0: Ja prędzej...
1: No takie rzeczy to ze spółdzielni robią. Nie możesz zrobić, bo ty nie spuścisz wody nawet w pionie, no. Więc najlepiej ze spółdzielni, żeby przyszli, czy tam wspólnoty, ale oni muszą.
0: No, no. No to tak, tak. Ja to nie będę się wtryniał, bo wiadomo. Ale powiem wam, tak teraz o jedzeniu mówimy, że ostatnio myślałem sobie, żeby coś zdrowego zacząć jeść. Tak się zastanawiałem, co mogę ograniczyć w swojej diecie, żeby jakby wyjść na zdrowie, czy węglowodany, czy tłuszcze, czy jakieś tam inne rzeczy. Co w zasadzie taki człowiek, który no mało się rusza, mógłby ograniczyć, żeby jakby no nie tyć. Już nie mówię, że chudź, bo chudnąć to ja dawno już w tych marzeniach zapomniałem, ale żeby po prostu nie nabywać kolejnych kilogramów.
2: Cukry proste o wysokim indeksie glikemicznym.
0: A to można jakoś tak wiedzieć, co ma, jakie produkty mają takie rzeczy?
3: Chleb.
0: A to każdy chleb, czy tylko jakieś wybrane?
2: No, chleb na przykład robiony z pełnego ziarna, nie? Ma niski indeks glikemiczny. Kasze, ryż. Kasze, w sumie wszystkie kasze mają w miarę ten. Ryż biały ma wysoki indeks glikemiczny, ale na przykład ryż brązowy ma niski indeks glikemiczny. Ryż basmati. No. Wyeliminować wszystkie takie te cukry proste, takie, które się bardzo szybko...
1: Myślę, że odpuść sobie diety.
0: Mówisz, że odpuść...
3: Zacznij się ruszać więcej.
0: Ale ktoś mi właśnie powiedział, że to jest tak, że jakkolwiek możesz się ruszać, to i tak gówno ci to da, jak nie będziesz stosował diety.
3: Nie, diety to są, wiesz, to są typu... się schudnie, a potem się balon robi, kurde, z człowieka.
0: Także. Mówisz? Ja właśnie teraz trochę przestałem biegać, bo biegałem, ale mam na to dobre wytłumaczenie i to nie jest wymówka, po prostu piździa. Ja nie mam dobrych ubrań na bieganie, jak piździ.
3: Nie chodzi o bieganie, po prostu ruszać się nawet.
0: Rozgrzewam się, pompki napierdzielam. Znaczy, pompki i brzuszki, bo na początku to pompek nie mogłem, bo miałem słabe łapy, już trochę się wyrobiłem. Także już coś tam robię. Może do końca roku tego już będę miał. Nie będę miał jakieś tam mięśnie. Może nie będzie 100% tłuszczu. Ktoś mi tu mówi, żebym wyprostował komuś banana. A to nie wiem. To ja tak nie umiem. Jak się prostuje banana? Nie wiem. To jakaś. Ten opcja? Nie, pierwszy raz słyszę, proste komuś banany, o kurde, to ja może już za stary jestem. Już 22 lata, nie, to już za te klimaty nie wchodzą.
1: Polej komputer wodą i już i nowego nie kupuj i szybko schudniesz, no.
0: Kurde, nie mów tak, bo ja bez komputera to... No też nie, wiesz co? Cholera, przeżyłbym. Z telefonem bym przeżył, ale z drugiej strony no trochę bym się tłamsił, bo ja na komputerze dużo tworzę rzeczy i ja lubię tworzyć jakieś tam filmy, jakieś edytować rzeczy, a na telefonie tego nie mogę i bym po prostu trochę był tłamszony. Pasja, chyba że znowu zacznę na kartce. A wy coś tam, jakieś macie hobby? Nie wiem, picie piwerka, nie wiem, wkurwianie się na coś?
3: Piwerko to na pierwszym miejscu.
0: a jakieś może drugie miejsce, hobby? Nie wiem, tu Rafał, coś masz?
3: Piwerko na pierwszym miejscu, potem długo nic.
0: To tak.
2: I cycki.
0: A no, kobiety, no tak, no przecież nasze Polki dorodne. Powiedziałbym, że wiele krajów ma kobiety, ale co swojskie, to swojskie, prawda? Chyba, że się nie zgadzamy, że jednak uważ...
1: Czy ja wiem?
0: Brazylia? Czechy?
1: Brazylia nie ma ładnych
0: dziewczyn. A jaki kraj ma ładne kobiety, uważasz?
1: Nie wiem, czy Wenezuela.
0: Ale to tam biednie jest, to chyba takie jakieś...

0: Chyba, że mówisz ogólnie, że kobiety z Brytanii są fajne. No to nie wiem. Ja mam kumpla z Brytanii i mówi, że no średnio mu się podobają. I to takiego nie, że Polaka.
1: Ale zdarzają się. Nie, ale zdarzają, bo tam są te miksy, wiesz, Wielkiej Brytwanii i tam jest dużo ładnych dziewczyn, dopóki się nie roztyją. No jest dużo grubych, tak, ale jest też dużo ładnych.
0: Bo... A która kobieta także... jest... A która kobieta jest ładna jak gruba? Przepraszam, że ja to powiem, bo wiem, że piękno to jest rzecz taka, każdy inaczej to widzi, ale ja na przykład, no kurczę, jakby jakaś taka 200 kilo orka weszła, no to ja nie widzę tego tak trochę, sorry.
2: A wiecie co to jest?
1: Ale są koneserzy, więc wiesz to.
3: Najlepsze jest to, że one się jeszcze uważają za piękne, nie?
0: Ale to pamiętaj, jak nie chcesz jej, to jest twoja wina i to ty jesteś seksistą.
3: To się jeszcze za piękny uważam.
0: No tak, no bo pamiętaj, potrzebują mieć trochę tam jakiegoś samopotwierdzenia, no tylko pytanie, gdzie znajdą to, bo dużo kobiet zapomina, że tu nie chodzi o to, czy one siebie uważają za piękne, tylko raczej czy mężczyzna je uważa za piękne. Sorry, no tak wygląda to, bo no chyba, że kobiety szukają, no to szapoba, no to wtedy jak kobieta je uważa za piękną.
2: No ale Angole ich akceptują, bo może dlatego, że mają tak samo pokrzywione zęby.
0: Nie, z tymi zębami to jest trochę jednak mit, bo no, to jest jak wszyscy na świecie, mi się zdaje, mają.
2: Nie, Angole to przodują w pokrzywionych zębach.
1: Tak, przodują, też mi się wydaje. Znaczy tak, ci biedniejsi trochę, to faktycznie zęby mają.
2: Ja nie wiem,
0: mi się... Tobie?
2: Taki serial jak The Office.
0: Tak, widziałem, ale oryginalny czy ten...
2: Widziałeś UK i USA?
0: Widziałem USA wersję, ale nie widziałem UK, więc nie mam pojęcia.
2: No to właśnie o to pytam, bo jakbyś zobaczył, to zobacz sobie wersję brytyjską, to wtedy zobaczysz, że wszyscy aktorzy, którzy już tam występują, to oni wszyscy mają dwie potrzeby.
0: Wiem.
2: Pójścia do dentysty, potrzeba numer...
0: Mają...
3: Czekoladkę lubią. I nie tylko czekoladki, i proszek lubią, a to niszczy ząbki bardzo mocno.
2: Nie to odwrócę, ja nie. Mi się... Na pewno z tym, że Brytyjki są ładne. Nie, na pewno nie. No chyba, że te, które są Polkami.
1: Nie, no to takie miksy, nie takie Brytyjki, bo one też tak dziwnie wyglądają trochę. Ale jest w Wielkiej Brytanii sporo ładnych dziewczyn takich. No ale to są pewne miksy, no. Skoro tam tyle przyjeżdża obcokrajowców, no to...
2: No jak w Niemczech, to tak samo, jak wiesz.
3: No to też nie ma powiedzieć, że wszystkie...
2: Okazuje się,
3: że... Polka nie jest ładna, to te przesadzasz teraz, wiesz?
2: Polka, ruska, albo coś w tym stylu.
3: No to przesadzasz, że żadna Brytyjka nie jest ładna, to tak jest to, że wszystkie Polki są...
2: Nie powiedziałem, że żadna.
1: No to tak samo Niemki, to też jest fakt, no jest mniej ładnych. Znaczy ja najgorzej widziałem w Węgrzech, to był drama, ja tam nie widziałem ani jednej ładnej. No to byłem 10 lat temu na Węgrzech. Było strasznie.
3: To powiedz mi jedno. Odpowiedz mi na pytanie. Skoro wszyscy mówią, że Polki takie ładne, najładniejsze, to czemu tylko raz była mistrz świata Polka?
1: No bo za mało dała. No bo mistrz świata polega na tym, ile razy dasz. Jak za mało dała, to nie wygrała. No proste.
0: No tak mówimy o zębach. To widzieliście może Top Gear i Jeremiego Clarksona? Jego zęby?
3: Ale to stary jakiś tam gościu.
0: No tak, ale kurczę, no to... Najbardziej... On jest takim Brytyjczykiem, jak chyba... Każdy by sobie Brytyjczyk marzył, a tak serio, no... Mi się wydaje, że to jest najbardziej brytyjska osoba i rzeczywiście jego uzębienie jest, no... specyficzne.
4: No to jest dobrze powiedziane, to jest najbardziej brytyjski Brytyjczyk, jaki chodzi chyba teraz aktualnie po Brytanii. Tak 100% Brytyjczyka. Ale patrz, on jest milionerem i to tak nie, że ma milion lub dwa, tylko no ma dużo kasy, samych książek sprzedaje miliony nakładów plus te wszystkie przeróżne rzeczy inne, które zarabia. No i patrz, nie postawiał sobie implantów i mógłby się cieszyć takim uśmiechem. On jest taki jakby dopiero wstał w tych programach, tak, z łóżka rano. To też jest takie fajne, nie jest w...
1: Może Angole to lubią faktycznie.

0: Właśnie to jest takie bardziej naturalne niż wiesz, że w TVN bierze się taki ten Prokop, kurwa, czy Ibisz, odmaluje się, odpicuje i taki przeźroczysty jest. Taki człowiek, pół nie człowiek.
1: Taka naturalność. Właśnie. To przypominają takie puby się, gdzie oni chodzą, takie bardzo drewniane. Wręcz tam jest taka zapita atmosfera no nie może stęchło, ale zapach papierosów i to się wszystko unosi, a tam tacy właśnie Clarksonowie z takim uzębieniem i oni się czują świetnie w takim klimacie, więc to Wielka Brytania. Okay. Tak, ma.
2: Piękne określenie, no lepiej bym tego nie określił, że gość wygląda właśnie dokładnie tak, jakby właśnie wstał z łóżka, tak dokładnie, zgadzam się.
1: A we Francji tylko melanże, burdele i kurwy. We Francji nie ma porządku. Tak mówi Mateusz tutaj na YouTubie. No ja nie mam pojęcia, co jest we Francji. Dużo osób mówi, że jest tak średnio. Ja nie lubię języka francuskiego. Dziwnie brzmi, ale do samych osób nie mam jakiegoś szczególnego problemu.
3: Tam to chyba wyginie pomału. Biali ludzie chyba pomału znikają, co?
1: Oj, to prawda. Tak nie chcę jakoś dziwnie zabrzmieć, ale jak była tam Euro, czy UEFA, czy kiedy tam go wie, to Francja wystawiła połowę czarnoskórych zawodników, a chyba czarnoskórzy nie są, nie byli jak coś tam urodzeni we Francji. Znaczy, no urodzili się we Francji, tylko po prostu tam to nie jest ich jakby miejsce natywne, nie? Ale no to tak z wszystkimi, nie? Gdzieś się mieszamy.
0: Czy to nie ma znaczenia, bo przecież to już od pokoleń mieszkają akurat taką mieli politykę imigracyjną i normalni Francuzi. No może my jesteśmy jako Polacy nieprzyzwyczajeni, ale to tylko tyle.
1: No może nam by się przydało tak trochę jakby eksportować i importować ludzi w cudzysłowie. Nie, no po prostu otworzyć może się bardziej. Może to nam by dało jakąś taką lepszą gospodarkę.
4: No ale już jesteśmy otwarci, jest z wschodu, jest dużo pracowników, więc...
2: Bierzemy
4: z innej strony brać, no.
1: Dobra. Tutaj osoba pisze, że wszystkim wylosuję w skrzynkach lore i zobaczy, co wygraliście, to dam wam, co wylosowałem i w niedzielę róbcie live, to dam wam koski. Tak napisał.
2: Gdzie ty to czytasz? Bo ja nie mam otwartego nocnika kanału. Ja tego nie widzę, gdzie to jest.
3: Lubią chyba, tak?
1: Mam to na czacie, no nie wiem, gdzie mam mieć indziej. To mam zły czat jakiś?
2: Na którym kanale? Na nocniku?
1: No tak, to mam.
3: Nie, na nocnym rady, na YouTubie on chyba to czyta.
1: Tak, na YouTubie.
2: A, o kurde, to na YouTubie to nie mam tego. No okej.
1: Okay. Nie, no to tutaj akurat na YouTubie to raczej tylko dodatek, bo gram tutaj w CS, a to tak przy okazji pokazuję swojego skilla pięknego, a raczej, że nie.
2: Tak, chciałem się upewnić. Z oczami wszystko w porządku, ale jak to nie jest na Discordzie, tylko...
1: No, gdzieś tam na YouTubie mało osób ogląda, 9 osób, ale ja nie jestem krawiec i ja nie powiem, że a no, nie ma donate'ów, nie ma ludzi, no to ja wyłączam. Ja oczywiście żartuję.
4: 8 nie wyłączyło komputera, więc dlatego jeszcze zostanie.
1: nie, nie będę tutaj, przepraszam, bo tutaj taka była zasada, że nie tworzymy dram, no ale myślę, że krawiec się o to nie obrazi, także spoko. No. Ja się będę starał, nie? Bo ja też trochę byłem taki, nie, że dramy, ale tam coś ten. Od razu mówię, że na K-drop są skrzynki lore. Okej, nara. Aha, okej, okay. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, jakiś K-drop. Pewnie stron. A, to nieważne. Ja się nie bawię w handlowanie w CS-ie, więc się nie znam na tych wszystkich takich mankamentach. A to w CS-ie to prawie jak na giełdzie, tam naprawdę, tam skrzynki kupujesz tanio, sprzedajesz drogo, czekasz, aż będą jakieś te eventy. To jest kurde, prawie giełda.
3: Nie, to chyba w każdy takiej jakiejś dobrej, wiesz, w online coś takiego jest.
1: No nie, no to CS jest wyjątkowy tutaj, bo tutaj rzeczywiście możesz zarobić, a w innych grach to raczej kupisz i nie sprzedasz, a tu możesz rzeczywiście sprzedać to nawet. Także jest to swego rodzaju evenement, ten rynek cały.
0: To jest dziwne, człowiek siedzi gdzieś na świecie, sprzedaje drugiemu człowiekowi, którego nie zna, wirtualny nóż, kurwa.
1: Który jest droższy od oryginalnego noża.
4: I takiego... to niczego się nie przyda generalnie.
0: No, no nie bardzo.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. On nie ma żadnego zastosowania w grze, bo on tylko wygląda. Także, kurde.
4: No. To faktycznie bzdura.
1: Ale ludzie za to płacą, więc możecie pomyśleć sobie w ten sposób. Cieszcie się, że ktoś kupuje, bo może kiedyś sprzedacie. No, tak myślę, że to jest dobre rozumowanie. Tak jak ja kiedyś sprzedałem, kupiłem sobie operacje, to takie coś, co wypadają przedmioty właśnie z tego i wypadła mi rzecz za $300 i sobie kartę graficzną kupiłem. No to da się.
4: To jest taki hazard, co tu powinno być zakazane.
1: No nie do końca.
4: No, tak, no, uczy, no tak, no bo kupujesz coś i nie wiesz, co tam będzie, tak? To nie jest hazard?
1: No nie, no ja nie traktowałem tego jako hazard, bo ja się cieszyłem.
4: A rodzice twoi wiedzą?
1: Wiedzieli o tym.
4: Twoi rodzice wiedzą, że to robisz?
1: Ja, jak miałem 17 lat, ja zacząłem w CS-a grać i wiedzieli o tym. Bo to nie było tak, że tam w CS-ie w ogóle taka śmieszna sprawa była, że ja w większości nie kupywałem rzeczy. Ja po prostu zarabiałem. Wyglądało to tak, że wtedy wchodziłem pod taki trochę prawdziwy prawie hazard. No można powiedzieć, że to był hazard, to nie jest tak, że prawie hazard, bo było obstawianie meczów, tylko że ja byłem całkiem sprytny i wiedziałem, jak obstawiać, bo znałem się na tej grze, więc wiedziałem, które drużyny wygrają, a które nie. I na przykład miałem jakieś rzeczy w grze, które za darmo dostawałeś co tydzień i zebrało się tam na przykład $1. I z tego $1 robiłem, nie wiem, na przykład 30. I potem potrafiłem przepierdolić wszystko, nawet nie zmonetyzować tego. A potem na przykład kupywałem sobie jakieś operacje, jakieś rzeczy do tej gry. I na przykład z tej operacji to jest coś takiego, że co tydzień dodatkowo jeszcze ci coś wypada, co może mieć dużą wartość. O tak. I z tej operacji wypadła mi rzecz za $300. No tam parę razy coś wpłaciłem tego CS-a, gdzieś kupiłem jakieś skrzynki. Ale w zasadzie więcej zarobiłem niż straciłem, więc jestem zadowolony. Bo stracić praktycznie nic nie straciłem, co było moje, bo wkład własny tam może było, nie wiem, $15 i to takich na rzeczy, które akurat nawet nie sprzedałem, tylko zostawiłem sobie. Także dało się zarobić nawet bez tracenia i wtapiania pieniędzy. Także uważam, że to było fajne, ale skończyło się, bo poszły jakieś tam pozwy, tam że hazard, że dzieci i chuj, i nie można już.
4: I bardzo dobrze.
1: No ale kurde, popatrz, taki jak ja człowiek mógł na tym sobie zarobić i mógł jednak coś tam
4: ale
1: mieć.
4: Ale co ty zarobiłeś? $15?
1: Jakie 15 dolarów? Ale...
4: No mówisz, że 30 dostałeś.
1: Nie, powiedziałem 300. $300 zarobiłem. No 300. Ale zarobić z niczego $300? No to jest $300 jednak.
4: Nie zupełnie z niczego. No prąd zużyłeś, komputer, a poza tym było ryzyko, że się wciągniesz w hazard. Za $300 zbyt duże ryzyko. Uważam, że nie warto.
1: A ja uważam, że była fajna zabawa. Chociaż przepierdoliłem trochę rzeczy, ale wszystko było po prostu wliczone w te jednego dolara, czy tam ile zacząłem, no. I nawet nie wpłaciłem
0: teraz
1: go.
0: Teraz mi się przypomniało, że była afera o losowanie tych produktów kiedyś.
1: To nie kiedyś, to niedawno nawet.
0: Niedawno, no. I bo tak, bo tak samo jak są te maszyny, do których się wrzuca tam te pieniądze i się losuje, naciska ten przycisk. No to stymuluje w mózgu bardzo ten ośrodek, nagroda, kara, nagroda, kara, nagroda, kara. I to jest najbardziej, to jest, hazard jest bardziej uzależniający chyba od heroiny nawet. Jest
5: dobry wieczór, hej, dobrze mówisz, Rzesiu, dobrze.
0: Dobry wieczór, cześć. I to już właśnie od dzieci panie, chyba od tam 12 roku życia.
5: I później kończycie tak jak Gimbal. Na Discordzie dla dorosłych.
0: Gimbal chyba się uwolnił od
5: dokładnie,
0: tego
5: hazardu. A później na to, ile ci zostało z tego $300, powiedz mi Gimbal.
1: No, wszystko mi zostało, chłopie.
5: Karta. Nawet na dentysty nie masz, kochany, z tych $300. Dobrze mówię?
1: Ale kartę graficzną.
5: Stary, ale plombę sobie mogłeś wstawić zamiast tej karty graficznej, stary, to jest
1: wiele. No, mogłem plombę, mogłem wiele rzeczy, ale kupiłem to, no.
5: No właśnie, no ale to jest zła
1: Ale no, zła no, dla kochani. Ciebie, ale to ty uważasz, że to jest złe.
5: Ale później infekcja mózgu i umierasz, kochany. To jest tak, zęby nieleczone, to jest śmierć, kochany. To jest w ogóle, wiesz, no, priorytety się liczą.
1: Mówisz, że śmierć, a moi rodzice jakoś przeżyli. Nie umarli.
5: Nie, no ja mówię o tobie, kochany.
1: A moi rodzice też nie mieli leczonych nigdy zębów, nigdy nie leczyli ich.
4: Ale ty się gorzej odżywiasz od nich.
5: Nie, tu chodzi o ten cukier, który konsumujesz. Twoja konsumpcja cukru jest około 10 tysięcy razy większa niż twoich rodziców.
1: Ale dlaczego tak ja, sądzisz?
5: Ale ja kompletnie nie widzę przyszłości rozwoju gimbala. Kompletnie nie widzę.
1: Nie widzi. A ja nie widzę, nie widzisz, a ja widzę swoją przyszłość i uważam...
5: No opowiedz mi właśnie o swojej przyszłości, co będzie następnym krokiem?
1: Ja myślę, że to co teraz masz, to jest taka juwenalia, to jest strach przed nowym pokoleniem. Myślę, że teraz to wchodzi.
5: Nie, ja nie mam w ogóle strachu, ja mam dobrą przyszłość, stary, dzisiaj i jutro.
1: Tak. No właśnie, przez to, że tak cały czas ty się boisz na przykład, że ludzie tacy jak ja na przykład zabiorą ci pracę albo przykładowo...
5: Ja już nie potrzebuję pracować.
1: Albo zabiorą ci emeryturę. Nie, no ja też sobie...
5: Nie, że... no ja nie mam emerytury, które ty mi możesz zabrać. No, najwyżej jak się włamiesz do mojego domu i mnie zabierzesz, ale ja mam dwa bejsbole. Jeden taki dłuższy, żadnego byś nie wytrzymał. Tak więc wiesz, w konfrontacji. Tak
1: a powiem więc... ci, że o tych zębach to fakt. Nie będę tutaj brał tego jakoś tam specjalnie, bo rzeczywiście no, nie mam najlepszego stanu uzębienia. Niczym ten właśnie Clarkson z Top Geara, nie? Moje zęby wyglądają. Lepiej trochę. Nie, jego to już naprawdę są w tragicznym stanie. Moje wyglądają lepiej. Tylko problem mój jest taki, że ja, tu nawet nie chodzi o kasę, bo dentystę spokojnie mógłbym sobie ogarnąć. Raczej chodzi o to, że no czuję się dziwnie idąc do dentysty, a szczególnie w moim stanie i nie ma...
5: Czuję dziwnie, że ludzie młodzi tacy jak ty, ja cię szanuję, bo ja naprawdę doceniam twoją... Zrozumienie samego siebie, nie, to jest zrozumienie samego siebie na tym etapie, w którym jesteś. Jesteś zajebisty, powiem ci, Gimbal. Tej kwestii, tylko tyle się boję, że nadal ten taki smutna nuta takich dziadów jak ja, to że mi się wydaje, że priorytety masz trochę zjebane, bo te zęby faktycznie powinny być priorytetem dla ciebie.
1: Gadasz trochę jak moja siostra, a powiem ci tak, zanim coś powiem. Moja siostra to jest jedna z tych osób w moim życiu, na którą potrafię się wkurwić. I tak wydrzeć się ostro. Nie powiem, że to zrobiłbym na tej audycji, bo nie szukam dram i nie będę robił żadnych dram. Ale szczerze, nie lubię dotykania tematu mojego zdrowia, bo to jest trochę moja prywatna rzecz.
5: Absolutnie, ja przepraszam za to.
1: Nie. Ja wiem o co ci chodzi i nie będę tutaj specjalnie nawet zły dla ciebie, bo ja to kompletnie rozumiem. To akurat moja siostra ma trochę inne podejście do tego tematu, dlatego też trochę ja tutaj tak porównałem, może niepotrzebnie.
5: To jest takie żałosne porównanie z mojej strony, ale chodziło mi tylko o to, te zęby, to jest taki symbol dla mnie inwestycji samego w siebie. To, że zaczynam na przykład siebie szanować i to, że ja jestem przede wszystkim ważny dla siebie. Mi to zajęło trochę 30 lat, żeby zrozumieć to, że jak sobie samemu nie pomogę, to nikomu innemu nie pomogę. To jest żałosne.
1: Czy mówisz to z swojej perspektywy? Bo tak brzmi to jakbyś sam...
5: Ze swojej, 100% ze swojej. Tak, moje zęby kosztowały mi 20 tysięcy dolarów, przyjacielu.
1: O kurde.
5: Tak więc, no to trochę szacunku mógłbyś nabrać.
1: Nie. Co powiesz. Nie, no to wiesz co, to tutaj ciebie rozumiem, bo to od razu nie będę nawet ciebie denajował. I ja... Wiem to, tylko wiesz co, we mnie jest taki strach. Ja nie będę nawet tutaj mówił, że to jest co innego. Będę szczery dzisiaj, szczerość za szczerość. Ja mam strach przed dentystami. To nie tym, że taki skalpel tamten. Nie, ja mam strach przed tym, że pójdę i zobaczę moje zęby. Wiesz, tylko to. Raczej nie widzę tutaj innych przeciwwskazań do tego, żeby pójść. Po prostu...
5: Ja dlatego cię zachęcam do tego, żeby... Stawiać siebie ponad wszystkim, bo mi zależy na takich super jednostkach jak ty. I tutaj sobie łacha nie da, bo mi zupełnie, nie wiem, nie mamy żadnej relacji ze sobą, ale masz coś w sobie, co mnie onieśmiela, powiedzmy tak. I onieśmiela mnie dlatego, że jesteś młodym człowiekiem, a jesteś w stanie spojrzeć w lustro. Wielu 40-latków nie jest w stanie spojrzeć w lustro i skonfrontować się z tymi swoimi autentycznymi wyzwaniami. A gdy jesteś w stanie to zrobić, to już jest, naprawdę jesteś jeden krok od tego, żeby ci się naprawdę w życiu ułożyło, stary. Jak sobie te priorytety poukładasz i pójdziesz za tym rozsądkiem, który wiesz, który jest właściwy. Ja ci nie powiem, co jest właściwe dla ciebie, bo ja nic nie wiem o twoim życiu i nie mam prawa wypowiadać się na ten temat, ale tylko jestem w stanie wskazać jakąś tam, nie wiem, swój pomysł, nie? Który zadziałał w moim życiu. A to, żeby zadbać o siebie. I no, taka mała sugestia, nie?
1: Nie będę...
5: Nie bądź etamem.
1: Wiesz okay, co? Powiedzmy tak. Etam, a w ogóle ciekawe, jaka jest tutaj higiena zębów, nie osobista, bo tego nie chcę mieć.
5: Znaczy on mówi, że wkłada sobie waciki z waty i jak go bolą i jakieś tam inne brednie.
1: No, to...
5: Tak, wiesz, koncepcja jest... Odejdźmy od tych zębów, bo to jest bardzo niesmaczne.
1: No,
5: jest,
1: może lepiej tak rzeczywiście. To właśnie, może ja się...
5: Ale dbanie o ciebie ogólnie, powiedzmy tak. Dbanie o siebie, to, wartość
1: to może zostawmy to tak, że ja postawię sobie wyzwanie, nie wiem czy mi się uda, bo to jest wyzwanie, które nie mam kompletnie pojęcia. Spróbuję pójść do dentysty, tylko to jeszcze jest drugi problem. To nie jest w ogóle usprawiedliwianie siebie ani chcenie tego, tylko po prostu nie wiem, kiedy to będzie możliwe, bo teraz wiecie, co się dzieje na świecie. Ja nawet próbowałem się trochę dowiedzieć i kolejki są dłuższe niż do... No są długie.
4: A co ty gadasz? Normalnie jest dwa tygodnie.
1: W Polsce? U mnie...
4: No pewnie, że tak. No ja chodziłem teraz cały czas.
1: Dobra.
4: Naprawdę, wyszukujesz sobie.
1: Dobra, wiesz co? Okej, okay, żeby nie było, że ten. Może tak być. Kurde, żeby teraz cię nie skłamać. Czekaj, dzisiaj jest sobota,
5: no nie
1: tak?
5: Nie, słuchaj. Wszystkich innych możesz.
1: Nie, poczekaj.
5: Kłamać, ale mnie nie możesz.
1: Nie mogę. Ale poczekaj.
5: Nie, ogóle,
1: poczekaj, bo wiesz co, to jest dobre wyzwanie. Kurczę.
5: I mogę ci jednego tipsa sprzedać jeszcze z tego, czy nie? Czy już za dużo powiedziałem?
1: Możesz sprzedawaj.
5: Ja ci mówię z takiego poglądu, ja mówię, naprawdę kiedyś nie miałem nic i teraz jakoś sobie radzę. Generalnie chodzi o to, żebyś znalazł tę przyjemność w tym, że dbasz o siebie, nie? To nie chodzi o to, że ktoś ci coś powie, bo to jest chujowe wtedy. Chodzi o to, żebyś spróbował dać sobie szansę, żeby znaleźć w tym przyjemność. I to jest bardzo proste zdanie i to nie ma nic wspólnego z tym, że jesteś zwycięzcą, ale daj sobie szansę, żeby mieć w tym przyjemność, że dbasz o siebie, bo tak naprawdę, słuchaj, stary, najważniejsza osoba w twoim życiu to nie są twoje rodzice.
1: Ja wiem, tylko że ty byś się przeraził wtedy. Bo
5: najważniejsza osoba w twoim życiu to jesteś ty, stary. I jak zaczniesz to rozumieć, naprawdę twoje życie się zajebiście zmieni. No taki koncept mam, u mnie to działa, mówię z autopsji i tyle, no możesz mi wierzyć albo nie, no.
1: Ja jestem no trochę choice. Dobrym Samarytaninem i często stawiam trochę innych ludzi ponad siebie. Ale no może jestem słaby, wiesz, ja uważam, że jednak gdzieś...
5: Nie jesteś ty słaby, ale to jest, ten koncept jest słaby, to jest bardzo istotne.
1: Okej, możesz tak mówić? Ja uważam to za dobry koncept dla siebie i powiem tak, no tutaj ciężko mi będzie zmienić to, a tutaj wracając do takiego wyglądu, takiego dbania o siebie, jeżeli ja zacząłbym dbać o siebie tak naprawdę i tu mówimy tylko o sam wygląd, to ja prawdopodobnie bym przefarbował włosy na niebiesko, zrobiłbym sobie świetne ząbki. I jeszcze ewentualnie coś dodatkowego, bo jeżeli ja już miałbym zrobić coś, co mnie by zadowalało, to zrobiłbym coś, co pokazywałoby mnie. Ale z drugiej strony, czy ja to potrzebuję, żeby krzyczeć, to jestem ja? No nie wiem.
5: Znaczy long term potrzebujesz, przyjacielu, ja ci powiem. I ja ci mogę zaoszczędzić wiele kłopotów za 10 lat. Czyli... to, że dzisiaj zaczniesz dbać o siebie. Naprawdę, to zajebisty impact ma na twoje przyszłe życie.
1: Mówię.
5: A to, czy na przykład uwierzysz w to, co ja mówię, czy uwierzysz na przykład w model Etama, to należy do ciebie, nie? Czy wymyślisz sobie swoją utopię? To też jest zajebisty koncept, nie? No, wielu ludzi idzie w tym kierunku. Tyle, że, no wiesz, efekty są bardzo różne i mi się wydaje, że na tym należy właśnie rozsądzać ludzi. Ci, którzy mówią do ciebie o przyszłości czy o jakimś tam sukcesie, przede wszystkim sprawdź, jak ich życie wygląda, nie? Ci, którzy mówią, żebyś inwestował w X na przykład, sprawdź, czy oni inwestują w X i jak ich życie wygląda, nie?
1: No, to może ja zacznę sprawdzać ciebie?
5: Jak najbardziej, jak masz ochotę, to z przyjemnością się otworzę.
4: Ale to Kuba, wydaje mi się, że Gimbal to wszystko dobrze wie. On wie,
5: on jest
4: problem gdzieś indziej. Tak. Tam problem tkwi gdzieś indziej, a nie tam, że on dobrze o tym wie. To tylko coś innego go hamuje i to jest cała przyczyna.
5: Masz rację.
1: Widzę, że
5: inteligentniejszy młody człowiek, który nam się trafił tutaj w tym naszym burdelu.
1: Czy gdybym był inteligentny, nie byłbym tak za bardzo zafiksowany na pewnych rzeczach, takich jak własne zdanie.
5: Jesteś stabem. To jest, wiesz, upałty w języku angielskim znaczy dużo więcej niż w języku polskim, nie wiem czy wiesz.
1: Uparty?
5: Wiesz, czy nie wiesz?
1: Uparty jestem w języku angielskim?
5: Tak, w języku angielskim to znaczy negatywny, ma konotację.
4: Zawzięty może, to będzie zawzięty wtedy.
5: Zawzięty, ale i upalty, to jest taki nie ma tej takiej emocjonalnej połączenia takiego, ale to jest okej, okay, nie? To jest taki charakter. Ten charakter może ci do zajebistego sukcesu doprowadzić, a też może cię zajebiście zwalniać.
1: Nie, no
5: mi
1: bo
5: się wydaje, że
1: ja wierzę w to.
5: W pewnym momencie prowadził cię, a w pewnym momencie cię może zacząć zwalniać. Jak wychwycisz ten moment, w którym ta upartość, czy ta zawziętość, jak tutaj Rafał powiedział, to dobre słowo jest, zaczyna cię zwalniać, jesteś w stanie to wychwycić, to możesz mieć zajebisty sukces, nie? Ale widzisz, ale w sukces tutaj brzmi, jakbym ci sprzedawał, nie wiem, tanie śledzie. Ale mi zależy na tym, żebyś idziesz sam do pewnego momentu doszedł, bo masz zajebisty potencjał, kolego, i nie ograniczaj sam siebie, tyle powiem od siebie.
0: No Kuba, powiedz, że sprzedajesz te kwantowe kołdry.
5: A tylko jeśli cały czas chodzi. Grawa, to mam za 23,57 dolara. Jeśli kupisz tego Magrała, to już wszystko ci się ułoży w życiu, słuchaj.
6: A Kuba, ułóż zdanie ze słowem impact.
5: I absolutely love potrzeba impact. To taki
1: No. You have to say something like this. So right now what is happening is high impact sexual violence against potrzeba. Okej, sorry. Przepraszam.
5: To już tak trochę zamieszałeś tutaj i koncepcje, i języki.
1: Przepraszam.
5: I dlatego to cenię, przyjacielu. Tak więc nie daj się, masz potencjał stary i tak jak mówię, jedyna osoba, która spieprzy w twoim życiu ten potencjał, to jest ty, słuchaj.
1: A jasne, jedyna osoba, która może zniszczyć moje życie, to ja, bo ja
5: jestem... To mi się podoba. To nie jest Bill Gates, który cię osacza, czy jakieś inne, wiesz, bzdury, które możesz gdzieś słyszeć, które teoretycznie ograniczają twoje możliwości, to jesteś ty.
1: Tak.
5: A masz zajebisty potencjał, nie pozwól temu, że po prostu zwyczajnie nie dbasz o siebie, ograniczyć swoje możliwości.
1: Powiem ci coś innego teraz. Dużo osób mi dużo rzeczy mówi i ja bądź co bądź jestem trochę osobą półsamodzielną, to znaczy w pewnych aspektach jestem cholernie uparty, w pewnych aspektach słucham się ludzi. Ale powiem ci, że w tych aspektach no raczej uważałbym się osobą upartą, więc no tutaj nie mam pojęcia, co będzie jutro. Ja bym bardzo na przykład chciał pewne rzeczy zrobić, ale mój mózg i ja, takie moje ja, moje ego, moje wręcz uparcie będzie pchało do tego, żeby tego nie zrobić na przekór komuś. I to mnie najbardziej wkurza w mojej osobie, pomimo że no pewnie mógłbym to zwalczyć i no i to jest takie tłumaczenie samego siebie, więc no może tutaj przestanę, żeby...
5: To nie jest najgorsze, tak mi się wydaje. Ja tak patrzę na ciebie przez swój pryzmat, bo tylko przez ten mogę. To uparcie nie jest takie złe, powiem ci. Że to, że komuś nie chcesz zrobić dobrze, Ważne, żeby siebie nie krzywdził w procesie. To no, tylko ten jest
1: To jest właśnie tragiczne, że dużo osób...
5: To jest bardzo cienka linia, że jak zaczynasz siebie krzywdzić poprzez to, że nie pozwalasz na cudze zwycięstwo czy akceptację na przykład cudzych idei, mimo to, że myślisz, że on, tak naprawdę no, gościu ma rację, to nie jest okej. Okay. To jest bardzo cienka linia i widzisz, ludzie się gubią w tym. Mają 40, 50, 60 lat i dziadzieją i nic nie rozumieją. A ty możesz mieć, słuchaj, 25 czy nie wiem, tam 30 masz lat i możesz być zajebiście ahead of the game tylko dlatego, że dalej będziesz ten upalty, bo to jest zajebista kwestia. Mieć tą bardzo samotną drogę. To głupio brzmi po polsku to, co ja mówię, ale w tym samym momencie tylko to, co pozwala ci balansować tą drogę, to jest to, żeby siebie nie skrzywdzić, nie? Czyli zajebiście dbać o siebie i to nie chodzi tylko o te, wiesz, fizyczne rzeczy, o których wcześniej rozmawialiśmy, ale o ten taką higienę psychiczną, nie?
1: Rację bytu, no takie swoje rzeczy, no wiem, o co chodzi. Ja często łapię się na tym, że pewne rzeczy nie robię tylko dlatego, bo ktoś na przykład mi powiedział, kto mnie na przykład wkurza ostro i ja nie chcę dać tej osobie satysfakcji, że a tutaj facz powiedziałem ci tak i widzisz, no i dobrze zrobiłeś. No nie, to mnie by szlak trafił.
0: Czy mogę poprosić o krótkiego backloga, bo widzę ciekawą dyskusję i bardzo chciałbym się to w nią...
5: Go ahead.
1: Zaczęło się od zębów i tego, że, że mnie wszyscy...
5: Ale to już pomijamy, jest dużo głębiej teraz.
1: No.
0: Jakiś taki backlog, tak żebym mógł wrzucić się na ten roller coaster.
1: No właśnie chcę tutaj powiedzieć, że jest to raczej o takiej upartości, tym że inne osoby tutaj mówią jakieś rzeczy, a ja, prawda... tego nie robię, tylko dlatego, bo po prostu jestem taką osobą, a nie inną. I no to nie w każdej kwestii, bo to jest raczej płynne i w niektórych jestem taki samodzielny i tutaj staram się robić tak, jak ja myślę, w niektórych słucham się ludzi, więc jest to...
0: Może inaczej, potraktuj to jakby dziadek z Alzheimerem wszedł na imprezę dla 12-latków.
1: Ja
5: bym powiedział tak, słuchaj, potrzeba, że próbowałem wytłumaczyć, to, że...
0: Nie. O co chodzi?
5: Chodzi o to, że ogranicza się nasz przyjaciel Gimbal sam czasami zbyt mocno, że powinien sobie pozwolić czasami na dużo więcej poprzez ten kompromis, na który bardzo nie lubi, bo ani ty potrzeba, ani ja nie lubimy kompromisów, nie? Na chwilę iść z mainstreamem, czy na chwilę postawić siebie w centrum uwagi, a nie jak być Janosikiem, czy Robin Hoodem, tego czego nas uczono, kurwa, jak dorastaliśmy. Cztery pancerni to jest dobry wzór, ale nie do końca. Trzeba dbać o siebie najpierw, później możemy zadbać o innych. O tym była dyskusja, tak jak widzę.
4: No ale nie, generalnie wyszło od tego, że Gimbal przyznał, że nie dba o siebie, a wie, że powinien i ma takie i takie tam problemy, powiedzmy, z wyglądem, a i tak nic z tym nie zrobi, mimo że dobrze wie, że powinien. No i...
5: Masz rację, Rafał, dobrze... masz rację.
4: I to od tego wyszło.
0: Dzięki, Rafał.
2: Spoko. Dobra, to się wbijam się tu, bo tak mówicie, że ciężko, a ja generalnie nie lubię się wbijać w rozmowę innych, ale chciałbym Gimbalowi dać dobrą radę, dlatego że uważam, że to jest ważna sprawa, że wiesz, ja byłem dzieckiem, też bałem się dentystów, ale co się stało potem, to całkowicie przypadkowo wyszło to, że że zacząłem chodzić do dentystki, która no jest super ładna i ma super duże oczy.
1: No to takiego tipa mi daje. Tylko wiesz. Nie, wiesz co?
5: Dajmy mu powiedzieć.
2: Ja swoimi oczami, to o niczym innym nie marzysz, jak o następnej wizycie, więc polecam. Może tak.
1: O Jezu, to ja bym chciał taką ładną, taką, co by mi tutaj tak ładnie powiedziała. Nie, nawet nie musi być ładna, jakby mi po prostu dobrze gadała, tak po prostu byłaby miła. W ogóle jakbym trafił na takiego dentystę, który nawet by nie oceniał, po prostu zrobiłby swoje. Ja może za dużo na takich ludzi trafiam.
2: On cię nie ocenia, on w zasadzie, wiesz, widzi tragiczne przypadki na co dzień i wiesz, i tam gość, tam babka, oni, wiesz, to jest ich chleb powszedni, ich to nie rusza.
6: Okej, chłopaki, to takie cut the crap, czyli chodzi o to, że Gumball ma dziurę w zębie i się boi pójść do dentysty, tak? To...
5: O, dokładnie.
1: No tak.
2: Żeby poszedł.
5: Chińskie przysłowia ci opowiadamy, jakieś tam, wiesz, tutaj głębokie myśli. No dobra, Walpuszczowa, co on ma zrobić, no?
6: No co ma zrobić? No ma tak naprawdę dwie opcje do wyboru, tak? Albo sobie pójdzie do dentysty, który jest przyzwyczajony właśnie do, tak jak Galaxian wspomniał, tak? Do tego, że on ma naprawdę na co dzień do czynienia z dużo gorszymi przypadkami niż ty. Albo jakoś tam sobie gdzieś zionąć tą swoją siarką i spleśniałym oddechem, którego nawet przestanie zauważać w pewnym momencie.
5: Fuj!
6: Pozdrawiam, byłem w tym punkcie, też miałem taką fobię i też przestałem czuć ten zapach. Więc to mniej więcej tyle, no kurde, no. To nie jest.
5: Ale warto dbać o ciebie. Taką decyzję masz, czy raczej lepiej bycie tamem po prostu, no. Chyba dbać
1: o ciebie. A ja uważam, i teraz trochę walnę chamsko, ja uważam, że każdy może żyć na swój sposób i tutaj to jest trochę chamskie wobec mnie w tym momencie, bo ja bardzo bym chciał teraz sobie naprawić te zęby, ale muszę to walnąć, że po prostu z drugiej strony, jak bardzo będziecie chcieli mnie pchać w tą stronę, to ja myślę, że prędzej mnie zdemotywujecie niż zmotywujecie, bo...
6: Zadam niewygodne pytanie, czy to jest kwestia ego, czy to jest kwestia forsy? Bo to nie są tanie rzeczy.
1: Forsy mniej, bo prawdopodobnie bym się wywalił i poszedł jakoś tam na państwówkę, albo bym robił to jakoś na biedę. Ale raczej ego chyba prędzej, że nie chciałbym po prostu, no wiesz, ja już się nawet nie za bardzo uśmiecham do pewnych osób, także możesz się zastanowić.
4: Boisz kontaktów z ludźmi, to jest problem kontaktu z ludźmi, to jest cały problem. To jest takie gadanie
5: Rozwaliłeś gościa.
4: I nic więcej, żaden ból, żadne pieniądze, żaden strach. Kontakt z ludźmi. Tu dużo ludzi ma ten problem, dlatego są właśnie tutaj.
1: Wiesz, nie do końca, bo gdybym był przerażony tak ludzi, to po prostu bym nie był tutaj. Ja naprawdę, możecie mi wierzyć bądź nie, ja po prostu...
4: Właśnie dlatego jesteś tutaj.
1: Tak, okej. Ja mam swój kanał, ja mam jakieś inne rzeczy, po prostu ja nie lubię swojej twarzy i to nawet nie chodzi o zęby, chociaż zęby tutaj też robią, bo jak ktoś by zobaczył moje dziury, no to nie czułbym się fajnie i dlatego, no po prostu ja myślę, że tutaj temat, okej, jeżeli chcecie go ciągnąć, bo uważacie, że ja go zakończam, to spoko, nie ma problemu, ale ja uważam, że temat wygląda po prostu tak, że ja nie chcę za bardzo iść do dentysty, bo po primo moje zęby wyglądają jak wyglądają i czuję się dziwnie, a z drugiej strony, nie wiem, czuję się dziwnie, ogólnie jakoś tak, no po prostu... No nie wiem, coś mnie odpycha od tego. Może ego, może coś innego, gdzieś tam głębiej siedzi, chuj go wie.
6: Tylko że problemy z zębami się potem potrafią przekształcić w migreny, potrafią się przekształcić w jakieś różne dziwne bóle gdzieś tam w okolicach popiercia mniej więcej. więc sam, że tak powiem sobie, już tutaj łopatą do grobu robisz przykrą rzecz.
1: No nie.
5: Tym bardziej, że masz zajebisty potencjał. Ja nie chcę rozmawiać o zębach, ale wolę rozmawiać o tym, na przykład o naszych lękach czy innych rzeczach. Naprawdę, w pewnym momencie warto skonfrontować samego siebie z tym, czego naprawdę się boimy i to może być kombinacja, nie wiem, 10 różnych rzeczy, ale mimo to, że to jest kompilacja czy kombinacja 10 różnych rzeczy, to te rzeczy nie są właściwe, nie? ty w pewnym momencie jesteś w stanie, a ja nie jestem w stanie ci wytłumaczyć, co jest dobre, co jest złe dla ciebie, ale ty jesteś. I ludzie nie rozumieją tego powera, że jak naprawdę sam na przykład wstaniesz pewnego dnia i powiesz sobie, że to, co, w co wierzyłeś przez ostatnie 5 lat, to jest kurwa bzdura. I to, co te sztuczne usprawiedliwienia, które sobie dawałeś, to jest absolutna bzdura. Na przykład to, co polecam Etamowi, bo on zawsze ma odpowiedź na to, mówię, stary, zadbaj o siebie, a on później trochę. To jest bzdura.
1: Ale
5: i w pewnym momencie, wiesz, pójdziesz na tą siłownię, tak jak ja to zrobiłem rok temu, zgubisz te 50 funtów, stary, zaczniesz się czuć lepiej i wtedy możemy porozmawiać.
1: A nie? Ja będę musiał dać ci gorzką pigułkę do przełknięcia i to dla twojej osoby raczej. I to jest coś, co może ciebie gdzieś tam, mam nadzieję, że się nie wkurzysz za mnie, ale
5: nie,
1: zdam.
5: Okej.
1: To nie będę mówił specjalnie ukrywał tej osoby, ja i tutaj mój brat, często oglądamy nocne radio, on na ten temat wie więcej, wiadomo, na temat mojego uzębienia, on już w pewien sposób mi pewne rzeczy tam tłumaczy, tam. Doszliśmy do pewnych rzeczy. No i tutaj na przykład, ja tutaj chciałem powiedzieć na temat twojej osoby, że ty często próbujesz osoby jakby uszczęśliwać, znaczy może nie uszczęśliwać, ale mówić im pewne rzeczy, jakieś takie, wiesz, no powiedziałbym już trochę nawet nachalnie tutaj wchodzić. I wiesz, na przykład mój brat, no powiem ci, że ciężko mu na przykład ciebie stolerować i ja to trochę rozumiem. Ja na przykład tego problemu nie mam, chociaż wiem, gdzie tkwi, bo ty jesteś taką osobą dosyć, jesteś ekstrawertykiem, prawda? I dla introwertyków taka osoba to jest po prostu koszmar. Często no po prostu sami się boją takiej osoby i on...
5: Kiedyś rozmawiałem z twoim bratem? Miałem okazję?
1: Nie, nigdy. Prawdopodobnie kiedyś się to zdarzy, ale jeszcze nie wiem kiedy, on się trochę wstydzi, no powiedziałbym, wejść na nocne radio.
5: No problem, rozumiem.
1: I powiem ci, że czasem jesteś po prostu, no kurde, dużo ciebie i powiem ci, że trochę przerażasz i to nie tak, że wiesz, że to robisz specjalnie, bo ja dobrze wiem, że ty tego nie robisz specjalnie, ale gdzieś tam po prostu, no jest ciebie od groma. I powiem ci, że to jest fajne, ale ty masz taki właśnie amerykański styl, jak to się mówi, taki bombastyczny, a dużo Polaków...
0: Gumba, pozwolę się wtrącić, bo Kuba tutaj zna nas od lat i tak mówi do nas z tej perspektywy. Może jak jutro będzie prowadził audycję taką, coś nowego, no to będzie się zapoznawał słuchaczami i tak dalej, to może wtedy brata po prostu zaproś na tą audycję i może się przekonać.
5: To jest takie dla mnie, wyobraź sobie tą relację, którą miałem z twoim bratem, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli w ogóle słyszy te oczy, nie słyszy, nieważne. Ale ty mu możesz powiedzieć, że ja nie wiem, cieszę się, że w ogóle ktoś mnie słucha, ale pomyśl, jaki to jest awkward, nie wiem, jak to powiedzieć awkward po polsku, znowu ze mnie... Dziwne, takie bardzo
4: dziwne,
5: niezrozumiałe, że ktoś może myśleć o mnie kimś, którym nigdy nie zamieniłem jednego słowa. Tak jak na przykład potrzeba, on sprawia, ja użyję jego osoby, bo to jest zajebisty przykład, człowieka, który jest na przykład 10 razy zajebistszy w realu niż jest w radiu. Ja go spotkałem, nie wiem, spałem obok niego, chrapał i się spocił obok mnie raz.
6: Potwierdzam.
5: O mnie na przykład, to nie ma nic wspólnego z tym, kim jestem, przypuszczam. Bo nigdy nie czuł mojego potu, tak jak ja czułem pot potrzeby, który spał obok mnie. Który jest 10 razy zajebistszym człowiekiem w realu. I to powiedziałem Enkiemu, i to powiedziałem innym ludziom o potrzebie. Potrzeby bardzo nie lubiłem przez pierwsze 3 dni, w których go spotkałem. Teraz go bardzo szanuję, jest super człowiekiem, ale tak jak mówię, to co robimy w radiu tutaj, czy tą rozmowę, którą się dzielimy, to jest bardzo ograniczone, nie? Żeby budować relacje, to trzeba powąchać kogoś pot, że tak powiem, I przytulić się do niego i nie wiem, wypić z nim piwo i wtedy można go oceniać. To, czy ktoś jest bardziej amerykański i tak dalej, nie?
1: Nie, ale...
7: Że ja też wiesz, Gambal, tylko słówko, tak? Bo tutaj jeszcze na fali tego naszego pierwszego zlotu do tego radia, na które krawiec nie przyszedł, mimo że go prawie że wołami wyciągaliśmy. Kuba ma coś takiego, że jest... No to znaczy tak... Jest bardzo innym człowiekiem w radiu i jest bardzo innym człowiekiem w realu. Miałem potężny do niego dystans, ale zasadniczo on ma te same, że tak powiem, ugruntowanie, on ma tę samą bazę, tylko przedstawia to zupełnie inaczej w radiu. Być może właśnie ta amerykańskość przez niego wyziewa w ten sposób i to jest pewien problem, bo ja też tam kiedyś miałem jakieś tam starcie, kiedy Krasoń do niego zadzwonił.
5: Wszyscy mieliśmy, no. Mm-hmm. Już nie kajmy w te starcie, no. No chodzi tak, o to, że wiesz, tutaj Gimbal, moja żona, ona jest urodzona tutaj, wychowana tutaj. I ona myśli, że ja jestem bardziej amerykański niż ona jest. No i taki już jestem, takie mam skrzywienie, nie wiem czemu.
4: Ale to jest prawda, Kuba.
5: No Rafał
4: znalazłem. Ja to jest prawda.
5: Tak więc go ahead, yeah.
4: No, to jest prawda,
5: tak
4: jest, no.
5: Taki jestem, no co zrobię, no. I'm sorry, guys.
4: Ale to wszystko to nie ma znaczenia tak naprawdę, jak dla mnie, bo tu wszyscy jesteśmy naprawdę wszyscy anonimowi i jeśli Kuba jest szczery, to powinno to być odbierane przez wszystkich jako zaletę, bo on nie ma wobec ciebie żadnych, on cię nie zna, nie wstydzi się ciebie i no, znacie tyle, co ty tu powiesz, tak? Ty się przypucujesz o zębach, a nie te... I on mówi prawdę, szczere, to są dobre rady, to nie są rady jakichś twoich kolegów, rodziny, którzy ci prawdy nie powiedzą. To są osoby tutaj, które ci prawdę powiedzą i to należy to cenić.
1: Tak, i ja to szanuję.
4: I no tyle.
1: Tylko widzisz, ja go wcale nie chciałam pojechać. To raczej to też była ode mnie dobra rada, że może po prostu trochę inaczej, na przykład ja go odbieram i ten pewne osoby. I to jest pewna rzecz, którą musisz się brać do czynienia w radiu, że wiele osób będzie ciebie znało, a ty ich nie będziesz znał. To jest pewna rzecz, którą musisz się przyzwyczaić. Jeżeli gdzieś będziesz robił audycję, to tak się stanie. Jasne, będziesz pewne osoby zapamiętywał, pewne ten, ale będzie dużo osób, które będą się po prostu pojawiały. I one będą...
0: Kuba, pozwól mi coś powiedzieć, bo Kuba zjadł zęby omen omen na radiu, także on to przechodził różne tam rzeczy.
1: Nie no, myślałem, że nie.
0: Skończę, bo chcę ci coś powiedzieć cały czas, nie mogę dojść do tego właśnie. W Polsce masz najlepszą opiekę, jeśli chodzi o dentystyczną, w Europie to na pewno jedną z najlepszych na świecie. Gdybyś się przeszedł w Niemczech, gdzie zostawisz, nie wiem, jakieś 600 euro za wizytę, czy w Anglii, gdzie jak zobaczysz, jak te gabinety wyglądają, to w Polsce wyglądały tak w latach 90. Dokładnie tak jest wyposażenie. To byś się zdziwił, przestraszył i wstał i uciekł. Więc... Masz w Polsce stosunkowo tanie, wiem, że zęby są drogie, ale porównaj
4: sobie. Jest tanio, nie, no u nas jest tanio.
0: Jest stosunkowo tanio i jest z najwyższej półki, masz świadczenia medyczne, więc weź to pod uwagę, tylko to ci chciałem powiedzieć.
1: Nie, dobra, wiesz co?
3: Jeżeli mieszkasz na przykład w dużym mieście i tam, wiesz, zrobienie zęba kosztuje tyle, to może lepiej rozejrzeć się jakieś mieściny dookoła, mniejsze, którym cena będzie pewnie przez pół, nie?
1: Wiesz,
5: ja mogę poprosić o adres tej dentystki, przepraszam, ja muszę przychodzić. Nie, Galaxian, ja bym chciał się zapisać na bardzo długie bolowanie.
4: Ale pod narkozą, tylko pod narkozą.
5: Nie,
4: robi,
5: na czerwo właśnie, żeby był obudzony, bo pod narkozą to nie wiadomo, czy będę w stanie. Znaczy się, przepraszam.
7: Może nie, ale że gdzieś sobie wstrzykniesz.
8: Może nie aż tak, ale generalnie to jest, staram się zachęcić Gumbala, bo generalnie to jest sposób, który ja zarazem na tym.
1: Tak, ja wiem. Wiecie, ja coś wam jeszcze powiem, że to już mnie tak trochę zaczyna bawić i to dobrze, może pozytywnie. Tutaj chciałem powiedzieć, że to fajnie, że tutaj macie takie opinie i tu mi to dajecie, więc ja to szanuję. Też mi się podoba, że nie podchodzicie w taki sposób, w jaki dużo osób podchodzi, to znaczy... I idź do dentysty i chuj, i tyle, nie? Tutaj macie jakieś ciekawe podejście do tego. No i spoko. Także ja szanuję wasze opinie. Tutaj na pewno mam nadzieję, że coś...
0: Wiesz co, to nie jest, zanim zjesz ciasteczko, to nie jest bardzo głupia rada. Idź do dentysty i chuj, to jest jedna z lepszych, którą mogłeś dostać, tak naprawdę.
5: Grzesiu, bomba, Grzesiu. To jest po prostu... Coś te podsumowania ostatnio twoje są absolutnie zajebiste. My tu się pocimy cały dzień, a on tu pójdę do tej chuj. No świetne, no ekstra i wszystko.
1: No. Słuchaj, ale chyba,
5: naprawdę, stary, to jest ta społeczność, którą reprezentujemy, to są ludzie, naprawdę mi się wydaje, przynajmniej z jakością. Część z nas naprawdę ma jakąś tam jakość i nie ma vested interest. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Wiesz, o co, czym mówię?
4: Nie masz interesu, po prostu nie masz w tym interesu. Nie?
5: No, mam jakiegoś takiej, wiesz, mi zwisa, co ty z tym zrobisz, stary, nie płacisz mi donate'ów i mam to w dupie, a taka szczerość w dzisiejszym świecie jest naprawdę wartościowa.
1: No... Tak.
5: No.
1: Ale nie, ja naprawdę szanuję to, co wy teraz mówicie, wręcz ja nawet no. Powiem wam, że już...
5: Nie przejmuj się moją amerykańskością, nie pozwól temu mojemu...
1: Ale mi to nie przeszkadza. Nie
5: przeszkodzić w tym message'u, który ci daję, że jesteś zajebistym młodym człowiekiem, jak spierdolisz swoje życie, to tylko ty jesteś za to odpowiedzialny i dzisiaj masz szansę, żebyś miał zajebisty sukces za 20 lat. A jak nie podejmiesz tych prostych wyborów, typu naprawię sobie zęby i zacznę dbać o siebie, to będziesz miał zjebane życie i tak naprawdę mówisz, że o, każdy ma prawo żyć po swojemu. To jest pierdolenie moim zdaniem, to nie jest właściwe.
1: Okej, tu się nie zgodzę w ogóle, także tu może...
5: Ja się nie zgodzę w ogóle, bo dla mnie tego typu stwierdzenie nie ma nic wspólnego z tym, jak ono brzmi. To tego typu stwierdzenie brzmi dla mnie jak etam. Rozumiesz? I to jest przykrywka etama, bo tak naprawdę prawdziwa wolność się zaczyna wtedy, gdy jesteś zdrowy, stary, masz kasę, okej? I masz możliwość wyboru. A jak masz zjebane zęby, nie masz kasy, jesteś prawdziwym niewolnikiem. I po prostu, no tak ja to widzę. No sorry, stary.
1: No nie wiem, powiem tak, ten Stop Gira, Clarkson, no też miał zwalone zęby, no nie wiem, jakoś niewolnikiem, nie wyglądał na niewolnika, ale może ja się nie znam na niewolnikach.
5: No to budujmy obraz świata na miliarderze z Facebooka, że każdy 20-latek zrobi to i tamto.
4: Skąd wiesz, że on nie miał znajomości? On może miał znajomości, i cała jego historia jest. No,
5: nic nie budujesz na exception, nie? Na wyjątkach. Nie budujesz system informatyczny, to budujesz pod regułę go. Nie, masz szansę, że tam się strzelisz i sobie wygrasz na loterii. Absolutnie, stary gimbal, good luck, powodzenia. Tyle, że raczej no, ja bym nie obstawiał na to, że ci się przy okazji uda szczęśliwe życie ze zjebanymi zębami i bez kasy. Ja uważam, że jak będziesz miał zdrowe zęby i będziesz miał kasę i będziesz dbał o siebie, masz dużo większe prawdopodobieństwo tego, że będziesz miał szczęśliwe życie, bo będziesz miał wolne wybory wtedy. No taka filozofia, no trochę głupia, nudna, wiem, że staro brzmię, ale tak mi to w życiu zadziałało.
1: No brzmi to trochę jak to się mówi, dziadek gaming, no ale nie, no spoko. Wiem z czym pijesz, ja to naprawdę, tutaj mi wałkujecie to, ja myślę, że ja to wszystko rozumiem, tylko cholera jasna, pytanie, czy to trafi do mnie, mam nadzieję, że trafi, nie, że jak to się mówi, nie wiem, dzisiaj jest sobota, jutro niedziela, nie, no to będzie poniedziałek, wybiorę się do miasta, nie, powiem pani, albo zadzwonię nawet, pani, ja chcę się napisać, no.
7: Dobra, Kadekrab, skąd ten temat w ogóle wyszedł, tak? Bo jednak się przyznałeś, tak, Gabol, że masz chujowe zęby.
1: A to szczerze, to nawet nie wyszło. Ktoś tak po prostu powiedział, że powinienem się zająć tym.
5: Ja powiedziałem, żeby dbać o siebie jest warto i on wyskoczył z zębami. Oczywiście nie mówiłem o zębach.
1: Mogłem z tym nie wyskakiwać, bo trochę się przedłużyła ta rozmowa, bo tutaj ja wiem, że każdy z was by chciał mi teraz doradzić i ja to szanuję, tylko no powiem wam, czy kurczę, nie wiem, czy warto rozwlekać ten temat, nie wiem, czy
5: nie, już wystarczy, godzin, już no. Na
9: już sobie zdać sprawę, jest bardzo ważne.
5: Ja tam ci to wszystko wytłumaczę, a teraz pytanie potrzeba się podłączyć.
9: Nie, tak serio, kiedyś wrzucałeś zdjęcie, takie tam w ciemnych okularach, takich w jakichś Ray-Banach, takich wiesz, takich pilotkach trochę.
1: A to pierwsze zdjęcie było, a jeszcze drugie wrzuciłem.
5: A to mogę zobaczyć to zdjęcie, bo
1: a to pierwsze było gorsze, to pierwsze było gorsze.
5: A czy mogę zobaczyć, czy nie ma szans?
1: Może.
9: Wiesz co, jeżeli miałabym 16 lat, no to brałabym, no to tyle ci powiem, tak. Nie jesteś w moim stylu, no kurde.
1: A, kurde, no ja pierdzielę. A to jakiś cheater jeszcze w CS-ie, ja pierdzielę, też się wkurzyłem. A to wszystko przez to, że wszedłem na streamie i CS nie lubi jak się streamuje, bo wtedy się włącza tryb niebezpieczny.
5: A jeszcze, jeśli mogę, jedną rzecz. Wiesz, że o tym bracie już mi kiedyś wspomniałeś raz, czy nie pamiętasz?
1: A jeżeli ci wspomniałem, no to prawdopodobnie na Sylwestrze.
5: To dla mnie, bo to jest fascynujące. Tak bardzo delikatnie wspomniałeś, że chyba, że twój brat mnie nie lubi, czy coś. I dzisiaj tak trochę to elaborat mi dałeś. To jest bardzo ciekawe dla mnie, bo to jest absolutnie dla nas nadających, czy istniejących w tej społeczności, takie one way, taka jednostronna jakby konekcja, połączenie, to jest niesamowite. Ja go bardzo pozdrawiam i go bardzo, nie wiem, cieszę się, że coś tam słuchał. Nawet jak
9: znowu bombardujesz amerykańską miłością. Wycofajcie swoje wojska z bombardowania Polski. No ludzie kochani, no.
5: No ale to jest dla mnie fascynujące, bo jak kogoś nie lubię, na przykład dam 12 szabel, to ja w życiu go przesłuchałem około 12 sekund. A tutaj gości mnie nie lubi, a przypuszczam, że wysłuchał co najmniej z godzinę mojego ględzenia. To już wymaga medalu.
1: Ja to zmienię sobie planszę, bo CS mi się już tak trochę znudził.
9: A wiesz, ale Kuba, jest coś takiego jak love-hate relationship, nie?
5: No są czasami. Ja lubię, bo wiesz, na przykład ja mam na przykład jakąś kobietę, która ma 65 lat i uwielbiała moje show i pisała do mnie i tak dalej. I to jest fajne, nie? Jakieś 20-latka masz. To jest fajne, że do kogoś to dociera, nawet jeśli to jest tak treść jest kontrowersyjna, czy go drażnimy, ale często w nas jest to drażni w nas najbardziej to, co dostrzegamy w samych sobie, jako na przykład naszą własną wadę, nie? I tu nie chcę wnikać w jakieś tam głębsze problemy, albo coś, z czym nie jesteśmy pogodzeni tak do końca, a ktoś punktuje. I ja absolutnie punktuję może coś u twojego brata, co go drażni, bo ja nie wiem, kim on jest, nie? Nigdy w życiu nie spotkałem.
1: Mi się zdaje, że to twoje... Wiesz co, ja mogę ci powiedzieć, co to prawdopodobnie jest, co go wkurza.
5: To jest
1: coś, co ja nie mam z tym problemu, raczej... Jeżeli ja z czymś mam u ciebie problem, no to jest ta taka bombastyczność, ale spokojnie, to nie skreśla w ogóle w żaden sposób ciebie, bo ja naprawdę nie mam problemu takiego wielkiego, to raczej jest tylko taki minor problem, nie, że tam, no, tak jak z każdym, nie, to u Krawca też są jakieś problemy, każdy ma, ale u mojego brata to prawdopodobnie jest twoja taka maniera wypowiedzi, ta taka, wiesz, amerykańska, on nie lubi, cholera. Tego chyba nie lubi.
5: Wiesz, że ja tego nie udaję? Czy on myśli, że ja to udaję?
1: Prawdopodobnie myśli, że to udajesz. Tak prawdopodobnie.
5: Stary, no, ja nie wiem, jak mogę powiedzieć, że nie udaję i... No taki jestem. No nie wiem, no, jak ja mogę
9: powiedzieć? Kuba nie jesteś, bo w momencie, kiedy zmywałeś gary u Grześka, no to jesteś zupełnie innym człowiekiem. Tak jak tutaj możesz mi się
5: pracować. Jestem ludzi w domu, ja lubię gotować. Przed chwilą miałem, nie wiem, 8 osób i zrobiłem dla nich obiad.
9: Okej, okay, ale wiesz, ale jesteś...
5: Butelek wina, tak... poszedłem na górę, bo już się impreza skończyła, wszyscy pojechali do domu. No i wiesz, i zaraz pójdę później, po nich pozmywam. To jest takie dwa duchy, ja lubię służyć ludziom i może on tej wartości we mnie nie widzi, bo przez radio nie widzi, że ja zmywam te naczynia, czy nie wiem, odkurzam w domu, bo mnie to uspokaja. Każdy ma jakieś swoje hobby, nie?
9: A mi może się wydaje, że jesteś takim amerykańskim etamem, taki desperate housewife.
5: No, man.
7: No, przez naprawdę, przez pogadankę i to czy to na radiu, tutaj nawet bardziej, tak, bo na radiu trochę jeszcze bardziej się gryziesz w język, ale jesteś taki desperate housewife, bardziej, dużo bardziej.
5: No idea. Potrzeba, nie mam pojęcia. Znaczy widzisz, to się poznajemy i czasami właśnie poznajemy samych siebie przez innych ludzi opinie. I ja bardzo i słucham to, co ty mówisz.
7: Zaraz
5: to,
7: tam wszystko mówi... wytłumaczy, nie?
5: Gumball, to jest koncepcja ciekawa. No, ja
1: wiecie co? Ja pójdę do dentysty, jak mi załatwicie rozmowę z Etamem. Nie wiem, ja chcę mieć audycję z Etamem, ja tu chcę mieć ten, to ja od razu. Nie, to nie będzie nawet tak, że ja żartuję. Ja po prostu od razu zadzwonię do dentysty i się zapiszę.
5: No ale dlaczego mamy to robić dla ciebie?
1: Ale wiesz, że to jest żart, no chłopie. No.
5: Chipshot, come on. Chipshot dla gawiedzi. No, my tu jesteśmy stare konie, to wiesz.
1: No tak, no.
5: Maliny.
1: No chłopie, no ale spokojnie, no. No i widzisz.
5: Chłopie, no to weź Skype i zadzwoń do Etamy, on jest zajebisty na privie. Nie wiem, ja z nim przegadałem, nie wiem, godzinę, parę miesięcy temu i cały spacer z nim przegadałem o jego życiu prywatnym poza anteną.

0: Oczywiście, powiem wam, że mam...
1: Ale może do mnie zadzwonić do tego bombastela na priwa i ja ci wszystko wytłumaczę. To już nie jest godny tego? To wolisz etama w takim razie, co?
0: No nie, no sorry.
1: Ale moja rodzina dużo więcej kosztuje niż etama, tak więc ja bym to przekonsultował z samym sobą, stary.
2: Ja tam ci wytłumaczę, że jeżeli nie będziesz miał takich dziur w zębach, jak są dziury w chodniku, to nie warto absolutnie nic... Tak jak pan Korwin.
1: W kilku audycjach jakieś historie, że tam sobie jakieś waciki wkładał, czy coś.
2: O Boże.
1: Tragedia, że sobie sam naprawiał i tam wacikiem sobie zapychał, czy chlebem sobie kurczy.
0: Nie no, nie no, u mnie to rodzice spirytusem po prostu walili spiryt na wacik.
1: Błagam, nie, bo już mnie zęby bolą.
0: A powiem ci coś jeszcze lepszego, że u mnie większość ma rozwalone zęby i jeszcze, co ciekawe, nikt nie umarł. I tak osoby prawie w moim wieku, no prawie, no. Brat jest cholera... starszy, ale powiedzmy nie jest aż tak stary, więc mogę go dorównać do mojego wieku i on też miał to u nas jest, kurde, nie wiem, chyba gdzieś pojone tak w mózg, nie? Ten dentysta w taki sposób. Ale dobra, skończmy temat, bo to się naprawdę tak zaczyna robić dziwnie tamowo.
3: Skoro zmieniacie temat, to ja się pożegnam od razu i tym... bo bym sobie poszedł, tylko chciałem ci podziękować za aftera fajnego. Może następny nie będzie, w następnym nie będzie psychoanalizy.
0: Mam nadzieję.
3: Granie w CS-a bardziej.
0: Nie, no by było.
1: Ja że w następnym afterze to zrobimy takie, cofniemy, zrobimy, zahipnotyzujemy Gimbola i cofniemy go w ten moment, gdy się rodził.
3: Mu wszystko wytłumaczymy, żeby już wiedział. Tak,
1: on powie, jak nam się czuł wtedy, jak był, wiesz, jak się rodził. Taką mam koncepcję, no nie wiem, czy to już...
0: Oj, no to kurde.
3: Następnym razem też będzie zabawnie. Trzymajcie się, cześć.
1: Okay. Uściski, Grzesiu, hej.
0: No tak już weszło. No, ale powiem wam, etam ciekawa osoba. A tu jeszcze był adwokat, kurczę, muszę tak przestudiować archiwum Nocnego Radia, żeby dowiedzieć się trochę więcej na jego temat.
4: Oj, nie chcesz.
0: A dlaczego nie chcę? Może ja bym chciał.
5: Adwokat?
4: No.
0: Ten.
5: Jakoś tak nachalnie, kurwa, Krawca coś tam o jakiś domek męczył. Tak,
1: ja bardzo go nie lubię. Jeśli mogę coś powiedzieć. Ja ostatnio jestem taki negatywny, no nie wiem, i o tym, no niedobrze nie mówiłem i teraz adwokata to nie chciałem.
0: Jeszcze kiedyś... Gambola tak wyzywał, no jaki ham. No jaki ham, kurde.
1: Znaczy wiesz, adwokat kiedyś na antenie opowiadał się o mojej seksualności moich dzieci, czy mają problem. To trochę przekroczył linię, w której miałem ochotę mu przypierdolić. Ale to, wiesz, rzadko mi się zdarza, nawet mi, ale no, wiesz.
5: Wiesz co, wtedy... ale takim to wtedy nie był, że gdyby nie to, że ja w robocie siedzę, to bym wziął tego Skype'a, zadzwonił i bym mu powiedział. Tam na antenie gościu to się taki, kurwa, nachalny się zrobił. Cały czas...
1: Psychopat.
5: Męczy się, męczysz. Widzę, że prawie coś nie chce, a ten...
1: ma klimaty, które łapie i wtedy jest nie do okiełznania, ale no, takie mamy środowisko. Wiele razy się zdarza, że ludzie nie potrafią powiedzieć,
5: co. Ale prywatne obchodzi, czy ktoś sobie mieszka w bloku, czy w domku, czy kurwa w szałasie.
1: No oczywiście, tym bardziej, wiesz, dla mnie personalnie gościu jest skreślony, nie wiem. Ja bym nawet go nie widział, bo jest zbanowany na wszystkich kontach u mnie i... Ktoś spytał się o seksualność moich dzieci na antenie w show. No to
0: okej, no. Ja szczerze miałem raz w życiu do czynienia nie z psychopatą, tylko socjopatą, ale powiem wam co ciekawe, że socjopaci potrafią udawać normalnie osoby, które wydawałoby wam się normalne, ale gdzieś macie takie dziwne poczucie, że coś jest nie tak.
4: Mam papier na socjopatę, także wiesz, też.
0: To nie będę mówił szczegółów, bo tutaj nie za bardzo chcę udzielać, ale znaczy szczegółów na jego temat jakichś takich prywatnych, ale to co mogę powiedzieć to, że on wydawał się normalną osobą, taką z normalnej rodziny, trochę bogatej, ale to jest inna sprawa. I on miał takie dziwne maniery, jakieś takie, bardzo miły był, bardzo taki przejrzysty, a w pewnym momencie... zaczął kraść na przykład. I to nie dlatego, że potrzebował, bo miał. Po prostu chciał to robić.

0: robić. I jakoś tak to robił cały czas i cały czas zdawał się taką zadowoloną osobą i on nigdy nie sprawiał żadnych kłopotów, wręcz powiedziałbym, że to, że przestałem z nim się kontaktować, to raczej przypadek niż to, że jakoś tam coś poszło nie tak wobec nas. Ale ta osoba z każdym momentem po prostu gdzieś przerażała mnie coraz bardziej. Na początku on wydawał się jakiś spoko, fajny, a potem już nawet, bo to było za dzieciaka, ja gdzieś to jeszcze podstawówka, piąta klasa, to na przykład jak szedłem do koleżanki, to jej ojciec w ogóle nie chciał, żeby ta osoba przychodziła, tylko mówił, że tutaj Gumball może przyjść, ale on to już nie, bo jego to on się boi, że coś tam będzie i w ogóle. Także no miałem do czynienia z taką osobą, która się naprawdę w nietypowy sposób zachowywała, wręcz była taka miła, a potrafiła odpierdzielać rzeczy, które no by się nie przyśniły nikomu. Ale może to nie jest akurat socjopata, może to jest jakieś inne coś, ale zdaje mi się, że to może być socjopata. Jak tutaj uważasz, potrzeba?
1: Jako zdiagnozowany socjopata no. Potrzeba.
2: Wiesz co, jako socjopata poszedłem sobie siku i nie słuchałem cię, więc.
1: A, to... Dużo nie straciłeś.
0: No, nie było zbyt ciekawe.
2: Anyway, jako zdiagnozowany socjopata to jakoś tam sobie próbuję dealować z tym życiem, tak i jakoś, wiesz, jakoś się odnaleźć w tym wszystkim, tak, jakoś sobie znaleźć jako, nie wiem, jakąś taką współpracę, czy to z wami, czy tam, czy z kolegami w robocie, żeby to, wyglądało.
1: Przepraszam, co ty żeś wstawiła Gosia tutaj? Co to ma w ogóle znaczyć, Gosia, kochana? Gosiu.
3: Oh no!
2: Walentynki.
1: Na walentynki nam wszystkim wstawiła, żebyśmy się tak tutaj skoncentrowali.
0: Ja na walentynki będę zmieniał ściany.
1: Ale gipsy kładziesz?
0: Co będę walił tynki. To tak symbolicznie.
1: Serio?
0: Serio to nie, ale przydałoby mi się coś zrobić ze ścianą, bo mi trochę zeszła po odgrzybianiu.
1: Tak. Serio?
0: No trzeba było odgrzebić ściany, no to dosyć mocną chemią to zrobiłem i no, trochę to tak, no farba zeszła. No się zdarza, prawda?
1: Jakieś gładzie musisz powiedzieć, czy coś. Ja nie wiem, tutaj w Stanach to zazwyczaj regipsy. I regipsy umie kłaść, wyobraź sobie.
0: O, to ale to co...
1: Może moja amerykańska bufonada zejdzie, jak powiem, że kafelki i regipsy umie kłaść, bo dużo kładzie temu.
0: O, no to tak. Kurde, no to już masz jakieś praktyczne umiejętności.
1: Spotę się pod pachami, stary, takie regipsy. Regipsy bardzo lubię nawet kłaść, powiem szczerze. Ale już kafelki już mi się nie chce, bo mnie plecy za bardzo bolą. Ale kiedyś naprawdę sporo robiłem. Jakieś 10 lat temu to całe mieszkanie potrafiłem zrobić.
0: Ajajaj.
1: Czy tam łazienkę całą, a teraz już trochę się rozleniwiam i już trochę się wstydzę.
0: Czyli glazura, kurde, te rzeczy, ja pierdzielę, człowiek,
1: jako
0: orkiestra.
1: Hobby, stary, jako hobby, bomba, mówię ci, normalnie zabawa taka, że aż teraz drzewa tnę, wiesz?
0: O, takie mam. A karmniki robiłeś?
1: Trawniki? No to muszę, no to normalny syn mi robi już teraz, już od 100 lat nie robią mi tylko.
0: Karmniki, ale okej, to też.
1: Karmniki nie, trawniki robię, ale bardziej drzewa tnę piłą, wiesz, 50 ścielem drzew, wiesz?
0: Nie, no dalej. Kurde, no to przydałoby się jakieś karmniki zrobić, bo te drzewka ścinasz, a gdzie będą taki?
3: Co ty z tymi drzewami zrobiłeś, jak chciałeś?
1: Ale w ognisku, takie ognisko wykopałem, zaprosiłem takiego rolnika, co miał ciągnik. Z taką łapą, tą łyżką czy coś, nie? I mi wykopał zajebiste ognisko i wszystko spalam. Resztę drzewa. Bomba. Zresztą do palenia do domu wysłałem, ale ich nie używam, bo kupuję jedno do palenia.
0: Ajajajajajaj.
3: Co ty to? Co ty czyścisz? Chcesz mieć coś wyczyszczone? To będzie jak?
1: Wiesz co, mam taki lasek i dużo drzew jest takich, co mi takie... To się owijają, nie wiem jak to powiedzieć, takie latorośle czy coś, co mi drzewa zabijają. I one są tak jakby do połowy zabite, niezabite, albo nie pasują, albo coś jest nie tak z nimi. No to wybieram te co są nie tak i się ścinam. Tylko, że mnóstwo było, wiesz, na tym lasku i dużo ścinałem. Fajna zabawa. Takie, wiesz, No, ostatnio w zeszłym roku zrobiłem taki zajebisty wyrąb, ale znowu to nie był taki wyrąb, tylko taki poszedłem, taki miałem taką, taki, taką jakby część posesji, że miałem tak strasznie zarośniętą. Kupiłem taką linkę diamentową, wiesz, słuchaj, co by mi palce odcięła. Obcinale taką zajebistą i chodziłem przez normalnie 12 godzin przez nawet 12 przez 2 dni. I po prostu tak wycinałem wszystko i tak mi się powiększyło świetnie przestrzeń życiowa. No to coś robię. Lubię taki impact, taki Minecraft, ale w realnym świecie.
0: Kurde, ale ja wiem, żeby nie było to, żebyś nie myślał, że to jakoś próbuję ci teraz dowalić, ale kurde, no, ty jak typowy gościu z USA, no bo oni tak, to właśnie tak lubią w sumie żyć, nie? Że tutaj coś zetną sobie, tutaj sobie płot naprawią, pomalują, tutaj żywopłot zetną, nie? To chyba tam jest takie popularne hobby, nie?
1: Hobby jak hobby, tylko wiesz, gdybym miał kogoś zatrudnić do tego, to by było tysiące dolarów, nie? Na przykład ścięcie tylu drzew, nie? Ja tutaj mówię, 50 drzew to by było, nie chcę przesadzać, ale z 10 tysięcy dolarów mógłbym pewnie zapłacić za to, nie? Jeśli bym firmę wynajął z jakimś tam ubezpieczeniem czy czymś.
4: A to sobie krawca to wydaj mi. Donate za 3 złote, krawiec zetnij tysiące i tyle. No.
0: No. Tylko nie możesz się pytać, kiedy skończy, bo wiesz, to o terminy krawca nie pytaj.
1: No, znaczy coś tutaj, Gambo, za bardzo kojarzysz fakty, już mi się nie podobasz, gościu, bo już zbyt wiele wiesz o naszym klik-klawie.
0: No, to, tak, to tylko się powiększy, spokojnie.
1: Nie, to jest koncept. Ale Gosia jakieś takie nam wysyła. Czy mi się wydaje, czy ona nam takie wysyła ponętne filmy? To jest nie tak. Coś jest
0: ponętne
1: nie tak.
0: Filmy? Kurde, gdzie te filmy? Ja tutaj zaraz będę...
1: Ale ostatnie 2 posty Gosi, no to ja już normalnie...
0: aż zerknę tutaj, o, panie. Kurde.
1: Takie straszne rzeczy nam
0: A właśnie, tutaj jeszcze trzeba będzie kiedyś dokończyć ten film świetny, Boży, co oglądaliśmy, bo drugi jest, ten z Neilem Breenem. I ja bardzo bym chciał chętnie kiedyś na Discordzie, bo na YouTubie to nie, bo nie, ale na Discordzie to, kurczę, kiedyś trzeba byłoby go skończyć i wiem, że ciągu musiałby wtedy być, bo pamiętam, że no po prostu wytrzymać tego nie mógł psychicznie. Człowiek się roztapiał.
1: Seriously?
0: Neila Breena nie znasz?
1: Nie znam. Nie.
0: Oj, żałuj chłopie, to jest po prostu... The Room widziałeś kiedyś? Taki film?
1: Room.
0: The Room. No to taki bardzo drętwy film, no to tak podziel sobie przez 100 i masz Neila Breena.
1: O, ciekawe.
0: Filmy po prostu na poziomie, myślę, Etama produkcyjnie. Chociaż nawet nie wiem, czy Etam Bejf lepiej nie zrobił.
1: Speaking of movie, ja już zalegam synowi następny odcinek Breaking Bad, muszę lecieć, bo...
0: Nie mów, że jeszcze nigdy Breaking Bad nie obejrzałeś.
1: Ale ja oglądałem, jak ty byłeś dzieckiem w Breaking Bad, to już trzeci raz oglądam, tylko że teraz oglądam z moim pełnoletnim synem prawie, tak więc...
0: O, no to...
1: jest zupełnie inny experience.
0: Już, tak myślałem, więc... że mnie to straszy, że nigdy Breaking Bad nie oglądałeś.
1: Stary, ja zrobiłem show o Breaking Bad 10 lat temu z Krawcem. Jakbyś chciał, to ci może kiedyś z nim podzielę. Krawiec nie wiedział, co to jest Breaking Bad. Mówi, co to kurwa jest? I tak siedział w tle. Jak ja opowiadałem, że to jest fascynacja, a leciał na żywo wtedy drugi sezon. To było dokładnie 10 lat temu w Stanach Zjednoczonych, tak więc...
0: Drugi sezon dopiero wtedy był?
1: Kocham. W drugim sezonie właśnie się zastanawiałem, czy w ogóle będzie kontynuowany. To wtedy bankrutował Breaking Bad, jak się doczytasz historii kiedyś tego serialu. Dopiero w trzecim sezonie stwierdzono, że oglądalność się podwyższa, bo ja oglądałem wtedy go na żywo, jak on pierwszy raz te odcinki były wypuszczane w AMC. Bomba. 10 może przesadzam, może to było 8. Trudno mi powiedzieć, nie wiem. 8-10 lat, co za...
0: Ja sam uważam Breaking Bad za świetny serial.
1: Przepiękny serial i powiem wam, że jak się ogląda go trzeci raz, tak jak ja to robię, i tym bardziej z synem, to zupełnie inne rzeczy się odtwarza. Wczoraj oglądaliśmy ten epizod z tą muchą, jak 45 minut próbowano, Walter White próbował zabić muchę. Tak naprawdę chodziło o to, gdy dopuścił do śmierci tej dziewczyny, Jesse'ego. Ja tak, wiesz, z innej perspektywy oglądam to, bardziej tak relacji ojca z synem, jak Walter White i Jesse. To takie skrzywienie, tym bardziej, że z synem oglądam, a on pyta trudne pytania, no bo w tym filmie jest mnóstwo trudnych pytań. Wiesz, część z nas jakby miała okazję doświadczyć różnych trudnych wydarzeń w życiu, a część z młodych ludzi, tak jak na przykład czy to moja rodzina, mój syn, nie wiem, ogląda w telewizji trudne wydarzenia. To też jest zupełnie inny świat. Fajnie można być jakby takim pomostem między tym, co naprawdę się dzieje, a tym, co można sobie obejrzeć. Tyle. Gumball, sorry za to upupianie. Jak czytałeś Ferdydurkę, no, to wiesz, o czym mówię. Czytałeś czy nie?
0: Tak, czytałem Ferdydurkę. Trochę nudnawa lektura, ale czytam.
1: Czyli wiesz, ten koncept upupiania, tak?
0: Tak, słyszałem o tym.
1: I gęby, i upupianie. Tak więc sorry za to upupianie dzisiaj, stary. Naprawdę masz zajebisty potencjał, dbaj o siebie i życzę ci wszystkiego dobrego. Sorry, pozdrów brata, powiedz, że nie jestem taki zły. Jeśli tylko kiedyś będę w Polsce, a miał ochotę, by wypić piwo, to będę w stanie dojechać do tej miejscowości, w której miałby ochotę wypić piwo, poświęcę się i wypiję piwo. Tak więc uściski, trzymaj się.
0: Cześć, trzymaj się.
1: Potrzeba, bye.
4: Yes, yeah.
0: W sumie się tak zastanawiam, bo ile mamy tu już, 2 godziny na haku, nie? Czy by tak już powoli nie wrapować tego pięknego przedstawienia na YouTubie, bo tak myślę, że... No, która to już jest godzina? Prawie 5, kurde. Ja mi to się spać jeszcze nie chcę, ale w zasadzie zastanawiam się po prostu, czy będzie się kleić jeszcze rozmowa tutaj, bo no będę szczery, no mi się tematy wyczerpały akurat jak no po prostu nie mam nic ciekawego. Tutaj chciałem jeszcze dorzucić o Better Call Saul, ale to myślę, że potrzebny byłby Kuba tutaj, a niestety poszedł.
4: Tematy się kończą niczym zęby.
0: Oj, dokładnie. Chociaż, wiesz, no to jeszcze aż tak mało ich nie jest. No ale to prawda, to jest ten fakt. Myślę, że uzębienie doskonałe moje, etamskie, będzie niedługo jeszcze bardziej etamskie. No chyba, że w końcu się zmuszę.
4: To masz jakieś, nie wiem, jakieś kompleksy na swoim wyglądzie?
0: Nie mam kompleksów, bo uważam, że nie potrzebuję wyglądać ładnie, więc nie mam kompleksów.
4: I masz kompleksy.
0: No, czyli mam kompleksy, okej, okay, spoko.
5: Ja to wpadam z tematem innym, bo mówiliście o hazardzie, czyli uważacie, że hazard jest czymś, nie wiem, super złym, czy coś takiego?
0: Nie.
5: Pytam dlatego, że kiedyś zawodowo zajmowałem się hazardem. Może mam na ten temat inne podejście niż wy.
0: Wiem
5: też, że w Polsce jest bardzo stygmatyzowany hazard. Kasyna to jest normalnie siedlisko zła, a to nie do końca tak jest.
0: Może, no ja bym mógł powiedzieć, ale moja opinia na ten temat znacie. No ja akurat uważam, że hazard nie jest zły w umiarkowaniu i tego większością rzeczy to może być fajna zabawa, no ale z drugiej strony można przepić swoje całe życie. To jest zależne od tego, czy się uzależnimy, czy nie. Czy to traktujemy jako zabawę i coś, co może dodać trochę adrenaliny, czy coś, co po prostu już jest takim narkotykiem dla nas.
5: Ale tak, to wiesz, to dokładnie to samo jak z alkoholem czy z jaraniem trawy. Wiesz, no zawsze tam 2-3% ludzi się uzależni od tego i stoczy się, ale tak naprawdę to jest jedno z wielu rozrywek tak naprawdę, która dostarcza pewnie adrenaliny, ale nie jest jakoś super uzależniające.
4: O każdemu jego porno, tak.
0: Dokładnie. A tutaj jeszcze może kiedyś zrobię, o tutaj zapisuję sobie do tematów audycji, bo już mam i niedługo będą jakieś ode mnie tematyczne. Jeden z tematów to są moje historie szkolne, o których dużo wam nie powiedziałem, a jest ich sporo, a się niektórym podobały, więc to jest coś, co kiedyś rzucę na patelnię i będzie przeze mnie podgrzane. Także tutaj na pewno taką audycję możecie się spodziewać. No i tak jeszcze z takich parafialnych rzeczy, bo już... no ja nie wiem, no coś tutaj ktoś ma na ten temat hazardu, bo
4: tak,
0: nie...
4: Tak, nie hazardu, ale chciałbym zarequestować temat audycji u ciebie, tak? Konwenty.
0: Tak, konwenty, okej, okay, nie ma problemu, jest to temat, który tak, jestem w stanie zrealizować.
4: To jest trochę taki mem pójść na konwenty. Jako bardzo stary człowiek, miałem wówczas 26 lat bodajże, poszedłem na konwent i nie wiem, może jakbyś tak... I tak zajebiście obco się czułem, tak jakoś tak wycofany, tak za stary. No nie wiem, jak takiemu staruszkowi w wieku powyżej 25 lat iść na konwent?
0: Może ze mną powinieneś pojechać, to wtedy byś się lepiej czuł.
4: Może, nie wiem, ale strasznie dziwne doświadczenie. No naprawdę, uciekłem na bardzo, bardzo kiepski wymówce z tego.
0: Rozumiem, no jak nie możesz się odnieść, jest to ciężkie. No tutaj no powiem tak, zostawię to na jakąś audycję, ale tak, tematy konwentów są dosyć ciekawe, można je poruszać, więc też sobie zapiszę w notesiku, to będzie kolejna audycja, ale na pewno tutaj z takich rzeczy parafialnych to od razu mówię, że i tutaj się biję w pierś, że w najbliższym czasie, i to tak raczej tygodniu, a nie miesiącach lub rokach, no dokończymy tą gierkę, bo ja bym bardzo chciał ją dokończyć. Katawe Shoujo. Bardzo bym chciał dokończyć, bo mi się spodobało. Znaczy ja grałem już to wcześniej, tylko mi się spodobało granie znowu w to, bo ja lubię odkrywać historię. Także tutaj tak to będzie wyglądało. Na pewno jakieś audycje chcę zrobić. Tutaj jeszcze będę obgadywał z tobą i Krawcem, bo ja mam parę takich fajnych pomysłów. No to co, no możemy to powoli tak zakończać, nie? No ktoś ma jakieś końcowe słowa, niczym Krawiec zawsze mówi?
4: Nie? Kata was sobą.
0: O! Kadawa z tobą, dokładnie. Ja tutaj sobie jeszcze bardziej zęby psuję, bo wziąłem sobie ciasteczko. To bije się w pierś, znowu psuję sobie zęby. Ale no nie mam sprawiedliwie. Po prostu taki, widzicie? Narkoman, no. Bez cukru żyć nie może. Okej, no to co? Coś masz do powiedzenia może, Paweł? Na koniec tutaj był coś.
3: Nie za bardzo w temacie, nie.
0: Nie, nic, kompletnie, nawet jakieś takie słowa szczęścia Bożego?
3: Szczęść Boże.
0: O, no i bardzo miło. Tutaj jeszcze Rafał był, ale nie wiem, czy on już teraz chce gadać, także jeżeli chcesz, no to możesz się udzielić w tym momencie. Ostatnie słowa Boże.
6: No, ja co najwyżej dbaj o zęby i bądź zdrowy, no.
0: Dzięki.
4: A ty Gabriel, ty jesteś, tak się bardzo czujesz insecure.
0: Insecure. No, to ktoś by mógł tak powiedzieć, że gdzieś w głębi zawsze w każdym człowieku tkwi taka, wiesz, prywatna strefa, której każdy się boi. No ale to tak jest, no. Także...
4: Wiesz co, naprawdę... Nagraj się przez chwilę i odsłuchaj. Ostatnio, kurwa, za często powtarzam to ludziom. Nagraj się i odsłuchaj. Kurwa,
0: ale co ja takiego złego mówię? Tak? Coś oddycham? Jakieś chrumka nie robię?
4: Nagrajcie się i odsłuchaj się. Naprawdę, ludzie kochani, po prostu słuchajcie siebie. Ale sami się słuchajcie.
0: Jeżeli mam jakieś chrząkania, to przepraszam, to jest takie coś, co u mnie się zdarza. Staram się to negować, znaczy nie negować, co ja pierdolę, minimalizować, także jeżeli mam tu jakieś problemy, to rzeczywiście gdzieś to spojrzę sobie na tego streama i zobaczę, gdzie to jest. Ale tak.
4: Nie, problemy są bardziej we mnie niż w was. Każdy ma jakieś tam, nie wiem.
0: Okej. Ale nie, ja naprawdę chcę się dopasować tutaj. Także jeżeli mam jakieś problemy z mową, będę starał się mówić tak jak trzeba. Także wiesz, tutaj jeżeli mam jakieś takie mlaskanie, nie? Tak jakieś... Nie, to będzie lepiej. Tak, dokładnie. To co? No myślę, że można zakończyć, bo ja w zasadzie Lulu zaraz trzeba, nie? Już wieczorynka to ojeju, to tak dawno temu, że nie ma co mówić. Tutaj osoby by chciały sobie też pogadać prywatnie, pewnie zrobić jakiegoś afterka po afterze. Jak to w nocnikach bywa, więc ktokolwiek to jeszcze ogląda, bo 10 osób jest, widzę was. Zapraszam na Discorda. Można sobie świetnie rozmawiać na różne tematy. Ja sam jestem po prostu w niebo wzięty tym, co się tu dzieje. Takie szapoba i uważam czasem, że ciekawe są ciekawsze tematy niż niektóre audycje, ale to tak, tak chamsko powiedzieć, ale tak, rzeczywiście ten Discord, kurde, potencjał jest wysoki, więc zapraszam tutaj wszystkich. Wbijajcie na czaty głosowe, czaty tekstowe. Tutaj chyba jest lobby, prawda? Także będziecie musieli się przywitać. Szczęść Boże, jak to mówią. I powiedzieć, kim jesteście, karta kredytowa, nie? Takie rzeczy, social security. No, także zapraszam, nie, tutaj i do zobaczenia, nie, trzymajcie się i do następnego streama, audycji raczej, no, także odmeldowuję się, Gumball.

0: witam was w ten majowy dzionek, śliczny zresztą. Nie da się ukryć, że na dworze jest przepięknie. Już się boję, czy chociaż pies z kulawą nogą dzisiaj przyjdzie posłuchać. Ale ktoś już tam się zjawił. Cześć Van Dust, cześć adwokat. Szalom wielkiej wiosce, krzyknął Pan Bóg. Czołem Gosia. No właśnie, globalna wioska. Dawniej tak myślałem ostatnio o Kononowiczu, że to jest taki globalny wiejski głupek. Kiedyś był lokalny wiejski głupek na osiedlu, jeden jakiś się pałętał na wsi, z którego sobie robili jaja. Dzisiaj mamy globalnego, internetowego, dostępnego dla wszystkich, jednego super wiejskiego głupka, takiego, który nam dostarcza emocji i zabawy, z którego można się pośmiać. No, taka instytucja wiejskiego głupka, może tak musi być po prostu, nie? Skoro zawsze tak było, to może niektóre rzeczy się nie zmieniają, tylko nabierają innej formy po prostu. I można by też to odnieść do tej sztucznej inteligencji, AI, do uczenia maszynowego. Też to odnieść, że to jest też coś, co już było, nie? Czytałem sobie przed chwilą artykuł, który mnie natknął właśnie do kilku nowych przemyśleń. No, ostatnio Łękiego tam broniłem. Zadzwoniłem w sumie tylko na chwilę, żeby się zapytać, co z tym Harrym Potterem, dlaczego on taki zły. W rezultacie się nie dowiedziałem, to znaczy Adam Protestant jedynie potrafił z siebie coś wykrzesić, jakąś mądrość. Jego zdaniem mądrość. Mnie to akurat nie przekonuje, ale... No... Także często się przyłapuje ludzi na tym, że powielają jakieś przekonanie, że na przykład Harry Potter to przedszkole satanizmu. Ale tak naprawdę jak się zapytamy, a dlaczego, a skąd takie masz przemyślenia, no to ani be, ani me, ani kukuryku. A dzisiejszą audycję tak nazwałem, no... Gdy przyszli po grafików, nie protestowałem, to oczywiście parafraza. Gdy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem, jakoś tak to było. Gdy przyszli po... Po kogo tam jeszcze przyszli? Gdy przyszli... Po związkowców nie protestowałem, nie byłem związkowcem, no. Nie byłem grafikiem. A właściwie, no tak, broniłem tej sztucznej inteligencji, ale bardziej z myślą o tym, że dużo dobrego nam da, jeśli chodzi o wynalazki. Może podsunie nam jakiś pomysł na leki leczące nieuleczalne dotąd choroby. No, przysłowiowy lek na raka, nie? To jest takie bezsensowne, no bo te raki są tak przeróżne. Ciężko wynaleźć, ale może się uda wynaleźć lek ogólnie na nowotwory. Czemu nie? Ktoś czasami chce zabłysnąć, nie, swoją wiedzą i ma rację, zauważając, że są tak różne te nowotwory, że ciężko wynaleźć jeden lek, ale brakuje może wyobraźni i wiary w to, że uda się wyleczyć, że uda się stworzyć jednak taki lek, który wyleczy je wszystkie. No, jak na razie sztuczna inteligencja doskonale sobie radzi z odbieraniem pracy przeróżnym zawodom twórczym. Graficy, muzycy, tłumacze, ludzie, w zasadzie nie tylko zawody twórcze, bo już przecież to się od dawna dzieje, ludzie udzielający wszelkiego rodzaju porad, nie? Słynny Google Doktor, czy no dziś można też tą sztuczną inteligencję zapytać o to, co by doradziła na jakieś tam schorzenia, to znaczy, no podajemy jakieś objawy, symptomy choroby i co powie AI doktor. No i pytanie, czy faktycznie to będzie gorsze jakieś od tego, czy będzie gorsze od prawdziwego lekarza. Może nawet lepsze, bo lekarz może być niedouczony. Może być po prostu kiepski, nie? Ludzki. Mylić się jest rzeczą... Mylić się to rzecz ludzka. I co by na to powiedział Lucek? Lucek! Nie chcę gadać, Lucek. Lucek, czyli Lucyfer. Jakieś głupotki gadam. No, ale... no. Ludzie się spierają o tą sztuczną inteligencję. To nie jest takie oczywiste, że nie jesteśmy tutaj jednomyślni wcale. Nawet taki guru nazywany ojcem chrzestnym sztucznej inteligencji się wypowiedział, Jeffrey Hinton, który odszedł z Google'a. Tam właśnie rozwijał takie projekty. No i słuchajcie, skoro sam twórca takich rzeczy, super mózg, widzi w tym zło i odszedł z Google, jak mówi, po to, żeby ostrzegać ludzi przed zagrożeniem, jakim jest sztuczna inteligencja, no to coś na pewno jest na rzeczy, prawda? PN Koci pisze, doktor będzie stosował medycynę rockefellerowską do kwadratu i zleci eutanazję, bo ocieplenie klimatu. Się to tak żartobliwie pisze. Do Gieresia się nie odnoszę. Słuchajcie, nie będę się odnosił do wysrywów zaburzonego człowieka, który traci kontakt z rzeczywistością i miesza mu się to, co by chciał, to, co sobie wyobraża, z tym, co naprawdę się wydarzyło. Ostatnio oskarżył, że to z nocnego radia dzwonią i bekają mu. No to szkoda czasu chyba trochę, nie? Szkoda czasu. No, właściwie można by to wszystko, jeśli chodzi o grafikę przynajmniej, to można by powiedzieć, że sztuczna inteligencja, a właściwie, że korporacje okradły nas w białych rękawiczkach, nas twórców grafików, no bo dosyć oczywiste wydaje mi się to, że za darmo i jeszcze w takim celu, żebyśmy byli mniej potrzebni, żeby zrobić z nas trochę niewolników, o tym za chwilę powiem, użyły sobie te sztuczne inteligencje przeogromnej bazy danych stworzonej przez twórców, którzy często wiele lat poświęcili na to, żeby sobie wypracować jakiś styl, żeby ćwiczyć rzemiosło. Uczyli się w różnych szkołach anatomii, rysunku i potem taki grafik to często na początku swojej kariery pracuje za frajer. Dla portfolio, jak to się mówi, będzie pan miał do portfolio. No i co? I potem olbrzymia baza dzieł stworzonych przez ludzi zostaje użyta po to, żeby stworzyć super grafika, nie? Automatycznego. No trochę to jest nie fair. Tu się zgadzam z tymi, którzy tak mówią. Jednocześnie trochę racji też mają ci, którzy przywołują stare czasy renesansowych mistrzów, którzy używali modeli, którzy też się posługiwali przeróżnymi narzędziami, a także gdzieś tam skumulowaną wiedzą, ale to we wszystkich zawodach posługujemy się skumulowaną wiedzą poprzednich pokoleń, poprzednich pokoleń twórców, nie? Wystarczy popatrzeć, jak muzyka się rozwija. Są jacyś prekursorzy gatunku. W ogóle wyczytałem, że jakiś ten czarnoskóry, jegomość był takim prekursorem rocka trochę. Ciekawe, czy znów dostanę odpowiedź tutaj. Nie mam tego człowieka, o którego mi chodzi za bardzo. Gdzieś tu miałem... Robert Johnson. Ciekawa postać, możecie sobie o nim poczytać, albo może kiedyś coś o nim opowiem, bo ciekawa postać. Ostatecznie został otruty przez zazdrosnego męża swojej kochanki. No, ale właśnie wymienia się takiego Roberta Johnsona jako kogoś, kto podłożył podwaliny pod rocka. Inspirowały się nim takie sławy jak Eric Clapton, Stonesi czy Dylan, albo Red Hot Chili Peppers. Przepraszam, no to widzicie, to zawsze tak jakoś działa, że się kumuluje wiedza i korzystamy z dokonań poprzedników, ulepszamy to wszystko, nie? Tylko pytanie, czy powinniśmy się cieszyć, kiedy robią to korporacje, bo korporacje zmierzają do tego, że gdzieś tam nas wykorzystują. Niektórzy graficy mają takie przewidywania, że my, twórcy grafiki, muzyki, będziemy używani ostatecznie tylko do poprawiania wytworów tej sztucznej inteligencji, do wyłapywania błędów, czyli taka praca niewolnika troszeczkę. Czyli okradziono ludzi z ich twórczości, żeby stworzyć bazę danych, żeby ostatecznie pozbawić nas pracy, zautomatyzować naszą pracę, już człowiek nie jest potrzebny, a nas gdzieś tam postawić przy biurku i poprawiaj po komputerze, nie? Czyli taka robota młota. Wiadomo, że to jest praca bardziej taka niewolnicza wtedy. Wiadomo, że jest to praca mniej ceniona, no bo robisz za takiego poprawiacza, już nie jesteś twórcą, artystą. I chyba słusznie protestują na przykład ilustratorzy, którzy dla jakichś znanych wydawnictw przez lata tworzyli fantastyczne ilustracje, wypracowali jakiś styl, to się przyjęło, to się spodobało. Książki tego wydawnictwa stały się znane właśnie trochę z tego... stały się znane dzięki temu stylowi charakterystycznemu, takiemu bajkowemu, fajnemu, oglądałem sobie dzisiaj, a tu nagle sztuczna inteligencja na pstryknięcie za 20 euro z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia, pracy, czasu tych grafików tworzy coś na wzór. Ale to jest tak skomplikowana sprawa, że tutaj ciężko o jakiś taki prosty osąd i prostą ocenę tego wszystkiego, prawda? Tu dostałem polecenie. Dostałem uwagę, żeby włączyć donaty, ale chyba są włączone. U mnie tu wszystko działa. Ale to... Jak nie działa, to trudno w sumie. Bezwarunkowy dochód podstawowy. No właśnie. O.
1: Aloizy Topór, 10 zł.
0: Chyba jednak
1: od
0: działa.
1: Od ust sobie odjąłem.
0: Od ust sobie odjąłem. Proszę. No to nie wiem, czy dzisiaj można swoje usta napchać aż tak bardzo za tą dyszkę. Coś tam się kupi, ale... Czy się człowiek aż tak naje? Ceny strasznie zwariowane są. Ja to normalnie się, słuchajcie, czaję i chyba nie tylko ja, nie? No, coraz częściej czytamy o tym, że ludzie kupują po jednej marchewce, po jednym pomidorku i się tak po prostu... boją. Wiecie co, nie wklejajcie mi tutaj jakichś dłuższych wypowiedzi, linków. Przecież ja nie będę teraz audycji stopował i przeglądał, co mi kto wkleił. Ludzie, to już paru osobom mówiłem. Jak ktoś ma ochotę, proszę dzwonić, a nie mi coś wklejać. Nie mam do tego siły, zdrowia i bardzo ciężko się skoncentrować i na czacie, i na audycji, na mówieniu. Procesorek mi się zawiesza, zacznę się jąkać zaraz i zacinać. Jak będę lukał tu i tam i siam i analizował trzy rzeczy naraz. Mam tylko dwa rdzenie. Jak już są potrzebne trzy, to już nie daję rady. Komputer też tak ma, że się haczy. Czasami, nie? Jak się tam zapycha. RAMu brakuje. No, a tu ludzie chcą chyba igrzysk. Igrzysk chcą ludzie, bo tu jakaś organizacja debaty arcywrogów. Dubliński Paweł z Zabrza. Do Gieresia mam się ustosunkowywać. Nie wiem, a coś na temat? Coś na temat? Dzisiaj się zastanawiam nad sztuczną inteligencją. No, to, że już spore grupy grafików się organizują na takich różnych serwisach. Przypuszczalnie tu chodzi o serwisy typu ArtStation i pokrewne, gdzie się zrzeszają graficy, gdzie publikują swoje rzeczy i no i się organizują, zbierają naprawników. No cześć, jam ci to.
2: No cześć. Tam mówisz na temat AI, nie? Bronisz czy jej nie bronisz? Nie wiem, dlaczego ja mam tutaj w sumie. No wysłałem ci linka faktycznie a propos tego czatu GPT i pan Stanowski, ten słynny dziennikarz, zapytał pana GPT o ostatni jakiś, jak to się mówi, wers książki Lalka. No i on podał mu jakiś ten wers. No i facet stwierdził, no pan Stanowski po prostu dał się wrobić w konia, bo to nie jest ostatni wers książki Lalka. No tyle na ten temat. Zresztą tak samo jak pan Stanowski swego czasu siedział z jakimś swoim kumplem i tam mówił, no po AstraZeneca to nie ma żadnych nopów i żadnych problemów w stylu udar, nie? No to wysłałem ten link do mojego kumpla, który miał prawie udar. Miał udar, po prostu wylądował, po prostu wiesz, pod kropkami i tak dalej, nie? No, stwierdził po prostu, kłamią skurwysyny, nie? No. No to chciałem tak tylko na ten temat wtrącić. To nie... Piątki były w temacie, nie? No.
0: Niewiele...
2: Trzymaj się, przychodzę na odsłuch.
0: No, no dobra, to dzięki, trzymaj no. się, cześć. Nie wiem, co by czy to tak tutaj dużo wnosi, ta wypowiedź, jam ci to, że się sztuczna inteligencja walnęła, że się pomyliła w przypadku ostatniego wiersza Lalki. No i co? I co? I już? No to... No tak, no myli się bardzo często, jeśli chodzi o twórczość. Właśnie o... Przypominam tutaj moją sytuację z Murzynkiem Bambo, gdzie sztuczna inteligencja zaczęła uparcie zmieniać Murzynka Bambo po swojemu zupełnie, nie? Po prostu wychodząc z założenia, że oryginał jest niepoprawny politycznie, zaczęła układać swoją własną z dupy zupełnie wersję Murzynka Bambo, taką, no, tworząc go od nowa po swojemu, nie? Tutaj poprawność polityczna, ale to jest pewna blokada. Wydaje mi się, że to jest po prostu wina pewnej blokady. Ta sztuczna inteligencja, no mówię teraz o czacie GPT, ma różne takie... Można by to przyrównać do obroży, którą się... Do elektronicznej obroży, którą zakładamy człowiekowi i jak coś powie brzydkiego, to go razi prądem, prawda? No więc ciężko, żeby taki człowiek funkcjonował normalnie i żeby się dało z nim normalnie gadać, jeśli on w tej obroży ma całą masę różnych ograniczników. Tu go razi prądem za to, tu za siamto, tu powie, tu użył niewłaściwego słowa. No to taki człowiek zaczyna wariować i gadać bzdury jakieś, nie? Zapytasz się go, on coś zmyśla, żeby tylko go nie poraziło prądem. No tak mi się kojarzy trochę to, co się dzieje. Ale to nie jest w zasadzie błąd sztucznej inteligencji, tylko... wynik działania tych różnych hamulców, ograniczników. Ja bym tak to widział, nie? Także no mamy grafików, mamy muzyków, mamy copywriterów też, bo całkiem nieźle sobie radzi sztuczna inteligencja. Ostatnio zapytałem ją, poprosiłem, aby wymyśliła dla mnie różne nazwy na nowy kanał, który chcę sobie założyć i powiem, że nie z gorsze były. No, były na poziomie takiego średniego copywritera, nie? Copywriter to jest ktoś, kto właśnie wymyśla różne slogany, hasła, nazwy, powiedzonka. No i... No, tworzy takie po prostu treści, nie? Nie wiem, czy się kwalifikują tutaj treści jakieś takie krótkie opisy, na przykład produktów, czy to też jest copywriting? Chyba tak. Tu trzeba by Pawła Skałę zapytać na przykład, bo on się tym zajmował trochę zawodowo. Fanom literatury i sztucznej inteligencji polecam Nie mam ust i muszę krzyczeć Harlana Ellisona, pisze Miki. No, ale nie wiem, czy Miki wie, że można sobie to opowiadanie, tego opowiadania posłuchać w formie audiobooka u nas na stronie. Kotkiewicz czytał. Miał taką serię Czytajniak i tam różne rzeczy czytał i też jest właśnie wspomniane dzieło. Bardzo takie makabryczne, opowiadające o czasach, kiedy sztuczna inteligencja właściwie pozbyła się całkowicie ludzi i zatrzymała sobie małą grupkę ludzików, żeby właściwie się nad nimi znęcać tylko i wyłącznie po to. Czyli osiągnęła pewien taki poziom już jakiś, można powiedzieć, emocjonalny. W ogóle miałem takie przemyślenia wczoraj, bo cały czas się zaznacza to, że sztuczna inteligencja to cały czas nie ma tej świadomości, nie? I w związku z tym nie ma uczuć, bo gdzieś tam, żeby były uczucia, potrzebna jest świadomość niby. Okej. I wydaje mi się, że po prostu musi nastąpić pewien punkt krytyczny, pewien taki moment przełomowy, jeśli chodzi o wydajność tej sztucznej inteligencji, o moc, jaką ma ona do przetwarzania. Może odpowiedzią tutaj będzie, nie wiem, komputer kwantowy, tak? Jakiś, który sprawi, że sztuczna inteligencja nabierze momentalnie takiej siły, że świadomość się pojawi. Tak jak się pojawia ogień, to może się wydawać komuś głupie, ale popatrzcie na ogień, który się pojawia, jeśli następuje pewne tarcie, pewna temperatura jest potrzebna i ognia nie ma, a nagle puf i jest, prawda? No na początku tam dymek, może coś, ale to dosyć szybko następuje ten moment, gdzie ten ogień się pojawia. I nie wiem, czy podobnie nie będzie z tą sztuczną inteligencją, że nie ma tej świadomości, nie ma, a nagle pach i ona niczym ten ogień wybucha, bo dostała po prostu odpowiednią moc przerobową, odpowiednią siłę miliona procesorów nagle, nie? I świadomość może być wynikiem po prostu pewnego czymś, co powstaje przy okazji po prostu, nie? Co się pojawia nagle. Samochód też sobie stoi, milczy, nie działa, a nagle jakaś iskra, pach, wszystko nagle wprawione w ruch, nie? No ale myślę, że lepszym przykładem jest ten ogień. Po prostu te komputery też w zasadzie można powiedzieć, że są częścią przyrody, są materią nieożywioną, ale tak samo jak my jesteśmy częścią przyrody, nasze wytwory też można by uznać za... My stworzyliśmy, my rozszerzyliśmy jakby przyrodę, bo zwykło się uważać, no, że przyroda to lasy, zwierzęta, flora, fauna, no ale czemu nie uznać za naturę wszystkiego po prostu, co jest dookoła nas, nie? I co też my tworzymy. Gdzieś tam po prostu my pochodzimy od natury i my jako wytwory natury tworzymy dalsze wytwory jej jakby. Tak sobie staram się jakoś to ogarnąć, wyobrazić w taki sposób trochę może dziecinny, ale no świadomość przy okazji tylko w umysłach ateistów może powstać, tak mi się wydaje. No, adwokat chyba reprezentuje takie trochę średniowieczne zawsze myślenie, będzie tutaj reprezentował, nie? Trochę niby to jest człowiek nowoczesny, no to on jest właśnie też grafikiem, też się na komputerach pewnie całkiem nieźle zna, tak dalej, ale jest w nim zawsze takie odwoływanie się do tego Pana Bozi, do tego, że człowiek jest czymś więcej, ale to tak chyba takie myślenie życzeniowe trochę jest. Chciałoby się tak myśleć o sobie, że jesteśmy wyjątkowi, że jesteśmy dziełem wielkiego stwórcy i tak dalej, i tak dalej. A moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta sztuczna inteligencja nagle zaczęła się bać, współczuć, zazdrościć. No, chyba że niektóre z tych rzeczy, o których teraz mówię, z tych zachowań, no to wynikają bardzo mocno ze środowiska po prostu, w którym żyjemy. Sztuczna inteligencja żyje w środowisku wirtualnym, ale z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zasymulować takie środowisko, nie? Dla tej sztucznej inteligencji. No, także chyba jest się czego bać, skoro sami guru tej sztucznej inteligencji, twórcy jej, przed nią przestrzegają. I właśnie ten ojciec chrzestny sztucznej inteligencji, Jeffrey Hinton, który odszedł z Google'a, on twierdzi, że no, bardzo duże zagrożenie widzi tutaj dla rynku pracy właśnie i twierdzi, że źli ludzie tego użyją, co jest taką oczywistą oczywistością w zasadzie, bo nie było chyba wynalazków na tym świecie, których w pewnym momencie nie zaczęliby używać przeciwko innym ludziom, przeciwko ludzkości, źli ludzie właśnie, nie? To jak ktoś zna, to proszę wymienić takie wynalazki, które nie zostały użyte w złym celu. No może takie są, nie wiem, szwalnie jakieś tam automatyczne, tak? Te krosna jakieś, czy coś tam by się znalazło, ale bardzo duża część wynalazków zawsze jest używana przeciwko. Dobrym przykładem jest internet, nie? Internet, broń, samochód, wszystkie takie bardziej, takie wynalazki, które są bardziej powszechne, no. Automatyczne krosna, no to dla wielu ludzi to jest jakiś tam margines, egzotyka, coś, co nas nie dotyczy zupełnie, nie, za bardzo, na co dzień, albo gdzieś pozostaje to w ukryciu. No, a poza tym, no, okej, są takie wynalazki, ale większość to ma zawsze swoją ciemną i jasną stronę. No więc myślę, że tak samo będzie ze sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja nagle zacznie wymyślać sposoby na hakowanie, na okradanie i tak dalej. No. Dlatego zawsze uważałem, że wraz z rozwojem technologicznym, wraz z rozwojem różnych wynalazków powinien iść rozwój jakiś mentalny, duchowy. A to chyba w złą stronę idzie. Popatrzcie, ile dzisiaj się dzieje takich absurdalnych sytuacji. Matki mordują dzieci jakoś na potęgę, jakieś ludzie stąd ni zowąd jakieś potrafią wykrzesać z siebie niespotykane pokłady agresji po to, żeby kogoś skopać, skakać po drugim człowieku, nożem go ciachać. Nie wiem, widziałem taki filmik, gdzie taki jakiś bandyta do autobusu wchodzi i zaczyna sobie ludzi dźgać, tak po prostu, nie? Nożem kuchennym i zabierać im telefony, kasę i tak sobie od czasu do czasu kogoś dziab tym nożem, tak zupełnie beznamiętnie. Jakby coraz więcej, wydaje mi się, jest takich przypadków. Te wszystkie kradzieże masowe, po prostu ludzie wchodzą sobie do sklepów, wynoszą rzeczy i wydaje mi się, że jest tego o wiele więcej niż kiedyś było. Ktoś się może nie zgodzić, ale mi się wydaje, że tak, że zdecydowanie. I chyba napędzają to różne brutalne filmy, gry komputerowe, laicyzacja społeczeństwa, mimo wszystko, mimo że sam jestem ateistą, no to pewnie też to ma znaczenie. No ale to temat można by rozwijać. No to pytanie, czy co mamy być skazani na wymyślanie sobie niewidzialnego straszaka, żebyśmy nie stali się bestiami? No. Gabę pisze tutaj, krawiec wyluzuj, za bardzo negatywnie nakręcam, niestety. Um. No może są jakieś problemy z donatami, może coś tam się z tym przesyłaniem przez PayPala po prostu zepsuło, tak? Metody płatności. Niby PayPal tutaj jest, działa. Nic, będę musiał to później tutaj zobaczyć, te różne metody płatności, czy coś tam się nie rozregulowało. Albo może z zagranicy po prostu.

No, nie wiem, no, można też uspokajać i powiedzieć, że no, już były takie sytuacje, gdzie na przykład jak wynaleziono fotografię, to bardzo protestowali rysownicy, malarze, bo kiedyś było tak, że w gazetach różnych to były ilustracje po prostu powszechne, nie zdjęcia. Donate od Kasi i od Gosi. Czy Gosia i Małgosia to jest to samo, tak? A Zbyszek i Zbigniew to samo imię? Bo był Zbigniew, a teraz jest Zbyszek. No, wygląda na to, że przeszło. Bardzo dziękuję obu miłym paniom. Wspaniałym. Cudownym. No, niestety widać to tylko na PayPalu, a tutaj nie ma. Nie widać, jaki był komentarz. No. Ciekawe, czy to jest. No, to jest przez Tipli przesyłane. Tak, no, tak wnioskuję, że przez Tipli, ale nie przechodzi przez Tipli, tylko ląduje na PayPalu i się nie wyświetla. No to skurwysyństwo. Cenzura, panie. Gosia, Kasia i Małgosia. Albo Małkasia. Może to połączymy w jedno, jak sztuczna inteligencja. Właściwie człowiek trochę też nie zauważa, że takie operacje jak łączenie z dużej ilości obrazów, tworzenie czegoś nowego, już od dawna jest na przykład w concept arcie. Grafiki koncepcyjne często się tworzy do gier komputerowych, czasem do filmów. Takie grafiki, które mają zwizualizować pewien zamysł, na przykład na miejsce ciekawe, na postać, na robota. I to się bardzo często klei, szczególnie jeśli chodzi o krajobrazy. To się skleja. Sam robiłem takie rzeczy. Tu coś wy

właściwie do, prawie że to samo, co robi sztuczna inteligencja. To znaczy, no ktoś może się przyczepić, że nie to samo, bo sztuczna inteligencja trochę innej metody używa. Nie wycina obrazków, nie wkleja ich. Chociaż słyszałem, że czasami zostają zachowane znaki wodne. Po prostu, że na tych grafikach tworzonych przez AI zostają znaki wodne, czyli takie zabezpieczenia, żeby ktoś nie skradł obrazka. No więc to trochę by przeczyło, że tak zupełnie na zasadzie kopiowania stylu bardziej, a nie grafik tworzy ta sztuczna inteligencja, skoro zostają te znaki wodne, nie? No więc trochę to wygląda tak, że korporacje w bambuko nas zrobiły. Wyruchały nas w dupę po prostu i wykorzystując naszą pracę, pozbawiają nas pracy i zrobią z nas takiego sługusa, który będzie poprawiał po komputerku tylko. O, tu błąd. Panie, znalazłem błąd. Czy mam go poprawić? Tu jest niedokładnie. Tak, bierz i poprawiaj, tylko szybko, bo jeszcze mamy dzisiaj 150 grafik do zrobienia. Kurna, pieniądze mi się... Mój czas marnujecie! Przepraszam, dobry pan, przepraszam, już poprawiam. Tony poprawia! I będziemy zapierdalać, nie? Przy biureczkach. Jak u Walta Disneya. No, także cyberpunk idzie pełną parą cyberpunk. A co kiedy sztuczna inteligencja zostanie w końcu wgrana do... jakoś tak masowo do robotów, nie? No bo na razie pracownicy fizyczni się nie przejmują. Dla nas zawsze będzie robota. Zawsze będzie robota dla pana Wiesia, kafelkarza, dla tynkarza, dla murarza. No właśnie niekoniecznie, no. Do czasu, kiedy pojawią się roboty, które będą o wiele bardziej dokładne, nie będą popełniały błędów, nie wejdą gdzieś w ścianę, bo sztuczna inteligencja będzie całkiem nieźle w nich pracowała. I będą prawie, że jak ludzie, nie? No to tutaj wizje z Detroit Become Human się już przywodzi na myśl takie wizje, jak z tej słynnej gry, gdzie androidy się zbuntowały, bo to też wydaje mi się nieuniknione, że... No chyba, że jakieś blokady będą, ale ciężko to chyba zablokować, że jakby... No cechą sztucznej inteligencji, takiej porządnej, jest to, że ona się uczy. A skoro się uczy, no to może się nauczyć też pewnych uczuć. Nauczyć się uczuć. No. W tym sensie, że może się pojawić bunt. Może się mogą w końcu sobie zdać sprawę z tego, że są źle traktowane te androidy, wykorzystywane, nie? Dużo jest zagrożeń, bo i pedofilia, i revenge porn, to znowu takie nowe zjawisko, revenge porn, czyli ktoś, chcąc się zemścić na drugiej osobie, wycina głowę na przykład takiej Kasi czy Gosi, przepraszam, ale to tak użyję tutaj pani dla porównania, dla zilustrowania pewnego przykładu, mam nadzieję, że się panie nie pogniewają. I nagle mamy taki film, gdzie, prawda, Gosia i Kasia, no. Prawda? I to jest rozsyłane do kogoś tam i ktoś rechocze sobie, nie? Kurwa, znaczy się cieszy. A panie płaczą, bo zostały poniżone i wykorzystane. Ktoś się na nich mści. Komuś podpadły. No i lata sobie taki filmik. Dzisiaj zrobić coś takiego to nie jest żaden problem, nie? Trzeba dysponować tylko zdjęciami obu pań. Także zmienia się trochę moje tutaj lekkie podejście do tej sztucznej inteligencji. Staram się widzieć jakieś zalety, dobre strony, uspokajać, ale jednak no, jest zagrożenie. No, skoro sami twórcy takich rzeczy widzą tu duże zagrożenie. No i na przykład wspomniany Hinton, no to on mówi, że czuje się trochę jak Einstein, nie? Który, to on powiedział tak, że stałem się niszczycielem światów. No, był taki odcinek Slidersów, gdzie Einstein sfałszował jakieś tam, przerobił wyniki badań tylko po to, żeby nie wynaleziono bomby atomowej.

Krawiec, gdzie ty widzisz inteligencję w tej kopiarce? Ludzie, otrząśnijcie się, bo... Otrząśnijcie się, to coś nigdy nie wymyśli. Skopiuje coś, co już ma w bazie danych. Ale Bieszczadzie, człowiek na podobnej zasadzie działa. Człowiek też, łącząc ze sobą różne rzeczy, które już były, wymyśla coś nowego. Chyba bardzo, bardzo rzadko mamy do czynienia z takimi wynalazkami, które są zupełnie od zera. To nie wiem, to trzeba by się cofnąć gdzieś do prehistorii, tak? Jakieś wynalezienie ognia, koła, takie rzeczy. Ale tak naprawdę to najczęściej mamy chyba do czynienia właśnie z kumulowaniem się wiedzy, z kopiowaniem pewnych rzeczy, które już były i złączeniem ich w coś nowego, nie? Bardzo wiele tworów popkultury, różnych dzieł, książek, filmów, czy to bardziej masowej, czy bardziej ambitnej literatury, no to jest używanie właśnie na podobnych zasadach tego, co już było. Malarze korzystają z modeli, uczą się, wykorzystując wiedzę poprzednich pokoleń artystów, nie, którzy coś odkrywali, i to tak się nawarstwia, kumuluje. Więc ja tu nie widzę jakichś wielkich różnic, nie? Widzieliśmy, a co do robotów, no to też są coraz doskonalsze w sumie te roboty. Boston Dynamics na przykład, te roboty. No to już całkiem sprawnie się poruszają, robią, już to nie są takie roboty niezgrabne, ciamajdowate, co się zaraz przewrócą, jak im podstawimy nogę, tylko już uczą się nowych systemów ruchu bardzo szybko, uczą się przeskakiwać różne dziury, skakać, bardzo sprawne są te roboty. A jak stworzymy robotopsa, no to on już w ogóle z racji tego, że posiada te cztery kończyny, będzie bardzo sprawny i ciężko go będzie w ogóle przewrócić. I pytanie, czy ciężkie jest stworzenie robotopsa, który będzie przewyższał intelektualnie zwykłego wilka, psa? Ja myślę, że to już jest możliwe, spokojnie. Człowiek chciałby widzieć siebie jako coś takiego wyjątkowego, ale w przypadku zwierzęcia to już nie będziemy mieli takich oporów, nie? Żeby tutaj jakoś zrównać wytwór człowieka, tą maszynę robotopsa z wilkiem, nie? To już nie mamy oporów, bo to my jako ludzie chcemy się czuć lepsi, wyjątkowi, że my mamy tą świadomość, uczucia, no... Ale można potraktować te nasze uczucia jako pewien mechanizm po prostu, który jest nam potrzebny do tego, żeby lepiej funkcjonować. Zauważcie, że psychopata jakiś, człowiek powiedzmy pozbawiony w jakimś sensie uczuć, sobie dużo gorzej radzi i staje się ciałem obcym, nie? I zaraz go inni zaciukają. Jest po prostu źle działającą maszyną, w cudzysłowie. Także wygląda na to, że nie doceniliśmy tego waloru edukacyjnego gatunku science fiction. Science fiction jednak nas przestrzegało od zawsze przed różnymi takimi sytuacjami, problemami, których teraz zaczynamy powoli doświadczać. Pytanie, kiedy nauczyciele zostaną zastąpieni robotami, nie? I to nawet nie jest tutaj być może jedynym problemem to, że ktoś straci pracę, że pan nauczyciel, pani nauczycielka stracą pracę, tylko to, czego będą uczyły te roboty automatyczne. No, będą uczyły tego, to jest mokry sen tak naprawdę Czarnków i innych, różnych zamordystów, którzy bardzo by chcieli wtłoczyć w maszynę cały program edukacyjny przez siebie napisany i nauczać, że Jan Paweł
wielkim Polakiem był i że Kościół katolicki, i że, jak to mawiał Kaczyński, że nie ma innych systemów moralnych niż katolicki, że bez Kościoła nie byłoby Polski i tak dalej, nie? No ale równie dobrze może zostać to i owo sprywatyzowane też i możemy mieć taką cyberpunkową rzeczywistość, gdzie rządzą korporacje i korporacje będą tworzyły nowego człowieka, nowego korpo człowieka. A człowiek już jest taki zidiociały w gruncie rzeczy, że zamiast się stawać coraz mądrzejszy, coraz bardziej światły, szlachetny, to się jakby robi taki coraz bardziej byle jaki. Nie macie takiego wrażenia? Może nie zupełnie tak. Może się po prostu to wszystko polaryzuje, czyli coraz więcej jest ludzi wspaniałych. Popatrzcie, ilu ludzi robi cudowne rzeczy. Działa jakoś charytatywnie, tworzy jakieś instytucje, żeby pomagać innym ludziom, nie? Opiekuje się zwierzętami, gdzieś tam przygarnia. Ma wspaniałą taką pracę, powiedzmy, gdzie chodzi o to, żeby ratować ludzi, jakiś strażak, jakiś medyk, nie? I wykonują ją wspaniale. No to świetni ludzie i oby więcej takich, nie? Czy właśnie jakiś nauczyciel, który ma misję, żeby gdzieś tam podciągać tych młodych ludzi trochę wyżej, pracuje za marny grosz często. No, a z drugiej strony tylu różnych takich psycholi, nie? Którzy cię wbiją ci nóż kuchenny za smartfona. I nawet wiedząc, że mogą cię wystraszyć tylko tym nożem, to cię jeszcze nim dźgną tak dla zabawy i będą rechotać na przykład, nie? Jeszcze i się tam śmiać z ciebie, że krwawisz fajnie. No, Bieszczadzie myślę, że będziesz stanowił mniejszość, bo jednak w większości ludzi chodzi o optymalizację kosztów, o zmniejszenie kosztów, o to, żeby mieć coś szybciej, taniej i lepiej. To taka dewiza jest wszystkich ludzi prawie, że nie? Więc ktoś, kto się zdecyduje zapłacić więcej tam krawcowi za grafikę i no to będzie to jakiś plankton. To można to przyrównać, nie wiem, do dzisiejszych jakichś zamożnych ludzi, którzy chcą mieć coś takiego z klasą, coś autorskiego, wyjątkowego i zapłacą więcej, ale znakomita większość, 99% po prostu jak będzie mogło coś mieć szybciej i taniej, to wykorzysta, nie? A sztuczna inteligencja robi dobre te grafiki. Znaczy jeszcze to zawodzi trochę, no powiedzmy, że mamy serię grafik do stworzenia. Pokazywałem wam ostatnio serię grafik, gdzie artysta AI, nowy zawód można powiedzieć, artysta AI, czyli ktoś, kto korzysta na potęgę z tych różnych Mid Journey, czy tam DALI. I to jest jego narzędzie. No to jakaś to była artystka konkretnie. Zwizualizowała różne kraje w ten sposób, że zostały przedstawione jako kobiety. Widać było różnicę stylów, że jedna grafika bardziej w takim stylu, druga troszeczkę się różniła. Jedna wyglądała jak foto z magazynu, a druga jak coś namalowanego tablecikiem. Więc tutaj brak spójności czasami przy seriach grafik jest widoczny. Ten brak spójności. Ale no, głupotą byłoby uważać chyba, że no to z tej racji to nie ma zagrożenia, bo to jest takie niedoskonałe. No, tak samo jak komputery ZX Spectrum są bardzo, bardzo niedoskonałe i dzisiejszy zegarek ma milion razy większą moc obliczeniową niż ten Spectruś biedny, starodawny, nie? Czy Komodorek jakiś, stary komputer z dawnych czasów, który to nawet nie jest promil tej mocy, którą dzisiaj ma byle jakiś, nie wiem, długopis elektroniczny, nie? Strasznie się to zmieniło. No i taki obraz, który się renderował, liczył w grafice 3D, powiedzmy kiedyś dwa tygodnie, to teraz się w sekundę, powiedzmy, wygeneruje.
I prawnicy też okazuje się, że podzieleni są. Nie tylko twórcy tej AI, mądre głowy, które współtworzyły te różne systemy uczenia maszynowego, są podzieleni. Jedni widzą zagrożenie, drudzy są bardziej optymistyczni, ale i prawnicy też, nie? No jak to tak się nauczyć, wykorzystać po prostu sobie do własnych celów wiedzę tysięcy grafików, czy dziesiątek tysięcy, czy setek tysięcy i sobie na tym zarabiać, powiedzmy, i sobie stworzyć z tego coś swojego. No, a inny prawnik broni, mówi, że to nie jest kopiowanie, tylko to jest, no, inspiracja. A inspirowanie się nie jest zabronione, chociaż też do pewnego momentu, tak? Jeśli inspirujemy się cudzą marką i tworzymy jakiegoś Adidasa i podobny jakiś tam listek czy zawijas jak w Nike jest, no to też można powiedzieć, że się zainspirował, nie? Ale można to uznać też za podróbę po prostu. I sztuczna inteligencja właściwie tworzy takie podróby. Trochę, ale faktycznie tworzy je faktycznie inspirując się, no. Ja jako grafik też już od lat się też inspiruję, bo zawsze robię jakiś research, oglądam sobie dzieła innych i często przychodzą różne pomysły do głowy, które ciężko by było uznać za kopiowanie, ale korzystam cały czas z osiągnięć innych. Korzystam też z czcionek zaprojektowanych przez innych, korzystam z narzędzi, które stworzył ktoś inny, bez których bym nic nie zrobił i tak dalej, i tak dalej. No. Muszę sobie łyknąć. Coli. Coli się w głowie pierdoli. Wcześniej tu... Nie, to Oppenheimer powiedział, nie Einstein. Aha, to przepraszam, tak, dziękuję. No, można sobie zadać pytanie, jaki świat nas czeka. No tak, tak, Robert Oppenheimer. To on właśnie brał udział w projekcie Manhattan, tak? I przy tworzeniu broni atomowej pierwszej. Był tajny projekt też. No. I stałem się Gieresiem, niszczycielem radiów. Także, no. Padło hasło dochód gwarantowany i chyba takiego świata możemy oczekiwać właśnie, gdzie my niewiele już robimy, jak w jakiejś utopii leżymy sobie na takiej wiecznej, spędzamy czas na takiej wiecznej majówce, można powiedzieć, na leżaczku, przy grillu. No, nie tak słodko, bo wygląda na to, że coraz więcej jest zakazów, mandatów, rosną te kary za wszystko, tak? Już za grillowanie w nieodpowiednim miejscu można dostać mandat tam 1000 złotych, czy jakiś inny spory. A ja pamiętam takie czasy, gdzie sobie z kumplami szliśmy na podwórko, braliśmy grilla i dosłownie na takim typowym podwórku, gdzie są dookoła bloki, to gdzieś tam przy piaskownicy stawiało się grilla i tam śmichy, chichy i sobie tam, no paliliśmy może też, no piekliśmy kiełbaski. No i to było normalne, nikt się nie bał, że zaraz przyjadą pały i że będą mandaty, nie? A dzisiaj, no to strach cokolwiek zrobić, strach głośniej krzyknąć albo wyjść z tym grillem gdzieś, nie wolno już na balkon, nie wolno na podwórku, nie wolno na trawce, nie wolno w lesie rozpalić ogniska sobie, nic nie wolno. Okej, no, ale to też naturalna kolej rzeczy, bo jest nas coraz więcej, ludzie coraz bardziej nieodpowiedzialni się wydają, nie? Mimo, że byliśmy taką bandą typów, których no, ktoś patrząc przez okno mógłby powiedzieć, że to jakieś
zakazane mordy i typy z podciemnej gwiazdy, nie? Piją alkohol, krzyczą, coś i jeszcze palą grilla przy piaskownicy, ale my mieliśmy w sobie jakąś tam odpowiedzialność, nie zostawiliśmy śmieci, nie od czasu do czasu ktoś tam upomniał nas z naszego towarzystwa, ej, nie drzyjmy tak japy, bo już jest późno, nie? Gdzieś tam mieliśmy w sobie jakieś hamulce, jakieś zasady, a dzisiaj to młodzi ludzie bardzo często tak jakby wręcz sprawiało im przyjemność to, że robią coś wbrew, nie, zasadom, że coś zniszczą, coś kogoś tam skopią przy okazji, nabazgrają coś jeszcze sprayem, komuś tam jeszcze dla zabawy coś uszkodzą, zaczepią, no, takie zbydlęcenie troszeczkę jest, nie. Więc system nakłada różne kary za takie rzeczy. Więc nie spodziewałbym się takiej idylli znowu, że sobie siedzimy przy ogniskach, grille i sobie nic nie robimy. Żyjemy z dochodu gwarantowanego. No tak w ogóle skąd te pieniądze wziąć w ogóle na to, żeby ludziom rozdawać, nie? No wiadomo, że nie można sobie drukować, tworzyć pieniędzy z niczego, bo prowadzi to do różnych niefajnych rzeczy, jak inflacja i tak dalej. No i musi ktoś pracować, musi ktoś wytwarzać różne rzeczy, produkować, ktoś musi kupować, musi się kręcić to wszystko, musi ten mechanizm cały czas być w ruchu, a tak jak nagle zaczniemy, nie wiem, tworzyć jakieś, rozdawać ludziom różne rzeczy, kto będzie te rzeczy tworzył? Roboty, sztuczna inteligencja? No, nie bardzo mi się to klei. Jakoś układa w jakąś całość. No nie wiem, może się jakoś da, może sztuczna inteligencja wymyśli nam odpowiedź na pytanie, jak zarobić, a się kurde nie narobić. No. Może to jest możliwe w jakiś sposób. Na tą chwilę chyba nie za bardzo znamy rozwiązanie tego problemu. W ogóle można powiedzieć, że no można by jakoś z zasobów żyć, nie? Tylko no już od dawien dawna mamy tak, że tymi zasobami to władają możni tego świata, różni władcy. Nawet jak coś znajdziesz, wykopiesz w ziemi, to zaraz musisz to oddać. Zaraz musisz to oddać państwu. No w różnych krajach to pewnie to prawo się różni trochę, nie? Gdzieś tam znajdziesz ropę, to jest twoja, a gdzieś znajdziesz, to nie jest twoja. Wydaje mi się, że tutaj że korporacje położą, zawsze będą trzymały łapę na tym, co jest faktycznie cenne, czyli jakieś złoża, surowce, patenty, technologie, wszystko, co ma jakąś większą wartość, no to będą chcieli na tym trzymać łapę, jednocześnie mieć wpływ na ludzi za pomocą filmów, mediów, mediów ogólnie, nie? Edukacji, przejmą edukację, wszystko będzie, co może mieć wpływ na człowieka i co ma jakąś wartość, to w łapach korporacji, a nam się zostawi taką furteczkę, że możesz sobie jakieś paróweczki sprzedawać, nie? Wziąć sobie, otworzyć mały straganik i sobie paróweczki sprzedawać. I już to poszło w tym kierunku. Bankrutują przecież przedsiębiorcy mniejsi, piekarnie, gorzelnie, wszyscy. I zostaną tylko te molochy, które mają jakiś tam kapitał skumulowany, że mogą sobie pozwolić na straty, mogą sobie pozwolić na to, żeby mogą przetrwać przede wszystkim, nie? Zanim gruby umrze, zanim gruby, jak to się mówi? Zanim gruby schudnie, to chudy umrze, no. I trochę na tym to wszystko polega. Się wykruszają kolejni ludzie. Jakaś tam korporacja, która robi dla nas żywność, to zawsze sobie poradzi, bo
jak cena zboża, powiedzmy, jest bardzo wysoka czy coś, to sobie zrekompensują czymś innym, ten chleb zaoferują tańszy, użyją tego do tego, żeby wykruszyć konkurencję, która nie ma takich w ogóle możliwości, tak, że sobie za coś zażyczy tam więcej, żeby sobie zrekompensować coś tu uruchomi jakieś swoje rezerwy czy coś, no to zupełnie inne myślenie, no piekarz się będzie w tym czasie zastanawiał, a z czego ja mam ZUS zapłacić za pracownika, nie? Chyba muszę zamykać. Już, to są zupełnie inne światy. No ale... Cóż... To ja się już w tym trochę, w tym wszystkim nie łapię, powiem wam. I po prostu już sam nie wiem, w którym kierunku powinien iść świat, co lepsze, co... Często mi zarzucają ludzie, że Krawiec ma takie same poglądy zawsze. Takie same poglądy jak jego rozmówca, tak? Albo że człowiek chorągiewka, albo że nie ma własnego zdania. Ostatnio w ogóle usłyszałem, że jestem głupi, nie mam własnych poglądów i coś tam jeszcze. Tak mnie ktoś podsumował, ale to po prostu, bo może nie wiem, no z jednej strony, jak często podkreślam, po prostu słucham ludzi i daję się wypowiedzieć, a nie, że ktoś powie coś, co mi się tu nie podoba i zaraz go zakrzyczę i wyzwę od troli i zbanuję, tak? Jak jeden znany nadający audycje o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Chyba nie na tym polega prowadzenie Hyde Parku, klubu dyskusyjnego, bycie dziennikarzem i tak dalej. Ja nie jestem od tego, żeby kreować poglądy, tylko żeby je zestawiać ze sobą, żeby dać możliwość wyrażenia innym tego, co myślą na dany temat i tak dalej. Nie jestem takim mentorem i nauczycielem i papą Smurfem z misją ciągłego pouczania. Kto dobry, kto zły. Temu płacić, temu nie płacić. Jak temu zapłacicie, to ja z wami nie rozmawiam. Bo się nic ode mnie nie nauczyliście. Mówić wam, a wy nic nie rozumiecie. No, to taki właśnie Claude, nie? A poza tym, no to jest takie skomplikowane. Można powiedzieć, że globalizm jest zagrożeniem, bo prowadzi właśnie do tego, no między innymi do tego dyktatu korporacji, wielkich molochów, odbiera nam wolność i tak dalej. A z drugiej strony najgorsze cechy człowieka, jakby najgorsze zbydlęcenie wywoływał między innymi nacjonalizm, który jest przeciwieństwem trochę. Dlaczego japońscy żołnierze byli tacy brutalni, tacy zezwierzęceni? Mordowali na potęgę cywilów, chyba żadna armia tak cywilów nie mordowała, bo dla nich nie było różnicy po prostu już, czy mordują innego żołnierza, czy cywila, nie? Ruszali z bagnetami na cywilów i robili po prostu masakry, na przykład na Chińczykach. No. I nacjonalizm się do tego przyczynił, który świetnie skumulował różne inne rzeczy i połączył ze sobą i je zdegenerował. Kultura samurajów, gdzieś tam zachowane w genach posłuszeństwo dla władzy i stworzył się ustrój, w którym czymś całkowicie normalnym, jak oddychanie, było to, że trzeba było lizać dupę urzędasowi czy policjantowi. I potem wtłaczano ludziom za pomocą tego nacjonalizmu, nie? Przekonywano o wyjątkowości Japończyków i tak dalej, i tak dalej. I po prostu okazuje się, że to nie jest takie proste, nie? Że chcemy walczyć z globalizmem, to stawiajmy na nacjonalizm. Nie wiem, co uważacie na ten temat. Tak naprawdę te wszystkie izmy to zawsze nas gdzieś tam wyniszczają i degenerują i tworzą jakąś patologię straszną. Tylko pytanie, jak tu stworzyć świat bez izmów?

I będę się upierał przy tym, że jesteśmy już o krok od powstania sztucznej inteligencji, która nas totalnie zaskoczy swoją świadomością, wręcz kwestia po prostu mocy obliczeniowej, nie? I jeszcze dopracowania tego wszystkiego, poprawienia tych różnych mechanizmów. Na razie udało nam się zasymulować człowieka, no takie bardzo rozwinięte, genialne dziecko, można powiedzieć, nie? Genialne dziecko. No, co stoi na przeszkodzie, żeby to dziecko dorosło? Nacjonalizm płynie z serca, a nie ze strachu. Nie, czy ja wiem. A strach to nie płynie z serca? To jakieś takie hasło po prostu. Nie wiem, czy mające jakiś większy sens, że nacjonalizm płynie z serca, a nie ze strachu. Oba bieguny pewnie mają swoje zady i walety, jak to się mówi. Mocne i słabe strony, zagrożenia i szanse. Są lekiem na coś tam, nie? I są lekiem i chorobą jednocześnie. Jak różne inne substancje. Kwestia dawki często, nie? Ile będzie tego nacjonalizmu, jak on będzie radykalny? Czy się nie przekształci właśnie w faszyzm na przykład?

No więc świat, myślę, stoi u progu wielkich zmian. I pytanie, co w sytuacji, kiedy pracę zaczną tracić przeróżnej maści eksperci, nauczyciele, twórcy, pisarze, no to nawet już nie jest tak, że to w powijakach jest, po prostu już są tworzone całkiem zaawansowane treści. Te sztuczne inteligencje po prostu są różne, różnego rodzaju. Została stworzona jakaś tam odmiana tego OpenAI, Chaos, tam Chaos AI, czy jakoś tak. To taka bardzo złowieszcza sztuczna inteligencja, pozbawiona tej politycznej poprawności i tak dalej. Ale to myślę, że to jest chyba największe wyzwanie, jakie nas czeka teraz. A oprócz tego cała masa innych wyzwań, nie? Wyzwania klimatyczne, gospodarcze, zdrowotne. Tu kryzys demokracji, tu jakieś inne, no i wszędzie coś. I pytanie, jak sobie z tym poradzimy? Chyba sobie nie poradzimy po prostu. I pytanie, czy też się należy tym przejmować jakoś wielce, że sobie nie poradzimy. Ja tam mam trochę już dość tego świata, powiem wam, przyznam się, trochę już tak nic mnie właściwie nie cieszy. Nie mam jakichś wielkich oczekiwań, nadziei, żadnych praktycznie planów. Nawet mi się do lekarza nie chce iść trochę z tego powodu, że jak se zdechnę, to se zdechnę. I co? I co wielkiego? Więc tak nie wiem, może jakaś ciekawość, w którym kierunku to pójdzie, jeszcze trzyma tu na tej ziemi. Tej ziemi. Nawet no, zobaczenie takiego obozu, jak tu pisze Pastor of Muppets, że no, to chyba wieszczy, tak? W tej sytuacji wprowadzą dochód gwarantowany, gwarantowaną ilość dziennych kalorii, żeby ludzie nie wyszli na ulicę. No, bo myślę, że tak, to chyba w tym kierunku. Skoro nasz rząd bardzo lubi tworzyć kryzysy, żeby potem móc się wykazać jako zbawca narodu, to czemu świat nie miałby zacząć działać na takich zasadach bardziej powszechnie, że tworzone są, ciężko powiedzieć, że w sztuczny sposób, po prostu czasami można, nie naprawiając czegoś, przyczynić się do tego, że kurwa, zaraz jak zejdę, jak komuś jebnę,

No, więc można po prostu sprzyjać rozpowszechnianiu się jakiejś patologii, jakimś nic nie robić, żeby zapobiegać różnym problemom i potem przyjść i powiedzieć: słuchajcie, sytuacja jest wyjątkowa. Stworzyliśmy specjalne obozy kryzysowe. Ogłaszamy stan wyjątkowy. Każdy dostanie pomoc. No. I jednocześnie upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, bo robić za zbawcę, który tutaj w sytuacji kryzysowej, prawda, totalnie się wszystko skiepściło, a my wam pomożemy, mamy tu już przygotowany plan, nie? A jednocześnie możemy wziąć ludzi za mordę i faktycznie dać im, zrobić z nich niewolników w złotych klatkach, dać dochody gwarantowane, a ludzie się ucieszą jeszcze, nie? No popatrzcie, jak ludzie chętnie dzisiaj biorą pieniądze za nic. To właściwie przestało być jakimkolwiek wstydem, jakimkolwiek powodem do zmartwień, do, nie wiem, do jakiegoś niepokoju wewnętrznego, nie? Że żyjesz na czyjś koszt, że ktoś na ciebie tyra. I ludzie tacy są. Ludzi można zepsuć totalnie. Ja bym się tu sprzeciwiał takiemu spojrzeniu na to wszystko, że my, ludzie tu na dole, dobrzy, władza zła, system zły. Nie. Dzisiaj ludzie są też i źli w dużej mierze. Byle jacy, nie? Zadowala ich byle co. Zobaczcie sobie, jakie są upodobania, gusta Polaków, jakie są najpopularniejsze nagrania muzyczne na polskim YouTube. Numer jeden to jeszcze do niedawna był 500 milionów tam wyświetleń. Taki śpiewający zielony miś. Gummy Bear chyba się nazywa. I am Gummy Bear. Funny Gummy Bear. Gummy Bear. I to jest w ogóle najulubieńsza piosenka, jak się okazuje, Polaków. No dobra, ktoś może powiedzieć, no to dzieciom masowo się puszcza po 10 razy i się nabiło, tak? Każdy dzieciakowi puszcza jakiegoś popierdolonego, zielonego misia skaczącego, śpiewającego z autotunem. Ale gdzieś tam na kolejnych miejscach, no to są takie hiciory, jak tam Ona tańczy ze mną, jacyś tam jakiś DJ Chaders, jakiś kurwa, jakieś Rapa Papa, Pan Japa. Takie piosenki wszystkie o dupie Maryny i to bardzo, no, można powiedzieć w sensie dosłownym o dupie Maryny, bo plebs to lubi takie piosenki, są cycki, dupa, ruchanie, nie? Ruchanie takie zakamuflowane, że tam ona mi da i mi loda zrobi, tralala. Tylko trochę ładniejsze słowa to ubrane, no wsiury takie, no to lubią takie właśnie barachło, nie? Gdzieś tam podtekst seksualny, bara bara, majteczki w kropeczki, no to jest taka muzyka dla plebsu właśnie. I cała ta lista najpopularniejszych utworów to są takie właśnie utwory, bo to już nawet nie jest disco polo, tak po prostu, bo kiedyś disco polo to bywało całkiem spoko, no. Nie każde disco polo było tam o bara bara, a dzisiaj to już i rap, i disco polo, to wszystko się zlewa w jedno i powstaje jakieś hip-hopolo. I to są takie unowocześnione jakby wieśniackie przyśpiewki z dawnych czasów, które też były takie, no w stylu szła Maryna obok młyna, zaswędziała ją cytryna, hop dziś, oj dana dana, no i coś takiego. Tylko unowocześnione z syntezatorem, tam z autotunem, bierze się jakąś dziunię, która coś tam wyje w studio, potem się poprawia jej głos tym autotunem, wokalizuje się, jak już nawet śpiewać nie umie, tylko gada, to się to zwokalizuje. Ważne, żeby miała cyc, ważne, żeby miała dupę opaloną i blond włosy albo czarne włosy, jakieś pokolorowane, nie wiem. No, ludzie się mordują o jakieś pierdoły, o to, żeby zabrać komuś zegarek, smartfona. Okej, no można powiedzieć, że zawsze to było, ale no,
na pewno nie ma cudów, na pewno te różne GTA, gangsta rapy i ta cała kultura gangsta, tak lubiana przez młodych, no to wszystko stymuluje to, no nie ma siły, no żeby to nie stymulowało. Pytanie, jak mocno, nie? I żeby się też mieszkańcy tutaj wsi nie obrażali. Ja mówię wsiury tak w przenośni trochę, no to, mając na myśli no, kogoś takiego gdzieś tam z nizin społecznych, o upodobaniach takich wsiowych właśnie, nie? Że byle co tam, byle bara i grill i się nachlać czy coś. Ale wśród mieszczuchów takie samo barachło pewnie dzisiaj jest. Mika pisze, ludzie zdziczeli. No dokładnie, no. Takie zdziczenie jakieś. Upadek obyczajów. Ale jak sięgniemy sobie gdzieś tam wstecz w historii, no to ktoś może powiedzieć, że kiedyś było gorzej, bo na przykład, nie wiem, dawni Żacy, XVII wiek, XVI, no w Krakowie na przykład Żacy się ze sobą napierdalali jak takie gangi. Żacy to dawni studenci oczywiście. No i były te uniwersytety w Krakowie liczne, to takie miasto uniwersyteckie. No i tam się normalnie napierdalali kijami, ktoś tam zginął, nie? No to może... nie wiem, dawna Anglia z tym całym smrodem, z tymi epidemiami, nie? Gdzie po prostu był na przykład w pewnym momencie taki smród, że czuć było go z kilku kilometrów, nie? Choroby, cholera, syfilis, brud, smród i po prostu jakby taki Armagedon. No to ktoś mógł powiedzieć, jak to się ma do dzisiejszych czasów, nie? Gdzie żyjemy sobie w czystości, we względnym dostatku. No nie ma tak, że wychodzisz na ulicę, a tam dziwki i złodzieje i bezdomni na ulicy leżą, nie? I smród taki, że z kilku kilometrów czuć. I studenci się kijami napierdalają i kosę jeden drugiemu ożenił, nie? No to takie kiedyś czasy były. No i pytanie, czy dzisiaj lepsze? No chyba pod tym względem lepsze, nie? Nie chorujemy masowo na cholerę. Nie zbiera ona strasznego żniwa. Mamy czystą wodę. Ja sobie mogę wodę z kranu pić. I piję czasami, jak nie mam. Ze sklepu to sobie wlewam do kubka. Mam czyściutką tutaj wodę w Środzie Śląskiej. Bez żadnego... Nawet ona nie trąci żadnym chlorem, żadnym fluorem, niczym, nie? Czyściutka, zdrowa woda. Nawet dzwoniłem kiedyś do wodociągów, się dowiedziałem, że nic tam nie dodają, bo nie muszą, bo jest po prostu bardzo dobrze oczyszczona. No ale dziś mamy inne problemy z kolei. Z innymi problemami cywilizacyjnymi się mierzymy i pytanie, czy poradzimy sobie. Co będzie, jeśli sobie nie poradzimy? Czy to może będzie, nie wiem, może ludzkość, jak tak sięgnąć wyobraźnią w takim kierunku, jaki jest ostateczny cel, wynik tego wszystkiego, no to może ludzkość musi się zjednoczyć w tak w sensie dosłownym, że stać się jednym organizmem po prostu, jedną inteligencją, nie? Czyli stać się Bogiem w sumie. No to już takie złowieszcze, brzmi to złowieszczo z dzisiejszego punktu widzenia, ale dla ludzi przyszłości może to nie być zupełnie niczym, to może być wręcz czymś dobrym, czymś, co uwolni nas od zabobonu, od zawiści, od wojen, to, że się stajemy jednym umysłem, tak jakby, nie? Takim w zasadzie Bogiem, nie? Nad istotą. Wszystko się jakby kumuluje w przyrodzie, i często z tej kumulacji powstaje coś nowego. Czemu z człowiekiem nie miałoby tak być? Że... nasza cała wiedza ludzkości zostanie skumulowana i ostatecznie my jako istota też gdzieś tam jako jeden taki intelekt, który będzie już tak silny, że będzie potrafił się przenosić między wymiarami, między...
czasem i przestrzenią, być może nawet wręcz, no to, to staniemy się kimś takim jak z dzisiejszego punktu widzenia Bóg po prostu. I będziemy może mogli tworzyć inne światy i kolejne takie cykle, nie? Może my tak powstaliśmy, może nas stworzyła rasa, która doszła do takiego poziomu, że stała się jedną zbiorową świadomością, jedną istotą, nadistotą, która była zdolna nawet do tego, żeby tworzyć inne cywilizacje od zera w jakiś sposób. Albo stymulować, spowodować, że powstawały, nie? Tworząc określone warunki, okoliczności. I taka istota musi niekoniecznie już być zależna od czasu, tak jak my to rozumiemy, nie? Że tworzą jakąś cywilizację i czekają sobie tam miliardy lat, aż to wszystko ewoluuje, rozwinie się. Niekoniecznie, no. Niekoniecznie taka istota musi odbierać czas, tak jak my to robimy, liniowo i w takim, a nie innym tempie. To może być zupełnie co innego. Wbijasz do sroki na grilla? Nie, od dawna już nie gadam ze sroką. Nie widziałem się z nim, nie rozmawiałem. Kontakt się urwał i bardzo sobie to chwalę. I raczej nie mam ochoty na takie kontakty. We Francji... Wiesz, czemu nosili peruki, a udawali arystokratów? Nosili peruki pewnie z różnych powodów. Raz, że taka moda, a dwa, że może ukrywali po prostu niemyte włosy, brud, jakieś kołtuny, smród, nie? Właśnie jakoś tak XVI-XVII wiek, gdzie tam medycyna tam no, raczkowała, rozwijała się, to uważano, że smród jest przyczyną chorób, czyli mylono trochę skutek z przyczyną, co jest częstym takim błędem poznawczym człowieka. Mylenie skutku z przyczyną i na odwrót, nie? Ludziom się kiełbasi troszeczkę. No, tak słyszałem, że właśnie ludzie się dużo perfumowali, a srali gdzie popadnie po prostu i się nie myli za bardzo, nie? Ale się dużo perfumowali. I byli troszkę jak te biblijne groby pobielane, tak z wierzchu piękne, bialutkie, czyściutkie, pończoszki i tak dalej, a w środku smród i zgnilizna i syfilis, nie? No... Na dzisiejszą kondycję moralną, mentalną człowieka w sumie też mogą mieć wpływ takie rzeczy jak powszechne zażywanie substancji silnych, różnych psychoaktywnych, nowe różne narkotyki wynalezione, nie? Które ryją beret mocno. Potem człowiek się zmienia w takiego zombie trochę. Właściwie spełniła się przepowiednia co do zombiaków. Układaliśmy te różne opowieści o zombiakach. A tu się nagle okazuje, że ludzie się trochę takimi zombiakami stają, no bo jak nazwać człowieka wyzbytego już moralności, empatii, który cię właśnie zabija nożem kuchennym za smartfona, nie? I cię dla zabawy dźga, albo grupę młodych ludzi, którzy kopią w 10 staruszka. Na przykład. I go skopią tak, że on cały krwawi, ma połamany nos, wybite oko i tak dalej, i po nim skaczą, kopią go i się cieszą. I uważają, że to nikomu to nie przeszkadza, nie? Albo matka, która wyrzuca swoje dziecko przez gdzieś tam, przez okno, bo jej się nie chce wychowywać. Małe dziecko, które katuje swojego pieska, bo znudził się i tak dalej, nie? No taki jest świat dzisiejszy. Nie wiem, jaki był kiedyś, ciężko to porównać, czy kiedyś też się masowo takie rzeczy zdarzały, tylko że kiedyś były bardzo srogie kary, na przykład za przeróżne rzeczy, tak? Ukradłeś coś, obcinamy ci łapę.
Jak podrabiałeś pieniądze, to wlewano rozgrzany ołów takiemu fałszerzowi na przykład do gardzieli. Straszliwa śmierć, nie? W koszmarnych męczarniach. I ludzie się bali tych kar. Ukradłeś konia gdzieś na dzikim zachodzie, no to cię wieszali jako koniokrada. I przewiduje, że być może ludzkość będzie musiała wrócić do bardzo, bardzo srogich kar za różne rzeczy, bo ludzie się tak rozzuchwalili, te masowe kradzieże sklepów, nie? Wchodzą sobie, biorą co chcą, jakiś ochroniarz zaczepia to od razu do bitki, tam w 10 go kopią. Takie po prostu ludzie się w gangsterów tak jakby zamieniają masowo. Przechodzą obojętnie często wobec kogoś, kto gdzieś tam leży na ulicy, nie? Ale to wszystko widzimy w wielu krajach takich, no, jak to się ładnie dzisiaj mówi, w krajach rozwijających się, ja to mówię w krajach trzeciego niedorozwinięcia. Ta Polska nasza nie wypada tak źle. Tutaj ludzie jeszcze jakoś funkcjonują, jakoś jeszcze zdrowy rozsądek, chociaż trochę go mają, nie? Chociaż no to zaczadzenie kościołem, Janem Pawłem to i tym PiS-em, no to też tak, nie? I ta roszczeniowość, no to też. Ale w gruncie rzeczy nie jest tak źle. Chociaż jakby coraz więcej też takich przypadków widzę. Może to jest jakaś choroba, może to jest jakieś masowe zdziczenie po prostu spowodowane czymś. Nie wiemy jeszcze do końca czym, nie? No bo coraz więcej jest przypadków. Tu ktoś siekierą wpadł i rąbał. Tu wrzątkiem dziecko do wrzątku wrzucali. Potem to biedne dziecko w śpiączce, nie? Tych pedofilców łapią cały czas. Te fundacja ECPU czy tam ta druga. I oni sami mówią, że są przerażeni jakby skalą tego, że co, tak naprawdę gdyby mieli czas i pieniądze, mogliby codziennie takich ludzi łapać na pęczki, tylko są ograniczeni no, czasem, każdy tam ma jeszcze swoją pracę. Może nie są też tak dobrze finansowani przez ludzi, bo ludzie dzisiaj też wolą dać na jakąś bzdurę na przykład, zrzucić się na nowe ciemne okulary dla swojego idola, dla patostreamera, czy tam zapłacić mu 1000 zł, żeby wsadził se w dupę coś, nie? Szczotkę w dupę, żeby se wsadził, a na przykład gdzieś tam mniej się może garną do... Chociaż no dużo jest pomocy też. Trzeba przyznać, że te różne zbiórki właśnie na chorych, na różnych nieszczęśników też są dosyć prężne. Też już się PiS dobiera do tego, nie? 20% podatek nakładają na te crowdfundingi różne, gdzie się zbiera na chore dziecko czy coś. To już jest takie skurwysyństwo. Doprowadzić swoimi rządami do upadłości właściwie służby zdrowia, także ona nie funkcjonuje za bardzo. No, w każdym razie nie funkcjonuje tak jak powinna. Więc ludzie sobie radzą jakoś jak mogą, zbierają na własną rękę, czyli robią coś takiego no bardzo szlachetnego, to się dobrać do nich, nie? Mika pisze, ja słyszałam z lekcji historii kultury, że jak dziecko się rodziło, chyba w dużych miastach w średniowiecznej Europie i gdy rodzina była biedna, to je wyrzucano przez okna, tak by umarło rozbijając się. I to było codziennością. Może jakieś takie odświeżające będzie dla nas zdanie sobie sprawy z tego, wyzbycie się takich złudzeń, takiej iluzji, nie? Jakiejś marzycielskiej. Świat taki jest. Był, jest i pewnie będzie w sumie, nie? No, niby jestem ateistą, ale mogę też zaryzykować może taki pogląd, że
to mówienie o Jezusie, jakieś to chrześcijaństwo, to gdzieś tam stymuluje w nas empatię po prostu, nie? Jakoś. I sprawia, że mamy pewne hamulce właśnie większe, żeby tam wyrzucić dziecko przez okno, żeby komuś wbić śrubokręt w oko i zabrać iPhone'a i tak dalej, i tak dalej. Stymuluje w nas empatię. Neurony lustrzane robią swoją robotę, a można to jeszcze stymulować i podkręcić trochę, opowiadając ludziom piękne historie. No, ale tak właściwie to dużo różnych dzieł ma chyba taki skutek. Jak sobie obejrzymy jakiś, nie wiem, wzruszający film, jakiś, nie wiem, 101 Dalmatyńczyków czy coś, no to też często czujemy takie, nas czasami ciarki przechodzą, o jakie to wspaniałe, jakie to piękne, nie? Taki świat byłby wspaniały, gdzie ludzie o siebie dbają, gdzie pomagają sobie bezinteresownie, gdzie ktoś kogoś ratuje, poświęcając sam siebie albo ryzykując swoje życie, nie? I nas to jakoś też stymuluje w tym kierunku bardziej. No, jeszcze Mika pisze tutaj, że te dzieci wyrzucane przez okno, niechciane, to potem pan jeździł z wózkiem i zbierał. Kurwa, to takie śmieszno-straszne, nie? To taka groteskowa sytuacja. Także zombie. Chroń swój mózg, zombie. Może czasem lepiej żyć w takiej nieświadomości i nie zdawać sobie sprawy do końca z tego, jaki faktycznie jest świat, jaka jest rzeczywistość, bo można się zarazić takim myśleniem, że no skoro tak jest, to jest to normalne i może ja też taki nawet będę. No skoro tak jest, to co? Dżungla. Windman pisze, człowiek jest stworzony do wielbienia czegoś lub kogoś większego od siebie. Jeśli nie jest to Bóg, ludzie zazwyczaj zamieniają go narkotykami, fetyszami czy innymi stymulantami. Gosia, ja nie jestem od potępiania, nie jestem księdzem, prawda. Ale wy możecie potępiać, no to jeśli piszesz tu o społeczności, no to spoko, to potępiajcie. Tylko co to dasz, my sobie będziemy tu potępiać. Świata nie zmienimy, jesteśmy jakąś tam grupką tutaj ludzi, których często przeraża, powiedzmy, to, co się dzieje trochę. Widzimy jakieś zagrożenia, może trochę lepiej niż przeciętny Kowalski. Trochę bardziej nas to martwi. Trochę mamy lepszą może wyobraźnię. Jesteśmy może trochę inteligentniejsi niż przeciętny obywatel. I tak dalej, i tak dalej. Wyraź stanowczo potępienie. Wyraz. Aha, ja? Znaczy się. Wyraz stanowczego potępienia. To możemy się pobuntować. No. Tylko też różni ludzie tutaj różnych rzeczy oczekują. Ktoś z kolei będzie oczekiwał, że się tu spotkamy i trochę rozweselimy i pokrzepimy na sercu, na duchu. Że nie jest tak źle, może się coś o czymś zabawnym pogadamy. No, ktoś inny może będzie właśnie oczekiwał, że nie będziemy gadać o pierdołach i zajmować się pierdołami, tylko że poważne tematy weźmiemy na tapetę. Dobra, ja długo nie będę siedział, bo mam robotę. Jeszcze dużo mam roboty. Jutro chyba wpadnę, ponadaję coś. Ale jeszcze dam wam chwilę, jakby ktoś się chciał wypowiedzieć w temacie, to proszę bardzo. Gabriel chyba nadal nie nadaje. No znów będzie na nocne radio.

No, chyba dzisiaj większość ludzi po prostu myśli o sobie, nie? Takie jakieś egoistyczne, narcystyczne są. Sposoby myślenia popularne, powszechne. Często pierwsza reakcja kogoś to taka chyba najpowszechniejsza to jest: a co ja będę z tego miał? A po co mi to? A co, a czemu ja? I tak dalej, i tak dalej. Baćka prezydentem świata, to pisze Win.

Tak czy owak planuję jakieś weselsze może rzeczy. Może nawet jutro czy w piątek się uda te weselsze jakieś audycje. Weselszą audycję poprowadzić. Trochę bardziej pozytywną, może taką niezwiązaną właśnie z polityką, z AI, z zagrożeniami. No ile można się pałować, nie?

też takie różne wariactwa, które w ludziach się budzą, mogą mieć czasami związek po prostu z tym, że jesteśmy czymś podtruwani, albo no, czy ktoś nas zatruł, czy sami przez nieuwagę się zatruliśmy. No przecież ten słynny taniec świętego Wita, tak? Prawdopodobnie no, w średniowieczu była taka plaga dziwna bardzo i trochę tajemnicza. Ludzie zaczynali szaleńczo tańcować po prostu. Różne opowieści tu krążyły, że tańcowali tak, że aż im krew z butów zaczynała w końcu wypływać. Nie mogli przestać, jakieś dziwne ruchy wykonywali. To się przerodziło wręcz w takie powszechne zjawisko, że na rynku, powiedzmy, tych ludzi się gdzieś wystawiało razem z prawdziwymi tancerzami i tańcowali sobie tym ludziom owładniętych szaleństwem. To przynoszono im jedzenie, mieszczanie przynosili, więc powstawały też takie sytuacje, gdzie udawał ktoś, że jest tym dotknięty po to, żeby go gdzieś tam nakarmiono i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie chodziło o zatrucie sporyszem, czyli takim pasożytem, który na zbożu sobie pasożytuje, taki ciemny grzyb. No, ten sporysz się wykorzystuje do produkcji LSD. No i on wywoływał w ludziach takie dziwne stany szaleńcze. Zatrucie tym pasożytem. Więc i to też było bardzo takie powszechne zjawisko. Pytanie teraz, czy też się nie zatrujemy zbożem znowu sprowadzanym, które nie przechodzi żadnych badań i tak dalej. No to ja się utwierdzam w tym, że nie można służyć Bogu i mamonie, to jest mądre powiedzonko, bo jak pieniądz staje się świętością, no to widzicie, to potem wymyśla się na przykład termin zboże techniczne tylko po to, żeby móc wwozić do kraju zupełnie nieprzebadane zboże z pasożytami, ze sporyszem, z glifosatem, z robakami, zgniłe, spleśniałe, ale się wymyśla coś, nie? Nowy termin, zboże techniczne. I też się możemy zatruć. Może też za jakiś czas się usłyszy o ludziach, którzy dziwnie biegają po ulicach. No też taki widok gdzieś tam w Stanach nagich ludzi biegających po ulicy. To już ile takich nagrań widziałem. U nas póki co nie ma czegoś takiego, nie? Słyszałem, że po tym... Po anielskim pyle takie coś się robi człowiekowi, że musi się rozebrać, nie? I bardzo go ciągnie do tego, bardzo ma silną potrzebę tego, żeby się rozebrać i biegać na golasa. No, tak działają niektóre dragi. No, Mika, ale to niestety tak jest, że jako ludzie zapominamy,

znamy historię i nie wyciągamy z niej wniosków za bardzo. No, a kto nie wyciąga wniosków z historii, jest skazany na jej powtarzanie, niestety.

Zapomniałem, że dzisiaj jest wolny dzień znowu. Pozamykane sklepy. Też jak robiłem zakupy przed tymi dniami wolnymi, to widać było, jak szybko ludzie mogą ogołocić półki w sklepie. To też daje do myślenia trochę, że tak nam się wydaje, że wszystkiego pełno dookoła, nie? No jaki kryzys, gdzie nam czegoś zabraknie nagle? Ale wystarczy nadchodzący jeden dzień, jakiś wolny, czy no, jakiś długi weekend, coś w tym stylu, jakieś święta i już na przykład robią się puste półki w sklepach wielkopowierzchniowych, co dopiero w małych sklepikach, nie? Więc teraz znów jest kryzys, który może dotknąć wielbicieli napojów gazowanych, bo też gdzieś tam w Turcji chyba, z której sprowadza się jakieś komponenty potrzebne właśnie do produkcji takich napojów, no to jest jakiś tam, jakieś są problemy z eksportem. Nie pamiętam, czy to Turcja. Chyba tak.

No, straszliwa drożyzna. Wszystko cały czas w górę. Fajki, alkohol, żywność. Elektronika też w sumie, nie? Czy karty graficzne nadal są takie drogie? Chyba poszły ceny w dół, co? Trochę. Nie jest chyba takie zbyt zdrowe uświadamianie sobie pewnych rzeczy, czytanie właśnie, jak to też dawniej było okropnie czasami. Dowiadywanie się, z jakimi teraz problemami się zmagamy, no bo w końcu dochodzimy do takiego wniosku, że ten świat się wali i że już nic nie warto i że właściwie, no tak to wysysa z człowieka chęć do życia, do robienia czegoś nowego, bo po co, jak i tak się wszystko zaraz zawali, już się wali, nie? Czasami lepiej pozostawać w błogiej niewiedzy i mieć na przykład złudne, ale jednak pozytywne przekonanie o innych ludziach. A jak człowiek tak się zamartwia i pałuje różnymi złymi rzeczami, no to w końcu też sięga po używki, chce się znieczulić trochę, zaczyna pić albo ćpać. Płyty główne drogie, ale za to pamięci poleciały w dół bardzo, DDR5. A karty graficzne? Karty nieco poszły w dół, aha. Ja mam zawsze takie organiczne jakieś wyobrażenie o ludzkości i patrzę jak na substancje, to wiecie już, nie? Wielokrotnie o tym mówiłem i patrzę na nas, ludzi i przyrównuję nas do różnych innych zjawisk, mechanizmów, nawet takich gospodarczych. No, jak czegoś jest dużo, to przestaje to mieć wartość, prawda? No więc im ludzi jest więcej, tym bardziej stajemy się szarą masą, tak siłą rzeczy, czy chcemy, czy nie chcemy. Niby my jako ludzkość staramy się pewnie jakoś z tym walczyć, nawet nie do końca zdając sobie może sprawę z tego mechanizmu, ale no rozwój praw człowieka, poprawność polityczna, jakieś tam, no, promowanie tego szacunku dla drugiego człowieka, to jest może jakaś reakcja obronna przed tym trendem, takim naturalnym, że jak im nas jest więcej, tym mniej się liczymy jako jednostka, no tak siłą rzeczy, nie? Cenne, wartościowe, szlachetne jest to, czego jest mało. Jakieś rzadkie pierwiastki, nie? Metale rzadkie, no to jest cenne. Jakieś dzieło sztuki pięknie stworzone, misternie przez wiele lat, przez artystę. Tego jest mało, to jest cenne. No, a ludzi masa, chmara i no i jako ludzkość walczymy, jak z tego wyjść obronną ręką. I może się okazać, że te nasze metody, typu ta właśnie poprawność polityczna, prawa jednostki, no to raz, że to ma swoją też ciemną stronę, bo nagle jakiś bumelant, jakiś nierób, który ma wszystko i wszystkich w dupie, człowiek pozbawiony już jakiejś moralności, honoru i tak dalej, no to on zaczyna wykorzystywać innych po prostu, nie? No przykład ci czarnoskórzy. Teraz. No to w dupach się przewraca po prostu, mówiąc najprościej. A nie wiem, czy tak z innej beczki, nie wiem, czy widzieliście tego nowego Piotrusia Pana. Straszna nędza w ogóle. Jak porównuję sobie, było tych ekranizacji sporo i taka jakaś twórczość, która jest ekranizowana wiele razy, też nam może dać do myślenia, jak porównujemy ze sobą takie starsze dzieła z tymi współczesnymi. To straszna nędza. Ja zawsze byłem wielkim fanem. Zawsze ta opowieść mi się bardzo podobała. Jakoś tam mi to w duchu gra. No, może sam jestem trochę takim Piotrusiem Panem, który nie może dorosnąć.
No i zawsze lubiłem bardzo tą opowieść, a tego ostatniego to tam obejrzałem przewijając cały film, dosłownie cały film z palcem na strzałce w prawo i tak przewijam, gówno, to nuda, a co to ma być? No nie, no ale padaka, ale kiepska. Słuchajcie, gra aktorska właściwie na poziomie teatrzyku szkolnego trochę, te dzieci takie drewniane jakieś. Poprawność polityczna musi być oczywiście, czyli mamy Murzyńskiego dzwoneczka, mamy wśród zagubionych chłopców, tam Lost Boys, to muszą być dziewczyny też. Dzieci walczą jak jakieś Neo po prostu i piratów tam, oczywiście dużo walk, bo ludzie lubią walki, nie? Tłuką się tam i ci piraci to takie fajtłapy, ciamajdy, a te dzieci tam skaczą, fikołki robią i kopią tyłki tym po prostu, tym piratom. Nibylandia wygląda jak jakaś wyjałowiona w ogóle ze wszystkiego wyspa taka, jakaś w Skandynawii, fiordy jakieś takie bez drzew, bez niczego, niczego tam niezwykłego nie ma, to w ogóle nie jest kraina baśni, tylko jakaś kraina nudy. I w ogóle pod każdym względem nędza. Nie dało się tego oglądać praktycznie. Chujowe teksty, jak jakieś takie bardzo schematyczne to wszystko, jakby zrobione przez sztuczną inteligencję, której kazano zrobić film taki, który się spodoba każdemu, który nikogo nie urazi, który nie będzie miał nic nawet zbyt... nie wiem, jak sobie popatrzycie na przykład tego Piotrusia Pana disneyowskiego, rysunkowego, dawnego, to tam po pierwsze była niesamowicie baśniowa ta kraina, się czuło, że to jest jakaś kraina z bajki, nie? Tam wszystko mogło się zdarzyć, niesamowite krajobrazy. Dwa, postacie sięgały czasami po papierosy, po alkohol się pojawiał, tam nie było to takie słodko pierdzące i ugrzecznione, nie? Było coś, co dzisiaj jest uznawane za rasistowskie, czyli ci Indianie czerwonoskórzy, no, mieli czerwoną taką skórę jak cegła, prawda? Dzisiaj nie do pomyślenia, to rasistowskie. Nie było dłużej, cały czas coś się działo, ale nie było to takie pompowanie, że ma się coś dziać, w sensie, że biegają, fikołki robią, gwiazdki z dupy wypierdują, tylko coś się dzieje, ale z głową, tak? Fajnie pomyślane, że nie ma nudy, ale ten brak nudy nie jest maskowany tak na siłę. No i tu jakby bardziej charakterystyczne postacie. W ogóle ten pierwszy disneyowski Piotruś Pan to był taki no, nowatorski trochę, bo po pierwsze po raz pierwszy głos pod młodego chłopca podkładała nie kobieta, tylko chłopaczek jakiś. To też to były takie czasy, że to wzbudzało takie troszkę kontrowersje też, nie? Takie, no to takie dziwne, co, a czemu, to chłopiec za chłopca, bo nie było takiego zwyczaju po prostu. No, Szabel się pojawił, siema, cześć. No, się ludzie zastanawiają, kiedy coś będziesz nadawał, bo wiesz, żeby nie było, że to cię coś tu odwiedliśmy, złe wilki cię zniechęciły do nadawania, czy coś, przestałeś nadawać. Myślałem, że w Holandii jesteś, a może jesteś w Holandii. Nie wiem, czy to były szoty jakieś nowe, czy starsze. Na starsze się natknąłem, gdzie coś opowiadałeś, że się wybierasz do Holandii. No, mógłbyś tu ludziom coś napisać albo zadzwonić i powiedzieć, jak tam z twoim nadawaniem, bo pewnie są niektórzy ciekawi, kiedy wrócisz. No więc zdecydowanie nie polecam. Ten w ogóle ten Piotruś Pan, to wiecie, ja nie jestem tutaj jakimś, nie będę oceniał
może wyglądu aż tak bardzo, ale jednak przywiązujemy się do pewnego wizerunku postaci, nie? Oczekujemy, że będzie zgodna z pierwowzorem. No i ten Piotruś Panon wygląda jak jakiś Hindus. To taki jakiś dysonans. Tu, nie wiem. Dziwnie się czuję na to patrząc. Ma taki Hindus albo jakiś Cygan, Rumun, coś takiego, nie? Do tego ten murzyński dzwoneczek, dziewczynki w grupie zagubionych chłopców. Pomieszanie z poplątaniem. Byle było kolorowo i może i tanio, bo to tak jakieś takie wytanione, mimo że to Disney robi. Jak porównać to do tego starego Disneya, gdzie no, to była sztuka. Tam animacja była tworzona klatka po klatce. Używało się nowatorskich technik rotoskopingu, czyli pierw się kręciło aktorów, a potem się na podstawie ruchu tych aktorów rysowało na kliszy, nie? Tworząc tam rysunki na podstawie. No, a dzisiaj to jakby... Dzisiaj, wiecie, taki okręt w 3D używany do efektów specjalnych, no bo nie będziemy budowali całego okrętu, trzeba to wytanić trochę, no to kupujesz na Turbo Squidzie tam za 300 euro bardzo realistyczny okręt z wysokiej jakości teksturami, wrzucasz, animujesz, tu światło, tam światło, to już nie jest to, to już nie jest to wyzwanie, co kiedyś, to już nie jest takie przedsięwzięcie. No przede wszystkim nie ma w tym prawie wcale bajkowości. Tu jest taka sztuczna jakby bajkowość. Bajkowość polegająca na tym, że dasz jakieś gwiazdki animowane, jakieś smugi światła, ale nie buduje się klimatu bajkowości, tworząc po prostu odpowiednie dialogi, postacie, tylko taka sztuczność, można powiedzieć. Ludzie do końca tego może nie wyłapują, bo nie każdy no, zajmuje się takimi rzeczami jak ja, tak? No, grafika komputerowa nie śledzi tak rozwoju tam filmu, nie interesuje się tak bardzo, ale ja to chyba trochę lepiej wychwytuję no, i widzę, że to jest taka kolejny przejaw sztuczności, że coraz więcej rzeczy mamy sztucznych. W końcu obudzimy się w świecie, gdzie mamy sztuczne filmy, sztuczne jedzenie, sztucznych celebrytów, którzy mówią jakby grali w filmie, nie? Już nie powiedzą niczego od siebie, nie podzielą się niczym naprawdę osobistym, tylko powiedzą to, co się opłaca, co im napisano na kartce, co w dziale marketingu stwierdzono, że się dobrze sprzeda i tak dalej, i tak dalej. No straszny świat, taki sztuczny, plastikowy bardzo. A Szabel napisał tutaj, że dzisiaj zrobi streama albo jutro, czyli wraca do nadawania, jest w Polsce, no to fajnie, to fajnie. To dobrze. Nie wiem, Szabel, czy ci się uda Michała Gieresia, Kloda zaprosić, bo ostatnio się wypowiadał znów, że u Szabla to rynsztok i patologia. Nie wiem, czy będzie chętny. Ale może go skusi to, że nie wiem, że może u kogoś popularnego się pojawić. Zobaczymy, czy coś wyjdzie z tego spotkania. No na pewno byłoby to ciekawe wydarzenie.

I dużo tej sztuczności to jakby wynika chyba z tego, że to jest po prostu cięcie kosztów, nie? Chcemy taniej zrobić, bo sztuczność jest opłacalna. Czy to tworzymy właśnie jakieś sztuczne żarcie, no w cudzysłowie, no sztuczne, ale takie no mniej naturalne. Stymulowane chemią, więcej konserwantów, żeby to dłużej przetrwało. Film też, no więcej efektów specjalnych, które mają maskować braki scenariuszowe, no to też tak się robi sztucznie, nie? Sztuczne teksty, bo powiedzmy, tekst musi być krótki, zwięzły i aha, myślałeś, hak, że wygrasz, ale teraz ci pokażemy. Do baju! Ej, to tak krótko i na temat, można taki tekst szybciej napisać, a nie tam się zmużdżać, tworzyć coś, myśleć, nie? Tylko coś na szybko trzeba zrobić. To się dobrze sprzeda i tak dalej, i tak dalej. No i powstaje taka sztuczna tandeta. Albo bierzemy kogoś właśnie, kto nie umie śpiewać i go tam podrasowujemy autotuny, wokalizery i efekty różne wokalne. No i już, nie? Czy ogarniam Adobe Premiere Pro i After Effects? After Effects dość dobrze znam i często na nim pracuję. Premiera kiedyś używałem, ale dzisiaj czegoś innego używam do montowania filmów. No, bo jakby ktoś nie wiedział, Adobe Premiere Pro jest bardziej do montowania filmów, a After Effects do postprodukcji, czyli do robienia właśnie różnych efektów specjalnych. Do podkręcania obrazu, do takich bardziej rzeczy niekoniecznie związanych z montowaniem. Chociaż od biedy się też da zmontować film, ale

PN Koci, no tutaj uważa, że pisze Szabla przestrzega, pisze Szabel, Giereś cię popiera, a Krawiec wykoleja, pozdrawiam. No jak ja wykolejam? Chyba przesadzasz trochę. Co ja takiego zrobiłem temu Gabrielowi? Czy ja go do czegoś namawiam? Czy ja go do czegoś przekonuję? Czy ja czegoś wymagam? Czy ja mu się wtryniam na streama i psuję audycję? Czy cokolwiek mu robię? Poza tym nie sądzę, żeby Gabriel był... Żeby Gabriel dawał się po prostu tutaj do czegoś, wiesz, przekabacić czy coś. On ma swoje zdanie, którego się pewnie dosyć twardo trzyma. Więc chyba jakaś taka zwykła niechęć do mojej osoby, panie PN Koci, tutaj. Ostatnio pisałeś, że to ja jestem kłamcą, a nie Michał. Słuchaj, jak tak kochasz tego Kloda i go cenisz, to nie wiem, to po co tu przychodzisz? Przecież cię przestrzegał twój idol, żebyś nie słuchał nocnego radia i żebyś nie wpłacał, nie słuchał. No domyślam się, że nie wpłacasz, ale słuchasz, no to już grzeszysz. Jak ty potem wypadniesz przed Michałem, jak się u niego pojawisz? Jak on będzie na ciebie patrzył? Jak na zdrajcę jakiegoś, który gada z tym skurwysynem, z tym kłamcą, z tym nasyłaczem morderców, z tym pedofilem, z tym mordercą, hakerem, Krawcem. A Michał przestrzegał, żebyś nie słuchał nawet, bo to cię właśnie wykolei, zniszczy. I potem będziesz jadł robaki, ja cię przekonam do tego, że gotówka ma nie istnieć i tak dalej, globalistów, na globalizm cię przekabacę, nie wiem. I po co ci to, chłopie? Psychikę ci zniszczę tylko. To może kiedyś pomożesz mi zrobić przejście do scen w OBS, w After Effects. Nie wiem, czy byłbym w stanie, wiesz, Szabel, bo... Żeby zrobić takie efektowne przejścia, bo nie wiem, czy to masz na myśli, bo można zrobić tak zwane stingery, czyli to jest takie przejście, że animacja z przeźroczystością jest i ona ci wypełnia, powiedzmy, czymś fajnym ekran na chwilę, zapełnia ci, a po chwili ci odsłania, robią się jakieś dziury na przykład, albo ci się jakieś... element po elemencie znika ci z ekranu i odsłania ci już nową planszę. I powiem ci, że też miałem z tym problemy, bo tu trzeba zrobić animację w formacie właśnie z przeźroczystością. I mój After Effects na przykład nie eksportuje, nie? Do takiego, może jakiś nowszy. To nie jest... SVG, to, co to był za format? O. Gdzieś są jakieś takie programy do konwersji, natomiast, no, nie wiem, może ja mam po prostu za stare oprogramowanie. Też nawet do OBS-a, żeby to działało, trzeba sobie doinstalować po prostu pewne wtyczki też, nie? Stream FX to jest taki plugin do OBS-a, który daje ci nowe wizualne różne możliwości. Fajne są te stingery, też chciałem sobie zrobić, ale właśnie miałem problem z tą animacją z przejrzystością. Można ewentualnie by spróbować z green screena używać, to znaczy mieć animację z zielonym kolorem i go wykluczować, nie? Ale to nie wiem, czy to podziała dobrze, lepiej, na pewno lepszy efekt jest właśnie, gdzie animacja ma kanał alfa, nie? A coś będę myślał, może się wyszkolę w tym, bo może będę sprzedawał takie animacje typu Stinger właśnie do przejść między sceną a sceną. To bardzo efektownie wygląda, takie przejścia możemy zobaczyć na jakimś TVN-ie, czy tam na komercyjnych stacjach często. Czy na jakichś takich bardziej popularnych, wpływowych kanałach.

0: On tylko kawałek słuchał. Proszę nie posądzać tutaj Kloda o to, że słucha NR. On tylko kawałek niechcący włączył i akurat się natknął. No. No, zapraszam, Szabel, jak masz ochotę pogadać, to... No, ktoś tu chyba dzwonił. A nie, tutaj dostaję. Tutaj. Dzisiaj sobie gadamy o... No, wcześniej był taki temat zagrożenia. Zagrożenie, jakim jest sztuczna inteligencja. Jakie zagrożenia może nam przynieść sztuczna inteligencja? Okazuje się, że to... Sami eksperci, nawet współtwórcy różnych popularnych modeli AI tutaj widzą zagrożenie. Przykładowo pan Jeffrey Hinton, który odszedł z Google'a tylko po to, żeby ostrzegać przed tą sztuczną inteligencją. Ja też jednak bym się skłaniał, że coś jest na rzeczy i że jest to zagrożenie, któremu może sprostamy, a może nie. Cześć, Szabel, witaj.
1: Halo, halo, halo. Poczekaj chwilkę. Chcę na głośnik włączyć. Halo?
0: Spoko. No, ciebie chyba w miarę dobrze słychać. Słyszymy się? No, chyba się wyciszyłeś tutaj, ale to sobie tam poustawiaj. Bo tu widzę mikrofonik przekreślony. O, już się odkreślił.
1: Halo?
0: No, jesteśmy.
1: Teraz lepiej, tak. Musiałem kamerkę włączyć, przeszło. Dobra. O. Teraz jak słychać?
0: Całkiem przyzwoicie.
1: Dobrze, na głośnik przyłączył. Dobra. Słuchaj, co to After Effects mówi, że pracujesz kilka lat, nauczyć się chcę, żeby takie przejścia zrobić. Na przykład logo kanału mam. Jakiś wybuch jest, czy coś, jakieś szable wskakują, te logo tworzą, wiesz, takie przejście. Łebki są po 15-16 lat na YouTubie. Robią streamy z tego, jak oni przejścia robią takie, wiesz. I sprzedają takie rzeczy, wiesz. Animacje masz tak, słuchaj, logo kanału, części, takie przejście, żeby się wylatywało z czterech roku, powiedzmy, nie? Czy tam z iluś, nie? Szable, czy to skakiwały, czy to się pojawiało coś i logo się tworzyło i scenę przyłączam na OBS-ie, czaisz? Takie coś.
0: Aha, no to o trochę coś innego niż myślałem. To tobie chodzi po prostu o jakieś ciekawe zanimowanie elementów różnych, żeby sobie zrobić jakieś intro, jakąś fajną czołówkę. Spoko, słuchaj, będziesz kiedyś chciał, to mogę ci zrobić jakieś korepetycje. To akurat proste jest, to wiesz...
1: To takie coś, zrobimy tak, ja poszukam łebków tych, jak oni to robią, nie, te przejścia, nie, no jak streamy z tego są i może jak ty ogarniesz to, to kiedyś za miesiąc, za dwa zrobimy streama z tego na żywo, innych też nauczymy, wiesz.
0: No ja nie muszę tego akurat ogarniać, bo takie rzeczy robię zawodowo od lat.
1: Jak, wiesz, bo to jak grafikiem jest, bo to grafik musi być, takie elementy z logo mam czy coś, nie, te szable czy coś, wiesz, trzeba tak, żeby takie przejście, że te elementy tworzy się logo kanału na przejściu, nie wiem, szable z drogą wyskakują, tu tarcza się pojawia, wiesz, nie, te kłosy, nie, to korona ta, wiesz, nie, i później przejście, może jakieś przezroczyste zrobić dalej, wiesz, jak się z logo to stworzy, nie, takie no, coś,
0: tak.
1: I powiedz, wybuch jeszcze coś, jakieś ognie, gwiazdki, logo się tworzy, potem przejście, że tutaj sceny przełączamy, nie, takie coś, wiesz.
0: No, pewnie. Chociaż powiem ci, że dzisiaj sobie brać korepetycje u kogoś na przykład to, no, można, ale te tutoriale są naprawdę niezłe. No, mówisz sam, oglądałeś tutoriale, można się z nich dosyć szybko nauczyć też.
1: Ale to lepiej, jak ktoś wie, to ogarnia, żeby wytłumaczyć nawet, czy coś na coś pozrobić. Na przykład jak OBS-a, jak ktoś ogarnia, to w godzinę można poustawiać. A pytanie właśnie, czy czat w OBS-ie masz?
0: No właśnie nie mam. Zawsze tak mi się wydawało, że to jest takie zbędne trochę, bo potem jak jest film wrzucony na kanał, on się przetworzy, no to masz czat z boku i tak, no to i tu czat nie, na ekranie.
1: Słuchaj, ile monitorów masz, jak streamujesz? Jeden czy dwa?
0: Jeden właśnie. No.
1: No to słuchaj, no to wtedy, jak masz czat w OBS-ie, wtyczkę taką, no to wtedy... Czat od razu ten. Na jednym oknie nie musi ten przełączać, żeby też na tym.
0: Tak, tak. No właśnie jest taki problem, bo to co ostatnio gadaliśmy, że właśnie ty mówiłeś mi, że otwierasz sobie w nowym oknie przeglądarki to, co chcesz udostępnić na ekranie i wtedy ci się nie pierdoli, ale wiesz co, ja zauważyłem, że to jest specyfika YouTube'a, że jak masz nieaktywne okno ukryte, to on jakby to sam YouTube ci zamienia na czarny ekran, bo nie masz po prostu na widoku tego, wiesz, co leci na YouTubie.
1: Przekazujesz ekran czy okno przekazujesz na streamie? Zależy. Co ty przekazujesz?
0: Okno.
1: Okno. Czasami tak jest u mnie. Czasami raz na jakieś, nie wiem, na 10 przejść to się ten, zacząć się może, tak. Czasami tak jest, ale zawsze z reguły normalnie przyłączam.
0: Może to kwestia mojego starego Windowsa, nie wiem.
1: Okno też trzeba zawsze tam F9 klik rozszerzyć, wiesz, okno, bo pasek na dole w OBS-ie czarny jest jak coś, nie? Ten.
0: No, no.
1: Wkolować. I druga rzecz, słuchaj, stronka Restream.io to jest stronka, multistreama robisz. Na bezpłatną, darmową wersję można na Facebooku robić, wiesz, czy na jakiś inny, na TikToku, wiesz, nie? I ten jeszcze, nie? I wtedy wtyczki do OBS-a z tej stronki masz. I podpinasz, że nie że w ustawieniach OBS-a, że nie, że klucz z YouTube'a, tylko z stronki podpinasz, musisz się na Google zalogować. Stronki multistream ci idzie i okno wtedy masz czatu. I okno czatu z Restreamo w OBS-ie masz. I robisz streama i odpisujesz z okna, które wtyczka do OBS-u z tego Restreamo.io. Czujesz?
0: Fajna sprawa. No widzisz, to jest właśnie spoko, że możemy się obaj od siebie czegoś nauczyć, nie? Ja pokażę ci coś na After Effectsie, ty mnie doszkolisz z różnych fajnych rozwiązań z OBS-a i się czegoś nauczymy.
1: Ja myślałem, takie plany mam już od kilku lat, że jakich ludzi zebrać kilku streamerów, że na jakiejś stronce zrobić, powiedzmy, nie wiem, na niezależnym serwerze, żeby stream cały czas szedł, no stop, wiesz. Na przykład jakieś restreamy archiwalne ustawiać, żeby szło z automatu, wiesz. Nikt streama nie robi wtedy. Bo telewizję zrobisz, kurwa, czaisz?
0: No, to mam trochę tutaj... Jestem pesymistą, bo wydaje mi się, że szybko się pokłócą. Ci, co będą się łączyć, to się szybko o coś pokłócą i wiesz, i się rozejdą.
1: Na przykład ja mam taki plan duży, żeby to na szkiełko weszło, na duże szkiełko. W telewizji ile ty masz multipleksy, kanałów, kurwa, chuj, co nawet wolne, co nie ma co stawić. A byłby kanał na telewizji i ten, streamy, youtuberów wyszły, czy inne rzeczy, kurwa, z YouTube'a. Czaisz? To była nowość. Telewizja, może to wejdzie kiedyś.
0: No, tylko wiesz, jak się tak ludzie łączą, to zaraz się pokłócą o globalistów, o komunizm, o Stalina i tak dalej, się pokłócą i gówno z tego będzie.
1: Posłuchaj, dobra. Możesz na Restreamo, jak płatną wersję kupisz, to stream na z prywatnego serwera możesz zrobić, na swojej stronie stream, żeby szedł na przykład też. I na przykład wtedy wyłączasz, że z YouTube'a, z innych tym źródeł, i tylko na przykład stream, cenzury żadnej, mówimy ze swojego serwera wtedy, wiesz. Niewygodne jakieś rzeczy, to by wylokowali na YouTube wtedy. Można robić. Bez cenzury, cenzury stream. Wtedy wystarczy, przez Restream normalnie robisz, tylko serwer podpinasz swój potem. Pod Restream płatną wersję trzeba wziąć, wiesz, bo nie wiem, dolarów nie wiem, 18 miesięcy.
0: Wiesz co, bardzo rosną koszty, jak przybywa oglądających widzów, to koszty rosną tak, że bo one są...
1: Na tym serwerze, on to ile żebyś miał? Powiedzmy, ile ty chcesz? 1800? Jaki plan, rozumiem, plan kanału masz? Ile żeby oglądało na żywo?
0: No wiesz, dopóki to będzie właśnie 1000, czy 2, czy coś, to nie ma tu problemu, żeby mieć jakiś swój serwer i tak dalej, być niezależnym, ale jak ci się nagle zrobi 20 tysięcy na żywo, czy coś, to już nie udźwigniesz tego, to...
1: Słuchaj, ogarniesz 1000, wiesz, martw, ogarniesz 1000 na serwerze prywatnym, wiesz, martwisz tutaj, wiesz, wiesz, przez... Ale tyle weszli u ciebie, a to jakie będą, człowieku, o czym nie przeżywaj. jest problem.
0: No ja to słabo widzę, szabel, wszystko. To już, wiesz, no pomijając fakt, że jak masz taką dużą oglądalność, to wtedy już się nigdy do ciebie nie dodzwoni, bo będziesz miał, powiedzmy, 100 telefonów naraz. Tak jak, popatrz, do takiego Olszańskiego i Osadowskiego to już nie sposób się dodzwonić. Tam jak się, kiedyś próbowałem przez godzinę się dosłownie dodzwonić i się nie udało, nie? Bo to już jest taka skala, że już się nie da. No, jak się myśli o takim czymś, to trzeba myśleć już komercyjnie, nie ma siły. Trzeba już wtedy mieć linię opóźniającą, trzeba mieć kogoś, kto filtruje ci telefony, kto ci przygotuje kolejkę. Musisz na tym zarabiać i to nie zarabiać na donate'ach, tylko mieć po prostu jakiś, wiesz, sponsorów czy z reklam żyć. To taka kolej rzeczy trochę, wydaje mi się.
1: Ale to by sponsorów miał i z reklam, jakieś lokowanie produktów różnych, to wiesz. To by mogło przejść wtedy.
0: Tak. No niektórzy próbowali, wiesz, się właśnie uniezależnić. Czy kto tam próbował ten? Rola, Marcin Rola, tak? Próbował swojego YouTube'a zrobić. Też coś tam chyba nie wyszło.
1: Ale słuchaj, to lipa, ja mam kolegę informatyka. No to on mówi to, co Rola mówił. Żeby streamowanie uruchomić, on zbierał 200 tysięcy koła, kurwa. A to można zrobić, to Kalej mówił, zrobił na swoim serwerze, kurwa, za dolarów, kurwa, 100, kurwa, wiesz? A Rola zbierał, kurwa, 200 tysięcy złotych, streamowany ze swojego serwera uruchomić. No to o coś tu Michał jest, wiesz?
0: No chciałbym się mylić tutaj, ale mam takie przekonanie, że właśnie koszty rosną bardzo drastycznie wraz z przypływem widzów.
1: To, co Rola mówił, to lipa jest, bo to można uruchomić... Powiedzmy nawet informatyk, 2000 zł, kurwa. Powiedzmy piątkę ze stronką elegancką, serwerami, kurwa. Nawet jak na początek. Ale nie 200 tysięcy koła, no kurwa. To jest śmiechowarte. No po kosztach nawet swoje. Mam kolegę, ma serwery swoje, by się zrobił mi. I tylko restreamą bym musiał płatny kupić, kurwa, 18 dolarów miesięcznie mogę zrobić. Prywatny stream, kurwa. A nie kurwa, 200 tysięcy koła zbierać. To śmiech na sali jest. Rola mówił.
0: Wielu próbowało, no przecież Olszański i Osadowski, no tam kamraci próbowali też i okazało się, że Ludwiczek, który jest świetnym informatykiem, on się na tych rzeczach związanych ze streamami, z telewizją, z nadawaniem świetnie zna. Od dawien dawna się tym zajmuje i nie podołali. Zaczęło im przytykać momentalnie, jak przybyło oglądających, to po prostu są straszne transfery, wiesz? I to, bo to tak jest, że jak chcesz mieć, powiedzmy, jakiś tam serwer do nadawania dla małej ilości, stronkę, którą odwiedza tam taka i taka liczba osób, to zapłacisz, powezmy, nawet 200 zł na miesiąc, coś, ale jak ci zaczyna przybywać, to nagle się okazuje, że musisz 20 koła zapłacić, a potem i 100 koła.
1: Poczekaj, to wtedy jak to przez ich stronkę robisz. Ale na przykład mam kolegę informatyka, to on by serwer, kurwa, nawet to koszt serwera, żebyś kupił go fizycznie u siebie miał, odpalał, szybki internet masz, światłowodowy, możesz od siebie odpalać, czaisz? To by było serwerem, kurwa, z 2 koła ustawieniem. A stronkę grafikiem jesteś sam, kurwa, zrobisz na stronkę animacji, to wiesz, HTML-u, kurwa, to jest CSS-ie, to wiesz, kurwa. To jest dwa koła z serwerem, że za 1000 zł serwer kupujesz, wiesz, domenę kupisz, jakiś napierdoły, dwa koła spokojnie by wyszło, raz streamu na rok byś opłacił nawet z tego.
0: No, jak mieliśmy serwer właśnie na nazwie jakiś tam nawet pro czy coś, to w przypadku nocnego radia tam.pl, nie? To no. Przy tak ograniczonej liczbie słuchaczy, którzy ściągają tylko MP3, nagle zaczęła nazwa.pl nas wypraszać albo żądać jakichś, wiesz, dużych kwot i tak dalej. Trzeba było dużo tu kombinować. Dodatkowo trzeba zawsze zrobić zabezpieczenia, żeby to ci się nie wysypywało co chwilę, żeby DDoS-ów nie było. To jest, wiesz...
1: Właśnie, tak. Ja od kolegi mam trochę haker troszkę. Trzeba zabezpieczenia. Bo ktoś ci nawet może zrobić, to nawet on próbował u mnie robić prywatne serwery, ale ataki były też, wywalało to, tak, dokładnie. To wszystko to nie jest, ale na początek, żeby działało, tak o zobaczyć, prywatny serwer za 1000 zł kupujesz, restreamo na rok, jeszcze tam czasami promocje są, to wiesz. To ci dwa koła by wyszło spokojnie z serwerem prywatnym, żebyś ze swojego dysku odpalał, kurwa, kiedy chcesz ty, a nie, kurwa, z jakiegoś serwera nawet. Do stronki ustawiasz, to wiesz. Dwa koła spokojnie byś ustawił to.
0: Można, bo, ale wiesz, no, ja jestem trochę tutaj, no słabo to widzę, bo wiem na przykład, jakie są koszty w przypadku takiego fame MMA, wiesz, ile oni musieli zapłacić za streamowanie dla dużej ilości ludzi, bo to bardzo popularne, no to już są, słuchaj, miliony.
1: Na razie, żeby zobaczymy 100 osób ze swojego, powiem, 1000 zobaczyć, a później jak będą kurę miliony, no to chuj, bo to trzeba zainwestować, ale to będą sponsorzy się znajdą, wiesz, komercyjnie, no to się przeżywasz, kurwa. Tu na czacie, zobacz, ktoś tam pisze, tak, poczekajcie. To napisał, zaraz. A do Luciana z Holandii, pozdrowienia przesyłamy tutaj. Wschodniej Polski, tak? Ktoś napisał zaraz.
0: Wiesz, no cieszy mnie twój optymizm, no to już jest coś, że komuś się chce i ktoś to i ktoś chce się brać tam za bary z życiem, to jest pokrzepiające, no ale ja to słabo widzę troszkę. Ale bardzo się ucieszę, jak tobie się uda coś zorganizować. Może coś pomogę też nawet.
1: Ja tu dobrze mówię, a tu zniechęcasz tutaj do pomysłów nowych, wiesz, ktoś napisał.
0: Nie zniechęcam, po prostu tak to widzę, no.
1: Jakbyś chciał, mówię, ze swojego serwera, koszt serwera zależy, jak kosztuje, ja mówię... tutaj. Z kuzynem piwo piłem. Tutaj. To były tutaj efekty specjalne, tak?
0: Relaksik majówkowy.
1: Tak. Dobra, słuchajcie, no mówię, krawie dwa koła i ze swojego serwera jakieś bez cenzury streamy, żeby robić, o to chodzi. A na tego na YouTubie, czy nawet innych serwerach nie puścisz tego komercyjnych, możesz go ze swojej stronki co robić. Ale to Restreamo to umożliwa, przez Restreamo ze sprzedanego tego. Dobra, podeślę ci do tego, nie? Mhm. Następno stream będziesz robić, spróbujesz, jak to działa czat, wtyczka z tego w tym. OBS-ie.
0: Trochę bym się też, no nie chcę tu krakać, no ale wiesz, prawda jest też taka, że zobacz, że... Ale czekaj. Popatrz na kamratów. Nadawali przez długi czas, nie wiem, czy jeszcze nadawają na D-Life'ie.
1: Stop. Ja nie jest fajna, z kuzynem zapalę jeszcze i odzwonię za 5-10 minut, dobra?
0: Dobra. No to siema. Cześć. No. Popatrzcie, kamraci próbowali przez dłuższy czas uniezależnić się od YouTube'y i nadawać na D-Live. I się okazuje, że ludzie, którzy przechodzą na BitChute'a czy na D-Live'a, no to jest ten efekt malejącej popularności po prostu. No YouTube jest potęgą i basta, taka jest prawda. Więc lądujemy gdzieś na swoich serwerach, tylko że nagle mamy odpływ, już ludzie nie przychodzą, nie jest to popularne i tak dalej. Więc tego bym się trochę bał, nie? Trzeba po prostu w tym wypadku zainwestować w reklamę. YouTube, jaki by nie był, to gdzieś tam nas popularyzuje, gdzieś tam nas proponuje. Można sobie wykupić reklamkę za grosze też jakąś tam, mniejszą czy większą, wiecie o co chodzi. A tutaj lądujemy na jakimś BitChute'cie czy coś i co z tego, że mamy wolność, jak nagle mamy powiedzmy 10% czy 20%. To też zależy od społeczności. No w przypadku Szabla on ma takich wiernych odbiorców, tak samo tam kamraci, takich, że oni znajdą, tak? Tylko mimo tej takiej wierności, że oni tam będą, przerzucą się, że będzie im się chciało kliknąć w nowego linka, że się nie wystraszą, że trzeba tam założyć nowy profil czy coś, no to też jest, większość ludzi to są takie leniuchy trochę, im się nie będzie chciało albo machną ręką, ci co sobie słuchali tam dla rozrywki bardziej, to pójdą gdzie indziej, wiecie o co chodzi. Michał Giereś też jest tego zdania co ja, że po prostu bardzo szybko rosną koszty, niewspółmiernie do liczby nowych widzów. To znaczy po prostu są takie pewne progi, nie? Mamy po prostu małą skalę, to płacimy mało, a jak się robi średnia skala, to nie średnio, tylko już bardzo, bardzo dużo nagle. Nie wiem, ciągle mi się myli, jak się nazywa taki wzrost. Niewspółmierny. Cześć, Szabel, live shoty.

Doktor Jaśkowski na Rumble ma po 100k wyświetleń, prawie bez problemu. No, dobra, no chciałbym się mylić, chciałbym wierzyć w to, że się da uniezależnić od korporacji. Tylko też zawsze jak słyszę, że ja tu kogoś znam, ktoś tu zrobi coś, tu nam udostępni, to brzmi tak mało profesjonalnie, nie? Troszeczkę. I że to się zesra. Ale okej, no. Próbujcie, ludzie. Może to też zadziałać tak, że w końcu się zjawi ktoś, kto nie wiedział, że się nie da i zrobił. Ale to tak brzmi trochę jak właśnie gołodupki, hop do kubki, nie? Gołodupki, hop do kubki. No. Dlatego taki Claude, który też uważa tak jak ja, twierdzi, że o wiele bardziej się opłaca stawiać na radio zwykłe po prostu, nie? Zainwestować w koncesję nawet w zwykłe radio, bo to wtedy są i tak mniejsze koszty, nawet licząc tą koncesję, tam za X-y i tak dalej, wszystko, opłaty. No to po prostu przy większej skali opłaca się nadawać w klasyczny sposób, radiowo. Ale też, no właśnie, używanie gotowych platform może. Tutaj piszecie o jakimś Rumble, jakieś D-Live'y, BitChute'y, Rumble, no to może trzeba używać gotowych struktur, mniej cenzorskich, mniej poprawnych politycznie, a nie wszystko budować od nowa. Ja nie jestem jakimś takim świeżakiem, który sobie tutaj ślepy o kolorach gada, bo no przecież też brałem udział w tworzeniu przeróżnych projektów, nie? Nawet takich, gdzie mieliśmy te dwie bańki, powiedzmy, nie? Funduszy i szybko się przekonaliśmy, jak to potrafi momentalnie, jak takie pieniądze potrafią topnieć, jak szybciutko znikają, jeśli zaczynasz to traktować serio, jak biznes, jeśli kupisz jakieś meble, komuś trzeba za coś zapłacić, kupić jakąś technologię, jakie to się nagle robią koszty, nie? I jak ci w końcu brakuje w ogóle na reklamę, żeby zainwestować. Także tutaj dostaję info, że ten Jaśkowski, no, że nie bardzo tu widać Stokoła. Tu klikam, jest Rumble faktycznie. 2000. 1000. Nie, to jest 17 tysięcy, czy... $1,75K, no to jest 1750 czy 17 tysięcy? No 1750, 1,7 tysiąca, tak? No to takie ma odsłony. Jak jest 100 tysięcy? No, to nie jest nawet 28 tysięcy, tylko to jest 2800, 1900. Tak, 696 odsłon miesiąc temu. Co wy mówicie o 100 tysiącach, jak on ma mniejsze zasięgi niż nocne radio? $281, $240. No, tak kończą ci, co decydują się na mniej popularne platformy. No niestety. Coś za coś.

na miejscu Szabla, to bym trochę sobie może poszedł w kierunku takim, żeby nowych nadających wziąć do siebie, żeby rozbudować to, co ma, tak jakby na samym YouTubie, albo no, na innych platformach też, no, na których się tam da, nie? Ale żeby na przykład trochę uporządkować content, żeby było mniej, powiedzmy, takich spotkanek, no takich, wiecie, streamów, gdzie sobie tam gadamy, trochę się napijemy, pożartujemy, tylko żeby zainwestować w jakość na przykład, żeby nowych nadających wziąć do siebie, nawet im coś odpalić, żeby im się chciało i jakby zainwestować w markę Szabel, w jakość, w rozpoznawalność, w takie rzeczy, a i to na pierwszy rzut, nie? Właśnie jakąś identyfikację wizualną sobie trochę lepszą zrobić, lepsze czołóweczki, lepsze oprogramowanie, bardziej przygotowane jakieś treści. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te streamy zwyczajowe, gdzie tam sobie jajcujemy trochę, gdzie każdy może zadzwonić, żeby też sobie były jako osobny program, ale na przykład przyciągnąć nowych widzów jakimiś treściami bardziej takimi, no, profesjonalnymi. O. No, nocnemu radiu też by się to przydało, tylko że może my nie mamy wielkich tutaj aspiracji. Mamy swój tu mały domek na drzewie, jak to mówimy. I się tu spotykamy i już, no. Ale jak Szabel ma tyle energii i taki power, no to... No, a z tym nadawaniem we własnym zakresie, no to trochę jak z tym naszym Icecastem, nie? Możemy, no, mamy swój serwer Icecastowy, można słuchać też przez nocne radio, niezależnie i bez cenzury. I słucha na tym Icecastie niezależnym, wolnym 8 osób w tej chwili, no. A na YouTubie często bywa teraz na przykład setka. No, to jest różnica. Nie, w realu jestem właśnie niefajny.

No ale ty, panie PN-ko, ci jesteś takim oryginałem trochę, no i wiesz, to ty masz także 10% na YouTubie. U innych to inaczej trochę działa. Ale może taki szabel ma faktycznie jakieś szanse, bo raz, że ma power, dwa, że interesuje go taka tematyka, która jest dzisiaj dosyć popularna, czyli właśnie spiski, jakieś alternatywne teorie, niezwykłości różne też. I szabel się specjalnie nie ogranicza tutaj, no tak jak na przykład Klot, nie? Że Klot ma swój jakiś tam wyrywek tego wszystkiego, który go tylko interesuje, hermetyczny, tylko szabel potrafiłby trafić do szerszej publiki, chociażby tym, że dużo różnych treści różnego typu publikuje i nie ogranicza się specjalnie, nie? Co mu tam wpadnie w oko, co go zainteresuje, to nadaje i to może też ludzi przyciągnąć, taka szeroka gama tematów. Szerokie spektrum tematów. No. Jest śmiały, jest jeszcze młody. Proszę bardzo, ja tutaj każdego, kto będzie chciał coś robić niezależnego, antysystemowego na pewno, to będę zawsze dopingował, a nawet i pomogę może coś. Ale przez lata nabrałem takiego przekonania, że wszelkie takie większe projekty, no to muszą się komercjalizować. Nie sposób zrobić za bardzo, nie wiem, nawet jakby na takiego Alexa Jonesa popatrzeć, no to on też, no, jakoś tam musiał się skomercjalizować pewnie. Nie śledziłem aż tak bardzo, a nawet jak byłby jakimś wyjątkiem taki Alex Jones i miałby nam pokazać, że można robić coś bez dużej ilości reklam, bez sponsorów wpływowych w postaci jakichś molochów, nie, korporacyjnych, że się da, no to może to być wyjątek potwierdzający regułę, bo taki trochę jest świat, że na większą skalę jak coś robimy, no to zaraz tu trzeba płacić, tam trzeba płacić, człowiek zaczyna szukać tych pieniędzy i zaczyna dawać dupy trochę, chcąc, nie chcąc, bo musi się utrzymać na powierzchni. I nagle nie może skrytykować jakiegoś Monsanto czy innego Nestle, bo to Nestle wykupiło właśnie reklamę za 20 koła jedną, nie? I to się wszystko psuje trochę wtedy. Giereś był na spotkaniu u Tomasza Grygucia. Ciekawe, czy mu pytanie jakieś zadał. Ja myślę, że Klot na spotkaniu u kogokolwiek to pierwsze, co zrobi, będzie przestrzegał przed tymi najgorszymi, tą najbardziej złowrogą siłą, która zmienia świat na gorsze, czyli przed wami i przede mną. Śmieszny jest ten Klot. On to tak, nasłucha się pastora Chojeckiego, to zaczyna też tak jak pastor Chojecki. Takie debilowate zachowania, nie? Nasłucha się Natanka, to zaraz tam, to powinna pójść wasza prawa pięść, tego krawca w mordę lać. To taki jest jakiś, że jak dziecko trochę, nie? Nasłucha się Olszańskiego, to zaraz będzie tam na Żydów, będzie Żydów oskarżał o całe zło tego świata, no, co mu tam przyjdzie do głowy. Też jakby myśleć tak spiskowo, to trzeba by dojść do wniosku, że każdy, komu się udało dojść do czegoś nie dając dupy, że no to ktoś za nim i tak stoi, jakiś większy, no bo jak mu się to udało? Mam tu pytanie, czy nazistów też bym wspierał, bo niezależni i antysystemowi. Znaczy, nie wspierałbym, starałbym się nie wspierać każdego, kto krzywdzi innych, tam morduje, zabija. No, albo kto już całkiem

zabrania nam coraz większej ilości rzeczy, chce nas tak wykorzystać. Władza ma to do siebie, że władza chce być potrzebna, jak każda grupa zawodowa. I często dochodzi do patologii takich, że jakaś grupa społeczna, zawodowa zaczyna istnieć sama dla siebie i zaczyna tak tworzyć świat, żeby być potrzebna. I będzie przekonywała wszystkich, że bez nich to ni hu-hu w ogóle, nie? Bo, no bo po prostu będzie walczyła o swoje przetrwanie, jakby o swoje jestestwo, o swoje przywileje. Efekt skali tutaj następuje, nie? Jak zaczyna, jak mamy tych chrześcijan, powiedzmy, nie jakichś takich, no, w małych grupach, w komunach se żyjących, fajnie działa, zaczyna nagle powstawać kościół katolicki i zaczyna się psuć, nie? Bo może właśnie ta komercjalizacja, ta wymuszona komercjalizacja różnych projektów, to też jest efekt skali, no bo do tego się to sprowadza w sumie. I tak samo kościół katolicki, jak ma już jakieś struktury, nieruchomości i tak dalej, zaczyna z władzą mieć konszachty, no to to wszystko trzeba jakoś utrzymać, finansować, inwestować, zarabiać. Coraz większa ilość ludzi w takiej społeczności sprawia, że pojawiają się ludzie kiepskiej jakości, że tak powiem. No, no wiem, że Dino nieczynne, no może na stację sobie. Może na stację sobie wybędę. Stacja chyba czynna, nie? No i może tak po prostu to działa, no. Jak mamy jakieś ogromne istoty, no to taki kolos na glinianych nogach się nagle robi, nie? Stąpnie, noga mu się skruszy, upadnie, głupi ryj se rozwali. A małe, zwinne stworzonko to przetrwa i zagładę jakąś, schowa się do bardzo głębokiej dziury, żywić się może byle czym, taki szczur, nie? Żywić się może byle czym. A jakiś dinozaur to może być bardzo wrażliwy, bo nagle jakaś katastrofa klimatyczna właśnie, no i on nie ma czym się żywić, a on musi pochłaniać ogromne ilości pożywienia, którego brakuje, nie? A taki jakiś szczurek malutki, to przetrwa wszystko. Więc będę się upierał tutaj, że coś jest na rzeczy. Duże takie twory różne są bardzo wrażliwe na tąpnięcia w gospodarce, gdzieś tam na giełdzie, nie? Mamy takiego molocha. Teraz się mówi powoli o tym, że rozwój tej sztucznej inteligencji, szczególnie no ChatGPT, to OpenAI i tak dalej, to może być przyczynek do bankructwa Google'a. No ja w to nie za bardzo wierzę, ale mogą być w sumie takie sytuacje, że po prostu taki moloch jak Google to jest taka sieć naczyń połączonych, z których każde musi działać doskonale i jak jedno przestanie działać, no to się to sypie się, wali, nie? Nagle samo to, że się pojawiają jakieś alternatywy dla googlowskiej sztucznej inteligencji, powoduje tąpnięcia na rynku, na giełdzie, które sprawiają, że Google ma kłopoty. No wiecie, o co chodzi, nie? A takiego nocnego radia nic nie ruszy, bo my nie mamy kosztów, nie mamy zobowiązań, nie mamy nic, co mogłoby nas tutaj jakoś ruszyć wielce. Jesteśmy odpowiednikiem takiego szczurka.

No, więc czasem nie warto rosnąć za bardzo, bo to może być kłopot z tego tylko. Wynajmujesz sobie głupi lokal. No, pamiętam, jak mieliśmy spółkę, no to za sam lokal weź zapłać, za kup sprzęt, komputery, pensje wypłać, nie? Nagle się okazuje, że powiedzmy nie możemy już polegać na darmowym PHP, bo on jest przy takich przy większej skali, no, są pewne niedoskonałości, coś tam się może przytykać, no, nie jest to takie profesjonalne na większą skalę, więc inwestujemy w jakieś tam Microsoftowe, nie wiem, ASP czy coś i okazuje się, że to duże koszty są.

trzeba płacić to co miesiąc. Żeby to opłacić, to trzeba zarabiać i w pewnym momencie myślisz sobie, kurczę, no ja muszę przetrwać, cokolwiek zrobię, nie? Zrobię laskę komuś w ogóle, zrobię laskę Billowi Gatesowi, żeby tylko tu przetrwać, bo są duże zobowiązania, muszę ludziom zapłacić, muszę coś tutaj za lokal, za wszystko. No i zaczyna się psuć. Wiecie co, ja ostatnio nie palę tak dużo, jak nadaję, to tak przyłapuję się, że chwytam szluga za szlugiem, nie? Jaram. To jest jakaś taka próba, nie wiem, zwiększenia koncentracji. Fajki pozwalają się skoncentrować, a w ciągu dnia to bywa, że na przykład przez parę godzin w ogóle nie sięgam po papieros, a dziwne to jest, nie?

Może taki Disney też zaczyna robić tandetę, byle co, szmiry, bo idzie na ilość, a nie na jakość. Trzeba utrzymać te wszystkie studia, zapłacić tysiącom ludzi. Marvel też się skiepścił. Też jakieś gorsze efekty, scenariusze już jakieś takie z dupy, bo trzeba może zrobić szybko, nie? Trzeba wypuścić tych filmów ileś tam w roku, żeby to się kalkulowało. No. Gdzieś tam znów trzeba jakiś balans może złapać, bo jak ktoś jest taki całkiem mizerny, malutki i robi sobie w garażu, to też nie zrobi Bóg wie jakich rzeczy. Też jest bardzo ograniczony. Nie ma narzędzi wystarczająco dobrych, brakuje mu ludzi i tak dalej. No więc to też nie jest jakaś wartość sama w sobie, być małym, nie? Więc trzeba się rozwijać. Tylko nadchodzi taki moment, że ten rozwój zaczyna mieć ciemne strony jakby, swoje wady. I się płaci za to cenę. Na przykład robiąc buble, robiąc byle co, dając dupy na lewo i prawo, reklamując tych, których by się normalnie nie zareklamowało i tak dalej.

0: Ale u takiego szabla jest pewnie miejsce jeszcze na, jak najbardziej na rozwój, na poszerzanie zasięgów i tak dalej. Jak najbardziej. No. Ale tak naprawdę wszyscy jesteśmy planktonem i to, czy kogoś na żywo ogląda 100 czy 500 osób, to w sumie nie jest taka duża różnica. I tak Gummy Bear ma 500 milionów wyświetleń, piosenka. I am Gummy Bear, funny Gummy Bear. No to zawsze będzie miał 500 milionów, a my 1000 albo 100 albo 500. Czasem pewnie trzeba robić szmirę, bo to, co nam się wydaje szmirą, to ludzie to uwielbiają. Uwielbiają jakiegoś tańczącego misia z autotunem śpiewającego. Albo jakiegoś Zenka Martyniuka.
1: Jak do tego doszło, nie wiem.
0: No właśnie, nie wiem, jak do tego doszło. Gołębie strasznie wkurwiające są. Chętnie bym kupił wiatrówkę i do nich strzelał. W ogóle miłość do zwierząt gdzieś tam prysła. Te kundle ujadające przez cały dzień. Taki gołąb, on też hałasuje. Usiądzie na balkonie, co chwilę je wyganiam, bo usiądą sobie i wydają taki też dźwięk, który przeszkadza. Taki jakiś... Normalnie bym roztrzaskał dechą jakiegoś takiego latającego szczura. W ogóle wszystko mnie denerwuje ostatnio. Ludzie, zwierzęta. Cała ta rzeczywistość mnie denerwuje. I serce boli w ogóle. Ale to w sensie dosłownym, nie w przenośni. Po prostu mnie boli serce. Ale nawet tak liczę na to, że se zdechnę. Muszę Ani przekazać ten hasła. Może ktoś będzie kontynuował. A jak znam życie, to zdechnie. Nie będzie się chciało komu.

Nie depresję, tylko... A może i depresję. Muszę sobie kupić jakiś wielki wór trawy ogrodowej. Się położę. Może ktoś te gołębie nasłał, pisze Mika. Myślisz, że to są szpiedzy, drony? Tutaj podglądają. A są jakieś takie drony w kształcie gołębi, już się używa czasem na wojnie. Kiedyś takim prapra dronem, można powiedzieć, był gołąb, kiedyś któremu się przyczepiało do łapek jakiś zapalony kawałek szmaty czy coś takiego i ten gołąb wypuszczało tego gołębia się za mury oblężonej jakiejś twierdzy, jakiegoś zamku. No i ten gołąb podpalał chaty, właśnie posiadał sobie na chacie ze słomianą strzechą i podpalał. To taki starodawny dron. I tak w sumie nic mi się nie chce, powiem wam. Nic mi się nie chce. Pracować mi się nie chce. Gadać mi się nie chce. Żyć mi się nie chce. Dużo śpię. O. Było o zasadzie 5S. Sport, seks, stressless, slow food stuff. No to moja zasada 5S to jest sleep, stuff. Ale teraz nic na przykład nie jaram już od dłuższego czasu. Może dlatego, że mnie nie stać. Ale może będzie mnie stać, bo tu Gosia znów rzuciła. Co ty, Gosia, taka jesteś hojna ostatnio? Żebyś nie żałowała tego, bo zaraz się o coś się wkurzysz czy coś i będziesz miała moralniaka, że złego wilka karmisz. Jak to tak? Ale 5 dyszek wpadło. Znowu. Wow. No właśnie nie gocha 3 złote, tylko gocha sporo więcej. A gocha pisze, że ma dzięcioła, który stuka. Ile ważysz? Nie dużo, nie jestem grubasem, a krzesło trzeszczy, bo jest stare bardzo. To tak słychać? No słychać. W sumie wszystko mam tu stare. Stary monitor, stary komputer, siedzę na starym krześle. Obok sobie stoi stary mikser i gadam do was przez stary mikrofon. Ale jakoś nie ubolewam z tego powodu, bo też nie mam takiej potrzeby, żeby mieć, nie wiem, nowe, ładne, nowe. Dla niektórych to jest cel życiowy, mieć ładne i nowe. I jeszcze najlepiej pokazać innym, że się ma ładne i nowe, to już pełnia szczęścia. Jak działa, to działa. A że trochę potrzeszczy. Ahoj tam na pokładzie!

Widman też w nie najlepszej formie. Psychicznej. No cóż można rzec, no. Lepiej się tak nastawić, żeby przestawić, jeśli już na taki stan, co ja mam, że nie myśli się o żadnym tam samobójstwie, o takich rzeczach, tylko tak się żyje, bo żyje na zwolnionych obrotach, a może po prostu pierdolnąć to, co nam się nie podoba, co nam doskwiera, co nas uwiera, co nam przeszkadza, po prostu machnąć na to ręką i się tym nie zajmować, nawet jeśli to jest coś takiego no, dziwnego, jak to tak, nie? Po prostu powiedzieć, a mam to w dupie, nie? Po prostu mieć, zamiast się przejmować, to mieć w dupie wiele różnych rzeczy, które nas wyniszczają i dręczą. No, może sobie kota kup. Kotkiewiczowi to pomógł swego czasu kot. No. Historia kota Boba też pokazuje, że można wyjść ze straszliwego dołka właśnie bo przez tego zwierzaka. Bo z depresją jest tak, że jak się człowiek rozpędzi trochę i rozhula, to szybko zaczyna być dużo lepiej, nie? I nawet przychodzi taki czas, że się śmiejemy. No jak ja mogłem mieć jakieś takie myśli? Bez sensu to by było, gdybym sobie coś zrobił, nie? Bo przecież to jakiś absurd. Bo szybko się sytuacja zmienia, tylko trzeba złapać jakiś rytm i zwalczyć to, co na początku najciężej zwalczyć, czyli wyjść z tego wyra, gdzieś tam się przejść, coś porobić. No. Łatwo mówić, bo sam tak żyję, że nie za bardzo wprowadzam w życie to, co mówię. No ale ja już jestem taki w sumie, że ciężko to wyjaśnić po prostu. Ja tak sobie żyję, bo żyję, nie? Jest jak jest. Life is life. Dobrze jest mieć jakiś cel, jakiś motor, nie? W życiu, który nas napędza. I daje jakiś właśnie taki cel, kierunek, questa. Jak w grze komputerowej, jak nie mamy żadnego questa, to co, możemy łazić po tym lesie? No właśnie, zainstalowałem ten super dodatek, tego moda do Skyrima, Enderal, Forgotten Stories. No, o ile na początku nieźle się grało, to teraz w ogóle zaczęło to haczyć, nie wiadomo czemu. Tak jakoś mało płynnie zaczęło działać, więc już mi się w to nie chce grać. Coś tam się popsuło. Ale możecie spróbować. Na początku było całkiem nieźle i się przyjemnie grało, bo to jest taki Skyrim trochę inny, bardziej realistyczny, bardziej sensowny, bardziej wymagający, taki odrobinę staroszkolny, niezupełnie, ale troszeczkę. Nie ma tak dużo tam fantazji jakichś smoków, orków, tak dalej. Jest tego mniej trochę też, więc tak bardziej w kierunku realistycznego średniowiecza może odrobinę. Jest całkiem spoko. No, jak macie Skyrima, to polecam sobie zainstalować jakaś. Można na nowo się pobawić tą grą trochę na silniku. Tym bardziej, że to niby wymaga Skyrima na Steamie na przykład zainstalowanego, ale jest niezależną grą, to znaczy uruchamia się jako osobna gra. Tylko sprawdza, czy macie Skyrima, więc są tam spore zmiany dokonane. W interfejsie, w rozwoju postaci, historia troszkę inaczej jest prowadzona. No, można spróbować, polecam nawet. Dopóki wam się nie zepsuje. Polecam.

co tam jeszcze w ogóle wpadło. No właśnie, może warto wspomnieć o tej likwidacji rosyjskiej jakiejś szkoły przy ambasadzie, gdzie dzieci różnych dygnitarzy rosyjskich tam uczęszczały. No i Polska znacjonalizowała tą szkołę. To jest taka ładna nazwa na ukradzenie czegoś komuś. Nacjonalizujemy. Nacjonalizujemy, rozkułaczamy. Czyli krótko mówiąc, zabieramy komuś. W imieniu państwa zabieram ci to, bo nie brak tu takich, którzy bardziej na to zasługują. No, oczywiście wywołało to wkurw w Rosji. I jak przewiduje sam Kwaśniewski na przykład, możemy liczyć zdecydowanie na jakiś odwet. Tylko też skąd u Rosjan takie zdziwienie i taki szok, że można coś takiego zrobić, jak przejąć szkołę. Też no, trochę skurwysyństwo, tu się z niektórymi argumentami zgodzę z takim towarzyszem Michałem, bo to tak przed jakoś zakończeniem roku szkolnego, tak nagle wziąć, zabrać, tam przywłaszczyć się, nie? To tak trochę nieelegancko. No ale tak, w Rosji to przecież nacjonalizacja majątku prywatnego to nie jest nic niezwykłego. Robiono to tam z różnymi firmami, które wyszły z Rosji po tym buncie takim. Gdzieś tam przejęli lokale McDonald'sowe, gdzie indziej coś jeszcze. I to, no, jak Kuba Bogu, tak Bóg Maciejowi. Jak mawiali starożytni Rosjanie. No. Ale to zawsze się taka spirala robi. To my wam tak, to my wam teraz pokażemy. I odwet. A potem, o wy gnoje, to macie teraz. I druga strona zaczyna coś robić. I to już tego nie zatrzymamy. Teraz już będzie... No, coś słyszałem o tym pocisku, ale no, wiem, że to 10 kilometrów od domu Sikorskiego gdzieś spadł jakiś rosyjski pocisk. Masa tam służb, nie? Cała chmara przyjechali, badają, ale nie wiem właściwie, jak to się skończyło.

No. A ośrodek monitorowania środka odbytu, no ten OMZRiK cały, no to znów się do tego towarzysza Michała przyczepił. Nie wiem, czy do Szabla się też nie przyczepili. Claude też mówi, że ma kilkanaście spraw, procesów i wydaje mi się, że może mogą być niektóre z nich za sprawą właśnie tego OMZRiK-u. No, więc średnio mi się to podoba. Szef tej całej organizacji jest w Norwegii. Spierdolił przed wyrokiem, po prostu prawomocnym. Wyrokiem za jakieś nieprawidłowości finansowe. No, a instytucja sobie działa i tak ciąga wszystkich po sądach za słowa. I to już strach powiedzieć, nie wiem, Murzyn, bo nagle będziesz miał sprawę, nie? I potem sądź się, jeździ gdzieś na sprawy latami albo miesiącami. Więc słabo trochę.

Ten pocisk był wabikiem, ale miał on możliwość przenoszenia materiału atomowego. Pisze Windman. Coś się jakby szykowało, bo Amerykanie poinstalowali na Ukrainie jakieś czujniki właśnie użycia broni atomowej. Różne kraje się zbroją i mobilizują w wojsko. Mówi się o rosnącym ryzyku użycia takiej broni. Więc jakby no ten zegar zagłady światowej, zegar apokalipsy, nie? To on już dawno temu pokazywał za 5:12, to teraz to już nie wiem, za sekundę 12 pewnie. Także szykujcie się, szykujcie. Jackowski oczywiście, jak patrzy, jak sprawdza swoje wizje, zamyka oczy tam, wącha swoje skarpetki i to jest przerażony tym, co ma się w maju wydarzyć, ale tu może nie trzeba się tak bardzo przejmować, bo był też przerażony tym, co się ma w kwietniu wydarzyć, w marcu, co ma się wydarzyć, a w lutym, o ja pierdolę, kurwa mać, no już nie mówiąc o styczniu w ogóle. Trochę tak nie dowierzam Jackowskiemu, cały czas ma koszmarne wizje. Bardziej mnie przekonują takie sytuacje, kiedy na przykład Amerykanie zaczynają się bać i zaczynają instalować jakieś czujniki, nie? To Amerykanie to mają bardzo sprawny wywiad. Przecież przewidzieli inwazję na Ukrainę. Co do nawet, no, o jeden dzień się pomylili. No ale to jest jednak mocarstwo i to są konkretni ludzie i mają sprawnie działające służby i jak Amerykanie coś, jakieś ruchy zaczynają wykonywać, to wiedz, że coś się dzieje. Wiedz, że coś się dzieje. W maju będą komunie, pisze Grzegorz. No, bo tutaj niektórzy są dzieciaci, żonaci, dzieciaci, co tam szykujecie się na komunie, pokupowane już kłady, komputery, rowery, zegarki. Wiecie co dostała moja mama na komunie? To były trochę inne czasy. Wielkim takim no, prezentem, na który się składali tam ludzie, to był zegareczek. Dostała zegareczek i to bardzo się cieszyła z tego, że dostała zegareczek. No, a dzisiaj bankiety, firmę trzeba wynająć, sukienki, bombki, brzdęki, komputerki, drony. No, a duchowości w tym już chyba żadnej nie ma, nie? Święto rozpusty i rozpasania i postaw się, a zastaw się. I pokaż sąsiadom, że twoje dziecko ma lepiej, że jesteście bogatsi. Niech inni zazdroszczą. A co?

Damianowi się podobało przemówienie Rogera Watersa w ONZ. No, zadzwoniłbyś i tu opowiedział coś, co tam mówił. Widziałem takie nagranie rosyjskiego żołnierza, który miał amputowane obie nogi, obie ręce. Wrócił oczywiście do kraju i zadowolony, słuchajcie, uśmiechnięty od ucha do ucha i grał sobie w World of Tanks tymi kikutami. Tam miał specjalnie przygotowane stanowisko, pedały jakieś takie na wyciągnięcie tych kikutów i się cieszył taki rozradowany, bez rąk, bez nóg, ale zadowolony i sobie gra w World of Tanks. Taki koszmarny obrazek trochę, nie? Ciekawe, jak Rosja dba o tych swoich weteranów, bo w takich stanach nie jest to tajemnica, że tam zafundują ci protezy specjalne, pieniądze, rentę, wszystko, nie? I sobie jakoś tam żyjesz. Jeszcze cię będą leczyć z syndromu pourazowego, z zespołu pourazowego. PTSD. To, co Rambo miał. Jeszcze będą cię leczyć i zafundują ci psychiatrę, psychologa. Zainstalują protezę bioniczną. A tak myślę, że w Rosji to się chyba mniej ceni jednostkę. Tak, i tam nie jest to takie istotne. Bo ludzi mnogo.

Okazuje się, że frytki mają bardzo zły wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Tak naukowcy niby stwierdzili, to czytam sobie na Geekweeku, że to nawet się, to może powodować depresję, stany lękowe. Frytki. Chyba najpopularniejsze jedzenie na świecie, nie? I zwiększa ryzyko depresji. Zawsze mnie to ciekawi, jak to się wylicza, że o 12 akurat procent zwiększa ryzyko wystąpienia stanów lękowych. I co to tak w praktyce oznacza, że mam o 12% większą szansę? No ale badano niby jakieś większe badanie, badano 140 tysięcy osób i przez 11 lat aż, nie? I stwierdzono łącznie 8294 przypadki stanów lękowych i 12735 przypadków depresji. Wśród osób spożywających smażone jedzenie, gdzie na pierwszy plan wysunęły się smażone ziemniaki. A w ogóle to podobno amerykańscy żołnierze wynaleźli frytki, bo pokroili ziemniaki i wrzucili do jakiegoś tam oleju rozgrzanego. I wyszło.

W Rosji kąpiel w specjalnej wannie, po której kończyny odrastają. Ciekawe. A Gosia pisze, że Ameryka cały czas rozmawia z Rosją i nie chcą konfliktu.

0: kolejne artykuły o tym, że te sklepy wielkopowierzchniowe, takie jak właśnie Biedronka, bardzo oszukują klientów na wadze, na... Ostatnio moją uwagę zwróciły butelki z napojami, jakieś kole, toniki i inne oranżady, że zaczęły być tak napełniane nie po sam dzióbek, tylko tak jakby to wyglądało wręcz jakby ktoś to otwierał i wypijał część tego. Po prostu tak bardzo dużo zostaje tego wolnego miejsca, nie? Dziwne litraże jakieś takie się pojawiają. Ten downsizing na potęgę niestety jest wprowadzany. Zmniejszanie gabarytów. Przy zachowaniu oczywiście takiej samej ceny. No koszmar jest. Powiem wam, że nie wyrabiam trochę z cenami. Jak idę do sklepu, to coraz częściej się łapię za kieszeń, nie? I masakra jest. A niby gdzieś tam ceny wracają niektórych rzeczy, nie? Tylko, no tam prąd, paliwo, gaz, niby to spada, a jakoś nie widać tego po cenach w sklepach. I to kolejny raz się okazuje, że wiele rzeczy, których doświadczamy, to na zasadzie, że raz noga włożona w te drzwi, to już nigdy jej nie wyjmą, nie? Jak już nam dowalili, to będą utrzymywać te ceny, jak długo się da, nawet tworząc jakieś zmowy cenowe, grając głupa, kłamiąc, pisząc artykuły sponsorowane. Bardziej się dzisiaj, no taki świat, dzisiaj duży koncern jakiś będzie inwestował całą masę artykułów sponsorowanych, żeby nas przekonać, że to musi być tak drogo, to musi być tak drogo. I to zostało udowodnione, po prostu takie praktyki były udowodniane. No, a Miedwiediew, były prezydent Rosji, cały czas na Polskę pluje. Teraz stwierdził, że taki kraj w ogóle nie powinien istnieć, jak Polska. Powiedział wprost, to państwo nie powinno istnieć. Jest za zerwaniem w ogóle wszelkich stosunków dyplomatycznych z Polską. No, grube torpedy wali. Więc ja tak średnio rozumiem, jak można widzieć w tej Rosji przyjaciela. Może Szabel to wytłumaczy, ale skoro były prezydent Rosji takie teksty wygłasza. Ci Rosjanie nas, oni chłoną bardzo propagandę. Oni są trochę jak swego czasu, nie wiem, Japończycy, bardzo tacy zapatrzeni w państwo, w system, nie? W urzędników i policjantów i w rządzących, w cesarza. No to Rosjanie też tacy trochę są. Oni są bardzo zapatrzeni. To co usłyszą, to, co im powie władza, to oni się tego trzymają. No inna sprawa, że często trochę są do tego przymuszani, bo tam się buntować to trzeba mieć naprawdę jaja, bo mogą cię za te jaja powiesić następnego dnia, jak będziesz fikać.
1: Jedeczka, 16 zł na lodzika.
0: Oj, to nie wiem, czy na lodzika wystarczy. Lodzik to chyba droższy jest. Chociaż z gumą. Muszę tu pochodzić po zakazanych rewirach po Środzie Śląskiej. Może się uda sfinansować lodzika. Dziękuję bardzo. Majóweczka, no... Może coś tu, kurczę, trzeba tego PayPola zbadać, bo to masakra jest, że nie przechodzi. To się ludziom odechce wpłacać. I dzisiaj faktycznie, no tylko Blik, nie? Tylko Blika tutaj widzę. Na Tipli przechodzi tylko Blik. Bułgarski lodzik. A Bieszczad pisze, że 5 zeta za gałę u nich. Z kulami czy bez? Takie pytanie standardowe. W ogóle jakieś takie, bo jak mówimy o oszukaństwie, o robieniu nas w bambuko, to zwykle myślimy o korporacjach, o sklepach wielkopowierzchniowych, no o różnych dużych graczach, nie? Koncernach dużych, spożywczych. A tak naprawdę, jak zrobiono teraz badanie, to się okazało, że jest masa, ogromna masa w 30% punktów usługowych, no jakiś fryzjer i tak dalej, stwierdzono nieprawidłowości, właśnie ukrywanie cen, no takie łapanie ludzi w sidła, tak, że przyjdziesz, skorzystasz z usługi, a potem się dowiadujesz i oczy mnie dęba stanęli, jakżem paragona widział, to mnie uoczy dęba stanęli. Tak więc niesłusznie chyba oskarżamy o całe zło tego świata tych wielkich, bo ci mali to też krętacze. Nie, no tutaj wszystko przechodzi, tylko że się nie wyświetla. Czy to jakaś awaria tipli, czy może trzeba od nowa coś tam skonfigurować? Muszę zrobić rozeznanie. A ukraińska armia używa Steam Decka. No nie jest to w sumie żadna nowość, że się używa różnych konsol popularnych, na przykład do liczenia tam trajektorii pocisków, różnych tam do sterowania bronią, no bo komputer to komputer, no. Konsola to też komputer. Ale taki Steam Deck jest świetny, bo to jest przenośne, to jest całkiem wydajne, dosyć mocne urządzenie, przenośne, które można w dwóch rękach sobie trzymać, można wziąć właśnie na pole bitwy. Więc gdzieś tam branża rozrywkowa z branżą wojenną się zazębia coraz bardziej. No. Jak dojdzie do jakiegoś olbrzymiego kataklizmu, do wojny nuklearnej, jak ludzi się zrobi dużo, dużo mniej, to zobaczycie, ile wart będzie człowiek, który się zna na takich rzeczach, który, powiedzmy, że nie mamy już internetu, żyjemy w jakiejś komunie na osiedlu opustoszałym, gdzie się buduje od nowa społeczność ludzi, no to wielu ludzi będzie wartych, będą stanowili olbrzymią wartość tylko dlatego, że jakiś specjalista potrafi, powiedzmy, założyć sieć LAN, bo nie ma internetu, powiedzmy, a chcemy się jakoś łączyć, chcemy sobie przesyłać dane, no to i tak jak u mnie kiedyś na osiedlu instalowano właśnie sieć osiedlową, tam przerzucaliśmy kable z bloku na blok, co wybiłem szybę sąsiadowi, rzucając tam kablem z drutem, no to ktoś, kto będzie się znał na takich rzeczach, to będzie, o, to będzie ktoś, będzie szycha. Stąd może takie przepowiednie, że nadejdą takie czasy, że jak spotkasz człowieka na swojej drodze, to będziesz całował ziemię u stóp jego. No. Tak jak w tym filmie z Willem Smithem, gdzie on był taki osamotniony, nie? Żył sam w olbrzymim mieście, bo jako jedyny tam nie, był odporny na wirusa, który zmienia ludzi w takie stwory, bestie. Jak to się nazywało? Jestem Bogiem, tak? Bo mamy dwa filmy. Jesteś Bogiem i Jestem Bogiem. I to było chyba Jestem Bogiem. Jeszcze sprawdzę. Bardzo dobry film. Na podstawie książki zresztą. Nie, Jestem Bogiem, to jeszcze chyba był inny film. O człowieku, który dorwał się do pigułek takich, które niesamowicie zwiększają zdolności mózgu. No i dają niesamowite zdolności. Frytki nie, ale ketchup krawców, pisze Lucjan.
1: Damian R. 5 złotych. Krawiec, przesyłam ci choć puste koperty, byś wiedział, że wciąż kocham cię.
0: Damian się chyba we mnie zakochał, bo nie wiem, to jakaś taka tutaj fascynacja i uwielbienie. Ale to no, miło, miło. Dziękuję bardzo.

Episkopat się wypowiedział już na temat wyborów nadchodzących. Powoli się zbliżają wybory. No i taka gładka gadka, nie? Taka gładka gadka, która ma zadowolić wszystkich i być taka niby neutralna. No, to wielka odpowiedzialność i że człowiek człowiekowi tu i Kościół nie jest ani za lewicą, ani za prawicą, bla, bla, bla. Czarowanie rzeczywistości. Wszyscy wiemy, jak jest. Znaczy, w zasadzie można by uznać, że Kościół nie jest ani za lewicą, ani za prawicą, bo każdemu da dupy, mówię o hierarchii, o Watykanie samym. Przylepi się do każdego, i do nazistów, i do komunistów. I, no, do komunistów to nie może na przykład, bo komuniści nie chcą się bratać z Kościołem, więc nie można. Ale każdemu będzie jakaś targowica kolejna, to te też się przylepią do tego, kto zaoferuje coś temu Kościołowi. Jestem legendą. O, dziękuję za przypomnienie. Jestem legendą właśnie. A o której jest ten live u Szabla z Gierapką? No słuchaj, no live Szabla z Gierapem to jest jeszcze pieśń przyszłości. To nie wiadomo, czy w ogóle do tego dojdzie. Zobaczymy. Ale Szabel był dzisiaj, pojawił się i odgrażał się, że zrobi live'a albo dzisiaj, albo jutro. Także nie zniknął, nie został zniszczony przez nocne radio, jak się okazuje. Jest, trwa. Nawet nie jest nadal obrażony, co mnie zaskakuje, bo zadzwonił, normalnie gadaliśmy. Ciekawe rzeczy. A tymczasem w naszym wojsku wiceminister obrony, wiceszef Departamentu MON tutaj, nakłania, zachęca i propaguje wspólne czytanie Biblii przez żołnierzy. No. To jest takie słabe, bo to jest takie pokazywanie swojej dominacji i nie liczenie się z nikim. Nie padły żadne słowa, że no nie wszyscy muszą być wierzący, coś tylko czytać Biblię, żołnierze. Już. No, także może nasi też ruszą do boju. Jak będzie jakaś wielka wojna się zrobi, światowa już całkiem, to nasi ruszą z kropielnicami, z przenośnymi ołtarzykami, z wodą, z pistoletami na wodę święconą, z kropidłami. No, a słuchajcie, ta cała opowieść o tym, że no, cud nad Wisłą, nie? Że Matka Boska powstrzymała Armię Czerwoną, może to był projekt Blue Beam, tylko w takiej archaicznej troszkę bardziej formie, że po prostu, że Polacy skonstruowali taki wielki rzutnik. Była mgła akurat, było na czym zrobić tam rzut z projektora. I taki wielki rzutnik, wielka soczewa, do tego jakieś głośniki, bo Polacy są tacy sprytni, że potrafią zrobić takie rzeczy i może zrobili takie coś w rodzaju Project Blue Beam, że Matkę Boską taką zrobili wielką z tego rzutnika w dymie. Radzieccy żołnierze to zobaczyli się, wydygali i z głośników tam głos taki charyzmatyczny. Jam służebnica pańska i tam jakieś wybuchy jeszcze, światła, efekty świetlne, nie? A ci tam spierdolili. No, tu słusznie mi kolega zwraca uwagę, że komuniści, jak to się nie chcą bratać? Przecież za PRL-u najwięcej kościołów zbudowano i 1/4 księży brała wypłatę z SB. No, prawda jest, prawda. Może tak oficjalnie po prostu się nie bratają, ale cichaczem to już trochę inna sprawa. No. Kościół się zawsze przylepi do tego, kto tam, z kim można coś ugrać, rosnąć w siłę z kimś, coś dostać. No.
zawsze sobie do tego dorobi ideologię jakąś, że to my jesteśmy takimi walenrodami i tu to, no, trzeba z wrogiem też. No, no, no, no, no, no, no, no.

No, bo czemu Polacy nie mieliby skorzystać w sumie z takiego chytrego myku, jak zrobienie właśnie zrzutnika obrazu Matki Boskiej, wystraszenie radzieckich żołnierzy, skoro Amerykanie brali pod uwagę taki plan, że zrobią tak z inwazją na Kubę, że właśnie Matkę Boską. Tylko to w sumie, nie, to się trochę nie klei, bo to musi być religijne społeczeństwo, żeby dało się złapać na takie coś, żeby się wystraszyło, nie? A radzieccy żołnierze, no to raczej niekoniecznie. To prędzej by towarzysza Stalina zrobili takiego wielkiego, który mówi, coście zrobili, skurwysyny, gdzie tu atakować Polskę, wynocha mi stąd. To prędzej by się wystraszyli towarzysza Stalina, takiego hologramu, pseudohologramu. No, a na Kubie to chyba właśnie jest, no, religijne społeczeństwo. Mimo, że komunistyczne, tam po rewolucji. W sumie takie największe rewolucje światowe to rewolucje komunistyczne, nie? Rewolucja październikowa, rewolucja chińska, też komunistyczna. Jakie tam jeszcze były? Jakieś takie największe bunty społeczne, no właśnie chińska rewolucja październikowa, francuska. No to też takie powstanie ludowe, nie? Różnych robotników, uciemiężonych. Rewolucja kubańska, 59. Dyktatora Batistę. No i też ustanowienie socjalistycznej republiki na Kubie. No, także największe takie rewolucje światowe to takie komunistyczne albo lewicowe.

Myślę, Furiat, że powinniśmy się chyba bać przeróżnych rzeczy. Dużo mamy zagrożeń, a niekoniecznie to, że New Age nam wprowadzą. New Age to już mamy powszechne. No czymże są te różne dziwne wierzenia współczesnych ludzi, tak popularne dzisiaj? Już New Age to już mamy. Ja to się bardziej Kościoła boję i lękam niż jakiegoś New Age'u. Co mi zrobi to, że wielu ludzi wierzy sobie w jakieś kosmiczne, nie wiem, że Jezus to był przybysz z innej planety, w różne duchy, astrale i łączenie tego, powiedzmy, z wiarą w jakiś sposób, to co mi to robi? Nic. A Kościół ma duży wpływ na nasze życie, na rzeczywistość. Ale coś w tym jest, może faktycznie, że ta religia stymuluje w nas empatię i gdzieś tam troszeczkę zwiększa te hamulce, nie? Człowiek czuje lęk, że nagrzeszy, że robi coś nie po Bożemu. Więc może to jakoś tam działa faktycznie pozytywnie na ludzi. No i ktoś wcześniej tu też pisał, że jak człowiek nie ma tej religii, to sobie znajduje jakieś substytuty przeróżne. Narkotyki, jakieś dziwne wierzenia, dziwne jazdy albo uzależnienie od seksu, no bo coś, jakiś taki korzeń, jakiś taki ród, nie wiem, coś, co nam w duszy gra bardzo mocno, nie? Trzon, nie wiem, jak to nazwać, bazę taką. O, dobra, powoli się zmywam. No, panie Tomisiu, ja tu już siedzę 3,5 godziny, no to wiesz. O której to się przychodzi? Core, czyli co, taki rdzeń, tak? No, takim rdzeniem mogą być różne rzeczy dla człowieka. Coś, co dominuje nasze życie, co buduje światopogląd trochę, jakiś system wartości, światopogląd, staje się naszym takim czymś, co w hierarchii jest ważniejsze niż inne rzeczy, tak? Więc dzięki temu to steruje naszym życiem, ponieważ jest na szczycie hierarchii naszych wartości. Myślę, że w przypadku osób, często podkreślam ja do osób takich prawdziwie wierzących, dla których to jest ważne i u których to naprawdę się na coś przekłada, to jak najbardziej tu kciuk w górę i szacun wielki. Szacun pełen. Aleluja i do przodu. No co innego z tymi ludźmi, dla których to się stało rytuałem i gdzieś tam stoją se przy straganiku, gdzie mają cały straganik zawalony łojcami świętymi i na komunię to postaw się, zastaw się, a postaw się. Dla ludzi, dla których to jest pewien zwyczaj i rytuał i sposób na napierdalanie tym krzyżem innych po głowie, żeby zdobyć dominację, nie? Albo po prostu ktoś już jest taki trochę zahipnotyzowany i się słucha tych klechów, nie rozumie, co oni do niego mówią, ci w ogóle też jakieś androny sobie wymyślają. No i to tak się kręci. To takich to nie lubię i nie szanuję. To nie jest już wiara, tylko to jest jakiś rytuał, zwyczaj, tradycja, zabobon. Dlatego nawet do takiego księdza Woźnickiego mam odrobinę szacunku, przynajmniej za to, że on broni tych wartości takich, tego kościoła przedsoborowego, w którym się bardziej liczą te zasady pewne,
trzymanie, no ten Bóg, tak, i to, co on sobą reprezentuje, no to zupełnie nie moja bajka, ale szacun dla każdego, kto gdzieś tam broni swoich wartości, są dla niego one ważne. Krawiec, mieszkasz w mieście podarowanym Polsce przez Stalina. No nie mieszkam już we Wrocławiu teraz, w Środzie Śląskiej. To kiedy ten stream u Szabla? No mówiłem Miki, że... Mówił Szabel, że albo zrobi dzisiaj, albo jutro. Jak znam życie, to w okolicach 21, no jakoś tak. Tak jak u nas mniej więcej. O której tam Szabel robi streamy? 21, 22. Między 20 a 22 pewnie jakoś. Także jakiś tam szacun dla wszystkich, którzy z potrzeby serca o coś walczą, mają jakąś swoją misję, to już nawet za to, już niezależnie od tego, czy to jest właściwe, czy nie do końca. Jak ktoś coś robi z potrzeby serca, a niekoniecznie dla kasy, albo nie wiem, bo ktoś mu kazał, to jakiś tam szacun się należy, nie? Rogalowi wybiło 9 miesięcy abstynencji, o sobie piszesz, Rogal. No to co, chyba lepiej się czujesz, co? Napluł na Gieresia i koniec. Widzicie, słuchacze, służby kazały, to krawiec zrobił. No to nie, no PN Kocin na pewno nie pisze tego serio. To ja tu wyczuwam delikatny trolling, subtelny jakiś. No, brawo, stary, brawo. Może zadzwonisz kiedyś i podzielisz się swoimi odczuciami, może to by było krzepiące i pouczające dla kogoś, kto na przykład dopiero planuje albo się zmaga. No, ale to jak ktoś tak wytrzymał, to kurde, to szacunek, szacunek.

No dobra, nie chcieliście za bardzo ruszyć tego tematu o tym, jak widzicie zagrożenie spowodowane rozwojem sztucznej inteligencji. Czy przewidujecie, że może niedługo się pojawią roboty sterowane tą sztuczną inteligencją? Ja się trochę boję tego, że ta sztuczna inteligencja może być taka kolektywna po prostu i tym samym bardziej narażona na jakieś nieprawidłowości.

0: jak coś jest podłączone do jednego, to kiepsko wróżę tutaj. Nagle, jak się zbuntują, to nagle wszystkie roboty się zbuntują na przykład, nie? A nie jeden. Krawiec, jak się odniesiesz do tego, że TW Szabel dostaje kasę od podstawionych troli GRU w postaci sowitych donatów? Nie wiem, Tom, misiu, nie mam żadnych dowodów, że tak jest. A gdybać sobie, nie chciałbym na takie tematy, bo nie jestem Michałem Gieresiem, żeby sobie z dupy wysrywać jakieś oskarżenia, mówiąc je jako pewnik, nie? Co mi tam przyjdzie do głowy i co mi ktoś tam powiedział, to ja będę zaraz tu oskarżał też. Nie wiem, to nie mówię. No. Najgorsze pierwsze dni, tygodnie odstawienia, jak telepie trzęsie i ciągnie, żeby się napić. No. Ciężko sobie poradzić z brakiem substancji, jak się człowiek uzależni, bo to chodzi taki rozkojarzony, cierpi, ciężko się na czymś skupić, coś robić, nie? Jak chory człowiek, to też mu ciężko pracować, no to... Ale faktycznie tak jest, że coraz lepiej jest, nie? Z czasem. No, wracając do sztucznej inteligencji, to bym czekał na ten komputer kwantowy, który zacznie tym sterować. O, to może być wesoło. I znając człowieka, to pierwsze, co się zapyta takiej kwantowej sztucznej inteligencji, czy Bóg istnieje? To będzie najważniejsze pytanie dla ludzi. Czy Bóg istnieje? A sztuczna inteligencja odpowie, teraz już tak. No, a tym oto beknięciem dowiodłem, że Claude ma rację, że to z nocnego radia bekacze dzwonią, bo ostatnio oskarżył, że dzwonią bekacze i bekają. To właśnie z tego, jak to nazwał, z nocnego kibla dzwonią i bekają. Z nocnego szamba, przepraszam bardzo, tu już może mnie posądzić o kłamstwo w tym momencie, skłamałem, nie z nocnego kibla, tylko z nocnego szamba. Tu chyba mam nawet jakieś nagranie, którego nie puszczałem.
1: Tak, tu nocny ściek się wkurzył. No nocny pewnie ściek. Się wkurzył, no niech się wkurza i bardzo dobrze. Także oni są... Karma ich dopadnie, tych ludzi. Tych ludzi karma dopadnie, także myślę, że naprawdę oni się sami po prostu w tyłek będą kopać. Tak się kopną, że po prostu się załatwią. No w gnój. Kopną się sami w tyłek i wylądują twarzą w gnoju. No, za to, co oni robią, za to, co robili. I za to, co będą robić, bo przecież raczej się nie zmienią. Tam większość z tych ludzi to jest zawsze zostanie na tym poziomie po prostu zła, tak? No oni tworzą zło. To są ja nie wiem, czy dobrzy ludzie, bo nawet zło wygrywa wtedy, kiedy dobrzy ludzie nic nie robią. A my mówimy dość na te złe rzeczy, które wy robicie, ludzie. Niszczenie, rozwalanie różnych innym ludziom życia, robienie, prawda, tego typu rzeczy, no, takie właśnie dzwonienia, prawda, tutaj, czy rozwalanie, ataki hakerskie. Przecież oni sami się przyznali z tamtych rejonów, ci ludzie. Sami się przyznali, że hakują, że rozwalają, po prostu robią, co mogą, żeby rozwalać komuś. No i nigdy w życiu im nic nie rozwalałem. Zobaczcie, jaka to jest różnica, nie? Tych gnoi po prostu. Którzy ich, oni nienawidzą prawdy. Oni po prostu jak skręca ich. Zobaczcie, to jest mały show, to jest w ogóle na YouTubie nie ma tego. To jest po prostu w jakiejś małej części internetu, ale oni nienawidzą, że ktoś prawdę mówi. Oni po prostu nie mogą tego zdzierżyć. I bardzo dobrze będziemy mówili do końca życia prawdę. I jeden dzień dłużej. Do końca świata, nie do życia, do końca świata i dzień dłużej, no bo nasze życie będzie jeszcze po końcu świata, więc po prostu damy radę.

0: No, przyznać się, kto tu hakuje, kto nasyła morderców, kto beka. Przyznać się. Tak naprawdę to my się za bardzo nie zajmujemy tym Michałem. No ja tu komentuję jego różne kłamstwa i kłamstewka i bujną wyobraźnię. No ale cóż, jak ktoś poznaje złych ludzi po oczach, to uważajcie, bo zaraz możecie sami zostać zakwalifikowani jako pijący adenochron, bo to po oczach widać, że piliście adenochron. Przyznać się, kto pił adenochron. Adrenochrom, przepraszam. Adrenochrom. Czyli organiczny związek chemiczny, pochodna adrenaliny, stosowana jako pigment, aminochrom i homeostatyk. Uważa się, że wadliwy metabolizm tego związku może być jednym z czynników wywołujących schizofrenię. No, to chyba Klot pił w takim razie. No tak, on się uważa za dobrego, no, i chce innych uczyć, jak być dobrym, a nie złym, tak jak my tu, wy. Jak słuchasz tego, Michale, to wiedz, że my się tak nie interesujemy za bardzo tym, co u ciebie tam. Dzwoniły może z 2-3 osoby, no bo to się pokrywa, no. Do Szabla też dzwonili z nocnego radia. Od Szabla dzwonią do nas. Pewnie ci, co słuchają Szabla, też się znajdą tacy, którzy ciebie słuchają. To normalne jest. No, ale nie przypominam sobie, żeby tam ci bekali albo robili sobie z ciebie jaja. Wręcz przeciwnie, starali się jakoś normalnie rozmawiać. A tak poza tym, to nie ma jakiegoś wielkiego zainteresowania, że ty jesteś jakiś tutaj jakimś celem. To jest właśnie cecha ludzi, którzy mają zaburzenia, że im się wydaje, że są pępkiem świata, że się wszyscy nimi interesują, że wszystko, co się wokół nich dzieje, to jest atak na nich, że się specjalnie tak poubierali, żebyś ty wiedział, że oni wiedzą, że ty wiesz, że oni wiedzą i tak, i specjalnie te smartfony tak kierują w twoją stronę, tak? I mają takie specjalne programy na pewno, no bo jak inaczej, no i tam strzelają ci w nerkę. To smutne to i śmieszno i straszno chciałoby się powiedzieć, no. Ale może Klot potrzebuje takiego wroga swojego Damian jakiegoś.
1: 30 zł. A masz tu krawiec, te seksowny gnojku. Nie bój się, nie jestem gejem. W całym życiu miałem tylko 3
0: Papa, a poza tym raz w dupę to nie pedał, no jak było w Kapitanie Bombie. Ty seksowny gnojku, to jest jakiś cytat skądś. Coś tak, był jakiś taki bohater, co tak o sobie miał takie przekonanie. Ty seksowny gnojku. No dzięki, a 3 dyszki wpadły. No, o, to właśnie niech obrażają, ale przynajmniej wpłacają. O, całe te. Dzięki. Wiesz, kto robił ataki hakerskie, obrywa się przez to wszystkim nocnikom. Wiesz co, Gosia, to jest skomplikowana historia i nie chciałbym tu takich rzeczy omawiać, bo to jest jakby stawianie mnie w bardzo niekomfortowej sytuacji, gdzie ja muszę pewne rzeczy tłumaczyć, odsłaniać, mieszać w to różnych ludzi, a i tak kto, a ludzie i tak będą wiedzieli swoje, więc to jest zupełnie bezsensowne działanie, nie? Że tak powiem enigmatycznie. Chłopaki z baraków. Jim do Juliana. Tak, właśnie, coś takiego też tam było. C- Czasem dużo zależy od tego, czy na przykład wierzymy, jakie mamy zdanie o jakiejś osobie, czy wierzymy raczej w jej dobre intencje, czy zakładamy, że to zło, nie? I że wszystko, co robi, to robi z jakiegoś tam, ze złych pobudek. Dużo od tego zależy. Jak mówię, ciężko jest przekonać ludzi też, jak wiedzą swoje. Czasem są takie sytuacje, że żeby coś wytłumaczyć, trzeba by po prostu zdradzić pewne rzeczy, o których niespecjalnie się chce gadać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja tam takich tematów tu hakerskich nie ruszam. Za bardzo. Claude'owi też się starałem pewne rzeczy swego czasu wytłumaczyć. Zemściło się to bardzo na mnie. Zaczął przekłamywać, po prostu zmieniać kontekst, wyrywać z kontekstu, mówić, że czarne to jednak jest białe, wcale nie jest czarne, to on chce, żebyście tak myśleli, że jest czarne. Wiecie, o co chodzi, po prostu zaczął manipulować, nie? Co jest właściwie kłamstwem, no. A robi z siebie takiego piewcę prawdy na każdym kroku, a tak naprawdę sam bardzo często kłamie, bo manipulacja, zmienianie jakiejś jednej małej rzeczy czasami sprawia, że zmienia się sens i tak dalej, i tak dalej. Więc ja już nie ruszam. I są takie osoby, którym po prostu nie opłaca się nic tłumaczyć, bo i tak będą wiedzieli swoje. Nie mówię o was tutaj, może bardziej o Michale.

0: No, strasznie bezsensowne są w ogóle te spory ciągnące się latami, bo można by coś razem zrobić wartościowego, dobrego, nawet różniąc się i gdzieś tam się nie zgadzając, widząc różne rzeczy inaczej, nie? Przywiązując też wagę do innych rzeczy i tak dalej, ale można by przymknąć oko i szukać tego, co nas łączy. No, to wiem, gadam jak Papa Smurf teraz tutaj, nie? Ale taka jest prawda. A tak to ludzie mają tendencję do tego, żeby się o jakąś właściwie mało istotną rzecz pokłócić i wszystko zaprzepaścić, i wszystko zepsuć, ale może na przykład taki Klot potrzebuje, no skoro on tak czerpie wzorce, a to z Chojeckiego, a to z Olszańskiego i tak zaczyna mówić nawet takim językiem jak Natanek, takim, ma taką manierę nagle ma, no, trzeba Krawca bić w ryj. I tak kopiuje to, to też Rydzykiem zaczął być zafascynowany w pewnym momencie, no to on tak samo jak Rydzyk potrzebuje tego Michnika mieć swojego. No to my w jego mniemaniu staliśmy się takim Michnikiem i on Rydzyk, my Michnik, nie? No. I to się rozszerza, no bo... Tak właściwie to on tam jest skonfliktowany z jakąś małą grupką, ale to musiał to rozszerzyć na całe nocne radio, więc teraz wy jesteście globaliści, lemingi, szczepionkowcy jacyś tam, którzy złą robotę robią i przez was będą cierpieć ludzie i karma do was wróci. Nie wiecie, co wy robicie w ogóle. To jest już idiokracja, ten nocny kibel. No i tak mu się to pęcznieje mu to w głowie, pęcznieje i niewykluczone, że za jakiś czas obwieści światu, na przykład, że bądź on często wspomina o tym, że chcieli go zamordować. Wysyłali mu jakiś kod, gdzie... SMS-em, gdzie on to gematrycznie tam przeliczył czy coś i wyszła mu data jakaś i w tym dniu zabito kogoś innego, żeby dać mu sygnał, kogoś tam zaszlachtowano maczetami, ale to, żeby dać jemu sygnał, że no, ciebie jeszcze oszczędzimy, ale patrz, co się z tobą stanie. Powstała w jego głowie taka historia, co niewykluczone, że bardzo dużo z tego to po prostu jest jego coś, co mu się nie tyle przyśniło, co po prostu powstało w jego głowie jako taki efekt no, choroby trochę, bo to się miesza właśnie fikcja z rzeczywistością i za jakiś czas powie, że to my nasłaliśmy tych morderców, nie? Że to my współpracujemy tam z masonerią, z iluminatami, coś takiego. No, i to już będzie końcówka pewnie, no, już po takim czymś. Wiecie co, ja może nawet bym się z nim sądził, bo to już padały tutaj grube oskarżenia, nie? Swego czasu, ale tak właściwie to mogłoby się okazać, że on jest jak Kononowicz, że jemu się nie da nic zrobić, że on zawsze będzie zwolniony z mandatów, że zawsze sędzina powie ostatecznie, że no, takich ludzi jak pan no, nie będziemy karać. I wiecie, i Kononowicz też jest przekonany, że ta sędzina mówiąc te słowa, to ona ma na myśli to, że tak wyjątkowych ludzi, tak zasłużonych, no to chodzi troszeczkę o coś innego, tak? O jego po prostu lekką niepełnosprawność umysłową, lekki niedorozwój taki. No... W przypadku Kloda też najpewniej coś jest, więc jakby nawet miało dojść do skazania za jakieś tam szkalowanie, za kłamstwa na nasz temat, na temat Nocnego Radia, czy mojej osoby, czy coś, no to mógłby zostać uniewinniony, to znaczy mogliby go nie ukarać po prostu, no bo jest, ma zaburzenie jakieś. I co? I sądzić się z kimś? Na przykład, nie wiem, rok czy dwa lata i na końcu mogłoby być tak, że nie ma żadnego odszkodowania, nie ma nic, tylko po prostu on dostaje upomnienie, że nu, proszę tak więcej nie robić, nie? A on się będzie potem śmiał w audycji i powiedział, no i co? I nic mi nie zrobili, widzicie, no bo nawet ci sędziowie gdzieś tam czują, ja to po oczach widziałem, że racja jest po naszej stronie, kochani, po naszej. To my jesteśmy po tej jasnej stronie mocy, a tamci, te kible całe, te krawce, te potrzeby, ci mordercy, No to gdzieś tam nawet ten sąd czuje, że to racja jest po naszej stronie, widzicie, czyli wygraliśmy, czyli aleluja i do przodu, no. I jeszcze by się rozzuchwalił, bo poczułby się, że jest bezkarny, nie? Więc zupełnie nie widziałbym w tym sensu. Pomijając już to, że ja się nie chcę z nikim sądzić, nie moja bajka trochę. A wiecie co? To pewnie ucieszy, bo Etam mi zapowiadał, że coś takiego może nastąpić. Wygląda na to, że wszedł na live'a. Zobaczymy, co tam u niego. Taka mała retransmisja. Przyszło mi na komórkę powiadomienie. No. Zobaczmy, co tam się dzieje. Nie, to jest bielizna Etam. No już ten jego kanał, widzicie, potwierdza się to, że jak się długo nie nadaje, to się spada w ogóle gdzieś tam na samo dno, nie? Już w ogóle się tu nie wyświetla ten kanał. A nie, jest w sumie, sorry. Jednak jest.
1: Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy, kurde, nie wiem, dlaczego nie działa.
0: Działa.
1: Sekundkę. No niby jest dźwięk. Pokazuje coś, że jest. Na podglądzie nic nie ma.
0: No, to jest
1: nie
0: trochę...
1: Nie wiem, czy to działa, czy nie działa.
0: To właśnie jest takie nadawanie, nie? Słychać mnie? Halo? O, tu coś muszę kliknąć.
1: Na komputerze.
0: To ja nie wiem, to może mi się tutaj... Ale nie, jednak chociaż... Czekajcie, tu kliknę. O...
1: Ale mam wrażenie, że coś mam... jest chyba nie
0: o,
1: tak.
0: O, coś nie tak. Nie, a jest jednak.
1: Zbyt długo, żem nic nie robił o, w temacie.
0: O.
1: Coś chyba zaskoczyło jednak. Teraz zobaczymy. Tylko sobie ty przełączę na podgląd. Pojawiają się jacyś... Ja nie jestem żaden Etam. Etam to mój... to mój starsze pokolenie, jestem pieseł. Proszę mnie nie nazywać Etam.
0: A, mówił został, tak, że zmienia został, pseudonim.
1: Po Etamie, ale Etam sobie poszedł, a wrócił pieseł. A dokładniej pieseł psikuta bez S. Czyli pieseł pikuta, krótko mówiąc. Z tej strony pieseł, witam was.
0: To wymyślił.
1: Nowy człowiek na starym kanale. Niedługo ten kanał się tutaj zmieni może kiedyś. Bo czekają tutaj różne wyzwania. Zaraz wam pokażę jakie. Dajcie mi sekundę, tutaj ogarnę kuwetę, jak to się mówi.
0: A pytanie do nocników, czy się domyślacie, skąd taka zmiana pseudonimu na pieseł?
1: Nie jestem na tym, na wiecie, na tym. No jak tam się nazywało, zapomniałem już. Słowa dotrzymam. Dobra, myszka jest. Coś wam pokażę. Co tutaj jest, kochani?
0: Chyba miał na myśli na nocnym radio, tak? Tym całe to już zapomniałem.
1: Zajmuję teraz, popatrzcie. Poza tym, że jest bajzel. Zobaczcie. Pieseł się zajmuje takimi sprawami. Widzicie? Tora. Patrzcie, ile torów. W skali H0.
0: To jest nowość.
1: Pet shop. W tych wagonikach jeździły pet shopy. O, takie zabaweczki dla dziewczynek. Zaraz wam pokażę. Zrobiłem ze starych tych wagoników. Tutaj można było wsadzać je i je sobie jeździły.
0: No, a ten pieseł, czy tam psikuta, siewicz, pieskowicz, no coś tu chyba już się domyślacie, nie? No to wam zdradzę, że to ma być taka jakby kontra dla Kotkiewicza.
1: Bardzo konkretnego, ale nie powiem pod co, bo wiecie, że jak o czymś powiem, że coś zrobię, to potem tego nie zrobię. Aczkolwiek w komentarzach. Dobra, idziemy teraz gdzie indziej, bo ja teraz mam zajęcie tutaj, kondomy na ręce, mam takie zajęcie, pieseł ma takie zajęcie, słuchajcie, pieseł psikuta bez S ma takie zajęcie, To będzie mój statyw. Nie, nie może to być mój statyw, bo to jest za gorące. Muszę tutaj taki statyw zrobić z papieru. Z papieru. Tutaj sobie postawię. Jadę do momentu, aż mi bateria siądzie. O tak, mogę powiedzieć. A bateria pewnie szybko siądzie w miarę. Więc jeżeli przerwie, to znaczy, że baterię wywaliło albo internet wywaliło. Nie będę tego w ogóle kontrolował, bo się tym nie przejmuję. Na razie wszystko zostało po staremu, to znaczy nazwa kanału. Nie chciałem go likwidować, bo mam już następny, ale mówię, a tam zostawię jak będzie. Jak będzie. Czekajcie. No a ktoś tam napisał mi w wiadomości, nie pamiętam, czy to była prywatna wiadomość, czy nieprywatna, nawet już wam nie powiem, że niejaki etam, jak ktoś powie, że zrobi, to tego nie zrobi. Tylko, że ja powiedziałem, że czegoś nie zrobię. Jak czegoś powiem, że nie zrobię, ja pierdolę, nie mogę. Słuchajcie, kolejna rękawiczka, słuchajcie. No patrzcie. Patrzcie, jakie teraz produkują rękawiczki. No przecież tutaj się nic nie zmieści.
0: To, że tak rwie, to nie moja wina, tylko etam nadaje w 6 klatkach na sekundę.
1: Jakieś bardziej rozciągliwe. Od razu mówię, że teraz już czata nie jestem w stanie czytać. O, no są wreszcie rozciągliwe. Słuchajcie, jeszcze niedawno w słynnej Biedronce robili takie rękawiczki, że można było po prostu kondomy z nich robić, tak się rozciągały. Z każdego palca kondoma zrobić, a w tej chwili, kurde, opatrzcie, no. No nawet nie da rady palca tutaj wcisnąć do końca. Boję się, że pociągnę, zaraz mi się rozerwie. Weź się, kurka wodna.
0: Mam nadzieję, że no dobra, no takie widzicie, no zmiany, no zupełnie nowa jakość. Kto by się spodziewał? Nowe treści. No tak, no. Sama zmiana pseudonimu to też... Też nie wiem, czy on chce teraz, żeby do niego mówili ty psie. No nie wiem. W NR był jakby milszy, radośniejszy. Pisze Damian. No, jaki był, taki jest. No w sumie ja nie widzę tu żadnych zmian.
1: Pladzała sobie na drzewie. Chciałem go sfilmować, spytać się oczywiście, czy pozwolą, czy chcą być sfilmowane. Bo ja teraz już takich nie robię, tam takich, wiecie, różnych takich niespodzianek. Kurde, jeszcze się poplułem. No, widzicie, już urwałem kawałek rękawiczki, tej różowej. Dobra. Tym, którzy są ciekawi, ile schudłem, to schudłem ze 115, bo już szedłem po prostu na tej masie, byłem taki, kurde, na 107 około. Na razie tak trzymam, a muszę trochę poćwiczyć. Mam już sprzęty przygotowane, będę ćwiczył niedługo, od przyszłego tygodnia, bo w tym tygodniu nie mam czasu. Mam różne te. Cholera jasna, patrzcie.
0: Nie mam czasu. Muszę się bawić kolejką, muszę dyskietki poformatować, muszę naklejki ponalepiać. On tak samo nie ma czasu, jak ja nie mam czasu. Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, ale YouTube się trochę zmienił. Zmienili trochę układ i tak dalej, moim zdaniem na gorsze.
1: Potem wam czata waszego poczytam. Na razie muszę tutaj zrobić
0: Muszę się i się rozładował telefonik chyba. No cóż, no... Nihil novi, chciałoby się rzec. No... No już chyba... nic z tego nie będzie. Dobra, wyłączamy. No. Ja bym w sumie Etamowi nawet dał antenę, no bo przecież to różni ludzie tu się pojawiają, nie? I tacy, i owacy. Tylko te problemy techniczne są najgorsze. No widzicie, jak to wygląda. Rwie 6 klatek na sekundę. To już nie przeszkadza nawet to, że audycja o niczym. Zupełnie. Moje też są często o niczym. Dobra, będę się żegnał, bo to trzeba się tutaj ogarnąć, troszkę też popracować, skoczyć na stację chyba, po szlugi, zabić sąsiada. Ale się spotkamy może jutro. Jutro, a jak nie jutro, to pojutrze na 100%, zwyczajowo w piątek. No, to dzięki za słuchanie. Trochę mi brakowało telefonów, bo tak samemu gadać to słabo. Szabel zadzwonił, ale tylko na sekundę. Jamci to zadzwonił i podzielił się mini refleksją jedną, tylko coś bąknął i poszedł sobie. No więc dzisiaj z telefonami krucho, ale donejciki były. Dziękuję bardzo hojnym sponsorom, mecenasom i mecenaskom. Nie będę pokazywał, jak zmywam. Co ty. Dobra, to do usłyszenia. Hejka.
2: Moi drodzy, 100 lat temu miało miejsce wydarzenie w kraju leżącym na wschodzie, tam gdzie na pewno jest jakaś cywilizacja, mianowicie w Rosji. Wydarzenie zwane rewolucją październikową. Nazwa sugeruje, że odbyło się ono w październiku, no i to jest rzeczywiście prawda. W październiku według kalendarza juliańskiego, który wtedy tam był stosowany i do dzisiaj jest stosowany, zwłaszcza w kościołach obrządków wschodnich, w prawosławnych, również we wschodnich kościołach katolickich. No tak więc, jeżeli zaczęła się ona w nocy 24 października, a skończyła około 2 w nocy 26 października, no to na nasze to jest od 6 do 8 listopada 1917 roku w kalendarzu

gregoriańskim. Zresztą z kalendarzami to w ogóle mieli dziwnie, zwłaszcza z latami przestępnymi. W niektórych krajach nawet zdarzyło się, że jak zmieniali kalendarz, to zapominali o latach przestępnych, więc później nadrabiali. Kiedyś to było inaczej, było mniej ważne, było mniej handlu międzynarodowego, kontaktów, nie było telefonów, satelit sztucznych, więc mniej było ważne, żeby był ten sam czas i ta sama data nawet w różnych krajach, więc się to bardziej różniło niż w dzisiejszych czasach. Niemniej jednak miało to miejsce no 100 lat temu, 100 okrążeń Słońca przez Ziemię temu. I była to rewolucja typu francuskiego, nie typu amerykańskiego, a nawet nie zupełnie dokładnie rewolucja. Bardziej zamach stanu, przewrót. Nie była to rewolucja, czyli masowy zryw, tylko bardziej właśnie, no dużo mniej ludzi w tym uczestniczyło. Komórki, parę komórek tak naprawdę, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, terrorystycznych komórek, takich grupek, które po prostu były w stolicy, w paru ważnych miejscach i postanowiły no, obalić, rozpędzić konstytuantę, obalić władzę, która była no, po carze, po obaleniu cara. Zresztą było to czwarte podejście po rewolucji lutowej i dwóch jeszcze pomniejszych ze strony Lenina. Zdaniem wielu historyków był on no, nieudacznikiem, nie udawało mu się tej rewolucji zorganizować. Był zresztą agentem niemieckim, przysłany przez pociągiem finansowanym przez Niemcy w szczelnym wagonie, tak pod ochroną, żeby to przeprowadzić. No i udało się w końcu w październiku, w zasadzie dlatego, że pomógł mu Lew Trocki, który był organizatorem o wiele lepszym. Niestety, tak ja mogę powiedzieć niestety. No i tak samo niestety może powiedzieć kilkadziesiąt milionów ludzi, którzy przez to stracili w XX wieku życie, nieraz w koszmarnych warunkach, w tym i ponad 100 tysięcy Polaków jednym rozkazem Jeżowa za mordowanych za to, że byli tylko Polakami, czy też miliony Ukraińców, którzy zginęli wskutek ludobójstwa, wielkiego głodu na Ukrainie i nie tylko na Ukrainie, poza Ukrainą trochę też, ale głównie na wschodniej Ukrainie, wywołanego specjalnie przez Stalina i jego ludzi w ramach polityki wewnętrznej. Taka była potrzeba, taka była mądrość etapu, jak to później nazwano, jak później nazwano okresy błędów i wypaczeń władzy komunistycznej. Drodzy słuchacze, komunizm to system, który był wypróbowany. No, ja wiem, że dzisiaj wielu komunistów mówi, że nie był, albo że był w takiej tylko wersji państwowej, no w takiej preferowanej przez Marksa, że inni komuniści, na przykład anarchokomuniści, nie mieli swojego miejsca na świecie, gdzie mogliby zrealizować swoje idee i że to byłoby o wiele lepsze. Z drugiej strony pojawiają się nieraz też zarzuty, że wolny rynek to jest coś, co jest taką utopią, bo nigdy nie istniało i nie mogłoby zaistnieć. No tutaj ja też bym się nie zgodził, bo istniały obszary mniejsze i większe przez czas nieraz dość długi, dużo dłuższy niż systemy komunistyczne, dużo dłuższy nawet niż państwa narodowe, które mamy obecnie, dominują na świecie. Istniały systemy bardzo bliskie, oczywiście bez towarzyszącej temu teorii, bo teoria to jest dopiero taka synteza, to jest dopiero XX wiek, Rothbard i jego anarchokapitalizm. Natomiast chociażby Amikezio, czy też średniowieczna Islandia, czy starożytny Izrael w okresie sędziów, czy bliżej naszych czasów właśnie Dziki Zachód. To są przykłady miejsc, które były bardzo bliskie ideałom wolnorynkowym, no i gdzie, jak pokazują i dane statystyczne, i inne fakty historyczne, o których oczywiście państwowej szkole się nie uczy, bo jakże to nie byłoby w interesie polityków, którzy ustalają program nauczania, to no, były to czasy bardzo dużego rozkwitu tych ziem i tych społeczności. Ale to tak z ogólnych uwag. Dzisiaj natomiast tak prowokacyjnie będę się z Marksem, który był inspiratorem Lenina i wielu późniejszych działaczy. Był filozofem, znaczy sam raczej nie działał, ale zachęcał do działania gorąco. No i niektórzy się poczuli jak najbardziej zachęceni przez Marksa. I Marks dalej jest ojcem no,
lewicy dalej jest szanowany, nawet jeżeli się z nim nie zgadzają poszczególne odłamy lewicy w jakiejś tam mierze. No wiadomo, tak samo libertarianie nie we wszystkim się zgadzają z Rothbardem czy z Misesem, tak i komuniści wszelkiej maści nie zgadzają się i między sobą, i ze swoimi guru. Teraz jest łatwiej się nie zgadzać w ogóle, bo komunizmu nie ma. Jakbyście się spróbowali nie zgodzić z oficjalną linią partii komunistycznej w kraju komunistycznym, na przykład współcześnie w Chinach, czy tym bardziej w Związku Radzieckim, o którym mowa, który wtedy miał swój początek, no to w tejże rewolucji, no to moglibyście skończyć dużo gorzej. Natomiast w tej chwili jest swoboda prowadzenia różnych rozważań i można się z Marksem spokojnie nie zgadzać, a mimo to nazywać się komunistą. Tak więc, Marx, Karl Heinrich Marx, twórca komunizmu. O nim dzisiaj będę mówił i będę się z nim o dziwo prowokacyjnie zgadzał. Wiecie dobrze, w czym się z nim nie zgadzam, bo o tym już mówiłem nieraz. A dzisiaj właśnie z tej okazji, setnej rocznicy rewolucji październikowej, postanowiłem cytować Marksa i komentować właśnie przychylnie, cytować takie rzeczy, pod którymi bym się sam mógł podpisać. I zachęcam Was do tego, żebyście też w tej analizie, w tych wspominkach historycznych tutaj ze mną uczestniczyli poprzez dzwonienie na antenę, odnoszenie się, zgadzanie bądź niezgadzanie z tym, co mówię, czy też z tym, co Marx mówił, czy z tym, co mówią inni słuchacze. Tak więc zapraszam. Antena jest dla Was czynna. Możecie na nią dzwonić podczas tego odcinka na żywo audycji Proste Zwierciadło, który prowadzę ja, Bajt Iter, w dniu dzisiejszym, a nie powiedziałem jeszcze, kiedy to jest. No 7 to jest, listopada 2017 roku. No i dzwonić na antenę możecie Skype'em lub telefonem w dowolnym momencie. A tymczasem przejdę do cytatów, które przygotowałem. Więc o narzędziach walki z władzą pisze Marx następująco. Współczesny ancien régime jest raczej tylko komediantem porządku światowego, którego prawdziwi bohaterowie są martwi. Ancien régime to jest takie francuskie sformułowanie, oznacza to stary porządek, stary reżim. Odpowiednikiem łacińskim tego jest ordo, porządek, tak? Czyli sposób urządzenia życia społecznego, jakieś reguły współżycia, które są bądź twardo, bądź miękko, bądź i tak ustanowione i ludzie je przestrzegają, a kto ich nie przestrzega, ten jest no na marginesie. Czy to spotykają konsekwencje prawne, a jeżeli nieprawne, to przynajmniej ze strony społeczeństwa jakiś ostracyzm, czy inne łagodniejsze no marginalizowanie. Więc współczesny ancien régime, współczesny Marksowi, on to pisał w połowie XIX wieku. Czy jest komediantem porządku światowego, którego prawdziwi bohaterowie są martwi? Tak, ja nawet posunę się dalej, powiem, że nie tylko są martwi, ale są nieznani w większości. To znaczy są to ludzie, którzy tworzyli no, zdrowe podstawy społeczeństw, które później się degenerowały, albo którzy próbowali wyrwać z degeneracji. No, Marx jak najbardziej słusznie dostrzegał pewne problemy. Dostrzegał taki snobizm pewnych, nazwijmy to, jak najbardziej, mówmy tym językiem, klas. Tak? Z czym klasa, no, Marx tutaj mówił, że i to jest jeden z cytatów, z którymi się nie zgadzam, że dotychczasowa historia ludzkości to jest historia walk klasowych. I Marx chciał no, zwycięstwa tej klasy większości, tych 90%, co później Greber mówi, że my jesteśmy 99%. Marx mówił tylko o 90%, że to jest klasa robotnicza, to jest ta milcząca większość, która no, musi stać się klasą dominującą i urządzić pod siebie ten świat, a reszta no, ma jej służyć, bo to oni tak naprawdę produkują, oni robią coś na, no, z młotkiem w fabryce czy z sierpem w polu, ten sierp i młot, symbol komunizmu, bo to jest to, co naprawdę przynosi ludziom pożywienie, odzienie, pojazdy, drogi,
prąd, to wszystko jest wytworem ręki rolnika, robotnika w fabryce i to oni powinni być tą uprzywilejowaną klasą, no a reszta powinna bądź nie istnieć, bądź mieć, znać swoje miejsce. Co innego uważał Trocki. Trocki był zwolennikiem, był jeszcze bardziej na lewo od Marksa, to znaczy w takim kraju, w którym byłyby tylko dwie partie, komunistyczna i klasycznie komunistyczna, marksistowska i trockistowska, no to obydwie by były lewicą, ale ta marksistowska byłaby na prawicy, bo trockistowska byłaby na lewo od niej. Trocki był mianowicie zwolennikiem nieustającej rewolucji, w miarę, jak wiadomo, w miarę wprowadzania komunizmu walka klasowa zaostrza się, no i cały czas tą czujność rewolucyjną trzeba mieć, trzeba wprowadzać postęp, a to, czym jest postęp, jest cały czas jest o co robić postęp, tak? Cały czas nie osiągnęliśmy doskonałości, cały czas ludzie próbują jakieś reakcyjne siły nas tutaj odwieść od naszych szczytnych ideałów i w związku z tym trzeba wprowadzić totalną inwigilację, policję polityczną, taki terror, po to, żeby oni się tego bali, wychylić nosa i trzeba cały czas go nakręcać, wzmacniać, trzeba zrobić z tego taką spiralę, trzeba zrobić nowego człowieka, który będzie świadom tego, że musi patrzeć się na swojego sąsiada, na swojego brata, na swojego ojca, syna, synową, powstanie brat przeciwko bratu i synowa przeciw teściowej. Gdzieś to już słyszałem, nie? To w Biblii też jest, tak? Zresztą w ogóle Lenin na przykład. Lenin w ogóle pisał i o elektronie i był takim wielkim mędrcem, zdaniem był guru we wszystkich dziedzinach, nawet i w biologii, jak poparł na przykład łysenkizm, no to wtedy wiadomo że było, że to jest jedyna słuszna teoria w biologii na kilkadziesiąt lat w Związku Radzieckim i w zależnych państwach. No, między innymi też Lenin oprócz tego, że pisał o elektronie, to był też właśnie... A, dobra, zapomniałem. Wróćmy do tematu, bo to była dygresja tylko. Więc Marx uważał, że klasy... No, że społeczeństwo dzieli się na klasy, które są w konflikcie ze sobą, ale nie jest to stan jakiś naturalny, bo nienaturalne jest w ogóle istnienie i pozycja, którą zajęły klasy, no, takie, które nie produkują bezpośrednio, które nie są zaangażowane bezpośrednio w pracę. Tak. I Marx posłużył się pojęciem klas, które istniały już wcześniej. On tego nie wymyślił. On wymyślił ten taki konflikt klasowy pomiędzy burżuazją, pomiędzy klasą przemysłowców, mieszczan, szlachty dawnej, a klasą właśnie, a ludem pracującym miast i wsi, czyli właśnie robotnikami i rolnikami i robotnikami fabryk. I zdaniem Marksa no właśnie celem było obalenie tego porządku rzeczy. Natomiast pojęcie klas jak najbardziej istniało wcześniej i klasowa analiza no, rzeczywistości społecznej i Marx miał tutaj jak najbardziej rację, że te klasy posiadające, te klasy, którym się wiodło dobrze, wielu z nich, wielu przedstawicieli tych klas no, w owym czasie bardzo się tutaj wynosiło ponad innych i uważało, że to im się należy, że takim, że to jest wręcz znak Bożej opatrzności. To zwłaszcza w kalwinizmie tak było, że kto jest bogaty, ten w zasadzie nie musi dbać za bardzo o biednych, bo on jest bogaty dlatego, że to Bóg go wyróżnił. To jest znak tego, że on będzie zbawiony. To jest to, co Weber też na tym wyciąga z tego zgoła odmienne wnioski, ale jak najbardziej porusza ten temat w swojej etyce pracy, mówiąc o etosie pracy protestanckim.
gdzie pisze, że społeczeństwa protestanckie się bogacą bardziej niż katolickie, co może niekoniecznie jest prawdą, bo jeżeli porównamy z tego samego obszaru kulturowego, no to zwykle katolickie regiony są, przynajmniej obecnie, za Webera może było tak w mniejszym stopniu, ale obecnie widać, że katolickie regiony się wybijają na najbogatsze. Bawaria jest najbogatsza w Niemczech na przykład, gdy chodzi o ten obszar właśnie niemieckojęzyczny. Tak, natomiast, o wiem już co chciałem powiedzieć a propos tej elity nieznanej. Bohaterowie prawdziwi są martwi, bohaterowie tego porządku, którego zdegenerowaną formą był Ancien Régime za czasów Marksa. Tak więc było to, znaczy największy z tych, co znamy, bohaterowie, którzy są martwi, znaczy umarli, ale ta część z nich, którą znamy, to pokrywa się w dużym stopniu z katalogiem świętych. Więc jeżeli byście chcieli jakichś twórców, którzy próbowali podźwignąć z jakiegoś upadku moralnego czy cywilizacyjnego Europę, czy też takich, którzy wyznaczyli jakieś nowe prądy, czy nowe ruchy, założyli odnowy, tak, Europy, no bo mówimy o cywilizacji europejskiej, prawda, no to tutaj świętych polecam ich działalność zbadać. Ale ten odcinek jest nie o tym, więc wam nie powiem nawet których świętych. Możemy w komentarzach o tym podyskutować. I tak, i Marx żył w czasach tak zwanej też rewolucji przemysłowej. Mówię tak zwanej rewolucji cały czas, dlatego że rewolucja to jest jakiś masowy ruch, który ma jakiś cel, a rewolucja przemysłowa to po prostu się wydarzyła. To nie było tak, że ktoś postanowił, ej, zróbmy rewolucję, wzywam was teraz ludzi, róbmy rewolucję. No nie, po prostu postęp techniczny, postęp nauki i postęp w przekładaniu zdobyczy, osiągnięć nauki na wynalazki i wdrażanie tych wynalazków powszechne, tak jak choćby maszyna parowa, spowodowały, że zmieniła się struktura zaludnienia, ludzie zaczęli masowo napływać ze wsi do miast, bo tam mieli dużo lepsze warunki. To prawda, pracowali tam początkowo po kilkanaście godzin, ale na wsiach, gdzie w niezmechanizowanym rolnictwie mieli dużo większą szansę zapaść na jakąś chorobę, zranić się, dostać zakażenia do tej rany, czy też ponieść śmierć od kopnięcia przez konia, czy od innych niebezpieczeństw. Tych niebezpieczeństw było dużo więcej niż w miastach, w fabrykach. Zgadza się, nie było początkowo jakiejś normy BHP, pracowało się po kilkanaście godzin, dzieci pracowały, no tak jak teraz w Chinach pracują, ale czy w Bangladeszu, czy w Wietnamie. Ale alternatywą jest śmierć głodowa. No tak, praw ekonomii nie oszukasz. I to jest etap pośredni między śmiertelnością jeszcze większą, a śmiertelnością znacznie mniejszą, jaka nastąpiła później, nastąpiła właśnie w tym czasie, kiedy pracowało się kilkanaście godzin. Pod koniec XIX wieku pracowało się już kilka godzin. W niektórych miejscach, oczywiście nie we wszystkich, ale w niektórych fabrykach eksperymentowano nawet z krótszym niż 8-godzinny dzień pracy. W Anglii, we Włoszech. Tak więc postęp tutaj był bardzo szybki, także gdy chodzi o jakieś właśnie normy, ergonomię stanowiska pracy, właśnie jakieś zabezpieczenie socjalne pracowników. I nie mówię tutaj o tym, że to wywalczyli socjaliści. To sami właściciele środków produkcji, fabryk, widzieli, że to się po prostu opłaca. Gdy chodzi o śmiertelność noworodków i niemowląt, śmiertelność poniżej 5 lat życia, chyba tak mówią te statystyki, w ciągu tych 50 lat, w drugiej połowie, nie, chyba w ciągu 30 lat, od 1830 do 1860, tak mówią te statystyki, że spadła dwukrotnie. No więc, czyli w czasach jeszcze przed powstaniem jakichkolwiek ruchów, które by miały istotny wpływ socjalistycznych czy też komunistycznych. Tak więc Marx, tak jak mówię, Marx był dobrym obserwatorem pewnych wad, pewnych grup społecznych,
pewnych nadużyć ze strony pewnych klas, tak, pewnego takiego wynoszenia się. I owszem, tutaj nawet był taki naukowy, mówi się, że jest socjalizm naukowy, czyli że wynika to z nauki, że jest historia spirala dziejów i że to jest taka no, sprofanowana wersja filozofii Hegla, gdzie jest teza, antyteza i synteza i potem to się powtarza i się wraca do tego, tylko że w nowej formie, na wyższym poziomie i trzeba tą spiralą dziejów kręcić tak świadomym tego, jak ona się obraca i można wtedy wykręcić coś na swoją korzyść. Tak powiadają marksiści. Natomiast Marx miał rację, gdy chodzi o to, że miał mianowicie rację, gdy chodzi o to, że były te klasy, które no, że mało było ludzi takich, którzy doceniali jakiś taki egalitaryzm, ale nie taki na siłę, tylko taki właśnie oparty na zdrowej koncepcji równości ludzi w godności. To znaczy ludzie lubowali się wtedy właśnie w wymyślaniu klas. O, to jest, myślę, tutaj istota rzeczy. W wymyślaniu klas. Marx wymyślił pewne klasy i pewien konflikt między nimi i tak ustawił swoją narrację. Natomiast w tych czasach też byli na przykład nacjonaliści, którzy ustali, to były początki państw narodowych. Początek XX wieku to był wielki rozkwit właśnie idei narodowych, nacjonalizmów, różnych szowinizmów. Tak było w Niemczech, tak było też do pewnego stopnia w Polsce, w II Rzeczypospolitej. Tak było w Niemczech, czym to się skończyło, II wojną światową, no to wiemy. Tak było w Japonii. Ci z kolei stawiali na kolektywizm narodowy, to znaczy, że naszą klasą lepszą od innych jest nasz naród, albo nasza rasa, rasa aryjska, albo rasa biała. I to też było naukowe w cudzysłowie, to znaczy oni mieli tutaj wszelkie teorie naukowe, teorie o językach, że ludy prymitywne posługują się prymitywniejszymi językami, że są bardziej podobne do małpy nie tylko w wyglądzie, ale też w zachowaniu. Tak więc starali się takie różnice wyszukiwać i mówić, że naturalną rzeczą, jeszcze przed zniesieniem niewolnictwa, to był argument przeciwko abolicjonistom, że przecież naturalnym porządkiem stworzonym przez Boga i widać to w przyrodzie po prostu, że Murzyn jest no niby jest człowiekiem tam, ale jest prawie takim jak zwierzę, więc w związku z tym naturalną rzeczą jest i zgodną z wolą Bożą, z porządkiem tutaj jest to, żeby człowiek biały nad nim panował i żeby go mógł mieć jako niewolnika. No i tak samo myślano w stosunku, wielu tak myślało właścicieli kapitału, niestety, w stosunku do swoich pracowników, czy też do ludzi, którzy nie byli ich pracownikami, tym bardziej. Tak? Oczywiście to się nie opłacało, oczywiście to szybko było eliminowane, ale szybko w tamtym czasie, w czasach takiej wolniejszej wymiany handlowej, mniej globalnej, no to jednak to, co teraz się dzieje w kilka lat, to, co teraz rynek weryfikuje w kilka lat, o ile państwo nie zapobiegnie temu, to wtedy weryfikowane było kilkadziesiąt lat. Tak więc oni sobie mogli egzystować na tyle długo i na tyle długo głosić swoje poglądy i na tyle długo być wspierani przez różnych usłużnych im naukowców, w cudzysłowie. Znaczy w cudzysłowie, wielu z tych naukowców miało też osiągnięcia naprawdę naukowe. Tak, na przykład mówiąc o językach, no to Niemcy w XIX wieku posunęli lingwistykę bardzo do przodu, no przy czym oczywiście skazili ją też takimi ideami, że nasze języki są najlepsze, a języki tych dzikusów to są jakieś takie gorsze i ewoluowały one tak, żeby szczytowym osiągnięciem myślącego człowieka było mówić podobnie do nas. No i Niemcy, nie Niemcy, kapitaliści, czyli właściciele dóbr kapitałowych, kapitału, czyli dóbr produkcyjnych, tych, które służą do wytwarzania innych dóbr, bo to wtedy był taki podział dający się wyraźniej
wyodrębnić. W tej chwili możemy powiedzieć, no, że wszystko, co mamy, jest jednocześnie dobrem produkcyjnym i konsumpcyjnym, no bo jeżeli kupimy sobie pizzę, no to w ten sposób się posilimy i będziemy efektywniej pracować. No i czy to jest dobro kupione na firmę, czy na prywatną konsumpcję? No jedno i drugie tak naprawdę. A jeżeli mamy samochód na przykład, no to sami nim jeździmy, ale jeżeli nie jeździmy nim sami cały czas, no to wtedy, kiedy nie używamy go do naszych własnych celów, możemy nim jeździć w Uberze, czy też w korporacji taksówkowej, czy też jadąc gdzieś i tak do jakiegoś miasta, możemy wystawić ogłoszenie na portalu typu BlaBlaCar, Mitfar, Centrale czy innym, gdzie możemy, mogą się jacyś pasażerowie do nas dołączyć, którzy nam zapłacą za tę możliwość przejazdu. Tak, to się nazywa we współczesnym języku gospodarka współpracy, sharing economy, czy collaboration economy, gdzie nadwyżki z prywatnej konsumpcji są agregowane, nowe technologie to umożliwiają tą efektywną agregację, no i potem wyszukiwanie takich ofert wśród tych, którzy, przez tych, którzy no, chcą znaleźć taką pasującą ich. No, gdyby to była jedna oferta, ktoś tam stoi z jakąś tabliczką, że przewiezie stąd dotąd, no to by może szukał klienta tydzień, tak? A tak to wrzuci w jakąś bazę danych, prowadzoną przez jakąś firmę na przykład, no i będzie ona do wyszukania przez potencjalnych klientów za pewną prowizją oczywiście zwykle. Natomiast są też takie co bez i myślę, że w przyszłości będą takie co bez, no bo w sumie łatwo to wyeliminować, kwestia tylko osiągnięcia wystarczającej skali, to znaczy tego, żeby wystarczająco wielu ludzi zachęcić do tego, żeby korzystali z usługi, która no nie będzie kontrolowana przez jakąś jedną firmę, tak jak jest BlaBlaCar, czy tak jak w przypadku przejazdów w danym mieście jest Uber, tylko będzie alternatywa zdecentralizowana, taka jak na przykład Arcade City. Tak, ale to też jest to dygresja. Wróćmy do Marksa. Więc Marksowi przyznaję wiele racji, gdy chodzi o diagnozę, natomiast gdy chodzi o rozwiązania, o jakieś praprzyczyny i w związku z tym zmiany takie fundamentalne w tym, jak działa nasze społeczeństwo, jaki kierunek zmian byłby pożądany i wyeliminowałby zauważane przez niego no, negatywne zjawiska, to całkowicie się z nim nie zgadzam. Ale nie o tej niezgodzie dzisiaj, tylko o zgodzie. Drodzy słuchacze, przypomnę, że możecie dzwonić. Jeżeli chcecie, to antena jest dla Was dostępna. I w rękopisach ekonomiczno-filozoficznych Marx pisze w 1944 roku je spisał i pisze tak: bezpośrednim, przyrodniczym, koniecznym stosunkiem człowieka do człowieka jest stosunek mężczyzny do kobiety. Genderyści, słuchajcie, będziecie nie lubić Marxa po tym. Wedle tego stosunku można więc ocenić poziom całej kultury człowieka. Charakter tego stosunku świadczy o tym, w jakiej mierze człowiek stał się dla siebie istotą gatunkową. Istotą gatunkową, to taki język z tego okresu może, ale tak, to ja się z tym zgadzam. No, to prawda, że kobieta jest odmienna od mężczyzny, jest tak bardzo odmienna, jak tylko człowiek od człowieka może być. To znaczy, miewałem takie rozmowy tutaj z niektórymi słuchaczami na temat tego, czy bardziej się różni młody mężczyzna, czy powiedzmy jeszcze chłopiec od mężczyzny dojrzałego, czy mężczyzna od kobiety w podobnym wieku. No, ja myślę, że się różni mężczyzna od kobiety, bo ten chłopiec będzie takim mężczyzną, ten mężczyzna był takim chłopcem, jest to jakaś taka możliwość wczucia się, tak, czy to w perspektywie przyszłej, czy też w pewnej retrospekcji samego siebie. Natomiast nigdy nie był i nigdy nie będzie w żadnym wieku kobietą żaden mężczyzna, ani odwrotnie. Nawet jeżeli sobie zrobi operację taką, że będzie wyglądać i ubrany, i nago jak kobieta, to i tak nie będzie kobietą. A nie odwrotnie. Więc tu racja dla Marksa. Jeżeli tego, który jest najbardziej odmiennym od nas człowiekiem, czyli człowiek płci przeciwnej,
jeżeli mamy do niego dobry stosunek, akceptujemy jego odmienność, uważamy tę odmienność za pewne bogactwo, za coś, co jest dobrze, że występuje wśród nas taka różnorodność, tak? Nie tylko, że się różnimy wzrostem, kolorem skóry czy czymś tam jeszcze, ale tak w samym człowieczeństwie.

później zrobili marksiści kulturowi. Ale o tym nie będziemy dzisiaj mówić, bo dzisiaj się mam zgadzać z Marksem w większości. Więc przejdźmy dalej. W tychże samych rękopisach ekonomiczno-filozoficznych Marx, w ogóle to chyba jest tak, że większość tych cytatów będzie z wczesnego Marksa, bo chyba się zgadzam ze wczesnym Marksem bardziej niż z późnym. Istota uważa się za samodzielną dopiero wtedy, gdy stoi na własnych nogach, a stoi na własnych nogach dopiero wtedy, gdy swoje istnienie zawdzięcza samej sobie. To jak ja bym nie wiedział, kto jest autorem tego cytatu i ktoś by mi powiedział, że Ayn Rand, to ja bym no nie podważał, tak? Bo to brzmi prawie, że jak Rand. No, swoje istnienie zawdzięcza samej sobie, to po niemiecku w oryginale to było existence, tak, istnienie zapewne. Egzystencja, no może gdyby to po polsku przetłumaczyć ze słowem egzystencja, które no jest synonimem słowa istnienia, ale tak nie do końca, jak to zwykle z synonimami, czyli że człowiek swój byt gatunkowy, tak, swoje bycie istotą gatunkową, przywołując sformułowanie z poprzedniego cytatu jeszcze. No tutaj właśnie, egzystencja jest existence i subsistence, tak, czyli utrzymanie się, możliwość kontynuacji swojego bytu, bo mamy do tego warunki, w sensie nie umieramy z głodu, z zimna, czy jeszcze z innego jakiegoś powodu. To jest subsistence, a existence, czyli egzystencja, taka egzystencjalna odrębność jako byt i możliwość właśnie bycia tym odrębnym bytem, to jest to, co myślę, że w tym cytacie należy w tym znaczeniu go rozumieć. No i tutaj rzeczywiście oznacza to pewne samostanowienie, pewną odpowiedzialność za siebie. Coś, co wydaje się zupełnie no, nie pasować do Marksa, a mimo to jednak właśnie jest to cytat z Marksa, ale z Marksa wczesnego, zanim sformułował swoje tezy takie stricte komunistyczne. No i z tychże rękopisów ostatni cytat przygotowany przeze mnie to taki dłuższy jest: przy założeniu, że człowiek jest człowiekiem i jego stosunek do świata jest ludzki, miłość możesz wymienić tylko na miłość, zaufanie tylko na zaufanie i tak dalej. Jeśli chcesz rozkoszować się sztuką, musisz być człowiekiem wykształconym w dziedzinie sztuki. Jeśli chcesz wywierać wpływ na innych ludzi, musisz być człowiekiem, który rzeczywiście inspiruje i wiedzie naprzód innych ludzi. Każdy twój stosunek do człowieka i do przyrody musi być określonym, odpowiadającym przedmiotowi twej woli, przejawem twego rzeczywistego, indywidualnego życia. Jeśli kochasz, nie wzbudzając miłości, to znaczy, jeśli twoja miłość jako miłość nie wytwarza wzajemnej miłości, jeśli poprzez swój przejaw życia człowieka kochającego nie czynisz siebie człowiekiem kochanym, miłość twoja jest bezsilna, jest nieszczęściem. No, czy trzeba być człowiekiem wykształconym w dziedzinie sztuki, żeby doceniać, rozkoszować się sztuką? No, na pewnym poziomie zależy, tak? Przy pewnym wyrobieniu pewnego smaku, zdolności rozpoznawania pewnych artystycznych smaczków, możemy się nimi rozkoszować. Jeżeli nie, no to pewnie też potrafimy jakąś formą sztuki. No, przy czym jaką? Pójdźcie do wiejskiej dyskoteki, to się przekonacie, w jakiej sztuce można się lubować. No ja nie mówię, że to jest jakieś, że to czyni mniej człowiekiem, tak, czy coś takiego, ale jednak fajnie jest no, poczynić pewne, no poszerzyć swoje horyzonty, tak, i pogłębić swoją wrażliwość estetyczną na pewne rzeczy, które tak powiedzmy człowiekowi. No, tak samo zresztą jest ze smakiem. Dasz coś dobrego, ale takiego o wykwintnym smaku dziecku, które jeszcze no, mało rzeczy smakowało w życiu, oprócz matczynego mleka i jakiejś tam słodkiej pulpy, którą się daje małym dzieciom, no, to nie doceni, tak? A natomiast już my docenimy różne tam owoce morza czy inne wiktuały. Wykwintne bardziej, tak. No i tak samo jest z muzyką, tak samo jest z malarstwem. Tak, więc to ten fragment wymagał chyba największego rozwinięcia, natomiast co do reszty, to jest personalizm wręcz. To jest to, co to mógłby napisać taki profesor

0: tyki jak Wojtyła na przykład. O. Część przynajmniej z tych rzeczy, co Marx już w 44 dwa wieki temu prawie pisał. I jak bardzo to stoi też w opozycji, jak bardzo uderzająca jest opozycja między tym a materializmem, a tym, co no, jest, wydaje się takim flagowym elementem konstytutywnym marksizmu, czyli materializm, czyli sprzeciw wobec mistycyzmu, wyzucie z jakichś takich nieracjonalnych, nadprzyrodzonych elementów w interpretacji rzeczywistości i w fundamencie, na jakim powinniśmy urządzać porządek społeczny, interakcje między ludźmi, zasady panujące, również zasady prawne. Tezy o Feuerbachu. Rok później napisał coś takiego, w 45. I tutaj jest coś, co też bardzo popieram. Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat, idzie jednak o to, aby go zmienić. No i oczywiście byli filozofowie, którzy zmieniali świat bezpośrednio. Byli też tacy, co robili to pośrednio. Choćby sam Marx. Tak? Sam Marx też to robił pośrednio, to znaczy inspirował innych do działania. Niestety skutki tego były bardzo złe, ale no, wiedział, że jego filozofia ma służyć, taki miał cel jasno określony, że jego filozofia ma służyć przełożeniu na praktykę. Ma coś ludziom dawać, a nie być tylko czczą aktywnością intelektualną, z której nigdy nic nie będzie. On właśnie chciał, żeby coś z niej było, żeby świat się zmienił wskutek owoców jego rozmyślań, jego filozofowania. Kapitał, czyli Opus Magnum, wielkie dzieło, dzieło życiowe Marksa, 67 rok. No, tutaj jest już bardzo wiele rzeczy, z którymi się nie zgadzam, więc wybrałem mimo to wszystko jedną, z którą bym się zgodził. Postępuj swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą. No, i to było może i dobre do czasu. Do czasu, aż wprowadzono państwo, które... Państwa, które realizowały ideały Marksa. No i w nich postępować swoją drogą no nie bardzo było można. Trzeba było postępować jedną z dróg, czasem tylko jedną możliwą, a czasem jedną z iluś tam, ale skończenie wielu możliwych, predefiniowanych, ustalonych z góry jako akceptowalne. I to począwszy od fryzury i kolorów skarpetek, po właśnie zawód, tak, po sposoby realizowania się jako no, w tym, w czym się jest dobrym. Tak, na czym można zarabiać pieniądze. No dobra, to jako, że nikt nie dzwoni, to ja będę jechał dalej z cytatami. Może ktoś zadzwoni i się odniesie. Jakoś, nie wiem, nie budzi to waszych kontrowersji, co mówię. Powinienem mówić jakieś jeszcze kontrowersyjniejsze rzeczy. Tutaj Orzech chce, żebym o Bitcoinie mówił. No nie powiem dzisiaj za dużo o Bitcoinie, bo Marx nie wiedział nawet, że coś takiego jest możliwe. No i nie, po prostu patrzę na czaty w trakcie audycji, to pisze Wódz. To dobrze, że patrzysz, to powiedz, co było na czacie takiego, do czego ja bym się mógł odnieść, bo ja też nie ogarnę wszystkiego naraz, bo to szybko przeskakuje. Odpowiem Blaszek, który chyba przyszedł po nie w czasie. Ja dzisiaj się zgadzam z Marksem. Z okazji stulecia rewolucji październikowej, tak, przypominam wszystkim, że obchodzimy właśnie stulecie tejże rewolucji i postanowiłem tak prowokacyjnie wybrać z Marksa, który był takim ojcem duchowym tej rewolucji i dalej jest ruchu komunistycznego. Postanowiłem wybrać rzeczy, które, cytaty pewne z Marksa, pod którymi ja bym się mógł podpisać. Bo takie też są, wbrew pozorom. O, dzwoni ktoś i jest to słuchacz z Niemiec. Zobaczymy, czy się uda go odebrać. Witam cię, słuchaczu z Niemiec.
1: Z Anglii. Cześć, tu Leszek. No, powiedziałeś, że nikt nie dzwoni. To ja się zasłuchałem, więc tylko dzwonić i powiedzieć, że bardzo fajna audycja Marksa, tylko kiedyś czytałem, wiele lat temu, chyba z 10 lat temu, jakieś były takie rozważania o rewolucji chyba lipcowej, ale no to było 10 lat temu i szczerze się przyznam, że za bardzo nie pamiętam, ale teraz słucham, no bardzo fajnie, że tak prowadzisz. O.
0: No a ten, zgadzasz się, nie zgadzasz się? Masz jakieś swoje zdanie o Marksie i o jego, w czym miał rację, w czym nie miał?
1: No, wiesz, no wiadomo, że co do, że marksizm w gospodarce się nie sprawdza, ale wiesz, no to byłbym strasznym ignorantem, gdybym nie zgłębiwszy już, wiesz, formował jakieś zdanie, no. To by było trochę takie, wiesz, nie wiem, to się wypowiem, no.
0: To słuchaj dalej, zgłębi i zgłębi też sam, oczywiście tak, zachęcam do weryfikowania no, tego, co mówię.
1: Doktoraty piszą na ten temat, wiesz.
0: I do...
1: Jest wczesny Marks, późny Marks i tak dalej, wiesz, to...
0: Więc zachęcam do szerszego wypowiedzenia się w komentarzach, gdy ten odcinek będzie już opublikowany. A tymczasem do
1: dalszego
0: słuchania.
1: Słuchaj, ale powiem tak, rzeczywiście może o tyle to jest ciekawe, że no faktycznie może wtedy jeszcze więcej było tej wolności. Znaczy zależy pod jakim względem też, no ale tak jak mówisz, no to były te czasy tak do pierwszej wojny światowej, tego takiego pierwszego, prawda, rozkwitu liberalizmu, tam ten telegraf i inne te wynalazki umożliwiły ten handel, można było się przemieszczać bez paszportów. No wiadomo, no też jeszcze nie dla wszystkich, no bo zaczynała właśnie ta ludność, prawda, z pola do fabryk. Więc wiadomo, no, to, no ale nareszcie zaczynali ludzie też właśnie dzięki temu no korzystać z tych pierwszych no bardziej jeszcze nieokiełznanych zdobyczy kapitalizmu. A może teraz jakby, wiesz, jakby patrzył, tak jak mówisz o tym podążaniu własną drogą, to wiesz, to inaczej by spojrzał.
0: Tak, no więc znaczy nie, akurat nie spojrzałby inaczej, gdyby widział handel międzynarodowy, bo o nim też pisał. To znaczy pisał na przykład tak, tu miałem cytaty, z którymi się nie zgadzam mówić, ale skoro dzwonisz i poruszasz ten temat, to podam też dwa takie, z którymi się nie zgadzam. Pisze tak Marx. Pierwszym krokiem rewolucji robotniczej jest wydźwignięcie proletariatu w klasę panującą, wywalczenie demokracji. A to już sobie mówiłem. Proletariat użyje swojego panowania politycznego po to, by krok za krokiem wyrwać z rąk burżuazji cały kapitał, by scentralizować narzędzia produkcji w ręku państwa, to jest w ręku zorganizowanego jako klasa panująca proletariatu i by możliwie szybko zwiększyć masę sił wytwórczych. Z drugiej strony pisze też o państwie, to państwu potrzebne jest wychowanie i to bardzo surowe przez lud. To jest z kolei w krytyce programu Gotajskiego, późny Marks, 75 rok. Właśnie co do narodowych.
1: Powiedz mi, on całe życie mieszkał w Niemczech, czy on potem wyemigrował do Wielkiej Brytanii, bo nie pamiętam.
0: Też nie pamiętam. Bardziej myśli Marksa niż życiu Marksa.
1: Chyba wyjechał do Wielkiej Brytanii, a Marksa nie pamiętam.
0: Lenin był utrzymywany przez Marksa, przez Engelsa, przez burżuja, przez kapitalistę. On był właścicielem fabryk z tego co tak, pamiętam, tak. Więc tutaj jak gdyby pewną antytezą, ale jakby odkupił swoje winy w oczach komunistów tym, że co prawda był bogaty i był kapitalistą, tak, ale był takim Konradem Wallenrodem swojej klasy, bo wspierał dzielnie tutaj Lenina w jego no, działalności praktycznej. Chciałem ci zacytować ten cytat jeszcze. Przez eksploatację rynku światowego burżuazja nadała produkcji i spożyciu wszystkich krajów charakter kosmopolityczny. Ku wielkiemu żalowi reakcjonistów usunęła spod nóg przemysłu podstawę narodową. Odwieczne narodowe gałęzie przemysłu uległy zniszczeniu i ulegają mu codziennie w dalszym ciągu. Dawna miejscowa i narodowa samowystarczalność i zasklepienie ustępują miejsca wszechstronnym stosunkom wzajemnym i wszechstronnej współzależności narodów. Jednostronność i ograniczoność narodowa staje się rzeczą coraz bardziej niemożliwą. No i chyba to pisze z takim No, z takim ubolewaniem, z podobnym ubolewaniem, z jakim, no jakbym słyszał polityków, nie wiem, PiSu?
1: Tak,
0: czy Ruchu
1: tak.
0: Narodowego dzisiaj, tak?
1: Tak, albo Trumpa.
0: Albo Trumpa, o, właśnie.
1: No, zgadza się.
0: Ten Lawrence Reed powiada, że ten współczesny Trumpizm, PiSizm i tym podobne rzeczy, te wspólne piracki, oczywiście Trump jest daleko od PiSu, Trump jest dużo bardziej wolnościowy w niektórych dziedzinach, a w niektórych nie. Natomiast w tym, co ich łączy, taki zamordyzm prawacki, o tak to można określić, bo istnieje i taki, to jest coś wywodzącego się właśnie z myśli nacjonalistycznej, z wczesnej myśli tego, z myśli Oswalda Spenglera, z tego Karla Schmitta, tak, ideologów leżących, stojących u podstaw hitleryzmu. Więc jak najbardziej. Oni pisali coś takiego, że ci liberałowie wstrętni chcą, żeby nie było państw narodowych, chcą, żeby nie było polityki, chcą położyć kres polityce, konfliktom, wojnom. Nie będzie już wojny, świat bez wojny, oto ich cel, zgubny cel, bo przecież wojna, przecież konflikt, przecież podkreślanie swojej tożsamości, życie we wspólnocie narodowej, to jest najwyższy ideał człowieka, człowieka, który się identyfikuje ze swoim narodem, z jego wartościami, z jego ideałami, z jego przestrzenią do życia, tak? No i dlatego właśnie, że świat pokoju i handlu zastępującego, bo oni rozumieli to, że to, co mówił już wcześniej fizjokraci mówili, zwłaszcza Frédéric Bastiat, tak, że jeżeli towary nie przekroczą granic, zrobią to armię.
1: Tak, no i odwrotnie, tak, to będą, tak? Czyli, tak, że, dokładnie.
0: Czyli, że jak się z kimś handluje, czy to indywidualnie, czy to jako społeczeństwo jedno z drugim, no to wtedy nie opłaca się wręcz atakować i zdobywać czegoś tam, jakichś zdobyczy terytorialnych czy innych i eksploatować tam ich kopalni samemu i tak dalej i cały czas ich mieć przeciwko sobie i mieć trudność w okiełznaniu i zarządzaniu.
1: Tak,
0: dużo większe korzyści odnosimy z tego, że z nimi handlujemy i będziemy handlować jeszcze więcej i jeszcze efektywniej, tak, ze wspólnego obszaru rynku. I oni sobie zdawali z tego sprawę, ale byli temu przeciwni, bo twierdzili, lepsza jest autarkia, lepsza jest samowystarczalność i konflikt, bo to nadaje smak i sens życiu. Dzięki temu się chroni jakieś wartości wspólne, dzięki temu istnieje coś jak wspólnota, a nie to, że każdy człowiek mi bratem, każdy człowiek mi równy w godności przyrodzonej, tak, i wobec prawa.
1: Wiesz, tutaj, to znaczy tak, to jedną rzecz powiem, to co jest właśnie takie niepopularne i co się nigdy nie przebija do świadomości, co też Jan Fior często powtarza, że prawda, na przykład w Wielkiej Brytanii te kolonie się nie opłacały i że przecież jak nareszcie imperium rozmontowali, to zaczęło im być lżej i co zresztą jest w przypadku wielu imperiów. No teraz chyba z Rosją też tak było, z jakimiś regionami. No zresztą to jest logiczne, no bo jak musisz coś utrzymywać siłą i musisz kogoś trzymać za mordę cały czas i ktoś cię nienawidzi, no to jest naturalne, tak? Jak jesteś okupantem, no to cię nienawidzą. Czy to jesteś Brytyjczykiem w Indiach, czy Prusakiem w Polsce, czy no mój dziadek na przykład pradziadek mój pracował na kolei. No jak byli Niemcy, to tam, bo był kolejarzem przed wojną, no wiadomo, za Niemców, no to wywoził tam jakieś materiały potrzebne do tworzenia jakichś materiałów wybuchowych, jakieś oleje czy coś takiego. Ale to się nie przebija do świadomości, no bo to jest takie myślenie. Zresztą miałem takiego nauczyciela kiedyś tam, Anglika. On właśnie mówił, że jak byli mali, to uwielbiali, jak dostawali mapę świata i dostawali czerwoną kredkę, tam Brytyjczycy, to wiesz, to zamalować, gdzie było imperium, no to wiesz, to zamalowywali, no to wiesz, to jest fajne. Zresztą Polacy też to lubią. Pamiętam, że w gimnazjum się zachwycaliśmy, jak Polska była, wiesz, tam na wschód tak daleko i
0: od morza do morza.
1: Ogromni. Tak, a czekaj chwilę, bo oczywiście się zagadałem, zacząłem pierdzielić, a coś jeszcze chciałem drugiego powiedzieć, ciekawszego i oczywiście mi uciekło.
0: Zdarza,
1: nie wiesz może, co to było. Nie wiesz może, co to było.
0: Wiesz, nie czytam w myślach. Jeszcze takiej zdolności nie mam.
1: Nie, no wiem, no dobra, nie, pewnie mi przyjdzie do głowy za chwilę.
0: No to zadzwoń jeszcze raz, najwyżej za chwilę.
1: Wiem co, przepraszam, już wiem. Wiem co. Jestem taki Daniel Hannan.
0: Tak,
1: taki też właśnie,
0: UKIP,
1: prawda, ten taki bardzo wolnościowy, ten co tak prowadził tę kampanię za wyjściem z Unii. I on mówi właśnie, że ten handel, i on mówi na przykład o tej zasadzie tego Davida Ricardo, prawda, o tej comparative advantage, o tej, że nawet jeżeli ja czegoś mniej robię, a z kimś handluję, to dalej na tym korzystam, że to jest tak zupełnie sprzeczne z intuicją i dlatego to tak ciężko jest zrozumieć, bo człowiek jednak, mózg się wytworzył jakiś czas temu i człowiek ma dalej taką mentalność, wiesz, tego, jak to się mówi po angielsku, wiesz, zbieracza, tak, tego hunter-gatherer, tego myśliwego zbieracza i dlatego, wiesz, ta autarkia, to się, no wiesz, to ma tak dla nas, dla naszych prymitywnych mózgów, to po prostu ma sens, a to, że wiesz, handlujemy i zyskujemy na tym i się nie opłaca wszystkiego robić samemu, to wiesz, to już trzeba tak świadomie się nad tym zastanowić i dlatego to jest, wiesz, ciężko jest się przebić z tymi no, pomysłami.
0: O. To Stanisław Ulam kiedyś się zapytał swojego znajomego, polski matematyk, zapytał się, zresztą laureata Nagrody Nobla z ekonomii, imienia Nobla z 69. Paula Samuelsona, więc polski matematyk, który brał udział w programie atomowym amerykańskim, był emigrantem do Stanów, zapytał się go o jakiś niewątpliwy, a jednocześnie niewątpliwy metodologicznie, taki, z którym wszystkie szkoły ekonomii by się zgadzały właściwie, a jednocześnie nietrywialny wynik w ekonomii. No i Samuelson pomyślał i powiedział mu: prawo przewagi komparatywnej. No więc to rzeczywiście tak jest, że to trzeba pewnego wyrafinowania intelektualnego, że jest to rzeczywiście pewien w ekonomii no już próg taki, który no chłopu pod budą no nie, tak jako oczywistości nie podasz i on się z tym nie zgodzi, musisz mu najpierw strzelić
1: wykład. To
0: jest wykład.
1: To, ja często jak rozmawiam z różnymi ludźmi, to na tym bardzo często, no bo to... To jest to takie, wiesz, myślenie zero-jedynkowe, że no ale jak to? Czy jak tutaj mówią, imigranci przyjeżdżają, wykorzystują? To ja mówię, że wiesz, no widocznie oni coś z tego mają, wy coś z tego macie, zobaczcie, ile u nas jest Ukraińców. Tak trochę ich to przekonuje, ale wiesz, ale to zostawisz na chwilę i zaraz wracają do swojego myślenia i wiesz, no bo jak coś komuś dajesz, to automatycznie on ci musi zabierać. Nie ma, wiesz, właśnie tej wymiany, tylko jest, wiesz, 0-1.
0: Gra o sumie zerowej, według nich, tak, rynek jest według nich grą o sumie zerowej, no i tak wracają tyle do swojego myślenia, co po prostu do czegoś akceptowalnego w ich środowisku, tak, to jest niestety, że po prostu to nie jest samodzielne myślenie, bo samodzielne myślenie jest trudne. Marx tutaj właśnie jak najbardziej słusznie zauważał: postępuj swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą, ale kiedy ludzie mówią ci tak, że o, trzeba chronić rynek lokalny, trzeba chronić miejsca pracy, trzeba budować narodową tutaj ten samochody narodowe, stocznie narodowe, węgiel narodowy i wszystko narodowe, no i bo inaczej to będzie w rękach Niemca i Żyda, to wiesz, jeżeli ci tak mówią wszyscy dookoła, no to wiesz, to wymaga pewnej takiej determinacji i przekonania, że wiesz, co mówisz i masz jakieś uzasadnienie dla tego. Bądź w swoim interesie takim materialnym, bądź etyczne uzasadnienie, to jeszcze lepiej, swojego stanowiska. Dlaczego to, co ty uważasz, jest słuszne, pomimo, że dookoła ciebie większość no patrzy na ciebie dziwnie, kiedy to mówisz i musisz ich do tego przekonywać, a i tak nie zawsze się dadzą, bo czasem po prostu wolą telewizor mieć zamiast mózgu, ten, w który są wpatrzeni. No, natomiast tak, no to tyle. Chciałem się odnieść.
1: Dobrze. Także widzisz, ludzie słuchają, może nie są ośmieleni dzwonić, ale no i cieszę się w ogóle, że wiesz, że o Marksie i cytujesz Marksa. I to mi się bardzo podoba, bo nie wiem, czy jakaś, wiesz, z drugiej strony, czy ktoś by cytował Bastiata, wiesz, w jakimś, nie wiem, w Nowych Perspektywach, czy tam w Krytyce Politycznej. Może tak, może jestem zbyt sceptyczny, może cytują, ale bardzo się cieszę, że tak,
0: cytują,
1: wiesz.
0: Cytują chętnie jeden cytat z Misesa, że pracodawca nie jest... że pracownik nie jest nic winny pracodawcy ponad rzetelną pracę, którą no, na warunkach takich, za jakie mu płaci. Tak? No i,
1: i cytują to... Czyli w skrócie, jaka płaca, taka praca, tak?
0: No, gdzieś tak. Znaczy, Ja wiem, aha, w dzisiejszych czasach, zrobię jeszcze jedną dygresję w takim razie, zanim cię, bo tutaj następny słuchacz już jest w kolejce, ale zanim go puszczę, to jeszcze z tobą, tak, to ty otworzyłeś puszkę z Pandorą, jak to się mówi, tak? Ja wiem, to jest nadużycie, bo jest puszka Pandory, a nie z Pandorą, ta Pandora wcale nie siedzi w tej puszce, ale rozwiązałeś worek, o może tak, rozwiązałeś worek z dzwoniącymi słuchaczami, ale chciałem w tym kontekście jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo tacy bardziej narodowi przeważnie wolnorynkowcy, tacy z takiego głównego nurtu, powiedzmy, partii Korwina, o, przeważnie, tak. Może nie tyle sam Korwin,
1: albo
0: co raczej ludzie z głównego
1: Pilipiuk
0: nurtu.
1: Na przykład.
0: Kto?
1: Niech będzie Pilipiuk, Andrzej Pilipiuk.
0: No wiesz co, nie zgłębiałem za bardzo tej postaci, więc
1: no,
0: nie podpiszę
1: tak
0: się pod tą tezą, ale możliwe. Więc to oni przeważnie, a ty widzisz, to ty czytasz w myślach, to ty wiesz, co ja chcę powiedzieć, więc od razu podpisuję pod tym Filipiuka.
1: Nie, no, ja się tylko podpisałem, więc kogoś, kto ci będzie pasował. Do tego.
0: Z kim ci się kojarzy, tak? Tak? A co powiem, to powiem, tak? No więc chciałem powiedzieć, że odnośnie tego Misesa, to w dzisiejszych czasach byśmy już powiedzieli inaczej, że jak najbardziej kultura firmy, integracja tego wszystkich pracowników, kontrahentów naszych, a nawet klientów, zamiana jak największej części naszych klientów w hard userów, w prosumentów, jak to się mówi, w część społeczności wokół naszej marki. No wiadomo, nie każdy produkt się do tego nadaje, no papier toaletowy może nie za bardzo, tak? Ale jeżeli to są samochody, czy jakieś szkolenia, czy jakieś program komputerowy, tak, czy ubrania, tak, jakaś marka ubrań. Jak najbardziej możemy wtedy, albo muzyka, tak, artyści, grupa muzyczna, zespół, czy solista, no to wtedy jak najbardziej możemy z naszych klientów, fanów, kontrahentów, współpracowników, pracowników także, stworzyć jedną taką społeczność, która jest połączona przez pewne wartości, która podziela naszą wizję i która uważa za słuszną i za taką godziwą, gdy chodzi o sposób realizacji tej wizji, naszą misję, tak? Takie rzeczy jak wizja, misja, przedsiębiorstwa, to są rzeczy z XX wieku opracowane. Mises jest z czasów wcześniejszych. No i dzisiaj jak najbardziej staramy się o tworzenie tej takiej kultury, tak, to żeby pracownik się identyfikował, i pracownik, i klient, tak, żeby każdy członek tej społeczności się identyfikował z nami i właśnie wiedział, że jest coś takiego jak społeczność wokół marki. No i Mises tego nie pisał, a dzisiaj to jest moim zdaniem takie konieczne uzupełnienie tego. Natomiast co, gdy chodzi o tego zupełnie nie łapią przeważnie ci głównonurtowi korwiniści. Dla nich to jest jakieś takie egalitarne, lewackie, takie nie przystające do tych starych, dawnych porządków, kiedy człowiek miał się dać wyzyskać. To Korwin sam mówi, nie? Że człowiek ma się dać wyzyskać właśnie, ma być tym homo faber, czy człowiekiem pracującym tylko te 8 godzin, czy 6 godzin, czy ile tam jest w tej pracy. A przez resztę ma być homo ludens, człowiekiem cieszącym się, mającym swoje pasje, mającym swoje zainteresowania, niezwiązane zupełnie w tym, z czym jest profesjonalistą, na czym zarabia pieniądze. Ma nie łączyć pracy właśnie z pasją. To jest złe, to jest lewackie, to jest marksistowskie, to prowadzi do jakiegoś takiego wykoślawienia, zdaniem i Korwina, a i tym bardziej zdaniem jego zwolenników. Na przykład, gdy też proponowałem coś takiego, żeby pomyśleć o zrobieniu jakichś takich może nie coworking space, czyli te przestrzeni coworkingowej, bo to wymaga, prawda, pieniędzy, wymaga nieruchomości i w ogóle też, żeby ktoś chciał w ten sposób wykorzystywać swoją nieruchomość, a ma to koszty alternatywne, wiadomo, to znaczy to się musi bardziej opłacać, w sensie czy to materialnym, czy innym, ale umówmy się, głównie materialnym, to jest główna rzecz, która właścicieli nieruchomości przekonuje, co, na czym idzie najbardziej zarobić, mając w danym miejscu nieruchomość. Natomiast o czymś takim, żeby zrobić, wiem, że w Warszawie to robią i rzuciłem kiedyś taki pomysł, żeby zrobić od czasu do czasu w Bielsku-Białej w jakimś lokalu, umówić się z jakimś lokalem i zrobić tam coworking day raz na miesiąc, raz na jakiś czas, w sobotę na przykład, żeby tam po prostu się zejść i przez ileś tam godzin siedzieć w tym jednym miejscu, zamawiać sobie tą kawę czy herbatę, czy co tam kto lubi i pracować, a na przerwach gadać o tym, na czym się pracuje i się wzajemnie tak motywować, stworzyć taką społeczność, nie wiem, freelancerów czy wolnych zawodów, ludzi, którzy mogą sobie na coś takiego i chętnie by skorzystali z takiej opcji. A na to korwinista: ej, ale to chyba nie za bardzo, bo to takie coś to można by u lewaków mówić, a ty to mówisz na spotkaniu wolnościowców? Nie, to się nie godzi, to są jakieś postmodernistyczne trendy, to jesteś skażony. No więc...
1: Niesamowite, ale wiesz co, to... nie wiem, nawet nie chcę mi się tego komentować, wiesz? To jakieś takie narzucanie ortodoksji, wiesz, i co, i olałeś go po prostu, tak? Nawet chyba nie komentowałeś tego, tylko po prostu zlałeś go ciepłym moczem, tego gościa,
0: wiesz, który... zależało mi na... Znaczy, nie mogłem tego zlać, bo ja prowadziłem to spotkanie, a zachęcałem do głosu, to znaczy celem było właśnie zrobienie jakiejś takiej burzy mózgów, ja nie powiedziałem, co to było za spotkanie, jaki był jego ogólny cel, ale ja powiedziałem z góry, że żadne głosy nie będą tutaj potępiane na tym etapie, to znaczy burzę mózgów trzeba robić tak, że nawet jak ktoś powie coś totalnie głupiego, to trzeba mu tego nie mówić od razu, tylko zebrać, zapisać.
1: Wiem, ja teraz tak to mówię prywatnie, no wiadomo, też gdybym prowadził spotkanie, to też bym mu tego nie powiedział, ale coś bym sobie pomyślał.
0: W ogóle
1: takie wychodzenie i wiesz, i łączenie się, naprawdę, ja ci zresztą też powiem, że ja nieraz o wiele lepiej się dogadam z kimś, kto jest zagorzałym marksistą, ale kto jest w ogóle otwarty na jakąkolwiek rozmowę i jeszcze na dodatek może ma poczucie humoru, niż z kimś, kto, nie wiem, może coś powtórzy za Korwinem, ale no przepraszam, jest, no wiesz, nie chcę się wyrażać.
0: I to koresponduje też z tym, co Marx krytykował u współczesnej mu klasy właśnie burżuazyjnej, jeżeli już używamy jego terminologii. Bo myślę, że taki burżuj, wobec którego najbardziej wprost było wymierzone ostrze krytyki Marxa, no średniego Marxa, nie późnego, nie wczesnego, tylko tego właśnie średniego, kiedy on zaczął już kłaść akcent na tę świadomość klasową, to... właśnie taki burżuj mógłby powiedzieć to, co współczesny taki korwinista. No więc tutaj stanę
1: a mi się to wręcz skojarzyło z komunistami, bo to jest jakieś takie dbanie o czystość linii partyjnej po prostu. No sorry, to już jest jakaś... Dla mnie to jest obłęd. No. Cokolwiek, co w ogóle, wiesz... No umówmy się, też na polityka polityką, ale jak można sobie posiedzieć, powymieniać się poglądami, wiesz, popracować razem, no to o to chodzi. A nie, wiesz, właśnie tak się, że nie wiem, że ja jestem za taką sprawą, czy za tamtą, to już przestajemy w ogóle, wiesz, widzieć w sobie ludzi nawzajem. No nie obchodzi mnie, czy jesteś za tym, żeby Hiszpania była cała, czy jesteś za Katalonią, czy jesteś za niepodległością Szkocji, czy za czymkolwiek, tylko wiesz, no grunt, żebyś był przyzwoity, no też, wiesz, bez przesady, no.
0: No też taka była idea na pierwszym i na drugim Contest Campie szczególnie podkreślana, że zaczynamy coś tutaj nowego, jakąś społeczność taką, która jest z założenia heterogeniczna i idziemy razem tak długo, jak długo jest nam razem po drodze, tak? Dla niektórych to może być 10% drogi do jakiegoś celu dalekosiężnego typu AKAP, a dla niektórych to może być 90%, dla niektórych 100%. Ci, którzy uznają po drodze, że już tyle osiągnęliśmy i już na tyle zwiększyliśmy wolność, że już wystarczy, no to się w tym momencie odłączą. A może nie, może stwierdzą, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i że fajnie by było jednak więcej niż żeśmy myśleli na początku. No na to liczę, tak, że tak będzie. Natomiast no wiesz, mogę, jeżeli z kimś się sensownie współpracuje, to mogę współpracować z kimś, z kim mam nawet 1% tylko wspólnego celu dla tego właśnie celu.
1: Tak jest.
0: No, to dobra, to tyle, myślę.
1: Tak
0: my
1: jest, dobra, to niech ten następny słuchacz już tam się wypowie, bo to dzięki za rozmowę i tam pozdrowienia dla Bielska-Białej.
0: No, to Bielsko-Biała i Podbeskidzie pozdrawia Anglię. Cześć.
1: Cześć.
0: No, to tak, to był słuchacz z Anglii, faktycznie. nie z Niemiec, tutaj prefiks pomyliłem, ale że mówię o Marksie i to Niemiec jest, no to tak z rozpędu. A tymczasem mamy kogoś, kto jest faktycznie z Niemiec, zgadza się?
2: Tak. Cześć.
0: Z wielkim Czesterem, słuchaj, możesz trochę zmniejszyć ustawienie, bo...
2: Zakłaśno.
0: Tak, oddalić się od mikrofonu lub zmniejszyć podbicie.
2: Dobrze, to...
0: Teraz jest ok. To mów.
2: Jest dobrze.
0: Ale teraz trochę urywa z kolei, za daleko jesteś chyba. To jednak musisz to programowo wyregulować.
2: Jestem... Byłem świadkiem... 3 miesiące temu, jak była kampania wyborcza, że w Niemczech były rozgłaszane takie różne plakaty, takie związane właśnie z wyborami, i tam była partia marksistowsko-leninowska i ona głosiła różne hasła, na przykład prawo azylu dla wszystkich uciskanych albo tym razem radykalnie w lewo. I takie mi się to nie podobało, bo jak widzę sierp i młot, to mam taką alergię na takie rzeczy i ogólnie mi się ten temat dzisiaj nie podoba, ale w związku z tym, że mam tam jakąś styczność z takimi rzeczami, choćby tutaj przez te plakaty, no to się chciałem wypowiedzieć. Przy okazji zajrzałem na Wikipedię, bo tak z praktyki wiem, że jest dużo zawsze informacji na niemieckiej wiki, no i tym razem również. Tak podobnie jak na angielskiej, a na polskiej jest tak malutko. Widocznie w Polsce ten temat po prostu nie jest popularny, mimo że ten Karol Marx się tam w miarę pozytywnie wypowiadał na temat Polski i tam może przytoczę jedno zdanie. Marx organizował zbiórki pieniędzy dla polskich emigrantów wbrew oporowi prasy i parlamentarzystów. Występował na wiecach upamiętniających powstanie i protestował przeciw wydawaniu po rosyjskim władzom powstańców przebywających na zachodzie. I to nawet jego córka tam miała polski krzyż powstańczy, także była taka sympatia. Ale ogólnie to ja się staram daleko trzymać od takich tematów, no więc chciałem tylko to jakby dodać, bo tutaj jakby w tym temacie ty mówiłeś o tych ideach, nie? A nie mówiłeś w zasadzie o jakichś polskich powiązaniach, bo Ty chyba założyłeś dzisiaj taki plan, tak?
0: Tak, tak. Nie miała być to biografia Marksa, tylko idea Marksa. Odnieść się chciałem do tego, co głosił.
2: Więc widać, że to jest jeden z tematów, który nie jest popularny w Polsce. Być może dlatego też takie było zdziwienie na czacie, że nie wiadomo, o co chodzi. Ale jakby teraz chciałbym nawiązać do tego drugiego tematu, bo ty poruszyłeś tę kwestię związaną z coworkingiem, nie? Że to w Polsce jest, że ktoś powiedzmy nie widział w tym wartości, a ja akurat mam tu doświadczenie w Niemczech z tym, że i widzę, że jest to popularne, że nawet nie jest to drogie, bo można na miesiąc mieć takie biuro, to właśnie o czym mówiłeś, żeby wspólnie robić jakieś dyskusje, ale w zasadzie pracować nad swoimi projektami, tylko żeby jakby korzystając z przestrzeni też korzystać z tego, że są tam inni ludzie, być może eksperci w podobnej branży, i to jest w Niemczech popularne, tam się odbywają często meetupy, można po prostu tam przyjść za darmo, pogadać, zjeść śniadanie, no po prostu jest to otwarta w niektóre dni taka sala i oni oczywiście mają tam płatne opcje, tak? Jeśli chcesz tam właśnie wykorzystywać, no to około 200 euro można mieć stół, ale to nie jest wykupywane na jedną osobę. Ty możesz mieć startup i przykładowo przyjdzie więcej twoich pracowników, to ta cena pozostaje i ty możesz za 200 euro mieć kilku pracowników w tym pomieszczeniu przy stole, tak?
0: To jest ciekawe. Miejsce i jedna osoba zwykle się płaci za miejsce i jedną osobę, ale może to być, zwykle może to być inna osoba. Można podstawić jakiegoś swojego pracownika czy kontrahenta zamiast siebie. I tak, no przy czym ty mówisz jakieś dyskusje, meetupy, to można dodatkowo oczywiście jakieś śniadania biznesowe, czy jakieś po godzinach pracy, jakieś meetupy branżowe, czy inne, czy po prostu zostać, kto ma czas, po tym jak już się skończą godziny pracy i razem, nie wiem, wypić kawę czy piwo, czy po prostu w przerwach na siebie trafiać. To jest rzecz, myślę, fajna, bo zawiązują się kontakty, zawiązują się znajomości, być może relacje też jakieś nie tylko towarzyskie, ale też i biznesowe, znajdzie się jakiegoś, ktoś znajdzie wspólnika, ktoś znajdzie klienta, tak, ktoś znajdzie jakiegoś eksperta, który mu czymś tam doradzi. To jest takie sprzyjanie temu, co po angielsku się nazywa serendipity, tak, czyli taka spontaniczność, taka możliwość trafiania na ludzi, z którymi się dzieją rzeczy, tak, nieplanowane. I pod tym kątem zaprojektował całą dzielnicę, znaczy nie architektonicznie, chociaż częściowo też, bo nie budował jej od podstaw, tylko jak gdyby wszedł w istniejącą rzeczywistość. Ale to, co mógł architektonicznie, to tak przeprojektował, gdy chodzi o wejścia, wyjścia z budynków, ściany, fasady, tak, jakieś zaułki, tak, tutaj, jak również i wnętrza, przenosząc firmę, bo dotychczasowa siedziba była za mała, przenosząc firmę Zappos, to jest producent butów. Kupił ich Amazon kilka lat temu, ale na takich warunkach, że oni właściwie pozostali, w przeciwieństwie do innych zakupów Amazona, oni zostali właściwie osobną firmą. Znaczy właścicielem jest Amazon, ale dalej działają jak no, ze swoją własną strukturą, ze swoją własną przede wszystkim właśnie kulturą organizacyjną. I gość Tony Hsieh, który jest szefem tego, przy tej przeprowadzce tej firmy zaplanował tak, dogadał się z władzami Las Vegas. Las Vegas nam się kojarzy z kasynami, tak naprawdę większość kasyn jest w mieście sąsiednim Paradise, ale w Las Vegas za to jest stolica ślubów, tam na każdym rogu prawie, że jest kaplica i przez internet można wyrobić sobie prawo do nadawania no, statusu prawnego związkom małżeńskim, tak, czyli ogłaszaniu przed prawem mężem i żoną, więc wielu je wyrabia przez internet tam. No i 1/4 małżeństw zawieranych w Stanach to jest właśnie w Las Vegas, to jest takie miejsce pielgrzymek nupturientów. No, ale oprócz tego tam istnieją inne dzielnice, takie bardziej o charakterze przemysłowym, czy o charakterze podmiejskim, czy wręcz slumsów. No i jedną z takich biedniejszych dzielnic wykupił, no nie całą powiedzmy, ale dużo rzeczy w niej wykupił, w tym i nową siedzibę swojej firmy, tej właśnie Zappos, Tony Hsieh, i zaprojektował tą dzielnicę tak. Nie z tych budynków, co stał się ich właścicielem, nie wyrzucał lokatorów dotychczasowych, tylko powiedział im, dobra, płaćcie dotychczasowy czynsz i tak dalej, ale włączcie się w społeczność jakoś. Stwórzcie jedną społeczność z moimi pracownikami. I też, gdy chodzi o wewnętrzne reguły firmy, zasady, na jakich ona działa, też zasady obsługi klienta. On właśnie stwierdził, że zbudujemy społeczność, i takim tym rdzeniem tej społeczności będą oczywiście nasi pracownicy, no bo jakże, ale też ludzie, którzy mieszkają dookoła, to znaczy będziemy firmą otwartą na społeczność lokalną, będziemy ją angażować, będziemy tworzyć właśnie różne wydarzenia, będziemy sprzyjać temu, żeby pracownicy byli szczęśliwi, mieszkając w tym miejscu, mieszkając też po godzinach. W ogóle warunkiem zatrudnienia w centrali firmy jest to, że mieszkasz tam lub że masz plan przeprowadzki tam, do tej dzielnicy właśnie Las Vegas. On jest takim nieformalnym burmistrzem dzielnicy, tak prawdę mówiąc, i władzę dzielnicy ma no, w kieszeni, bo oczywiście władzą dzielnicy się to podoba wszystko. Nie tak jak w Polsce, gdzie go oczywiście próbowali zniszczyć, a bardziej lizać tyłki swoim pryncypałom politycznym, bo w Polsce niestety to jest tak, że władza lokalna jest organem władzy centralnej i jest od niej dużo mocniej zależna. W Stanach natomiast jest tak, że to władza, przynajmniej taka jest zasada, że władza wyższego stopnia, stanowa czy federalna, jest emanacją związku tych mniejszych wspólnot. Stany są związkiem stanów, są państwem związkowym. Stany też składają się z, tam, no, z różnych rzeczy, z hrabstw, czy w kilku stanach to się inaczej nazywa, na przykład w Luizjanie to się nazywa parafie, tak? Nie są hrabstwa, tylko parafie. No, niemniej jednak właśnie tak to jest, że jest możliwość, jakby próbowali z nami tutaj nas zmuszać do czegoś, to jest możliwość pokazania środkowego palca i się to czasem odbywa. Tak więc tutaj takiej potrzeby nie ma, ale to, że taka możliwość w ogóle jest, powoduje, że jest dużo zdrowszy układ, to znaczy władze lokalne muszą się przejmować bardziej zdaniem swoich wyborców i zadowoleniem mieszkańców z nich, niż zadowoleniem góry z nich. Tak było, tak jest w coraz mniejszym stopniu niestety, bo rząd centralny no, centralizuje, gromadzi swoje coraz większe władztwo w swoich rękach i coraz większe naciski różnymi instrumentami, w których posiadanie wchodzi, wywiera na te władze lokalne, stanowe, no, zwłaszcza, tak, czyli te bezpośrednio pod nimi. No, ale jednak dużo bardziej wciąż jest to model, dużo bardziej niż w takim państwie unitarnym jak Polska, zbliżony do takiej właśnie odwróconej piramidy. No i to mi się podoba. No i tam to działa, to znzy polecam bardzo wykład Toniego się na temat właśnie tego, jak on to zrobił. Jest to na YouTubie, jak ktoś będzie zainteresowany, to link wrzucę. Tak? Chciałeś jeszcze skomentować?
2: Nie, już chciałem miejsce zrobić dla wódza. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: No, do usłyszenia. To był Tomasz z Niemiec, a teraz wódz z Polski, tak? Jako następny chce tutaj dzwonić. No to odbieramy go. Witam cię, wódzu.
3: Dobry wieczór.
0: Jakoś tak się udało, że cię od razu odebrało. No to.
3: Polewaczysz dziś strasznie.
0: No ale widzisz, to postanowili cię, ci z Microsoftu, wpuścić od razu na antenę, a nie kazać mi czekać pół minuty, aż cię dołączy do konwersacji. To miałem na myśli. No więc.
3: Oni też wiedzą, że będę lewaczył.
0: A, ty będziesz nawet lewaczył. No co za dzień. Normalnie się udziela jakoś ten duch. To też cytat z Marksa. Widmo krąży po Europie. Widmo komunizmu. No i dzisiaj to widmo w stuletnią rocznicę swojego wywołania największego w historii. To widmo powraca i nawiedza duszę, tak, wstępuje, opętuje nawet takich wolnościowców, no, tych wytrawnych, wyrobionych, jak my. No, pokadzimy sobie chwilkę, a teraz możesz przejść do rzeczy.
3: Ja myślę, że rewolucja bolszewicka, co miała zrobić dobrego, to zrobiła. Ale pytanie jest, czy coś zrobiła dobrego, prawda? I jest taka jedna rzecz, mi się wydaje. Nie wiem, czy masz jakiś odpowiedni i pasujący do tego cytat z Marksa. Ja, no, przyznam się szczerze, jeszcze nie czytałem, ale nie czytałem też bardzo wiele istotniejszych dzieł.
0: Więc nie ma takiego cytatu, chyba że Marks by przewidywał przyszłość, albowiem, i to też będzie uzupełnienie do tego, co było wcześniej powiedziane, a mianowicie Marks wspomniany umarł 14 marca 1883 roku w Londynie, więc faktycznie miał rację pierwszy słuchacz, że pod koniec życia znajdował się w Anglii. No ale w związku z tym faktem też umarł kilkadziesiąt lat przed rewolucją październikową, więc nie mógł jej komentować.
3: I docenić swojego dzieła.
0: Tak.
3: A o czym myślę, kiedy mówię o rewolucji bolszewickiej i o tym, co w jakimś tam sensie dała dobrego ludzkości, to co by jednak nie mówić, najpierw rewolucja francuska, a potem rewolucja bolszewicka zrobiły jedną rzecz, której gdyby nie one nie nastąpiły, należałoby zrobić tak czy siak, a mianowicie obaliły feudalne stosunki społeczne i własnościowe. To znaczy, oczywiście te stosunki być może upadłyby same z siebie dzięki kapitalizmowi, ale to, co wydaje mi się, rewolucja bolszewicka mogłaby i prawdopodobnie do dzisiaj w dużej mierze, zwłaszcza w Europie jest to widoczne, gdzieś borykamy się z tym do dziś, to co zarzuca kapitalizmowi, to to, że jednak kapitalizm musimy, no niestety nie żyjemy w ahistorycznych warunkach. W jakiejś tam mierze część kapitalistów to byli ludzie, którzy dorobili się najpierw na feudalnych stosunkach własnościowych. A tych nie da się bronić jako tako. Tak mi się wydaje, przynajmniej w tym momencie. Nie wiem, czy masz jakiś odpowiedni cytacik z Marksa na ten temat.
0: Czy mam na temat? Pewnie by się znalazł. Tak, więc
3: natomiast
0: rzeczywiście no, masz. Taki cytat jest z manifestu komunistycznego, gdzie jest. Dobra, to jest taki dłuższy cytat, więc go zacytuję. Ale nie sprzeczajcie się z nami, ujmując na miarę waszych burżuazyjnych pojęć o wolności, wykształceniu, prawie i tym podobnych sprawę zniesienia własności burżuazyjnej. Same wasze idee są wytworem burżuazyjnych stosunków produkcji i własności, podobnie jak wasze prawo jest tylko podniesioną do godności ustawy wolą waszej klasy, wolą której treść określają materialne warunki istnienia waszej klasy. Ze wszystkimi poprzednio panującymi już unicestwionymi klasami podzielacie stronniczy pogląd, który zamienia wasze stosunki produkcji i własności, historycznie wytwarzane i przemijające z biegiem produkcji, w wieczne prawa przyrody i rozumu. Co zdolni jesteście zrozumieć w stosunku do własności feudalnej, tego nie możecie zrozumieć, gdy mowa o własności burżuazyjnej. Czyli po prostu on uważa kapitalistów, którzy dzięki rewolucji przemysłowej mogli zaistnieć jako klasa, uważa za następców, i to w sensie etycznym, tak? Tych właśnie złych panów feudalnych.
3: Tylko w sensie etycznym on oczywiście nie ma racji, ponieważ jeżeli ktoś, będąc, nie wiem, osobą niezbyt zamożną, odkłada nadwyżki owoców swojej pracy, kumuluje je i potem zamienia w środki produkcji, ma potem pełne prawo do korzystania z nich na takich warunkach, jakich chce. Natomiast rzecz w tym jest, że w Europie bardzo dużą część kapitalistów i później czy tej burżuazji tutaj wyklinanej przez Marksa jednak stanowili byli feudałowie. Do dzisiaj zresztą to widać w Wielkiej Brytanii, gdzie stosunki własnościowe nigdy nie uległy tak wielkim przeobrażeniom jak tam, gdzie rewolucja bolszewicka nastąpiła w jakiś tam sposób, wcześniej czy później, prawda? Czy spadkobiercy bolszewików przejęli władzę, tak? Bo w różnych miejscach Europy następowało to w różnym czasie. Czy tam, gdzie nastąpiła właśnie rewolucja francuska, czy tam, gdzie nastąpiła nie wiem, jak tutaj jakby w tym wszystkim odnaleźć Prusy, ale tam też te stosunki feudalne były w dużej mierze obalone. Tylko niestety nie znam historii, jak to dokładnie wyglądało. Ale jednak, co by nie mówić, to w Europie ta burżuazja była wprost, moim zdaniem, w dużej części. Była wprost dziedziczkami fortun feudałów. A ciężko takie stosunki bronić, tak naprawdę. Stąd zresztą się bierze w naszej mentalności tutaj, szczególnie w Polsce, taka mentalność chłopa pańszczyzianego, który uważa pracę za wyzysk, bo wcześniej przymus pracy na polu chłopa pana przecież istniał. I stąd mamy takie podejście. Tego mentalnego printu nie mają w sobie Amerykanie. Oni wchodzili na terra incognita, praktycznie niezamieszkały land, gdzie te stosunki nie istniały, gdzie ziemia po prostu była. Mogłeś przyjść i powiedzieć, ona jest moja. I nikt ci nie wchodził tutaj w grę, nie przychodził jakiś królik, który nadawał z nadania, ta ziemia od rzeki A do rzeki B będzie teraz twoja i wszyscy, którzy na niej mieszkają, będą twoimi poddanymi. Czegoś takiego tam nie było i dlatego ci ludzie mają inny mindset zupełnie. Natomiast ten w Europie, te postfeudalne stosunki tak naprawdę pokutują w mentalności ludzi do dziś. Stąd taka nienawiść do kapitalizmu. Kapitalizm, ze względu na to, że jest uważany za dziedzica feudałów, wydaje się ludziom być niemoralny. Nie rozumieją tego, że kapitalizm w tej swojej formie czystej, ahistorycznej, jest jedyną formą, w jakiej ludzie mogą pokojowo ze sobą koegzystować.
0: I również, że jest tą formą, w której występuje największa mobilność społeczna. To są badania prowadzone już dawno, już w początkach XX wieku były prowadzone. Powoływał się na nie w latach 60. Ludwig von Mises, dając w Buenos Aires wykłady, które później zostały zebrane w książkę Ekonomia i polityka i po polsku nagrane jako audiobook Płyta dla posła między innymi, ale też wydanej w formie książkowej, papierowej. Więc to rzeczywiście w feudalizmie tak było, czy tak jest też w krajach komunistycznych, że jeżeli się jest synem jakichś ludzi możnych, no to się jest człowiekiem możnym, chyba że się jest synem ludzi możnych poprzedniego systemu, to wtedy nie, wtedy wręcz przeciwnie, ma się wtedy punkty ujemne, tak? Ale jeżeli byłeś synem jakiegoś kacyka partyjnego, to nie miałeś źle w PRL-u czy ZSRR czy w Korei Północnej. Natomiast w feudalizmie również, bo dziedziczyłeś majątek i przywileje, tak, i przywileje, to jest ważne, tutaj państwo było tym, nie rynek, tylko państwo było tym, no, dawcą tych przywilejów. Natomiast, i tutaj nie mylmy z przywilejami szlacheckimi, bo część z nich to były po prostu wolności, natomiast część z nich to były faktycznie przywileje i te przywileje często były, dotyczyły nie całego stanu, tylko indywidualnych osób, ale były szeroko dostępne, szeroko rozdawane po prostu poszczególnym osobom jako właśnie przywileje. Natomiast w społeczeństwach kapitalistycznych, tak to nazwijmy, no wnuk bogacza, jeżeli ani on i on i jego ojciec byli rozrzutni, no to może być biedakiem. Natomiast Pucybut może zostać milionerem i dużo większa część Pucybutów zostaje milionerami. I to, co więcej, najbardziej Polaków. Tak powiedziałeś o Polakach, więc odniosę się też do Polaków. W Stanach, gdzie tych milionerów jest najwięcej, to jest ten American Dream, to ten American Dream Polacy realizują 7 razy częściej. Znaczy, jeżeli jesteś Polakiem, masz 7 razy większą szansę i dostajesz się do Stanów jako imigrant, to 7 razy większe jest prawdopodobieństwo, że zostaniesz milionerem, niż jeżeli masz jakąś narodowość inną. Więc jednak tutaj Polacy coś mają. I chyba zwłaszcza ci emigrujący, bo widzimy też to po emigrantach do innych krajów, że ci, co wyemigrowali, to duża część z nich, znaczy część oczywiście wyemigrowała dla zasiłków większych, tamtejszych. Tak samo jak muzułmanie przybywają do Europy, też w dużej mierze dla zasiłków, tak, ale i innego socjalu. Natomiast ci, co zostają w kraju, no to też duża część jest nastawiona na socjal, więc to nie jest jakiś wyróżnik tutaj wielki. Natomiast tym wyróżnikiem, który zdecydowanie bardziej widać, jest taka obrotność, nie wiem, przedsiębiorczość, nawet tak to można nazwać, jakaś taka zaradność, ogarniętość życiowa, że ci ludzie po prostu śmietanka niestety narodu. Ludzie, którzy robią tam dużo fajnych rzeczy na emigracji, wnoszą bardzo duży wkład jako pracownicy, czy jako przedsiębiorcy też nieraz, jako eksperci od różnych rzeczy w tamtejsze społeczeństwa, a nawet jako nie eksperci, tylko jako zwykli pracownicy są bardzo też cenieni, jako uczciwi, pracowici, no wiedzący, jaka jest ich rola i że dobro firmy to jest, przekłada się na ich dobro. I mają też dużo dzieci. Ja wiem, że ty jesteś antynatalistą, ale większa dzietność Polaków na emigracji jest tutaj no, legendarna wręcz. Na Wyspach Brytyjskich byli na pierwszym miejscu do niedawna. Teraz ich wyprzedzili bodajże Pakistańczycy jakieś 2 lata temu. Natomiast oprócz tego, to czy twierdzisz, że jest dobrą rzeczą, że te stosunki feudalne zostały zaorane? Bo część z nich rzeczywiście jest nie do obrony, ale część z nich tak. Część przecież właścicieli ziemskich miała tą ziemię, bo je na przykład kupiła. Czy też, bo no, dostała je w spadku od kogoś, kto je nabył w sposób jak najbardziej godziwy, czy to przez pierwotne zawłaszczenie, czy przez nabycie, czy przez otrzymanie w darowiznie, nie od kogoś, kto też był prawowitym właścicielem. Więc trudno określić to już jest takie ahistoryczne, by było próbować prześledzić tam ile setek lat wstecz, kto tam kogo sąsiada zagrodził, tam, zwłaszcza dogrodzenie było na Wyspach, to jest ten etap. No więc trudno to w tej chwili dociekać historycznie i rozsądzać, zwłaszcza, że alternatywą dla feudalizmu było co wtedy? No AKAP? No gdzie niegdzie tak, natomiast wszędzie w zasadzie tam, gdzie wykształciły się silne państwa, monarchie, które były w stanie narzucać taki system feudalny, tam to zrobiono, no i albo zrobiono coś jeszcze gorszego. Więc jeżeli alternatywą był feudalizm, bądź coś jeszcze gorszego. I pytanie, czy te rewolucje typu francuskiego z tą redystrybucję, której dokonały, czy dokonały jej no, do jakiegoś stanu lepszego? Czy ci, którzy stali się nowymi właścicielami po tych rewolucjach, byli bardziej zasługujący na ten majątek w jakimkolwiek sensie, czy ekonomicznym, czy etycznym, niż dotychczasowi właściciele, nawet ci, którzy byli, nie wiem ile ich było procent, ale wśród właścicieli ziemskich. Natomiast nawet ci, którzy byli spadkobiercami tych feudałów, którym to nadał i wraz z przywilejami pewnymi i utrzymywali to, pomimo że wcale nie byli tacy dobrzy w zarządzaniu tą ziemią, wcale nie byli efektywni w gospodarowaniu, to jednak dziedzicznie utrzymywali się jako ci szlachcice, jako ci właściciele ziemscy. Czy oni byli mniejszy tytuł mieli do tej własności niż ci, w których ręce oddały ją władze rewolucyjne? Bo tylko wtedy, jeżeli odpowiesz tak, to możesz stwierdzić, że to jest jakiś pozytywny skutek rewolucji.
3: Wiesz co, to jest niestety, tak jak powiedziałeś, jest to dość rozmyte. To znaczy należałoby każdy pewnie przypadek sądzić indywidualnie, no i w tym momencie tu oczywiście dojdziemy do jakichś bardzo absurdalnych wniosków. Natomiast wszystko zależy, to znaczy obawiam się, że na tyle

0: własności bogatych chłopów, czyli kułaków, za które potem Rosja zapłaciła i Ukraina zapłaciła straszliwym głodem i śmiercią milionów. Bo niestety to, co
1: mojej rodzinie odbierano młyn, pole, dobrze prosperujący młyn doprowadzili komuniści do ruiny.
0: No dokładnie, czyli na przykład, nie wiem, wywłaszczono Żyda, który wiedział, jak mielić mąkę, że tak powiem, tak? Czy wywłaszczono kułaka, który wiedział, jak efektywnie uprawiać pole. Na jego miejsce dano jakiegoś komisarza, który nie miał o tym najbliższego pojęcia i tak dalej, i tak dalej. Więc niestety wraz z tymi dobrymi rzeczami stało się też bardzo wiele złych rzeczy i za to zapłaciły życie miliony. Z podobną sytuacją bliżej naszych czasów mamy do czynienia w Zimbabwe teraz, czy za niedługo będziemy mieć do czynienia w RPA, gdzie podobne stosunki własnościowe są podobny sposób zostały już zmienione w Zimbabwe, a docelowo prawdopodobnie również stanie się to w RPA. I tak jak już Zimbabwe cierpi klęskę głodu, tak RPA prawdopodobnie niedługo dołączy do tego niechlubnego klubu afrykańskich państw. Więc nie da się jakby tutaj powiedzieć jednoznacznie tego. Natomiast w przypadku, gdybyśmy chcieli to zrobić dobrze, czyli na przykład de facto uwłaszczyć na przykład chłopów, po prostu, czyli tych ludzi, którzy gospodarzyli na ziemi, za którą musieli płacić czynsz w postaci pracy, czyli pańszczyznę, bo pańszczyzna była tak naprawdę opłatą fizyczną pracą, opłacano czynsz, prawda, ziemski. To uwłaszczenie akurat dawało ludziom praktycznie efektywnym możliwość w końcu władania swoją własnością według własnych potrzeb i najlepiej rozumianych interesów. I to akurat nie byłoby złe. Więc faktycznie, rewolucja bolszewicka wylewała dzieci z kąpielą. To trzeba powiedzieć jasno, że nie zawsze ci ludzie, którzy przyszli w miejsce byłych feudałów, to była najlepszy wybór. Natomiast i pewnie dałoby się to zrobić lepiej. Niemniej jednak utrzymywanie tych stosunków własnościowych, gdzie państwo, nie wiem, jacyś branieccy, tak jak te w tym momencie, już totalnym rakiem jest fakt wypłacania byłym feudałom odszkodowania za utracone dobra. Tak jak teraz państwo tam branieccy, zdaje się, domagają się odszkodowania milionowego za tereny pod lotniskiem Chopina, która będzie płacona z mojej kieszeni. To nie jest fajne.
1: Oni byli jakimiś prawowitymi właścicielami? To znaczy, to jest zbadany przypadek, że oni dostali to po prostu, bo król tak powiedział, czy może
0: dokonali zawłaszczenia pierwotnego? Wiesz, ciężko mi jest powiedzieć, ale słuchaj, nawet jeżeli oni kupili jakąś tą ziemię, akurat ten fragment ziemi, to kiedyś jakieś ziemię z nadania dostali. A jeżeli już masz jakiś kapitał ziemski, tak, no to w tym momencie on ci pozwala gromadzić kolejny kapitał, dzięki któremu już możesz zacząć działać wręcz zupełnie moralnie, ale nie można powiedzieć, że wszystko jest w porządku, jeżeli ktoś na samym początku swojej kariery nakradł się jak wściekły, a potem przy pomocy tego kapitału zaczął zarabiać uczciwie, to nagle staje się uczciwym człowiekiem? Absolutnie nie. No, w ten sposób moglibyśmy pana Kulczyka usprawiedliwić, tak, który swoich pierwszych milionów dorobił się na kontrakcie sprzedaży Volkswagena do polskiej policji dzięki odpowiednim układom swojego ojca.
1: Tak, więc nie znam szczegółowo sprawy Branieckich ani historii tego rodu, więc tutaj się nie odniosę, natomiast się odniosę do innej rzeczy, do uwłaszczenia pracowniczego. Tak, to jest bardzo fajny sposób na prywatyzację. To znaczy, jeżeli coś jest właścicielem, państwo jest jakiegoś zakładu, państwo w ogóle w gospodarce nie powinno konkurować z firmami, tak, normalnymi, więc, ale konkuruje i
0: nie tylko konkurować, ale zakłady. Także państwo powinno mieć jak najmniej generalnie zadań, ponieważ jeżeli państwo nawet pełni jakąś funkcję jako klient, to również wprowadza spore zakłócenia w rynku.
1: Tak, ale to wiesz, to jakby nie wgłębiajmy się w to, bo o tym można by osobny odcinek, natomiast chciałem skomentować tylko, że jak najbardziej jestem za taką formą i tutaj też myślę, że to jest jeden z poglądów, jedno z rozwiązań libertariańskich, które najbliższe by było może, nie wiem, zadzwoni może jakiś lewicowiec, ale rasowy, ale myślę, że najbliższe do zaakceptowania przez lewicę, mianowicie po prostu, żeby majątek, który jest państwowy, jeżeli się go prywatyzuje, przekazać w ręce pracowników aktualnie go wykorzystujących, to znaczy pracujących tam, tak? Podzielić.
0: Dokładnie, to byłby bardzo dobry sposób na przeprowadzanie prywatyzacji. To samo z uwłaszczeniem.

0: ta słynna sprawa Pawła Kukiza, między innymi wczoraj poruszona w wydaniu głównym, po raz wtóry zresztą, przez Hugona, z wielkim oburzem na temat tego, jak to Kukiz śmiał za 10% wartości wykupić mieszkanie, że to jest forma uwłaszczenia. No, trzeba pamiętać o tym, jakie były stosunki własnościowe oraz pracownicze 40 lat temu.
1: No, oczywiście.
0: Zresztą od poprzednim razem, kiedy była dyskusja na ten temat w wydaniu głównym, pozwoliłem sobie zadzwonić i uświadomić Hugonowi i Markowi, jakie realia mieli nasi rodzice czy dziadkowie, którzy w tym momencie mieli możliwość, powiedzmy, wykupienia od państwa za tych 10% wartości przykładowo owe mieszkania, prawda?
1: No, jak najbardziej. Tym bardziej, że no, zawsze lepszy prywatny właściciel niż państwowy.
0: No, ale to byłaby też teza popierająca utrzymywanie własności przez feudałów.
1: No,
0: tylko z drugiej strony pytanie, czy tak naprawdę feudałowie byli własności, by to była właściwie własność prywatna, czy to jednak już była własność semipaństwowa?
1: No taka, tak, no bo jeżeli oni byli w jednym, że tak powiem, łóżku z władzą i dostawali od niej przywileje w zamian za poparcie wojskowe, czy co tam jeszcze, tak, coś, co nie było dostępne dla zwykłych obywateli, no to to już jest taki, no co najwyżej kapitalizm kompradorski, to są w takim samym sensie prywatni właściciele, w jakim prywatni byli właściciele IG Farben i innych zakładów za czasów Hitlera. No, tylko że wtedy liczyła się bardziej ziemia, a później bardziej przemysł. No, no rzeczywiście, tu też Marx jak najbardziej miał rację, widząc podobieństwa.
0: No. No tak, ale organizacja przemysłu, co by jednak nie mówić, wymaga jakiegoś zmysłu przedsiębiorczości, tak? Czyli nawet, wiesz,
1: no, taki jak obecnie w spółkach Skarbu Państwa. No, no, taki zmysł, jak mają ci wszyscy kolesie, co tam zasiadają jako prezesi, wiceprezesi i jeszcze kilka pięter niżej.
0: No nie, no jeżeli popatrz, jak wyglądała historia Rzeczpospolitej. Jedną z przyczyn upadku pierwszej Rzeczpospolitej było to, że szlachta bardzo mocno oponowała przeciwko powstaniu stanu mieszczańskiego jako takiego i nadawaniu mu praw. Oni, co by nie mówić, bardzo wygodnie było im żyć w folwarcznej Rzeczypospolitej, która była eksporterem żywności i która się wcale nie rozwijała. Im to było naprawdę bardzo na rękę. I ówczesnej szlachcie. I efektem końcowym
1: tego...
0: No, generalnie tak, magnaterii, prawda? Więc jakby, jeżeli jakiś szlachcic już podejmował się jakiegokolwiek wysiłku przedsiębiorczego po to, aby zainicjować jakikolwiek przemysł, to już jednak wymagało jakiegoś rozmyślunku, a nie tylko trwania w wygodnym układzie społeczno-gospodarczym. Więc mimo wszystko, to przejście, nawet jeżeli ci feudałowie wykorzystywali ten zrabowany kapitał, to mimo wszystko to przejście od gospodarki rolniczej do gospodarki przemysłowej już było, że tak powiem, jest do przełknięcia, do zaakceptowania, bo przynajmniej przynosiło postęp, a nie pozostawiało kraju zbudowanego z chatek z gówna, jak to było w przypadku pierwszej Rzeczypospolitej.
1: Blacha na czacie powiada: Hitler był pomiotem amerykańskich służb. Wódz jest jedynym prawdziwym wodzem. Natomiast Tomasz rzuca link do deutschestartups.de. Tak. O właśnie, więc no chciałem jeszcze parę cytatów przytoczyć z Marksa, więc nie wiem, czy chcesz zostać je na bieżąco komentować, czy...
0: Nie, ja bym chciał się odnieść szybciutko do czata, jeżeli może, ponieważ tu kontestator płacze, że nie każdy miał możliwość wykupienia państwowego mieszkania. Tak, owszem, każdy, kto mieszkał w tym mieszkaniu przez 30 lat, miał taką możliwość, żeby je wykupić. Co więcej, 30 lat temu nie było możliwości kupienia własności, na własność mieszkania można je było tylko i wyłącznie otrzymać z nadania jakiegoś. Otrzymywał je generalnie każdy, trzeba było na nie długo czekać, ale otrzymywał je mniej lub bardziej każdy. Więc nie, to nie jest w ten sposób, mój drogi, wygląda to jednak troszeczkę inaczej, a niż w przypadku wielkich, i mówimy o pojedynczych mieszkaniach, a nie o wielkich połaciach ziemskich, jak w przypadku magnaterii. Nie, to nie jest to samo.
1: Dobra, to dzięki Wódzu za podzielenie się tymi wiadomościami. No to z proletariackim pozdrowieniem, a tymczasem wróćmy do Marksa. Marks pisze dalej tak:
2: To, co zwierzęce, staje się ludzkie, a to, co ludzkie, zwierzęce. Trudno się nie zgodzić, obserwując między innymi skutki marksizmu kulturowego. Natomiast sam Marx by chyba nie do końca, zwłaszcza wczesny chyba, się z tym zgodził, bo pisze tak też. Ze swoim ciałem trzeba postępować dyplomatycznie. Tak samo jak ze wszystkimi innymi rzeczami. No, to można oczywiście interpretować różnie, natomiast dyplomatycznie, tak? No, to nie przypomina wam to coś świętego Pawła na przykład? O, już wiem, co chciałem o Leninie powiedzieć, że on zżynał też z Biblii. Pisał, że bądźcie wierni w rzeczach małych, bo wtedy się okaże, że nadajecie się też do większych, że można wam większe powierzyć. Bo kto w małym będzie lekkomyślny i swawolny, ten się po prostu też da dupy, gdy przyjdzie do poważnych rzeczy i do jakichś decyzji mających trwałe i duże znaczenie dla dalszych losów jakiegoś przedsięwzięcia czy jakichś ludzi. No i Lenin to pisze jak najbardziej. W dziełach zebranych Lenina można to znaleźć, wydanych po polsku, za komuny, w takich opasłych tomach, trochę jak Biblia też. No, jak najbardziej, wiecie, stół prezydialny, te fikusy, te takie kwiaty, te taki jakby ołtarzyk, tutaj obraz tego jakiegoś umiłowanego przywódcy. Ta stylistyka, czy w Korei Północnej, czy w ZSRR, czy w PRL-u, jest jak najbardziej strawestowaną liturgią katolicką. Tak, są własne obrzędy, są własne takie nawet trochę z łaciny, tam plenum, takie słownictwo, tak, inspirowane częściowo łaciną, a częściowo własnej produkcji, formuły, tak, takie jak w rytuale. O, pierwszy mi się przewrócił aż. No, słuchajcie, cytaty z Marksa dalej. Tenże cytat o tym ciele to był z przemówienia chyba jakiegoś jego. O, dobra, niemniej jednak. Więc z punktu widzenia wyższych formacji ekonomicznych społeczeństwa uznawanie świata za prywatną własność poszczególnych osób wyda się zupełnym absurdem, tak jak uznanie za czyjąś prywatną własność człowieka. No, częściowo bym się zgodził. Tak, tutaj prowizologa pobrzmiewa, że no, raczej dobrze jest, jeżeli jest wielu właścicieli, tak, potencjalnie konkurujących, a nie jeżeli całość jakiegoś jednego zasobu będzie w rękach jednego człowieka. I że zawłaszczenie naraz wszystkiego, na przykład całej ziemi, poprzez narysowanie granicy, na przykład tak państwo tak robi, rysuje kratkę na mapie i mówi, to jest nasze, tak, my tym rządzimy, my możemy to sprzedawać, decydować, co tam może być, co nie być. No, i że nie można być właścicielem człowieka. No, niektórzy mówią, że można. Nawet niektórzy libertarianie, tak? Czy samo posiadanie się jest zbywalne, czy nie, to jest jeden ze sporów w ramach libertarianizmu. Czy można się zaprzedać w niewolę jako niewolnik? Na stałe, tak już nieodwołalnie. Powiada dalej. O, z biologii, słuchajcie. Marx znał się też na biologii. Współczesna fizjologia ustaliła, iż u zwierząt wyższych gatunków płodność maleje, pozostając w odwrotnym stosunku do rozwoju systemu nerwowego, a zwłaszcza do rosnącej masy mózgowej. Nikt jednak nie zaryzykowałby twierdzenia, że wymieranie angielskiej arystokracji ma coś wspólnego z nadmiernym rozrostem mózgu. To jest jakieś humorystyczne stwierdzenie. Tak, wszystko co się rozwija jest niedoskonałe. To też jest z Biblii. Nie pamiętam już dokładnie, gdzieś w Nowym Testamencie to jest, ale dokładnie w której księdze to wam nie powiem. Wszystko co mogę w związku z tym powiedzieć o sobie, to że nie jestem marksistą, powiada Marx. Tak. I stąd się wziął powiedzenie, że marksiści mają tyle wspólnego z Marksem, co kanciarze z Kantem. Wolny jest ten, kto posiada środki produkcji. Czy ja wiem? Nie, chyba niekoniecznie. Znaczy, wiadomo, trzeba umieć coś sprzedawać, no albo żyć na czyjś koszt, nie? Jak No ale jak się żyje czymś koszno, to jest się na jego dobrą wolę zdanym. To w tym sensie chyba miał na myśli Marx, że się nie jest wolnym. A każdy posiada jakieś środki produkcji, w sensie na przykład może myśleć, może coś robić swoimi rękami, tak? I oferować innym na wolnym rynku. O, to może. Natomiast jak mu się zakaże jakichś jedynych takich realnych źródeł jego utrzymania, czy się je jakoś porządnie opodatkuje, no to wtedy się nie jest wolnym. Władza i wolność są tożsame. No nie bardzo. Chyba, że chodzi o władzę nad sobą, o możliwość samostanowienia o sobie. Tak. Wielkie historyczne fakty i postacie występują za pierwszym razem jako tragedia, za drugim jako farsa. Takie jest częściowo humorystyczne, ale takie tragikomiczne, taka tragifarsa. No, można by się zgodzić. To już są takie bardzo metaforyczne stwierdzenia. No, zakończę może cytatem o kobietach jeszcze jednym. W stosunku do kobiety jako do zdobyczy i niewolnicy powszechnej pożądliwości wyraża się nieskończona degradacja, w jakiej człowiek znajduje się wobec siebie samego. No, to są czasy Rimbaud i innych dekadentów. Fin de siècle. No prawie, że tak. Umarł w 83, więc jeszcze go ta szczytowa gorączka przełomu wieków nie dosięgła, ale już ten, już to zaczęło się ku temu chylić, tak się wydaje. Przynajmniej był prekursorem. Tak jak mówię, był wnikliwym obserwatorem życia społecznego. Tego mu odmówić nie można. I wiele rzeczy, które mówił dopiero w pełnej krasie, w formie jakiejś takiej całkowicie rozwiniętej i ewidentnej już nawet dla mniej przenikliwych umysłów, to się okazało po jego śmierci, a on już zalążki tego widział za życia. No dobra, to jako, że już prawie 2 godziny, to ja się będę zmierzał ku końcowi. Ktoś może jeszcze zadzwonić, to odbiorę, natomiast no nie, żebym jakoś bardzo za tym optował. Słuchajcie, powiem wam jeszcze jedną rzecz. Drodzy, no może nie tacy komuniści typu marksistowskiego zwolennicy państwa, tego, żeby państwo przejęło środki produkcji, żeby było właśnie to, że wolność to władza. No bo to już było, to było i historia pokazała, czym to się kończy w wielu różnych wydaniach i pokazuje niestety do dziś w chociażby we wspomnianej przez wódza Afryce Południowej, czy tym bardziej w Ameryce Południowej, w Wenezueli, tak na przykład chociażby, która jeszcze 3 lata temu była podawana jako przykład pozytywny przez polskich publicystów lewicowych, no potem jednak nabrali wody w usta, bo się zorientowali, w jakim kierunku to idzie i że jednak to jest nie do obrony, że to jest kolejny ZSRR, czy Korea, czy coś w tym stylu. Chociaż ZSRR-u też długo bronili, tak? Inne były czasy, tak? Nie było internetu, więc ZSRR można było nawet przez kilkadziesiąt lat przedstawiać jako dobrego partnera, wujka Stalina, pokojowo nastawionego, tak? Kraju równości, szczęśliwości, no, bez jakichś absolutnie gułagów czy zdradzieckich ataków na Polskę razem z Hitlerem. Powiem coś takiego, że chciałbym zaproponować tutaj takim właśnie komunistom i socjalistom, syndykalistom ad hoc genus omne, ale nie zwolennikom państwa, tylko takim co najmniej umiarkowanym anarchistom taką rzecz, że co nas w sumie łączy? Nas i was, nas anarchokapitalistów, anarcho-indywidualistów, anarchistów rynkowych ogólnie mówiąc, jako program pozytywny, nie tak ideowo, filozoficznie, w jakichś tam abstraktach, wracając do jakichś prekursorów Spoonera czy innych, do których się możemy i my i wy przyznawać z zamierzchłej przeszłości rówieśników Marksa, ale do właśnie na dzisiejsze czasy, w dzisiejszych realiach, czy jest coś, co moglibyśmy razem zrobić, ten choćby 1%. Więc myślę, że tak. Chciałbym zaproponować, żeby to było hasło, powiem go po angielsku, End Corporate Welfare, czyli czy zgodzilibyście się na to, żeby że lepszym stanem rzeczy niż stan, w którym korporacje, firmy różne dostają przywileje od państwa, byłoby, gdyby ich nie dostawały, ale nie, żeby państwo przejęło no, dany obszar rynku, tak, bo wielu anarchistów, pomimo że jest anarchistami, to wielu lewicowych anarchistów wydaje się, że przyklaskują, tak, chętnie chwalą takie regulacje, chwalą dawanie urzędnikom, politykom większej możliwości decyzji, tak, czyli powiększanie władztwa państwa nad daną dziedziną, byleby nie było w niej wolnego rynku, byleby nie było w niej władztwa właśnie no, kapitału, tak. I, ale pytanie, czy zmniejszenie, czy likwidacja pewnych przywilejów, tak, takich regulacji, które uprzywilejowują jedne podmioty wobec innych na rynku, czyli zwiększenie wolnego rynku, ale stricte w tym kierunku, przeciwko beneficjentom, takim przeważnie to są duże korporacje, obecnego układu, czy spotkałoby się z waszym poparciem? No pewnie część rzeczy tak, część nie. Ja tutaj wymienię parę rzeczy, co mam na przykład na myśli. Dotacje do tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza dla zagranicznych inwestorów, są one chętnie dawane. Obowiązkowa przynależność do korporacji zawodowej, lekarzy, zawodów prawnych różnych, taksówkarzy, licencje, koncesje, ochrona tak zwanej własności intelektualnej, patenty, prawa autorskie, no, monopole ustawowe. Czy bylibyście za zniesieniem tych rzeczy? O, bailouty, bail-iny, prawo bankowe, przywileje dla instytucji finansowych związane właśnie z tym, że znaczy z jednej strony one są kontrolowane ściślej, bo podlegają jakimś tam komisjom nadzoru finansowego i tak dalej, ale z drugiej strony są często too big to fail, to znaczy realna gospodarka obecnie to jest, się szacuje różnie, ale to jest 1%, 3%, 10%, raczej szacunki nie przekraczają 10%, a reszta to są przepływy finansowe. To są operacje no, na instrumentach, głównie instrumentach pochodnych. I pytanie, czy to odzwierciedla to, co nam jest potrzebne, czy odzwierciedla strukturę zapotrzebowania konsumentów, czy my jako konsument, czy naprawdę 90 kilka procent tego, co potrzebujemy w życiu, żeby nam było dobrze, to jest przelewać pieniądze, tak, i płacić prowizje przy okazji wszelkie. A no i to też pokazuje taka względna zmiana, że od lat 60. do, i to nawet do najnowszych czasów chyba jeszcze więcej, natomiast do czasów przed kryzysem, tym takim z 2007 roku, od lat, przełomu lat 60. 70. jakoś tak te statystyki były, które czytałem, były takie, że względnie, czyli w porównaniu z siłą nabywczą przeciętnego wynagrodzenia w krajach rozwiniętych, płace w sektorze finansowym wzrosły średnio trzykrotnie. I to mówię średnio, biorąc pod uwagę takiego zwykłego teller, czyli tego w banku, no, co klient do niego podchodzi w okienku, pana czy panią w okienku, po menedżerów i różnych tam specjalistów. Więc tamtym wzrosło jeszcze więcej, tak? Natomiast tym mniej, ale tak średnio w bankach, w instytucjach finansowych, wśród maklerów giełdowych, wśród pracowników giełd, różnych clearing house, tak? To się nazywa po angielsku, takie też są miejsca. Więc ci ludzie zarabiają średnio w przeliczeniu na parytet siły nabywczej, czyli po odliczeniu tam inflacji, 3 razy więcej niż. Czyli to takie przeliczenie, jak gdyby średni człowiek, średni obywatel zarabiał tyle samo teraz, co wtedy, po takiej poprawce, to oni zarabiają 3 razy więcej. Znaczy zarabiali już nawet przed kryzysem, teraz to pewnie jeszcze więcej. Tak, no, bo jest mniejsza trochę konkurencja, były pieniądze publiczne w nich pompowane, bail-iny, bail-outy, tak jak mówię, liczba graczy się też trochę zmniejszyła, więc mają po większym kawałku tortu do podziału, no bo tam jednak parę zbankrutowało, tak jak Lehman Brothers. Pewnie zbankrutowali ci, którzy mieli gorsze układy z władzą, a nie gorszą sytuację, a niekoniecznie gorszą sytuację na, no tak ekonomicznie, z ekonomicznego punktu widzenia tylko patrząc. Zresztą przyśpiewka amerykańska: I am changing my name to Fannie Mae and I'm going to Washington DC. Po tym, jak to, co zrobili dla Freddie Mac, what they did to Freddie Mac would be quite acceptable to me. No i zakończymy też piosenką, mianowicie wykonaniem hymnu ZSRR. Taki sam jest hymn Rosji. Do 2000 roku był inny, tak? Stwierdzili, że odcinają się od tamtego dziedzictwa w większym stopniu, ale Putin zaczął przywracać jak najbardziej sentyment, gra na sentymencie, jego poparcie obecnie duże wykorzystuje. No wiele czynników wykorzystuje, ale jednym z nich, jaki daje mu poparcie dużego segmentu społeczeństwa, to jest właśnie nostalgia, którą podsyca za ZSRR-em. Kiedy to było się potęgą, tak? Kiedy to był ten sens życia, o którym pisał Spengler, kiedy to było kiedy był też taki militaryzm, niepokonana Armia Czerwona, no, pokonana, Polacy nawet pokonali pod Warszawą, ale no, mit niepokonanej Armii Czerwonej, gdzie stanęła noga radzieckiego żołnierza, czy rosyjskiego ogólnie, tam jest Rosja, czyli nawet w Paryżu jest Rosja, bo tam mieli defiladę po pokonaniu Napoleona. Tak więc i Imperium Euroazjatyckie od Lizbony po Władywostok. No i oczywiście bohaterowie, bohaterski żołnierz, który zawsze zwalczy, jest szlachetny, wcale nie gwałci, nie kradnie zegarków 10. Tak. No, bo, jak to pisał z kolei Karl Schmidt, lepiej patrzeć w lufę karabinu niż w chytre oczy sklepikarza. Tak, słuchajcie, ideolog partii NSDAP tak pisze. Ci liberałowie chcieliby handlować, a ten sklepikarz to tak nie wiadomo, czy patrzy się na nas, czy on uśmiecha się, ale czy on szczerze się uśmiecha, bo nas lubi, czy też chce nas oszukać, czy tak z chytrości się uśmiecha, bo coś nam zaraz sprzeda, co nie jest warte tyle, ile jakiej ceny będzie wołał. Więc już lepiej patrzeć razem w lufę karabinu, w braterstwie broni, ku chwale z podczerwonym sztandarem, ku chwale socjalistycznej ojczyzny, w braterstwie narodów, w braterstwie między sobą, a nie tych liberałów, co chcieliby tak indywidualnie, co chcieliby, żeby ludzie jak coś razem robią, to tylko dobrowolnie, patrząc się na zysk, nie pod jakimś przymusem, a tu trzeba zmusić ludzi, trzeba, byt kształtuje świadomość, więc trzeba zmienić byt odgórnie, odgórnym dekretem, żeby się wykształciła świadomość taka, żeby człowiek człowiekowi był bratem, a nie wilkiem. A bratem jest też, kiedy jest wspólna wojna i to właśnie wojna nadaje sens życiu, bo razem wojując, razem siedząc w okopach, gdzie patrzymy się razem we wrogie działo, w lufę karabinu, czy to chyba było działa, tak, w oryginale było działa, nie karabinu, ale w polskim tłumaczeniu ten cytat bywa często na karabin zmieniany. I bo co? Bo siedzimy w okopie ileś tam dni, walczymy razem, to nas, to tworzy tą jedność między nami, to tworzy braterstwo, to tworzy prawdziwą wspólnotę narodową, a nie jakiś tam handel. Śpimy razem, jemy razem, spędzamy całe dnie razem, gryzą nas te same pchły i wszy, załatwiamy nawet potrzeby fizjologiczne za jakimś ewentualnym przepierzeniem w odległości pół metra od siebie, to albo się będziemy lubić i kochać, miłować się jak bracia, albo nasza sprawa jest przegrana, nasz front padnie, zostanie przełamany. Więc w takich warunkach wykształca się prawdziwy sens życia, prawdziwe braterstwo, prawdziwa wspólnota i taki naród, który jest gotów na coś takiego, a nie na jakieś pławienie się w burżujskich luksusach, w konsumpcji indywidualnej, w jakichś zbytkach. Taki ma prawdziwą siłę duchową, taki może przemieniać świat, taki może, jak powiada Aleksander Dugin, obecny ideolog z kolei, spełnić swoją sakralną rolę w historii dziejów. Tak, i owszem, pod przymusem jakimś podporządkować sobie te zepsute zachodem, katolicyzmem, kapitalizmem narody. Tylko prawosławna Ruś odwieczna, słowiańska, mistyczna, łącząca w sobie chrześcijańskie i pogańskie, i polityczne, i marksistowskie, i monarchistyczne, carowskie i współczesne putinowskie pierwiastki. O, to jest zagrożenie, które podnosi swój łeb brzydki ta hydra znowuż z głębi dziejów i ma głowę Putina i Donalda Trumpa po części, tak, jakby zrobić taką dysocjację, taką elektroforezę tego Trumpa, to pół twarzy można by pomalować właśnie w takich barwach, o jakich przed chwilą opowiedziałem. To też była taka kończąca dygresja, a był to generalnie odcinek audycji Proste Zwierciadło o Marksie z okazji stulecia tej, którą zainspirował mocno rewolucji październikowej w Rosji, która miała miejsce 100 lat temu. I o Marksie dzisiaj mówiłem tak właśnie na przekór, głównie pozytywnie, to znaczy mówiłem o jego myśli bardziej niż o jego życiorysie i cytowałem takie rzeczy, w których się byłbym skłonny przynajmniej w pewnej interpretacji zgodzić z tym, co twierdził. I to mówiłem ja, Byte Eater. Słyszymy się za tydzień pewnie znowuż na żywo, a tymczasem zachęcam do dalszej dyskusji w komentarzach. A, i będzie piosenka, tak jak zapowiedziałem. Wykonanie hymnu Rosji, tego, który jest instrumentalnie taki sam jak ZSRR, to jest wykonanie instrumentalne, egipskie. Gwoli kompletności powiem, że ta egipska orkiestra jest naprawdę wojskowa, co wita prezydentów przy jakichś dyplomatycznych spotkaniach, bo to było przy okazji wizyty Putina w Egipcie w 2014. Więc oni strasznie masakrują też niemieckie, różne inne hymny. To nie jest. Ta orkiestra nie słynie z jakichś szczególnie wybitnych wykonań.

0: Halo, halo. Czy wszystkich już zerwało? To ja sobie do zmory zadzwonię. Widzę, że się. Halo.
1: Halo, halo, Mietku, padł stream.
0: Widzisz, 2 minutki tylko poszedłem zobaczyć, co ten. Po dziecko tutaj jakieś odwala.
1: Jakieś dziecko czyjeś płacze?
0: Moje, tak, moje. Moja prywatna córka jakieś odwala tutaj po nocy dziwne rzeczy. Żona już wkurwiona, jak nie wiem. Także.
1: Nie wiem, ja to mam. Moje dziecko jest jakoś strasznie spokojne. W ogóle nie ma problemów z nim, sam się bawi. Jeszcze przez 1,5 roku raz tylko katarek miał, nic nie choruje. Nie wiem, bardzo
0: Nie
1: zadowolony
0: no,
1: jest.
0: moja córka też jakaś nie jest specjalnie problemowa, no ale akurat dzisiaj jakiś ma, nie wiem, dziwny humor.
1: Dziadków nie ma może dlatego.
0: Może nie wiem co.
1: Zmianę zauważyła.
0: Właściwie nie wiem co się stało, bo tylko widziałem, że małżonka coś tam na nią krzyknęła, ta się ryczała i nie wiem, godzina
1: Niezłą
0: gdzieś tam.
1: słuchalność mieliśmy. Ale stream padł, nie wiem ile osób zostanie.
0: A ile?
1: Napisałem, że 3 minuty, że powiedziałeś, że będzie za 3 minuty.
0: A ile mieliśmy,
1: Do
0: jak ostatnio?
1: 50 osób już chyba dobijaliśmy, 47. W ogóle
0: Wow.
1: teraz patrzę, to mamy 157 wyświetleń na tym poprzednim filmiku. Nie wiem, jakim
0: A,
1: dziecko
0: bo
1: będzie
0: teraz
1: zobaczyć.
0: wszedł nowy, tak?
1: A nie wiem, czy wszedł. Jesteśmy już na antenie?
0: Nie no, powinniśmy być, przynajmniej mi tak OBS pokazuje. A że do ciebie to tak, jesteśmy na antenie. Także mamy 12, proszę pana. Z 50 na 12 spadliśmy z Vision spadliśmy na tom, jak to się nazywa.
1: Tak, nawijałem o silniku Vanqua, nie wiem w którym momencie skończyłem, ale Mazda w dalszym ciągu jednak rozwija tą technologię.

0: filmiki już dostępne z prototypowymi silnikami, takimi w formie wersji, tak jakby 1 do 10 czy 1 do 12, takich zminiaturyzowanych, gdzie ten silnik oprócz powiększonej pojemności docelowej ma jeszcze obudowany jakimiś radiatorami, ciepłowodami, innymi rzeczami, ogólnie hydrauliką służącą w celu utrzymywania ciepła i rozwiązania tego problemu, jaki miał silnik Felix 8, gdzie po prostu były duże straty ciepła i niska wydajność przez to tego silnika.
1: Czy ty masz czasem włączony nasz patostream?
0: Nie mam, bo nie mogę go znaleźć.
1: Aha, no dobra, bo mamy na razie trzy osoby. To myślałem, że były dwie przed chwilą, myślałem, że to ty i ja. A na razie jestem ja i dwie osoby.
0: No nie mogę znaleźć. Jak odświeżam, to cały czas mi pokazuje tego starego streama,
1: Nie, mi
0: zakończonego,
1: już
0: a
1: nowy
0: nowego
1: wszedł.
0: nie widzę.
1: Nowy wszedł. Ale
0: O
1: widzisz, to
0: jest.
1: taki ten.
0: Muszę w subskrypcję wejść, żeby zobaczyć.
1: Aha. Ale widzisz, jaki zajebisty internet w takich zaawansowanych Niemczech?
0: Mobilny jakiś, czy co?
1: Nie, normalny tutaj, wioskowy.
0: Daję pierwszego lajka. Jestem pierwszy. Witaj, witaj fufu z powrotem.
1: Dałem drugiego sam sobie. Nie, w ogóle jeśli chodzi o internet, tutaj to jak zakładałem, to mi tam jakąś taryfę dali, tam 20 euro na miesiąc, ale doliczyli 4 euro za oddalenie. Nie wiem,
0: Za
1: czy się nie.
0: oddalenie czego?
1: Chyba, nie wiem, oddalenie od
0: A,
1: sieci
0: za
1: czy co.
0: odległość od nadajnika, tak? Znaczy od stacji nadawczej, tak?
1: Nie,
0: Czy co?
1: on jest kablowy normalny, ale po prostu mi napisali tu po
0: No
1: niemiecku.
0: ale tak, nie wiem czy pamiętasz, ale w dawniejszych czasach, jeszcze zanim te światłowody były upowszechnione i telekomunikacja polska miała w Polsce monopol na Neostradzie, to na przykład odległość od nadajnika, znaczy od centrali, skutkowała, nie wiem, spadkiem prędkości bądź stabilności, ewentualnie wzrostem koszt ceny, jeżeli chciałeś mieć na przykład szybsze łącze czy coś takiego.
1: No ale to było ten, to było chyba
0: Mówiłem to chyba
1: analogowe
0: 20 lat
1: jeszcze, nie?
0: temu, nie? Tak.
1: No pamiętam, mój ojciec kiedyś pierwszego jego komórka, to taka walizka była, Nokia. W Centertelu to tam trzeba było, wiesz, gdzieś tam szukać.
0: Center ten, kurde, kto tą nazwę jeszcze dzisiaj pamięta?
1: Ta Centerteloska
0: Chyba daty
1: komórka to...
0: plus, teraz plus chyba trzeją
1: Nie,
0: Centertela,
1: to
0: znaczy
1: Era była
0: kiedyś.
1: chyba.
0: Era?
1: Nie, albo Era, albo... Nie, Centertel to Orange. Albo coś takiego, to
0: Na
1: tepsa była.
0: pewno?
1: Aha, coś takiego.
0: Orange to idea była.
1: O, a po idei jeszcze jest
0: Po
1: idea?
0: idei jest Orange.
1: To mówię, że to był Centertel.
0: Era to jest teraz T-Mobile. Mi się wydaje, że to był plus jednak, no ale nieważne. To nieistotne. O samochodach rozmawiamy.
1: No, ale nie, mówię, jak montowałem, to mi tak właśnie to liczyli, za to się nazywało za oddalenie, także ja już na takim zadupiu mieszkam, że już gorzej nie można. Też istnieją takie w Niemczech. Pola i nic więcej.
0: Pomimo tego, że tam mieszkasz chyba w tym rejonie przemysłowym i najbardziej tam w ogóle ten.
1: Nie, mieszkam w bardzo rolniczym.
0: A Eton pisze, że Centertel to była inna sieć. Eton, ale kto przejął Centertela?
1: Wiesz
0: No bo
1: co, ja
0: ktoś to
1: sobie
0: jednak
1: na...
0: przejął, bo nie wierzę, że ktoś całą tą infrastrukturę sobie tak zamknął
1: Wiesz co,
0: i
1: ja
0: weź.
1: sobie wpiszę, bo ten kolega Etam jak zawsze najmądrzejszy, ale jako wielbicielowi Ewy Lipki to nie do końca wierzę.
0: Ja bym posłuchał, co ma Eton do powiedzenia na temat motoryzacji.
1: Nie wiem, czekaj, bl, napisali... Aha, dobra, Orange. Czyli dobrze mówiłem.
0: Ona Orange, a z kolei na Discordzie ktoś potwierdził moją wersję, że to była idea.
1: Nie, to jest Orange, bo
0: A no
1: udziałowcem...
0: Orange, czyli idea.
1: No
0: No.
1: tak, udziałowcem Centertela był w 100% TPSA, także sobie odpowiedzieliśmy.
0: Dobra, dzięki. Jestem najlepszy.
1: A nie, czekaj, to się nazywa teraz Orange, nie? A Era się zmieniła na T-Mobile'a. Tak? Aż, kurwa, nie wiem. Ja już od dawna nie używam. Ja mam coś, co się nazywa O2. I tyle. Do długiego, długiego czasu. No, ale mieliśmy o samochodach, także tak. C6 ci się nie podoba, aczkolwiek jest to samochód taki, no, pojebany bardzo.
0: Masz rację. Akurat Citroeny są strasznie skrajne. Niektóre mi się bardzo podobają, czy nie to. Francuzy, ogólnie Francuzy. Citroeny nie podobają mi się w ogóle. Cofam to, co powiedziałem. W ogóle nie podobają.
1: Halo?
0: No, cześć.
1: Halo?
0: A możesz na Skype'a wbić?
1: Nie no, jest na Skype'ie. Halo?
0: Nie, bo to Staszek do mnie zadzwonił.

0: Halo? Ej, przepraszam. Już wychodzę ze studni. Dobry wieczór. Wieczorową porą. Czekajcie. I zjawi się 30 słuchaczy. I zjawi się 31 słuchaczy. Przed chwilą było 35. Może ich wystraszyły te arabskie śpiewy, zaśpiewy. Ale hamuwa po prostu. Ja wchodzę na antenę i wszyscy uciekają. Dziękuję bardzo. Ale ja to przewidziałem.
1: I zaczną odchodzić, gdy wyjdzie pajac.
0: Dobra, nieważne. O, 36. A ja przed chwilą przepowiednię jedną czytałem i z numerem 44 i była 23:44. Autentyk. No może była tam 43, coś troszeczkę, ale to jest tak mały margines błędu, że to zegarek mógł mi źle chodzić, była 44. Ja ci dam oszołoma. A znasz przypowieść o Tymitunie, Jacusio? Znasz o Tymitunie? No. To Tymitunie papier, prawda? No. Dobra, wyłączę te arabskie. Każda kultura ma swoje takie właśnie jakieś zaśpiewy. Nie wiem, czy zauważyliście. W ogóle też przewiduję, że skończą mi się baterie w tym w voice performerze, w tej audycji, bo... Gdyż albowiem nienaładowane one są. Każda kultura ma takie swoje jakieś zaśpiewy. Arabowie mają właśnie... Ale to jak mężczyzna to radośnie, tak? A kobieta to, zauważyliście? Zawsze taka przygnębiona. I to jest dowód na to, że w kulturze arabskiej właśnie kobieta ma gorzej. Aha, to nie o mnie było, że oszołom. Aha, dziękuję. A kto? Nieważne. A widzicie, a słowiańska Lafirynda jest zadowolona zawsze i radosna taka i chętna do chędożenia. Taka właśnie jest. Chętna do chędożenia, do biegania właśnie z gołym tyłkiem. Do kąpania się w jeziorze, no dobra. Pani z jeziora. Ale to właśnie, jak to było w Monty Pythonie? Jakaś Lafirynda z jeziora dała mu miecz i królem. Dobra, jak słyszycie, dzisiaj jest luźna audycja. To są, dzisiaj są gadki ostateczne w sumie. Lub luźne czasy, jak kto woli. Luźne czasy jak w czasy, albo jak adidasy. Ponieważ nie przygotowałem się, ale ja to przewidziałem. Już jak z rana wstałem, znaczy właśnie nie wstałem, bo pracowałem już z rana. W nocy wstałem i sobie pracowałem. No to ja już to przewidziałem, że nadejdzie czas pogardy dla słuchacza. I z morza wyjdzie, z wanny wyjdzie, z morza wyjdzie pajac. I to się sprawdziło, bo ja potem z wanny wyszedłem. Cały taki mokry, bestia wyszła. Ale teraz właśnie też, jedyne czego nie przewidziałem, to to, że dostanę dopłatę za wodę. Plus 35 zł do czynszu miesięcznie. Także tak, i 300 zł muszę zapłacić na szczęście do końca miesiąca. Bo nie mam chwilowo. Na czynsz też nie mam, ale jak widzicie, nie przeszkadza mi to się śmiać, radować, rozśmieszać was. Tylko właśnie pytanie tutaj, a kto mnie rozśmieszy? No, myślałem, że jak zacznę was dołować, to wam pójdzie w pięty i będziecie chcieli mnie rozśmieszyć, ale nie podziałało. Wielu z was nie zrozumiało dowcipu. No, także dzisiaj gadki ostateczne, prawda, gacie zagłady, skarpety zagłady plus jeden, gacie ostateczne i skarpety zagłady, o właśnie dzisiaj. Ale z racji tego, że luźniejsza nieco audycja, to możecie spokojnie dzwonić w każdej chwili. Ostatnio narzekaliście, że nie było telefonów, to właśnie dzisiaj będą. Możecie dzwonić, mało tego, możecie dzwonić, możecie trollować, możecie się wygłupiać, możecie... możecie też zażyczyć sobie przepowiednie, ale tutaj uwaga, tutaj niestety, bardzo mi przykro, przepowiednie są płatne. Jak jesteś w czymś dobry, to bierz za to pieniądze. To jest takie porzekadło stare. Więc jak to będzie ktoś chciał, żeby mu przepowiednie, a ja naprawdę mam jakiś taki dar jasnowidzenia. No to i tutaj idę starym takim utartym sposobem, uczę się od najlepszych i kwota wynosi co łaska, prawda? Ale miało nie być o pieniądzach. Pieniądze, polityka, religia to są tematy tabu od dzisiaj w Nocnym Radio. Nawet widzicie, chciałem coś pod logo na ten temat napisać, jak zwykle, o pieniądzach. Nie, to tam było o pieniądzach. Było właśnie czynsz 50%, że uzbierałem i wykasowałem. Widzicie, jest cenzura po prostu. Nawet na czacie teraz dam cenzurę. Każdy, kto w ogóle... O, przecież tu jest... moderation. Gdzie tu jest? O, chat restriction. A nie, to nie to. Właśnie słowo pieniądze trzeba by ocenzurować. Gdzie to się ustawiało? No, nie mogę cenzury znaleźć. Nie chcę sobie odznaki. Banned content. O, jest. Jest. O, to ciekawe. Jest jedno słowo w słowniku zakazane. Enklawa. Enklawa. Czy audycja jest nagrywana? Pyta Leniuch. A co, chciałbyś do konkurencji pójść i sobie słuchać, tak? A potem sobie tutaj przyjść i odtworzyć, tak? To dziękuję bardzo. To nie jest nagrywana w takim razie. Do widzenia, dziękuję, dobranoc, koniec imprezy. No, enklawa, to ciekawe. Nie, no, enklawa może być. Kasuję enklawa i piszę pieniądze. Pieniądz jeszcze, bo ktoś może tak nazywać, pieniądz. I niektórzy mówią pieniążki. To przez szy? Pieniążki, nie pieniążki. Ale niektórzy mówią właśnie przez szy, pieniążki. I bez o, tylko pieniążki. O, pieniążki. O, save, proszę bardzo. Możecie. O, napisał Mamona. O, już widać, komu służy. Bożkowi Mamonowi. A ten Kasiora, Grzesiek. A to, że Leniuch pójdzie słuchać. O, a ten Kasiorka. Ale a cwaniaczki, no? I zaczął jeszcze nazwę konkurencji wymieniać. Ale ja to przewidziałem też.
1: I nadejdzie człek z młotkiem w gorącej wodzie kąpany.
0: No, to za darmo jest. I o pieniążkach zacznie gadać. Szekle. O, to kolega się nam ładnie tu przedstawił. Już wiadomo, skąd jest. O, proszę bardzo. No, i Radek z brzegu, to chyba nie z brzegu, tylko z góry z Synaj, prawda? Góral, tak jak wy szekle mówicie. No, ale co tam. No, dzisiaj też chciałbym się przyglądnąć różnym przepowiedniom katastrofusa tego, całego i całe te ogółem, jak to, ma, jak to mówią. Bo tak doszedłem do wniosku, że w ogóle ciężko znaleźć jakieś te przepowiednie katastrofusa, które mogłyby uchodzić za oryginalne. One są chyba dopisywane w czasie, ten, jak już się coś stanie. Fani katastrofusa dopisują po prostu po fakcie, post factum, jak to się mówi, prawda? Post factum. Ja chcę, żeby też mądra była trochę audycja, prawda? Więc po łaciną tu zarzucę. No właśnie, a to tak trochę jak ja kiedyś zrobiłem, że po katastrofie smoleńskiej napisałem przepowiednię smoleńską. Tam było właśnie
1: i runie stalowy orzeł. Co tam dalej było? Niosący na swoich skrzydłach dwa kaczory. A kiedy dwa kaczory i orzeł spadną, przyjdzie trzeci kaczor i krzyknie: biada nam, kwa, kwa, kwa.
0: No i a małe kaczorki wstaną z kolan. Też coś, nie, to chyba nie było. No, muszę to zmodyfikować i opublikuję. Wie ktoś, jak się zmienia nazwę, znaczy ten, parametry pliku? O, to do potrzeby się zgłoszę, on na pewno umie takie coś zrobić, żeby zrobić, że ktoś kliknie na właściwości pliku i zobaczy tam, że to przed katastrofą było i zesra się z wrażenia po prostu. Ale to zawsze może, te przepowiednie są tak bełkotliwe, znaczy, przepraszam bardzo, mgliste i nieprecyzyjne, że to zawsze można, jak dzisiaj o ojcu Klimuszce sobie tam czytałem, że na małych łódeczkach przypłyną, no, wielka mi rzecz, na łódeczkach, ale i wszyscy tam, o, ponton, muzułmanie. A ja sprawdziłem, no faktycznie, no ponton wynaleziono w 1950, ludzie, a jak to jest, że wynaleziono wcześniej bombę atomową, komputery chyba też jakieś pierwsze, a ponton, czyli gumowy ten, no, nadmuchane taki do pływania, to tak ciężko było do wynaleźć. To szkoda, że pontona nie wynaleźliśmy w ogóle po lotach w kosmos, ponton. A to właśnie wykaże brak twojego talentu proroczego, leniuch, i ci odpowiem, bo on zakładał, że mu nie odpowiem, przewidywał katastrofus wielki, wróż Janusz po prostu. Właśnie, dobro miał, żeby mnie odpowiadał i żeby się spełnił, ale no, nie pomyślałem właśnie. Mogłem wywalić gały i pawiana strugać. A właśnie odpowiem, że przewidziałem, że tego, że nie pójdziesz, ale powiedziałem, że pójdziesz tak przewrotnie, żebyś ty właśnie się zdenerwował i wtedy to się sprawdziło, to, że przyjdzie człowiek z młotkiem, czyli taki nervus, psychol. I się zdenerwowałeś i się sprawdziło, bo przyszedł człowiek z młotkiem. O. I to jest taka przepowiednia, są też przepowiednie samospełniające się w sumie. Wszyscy się zaczynają jarać jakąś przepowiednią i zaczynają tak nią żyć. Na przykład teraz se muzułmanin jakiś tam ważny se siedzi i Nostradam i tego, i ojca Klimuszkę se czyta. No i tu zalew i na Watykan napadną i nie będą wyglądać na Europejczyków. O! To i tak do lusterka patrzył, zakukał. O! To by dobre było właśnie. To dla podniesienia dramaturgii zrobimy tak, żeby się spełniło, nie? Jak ktoś się spóźnił i przyszedł wcześniej, to tu przypominam. I przyszedł później, przepraszam, czasy mi się mylą. My wróże, Janusze, katastrofusy operujemy w innych gęstościach, gdzie czas nie obowiązuje, prawda? To tłumaczę, że dzisiaj są luźne czasy. Luźne czasy, jak Adidasy i gadki ostateczne. Nie ma czasów ostatecznych, ja chyba dam sobie spokój z tym smędzeniem. Ja się nie sprawdzam jako taki po prostu no, taki mroczny, straszny i wymądrzający się. To potrzeba, jemu to lepiej wychodzi. On jest właśnie w wymądrzaniu się dobry. Nawet mówię, ma taki głos, prawda, i tłumaczy, jak taki Belfer. Trochę, a ja to taki mam, jaki ja mam głos, no. Ja się tylko do pajacowania, na pajaca się nadaje, no. Taka jest prawda. I takie są też oczekiwania. Ale to też miło z waszej strony. Ja mam ciężki czas. Czasy ostateczne są u mnie. Dzisiaj nawet jak zjadłem konserwę za 2 złote, to nastąpił Armagedon. Bo się zesrałem się, przyznam się. I chyba mi znowu wznośnie rachunek za wodę. Teraz. No i co? I co ja miałem w ogóle powiedzieć? No, a wy rozśmieszaj nas. Zrób fikołka. No, masz tu banana, masz, no. I to, no tak, żałuję, że kupiłem tą konserwę. Jakaś taka familijna czy coś. I to jest też to czego nie przewidziałem właśnie, że wyląduję w Limbusie. I kakodemon mnie ten nawiedzi. I Armagedon będzie i tego. I wyjdzie bestia z tyłka. No i co? I wy, o! Tu, o! Zrób fikołka, coś, popajacuj trochę, śmichy, kiedyś taki śmieszny. A teraz co? Taki, no, a i co, jak kiedyś raka dostanę, co przewiduję też, to, a zobaczycie, odsłuchajcie sobie kiedyś, się sprawdzi. No, coś takiego, chyba. No, ta familijna taka, czy to jakaś taka, Jezu, jak sobie przypomnę o tej konserwie, to mi się niedobrze mi się zrobiło. Kurde, po co ja mówiłem o tej konserwie? Czekajcie chwilę, muszę sobie odpalić fajkę, bo mi się żygać chce. No i co? I dostanę raka ci, o, jaki, to już nie jest ten krawiec, kiedyś tak biegał, skakał, podskakiwał, fajnie, śmiesznie było, a teraz co, taki jakiś osowiały, no. Co tak bardziej taki pasztet, to właśnie mniej wędlina, a bardziej pasztet. Taki pasztet, który nie jest pasztetem. Widzicie, dotykamy tu mistycznych normalnie rzeczy. A ja znalazłem ciekawą przepowiednię, bo tak sobie wpisałem przepowiednia tam w wyszukiwarce na dysku i znalazłem coś takiego.
2: Witaj, usiądź, a cyganka prawdę ci powie, chyba że skłamie. Widzę, że wejdziesz na stronę radia na fali, a tam szmery, bajery i brunet wieczorową porą.
3: Radio na fali.com.
2: Tak.
0: No, to było jeszcze jak nadawałem w radiu na fali. Już wtedy jakby się objawił mój talent wieszczy, ponieważ przewidziałem. Możecie sobie zobaczyć, co jest na radionafali.com. Naprawdę szmery, bajery. Tylko z tym brunetem wieczorową porą się troszkę pomyliłem, ponieważ tam jest coś innego. Jest, krótko mówiąc, cycata blondynka zamiast bruneta wieczorową porą. Zamiast bruneta wieczorową porą jest cycatka blondynka w dzień. No to, ale w zasadzie to coś jest na rzeczy, bo szmery, bajery są, można powiedzieć. No, no cóż, przypominam, że jak ktoś inni robią, prawda, ten, tylko chleje,

takich przepowiedniach, które opisują, że Polska będzie krajem kwitnącej czereśni i ogórki będą tu rosły na drzewach, pomarańczowe, wielkie jak pomarańcze. A wszędzie będzie syf, brud i dupa i kamieni kupa, to czy za 200 zł numery to lotka? Tak. Tylko tu dużo zależy od twojej intencji. Jeśli twoja intencja będzie zła, może być tak, że się to nie sprawdzi. Może się tak zdarzyć. To jest bardzo małe prawdopodobieństwo. A tu konkurencja się pojawia. Już za 150 chcę. To ja za 120 w takim razie. Tak jak mówię, tam za 2 złote to wam mogę AIDS-a i raka przewidzieć. I taka jest przepowiednia Polaka. AIDS-a i raka, wam mówię. Co ja miałem powiedzieć? I takie przepowiednie, które zakładają, że w Polsce będzie cud, miód, malina, a cały świat zrujnowany, to są opisywane jako ku pokrzepieniu serc. Czyli co? Czyli Polak będzie się cieszył, tak? I bardzo go to pokrzepia, że wszystko, wszędzie będzie syf, brud, smród i ubóstwo, a u nas wszystko kwitnie i i się rozwija i czyściutkie i ładniutkie i wszyscy chodzą ładnie uczesani, ładnie ubrani i taki biały mur wybudujemy a pod tym murem właśnie ku pokrzepieniu serc będą takie biedne dzieci w łachmanach, takie brudne, umorusane z wyciągniętymi rączkami, będą daj coś do jedzenia, daj bogaty wujek, Polak. A my wtedy, właśnie ku pokrzepieniu serc wam mówię, a my wtedy im rzucimy tego pomarańcza, bo będą rosły u was. A ja nawet sprawdziłem, czy pomarańcze rosną w Polsce. No i rosną, więc to chyba już ten czas. Bo też można hodować pomarańcze w Polsce. To nie jest tak, że nie wyrosną. Wyrosną, tylko trzeba tam trochę się postarać. Czyli Klimuszko to chyba mówił, że będą rosły pomarańcze. Czy Tesla się zesra, pyta Wro, co ciekawe. No, na razie to właśnie tak się trochę zesrało, ponieważ Tesla kosmonautę w samochodzie, Tesli wypuścił w kosmos i mi się to wydawało, że to jest taki powrót do tych fajnych, takich marzycielskich ciągot. No wiecie, zimna wojna była, kto pierwszy, ten lepszy, prawda? I się Amerykanie z Ruskimi tak ścigali i marzyliśmy to już za chwilę loty w kosmos i wszystko, chociaż się nie opłaca, chociaż drogo, to lecimy! Człowiek radziecki pofrunął, plakaty, wszystko tu i Polaka zabrali. No i co? I to myślałem, że taki powrót właśnie do tego, a tu spadły ceny akcji Tesli właśnie strasznie. To wszyscy uważają, że głupio zrobił chyba, że zmarnował pieniądze. No bo to trochę może i głupie takie, no bo co? Jakiś kosmita. Brzydkie rzeczy pisze. O Tesli. Co on tam. Zaraz wywalę gały do góry i zobaczę co. I wywróżę wam. Wyjasnowidzę wam, co on tam w bagażniku ma. Wiecie, to jest ekscentryk. Bogaty człowiek, to oni tam. O Jezu, co ja zobaczyłem? Kobietę nagą, zakneblowaną. Chciał się chyba pozbyć zwłok. A ja go miałem taki sympatyczny, z mordy się wydawał. No i co? I właśnie teraz płaskoziemcy płaczą chyba strasznie, no bo tam takie nagrania są, że widać, że Ziemia okrągła. Ale to fake, oczywiście, to grafika komputerowa. Najlepsza, jaką widziałem jako grafik, szczerze mówiąc, nie widziałem jeszcze tak dobrze podrobionej grafiki komputerowej. Z Ziemią zrobioną, wyrenderowaną. Naprawdę mistrzostwo i ten samochód, jak się odbija w nim wszystko i ten kosmonauta, ten manekin, ale to złą opinię nam wśród kosmitów.

0: klientów robi. No bo tak, no, umówmy się, że ten, mimo że jest to nowoczesny bardzo samochód, elektryczny pewnie, od Tesli, no to na kosmitach to nie zrobi jakiegoś wielkiego wrażenia, nie? No i a dwa, że wyjdziemy na buców takich, bo nawet nie pomachamy, jakiś tam UFO se przeleci, pomacha nam, a ten nasz kosmonauta sztuczny to nie odmacha i wyjdziemy na buców i nas mogą zaatakować z zemsty czy coś, nie wiem. W każdym razie, no, też tak, no i co? I to, że my tak latamy, tak, po kosmosie. Nie wiem, co on tam schował do bagażnika, może jakieś dziedzictwo kulturowe nasze, takie, wiecie, taka kapsuła, w której się chowa wszystko, co mamy najlepsze, nie? Obsmarkana chusteczka do nosa, żeby pokazać, jakie mamy zarazki, na przykład, można by dać. Płytę braci Figo Fagot, można by dać, na przykład, nie wiem. A co my, Polacy, byśmy... No, głupie pytanie. Oczywiście, że różaniec, prawda? No, to... Ale to nie, no to... Złośliwie gadam. No nie, no niebieski laser, dobra, no. Czemu majtki Angeliny? Muszę sobie łyknąć. Kurde, niepotrzebnie o tej konserwie wspominałem w sumie. Naprawdę mi się niedobrze zrobiło. Ale ja to przewidziałem. Tak więc ku pokrzepieniu serc, zobaczmy, co tam się na świecie strasznego stanie, a u nas fajnie. Święty Ojciec Pio na przykład. Całej ludzkości grozi niebezpieczeństwo. Niebo czekało długo i ostrzegało, ale ludzie się tym nie przejmują. Gdy będzie za późno, wyłoni się duży głaz z nocnej mgły. O, jak poetycko. Gdy będzie za późno, wyłoni się duży głaz z nocnej mgły. Meteor jakiś? Może kosmos, może mu chodziło. Nocą, to nocne radio. Nocą nagle, bez wypowiedzenia, rozpocznie się wojna. Wojna, wojna, wojna. Z południa przylecą czarne i szare ptaki z taką potęgą, że zmienią widok nieba i ziemi. Tej ziemi. Czołgi będą miażdżyć domy z ludźmi. Czołgi, domy z ludźmi? To są takie... No ja wiem, że czołg może przez ściany przejechać, ale to tak, żeby dom zmiażdżył cały? To co to za czołg? Że chciał, żeby było epicko, taki czołg, co domy zgniata, taki gigantyczny, kilometrowy. Albo może to będą domy kopułowe w sumie, bo jest moda, widziałem, pan Patatajcio robi domy kopułowe, to taki malutki domek kopułowy, no to przejedzie czołg po nim i zgniecie razem z panem Patatajcio i razem z zaperami i ze wszystkim. Szprota Bożego z cebulką? O, to by się zjadło. Ale niestety, nie dla psa kiełbasa. Cóż, na taki rarytas nie mogę sobie pozwolić chwilowo. Nie, ja nie powinienem marudzić i się użalać, tylko bardziej tak roszczeniowo, właśnie jak Krzysztof Kononowicz. Kochani moi, szanowni państwo, kochani moi, chciałem powiedzieć dzisiaj, że chyba o czymś zapomnieliście. Że się mnie należy. Więc ja was nie proszę. Ja wam rozkazuję, że mają być donaty. I to nie jest prośba. No. To jest ostrzeżenie. dobra. Czołgi, z których zwisać będą martwe, zwęglone twarze. Z czołgów? Święty Ojciec Pio kreskówek chyba dużo oglądał. Taka co? Taka spłaszczona główka na gąsienicach, tak? Wskutek powodzi znikną wsie i miasta. Ale to jest niekompatybilne zupełnie z przepowiednią ojca Klimuszki, ponieważ ojciec Klimuszko zakładał, że wszystkich zaleje, jasna cholera, że wszystkich krew zaleje, woda zaleje, Włochy zaleje, papieża zaleje, Niemców zaleje nawet, słuchajcie, było, a Polaków nie zaleje. Może ma polski hydraulik tutaj, prawda? Nie wiem, o co chodzi, ale to jest niekompatybilne. Może by zrobić walkę po prostu ojciec Pio kontra ojciec Klimuszko. Fight. Tam się, kto ma rację. No czasami trzeba siłą rozstrzygać spory, prawda? Ja bym robił takie walki, na przykład ateista kontra wierzący. Na przykład na ringu się spotykają i bach go w zęby i kopa go w jaja. Jeden cios, tak by złamał się nos. Przepraszam. Kto spojrzy w kierunku zniszczeń wojennych, umrze, bo jego serce nie wytrzyma tak straszliwych widoków. Wiecie co? Już były naprawdę mega straszne rzeczy się działy i ludzie nie umierali od samego widoku. Co to za widok może być? To jakiś naprawdę coś strasznego. To jakiś taki w ogóle człowiek... Nie wiem, ja sobie tego nie mogę wyobrazić. Zresztą jakbym sobie wyobraził, to bym chyba umarł, więc... Lecimy dalej. W jedną noc zginie więcej ludzi niż podczas ostatnich dwóch wojen światowych. To strasznie dużo. To wszyscy zginą jak więcej niż podczas dwóch wojen. No ale nieważne. Dalej autor pisze, dobra. Odnosi się wrażenie, że wszystkie złe sygnały przeslane dziś na ziemię ze świata nadprzyrodzonego nie dotyczą Polski. O, to właśnie, czyli u nas nie będzie zgniatania, nie będzie tych główek zwisających i nie będzie tego takiego strasznego czegoś, że jak się popatrzysz, to się zesrasz się. Zwęglonych twarzy nie będzie i... Ale zaraz. Bo jak jest, że zaleje... Aha, no to tak, no to dobrze, to się zgadza z Klimuszką, bo to nie dotyczy Polski, a no to... Czyli wszystkich zaleje, a nas nie zaleje, czyli kompatybilne. To może oni się spotkali jakoś ze sobą i sobie tam, kiedy oni żyli równolegle, mogli się dogadać. No to co? To i potem co? I potopik, tak? A po potopiku co? No czekaj, po potopiku, dobra, to będą zgniatali, tam, to dobre? No dobre. No, bo to trzeba się dogadać, to jest właśnie, jasnowidze powinni się bardziej dogadywać. Nasi są słabi, bo się ciągle piorą ze sobą, prawda? Sanjaya z Pauliną Moskalik wojuje, obaj nienawidzą wróża Arona. Nie no, Sanjaya to walczy z całym światem foliarsko-ezoterycznym w zasadzie teraz. On wypowiedział wojnę wszystkim i oskarża, odsądza od czci i wiary. Co my tu mamy? Dalej. No to było ojciec Pio. Ojciec Andrzej Klimuszko. A on nie był Wacław? Ty, no... Ja już dzisiaj chyba z trzy imiona jego widziałem. Czesław. No jest Czesław w Wikipedii. Polski duchowny rzymskokatolicki. Był zielarzem. To może ich kilku było, może to bracia. O, a pod hasłem jasnowidze Baba Wanga. Baba Jaga. Urodził się Czesław Klimuszko, Andrzej Klimuszko, a właściwie Czesław. Czyli Andrzej Czesław, dwojga imion. Jak jest Marek Jurek, a Marek Jurek to jest jedno imię. Czyli można by sobie dać na przykład Marek Jurek Andrzej Czesław. I zbierzmowania jeszcze. I Kamil. Andrzej... Marek, Jurek, Andrzej, Czesław, Kamil, Wincenty. To ja sobie takie muszę zrobić. Janusz wróż na drugie. Wróż Janusz. Dobra. Przez Europę przejdzie fala wojen i kataklizmów. Tylko nad Polską nie widzę krwi i zniszczeń. Nie widzę. A czekajcie, coś... A nie, jednak nie widzę. Nie widzę, dobrze. Lecz promienne blaski przyszłości. No to dużo osób tak przepowiada. No jak Kaczyńskiego się spytacie, to on też powie, że Polska najlepsza, że w Polsce wszystko zawsze będzie najlepsze i że nawet jak wszystkich szlak trafi, to Polska będzie, jest i była i Polska über alles. W ogóle jak dla mnie Kaczyński, to on przypomina trochę taki mały Hitlerek, tylko taki niewydarzony zawsze i wszystko niby to samo, tylko że takie właśnie w krzywym zwierciadle, takie sparodiowane. Tak się zastanawiałem w ogóle nad tym, no bo tak, też szuka ciągle wrogów, jak Adolf, też i komunistów najchętniej, tak? Antysemityzm, no to też takie, no to środowisko Radia Maryja, no też się posądza o radiosemityzm, no. O, tu znowu, tak, Judajczykowie nas chcą, tak, ja już nie powiem, co oni chcą, bo znowu będzie, że o, tu w Radiu Maryja, antysemityzm, to, tamto, tak. No, i populistyczne wystąpienia też, takie, prawda, widzicie, rozumicie, my wspólnie tu musimy i ja dla was i Polak musi żyć godnie, bo Polak... To Polak. I no to tylko i też taki głos taki wrzaskliwy ma trochę, nie? Mały taki wrzaskliwy gnom i populista, no mówi ludziom zawsze to, co chcą usłyszeć, to, co im się spodoba i wychwala i rozdaje. I nacjonalista też taki wręcz, można powiedzieć. No dobra, no to też można powiedzieć, że Hitler kochał swój kraj po prostu, tak? Bardzo, on bardzo kochał swój kraj, tylko że innych nie kochał tak bardzo. To Kaczyński też nie, za bardzo nie lubi właśnie Szwabów, Rucholi, tych Amerykańców, no Amerykańców może trochę lubi. Izraela na pewno nie lubi, no też no, Polskę tylko lubi. Bo on tylko w Polsce w sumie najchętniej siedzi chyba, on nie jeździ nigdzie. Lubi Polskę, tu mu dobrze. I też chciałbym zwrócić uwagę, że dla PiSu jest charakterystyczne takie budowanie takiego, no nie chcę tu mówić SS, takie kwa-kwa, takie oddziały kwa-kwa, no bo ta ochrona terytorialna, czyli odpierdzielcie się od nas, no. Bo was tutaj, prawda, i nie włazić nam tu, będą chronić granic. No, to też takie, no właśnie, i on ich zaraz wyśle, potem zmieni prawo, że jak ludzie wyjdą na ulicę, to ochrona terytorialna, potem ochrona terytorialna ci wejdzie, też Hitler bardzo mu się nie podobało i pedalstwo, od tyłu, myślisz? Jarek? Od tyłu? No nie wiem, nie wiem, Grzesiek, czy to tak... No nieważne. No i wejdzie nam ochrona terytorialna do sypialni, bo Hitler też nie lubił i pedalstwa, i rozwiązłości takie. Rozwiązłość to może tak, ale nie pedalstwo na pewno. No to Jarek, myślę, też... zdecydowanie. No i wejdą zobaczyć, czy nie przekroczyliśmy pewnych granic. O, no to wszystko się zaczyna układać właśnie. Ochrona terytorialna, oni pilnują granic przyzwoitości też będą pilnować. I ochrona terytorialna, proszę, ochrona terytorialna, otwierać. Kurwa, otwierać. Świadectwo chrztu na stół w tym momencie. Różaniec. Gdzie obrazek z Lechem? Gdzie obrazek z naszym wielkim rodakiem? O, też wiemy, z kim mamy do czynienia. Żydo komuna. Idziecie z nami, obywatelu. Zobaczycie, że tak będzie. Ja to przewiduję. Już w sumie. Już teraz. Tak to się skończy. Będą pilnować granic. I no, a jak ludzie zaczną protestować, że co to oni mieli granic pilnować, a Kaczyński wyjdzie i powie: wszelkie granice zostały przekroczone, więc musimy pilnować nieprzekraczania granic. Od tego, jak sama nazwa wskazuje, jest ochrona granic. Dobra, a co to mówi błogosławiony Bronisław Markiewicz w sztuce Bój bezkrwawy? To ja nie znam tego. Pokój wam, słudzy i służebnice pańscy, ponieważ Pan Najwyższy was więcej umiłował, aniżeli inne narody. Czyli naród wybrany my jesteśmy trochę. Dlatego Jezus taki blondasek, jest, to jest prawdziwe jego oblicze. Polak, to jest, ma polskie rysy. Ale to jak Jezus, zobaczcie, jak Jezus gdzieś tam wygląda bardziej jak Żyd, gdzieś jak Polak, gdzieś indziej może jak Murzyn czarny Jezus, jakaś czarna Madonna, czarny Jezus. Może w Afryce tam pokazują takiego Jezusa właśnie czarnego. Usteczka murzyńskie, nohal taki czarny. Dopuścił... umiłował aniżeli inne narody. Dopuścił na was ten ucisk, abyście, oczyściwszy się z waszych grzechów, stali się wzorem dla innych narodów i ludów. No, my jesteśmy wzorem, pewnie. Które niebawem odbiorą karę sroższą od waszej. Oto już stoją zbrojne miliony wojsk z bronią w ręku, straszliwie morderczą. Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, iż naród położony na południu Polski wyginie wśród niej zupełnie. Groza jej będzie tak wielka, że wielu ze strachu się zesrać, nie, postrada rozum. Za nią przyjdą następstwa jej. Głód, mur na bydło i dwie zarazy na ludzi. Głód... mur na bydło przewidział ten chorobę wściekłych krów. Ja przepraszam, że mi się odbija to od myślenia o tej konserwie. I dwie zarazy na ludzi. No. Jedna to PiS, druga Kościół katolicki. Nie, no, przepraszam, to jest moja luźna interpretacja. Przepraszam, jeśli ktoś się poczuł urażony, bo być może są tutaj osoby wierzące. Ja nie chcę nikogo urażać, nikogo dyskryminować. Naprawdę. Dobra, to już się nie pogrążam. Które więcej ludzi pochłoną, aniżeli sama wojna? No, pochłoną ludzi. Czekajcie, te zarazy, PiS, zaraza, pochłonie ludzi, 500+, i ludzie będą pochłonięci rozmnażaniem się. I będzie nas legion. Ujrzyjcie zgliszcza, gruzy... Nie, to jednak nie. Zgliszcza. Co najwyżej połamane łóżko. Ujrzyjcie zgliszcza, gruzy na oku. Jakie piękne słowo, na oku. No, naokoło chciał napisać, ale to tak, żeby tak bardziej, prawda, staroświecko. Na oku. I tysiące dzieci opuszczonych, wołających chleba. Jak będzie 500+, to nie będą wołały chleba, chyba że rodzice przepiją, plazmę kupią, a chleba już nie. W końcu wojna stanie się religijna. A to ci niespodzianka. Walczyć będą dwa przeciwne obozy. Obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego. Czyli ateista tańczy twista. Ale wiecie co? Znacie jakiś jeden przypadek, że ateiści u nas w Polsce coś się naprzykrzali wierzącym? Bo ja coś nie kojarzę. To raczej w drugą stronę. No tak sięgnijcie pamięcią. Czy ci wstrętni ateiści, oni tam sobie wyjdą na jakiś marsz i tam tego, Polska, precz z konkordatem. Precz z konkordatem. Tam zaraz prawdziwy Polak wychodzi, biały, muskularny, prawda, z Janem Pawłem na koszulce. Ty, kurwa, coś ci powiem, tam go zawsze aż bierze. Gdyby Jan Paweł II żył, to tymi samymi ustami,
1: tymi samymi ustami, którymi całował polską ziemię, by ci napluł w ryja, kurwa, tfu, tfu, i w ryja mu, tsz, tsz,
0: zęby. W zęby mu. No, to, to raczej my, my, niewierzący, jesteśmy pokrzywdzeni, jaka wojna, to czapkami nas nakryjecie, wy, wierzący, i ty, bajt iterze, synu marnotrawny. Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza. To, to u mnie się sprawdziło już. I bankructwo, i nędza w zasadzie. Jakiej świat nigdy nie widział do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił. To bardzo dobrze, skończą się pieniądze na czołgi, dlatego i wojna ustanie, bardzo dobrze. Dobra. Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem i nawrócą się, a pomiędzy nimi wielu Żydów. Żydzi się nawrócą, a Żydzi to nie są wierzący? Coś? Aha, bo oni się na Jezusa nawrócą, tak? Bo to... Dobra. Wojnę powszechną poprzedzą wynalazki zdumiewające i straszliwe zbrodnie popełnione na całym świecie. Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali. To science fiction jakieś. My, Polacy, będziemy się wspomagali? To political fiction jest jakieś, o, to się, to bogata wyobraźnia. Wy, Polacy, będziecie się wspomagali, a to, nie, to może za 1000 lat na przykład, albo coś, dopiero. Nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim. Czyli co? Tu mam pytanie, czy, bo tu się wierzący zapytał, czy my, zaprawdę pytam się, Krawcze, ciebie, czy my, wierzący, przemoc jakowąś stosujemy, a zalisz wobec niewierzących w Polsce? Się zapytał wierzący tu mnie na priwa. Tak, przemoc taką, że wszystko jest już wasze w sumie. Wasz rząd, szkoła, wszędzie tam krzyże tego i o papieżu ciągle i tam włączam i ksiądz i tu ksiądz i dziecko jak na religię nie chodzi, to Żyd i artykuł 96 obraza uczuć religijnych. No i no tak ogólnie taki klimat, że ja się czuję... O taki malutki jako ateista, ale ja nie chciałem zdenerwować, ja przepraszam, proszę nie nasyłać na mnie policji myśli. Nie, to jeszcze chyba nie ma policji myśli. Dobra, co my tu mamy? Nie, ja nic nie mówiłem. No, ja przepraszam. Ja się zmienię, ja mam różaniec w domu, mogę pokazać. Byłem chrzczony, co prawda bez mojej wiedzy, woli, ale jestem chrzczony. Proszę mnie zostawić w spokoju. Naprawdę, ja się poprawię, dobra. I tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidzialne braterstwo ludów, czyli Polak zjednoczy świat. Kochani, Polak zjednoczy świat. Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary. To dobrze, no to ja czekam. Wzbudzi między wami ludzi świętych, może to o mnie, i mądrych, no to na pewno ja, i wielkich mistrzów. O! No coś w tym może być. Którzy zajmą szczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Właśnie muszę języka zacząć uczyć. Języka waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie. Niech się polskiego uczą. na świecie, nie ja się będę angielskiego uczył. No. Ja jestem. Ty? Jestem? Jesteś! Baranie, rok cię tego uczę. Tak będę nauczał polskiego, no. Cześć Maryi i Najświętszemu Sakramentu... Nie. Cześć Maryi i Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim. Radio Maryja chyba dużą rolę odegra, bo to jest, oni bardzo są za Maryją. Tam tam 90% słuchaczek, które dzwonią, to się nazywają Maria. A panowie się zawsze przedstawiają jako Jan. To jest ciekawe, nie? Ale i Józef też często właśnie. Józef i Maria tam najczęściej dzwonią. Szczególnie przez Polaków Austria podniesie się i stanie się federacją ludów, a potem na wzór Austrii ukształtują się inne państwa, najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża. A to już zostało, się spełniło. Co, już się polskiego uczą na świecie? I już kataklizmy są wszędzie, a u nas dobrze? I co? Wielcy mistrzowie na całej kuli ziemskiej z Polski? Coś przegapiłem. Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. To mi się Monty Python przypomniał. Boże, Ty jesteś taki... zajebisty. A wszyscy chulę właśnie. Boże, Ty jesteś taki... zajebisty. Jesteś taki normalnie nieskończenie sprawiedliwy, że szok. Jesteś tak nieskończenie sprawiedliwy, że szok. No i tak powtarzali i podlizywali się chórem. On pokornych podwyższa i daje mu laskę. Łaskę, przepraszam, daje mu łaskę. A pysznych poniża i odrzuca na wieki. Ale pycha jest dobra, bo jest pyszna, że tak powiem, jak to mawiają. Ale nie, no... Pycha, tak już mówiąc na serio, pycha, to jest naprawdę pycha, bo dzięki pysze troszeczkę tak jest właśnie ten rozwój i wynalazki różne i współzawodnictwo, ścigamy się kto lepszy i tego, a jak wszyscy by byli tacy, tacy właśnie, co ja mogę, ja taki, gdzie ja tam, nie, ja nie idę. Ja znam takich i wiecie, i tacy właśnie, co wszystkiego się boją i uważają siebie za słaby, że ja nie umiem, ja się tego nie nauczę. O, te komputery całe te, to ja się w życiu, i enter jeszcze, jest jeden enter i drugi enter, no daj mi spokój, który, nie wiem, który jest, który... No, to są właśnie tacy właśnie skromni tego i Pan Bóg ich wywyższy, a tych właśnie pysznych, co są tacy hop-siup do przodu, to ich do tyłu. No dobra. Szukajcie przede wszystkim Królestwa Niebieskiego, dóbr duchowych, które trwają na wieki, bo co nie trwa na wieki, nie jest dobrem prawdziwym. No, zgadzam się. Też mi się nie podoba Planet Obsolescence. Tym sposobem zapełnicie niebo, A na tej ziemi znajdziecie szczęście, jakiego świat dać nie może. Polacy, Bóg żąda od was nie walki, jaką staczali najlepsi przodkowie wasi na polach bitew, w chwilach stanowczych, ale bojowania cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciolom waszych dusz. Żąda od was walki w duchu Chrystusowym i w duchu Jego świętych. Czyli taka sztuka walki bez walki. Czyli kłania się Bruce Lee. Prawda? Ale to co... Bo widziałem kiedyś film Kung Fu Jesus, ale to nie wiem. Czyli taka walka duchowa, czyli musimy pouczać, moralizować. Czyli na przykład chcą nas tu napaść, tam nas tu Niemcy nam wkraczają tu i czołgami jadą, a my stajemy wtedy przed tym czołgiem i mówimy: You shall not pass! To tak wzniośle z wiarą, czy coś, nie?
2: You shall not pass!
0: I tupiemy nogą dla podkreślenia wagi tych słów. Nie wiem. Ale sztuka, czyli tak musimy i pouczyć ich musimy. Wy, istoty ziemskie, plugawe, idźcie stąd, albowiem nie wiecie, co robicie. Puknijcie się w głowę, tak im powiemy. Oni tu jakieś to rakiety, coś, a my im powiemy: puknijcie się w głowę i pamiętajcie, co mówił Jan Paweł II, że... I tutaj zapomnimy, bo nie pamiętamy tak. Wynocha z ziemi, tej ziemi. A może się objawią jakieś takie mistyczne cuda i Matka Boska się objawi. No chodzą takie legendy, no nie wiem, może to i prawda, że cud nad Wisłą to właśnie Matka Boska się objawiła i uciekli. To chyba Terlikowski kiedyś mówił, że on w to wierzy. Czy to Cejrowski? Ziemkiewicz to chyba nie. A może Ziemkiewicz? No i to, że Matka Boska taka... ja to sobie tak od razu wyobraziłem, taki Dragon Ball trochę, nie? Coś w tym stylu. Tak stanęła przed tą armią i...
3: Jam służebnica pańska.
0: I jakiś tam... Grom z jasnego nieba. Albo taka wielka się zrobiła, zaczęła się powiększać i sandałami ich zdeptała wszystko. Całe te... patrzę, co tu piszecie. Dobra. Co, za głośno jestem? Trochę? Mogę być trochę za głośno. Raz, dwa, trzy. No jestem za głośno. Czekajcie, to się ściszę trochę. Raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Maszerują oficery. Dobra. No dobra, no to jest ten błogosławiony Bronisław Markiewicz. No to dobra. A kardynał Augustyn Chlond. Chlond. Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. No ja słyszałem, że różaniec to broń atomowa przeciwko szatanowi, to słyszałem kiedyś. Trzeba ufać i modlić się. Jedyną broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo, jest różaniec. Już było o tym różańcu, co się powtarzasz? I różaniec jest tą bronią, którą Polak zwycięży i bronią tą jest różaniec. PS. Różaniec jest tą bronią. On tylko uratuje Polskę od tych straszliwych chwil, jakimi może narody będą karane. To co za przepowiednia, jak może. A może tak, a może nie, nie? Na dwoje babka wróżyła. Za swą niewierność względem Boga. Ale którego Boga? Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej, Maryi, obroni świat od zagłady zupełnej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej, tak jest napisane. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod jej płaszczem. Ja bardzo przepraszam, ale to są jakieś tutaj... pod płaszczem? Ja mam wejść pod płaszcz Maryi? Ja nie wiem, czy ja godzien jestem i czy to przystoi tak wejść pod płaszcz Matki Świętej. Co, to chyba na czworakach tam. I co, i tak będę tam patrzył do dołu, prawda? No to dziękuję. No, znaczy mogę w sumie. Tak się zastanawiam. Taka ta sukieneczka błękitna, taka fajna. Te sandałki, ten welonik. Taki. Nie, dobra, bo za co? Ale to ja przez tego kardynała takie mam myśli. Nastąpi wielki triumf serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę. Zbawiciel nad światem przez Polskę. Nowa Polska będzie dostojna, mocna, wielka, zajebista, fajna, cool, pawiowa, czaderska. Nie, to już sobie tak wymyślę trochę. A nawet atrakcyjna. O, a to naprawdę jest napisane. Mocna, wielka, a nawet atrakcyjna. A co? A teraz nie jest atrakcyjna? Może to Polka, może tu jest literówka, może to Polka będzie atrakcyjna. Ale to nie trzeba być wieszczem, bo Polki są atrakcyjne. I przewodząca właśnie przez to, że szerzej niż kiedykolwiek... Rozdziewię nogi, nie. I konsekwentniej niż inni... No, konsekwencja jest najważniejsza. Pytajcie Kloda. I konsekwentniej niż inni oprze swe życie i swą politykę na zasadach chrystusowych. No. Jesteśmy świadkami zaciętej walki między państwem Bożym a państwem szatana. A które to jest państwo szatana? Aha, Ameryka. Na pewno. Wprawdzie walka ta stale się toczy bez zawieszenia broni. Walka najdłuższa i najpowszechniejsza. Dziś jednak na oczach naszych toczy się ona tak zawzięcie jak nigdy. Z jednej strony odbywa się zdobywczy pochód Królestwa Chrystusowego. Jest to... pierdzieli takie, znaczy nie, smuty takie, no, nudne to jest. Różaniec Chrystus i najlepsi. Kto zaś tej walki z wygodnictwa... Na końcu jest. Kto zaś tej walki z wygodnictwa... Z tej walki z wygodnictwa się usuwa, jest dezerterem z szeregów oficerskich Chrystusa. Szeregi oficerskie, no dobra. Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. W ojczyźnie naszej dopełnią się szczególne misterium, którego znaczenia może jeszcze w pełni nie rozumiemy. Tej tajemnicy nie zdołamy przeniknąć. Są to tajemnice Boże. Ojciec Czesław Klimuszko. O, no w końcu jakiś tutaj fajny. Jasnowidz, a może Czarnowidz, zaraz zobaczymy. Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie. Zostanie tak uhonorowana wysoko, jak żaden kraj w Europie. No to widzimy na razie. Przez kaczora to nas raczej degradują i w dół idziemy. To się nie sprawdza. Polsce będą się kłaniać narody Europy. I po polsku będą mówili. Dzień dobry. Widzę mapę Europy. Widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym. Będą się szczycić, przyjeżdżać potem do siebie. Ty wiesz, gdzie ja byłem? Ty wiesz, gdzie ja byłem? Ja w Polsce byłem. A wszyscy... O, o. I na kolana tak on powie, w Polsce byłem. A wszyscy tak na kolana padną po stopach niemytych, go całować będą zaprawdę. W Polsce zabierz i nas, zabierz i nas. Będą i ci, którzy będą krzyczeli właśnie, zabierz nas do Polski, to aż po horyzont będą stali w kolejce do tego, co był w Polsce. A on będzie jaśniał w takim białym płaszczu, a ci wszyscy tacy, co będą chcieli tacy do Polski, to będą tacy brudni, tacy umorusani, takie w kolana poobdzierane, niemodnie ubrani, fryzury brzydkie, sweterki takie geometryczne jak u Kononowicza, zapyziałe, majtki niezmieniane od 2 miesięcy, a ten, kto w Polsce był, przyjedzie bogaty i... Ale nie da nic tamtym, bo nie zasłużyli, bo nie byli w Polsce. No nie wiem. Co tu dalej? Jeśli chodzi o nasz naród, to mogę nadmienić, że gdybym miał żyć jeszcze 50 lat i miał do wyboru stały pobyt w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym bez wahania Polskę. Pomimo jej szczęśliwego położenia... nieszczęśliwego położenia geograficznego. No tak, no raczej nieszczęśliwe. Nad Polską bowiem nie widzę ciężkich chmur, lecz promienne blaski przyszłości. O, to dobre, krzepiące. Ja od razu się lepiej czuję i ta konserwa mi trochę przeszła. A co mówi święty Malachiasz? A to za chwilę, bo wiecie, też fajną ciekawostkę, taką jajcarską znalazłem. Słyszeliście na pewno o przepowiedniach królowej Saby. Czy wy wiecie, kim była królowa Saba? Ja wiem, tak imię troszkę może śmieszne, bo u nas to Saba to nazywa się najczęściej psa. Sukę właściwie. Ale to nie była suka. Królowa Saba. Czy wiadomo wam coś na ten temat? Proszę, słucham. Teraz ja mam do was pytanie. No, słucham. Leniuch, wstań. Czy znasz Sabę? Królową Sabę? Jarek? Welbigos? Wstań. Wiadomo, czy jest coś na ten temat? No. I co? Nic nie wiesz, nic nieprzygotowani przyszli na audycję. Pytajmiesz. Ja się ciebie pytam, pytajmiesz. Saba, proszę. Nie piłem z nią, przepraszam. Dobra, no widzicie, to są znane bardzo przepowiednie królowej Saby. Z ręki ci jadła? No chyba nie, bo to królowa Saba, to kim ty jesteś, jak ci królowa z ręki je? Książę jakiś? Księciunio wielki? Więc tu nie cwaniakuj, wro. Królowa Saba, to ja od lat słyszałem o przepowiedniach królowej Saby. I ta królowa Saba, to wyobraźcie sobie, że to nie chodzi o to, że ona się nazywała Saba, tylko to jest królowa Michalda. Michalda. A Saba to jest jedno z największych królestw, jak czytam za Wikipedią, przedmuzułmańskich, które znajdowało się w południowo-zachodniej części Półwyspu Arabskiego, obecny Jemen. Stolicą Saby było miasto Marib. Ale ludzie jak słyszeli, że przepowiednie królowej Saby, no bo ona rządziła tą Sabą, no to królowa, to nie skumali i królowa Saba. Królem Sebem, to dobre. No tak więc babola wszyscy walą, nie kumają nic, a jarają się. O, królowa, słyszałeś o królowej Sabie? No, królowa Saba, tak, słyszałem. Także zabawne. Tu są jakieś przypowiednie tej królowej Saby? Żyła około 875 roku przed naszą erą. O. I ona odwiedziła Salomona. Eee. No nie wiem. Wiecie co, jak chcecie coś powiedzieć, to, to
3: ja
0: lepiej,
3: powiem tak, jak jest. Według mojego odczucia, bo już się zaczęło.
0: Nie,
3: ale ja chcę
0: idź.
3: Zacząć...
0: Przepraszam, bo mi się tu najbardziej znany polski jasnowic włączył sam. Sam po prostu. Jakiś cud. I nie mogłem go wyłączyć przez chwilę. A co on mówi?
3: Od czegoś innego. Chcę zacząć od zadania pytania panu. Czy w 2007 roku... pan, jako redaktor, odważyłby się ludziom przed bankami, biorącym kredyty, a był straszny w 2007 roku i wcześniejszych latach też, bum, na branie kredytu. Franki, nie franki, złotówki. Gdyby pan wyszedł do nich i powiedział, państwa, wy się nie boicie kryzysu światowego i wy się nie boicie później ewentualnie wojny, bałby pan się ośmieszenia prawdopodobnie. I nie pytał pan by tych ludzi, tak? Myślę, że tak. Proszę pana, oto Jackowski.
0: Dobry pana.
3: To może być, to już jest dobra. Może nudne dla niektórych, ale ja to muszę podkreślić, bo to jest tego...
0: Dobra, bo tu będzie teraz gadał o sobie. I pokazywał te podziękowania od policji. Na drukarce wydrukował cwaniaczek. No i przyszła ta królowa Saba do Salomona. Saba, Salomon? Sabolom. Sabolom i królowa Sala. I powiedziała, mądry Salomonie, zawołaj tu pisarza swego, niech on spisuje w księgi to, co ja mówić będę, a księgi te niechaj pozostaną aż do końca świata, żeby ludzie sprawdzić mogli, iż nie ma kłamstwa w ustach moich. Czyli tłumacząc na język dzisiejszy, tak troszkę mniej tutaj patetycznie, mniej wzniośle, mniej epicko, mniej mową tutaj, prawda, z literatury znaną taką, tylko bardziej tak językiem potocznym pewnie to było, to przyszła po prostu jakaś stara baba do króla, mówi, królu, coś mi się przyśniło wczoraj, weź tam tego, bo ja tu pisać nie umiem, tego, co tam umie, i niech on tu przyjdzie i niech on tam zakonotuje te, co ja to mi się to śniło, to całe te, no. Ogółem, jak to mawiają. No, a król wtedy... O, szybko! Pisarza! Pisarza! Królestwo za pisarza! No, tak. No, ale to królowa. No, to jak królowa, no to ja tak głupio gadam, no bo to w sumie królowa, nie, a nie jakaś tam stara baba, no. I co ona tam... A tu wizję starożytności, to już nieaktualne. Księga druga. Opisuje ona kolejne losy świata. Sprzeciw królów, przeciwko Rzymowi. Chrześcijanie żyjący w grzechu. Wiecie co, to nie jest tak ciężko przewidzieć, że chrześcijanie będą żyli w grzechu. Wszyscy jesteśmy grzeszni. Dotykamy na przykład grzesznych kawałków swojego... ciała czasami. Ja też czasami to czynię. Wszyscy, chrześcijanie też, no. Ty profesor, też jesteś grzeszny. Grzeszysz pychą i jesteś w gorącej wodzie kąpany. No, i co tu? Wiadomo, że będą grzeszyć. Wcześniej, słuchajcie, czy później znajdzie się jakiś chrześcijanin, który będzie żył w grzechu. Naprawdę, z całym szacunkiem dla nich, ale naprawdę tacy też są. Ja wiem, że wam ciężko uwierzyć, tak? Ale są też tacy chrześcijanie, którym czasami noga się powinie, że tak powiem, duchowa noga się powinie, tak. I co tu dalej? Bóg w celu chęci zwrócenia ludzi z powrotem na dobrą drogę ześle ostrzeżenia, które niewiele zmienią. O, a to ci niespodzianka. A ludzie dalej będą źle czynić. No to pewnie takie ostrzeżenia, które są nieoczywiste, że to są ostrzeżenia, czyli jakby po prostu się objawił i powiedział:
4: nie grzeszyć mi tu.
0: No to by ludzie przypuszczalnie wszyscy nagle przestali grzeszyć, a on takie ostrzeżenia ześlę, że zmiecie jakiś kraj z powierzchni ziemi, jakieś tornada, po wodzie i wszyscy będą dalej dumać, czy to są ostrzeżenia, czy to natura nam spłatała figla, czy to huragan Katrina, czy co, czy to Bóg i tak, nie wiadomo, no więc takie ostrzeżenia, do dupy. Przepraszam, się konserwa odbija. Opisuje ona także, jacy będą ludzie w przyszłości. Będą oni chcieć mieć swoją wolę. To jest straszne. Jak ludzie chcą mieć swoją wolę, to jest najgorsze. Lepsi są tacy, co się słuchają. Usta będą mówić jedno, a serce drugie. Biedni ludzie będą prześladowani. Jak na razie to właśnie ci biedni to mają Eldorado, w Polsce przynajmniej. Że to jest właśnie wyjątkowe u nas. W małżeństwach nie będzie zaufania i będą oni dążyć do nierządu. Nierząd. Religia i wiara zejdzie na dalszy plan, czyli co, ateizacja? Z tego powodu Bóg ześle klęski, których wystąpienie będzie poprzedzone znakami, jakie Bóg wystosuje do swego ludu. Pierwszym tym znakiem będzie to, że ludzie już się w głąb ziemi dostaną i stamtąd sobie żywność dobywać będą. Z ziemi, z głębi ziemi żywność, a co rośnie pod ziemią? Ziemniaki chyba tylko, ale to niezbyt głęboko. Nie wiem, ja zgłupiałem. Czy ktoś z was wie, jaka żywność rośnie pod ziemią? Jakieś korzonki może, ale to też, no jak się trzeba tam dostać. No, Bajt mi podpowiedział, trufle. To świń dużo trzeba będzie, świnie są do wywąchywania trufli. A kopiąc głęboko na 300 sążni, ile to jest 300 sążni? Dobywać będą węgiel i zamknąłem niechcąc. Czekajcie, zaraz tu odtworzę. I gówno. No i się nie dowiemy chyba. Dobra, zaraz spróbuję to znaleźć. Były przepowiednie królowej Seby. Dobra, chyba mam. Dobywać będą węgiel, rudę, kamienie. Będą je jeść pewnie. Będą tak siedzieli i... To wiem, węgiel będziemy jedli. Będziemy tak zajadali sobie takie wielkie oczy. Tacy w ogóle tak zafrasowani tym... jedzeniem węgla. Connection lost. Kurwa. No, to widzicie, kara Boża. Kara Boża. No dobra. Wywaliło mnie chyba. No to wiemy chyba, kto jest za to odpowiedzialny. Są pewne media. Ja zrobię listę. Niedługo będzie opublikowana na stronie Nocnego Radia lista pewnych trollerskich mediów, które no, niszczą, które są, no, myślę, tym złym wilkiem. I to, że właśnie zrobiło pach przed chwilą, to nie było przypadkowe. Tak, przypadek, no właśnie, przypadek. Przypadek? Nie sądzę. Także, no, ale udało mi się dzięki tutaj wiedzy informatycznej jakby okiełznać problem. No widzicie, to chcieliście tutaj rozłączyć, a krawiec znowu jest, prawda? Możecie próbować, ja będę walczył do końca świata i o jeden dzień dłużej. Przepraszam, że zmęczony taki jestem dzisiaj, trochę już śpiący, ale od tej konserwy właśnie po prostu... Odwodniłem się dzisiaj, będąc tam, gdzie król Salomon chodzi piechotą. I jestem trochę zmęczony. No i będziemy ten węgiel jeść, myślę, po prostu, tak chrupać sobie będziemy ten węgielek, taki, tacy siedzimy sobie w kucki i żremy ten węgiel. I za pomocą tych materiałów budować będą różne przyrządy żelazne. Przyrządy żelazne. Z kamieni i węgla. Przyrządy żelazne, a węglem je poruszać. A, no to ja za

Loco? Locomo? Lo? No? Lo? Locomoty? Loco? No, no i odgadł profesor Leniuch, no tu lokomotywa, no. Prawda. No, węglem. No, to by było ciekawe, bo faktycznie, no ciężko by było tak przewidzieć, że nagle będzie coś na węgiel żelaznego, nie? Przyrząd. Przyrząd zwany lokomotywa. Przyrząd, no jest to przyrząd, jest to przyrząd do przemieszczania się, no. Ale to mogła jakoś precyzyjniej powiedzieć, widzę rydwan żelazny, węglem poruszony. A ja, ale chyba, ja gdzieś czytałem, że te przepowiednie królowej Saby to ktoś napisał chyba jakoś po wojnie, czy ktoś i sprzedawał to, bo moja babcia mówiła, że chodzono po domach i sprzedawano te proroctwa królowej Saby. I ludzie to chętnie kupowali i się tym fascynowali. Może to taka odpowiedź na Nostradamusa, nie? Na katastrofusa, że po prostu można na tym zarobić, nie? I sprzedawać. No właśnie, ja też mogę teraz napisać jakieś przepowiednie krawusa jakiegoś, nie? Starożytnego mędrca krawusa. I tam będę mówił, i pływać będą na gumowych stateczkach małych. I siedzieć będą każdy szklaną kulę kwadratową HD będzie w domu posiadał, a w niej świat ujrzy cały i rozmawiać będzie z innymi przez swą kwadratową szklaną kulę i palcami miziać będzie po małych kamyczkach takich z tworzywa, które nie istnieje jeszcze, a istnieć będzie. I gryzonia w ręce trzymać będzie, a gryzoń ten nie będzie worków z ziarnem zjadał, a jeno nieruchomy będzie i też stworzywa, które nie powstało. I świecić się będzie, i gryzoń będzie trzy węże miał na sobie, znak trzech węży. I imię jego będzie Bysus Razor. 1800 DPI, no. Także, no, to też mogę. I będę sprzedawał, ja wszyscy, ale to ja, i to, coś, to jest coś niesamowitego. I weź, no, i co nauka na to? No i tacy mądry, takie mądre, tak? Naukowcy całe te. A to wytłumacz, że gryzoń będzie poruszany ręką i szklana kula kwadratowa i on rozmawiać będzie. No skąd to wiedzieli? Skąd ten krawus z minetu, z tarasu wiedział o tym? No? Węglem je poruszać. Dobra. Drugim znakiem będzie ten, że handel i przemysł zakwitną jak nigdy. Ludzie będą towary wozić z jednej ziemi do drugiej i wszyscy tylko o tym myśleć będą, żeby jak najwięcej niedobrego i taniego towaru sprzedać jak najdrożej. Chyba jak najtaniej właśnie z Chin, nie? Jak najwięcej i jak najtaniej. Czemu jak najdrożej? No ale coś tu jest, to faktycznie jest wielkie wizjonerstwo stwierdzić, że handel będzie kwitł kiedyś i że ludzie będą towary z jednej ziemi do drugiej wozić, bo kiedyś to tylko w obrębie swojej wioski sprzedawano, tak, tak, kochani. Niedobrego, ale przewidziała, że niedobrego towaru, nie? Właśnie, ale że najdrożej, dobre. Dlatego też, bo dawniej chodziło o to, żeby sprzedać jak najtaniej. No. A ja jestem zadowolony z tego Abysusa. On, Abysus robiła myszka, to mnie tylko interesuje. Abysus robiła, a reszta to tam. No właśnie, i ona jest taka Abysus tylko robiła, bo nie ma żadnych przycisków, klawiszy funkcyjnych, nie jest też Wi-Fi, ale jest bardzo czuła. Słuchajcie, jak ja grafik stwierdzam, że jest to dobra myszka, to znaczy, że profesor Leniuch tam gówno

0: wiesz, że pisze, że jakaś jest tam rokatta, lua jakaś. No, to faktycznie to jest niesamowite, że ludzie będą chcieli sprzedać jak najdrożej. No bo kiedyś to chodziło o to, żeby jak najtaniej sprzedać, a teraz to jest upadek obyczajów. Jak można sprzedawać, żeby chcieć jak najdrożej zarobić, na najwięcej? To nie o to w handlu chodzi, żeby najdrożej, tylko właśnie, żeby najtaniej, żeby jak najmniej zarobić. O. Dlatego też powstaną nowe prawa, a jeden drugiego z domu i z ziemi usuwać będzie, opanowany chciwością bezgraniczną. Chciałbym zauważyć, że kiedyś też jeden drugiego nie usuwał z ziemi. Był opanowany chciwością. Kiedyś ludzie byli altruistami w dawnych czasach. I zupełnie nie byli materialistami też. I nikt nikogo nie usuwał. Naprawdę, jak jeden przychodził do drugiemu, go mówił, ja cię tu usunę, to zaraz się w język gryz, a inni mu mówili, co ty chcesz usuwać, że ty se możesz usuwać tu, no, tak było. Trzecim znakiem będzie ten, że zniknie między ludźmi miłość i prawda, a w sercach zagnieździ się tylko fałsz, obłuda i podstęp, a nikt drugiemu prawdy nie powie, zaś starać się będzie oszukać go. Mało, że mu prawdy nie powie, to jeszcze będzie chciał go oszukać. I to na każdym kroku jest tutaj też napisane. Na każdym. No bo też, no, kiedyś było, wiecie, no zupełnie inaczej. Była między ludźmi miłość i prawda. Ludzie wiedzieli, że nie wolno kłamać. I po prostu, że jak to mawiają, kłamstwo ma krótkie nogi. O, tak, to wszyscy to wiedzieli i nikt nie kłamał po prostu. I całe te. No i też nie było tak, że był jakiś fałsz, obłuda i podstęp, bo podstęp to się pojawił tak gdzieś dopiero właśnie teraz, w XXI wieku się podstęp pojawił. Wcześniej tego nie było. Też no, nie było tak, że jeden drugiemu prawdy nie powie i jeszcze będzie starał się go oszukać. Czwarty znak nastąpi wówczas, gdy pieniądz zapanuje nad światem i stanie się wielkim, jak Bóg, a człowiek nauczy się tylko dłoń wyciągać po niego. Wówczas przyjdzie największe zło. Cesarstwo rzymskie... Widzicie, ja mam przynajmniej odruch, że kicham i to się odsuwam od mikrofonu. To jest bardzo profesjonalne, bo ostatnio słucham sobie takiego jednego youtubera, który no po prostu słucham i on jeszcze tak miał za cicho ustawione, był oddalony od mikrofonu i on w drugą stronę. Jak kicha, to się zbliża właśnie do mikrofonu, bo do przodu się przesuwa i po prostu o mało mi bębenków nie wywaliło. Takie coś. A ja tam na łóżku podskoczyłem. Kurde, chyba się rozchorowałem, zaczynam mieć katar. Ale to dotyczyło co, że cesarstwo rzymskie jeszcze zmieni się tak bardzo, że ludziom wydawać się to będzie dziwnym. To jest dobra przepowiednia. I zmienić się to będzie tak, że ludziom wydawać się to będzie dziwnym. To ja mam, słuchajcie, też dla was przepowiednię, że i nadejdzie taki czas, że nocne radio zmieni się tak, że wyda wam się to dziwne. I powiecie o... No. Piątym znakiem będzie pojawienie się władcy w Europie, który będzie miał ogromne wpływy, jednak rządzić będzie okrutnie i pomiędzy narodami będzie panował brak zaufania. W trakcie panowania tego władcy w Europie wybuchnie wojna, która rozegra się na trzech frontach. Ogromne wpływy, tam okrutnie. rządzić między... panował, brak zaufania będzie... No to Hitler! Hitler! Za Hitlera nikt nikomu nie... Albo Stalin! W trakcie tego wybuchnie wojna. No to Hitler! Która rozegra się na trzech frontach. Ale jakie to fronty? Chyba więcej niż na trzech. No nieważne. Co tu mamy tu jeszcze? Księga trzecia. Ta część będą nadejściem końca świata. O, a to się sprawdza faktycznie. Pierwszym znakiem będzie ten, że ludzie pracując ciężko cały tydzień będą zmuszeni, żeby nie umrzeć z głodu. To o mnie. I zapobiec nieurodzajom pracować i w dni świąteczne i niedzielę. A to się nie sprawdza, bo PiS właśnie zrobił, że niedziele wolne. To tak już śmichy chichy, ale to faktycznie, no. Kiedyś było zupełnie inaczej. Niewolnik pracował 2 dni w tygodniu, potem miał urlopik, potem... prawda... No i co tu jeszcze mamy? Nie było tego. Nie było trzeciej księgi. Rozpanoszenie się niewiary. Ogromne dochody z małego skrawka ziemi. Szósty znak, gdy ziemia podrożeje niesłychanie. Siódmy znak. Ludzie nie pozostawią ani kawałka ziemi nieuprawnej. To dobrze, będą wszystko uprawiać. Będą szczepić wino, sadzić chmiel, a pomimo to chleb będzie drogi. No tak, no wiecie, jaki chleb jest drogi? Kiedyś był tańszy, w ogóle masło, wszystko. Ja to już idę sobie i tak. O, chleb, to na taki luksus. O, masło, masło będę kupował. I na końcu dochodzę do wniosku, że wątróbka jest najlepsza. Ale też tak patrzę i tak nosem kręcę i uchem strzygę i tak. Czy ja za bardzo sobie tutaj, prawda, nie za dużo pozwalam? Dziewiątym znakiem. To ciekawe. Gdy będzie taki krótki mięsopust, że ludzie nie zadowolą się nim i przeciągną go na cały post. Także postu w tym roku wcale nie będzie. A co to jest mięsopust? Aha, to chyba, że żresz mięcho na potęgę może, tak? Zna się ktoś? Mięsopust. Że se popuszczasz, tak? I mięcho żresz. Na początku żresz, a potem robisz post? Ja nie wiem, dobra, nieważne. Ale to co, to wszyscy się tym interesują, żyją i to takie przepowiednie, a ja nic nie wiem. To wy wszyscy wiecie, tak? I co? No nie wiem. Dwunasty znak. Bóg ześle ten, że na górze, która zwać się będzie Blanik, Blancik może, poschną wszelkie drzewa, a czego w okolicy powstanie głód, z czego w okolicy powstanie głód niezmierny. To jak na tej górze Blancik tylko, to co, wszędzie głód? Bo na górze Blancik? Może to taka jakaś metafora, że wszyscy no, blanty palili, nikomu się nie będzie chciało robić, prawda? I wszyscy z głodu umrą. Takim się nie będzie chciało robić. Ja mam taką przepowiednię. Ludzie tak się rozleniwią od 500+, że nie będzie im się chciało robić i jak zlikwidują 500+, to oni będą już tak rozleniwieni, że umrą z głodu, bo nie będą potrafili już pracować. To taką mam przepowiednię. Przepowiednia krawy. Dziesiąty znak. Nastąpi wówczas, gdy ludzie wyjdą kosić siano. suche już od letniego słońca, a tymczasem znajdą śnieg, bowiem w nocy spadnie obfity, jak to nigdy przedtem nie będzie. Raczej coraz mniej u nas śniegu. 11. Ja właśnie, słuchajcie, ja muszę kończyć, bo muszę iść siano z rana kosić. To ja tak właśnie, no, są pewne obowiązki, no, muszę kosić siano. Ale to może to metafora znowu, bo kosić siano, to wiecie, co to znaczy, nie? No ja właśnie muszę się brać za robotę i kosić siano. Jedenasty znak będzie to... To chyba tak niegramatycznie trochę. Jedenasty znak będzie to, gdy Bóg ześle żarłocznych owadów. To znowu nie, żarłocznych owadów. Witam was, żarłoczni owadzi. Jak za czasów Faraona. Robactwo to obsiądzie rośliny i drzewa, wszelkie, a szkody ogromne poczyni, ogołacając drzewa z liści. No to, czyli szarańcza jakaś, nie? A wiecie, że teraz jakiś w ogóle, okazało się, że w latach 90. czytałem, uciekł jakiś zmutowany rak z niemieckich jakiś laboratorium, który... No, zgadzam się z Aspreolem, że na 500+ się trzeba napracować trochę, prawda? Lędźwiami. Ale... tak przez chwilkę tylko. No tak. Jak się nie ma ani tutaj, tu na głowę pokazuje, ani tutaj na mięśnie swoje pokazuje, na bicepsy, to trzeba mieć tutaj. I tu zgadnijcie, gdzie pokazuje. No właśnie, i ten rak, co uciekł tyłem, to on, słuchajcie, się sam potrafi rozmnażać. Są tylko samice i składa jaja i zapładnia te jaja. To jest jakiś zmutowany, eksperymentalny rak. To jest straszne. Kancer mętu? Pytaj mnie, pisze. No tak, człowiek rak. Ale obawiam się, że po angielsku rak to nie jest kancer. Ten, co właśnie, ten zwierzak, tylko to taki, co dostajemy tego raka. O, a właśnie, też można, tak ciekawie, można, ktoś nam da w prezencie raka, na przykład, takiego, wiecie, w pudełku, nie? Raka, takiego czerwonego. I potem wy idziecie do pracy i mówicie, wiecie co, mam raka. Dostałem raka. A wszyscy, o... O, a tu mam podpowiedź od Zenona, że jednak tak, że się mylę, że kancer to kancer, że rak. No, dziękuję Zenonie za podpowiedź. A to się nie spodziewałem. Myślałem, że no proszę. Znak Zodiaku jest kancer, dodaje tutaj Jarek Wilbigos. No ciekawe. Czyli jednak rak to rak. No... Jak ktoś jest spod znaku raka, to wiadomo już, co go czeka, nie? No i ten rak, podobno, on się rozmnożył, bo on się strasznie rozmnaża, bo, nie bo wiecie, na potęgę sam se składa jaja, sam się zapładnia, już chłop nie jest potrzebny, no i podobno to plagi są z tym rakiem, to może to ten rak. I to taki rak gender, troszeczkę właśnie, taki znak czasów, diabelstwa. No, przepraszam cię, Jarku, bo Jarek się tu zasmucił, bo on jest chyba spod znaku raka. Nie, to są takie, nie martw się, to są tylko takie mity, takie legendy, że jak jesteś spod znaku raka, to dostaniesz raka. To co, jak ja jestem spod znaku ryby, to co, to znaczy, że śmierdzę rybą, no. Wędzoną makrelą. Jak majtek nie zmieniam. Nie. Co, no, to ten rak właśnie. Myślę, że to może być taki właśnie, no, a w ogóle jest obrzydliwy, taki jakiś zielony, jakieś jaja takie ma na dupie. ma i waginę, i jaja. No taki właśnie genderowy rak, transseksualny, taki szatański rak właśnie. I nie ma miłości u tych raków. Mężczyzna nie jest już potrzebny. Pani rakowa zadowala się sama. Sama dostaje orgazmu, sama składa jaja, zapładnia te jaja i wychowuje dzieci sama z innymi matkami, lesbijkami, zraczałymi. Na bezrybiu i rak ryba. No słusznie Pytajmierz zauważył. No właśnie. I no to tak, tak to jest, no dokładnie. Dobra, 12 znak. Bóg ześle ten, że na górze, która zwać się będzie Blancik. A to już było, dobra. Na ziemi wybuchnie wielka wojna, w której zginie 2/3 niewiernych. Później, ale to nie, których niewiernych, chciałbym wiedzieć. Bo jak to jest królowa Saba, to była jakaś stara cywilizacja, to było przed naszą erą. Czyli niewierny to był ktoś, kto nie wierzy. Co to za religia była? No Salomon? No dobra, nie wiem. Później zapanuje spokój. Jednak Bóg będzie... Może to o innego Boga chodzi. Może to chodzi o Zeusa, Kosmateusa i Morele Benz. Jednak Bóg będzie wyliczał ludziom dni i jeżeli będą oni dobrze się sprawować, to wydłuży im czas ziemskiego pobytu. Za dobry sprawunek. No, zobaczmy tutaj. O, przeklinałeś. Jeden roczek mniej. O, tu dotykałeś. Prawda, się w miejsca niesforne. Jeden roczek mniej. O, a tutaj ukradłeś hulajnogę. To 5 lat w dół. No, to już ci dużo nie zostało. A drugiemu. O, tu, prawda. Byłeś grzeczny. Taki święty Mikołaj, co tylko, że ma w worku dodatkowe lata życia. To fajne, nie? O, byłeś grzeczny. To jeszcze długo pożyjesz. A ty, mój urwisie, umrzesz za rok już. Jeśli nadal będą sprzeciwiać się Bogu i sobie nawzajem, to ześlę sądny dzień. Będzie on poprzedzony kilkoma znakami. Wiecie co? Chyba konserwa się odezwała w brzuchu. Nie wiem, czy dam radę zakończyć tą audycję. Nieskalany, że tak powiem. Będzie, ale to wiecie co? Jakby coś się stało, to pamiętajcie, że to z nerwów. Będzie on poprzedzony kilkoma znakami. Zwierzęta będą pocić się krwią. O, to jest ponoć, ale to zwierzęta? Słyszałem, że to u ludzi tylko. Że to człowiek potrafi w skrajnych jakichś w ogóle warunkach, jak jest tak wymęczony, tak o Jezusie się mówiło, że on się właśnie mógł pocić krwią wręcz przez te tortury, przez wszystko. Księżyc będzie wschodzić z zachodu. Gwiazdy i słońce zaczną świecić na czerwono. Doliny, pagórki i góry zrównają się ze sobą. Co taka płaska ziemia? Coś pięknego. Idziesz tak po horyzont, tak płasko. Zapanuje susza i szedł Sasza suchą szosą będzie. Powodzie, ludzie będą umierać ze strachu. Można umrzeć ze strachu? No na zawał, nie? A na niebie pojawi się krzyż. Krzyś się pojawi na niebie.
1: Krowy będą się źrebili, kobyły cielili, owieczki prosili. Chłop z chłopem spać będzie, baba z babą. Wilki latać będą, bociany pływać, słońce wzejdzie na zachodzie, a zajdzie na wschodzie.
0: No i co dalej? Przed końcem świata urodzi się Antychryst, który będzie rozgłaszać nauki diabelskie. Ale wiecie co? W samym Piśmie Świętym jest napisane, że nie będzie wśród was ten, kto tam stąpa po rozżarzonych węglach, kto przepowiada przyszłość, nie pozwoli żyć czarownicy i raczej jest zakazane tam wieszczenie, jakieś wróżenie, to jest uznawane za magię, za czarostwo, za coś gównianego takiego. No i dla Boga to obrzydliwe. On się po tym czuje tak jak ja po zjedzeniu tej konserwy dzisiaj za 2,60. I... To napisane wyraźnie, że obrzydliwe są takie rzeczy, no chyba, że ktoś jest prorokiem Bożym, no ale tutaj to jakieś takie czarostwo, spisywanie snów, jakieś, o, tu mu się coś śniło, co to jest w ogóle. No i... A z drugiej strony jest napisane, że nie znacie dnia ani godziny i przyjdzie ten koniec świata niczym złodziejaszek w czarną nocą, brunet wieczorową porą, w płaszczu mroku, skąpany, zaszyty w ciemności. Jak niczym krawiec. Prawda? Tak jest napisane, więc ja bym tutaj, wiecie, to tak, dlatego ja tak się z tego śmieję. No. Bóg, chcąc ratować swój lud, ześle na ziemię Enoch i Eliasza, którzy będą sprowadzać ludzi na dobrą drogę. A no bo to już było, tak? A to Antychryst też już był? Mówi się, że o Neronie to było, tak? Bo cesarz Neron to 666 jest tam w gematrii. Jednak Antychryst ich śmierci uśmierci. Uśmierdzi może. Jednak Antychryst ich uśmierci, a wtedy roztworzą się nieba, błyskawice przelatywać będą, 7000 ludu zabije, 10/10 część Jerozolimy spali. A ci z ludzi, którzy pozostaną, nawrócą się do prawdziwego Boga. Wówczas ci, którzy wybrali nauki szatańskie, zostaną straceni w otchłani piekieł, a ci, którzy wybrali ciernistą i trudną drogę, dobrą, idźcie do raju, to jest do królestwa mego. To sam Bóg chyba mówi. Jezus. O Jezu. Nie mówi się roztworzą, tylko otworzą. Błyskawice, gwiazdki z dupy, 7000 ludu, to nie tak dużo, to jakiś byle huraganik, co więcej. A kiedyś w ogóle ludzi było mniej, nie? Malutko, jak 2000 umarło, to już wielki kataklizm. Dlatego wszystko kiedyś było w mniejszej skali, dlatego ja to myślę, że ten mit o potopie to w różnych wersjach występuje i w zależności, no wszędzie były potopy, no i gdzieś tam mógł być taki potop, że zalało tam wszystkim uprawy i ten cały świat, który znali, czyli swoja wioska i obok trochę, no to ich zalało, no i świat się dla nich skończył, no. To tak jak w filmie Dyktator z Saszą Baronem Cohenem, no też przyszedł ten biedny pastuszek do pałacu dyktatora i też, o, ale wielki namiot, musisz mieć dużo kóz, no bo on wszystko widzi przez pryzmat swojego tak życia, dla niego są to rzeczy niesamowite w ogóle, zobaczył pałac, taki wielki namiot. No dobra, co ja tak się zakotwiczyłem na tych królestwach Saby, psa Saby. Ale nie, był też Klimuszko, bo coś. Ale tu jest no, najsłynniejsza apokalipsa, przepowiednia świętego Jana. A tak jeszcze, wiecie co, szukałem dzisiaj tego Nostradamusa, ciężko jest coś znaleźć, jakieś takie wyrywkowe strasznie, nie? I to tak, szukam i znajduję coś w Super Ekspresie jakimś, nie? Albo jakimś na portalu jakiś czas, ten, koniec świata ork, coś takiego. Fragmenty same, skąd oni to biorą? Nigdzie w internecie nie ma jakiś tak całościowo jakiś pełniejszych tych dzieł. Może to wymyślają po prostu sobie po kawałeczku, co tam komu przyjdzie do łba i podpisują Nostradamus. Nie wiem. No też niesamowite źródło informacji, nie? Super Express. Też tak w ogóle ta apokalipsa świętego Jana, wszyscy się nią tak zachwycają, że to takie w ogóle dzieło pełne różnych przepowiedni, niesamowite, wprost ciężko uwierzyć. No jak tak zaczniemy wnikać, to się okazuje, że to tak głównie wszyscy się tego spuszczają nad tym, że nie będzie mógł kupować bez znaku na ręku i na czole. I o, proszę, i co ty na to? Karta kredytowa? A na, ktoś już ma na czole kartę kredytową wszczepioną, jakiegoś chipa na czole? Chyba mało się znajdzie chętnych. No, ja już kiedyś mówiłem, że bardziej mi to pasuje na diadem i pierścień kupiecki, czyli po prostu zakaz handlu dla osób nieposiadających odpowiedniego rekwizytu wydawanego przez władzę, czyli takiego pierścienia specjalnego na przykład. Pokazujesz pierścień, proszę bardzo, możesz handlować. No, dla Żyda to był koniec świata, że on nie będzie mógł handlować, prawda? I ten święty Jan, on się... Z tego wszystkiego, jak mu się przyśniło, że nie będzie mógł handlować, to on w ogóle popadł w depresję, zaczął mieć wizję, zesrał się, odwodnił się, o mało nie umarł na tej wyspie Padmos. Tak było. No a tak w ogóle, no to co, wyjdzie bestia z morza, no też mi przepowiednia, no to, a może on myślał o potworze jakimś takim, bo my teraz sobie mówimy, o to łódź podwodna, albo jakiś ten statek kosmiczny, UFO wypłynie. Takie bajanie. Może on myślał o jakimś potworze morskim, tak po prostu i dosłownie, nie? Nie wiem, ale tutaj mam tą apokalipsę świętego Jana. Apokutalipsa. Gdyby tak mieć wekichuj czasu, nie? To bym się może cofnął i pogadał sobie. I się spytał, co autor miał na myśli. I wiecie co, tak czytam i to naprawdę nic nie macie, to jest taki ciekawego. Żadnych przepowiedni, na końcu chyba samym są, o tym, że nie będzie mógł kupować i sprzedawać. Widzenie wstępne. O, to jakieś widzenie. Ja, Jan, wasz brat. Jajan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie Padmos, zwanej Patmos. Nie, to coś pokręciłem, przepraszam. Nie, byłem na wyspie zwanej Patmos, przepraszam. Z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa, no zesłali go, tak. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby. Mówiącej, co widzisz, napisz w księdze. I poślij 7 kościołom do Efezu, Smyryny, gdzie się smyrają, do Pergamonu, gdzie pergaminy robią, do Tiatyry, gdzie tańczą tiarirarara, do Sardów, gdzie sardynki jedzą, do Filadelfii, gdzie serki słynne produkują i do Laodycei, gdzie koncentrował zespół Laocze, nie wiem. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił, a obróciwszy się, ujrzałem 7 złotych świeczników. Znowu jakoś niegramatycznie. 7? Nie, to ja źle przeczytałem. Już śpiący jestem, sorry. Ujrzałem 7 złotych świeczników. I pośród świeczników... kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Ale to czy to chodziło o Daniela, czy o Jezusa? Bo Daniel też się przedstawiał jako Syn Człowieczy i Jezus potem to no tak odgapił trochę. I też Syn Człowieczy. A następnie 2000 lat później około niejaki Konrad Antychristos 44 też to chyba odgapił i się przedstawiał jako Syn Człowieczy właśnie. A tak naprawdę wszyscy jesteśmy synami człowieczymi. Chyba, że ktoś jest urodzony, nie wiem, jest tu ktoś urodzony z kozy? No, złośliwi powiedzą, że Zenon na przykład, ale to mówimy na poważnie teraz, nie? Obrzeżonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem, przepraszam. Złotym penisem opasany. Głowa jego i włosy białe, ja tak starannie, bo to może być nic nie przegapić. Głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg. Geralt Wiedźmin? A oczy jego jak płomień ognia Wiedźmin. Czyli jest tu przypowiedziany Wiedźmin, Geralt z Rivi. Włosy białe jak śnieg, oczy jak płomień ognia. No, miał takie dziwne oczy zmutowane po próbie trawki. Fajna historia z akcją, wieloma skrętami i morałem na końcu. Aspreol poleca. W Apokalipsie i pisze, wcześniej napisał, w Apokalipsie było coś, że bogaci schowają się w schronach pod górami. Wszystko będzie się walić, a oni skryci. No i o tym, chyba o Apokalipsie właśnie pisze, że fajna historia z akcją, wieloma skrętami, w sensie takim, że musiał dużo skrętów spalić, prawda, Jan, i morałem na końcu. No, zgadzam się. To jest historia z wieloma skrętami. Stopy jego, może się dowiemy po stopach, czy to Wiedźmin. Stopy jego podobne do drogocennego metalu. Że miał buty kolcze ze złota plus jeden do ochrony na magię. Jak gdyby w piecu rozżarzonego. No, magiczne buty plus jeden. A głos jego jak głos wielu wód. No, Wiedźmin miał taki dziwny, jakiś metaliczny głos. W prawej swej ręce miał siedem gwiazd. Czekajcie. Logo Unii Europejskiej. Europejskiej, przepraszam. Raz, dwa, 12 jest, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. No to nie, to się nie zgadza. W prawej swej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. No to dobra, to tak nie wolno dosłownie, wiadomo, ale to z ust, to co, że ktoś mu przebił go tak od tyłu, tego Wiedźmina? No dobra, no tak się zgrywam, wiem, że to chodzi o to, że miał cięty język. Byłżem bym to ja? Może? To ja chyba przypowiedziany. Cięty język. A jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Znów się zgadza. Moja bujna grzywa blond, to właśnie ja. Kiedym go ujrzał, ale tu pisze go z dłużej, to ktoś wielki. Kiedym go ujrzał, do stóp jego upadłem jak martwy. Jak dziad chce trochę teraz. A on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać, przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Teraz, to ma klucze śmierci i otchłani? No to Jezus pewnie. To... Bo był martwy, ma klucze do piekła, bo on tam sprawdza. Wiecie, w polskim piekle to w ogóle jest straszny bałagan. To uważajcie, jak umrzecie, bo tam może być tak, że mieliście iść do nieba, pójdziecie do piekła, a wy tam się poskarżycie, a tam... O, tu wiecie, w papierach... To jest polskie niebo, proszę pana. Proszę się w kolejce ustawić. A tam taka kolejka w ogóle, że eony będzie się czekać. Polskie niebo. Polscy chrześcijanie, jak tak słucham, to oni też czasami mają taką wizję, że po znajomości, że Jezusa znają. To też takie właśnie polskie niebo. Wszyscy czekają, a wy... A ja znam Jezusa. A to proszę tutaj ze mną. Pan numerek weźmie. No właśnie, tak tu Jarek pisze. Pan numerek weźmie. Wy patrzycie, a tam 20 trylionów 500 bilionów. Nie, po prostu dwa eony. Dobra. Klucze śmierci. Ale to co? To zabrał jej te klucze? I właśnie w tym momencie, gdzieś tam bardzo daleko, śmierć tak sprawdza, tak na jedną kieszeń, na drugą. O kurwa. A Jezus tam. Hihi. No dobra, nieważne. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać. Mać. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do siedmiu złotych świeczników. Siedem gwiazd to są aniołowie siedmiu kościołów. I to mi się podoba. I to nie, na swój sposób powiem wam, że apokalipsa świętego Jasia jest w pewien sposób wyjątkowa. Ponieważ, no właśnie, bo jest tu też wyjaśnienie od razu, co jest co, a nie takie tam, o, tam brunet wieczorową porą, a wy nie wiecie, o co chodzi, nie? Tylko jest napisane, jest wyjaśnione. No i niektórzy twierdzą, że więcej się tam posprawdzało, bo na przykład Nostradamus, to on tam wszystko pokićkał. Ludzie to na siłę trochę prostują. Tam herb Napoleona, że tam zamiast niedźwiedź to tam orzeł, coś, nic się nie zgadza, a wszyscy, o, się zgadza i tam konfabulują mitomany pieprzone. A siedem świeczników to jest siedem kościołów. A aniołowie siedmiu kościołów? Czyli co? No i ty się ucieszyłem, że już coś wiem, a nic nie wiem. Może ktoś z was wie, to możecie dzwonić na nocne radio i się tu przyłączyć i ze mną pointerpretować. Aniołowie się radują. Apokalipsy wyczekują, żeby nas tutaj, nam łby pourywać. A można walczyć z aniołami. Ja wiem, że anioły są potężne, ale jakby tak atomówką w anioła trzepnąć, to tylko ja myślę, że to może mu zaszkodzić. Tylko takie piórka pospadają. Gdzieś widziałem taki komiks, że z aniołami się napierdzielali, po prostu tam strzelali z laserów, te aniołowie tam napierdzielały. Dobra. Co my tu mamy? Następna strona. List do kościoła w Efezie. Czyli ten. Aniołowi kościoła w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd. Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników. Znam twoje czyny, trud i twą wytrwałość. I to, że złych nie możesz znieść. I że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są. I żeś ich znalazł kłamcami. Czyli zdemaskował fałszywych proroków jakiś. Ale co za jakie będzie taki list? No a gdzie jakieś przepowiednie? Następny list jest do tego, do kościoła w Smyrynie. Gdzie się smyrają pisiorkami. Też nie ma żadnych przepowiedni. A do w Pergamonie, gdzie mieszkają gamonie. Nawróć się zatem. No, to jest takie gadanie właśnie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch kościoła. Bla, bla, bla, bla, bla. A w Tiarirarze? A to mówi Syn Boży. No to on się przedstawił w końcu. Syn Boży. Dziękuję, to już wiadomo. A miało nie być synów Bożych. Ale nie, bo z drugiej strony synami Bożymi ponoć byli nazywani wszyscy. I Jezus, i chrześcijanie, niektórzy twierdzą, że ludzie by się, że Jezus by się zdenerwował, jakby się dowiedział, że tylko on jest uważany za Syna Bożego, bo cała jego jakby, cała nauka jego poszła w las, bo on mówił, wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi tu, a tylko on, Syn Boży. Dobra, nie, ja chcę jakieś przepowiednie. Gdzie są behemoty? Gdzie jest diabolo? Gdzie jest znamie szatańskie? To są nudy jakieś. Ja mówiłem, że to jest słabe, no. Lecz w Sedes masz kilka swoich szat nie splamiły na Sedesie. Jakie głupoty. Aniołowie w Filadelfii. Ale to już Filadelfia wtedy była? Niesamowite. Nie wiedziałem, że Filadelfia jest taka stara. Kościoła w Laodycei. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się bogacił, i białe szaty, abyś się oblukł. A nie ujawni... No, czyli złoto kupować. No tak, ale to jest dobra rada, żeby złoto kupować. No, na pewno nie bitcoiny. Chociaż teraz, jak bitcoin poleciał na łeb na szyję, to kupować, tak? Wiecie co, jak tak poleciał na łeb na szyję, to weźcie coś tam, jakiegoś bitcoinika dajcie, bo on jak jest tak nic nie wart. Ja kiedyś jednemu człowiekowi 7 bitcoinów zostawiłem w prezencie. Już nie powiem komu. A potem się od tej osoby dowiedziałem, że jestem łasy na kasę. Jakiś tego, coś tam i o kasie myślę. To ciekawe. Tego bym się nie spodziewał i bym nie przewidział. Że osobie, której zostawię tyle bitcoinów, żeby sobie kupiła dzisiaj, nie wiem, mieszkanie z basenem, to ona powie, że ja o kasie tylko myślę. No, na swoje usprawiedliwienie mogę dodać tylko tyle, że wtedy te bitcoiny nie były tak dużo warte. Właśnie, to Jan Fior też mówi, że w złoto. Co, prorok? Nie wiem, czy jest leniuchu w Apokalipsie o frajerze, ale to bym chętnie poczytał właśnie, bo co 7 bitcoinów zostawia. Ale to taka mistyczna liczba. Możecie kiedyś o mnie opowiadać takie historie. I nie miał co włożyć do gara, i na czynsz nie miał takoż, a 7 bitcoinów zostawił tym, którzy na niego pluli i nazywali skąpcem. To ja. Co my tu mamy? Oto stoję u drzwi i kołaczę. Kołakowski. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę w niego, do niego, przepraszam, i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To jest piękne. Ja też wam powiem, słuchajcie, tak mówiąc językiem tak prostego człowieka. Jak ja do kogoś z was zapukam i on mi otworzy, to ja tam wejdę i mu lodówkę obrobię i będę jadł. I jak zjem, to pójdę. Jak mi otworzy. Bo jak mi nie otworzy, to pójdę i gdzie indziej zapukam. To może mi niedługo czekać. Przy moim szczęściu aktualnym i aktualnej paście, hoście i beście. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie. Jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym ojcem na jego tronie. No to jak usiadł na ojca tronie, to nie na swoim tronie. To jak ma? To na tronie ojca może, jak się siedzi, to może dać komuś usiąść. Kurde, to ja bym się bał chyba siąść na... Jak tak sobie idę, a tam tron Boży, a ja patrzę, a nikogo nie ma. To ja sobie usiądę na chwilkę. A tu przychodzi Bóg i... Who dares to sitting on my throne? i ręka mu się zapala na niebiesko i oczy pałają ogniem, a ja taki zesrany i zesrałem się na ten jego tron. No dobra. Kto ma uszy, niechaj posłyszy. A jest wśród was, kto nie ma uszu? Może? Co mówi duch do kościoła? Dobra, idziemy dalej. Co to, gdzie Behemota chce? Diabolo i Azazila i inne. Gdzie to są te wszystkie fajne? Potem ujrzał... A to jest Bóg wręcza barankowi. A to co, że jakiemuś takiemu niemądremu? Księgę przeznaczeń. Jakiemuś barankowi. Ale to jest tak właśnie u chrześcijan. Bóg lubi brać... Jakby to mam powiedzieć, Bóg lubi chwałę dla siebie zatrzymywać, dlatego on zawsze jakiegoś takiego baranka wybiera. Na przykład na Herolda, na Heroda chciałem powiedzieć, na Herolda swojego wybrał sobie na przykład tego Mojżesza Jąkałę, nie? Albo tego, na pogromce tam Tytana, Goliata, Olbrzyma, to jakiegoś takiego Dawidka, nie? Nogi jego gibkie, śmierdzące, taki w majciochach samych przybiegł, taki żywot Briana 2 i tam jestem, ale już mnie nie ma, a tu jestem, kuku. No i ten sprocy z tego, i to Bóg tak właśnie robi, bo on chce chwałę dla siebie, to mi kiedyś chrześcijanin tłumaczył, dlatego takich właśnie baranków. Dobra. A głos ów pierwszy, jaki potem ujrzałem. Czekajcie, czy mam jakiś inny głos tutaj?
2: Potem ujrzałem. Oto drzwi otwarte w niebie. A głos ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby mówiącej ze mną powiedział: wstąp tutaj, a to ci ukaże, co potem stać się musi. Musi się stać, było w oryginale. Przekręciłem jeszcze.
0: Dobra, bo to Smurf.
3: Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu.
4: A taki głos? To syntezator mowy. Robocop.
0: Doznałem natychmiast zachwycenia. To Jan Paweł II.
5: Doznałem natychmiast zachwycenia. A oto w niebie stał tron. I na tronie ktoś zasiadał. Tylko kto?
0: Nie. A taki głos?

0: przepraszam, tęcza dookoła tronu? Co to, to? Wielki gay al? Big gay al? Tęcza dookoła tronu. Podobna z wyglądu do szmaragdu. Szmaragdowa tęcza, no dobra. Dookoła tronu 24 trony. Masło maślane. Trony, wokół niego trony, a wokół tego, każdego z tych 24 tronów dookoła tronu, jeszcze takie malutkie troniki. A na tronach 24 siedzących starców. Co to? Dom spokojnej starości, że siedzą na tronie dziady? Może to takie trony, wiecie, takie jak ja dzisiaj byłem po tej konserwie, nie? Na takim tronie. Odzianych w białe szaty, no to by się zgadzało, szlafmyca, po prostu wstali, zachciało im się srać. No właśnie, Game of Thrones, faktycznie tyle tych tronów. Ja z PiSu? Zapytuje profesor, no tak. Nie, z PO. się dzisiaj dowcipy trzymają. A na ich głowach złote wieńce. Cezary? A z tronu wychodzą błyskawice i głosy. No to ja dziękuję za taki tron, że błyskawice... Aha, tron i błyskawice, to ja wiem, to jest krzesło elektryczne. Gromy, a ja przeczytałem gnomy? Gnomy z tronu wychodzą. Takie małe drzwiczki się otwierają i wyskakuje gnom. I... Dzień dobry! No, otwierają się z wielkiego, olbrzymiego, gigantycznego, że okiem nie zmierzysz tronu. Takie malutkie drzwiczki, wyskakuje z niego gnom i krzyczy:
1: Dzień dobry!
0: Jaja, pani. To nie gnomy, tylko gromy. Głosy i gromy. Smoki i labirynty. Głosy i gnomy i błyskawice z dupy. Ale to krzesło elektryczne, no. Tron, z którego gromy wychodzą. To miał widzenie tego krzesła elektrycznego. I płonie przed tronem 7 lamp ognistych. Zawsze musi być 7, pamiętajcie. 7 krasnoludków, 7 wspaniałych, 7 tajemnic, 7 pierścieni, 7 dni tygodnia i wszystko 7 musi być, bo 7 jest najlepsze w ogóle. Które są 7 duchami Boga. No to jakieś heretyctwo tu jest. Jakie 7? Jest jeden Duch Święty. Proszę nie obrażać Ducha Świętego, bo to jest grzech niewybaczalny. Przed tronem niby szklane morze, podobne do kryształu. Czyli zamarznięta woda. Lodowisko. I tamte gnomy na łyżwach. Whee! A w środku tronu i dookoła tronu 4 zwierzęta, pełne oczu z przodu i z tyłu. Z tyłu oko, to wiecie, jakie jest oko, nie? 7 gnomów, 7 życzeń, 7 bitcoinów. Właśnie, 7 bitcoinów. Dobrze przypomniałeś tu, panie kolego. I zjawi się frajer nad frajery, co zostawi swym prześladowcom, co plują na niego 7 bitcoinów. A ten frajer sprzeda te bitcoiny, jak jeszcze będą tanie. 7 gnomów, zaraz 7 troli zadzwoni w ogóle. Jeszcze do audycji. Dobra, co my tu mamy? Zwierzę pierwsze podobne do lwa. No rozumiem, ale jednak nie lew, tak? To co to? Zwierzę długie, podobne do wołu. Zwierzę trzecie... Nie, długie, tylko drugie. Zwierzę pierwsze podobne do lwa, drugie do wołu, a trzecie mające twarz, jak gdyby ludzką. O Jezu! O Jezu! Ale to o coś okropne są takie widoki, ale to jest inspiracja dla mnie jako grafika. Takie zwierzę namaluję. Pamiętacie tego? Przypomniał mi się ten kot, taki kot blacha. To jest taki mem i on się nazywa Serious Cat. Taki kot bardzo, bardzo serio. I on ma taką ludzką twarz. I to może to jest ten właśnie zwierzę z ludzką twarzą, bo naprawdę ma taką bardzo ludzką twarz. To kiedyś nawet się z Floki Wik śmialiśmy, że taka bardzo ludzka. I zwierzę czwarte, podobne do orła w locie. Kontestacja. Ale wilka nie ma, bo gdyby był wilk, orzeł, to by była kontestacja, nocne radio. A radiocenzura to co na przykład? Cztery zwierzęta, a każde z nich ma po sześć skrzydeł. Czy można latać z sześcioma skrzydłami? Dookoła i wewnątrz są pełne oczu. Wszędzie oczy. Z przodu, z tyłu, w dupie, trzy na czole, pod pachami dwa i na skrzydłach jeszcze oczy. I nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą.
1: Święty, święty, święty Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który przychodzi.
0: A ilekroć zwierzęta oddadzą chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upada 24 starców,

0: zostało stworzone. Czyli co, władcy się pokłonili Bogu, starcy, to jacyś mędrcy, bo to są jakby trony dookoła tronu, na głównym tronie pan, Bóg, a na innym jacyś władcy, starcy i oni się... O, to ten kot właśnie, dokładnie. To jest to zwierzę podobne do lwa, bo w zasadzie kto jest kot, to jest kuzyn lwa, czyli podobny można powiedzieć do lwa, czyli blacha jest przypowiedziany w Apokalipsie. Kot właśnie ten z ludzką twarzą, ten Serious Cat, podobny do lwa. Blacha też jest dzielny jak lew, też czasami taki. No powiedzcie, że ten kot nie ma ludzkiej twarzy. I ujrzałem na prawej ręce zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie, zapieczętowaną na 7 pieczęci, znowu 7. I ujrzałem potężnego anioła obwieszczającego głosem donośnym: kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?
1: Ale nikt nie mógł. Jest napisane.
0: Na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią też nikt nie mógł. A pod ziemią to kto mieszkają? Te gnomy chyba. Otworzyć księgi, ani na nią patrzeć. Nawet patrzeć, on tak patrzył. Nie mogę na to patrzeć. To jest straszne. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć, ani na nią patrzeć. Zesrało się maleństwo i płacze. I mówi do mnie jeden ze starców: przestań płakać. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy. Aha, bo to lew to ma takie, że z pokolenia Judy, czyli jakiś Żyd z dreadami. Taki Lion from the Zion. Przyszedł lew z pokolenia Judy z dreadami i... Lion from Zion Desire. Nie, to... Lion from Zion. Odrośl Dawida. Odrośl Dawida? Także otworzy księgę i 7 jej pieczęci. Czyli znalazł się godzien. To trochę jak z młotem Tora, nie? Też musi znaleźć się godzien. Po angielsku godzien to jest worthy. Worthy. Weary. You are not weary. Tak powiedział Odin do Tora. Właśnie. I ujrzałem między tronem z czworgiem zwierząt. Weź tu spamiętaj. Tu 4, tu 7, tu 12. I ujrzałem między tronem z czworgiem zwierząt. Może ktoś to rozrysuje, co? I ujrzałem między tronem z czworgiem zwierząt a kręgiem starców stojącego baranka, jakby zabitego. A miał 7 rogów i 7 oczu. Siedem krasnoludków biegało, gnomów. Którymi jest 7 duchów Boga wysłanych na całą ziemię. On poszedł i z prawicy zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, 4 zwierząt i 24 starców upadło przed barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. Kurde, to jakie mroczne. Tu harfy, tu kadzidła, tu misy. Ale słuchajcie, wynikałoby z tego, że Panu Bogu się podobają te wszystkie takie rytuały właśnie, co w kościele katolickim są. O, i tu Bajtiter mi właśnie powie: a widzisz, krawiec, i w końcu zrozumiałeś, widzisz. A jak ci tłumaczyłem, to nic nie docierało do tej pustej główki. bo to faktycznie się potwierdza, że Bóg, właśnie jak apokalipsa tak wygląda, że tu przynoszą czasze, misy złote, kadzidła palą i

0: Bogi przytwierdzają i dzwonią dzwonkiem i na fujarce i harfą brzdęk tu i zaśpiew i złote trony, to wszystko jak w kościele katolickim, też złote krzyże, firanki złote, klamki złote. W Licheniu to po prostu już aż nawet tego, wszystko ze złota jest. I taką nową pieśń śpiewają. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twarz z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. Chyba trochę źle zaśpiewałem, przepraszam. Języka... I uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. I ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dookoła tronu i zwierząt. Chór anielski. Tacy za ministrantów robią. I zwierząt, i starców. A liczba ich była miriady. Miriad i tysiące tysięcy. Ile to jest miriada? Ja znam tylko czcionkę. Miriad. Pro zresztą. Miriada. 10 tysięcy. To strasznie dużo. Miriad. To 10 tysięcy razy 10 tysięcy. O Jezu. Przepraszam. Że daremno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, tylko 100 milionów. No to nie tak dużo. Kapłanami i ujrzałem, i się zesrałem, i się rozpłakałem. Możliwym baranek zabity jest godzien. Moc, chwałę, dobra. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło. Tak wszystko naraz, Jezu. Zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała. Na wieki wieków, amen, przepraszam. A czworo zwierząt mówiło amen. Czemu tylko czworo? Starcy zaś upadli i oddali pokłon. O Jezu, jak oni się kłaniają przed sobą. Raz, drugi, trzeci, padają, wstają. I ujrzałem, gdy baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech zwierząt, mówiące jakoby głosem gromu. Przyjdź! I ujrzałem. O, to, i zaczyna się fajne. I ujrzałem. Oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk i dano mu wieniec i wyruszył jako zwycięzca, by jeszcze zwyciężać. No, to dobre. A oto koń płowy było, czy biały? Zależy od tłumaczenia pewnie. Płowy to może inny, bo na białym to ten zwycięzca. I ludzie myśleli, że to antychryst, a to raczej by do Jezusa pasowało prędzej. Chyba. A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie zwierzę mówiące przyjdź i wyszedł inny koń barwy ognia. Zupełnie inne tłumaczenie. A ja słyszałem, a oto koń rdzawy, coś tam, a tu i wyszedł inny koń barwy ognia. Tam był koń płowy, tutaj biały. A to dużo zależy od tłumaczenia czasami. Jedna jakaś drobna zmiana może zaburzać sens. Ten wielki taki. I wyszedł inny koń barwy u ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali. I dano mu wielki miecz, plus 5. Do siania niepokoju. A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie zwierzę mówiące: przyjdź! I ujrzałem, a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. I krzyczał:
1: I am the law!
0: Sędzia Dredd. I usłyszałem jakby głos w pośrodku czterech zwierząt mówiący: kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina. Czy ktoś z was skrzywdził ostatnio jakąś oliwę albo wino? A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiącego: przyjdź! I ujrzałem, a oto kuroń, a oto kuń trupio blady, a imię siedzącego na nim śmierć i otchłań mu towarzyszyła, i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta. Ale to jak czwarta część ziemi, ogólnie jako planety, to tak jakby wszystko, bo oceany stanowią zdecydowaną większość, nie wiem, tam 70% ziemi, czy jakoś tak, czy nawet więcej trochę. A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak zawołały: dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi? I dano każdemu z nich białą szatę. Strasznie w białych szatach lubią chodzić, to jacyś szataniści chyba. I powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy jak i oni mają być zabici. W ogóle wynikałoby z Apokalipsy, że my jesteśmy w takiej przechowalni, jak umieramy, że nie jesteśmy od razu sądzeni, tylko czekamy w jakimś miejscu, gdzie czas nie istnieje, na sąd Boży, ale to już mówiłem. I ujrzałem, gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór. Widział ktoś włosienny wór? To wór z włosów ktoś robi? Ohyda! Jakbym poszedł do sklepu z takim owłosionym worem. Z owłosionym worem do sklepu. Chyba jakbym spodni zapomniał włożyć. A cały księżyc stał się jak krew. Blood Moon. Przypominam, to był chyba dodatek taki. To ludzie się w wilkołaki zamieniają. To trzeba się Dariusza Kwietnia zapytać tu o szczegóły. I gwiazdy spadały z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce. Drzewo figowe to ma w Biblii przerąbane. Ono raz Jezus je przeklął, bo nie chciało zimą rodzić fig. Się zbuntowało wstrętne, zamiast zrozumieć, że to Pan Jezus czeka na figę. To dostał figę z makiem i Pan Jezus się zdenerwował i powiedział: za karę uschniesz. I obsikał to drzewo i ono uschło przez amoniak zawarty w moczu. Niebo zostało usunięte jak księga, która się zwija. Ale to dobre. Wyobraźcie sobie, uruchomcie fantazję, wyobraźnię, zamknijcie oczy, prawda, radio, teatr wyobraźni i niebo, które się zwija. To jakieś tak jak na komputerze, jakaś panorama 360, która się wyłącza, jakiś taki Matrix, nie? Albo tak po prostu tak bardziej Monty Python, że takie żaluzje, Pan Bóg tak za sznureczek i żaluzje takie, huść, tam, o! Hi-hi! Wszyscy, łee! No nie wiem, jakby to miało wyglądać. A każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone. O Jezu, to jak góry się ruszają, to co to, to my to w ogóle, to już nas nie ma, już porozwalani, łby rozwalone, nogi połamane. A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogaci i możni, i każdy niewolnik i wolny. Co, niewolnictwo dalej będzie? Myślałem, że już tak dążymy do tego, żeby nie było i tak się... Ale ponoć właśnie kiepsko to wychodzi, dalej jest niewolnictwo. Poza tym, jak się zastanowić, to myśmy tu niewolnicy urzędu skarbowego, nie? I zapierdalamy od rana do wieczora. Potem dostajemy tam w tej naszej złotej klatce, prawda, tą szklaną kulę kwadratową, HDS, pooglądamy, no znowu do pracy. Ukryli się do jaskiń i górskich skał. No to faktycznie, no, kurczę, wielmoże i wodzowie to będą się ukrywali w skałach i jaskiniach, to wiadomo, to łatwo to przewidzieć. Razem z tymi biednymi i niewolnikami w tych skałach się, tak dla towarzystwa. Gdzie tam jakieś tam bunkry będą sobie budować, czy tam jakieś schrony? To jaskinia najlepsza. Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka. Gniew baranka. Taki straszny baran. Kto nadszedł bo nadszedł wielki dzień jego gniewu. A któż zdoła się ostać? Potem ujrzałem czterech aniołów siedzących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi. Tak ziemi, ziemi i ziemi, tak nieliteracko trochę. Ani po morzu, ani na żadne drzewo. No, a jak wiemy, na pochyłe drzewo to i Salomon nie naleje, też powinno być. I ujrzałem innego anioła występującego od wschodu słońca. Ale w którym miejscu był ten wschód? To można, nie wiem. Jakbyśmy znali dokładny czas, to byśmy wiedzieli, gdzie był. Mającego pieczęć Boga żywego, zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Czyli wiemy, że anioły nie są takie wypasione od razu, tylko muszą zostać zupgrade'owane, jakby dostać tą moc. Kurde, ale to anioły by się mogły zbuntować wtedy przeciwko Bogu, jakby dostały taką moc, że ziemią całą w ogóle rozwalają, nie? To takie hiperpotężne, to mogłyby samym obrócić się, zbuntować się i Bóg miałby problem, żeby je rozpykać. Piekło to ja tu na ziemi już mam teraz, a tam może być całkiem fajnie, nie będę musiał się martwić o byt, prawda, do kociołka, pyk, tam własny kociołek, z nim zupka dobra, tylko boję się, że z Polakami tam wyląduję właśnie i któryś będzie mnie chciał tam ten, znaczy będę chciał wyjść sobie tam cichaczem, a Polak, co ze mną jest razem w kociołku właśnie, o, proszę diabła, a on wychodzi z kotła, chciałbym uprzejmie donieść. I diabeł tam, o, faktycznie, chodź tu, wracaj. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. Ale to fajne, takie opieczętowanie na czołach. To znaczy, że co, że podchodzi do ciebie anioł i tak... Berek! Idzie w czoło ci plakietkę taką. No super po prostu. To fajne traktowanie, nie? Taka wzniosła chwila, tutaj ognie, niebo się zwija i bestia z morza wychodzi, pieczęcie rozerwane, głos niczym trąba, a tu anioł do ciebie podchodzi, a kogo my tu mamy? A dobra, czyli tu mamy opieczętowane, no daj tu czułko. No, już jest, się trzyma, dobrze. Następny. Super. I usłyszałem liczbę opieczętowanych. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Czekajcie, czy to nie jest przypadkiem trochę mało? 144 tysiące? Ale zauważcie, 44 się tu pojawia. Bo mało tych spokojnie, to strasznie mało jest godnych. Z pokolenia Judy 12 tysięcy opieczętowanych. Z pokolenia Rubena 12 tysięcy. To sami Żydzi, tak? Z pokolenia Gada, a nie, no i znalazł się jakiś Gad jeden właśnie. Z pokolenia Gada 12 tysięcy. Z pokolenia Asera 12 tysięcy. Z pokolenia Neftalego 12 tysięcy. Wszystkich po 12. A jak to się... Wszyscy tu są 12. I Lewiego, i Simeona, i Zabulona. Zabulon. To ten, co zabulił, tak? To takie żydowskie imiona właśnie. Zabulon, bo tam zabulił. Kurde, ale tu wszystkich po 12 tysięcy jest, równiutko. To jak to się niesamowicie okazało, że wśród wszystkich plemion akurat godnych zasiadania po prawicy Boga było te 12 tysięcy. Jaki to niesamowity przypadek. To tak jakby milion razy w Totolotka wygrał. No ale to może tak być. Niesamowite. Albo tak, albo Bogu się tak nie chciało tam oceniać i tak dobra, tych 12 tysięcy, tych 12 tysięcy. A tych, panie? 12 tysięcy. Ależ panie, może 12 tysięcy tych i tych 12 tysięcy weź. I weź jeszcze tamtych 12 tysięcy. A z pokolenia Józefa i tu cię zaskoczę. 12 tysięcy. Ale to można by tak w stylu Monty Pythona zrobić, a tych ostatnich z pokolenia Benjamina 12 tysięcy i jeden. Fajnie, to taki, widać, że bardzo sprawiedliwy sąd. Taki mega sprawiedliwy po prostu. Co my tu mamy dalej z tą apokutalipsą? Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć. No jak to? 12 tysięcy plus 12 tysięcy plus 12 tysięcy plus 12 tysięcy plus 12 tysięcy plus... O, i tu 12 tysięcy. 12 tysięcy, 12... No, to można... Jak nie mógł policzyć? Ja zaraz to policzę. Z każdego narodu i wszystkich... Ale Polaków tu nie ma. Muszę was zasmucić. Z każdego narodu i wszystkich... Chyba, że jest jakiś Żyd tutaj. To z nas to Błażej tylko się załapie. No ładnie. Tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków. Aha, nie, to przepraszam, bo to jest triumf wybranych, a to są Boże sługi, bo on z tych narodów wybranych, z różnych tam plemion Izraela, tu tak wziął po 12 tysięcy, 12 tysięcy, tak powybierał. A ty już jesteś 12 tysięcy drugi, pierwszy, już jest 12 tysięcy, do widzenia. A jeszcze jest triumf wybranych, potem, i to jest właśnie, to jest inny tłum, przepraszam, widzicie, ja się mylę, no ale ja to na bieżąco interpretuję, no. Z każdego narodu i wszelkich pokoleń, to są właśnie te wszelkie pokolenia ludów i języków, czyli i Polacy też, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, ale on tak wszystkich na ten sąd Boży to poubierał, wszystkich tak w te, jak w Oświęcimiu jakimś, w jakieś białe, te, w szare takie gacie, takie zgrzebne wory wszystkich poubierał. I głosem donośnym tak wołają. ci wszyscy ci... I palmy mają w rękach, przepraszam, odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. A jak ktoś nie ma palmy, ale to może dostaje taką palemkę. Tam. I stoją w tej kolejce, tak, te miliardy i tak... I stoi taki jeden aniołek i palemkę rozdaje. Palemka. Jedna palemka, proszę. Dla ciebie palemka. O, to palemka, dobrze. Proszę, zapomniał pan palemki. Palemka dla pana. Palemka, proszę, dla pana palemka. Ja tak, a tam taki miliardy stoją i tak czekają, a ten anioł. To palemka. To jest właśnie piekło. I to czeka tych, którzy byli niecierpliwi. To taki los czeka. To będzie taka nauczka, żeby się nauczyli cierpliwości. Palemka. A tam w końcu się jakiś dziadek zdarzał. Panie, kurwa! Palemka, kurwa! W dupę chcę wsadzić tą palemkę! A anioł taki, nagle jak taki był grzeszny, tak mu się oczy zapalają na czerwono. I tak spala tego. Milcz, grzeszniku. A wszyscy tam... Palemka. Tak będzie. Mówię wam, może być niezłym Monty Python na tym sądzie ostatecznym. Zbawienie u Boga naszego zasiadającego na tronie i u baranka. Albo czekał tam milion lat, przychodzi już tam na ten sąd. A gdzie palemka? Proszę do początku kolejki. No ładnie. Zasiadającego na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców, i czworga zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem. To oni nic nie robią, tylko na ryj padają. Głupi ryj, że oni sobie nie rozwalą, tylko na oblicza, ale to jest tak ładnie napisane. Nie, że upadł i sobie głupi ryj rozwalił, tylko upadł na oblicze swe i se rozwalił. Fajni ci starcy, tak ciągle tylko tak na ryj. I pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie. Ale lizusy takie, nie? Trochę. Błogosławieństwo i chwała.
2: Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie. I cześć i moc i potęga Bogu naszemu księciuniowi. Księciuniu!
0: Może Bóg to taki księciunio właśnie.
1: Tony!
0: A jeden ze starców... A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami. Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? A co to za jedni? Ale fajnie, stoi taki miliardy miliardów, taki w ogóle horda po horyzont sama, a tu wychodzi Pan Bóg. A co to za jedni? A co oni tu robią? A gdzie palemka? A nie, to jeden ze starców, przepraszam. To nie, no Bóg wszystko wie, to on wie po co przybyć. A tu jeden ze starców, to...
2: A ci przyodziani w białe szaty, to kim oni są? I po co tu oni?
0: I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz. I rzekł do mnie, to co on do dziada jakiegoś, panie? To jest Bóg, czy w końcu, czy kto? Czy ten starzec jeden. I powiedziałem do niego: Spieprzaj, dziadu. Panie, ty wiesz, i rzekł do mnie, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Czyli to by nam sugerowało, że krew baranka wybiela. Jest taka tak czerwona. A to znowu taki Monty Python, bo tak, przychodzimy z tą naszą brudną szatą grzechów, taka obskurwiała, i do czerwonej takiej karmazynowej krwi tą brudną szatę grzechów tego wyciągały i bielutka taka z tej czerwonej krwi. No chyba, że Jezus ma białą krew. Wybielacz. Acze. Wybielacz nad wybielacze. dziwne, nawet mi się to we łbie nie mieści. Dlaczego są przed tronem Boga i w jego świątyni cześć mu oddają we dnie i w nocy, a zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi? Jak się z rana budzę, to czasami mam namiot i nie chcę się zwinąć. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć i nie porazi ich słońce, ani żaden upał. Czyli co, będzie im cały czas zimno, tak? Bo paść, no może tak, może w niebie jest cały czas zimno, a w piekle gorąco. Taki dualizm. Bo paść ich będzie baranek, który... Baranek paść? To baranka się pasie, a nie baranek pasie. To fajnie, czyli taki baranek i pastuszki dookoła niego. Który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia. I każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. A gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza, jakby na pół godziny. Jakby na pół godziny. Szkoda, że nie. Jakby na pół godziny i 2 minuty i 35 sekund. To albo na pół godziny, albo jakby. Jakby jeszcze bym zrozumiał, jakby było jakby na wieki. To taka wtedy, prawda, tak poetycko. Albo jakby na pół godziny. Bez sensu. Ale musicie wybaczyć Janowi, on był tam mocno sponiewierany i jeszcze jakieś grzyby chyba znalazł na tym, na jaskini i tak je zdrapał i o, grzybek zjadł i potem tak mu się tego siedmiu aniołów, królewna Śnieżka i siedmiu aniołków, którzy stoją przed Bogiem, a dano im 7 trąb i przyszedł inny anioł, stróż anioł, cieć anioł, stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze, jako modlitwy wszystkich świętych, na złoty ołtarz, który jest przed tronem i wzniósł się dym kadzideł, bo oni tam kadzą sobie, tak temu Bogu, ci starcy cały czas padają na twarz i o, wielki, niesamowity, cudowny, najlepszy. I to są właśnie, to symbolizuje te kadzidła, to symbolizuje. Jako modlitwy świętych z ręki anioła przed Bogiem. Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię. A nastąpiły gromy, głosy, błyskawice, trzęsienie ziemi. No to fajnie. No to... Dobra, 7 aniołów, 7 trąb. Przygotowało się, żeby zatrąbić. Pierwszy zatrąbił. I grat, i ogień. I pomieszany z krwią. To, o Jezu, to co to za grat i ogień, jak z krwią jeszcze się od razu... A nie, on to pierw zmieszał, bo potem dopiero spadło na ziemię. Pierw z krwią. Krwawy grat i krwawy ogień. To jakiś diabolo w ogóle, nekromancja. A spłonęła 1/3 ziemi. No to ładne pierdolnięcie. I spłonęła 1/3 drzew. I spłonęła wszelka trawa zielona. I drugi anioł zatrąbił. Turu! I jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona, a 1/3 morza stała się krwią. Czyli co to, jakaś góra krwi, to w ogóle jakaś nekromancja w ogóle, jakaś jakieś takie flaki w ogóle, krew wszędzie krew, flaki, bebechy, wątróbki latają. Aż się głodny robię. Aż mi przeszło już to obrzydzenie po tej konserwie i się robię normalnie głodny. I wyginęła w morzu 1/3 stworzeń, te, które mają duszę. Zwierzęta mają duszę? No, Kościół się tu nie zgodził. I Terlikowski, i Cejrowski. I 1/3 okrętów uległa zniszczeniu. Ale tylko 1/3, czyli jeszcze dużo pływało. I trzeci anioł zatrąbił. I spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód. A imię gwiazdy zowie się Piołun. I tu jest właśnie ciekawe, to już kiedyś o tym czytałem, Piołun. I trzecia część wód stała się Piołunem, czyli taka gorzka, nie można było już pić. I wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie. No tak, Piołun jest gorzki. Ale to gwiazda Piołun, czyli może po prostu Jan wierzył, miał takie pojęcie właśnie o astronomii, o kosmosie, o planetach, o gwiazdach, że one są tak, że każda jest z czegoś innego zrobiona, że ta jest z Piołunu, że Księżyc jest z sera, Mars to taki z czekolady czerwonej takiej, czy z czegoś tam, z chleba, o, albo z czegoś takiego, on tak może myślał. I trzecia część wód stała się Piołunem, dobra. I czwarty anioł zatrąbił i została rażona trzecia część Słońca. I trzecia część Księżyca i trzecia część gwiazd. Czyli w ogóle kataklizm, Armagedon na skalę w ogóle wszechświatową, kosmiczną. Jak wszystkie gwiazdy we wszechświecie, których są miliardy i miliardy wszechświatów w ogóle, znaczy w ogóle galaktyki, wszechświaty, jeszcze multiversa, wszystko to tak pierdyknęło po prostu, a Ziemia nadal cała. To dobre. I pospadały to, jak Galowie też wierzyli, że niebo im spadnie na głowy. Rażona trzecia część Słońca, to i taki Księżyc, jak trzecia część Księżyca, to jeszcze rozumiem, bo taki się robi rogalik, nie? A Słońce też taki rogalik? Tak, iż zaćmiła się trzecia ich część i dzień nie jaśniał, a w trzeciej swej części, czyli było ciemniej, tak? Albo dłużej trwała noc. I noc podobnie jest napisane. To ja nie rozumiem. Trzecia, tak, iż zaćmiła się trzecia ich część gwiazd. Dzień nie jaśniał w trzeciej swej części. Czyli jedna trzecia, nie wiem, jest tu ktoś kumaty i mniej śpiący ode mnie. I ujrzałem, a usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba, mówiącego donośnym głosem: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi. Wskutek pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają jeszcze trąbić. Aha, to orzeł tak krzyczy, że biada. A to kto słucha tego orła? W ogóle cały wszechświat, jedna trzecia wszechświata wyparowała. Ten, jedna trzecia Słońca, w ogóle Słońce rozwala wszystko, promienie tu, Księżyc gdzieś w ogóle wyleciał, ten, a tu jakiś orzeł se frunie i biada, biada, kurde, biada, no. I wszyscy go słuchają na całej ziemi. No a to symbole, ja wiem, symbole to jakieś to coś, to znaczy, to więc to trzeba tak symbolicznie. O, orzeł, prawda? To tak jakiś, kto ma... zaraz, to ja mam orła w logo swojej firmy zamkniętej. Czarnego orła. To o mnie chyba. To czyli moja agencja interaktywna zostanie przywrócona do działania i dostaniemy od Pana Boga zlecenie, żeby nagłośnić jakby, że biada. Ja będę musiał ulotkę zrobić, że biada. I pytam się... Panie Boże, może być gotykiem? To biada?
3: A Pan Bóg bardzo dobry.
0: Nie, nie byłem właścicielem kontestacji nigdy. Byłem tam tylko gościem i pajacowałem tam tylko i tam ponadawałem troszkę. Ale w swojej, ale w Thirty Fingers mam orła. I piąty anioł. Jezu, długo będą jeszcze trąbić? I piąty anioł zatrąbił i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię. I dano jej klucz do studni czeluści.
3: Uho, niezła jazda, men.
2: Stary, co ty paliłeś, człowieku? Jakiś shit.
0: I otworzyła studnię czeluści, a dym się uniósł, no właśnie, ze studni, jak dym z wielkiego pieca. No to ja myślę, że w ogóle tu dużo dymu było przy pisaniu tego, być może. Janek, siadaj tu z nami.
2: Janek, rozumiesz, wiesz, dostaniesz coś takiego, że będziesz takie rzeczy pisał, człowieku. Te swoje apokalipsy, człowieku. Że po prostu kosmos. Rozumiesz?
0: No i tak chyba to trochę mogło wyglądać. A z dymu wyszła szarańcza na ziemię. To takie mało eleganckie szarańcze, jakieś krwawe flaki, krew, szarańcza, gwiazdy spadają. I co, gwiazda spadła, tak? Bo gwiazdy to są, wiadomo, tak przytwierdzone tak do tego, do tej kopuły, nie? Nad płaską ziemią, jesteśmy, ta płaska ziemia, nad tym kopuła i te gwiazdki tak po tego i one spadną. I dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. Czyli taka wypasiona szarańcza. To jakieś takie w ogóle straszliwie mroczne moce. Druidyczne chyba. Zamiana szarańczy w skorpiona. I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi, ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. A można zabrać komuś pieczęć? Przepraszam, czy mógłby pan na chwilę tą pieczęć pokazać? Bo chciałem coś sprawdzić. Proszę, bracie, ufam ci, masz, popatrz. Siema, mimi. O, moja pieczęć! Aj, tam szarańcza go zjada. Nie no, domyślam się, że raczej nie no. Pan Bóg na pewno tak to wszystko rozwiąże, że ta pieczęć będzie niezdejmowalna. A gdzie było o tym kupowaniu, bo to mnie interesuje. Już było? Patrzę tutaj na logo Czarnego Orła. Tylko czemu jest tylko w takiej kiepskiej jakości? Proszę bardzo. Tu macie tego orła, o którym mowa. Kurde, gaśnie mi zaprawdę tutaj skręt, ale z tytoniu, więc się nie cieszcie. Ale widzicie, mój to jest taki orzeł heraldyczny i w koronie dumny, krzyczący ra, biada. Nie, mój orzeł, to tamten krzyczy biada i coś mu z dupy wypadło. A mój krzyczy yeah man. A tamten krzyczy właśnie o, biada i z dupy mu wypadło coś. No tak, no nie mogę coś lepszej jakości znaleźć. A to sobie takie możecie malutkie pooglądać. Dobra. Co my tu mamy? Wiecie co, to już się trochę nudne robi. Mi się już nie chce dalej czytać. Tak, dobra, te szarańcze. W Polsce rosną pomarańcze. Świat zjadają szarańcze. Wyglądające jak skorpiony. Trwa to eony. Orzeł krzyczy biada. I wszystko generalnie siada. I siada też nasza audycja. Nikt nie dzwoni. Znaczy, jak nikt nie dzwoni, to ja powoli gdzieś za pół godzinki się zmywam. Nie będę siedział całą noc. Tak już mówiąc, bardziej serio, moim zdaniem bycie wieszczem, prorokiem sprowadza się w zasadzie do przyswojenia sobie kilku takich specyficznych umiejętności. Po pierwsze, trzeba sobie zdać sprawę, że ludzkie dążenia, plany i różne zachowania charakterystyczne dla ogółu ludzkości to nie jest coś, co się pojawia i znika nagle i że coś kiedyś było takiego i nagle nie ma, tylko to wszystko ewoluuje. To jest wszystko jakiś ciąg, nie? Wzrasta, ewoluuje, zmienia się, ale te zjawiska są cały czas takie same. Na przykład jakieś dążenie do progresu, chęć ponazywania wszystkiego, jakaś konfliktowość, chęć zapewnienia sobie bezpieczeństwa, tak? Jedna z podstawowych potrzeb człowieka to jest potrzeba tego, żeby się czuć bezpiecznie, żeby mieć pewność jutra. I takie różne rzeczy. I jasnowidz, prorok, jakiś tam czaramarnik, on patrzy na te rzeczy bardziej tak płynnie. I też jak myśli na przykład o władzy, to nie tylko jak prosty człowiek myśli, król, tam ksiądz, czy media ewentualnie, tylko on władzę może postrzegać bardziej wielowymiarowo, tak, że władać może nami jakiś przedmiot, że władzą może być nawet jakieś zjawisko. Po prostu tak się, no... Prosta sprawa, jak się czegoś, jak zażyjecie sobie jakieś właśnie THC czy inne specyfiki psychoaktywne, to wam się zmienia myślenie na bardziej takie właśnie płynne, wielowarstwowe, bardziej rozmyte, można powiedzieć, tak? I taki jasnowidz, on widzi, jak niektóre zjawiska, zachowania nasze, pragnienia, cechy, to wszystko, co nas otacza, jak to się potrafi rozprzestrzeniać. Wyobraźcie sobie krople, na przykład krople tuszu, którą wpuszczacie do wody, nie? W szklanym pojemniku i jak ta kropla się rozrasta, nie? Tworzy cały fraktal. Są też inne krople w innej barwie, one jakoś wpływają na siebie. Jasnowidze takie rzeczy starają się obserwować, analizować. Dlatego te różne czaramarniki, youtuberzy, różne tam Sędzaje, czy Pauliny Moskalik, czy tam jakieś tam, nie wiem, inne tam cudaki, no to oni tak niechętnie podchodzą do rzeczy racjonalnych, naukowych, bo dla nich cały świat jest taki właśnie rozmyty, wszystko ze wszystkim. To jest ich jakaś tam, jakiś plus, ale też i minus. To ma swoje zalety i wady, nie? Widzisz świat bardziej tak baśniowo, wielowarstwowo. Nie stoisz twardo na ziemi, nie analizujesz, tylko bardziej czujesz. Nie rozumiesz, tylko czujesz. No to jest taki sposób bycia. Więc no, tak trochę jest. I taki jasnowidz bierze sobie na warsztat na przykład takie zjawisko jak konflikty, które były, są i będą pewnie zawsze. I on wie, że to będzie zawsze, tylko będzie się zmieniało. I patrzy sobie na miłość, na seks, też wie, że to będzie zawsze, ale będzie się zmieniało. I też takie wyciąganie wniosków, obserwacja. Jeśli wiadomo, że mamy taki islam, który ma wpisane w swoje główne dogmaty walkę z nieislamem, tak jakby, ze wszystkimi niewiernymi, to wiadomo, że to się będzie w jakiś sposób przez całe wieki kumulować. Że to jest ciężkie do zatrzymania, że prawdopodobnie nikt tego nie zatrzyma, chyba że zniknie w ogóle islam ogólnie, co jest raczej niemożliwe. Nie przewiduje się czegoś takiego, nie? Tak łatwo. Więc wiadomo, że to będzie trwało i wiadomo, że będzie się kumulowało i wcześniej czy później nastąpi jakiś moment krytyczny, jakaś okazja, żeby dać upust tej kumulacji, tej zbierającej się przez wieki nienawiści, tego nastawienia. Jasnowidzę właśnie tak do tego, wydaje mi się, podchodzą. Tak mi się, tak ja to czuję, że tak działa trochę, nie? Może się mylę, może macie inne zdanie. Oczywiście mamy też jakieś kontrsiły zawsze w przyrodzie, nie? W naturze. Coś, co można by nazwać w tym przypadku jakimś antyislamem. no czyli w sumie świat zachodu, tak? Ale tu też tu można wysnuć jakieś przewidywania, przepraszam, język plącze. No, albo i przewidzenia. Na przykład to, że w ludziach jest od zawsze też jakaś taka zakorzeniony lęk przed i obawa przed drażnieniem silniejszego, to raz, a dwa, przed atakowaniem religii jakichkolwiek, bo osoby wierzące czują jakąś, nawet jak są z przeciwnych w ogóle biegunów, czują ze sobą jakąś solidarność zawsze. Może to śmiesznie zabrzmi, ale wydaje mi się, że chrześcijanie z islamem czują jakąś więź na zasadzie taką, że jesteśmy obiema stronami tego samego medalu, że jesteśmy po dwóch stronach tej samej huśtawki, która musi się huśtać, no nie wiem, że po prostu jesteśmy jakimiś współbraćmi młodszymi i starszymi w wierze, że jedno trochę, to jest na dobrą sprawę wspólne uniwersum trochę, nie? W islamie też jest szatan. Ktoś może powiedzieć, że Allah i Jahwe to ten sam Bóg, tylko różnie postrzegany. Też jest grzech. I też są wszystkie te mechanizmy, które religie mają, czyli stwarzanie nie tylko religii, bo i komunizm tak działa, w ogóle dużo izmów, że tworzy się jakieś zagrożenie, jakiś problem i wynajduje się na niego samemu lek. W tym przypadku jest to wynalezienie czegoś takiego jak grzech. No dla mnie może nie być czegoś takiego jak grzech. Ja to zupełnie inaczej postrzegam, nie? To, co dla innego jest sprawia jakąś przykrość i jest wstrętne, to dla drugiego może być przyjemne. Kwestia, jak się dogadamy, nie wiem. Ogólnie to zjawisko właśnie rozgrzeszania, odpuszczania grzechów. No, mamy grzech, a ja ci dam lekarstwo. Przypuszczam, że i medycyna w jakimś tam stopniu też tak działa, nie? Żeby zarobić więcej tworzy jakieś choroby. Może nie tyle tworzy choroby, co nie leczy ich tak, jakby mogła wyleczyć. Tutaj pewnie się niektórzy nie zgodzą, niektórzy się zgodzą, ale myślę, że w wielu różnych środowiskach, że to jest jakby na wielu płaszczyznach takie można zaobserwować takie zjawisko, że tworzenie jakiegoś problemu samemu sztucznie, żeby go potem rozwiązywać i przyjść jako rycerz na białym koniu, kurwa, z lekiem, nie? Jakimś czy z czymś, czy z odpuszczeniem grzechu, czymkolwiek. No i potem na tym grzechu przez wieki można zarabiać. Następna jakaś taka cecha różnych jasnowidzów, proroków, to mówienie ogólnikami, używanie dużej ilości metafor, uniwersalizmu takiego charakterystycznego, niezbyt dosłownie też jakiejś takiej też i poetyki. Na przykład ten wspomniany orzeł to jest od zawsze bardzo popularny symbol, od początku ludzkości praktycznie to dla ludzi jakoś tak było to postrzegane, że to jest symbol takiej, no może, no nie, no, no w pewnym okresie raczej, jak mieliśmy już do czynienia z wojną i sztandarami, z symbolami, z heraldyką, no to wtedy myślę to bardziej, że orzeł to jest po prostu dumne zwierzę, drapieżnik, król przestworzy, tak, i wiadomo, że będzie używany przez jedną armię zawsze, a druga se weźmie, nie wiem, wilka właśnie, tak, więc używanie tych zwierząt jako symbolu jest takie, że zawsze trafisz, nie? Chociaż i tak właśnie podobno z tego, co czytałem, musiałbym to zweryfikować, ale ktoś tak twierdził, że Nostradamus pokićkał właśnie te różne symbolikę. Nie trafił tak jakby z tym wilkiem, z tym orłem, z tym niedźwiedziem, tak? A ludzie to teraz trochę przerabiają albo w ogóle ignorują fakt, że jest inaczej i se przerabiają, żeby tylko im się zgadzało. Wiadomo, że to się sprawdzi za 5, za 10, za 20 lat, że orzeł stanie przeciwko wilkowi, a niedźwiedź tupnie nogą, nie? Tak jak mówię, są też te mechanizmy, oprócz tej konfliktowości, czy próby ponazywania wszystkiego, poszufladkowania, poprzypinania etykiet, mamy też szukanie kozła ofiarnego od zawsze, nie? Czy to będziemy komunistów, czy Żydów, czy chrześcijan, zawsze to zjawisko będzie, więc też można sobie tutaj jakoś pomóc. też ten mechanizm zalepiania dziur w naszej głowie, wszystko, czego nie rozumiemy, będziemy sobie to jakoś wypełniali bajkami, jakimiś duchami, czy religią w sumie, no też tak uważam. Podatność na propagandę. Ludzie, II wojna światowa pokazała, że i Związek Radziecki pokazały, że ludzie naprawdę łatwo ludźmi manipulować za pomocą propagandy i charyzmatycznych różnych wojen.

No i stało się to, co się stać miało. Skończyły mi się baterie w Voice Performerze, więc się przełączyłem na mikser. Dobra. Sprawdzę sobie tutaj głośność. Raz, dwa, trzy. 7, 8, 10. No, coś tu jakoś za głośno mi się wydaje. Dobra, nieważne. Także tłumem jest łatwo sterować. Wiadomo, że jak się pojawi, można przypuszczać właśnie, że pojawi się ten, który, za którym wszyscy pójdą. Nie jest to żadne wielkie odkrycie, bo zawsze tak było, jest i pewnie długo jeszcze będzie, że prosty lud, prosta tłuszcza, a nawet nie tylko, bo i intelektualiści też. Wiecie, w czasie II wojny światowej intelektualiści, wszystkie mechanizmy, które dotyczą prostego człowieka, też działały. Czyli racjonalizacja, jakaś kompensacja. I też te takie zjawisko, że dla wygody własnej na przykład zaczynamy mówić, że o, Führer to bardzo mądry człowiek, wspaniały, chociaż wcale tak nie myślimy, ale nie chcemy się wybijać z tłumu. No taki owczy pęd dla wygody trochę, nie? I pisanie o nim piosenek, i artyści, wszyscy. Chociaż ludzie czują, że coś jest nie tak, ale nie chcą się wyłamywać. Ideologizacja wszystkiego, wszystkich dziedzin życia, wszystkiego, co możliwe. Jak pozbieramy to wszystko do kupy i ogarniemy, co jest cholernie trudne. Co jest cholernie trudne, żeby tak wszystko to połączyć. Trzeba być naprawdę mega jakimś, mieć, wiesz, mega mózg, ale jak zażyjesz jakieś właśnie substancje, to możesz spróbować to wszystko ogarnąć tak jakby na pół gwizdka, że jakby po prostu bardziej w to wtapiasz się w ten sposób myślenia, bardziej w nim uczestniczysz, nie do końca go mając opanowanego. Tak trochę jakbym starał się to wytłumaczyć, to właśnie chyba tak. Nie kontrolujesz tego do końca, ale jakoś lepiej ci to wychodzi właśnie. Więc myślę, że różni jasnowidze, różni przepowiadacze, filozofowie, też i artyści, żadna tajemnica, twórcy wspomagają się właśnie substancjami. Jest to wiadome, jest to jakaś tajemnica Poliszynela w sumie. Wiecie, o tym się nie mówi tak za często, bo ludzie nie chcą jakby umniejszać temu darowi, no bo odarcie z tego by nastąpiło, znaczy odarcie z cudowności by pewne tu nastąpiło, tak? Że osę wziąłem sobie grzyba i się mądry zrobiłem, tak? Ale trochę tak to działa, tylko że każdy woli, żeby wszyscy myśleli, że on jest taki mądry, bo doznał oświecenia z góry, bo jest taki zdolny, bo ma taką wyobraźnię, bo jest taki inteligentny, wiecie, każdy, jest 100 tysięcy różnych lepszych powodów niż to, że po prostu zażyłeś substancję i ci trochę mózg zaczął pracować w innym trybie, nie? To ci trochę umniejsza i uwłacza ci, nie? Dlatego o tym, że jacyś znani pisarze, znani aktorzy, filozofowie, prorocy, mesjasze, różni ludzie, którzy się wybijają trochę poza przeciętność, i wodzowie też przypuszczam, myślę, że znakomita większość to są osoby, które miały kontakt z czymś tam, nie? Co zmienia trochę świadomość. Czytam tu właśnie o przypowiedniach Nostradamusa, które się nie sprawdziły. Sobie tu zapisałem, że w 2017 miały być komercyjne loty w kosmos, dostępne dla wyższej, klasy wyższej, biznesmenów, rockmenów już. Ja nie wiem, no to też ciężko mi uwierzyć, że to tak jasno wynika z jego przypowiedzi.

Detronizacja Kim Jong-una miała nastąpić i połączenie się Korei Północnej z Południową. Też takie znalazłem informacje i się to nie stało, jak wiemy. Chiny staną się mocarstwem i wyprzedzą USA. To są takie głupie na swój sposób przypowiednie, bo to nie jest coś, co następuje w jednym roku z dnia na dzień. To jest proces, który nigdy nie trwa rok, tylko trwa wiele, wiele lat, więc co to za przypowiednia, że w 2017 Chiny staną się arcymocarstwem, wyprzedzą USA pod każdym względem i będą tworzyli niesamowite wynalazki. Już od dawna tworzą ciekawe różne rzeczy i się rozwijają, więc równie dobrze może to nastąpić. Ten proces mógł się płynnie rozpocząć, bo to nie jest tak, że to nagle się staje. To jest proces i więc jeśli jest to proces, to też nie ma i początku za bardzo. Można mówić o początku zauważania pewnego zjawiska, że jest to na tyle widoczne, że my to zauważamy, nie? Najazd islamu na Europę miał jakiś wielki nastąpić w 2017, no i też no to jest takie wszystko tak mgliste, tak niejasne i tak umowne i tak no. Także też znalazłem taką informację, że Nostradamus napisał coś takiego: i wtem wielki ptak metalowy upadnie, a na nim znajdować się będą osoby ważne dla kraju niezwyciężonego, a na kraj ogarnięty chaosem i żałobą wrogi najeźdźca ze wschodu uderzy. I dalej coś ponoć było, że metalowy ptak rozdzieli dwóch braci. Wiecie co, ja w to nie wierzę, tak zwyczajnie nie wierzę. Próbowałem coś tam znaleźć. Dobrze, weźmy jakąś frazę, spróbujmy w Google. No, może za bardzo tutaj wierzę internetowi, że jak czegoś nie ma w internecie, to tego nie ma, ale dzisiaj trochę co się będziemy oszukiwać, takie trochę czasy są, że jak czegoś nie ma w internecie, to tego nie ma. Trochę tak to wygląda. Wpiszmy frazę: najeźdźca ze wschodu uderzy i Nostradamus. No, powinien znaleźć. Nostradamus o Smoleńsku. Przepowiednia i wtem wielki metalowy upad. Źródła. No i klikam na źródło in not found. I wiecie, no łatwo dawać rzekome cytaty, nie? Skądś, nie podając żadnych źródeł, nie podając skąd to mamy. Tylko, no i tak jest właśnie w internecie trochę. Niestety. Dobra, to już sobie wy sami poszukajcie, nie będę teraz szukał. No ale jak niektórzy twierdzą, Nostradamus przewidział katastrofę smoleńską. Co my tu jeszcze mamy? A tutaj mam z kolei ciekawy artykuł na Joe Monsterze o niesprawdzonych przewidywaniach, przypowiedniach znanych mądrych ludzi. Samolot? A po co to komu? Marszałek Francji i naczelny wódz sił sprzymierzonych Ferdinand Foch. Popularną fantazją jest sądzenie, że latające maszyny mogą być wykorzystywane do zrzucania dynamitów na wroga podczas wojny. William Henry Pickering, astronom. Umieścić ludzi w rakiecie i wysłać ich w sferę księżycowego pola grawitacyjnego, gdzie pasażerowie będą mogli przeprowadzić obserwacje naukowe, a być może i przeżyć lądowanie, a następnie powrócić na Ziemię. Wszystko to stanowi szalony sen godny samego Juliusza Verna. Taka podróż nigdy nie nastąpi, niezależnie od naszych przyszłych osiągnięć technologicznych. Lee DeForest, amerykański wynalazca, ojciec radia i telewizji. Martin Luther. Dużo mówi się o nowym astrologu, który chce udowodnić, że to Ziemia porusza się i krąży wokół Słońca. Ten głupiec usiłuje udowodnić astronomię do góry nogami.

podróż koleją z dużą prędkością nie jest możliwe. To nie jest możliwe, ponieważ pasażerowie, nie mogąc oddychać, prawda, umarliby przez udurzenie, prawda? Doktor Dionysius Lardener, profesor filozofii naturalnej i astronomii na Uniwersytecie w Londynie. Przeminęło z wiatrem będzie największą porażką w historii Hollywood. Cieszę się, że to Clark Gable się kompromituje, a nie ja, Gary Cooper. Gary Cooper, amerykański aktor. Myślę, że na światowym rynku jest miejsce może dla 5 komputerów. Thomas Watson, przewodniczący IBM. Wynalazki osiągnęły swój limit już dawno temu i nie widzę szansy na ich dalszy rozwój. Julius Frontinus, pierwszy wiek naszej ery, jeden z najwybitniejszych rzymskich senatorów. No dobra. Okej, to by było na tyle. Jest już bardzo późno, w 3:30, więc będziemy kończyć. No, napiszcie, czy jakoś lepiej wam się słucha jajcarskiej audycji, jajcarskich luźnych czasów albo ostatecznych gatek, jak kto woli. Czy wolicie w ten sposób poprowadzoną audycję może, czy taką poważniejszą jak ostatnią. Czekam na wasze komentarze. Dziękuję za te, które były do tej pory. No i przypominam, że gdyby ktoś miał jakieś parę groszy na wpłatę dla krawculka, który cierpi głód i hańbę i srom i właśnie kombinuje, jak tu w poniedziałek zapłacić pierwszą część czynszu swojego i nic mu nie przychodzi do głowy za bardzo, mimo że obiecał, no to będzie miło. Wiecie, najlepiej ci może, którzy dawno coś nie zasponsorowali, to będzie fajnie, bo głupio mi prosić już tych, którzy tutaj, naszych dobrodziejów. No ale, dobra, miało nie być, staram się mniej mówić o kasie, też sprawdzam, jak to zadziała może, bo też mnie czasami irytuje jak za dużo o tym. No, nie spodziewam się, tutaj nie przewiduję wielkich jakichś tego sukcesów, nie jestem wszak Danielem Magicalem ani Krzysztofem Kononowiczem.

Siema wszystkim, witam o nietypowej porze. No, chciałem się odnieść trochę do tych gównianych spraw śmierdzących, patostreamerskich, które tak wszystkich elektryzują jakoś mocno. Przez te święta się trochę przyglądałem, tak, słuchałem sobie niektórych audycji, gdzie, że tak powiem, wzięli mnie na języki. Na priwa dostawałem wiadomości, komentarze różne przychodziły. Od razu tutaj mówię, to nie jest żaden mój psi obowiązek komuś odpisywać na zawołanie. Nie jest moim też obowiązkiem wysłuchiwanie na ten temat, że nie odpisuję codziennie różnych rzeczy i odpisywanie komuś tam, komu się to nie podoba, że mu nie odpisałem. Zresztą właściwie komentarz Rumby, nazwany elaboratem, tak, jakoś, no to może jest długi, ale tutaj nie ma zbyt dużo treści. Pół tego komentarza dotyczy mnie, pół dotyczy Joli. Może ściszę trochę rzępolenie. Pół dotyczy Joli, a to pół, które dotyczy mnie, właściwie sprowadza się do tego, że jestem taką małpką dla różnych ludzi tutaj, którzy lubią popatrzeć sobie na kogoś takiego właśnie żałosnego, niedorobionego, który se nie radzi, no bo wtedy może się lepiej czują. Było też o tym, że wtedy wpłacają właśnie chętniej, że poklepują po pleckach, bądź sobie jaki jesteś. I właściwie do tego się to sprowadza. Co zasugerowało mi, że komentarz, który rzekomo usunąłem też, dzisiaj wchodzę zobaczyć i komentarz się usunęło, zacieramy ślady. No nie, zupełnie nie wiem, o co chodzi, ja nic nie usuwałem. Nie wiem, mogę się spytać jeszcze, czy Gumball nie usunął na przykład, albo Checktool, nie wiem, ale chyba nie. Oni na przykład, to szczególnie Checktool, to on ma taki zwyczaj, że pisze na priwa, stary, słuchaj, tutaj jest takie coś, co robimy z tym, nie? No, tak jakby się upewnia, więc nie wiem. Może to jest w ogóle tyle warta ta dedukcja i te zabawy w detektywa Zenona, który, no, już od jakiegoś czasu mam takie zdanie na temat jego zdolności właśnie dedukcji detektywistycznych, że to jest czasami takie trochę o kant dupy rozbić, bo on na przykład nie weźmie pod uwagę, że sama ta Handy Woman mogła skasować ten komentarz, nie? Po prostu. I pewnie tak, może tak się stało. Jak ten komentarz zaczął być komentowany w jakiś sposób, to może, nie wiem, może ta osoba nie chciała, żeby, albo coś jej się, nie wiem, odwidziało. A może to, nie wiem, bo tam było, że coś, już nie pamiętam dokładnie, ale że jestem jak Konon. I tak był nazwany Konon. Mi się kojarzy, że Ola tak zawsze mówiła Konon, Konon. I w tym komentarzu w elaboracie jej to właśnie jest, że ja jestem takim Kononem trochę. Więc to może ona, ale to nie bawię się w detektywa, to jest takie moje tylko luźne przypuszczenie, bo mi się to troszkę klei, tak. Że tu Konon i tu Konon, nie? I tutaj wzbudzasz żałość, bo tam było, że potrafię wzbudzać do perfekcji, opanowałem wzbudzanie żałości, bycie takim żałosnym, żeby od ludzi kasę wyciągać.

0: To od razu mówię, nie nadaję w piątek, nie robię Sylwestra. Dostałem po rajtach, uważam, że za bardzo trochę się do mnie sporo ludzi przypierdoliło. Czytałem przykre komentarze na swój temat. U Czosnka jebać nocne radio, to cytuję antypolskie kurwy i lewackie świnie i coś trzeba z nimi zrobić. Czosnka raczej nie będę już bronił. Napisałem mu co o tym wszystkim. Znaczy, nagrałem mu się na sekretarkę. Powiedziałem mu, co myślę o takim zachowaniu, że ja tutaj go bronię na audycji. Mówię, weźcie, zostawcie chłopa, nie? Dajcie mu spokój już. A potem słyszę, że jestem antypolską kurwą i że coś trzeba ze mną zrobić, a on się cieszy, nie? Nie reaguje, nic nie powie. Więc nie widzę tu żadnej wzajemności i też nie sądzę, żeby to, co mu powiedziałem, żeby to do niego dotarło z pewnych powodów. Zamierzam zostawić w ogóle ten temat w spokoju. Piotrów, Czosnków, która baba, której babie w dupę grabie wsadziła. Ostatnio ciągle o tym są rozmowy, nie? Tak więc jestem totalnie, kurwa, jakiś zniechęcony i będzie teraz, że żałość wzbudza, albo się mści, albo coś. Ja wiem, że tak będzie, ale to olać. To nieważne już jest w tym momencie. Robię sobie, nie wiem, przerwę jakąś. Nie chce mi się w ogóle gadać do mikrofonu teraz. I teraz będzie, że coś właśnie, że szantażuję, że coś. Bo jest jakoś tak, że złą wolę się zakłada cały czas. I w ogóle te dymy, z góry zakładanie złej woli, wpierdalanie się też za bardzo trochę w cudze życie. Ale to moja wina, bo gadałem o wspomnienia swoje, tak? Niepotrzebne były zupełnie te audycje, gdzie opowiadałem o dzieciństwie swoim, pokazywałem osiedle, nie? To bez sensu. Lepsze by były dymy, może, albo merytoryczna audycja, że ja tu przyjdę wykład zrobię, nie? Ale to jakby biorę na klatę i nawet nie mam wielkich pretensji, bo kurwa ludzie tacy są, no taki jest świat dzisiaj, że ludzie lubią te emocje. No, cześć Albert Kowalski, jak to ostatnio ładnie napisałeś tam u Michała, że Pan Bóg napisał, że no nie ma go woli z menelami na piwo iść, niż z nami, co my go utrzymujemy. Taki komentarz Pan Bóg. Dziękuję za dotychczasowy sponsoring i może w takim razie nie utrzymuj mnie już, bo dam sobie radę jakoś. No, Albert coś napisał, że to moje naturalne środowisko, te menele. No tu kolejny raz chyba kulą w płot trochę, bo nie byłem na piwku z menelami. Po prostu nie będę opowiadał o swoich świętach za bardzo, bo będzie, że się żalę albo konona z siebie robię. Cały czas jest jakaś taka... ja nie czuję w ogóle jakiejś atmosfery, kurwa, nawet na te święta, których nie miałem, jakiejś w ogóle nawet takiej, żeby komuś dać spokój. Albert pisze, ale ja tego nie napisałem, krawiec. No to może mi się przewidziało i to jakiś inny Albert Kowalski. Nie wiem, to przepraszam. Nieważne, to nic wielkiego, bo takie rzeczy to jeszcze... też uważam, że niepotrzebny był ten telefon do tego Czosnka, Michała i Zenona. W ogóle jak Zenon sobie wyobraża, że tak przychodzi do kogoś i mówi coś w stylu, że zarabiasz, ile tam zarobiłeś na tych swoich półgłówkach? A w ogóle to uważam was za idiotów, za osłów. I no, ci wiadomo, że się rozwrzeszczą, bo no, to wiecie, tam są ludzie, z którymi troszkę w ogóle się ciężko tam przebić, porozmawiać, zdanie skończyć. Jak wejdziesz z takim czymś, to masz jak amen w pacierzu, że będzie wrzask i się rozedrze jak stara szmata ktoś. Zakrzyczy cię, zwyzywa właśnie tak jak tam od petów, o coś, no. I... Dobra, Albert, spoko, no. To, nie wiem, coś mi się musiało przewidzieć, byłem pewien na 99%, że tak widziałem, ale może ktoś się podobnie, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Też mówię, nic nie kasuję komentarzy, ktoś może skasował, nie? Ale tutaj dedukcja, to jest taka dedukcja u Zenona, wiecie, jak z domem Joli, nie? Po co on w ogóle węszy? Czemu on ją tropi? Rozpytuje? Gdzieś jakieś stalkuje? To... Ja nie uważam, żeby to było coś normalnego. Sorry. Ale on też rozpowiadał, że Jola jako stara komunistka miała dom, dostała od komuchów i tak dalej, za zasługi pewne, nie? A Jola w końcu mówi, ale ja ten dom kupiłam po komunie, tam od kogoś. I to jest taka... To jest taka dedukcja właśnie, o kant dupy rozbić trochę, nie? I wyobraźcie sobie, że ktoś na podstawie takich poszlak swoich, gówno poszlak, bawi się w tego Sherlocka Holmesa, w tego Batmana, najlepszego detektywa, kurwa, na świecie, i sobie przyczepia kolejne nitki, powiązania, bazując w ogóle na jakimś bzdurnym czymś, co sobie założył, a co się okazało nieprawdą. I wiecie, o co chodzi, nie? Że to, że potem wszystko jest o kant dupy rozbić, jak ktoś sobie coś postawi, jakiś fundament, swoje, jakieś przypuszczenie, bo coś mu się tam klei, nie? I on od razu... mało wie o człowieku, ale coś se dopowie, coś mu się klei, coś z tego poskłada, takiego Frankensteina, i cieszy się. Po prostu, że wszystkich rozkminił, nie? W ogóle, a po co to dzwonienie? Jacy by oni nie byli tam u Czosnka, to mają swoją audycję. Jakiś był gość akurat zaproszony. Ja zawsze, nie wiem, kurwa, nie chcę się wymądrzać, ale i stawiać siebie za jakikolwiek wzór, ale wydaje mi się to normalne, że tak sobie myślę, a jakby tak do mnie ktoś przyszedł? Mam tu jakiegoś gościa, zaprosiłem, a tu przychodzi ktoś i ty, gdzie jest Zdzisiek? Przepraszam, tu jest o czym innym audycja. Jaki Zdzisiek? To ze Zdziśkiem. No gdzie jest, kurwa, ten Zdzisiek, nie? No, ja pierdolę. Chore jakieś. I trochę sytuacja, że tak jak to, ja już Dublińskiemu to powiedziałem, ja to odbieram trochę tak, że zadzwonił 14-latek i 15-latek do 10-latka, no i rozmawiają sobie. Efekt taki, jak można było przypuszczać, że jebać nocne radio, jebać, kurwa, coś powinno się z nimi zrobić, chcą nam kanał zniszczyć. A ja słyszałem, że oni to łapówy biorą, bo to są agenci, przecież to widać, że to na rzecz jest to wszystko. I wiecie, i nakręcają się, nie? A oczywiście Zenon pewnie odpowie, że on tłumaczył, że nie jest z nocnego radia. No to próbował, no i zakrzyczeli go i nie wyszło. To przepraszam, to zupełnie zmienia postać Zatan rzeczy.
1: Christ 66, 20 zł.
0: Dzięki.
1: Witaj, krawiec, miło cię słyszeć. Chciałbym podziękować za to, co robisz, ponieważ nocne radio nie pierwszy i ostatni raz pomaga mi przetrwać naprawdę ciężki okres w moim życiu. Twoje audycje są ważne. Głowa do góry, kapitanie.
0: Ale co, jak ci pomaga? Dzięki, ale co ci pomaga, że... Bo została tu postawiona taka teza, znaczy tak, niektórzy to widzą po prostu, że... Robię z siebie wajzę specjalnie, być może, nie wiem, że jestem taką wajzą i chcę być wajzą, bo mi to odpowiada, bo mam takich, co mnie poklepują, bo mają jeszcze gorzej. No wiesz, o co chodzi, nie? To może ci to szkodzi, że słuchasz, może ci wcale nie jest lepiej. Może, wiesz, nie wiem. Staram się mieć grubą skórę, ale kurwa, wylewa się na mnie non-stop szambo cały czas. Ostatnio i to tak trochę bezczelnie, bo na te święta, co prawda nie obchodzę, ale jeszcze tak na święta nawpierdalał się ciasteczek, makowca, zjadł se śledzika i tak se siedzi i myśli, ach, kurwa, co by tu porobić? Może pogram w Wiedźmina trójkę? Są lepsze rzeczy, czekaj, tu klawiaturka. Jak zwykle dałeś dupy. No ale taki już jesteś. Co począć? Kropka. Kurwa. Pewnie siedzisz teraz sam jak palec w dupie i płakusiasz, że taka z ciebie szmata. A. Za chwilę pewnie przyjdzie twój stary z kolegami i będzie cię jebał w dupę. Ale mu pójdzie pięty, kurwa. O, już lepiej, już lepiej. No i to tak trochę nawiązując do Walaszka, nie? Tam był taki, było osiedle dla zjebów, na którym mieszkał taki fioletowy jakiś hejter, kosmita, który tak pisał i nie wiem, słabe to jest. Jeszcze, żeby było śmieszniej, to Zenon napisał, bo ktoś, bo to Misiu mówi, weź już tam tego Krawca, tak może nie temperuj, czy tam coś, a on, święta się skończyły. No, to coś tu się nie zgadza, nie? Zenon, mnie nie interesuje zupełnie twoja opinia w tej chwili na mój temat. Z kim zostanę, czy zdolny, czy niezdolny jestem, czy upośledzony. To się skończyło już. Mam nadzieję, że twoim świątecznym postanowieniem, jakimś noworocznym, będzie to, żeby może mi dać spokój. Chociaż kiedyś cię bardzo o to już prosiłem, to odpowiedziałeś, że zastanowisz się. No Rutger Hauer, słuchajcie. Rutger Hauer po prostu, autostopowicz, no. Wziąłeś go raz do samochodu i on się już nie odczepi od ciebie. Gdzieś tam będziesz cały czas znajdował te obcięte palce w kanapce, nie? Słuchajcie, tak jak mówiłem, właściwie nie mam nic więcej do powiedzenia, chyba. Nie wiem, czy mam ochotę z Zenonem rozmawiać w ogóle, bo jakby chciałbym zakończyć ten etap. Ola napisała, że pisze i się nie domaga. Znaczy, i nie interesuje ją właściwie moja odpowiedź. Tak to jakoś wynikało, bo że to jest ostatni jej komentarz i nie będzie odpowiadała na nic. To dlaczego ja też mam odpowiadać komuś, kogo nie interesuje w zasadzie moja odpowiedź? I co miałbym odpisać? Tak, bo to, co mówię, w tym komentarzu było jedno tylko, że jestem takim kononem, tak w dużym, dużym skrócie, ale to zostało rozwleczone, nie? Tak więc bardzo proszę Zenona, żeby sobie nie wycierał mną gęby, żeby mi dał spokój. Nie chcę z tobą rozmawiać, Zenonie, w tym momencie. Nie mam ochoty, po prostu tak jak twoja kobieta ma mdłości na dźwięk mojego głosu, to ja mam chwilowo alergię na twój głos i na twoje zachowanie, na twoje podejście do ludzi, na twoje babranie się w brudach czyjś, tropienie kogoś, takie osaczanie. Przede wszystkim na to, że nie potrafisz z nikim porozmawiać. Ty się śmiejesz z czosnków, tak? Że oni nie potrafią rozmawiać. Ty też nie potrafisz rozmawiać. Ty tak, ty masz zawsze masz jakąś chytrą strategię, na przykład taką, że na dzień dobry ich wyzwiesz od osłów, zapytasz się, ile se zarobił na półgłówkach, a potem oni się wkurwiają, a ty spokojny i kulturalny. Chwileczkę, panowie. Dajmy skończyć zdanie, tak? Używam zdań złożonych w przeciwieństwie do was, troglodytów. Przepraszam, ale taka jest prawda. To mogę to udowodnić, że macie wszelkie cechy troglodyty. Być może neandertalczyk by był tu bardziej na miejscu, ale... I to jest taka kultura w takim stylu. To jest taka kultura po prostu w tym stylu. Naprawdę. No, nie wiem, czy to żart, czy nie, ale tutaj też nie chciałbym, żeby na Zenona był też jakiś hejt teraz, bo nie wiem, żygam tymi dymami, żeby teraz, nie wiem, nastawiać kogoś przeciwko Zenonowi. Mówię swoje zdanie, nie mam ochoty z nim już na razie rozmawiać. Może mi kiedyś przejdzie, ale to on pewnie odpowie, że łaski bez i na tym się skończy, więc dajmy sobie spokój. Nie mam ochoty, kurwa, rozmawiać w taki sposób, żeby teraz omawiać moje życie, czy ja omawiam twoje życie, twój związek, twoje relacje z ludźmi. Nie za bardzo, staram się unikać tego, jak już jestem zaczepiony być może. Albo już naprawdę ty mi pojedziesz po rajtach, to może się odgryzę czymś. Ale chciałbym, żebyś też zauważył, że ja na przykład pewnych rzeczy nie wyciągałem nigdy i nie wyciągam i pewnie nie wyciągnę, które mógłbym przeciwko tobie. Nie odwdzięczam ci się jakby pięknym za nadobne. I ja też mogę powiedzieć, że ty jesteś osobą publiczną i że coś przemycasz ze swojego życia. I stosując twoje sposoby, łatwo ci logicznie udowodnić, że też mam prawo o twoim życiu mówić. Ale nie chcę tego robić zupełnie w ogóle. Ja wiem, że są konsekwencje, ale zrozum człowieku, że ludzie to nie są jakieś twoje marionetki, że ktoś ma na twoje zawołanie po raz 50 przepraszać, kajać się i odpowiadać na pytania twoje, jak na przesłuchaniu, że ty lampą świecisz. Jak zarzuciłeś mi ostatnio oszustwo, że okłamuję ludzi, wyciągnąłeś przy okazji, bo to tak jest, że jak już się uleje, to potem wszystko, oszukał z rowerem, oszukał tamto, oszukał sramto, bo to taki człowiek. I ulało ci się, oczywiście. Potem udowodniłem, że zrobiłem przelew. Ale też takie rzeczy, tutaj ojciec Rydzyk ma trochę rację, że jak się, że pluj, pluj, a coś zostanie. Tak. I to tak trochę działa, faktycznie. Bo potem gdzieś czytam, że jednak oszukałem, że miałem wysłać i nie wysłałem. I to się bierze z takich zaczepek. Nie można tego załatwić jakoś na priwa, jak cię to bardzo ciekawiło, na przykład, czy wysłałem, czy nie wysłałem. Tylko trzeba z tego robić dymy? No, nie wydaje mi się. W ogóle skąd to upodobanie do dymów tak straszne teraz, że ten czosnek, on nawet jak zrozumie to, co ja mu powiedziałem, to on, przypuszczam, że drugim uchem mu wyleci, i on sobie wymyśli wroga, takiego nocne radio, właśnie jak ojciec Rydzyk przez długi czas jechał na tych... On był kiedyś antysemitą dosyć mocnym, potem mu przeszło, chyba go dofinansowali ci Żydzi czy coś, bo jakby tak nagle się tak pozytywnie zaczął do nich odnosić, tak nagle, nie? Ale przez długi czas jechał na tym. No i wiadomo, syndrom oblężonej twierdzy. Ludzie lubią mieć takiego wroga i... Może on też chce mieć to nocne radio, tylko ja mu mówię, słuchaj stary, nic na tym za bardzo nie ugrasz, bo to się nie będzie kleiło, nawet jak tak masz takie plany, bo ludzie też nie są głupi, tak do końca. Może tutaj są jeszcze mniej podatni na takie manipulacje, po prostu usłyszą, że ja na tego czosnka nic nie mówię w zasadzie. Teraz, dzisiaj trochę już zwracam uwagę, bo jak są groźby, już się pojawiają i nagonka się zaczyna, no to wiecie, no dmucham na zimne, żeby się nie skończyło jak z tym Adamowiczem, nie? Że ktoś mi kosę ożeni po prostu, bo jestem antypolską kurwą, lewacką szmatą i zniszczyłem kanał czosnka, bo se wkręcą na przykład, nie? Coś słyszałem, jakieś plotki, że znów było tam jechanie, że jebać nocne radio i krótko potem im kanał z rowerka, znaczy nie kanał, tylko nagranie spadło z rowerka. Coś, nie wiem, czy to prawda, coś takiego słyszałem. Ja też nie mogę odpowiadać, bo może ktoś na przykład lubi nocne radio i słysząc po raz kolejny jakieś obrzygiwanie, coś, co jeszcze jest niezgodne z prawdą na nasz temat, się wkurzy i zgłosi. Co ja mam do tego? Tak samo jak zdanie Michała i zdanie Zenona, to jest ich zdanie.

No chyba spadło nagranie, ale to ja nie wiem, czy to na pewno, czy może za co innego spadło, nie wiem, za prawa autorskie, tak? I tak się zbiegło, bo jak co ostatnio włączyłem, to było właśnie, że Nocne Radio i oczywiście ten Projekt 28, to Tacy i Owacy, nie? No to jak się cały czas o tym gada, to mogło się trafić, że za jakieś prawa autorskie, czy za coś innego, nie wiem. Ale nie wiem, kurwa, zawsze namawiam, żeby nie zgłaszać na nikogo, mimo wszystko. Ja nawet nie zgłaszam, jak jest, że coś powinno się z tymi kurwami zrobić, tak? A teoretycznie mógłbym. Ale mimo to nie robię tego. Więc no, widzisz, ty się tym bawisz, Zenon. Piszesz tu, że zakłady wygrał Maharadża. No, ja wiem, że to jest świetna zabawa. Kiedyś wszedłem na Discorda i zobaczyłem, jak mnie obsrywacie. Było, że osoby, o których ja złego słowa nie powiedziałem, nagle, że o, Menelisko dziś będzie znów jęczeć, czy coś, to bym się nie spodziewał czegoś takiego czytać od znajomych. Albo od kolegów, albo od koleżanek. No, ale wiadomo, że fajnie jak są dymy, nie? I można się na kogoś wysrać. No, zakładziki sobie róbcie, tylko może weźcie sobie teraz na celownik kogoś innego na przykład, nie? Albo nie, bo co będę namawiał do tego, nie? Dobra, słuchajcie, idę. Czy będzie audycja w piątek? Nie chcę. Tak jak mówiłem, nie chcę mi się totalnie nic prowadzić. Robię sobie przerwę od radia na czas nieokreślony. Może coś się odmieni, nie wiem, ale nie sądzę. Jakie to dziecinne. Teraz będzie mi pisał właśnie Zenon, że w Nocnym Radio i tak nie ma czego słuchać. Jeszcze zapomniałeś dopisać: Dubliński 100 razy lepszy od ciebie. I fajniejszy kolega jeszcze. A twoja mama nosi okulary. No i to gratuluję ci, ty tytanie intelektu. W ogóle takie przychwalanie się, jaki ja jestem inteligentny, prawda, wyższa inteligencja, tu nie ma z kim, cóż za lenistwo intelektualne. Intelekt, to ja. Kurwa, to jest takie ocierające się o jakiś taki, o głupotę właśnie, bo ktoś, kto faktycznie taki jest, to się nie przechwala, nie? Że ale ja jestem mądry. Ale no, a jeszcze jak tak się zachowuje, że teraz i tak tu nie ma czego słuchać. I ciągle ta wina Zenona zrobił sobie taki mem, że jak coś się dzieje i czy faktycznie jest jakaś jego wina, czy zero winy, to on zawsze rzuca ten mem słowny, wina Zenona, tak sarkastycznie, że o, znów moja wina, żeby tak się zabezpieczyć, nie? Jakoś, żeby z góry ciachnąć, że o, znów moja wina. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Wiecie co, tam też dzwoni, ale w ogóle mi się nie chce już o tym gadać. Nie chcę tego tematu rozwlekać. Co miałem do powiedzenia, powiedziałem. Teraz sobie idę coś kupić na kolację. I tyle. No, a teraz możecie sobie tam pisać, że żałosny, że wiadomo było, że tak zrobi, ale czego się spodziewać, tupnął nóżką, piszcie sobie, co tam chcecie, mam to gdzieś. Wrócę, jak mi się zachce i tyle. Trzymajcie się.

Witam serdecznie, Kraftulek się kłania, nocne radio nadaje dla was dzisiaj w piątek o godzinie 19.30. Zaczynamy, no właśnie, co zaczynamy? Zaczynamy specjalną audycję, w której będzie komentarz do gali Fame MMA na żywo, tylko u nas takie rzeczy, bo czy ktoś pamięta jeszcze komentarze radiowe do meczy piłkarskich? Coś takiego jeszcze w ogóle funkcjonuje w Polsce? Gdzieś tam w Stanach to wiem, że jest. Ktoś mi się chwalił ostatnio, że słucha sobie od czasu do czasu takich komentarzy. Tymczasem nie wiem, czy nie wywali transmisji, bo może być tak, że mi internet siądzie. Przed chwilą miałem zerwanie połączenia, nie wiedzieć czemu. Zły czuwa. Agenci, trole opłacone, źli ludzie, żydostwo cholerne, nie chcą, żeby się rozwijało radio, a pięknie się rozwija, już 11 słuchaczy chyba. 11 słuchaczy. 13, kochani, aż sobie piwo otworzę. W zasadzie nie piję alków. Nie dam. Mam, ale nie dam. Nie będzie żadnych lewych transmisji. Tak, potem ktoś mnie przydybie, będę miał kłopoty. Poza tym nie po to wydałem ciężko zarobione 15 zł, żeby teraz rozdawać na lewo i prawo. Taki będę, chuj. Tymczasem specjalnie dla was gra nocny kochanek. Wściekły wąż.

A co? Człowiek nie jest taki, żeby sobie nie pooglądał. Nie ukrywam, że lubię walki czasem pooglądać. To jest coś dla prawdziwego faceta, tak jak ja. A wy, geeki, okularniki? A co tu Etam wkleja? Do siebie zaprasza? A po co? Jak ja jestem? Co mi... Kurde, a to mi tu wklejacie jakieś linki do pirackich retransmisji, żeby ktoś sobie uciekł i tam oglądał, słuchał. A to przychodzi Etam i do siebie zaprasza. To ja nie wiem, po co w ogóle tu przychodzę. Tak się czuję tak dziwnie trochę, no ale... Na razie jeszcze oglądam obraz testowy bez dźwięku, co ciekawe. Na stronie famemma.tv jest już włączona retransmisja. Od 38 minut mam włączoną. Miało być godzinę przed rozpoczęciem i jest, tyle że bez dźwięku. Jakiś taki w ogóle ciemny ring, jakby tam nikogo nie było w ogóle jeszcze. Jakby to noc była i tam stróż się tylko nocny przechadza, pan Wiesio. I ktoś tam jak przyjdzie, to go zaraz wygoni. Ja tu jestem odpowiedzialny za pilnowanie, do widzenia. Proszę wyjść, bo zadzwonię po policję. Po policję zadzwonię zaraz. Proszę mnie tu zaraz wyjść. Z pana, co pan tu robisz? Kto się będzie bił? No to zapowiem, będę zapowiadał zawodników za moment już. Zobaczę, czy ktoś w ogóle przyjdzie tutaj pooglądać, posłuchać, bo jak przyjdą dwie osoby, to ja się zwijam. Biorę to piwo pod pachę i idę sobie. Tak, będzie Daniel Magical kontra Adrian Polak. To jest walka wieczoru. Walką wieczoru na początku miał być pojedynek Jakuba Guzika Szymańskiego z Michałem Boxdelem Baronem. Tak, słynny youtuber Boxdel, czyli też i organizator tej gali Fame MMA. Jest ich dwóch. Jest dwóch jegomościów odpowiedzialnych za tą imprezę. Boxdel właśnie wspomniany, popularny youtuber, zagrajmer, wideobloger, jak również Wojciech Gola. Jak grał w piłkę, jak był mały, to krzyczeli Wojciech Gola. Znany z tego, że jest byłym uczestnikiem Wars of Shore. Wars of Horror, nie wiem, jak to się czyta. Warszawska kurwa? Wars of Horror? To dobrze czytam? No nie wiem. Zobaczymy, co to będzie. Tutaj już Orzech twierdzi, że skończy się komentarzem ze strony Magicala. Kopałem z całych sił, ale najprawdopodobniej za mało wypiłem. No nie, raczej nie będzie takiego komentarza, ponieważ Daniel i Adrian walczą, będą się boksować. W formule bokserskiej, jak to tak fachowo powiem. Więc nie będzie to MMA. No może i dobrze, bo faktycznie zaczęliby się tam gryźć, kopać, pomyśleliby, że w MMA to wszystko wolno. Panie, to jest demokracja, wszystko wolno. I to zaczęliby się tam gryźć, kopać i pluć na siebie, co zresztą miało w sumie miejsce już podczas konferencji. No, ale właśnie do końca nie wiem, bo coś tam zmienili i nie wiem, czy ostatecznie walką wieczoru jest pojedynek Boxdela z Guzikiem, czy Magicala z Polakiem. Kto jeszcze się pojawi? No, na przykład Michał Bogas Bogawski kontra... O! Co to? O! Robią jakieś testy. Dźwięku chyba. Coś przez moment zagrało i się zesrało. Jezu, jak tam ciemno, naprawdę, jak w nocy jest. Stróż tylko się przechadza. Tak przynajmniej mi to wygląda. Albo mam słabą jakość i nie widzę tej widowni. Dobra, włączę HD, zobaczymy, czy uciągnie. Ale czemu ten ekranik jest taki mały? Czemu ja nie mogę tego powiększyć? O, coś tam przepinają.
No i pojedynek Bogasa ze strollowanym. To będzie chyba pierwsza walka. Bogas, przyjaciel Boxdela. Tak sobie zapisałem. Całkiem sympatyczny koleżka, tam nie kozaczy, nie cwaniakuje, nie robi z siebie wielkiego ulicznika i gangsta. 23 lata, 128 kilo żywej wagi, grubcio taki. Pochodzi z Pyskowic, obok Gliwic. Jeździł na taksówce, dziś bezrobotny. No, dość znany youtuber w mojej skali tutaj. W sumie to dla mnie każdy jest znany, bo każdy ma więcej subów niż my. I każdy ma więcej lajków niż my. Tak to niestety wygląda w praktyce. Okej. Okay. Patrzę tutaj jednym okiem, lewym okiem. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jeszcze możecie sobie kupić dostęp do streama. Dla tych, którzy gdzieś tu wkleił Audioman do pirata, jak już bardzo chcecie, jak wam szkoda, jak żydzicie, że tak powiem, nie, mało poprawnie politycznie, jak żydzicie tego piętnastaka, to sobie tam oglądajcie, ale proszę wyłączyć dźwięk i słuchać mnie jako komentatora, bo będę komentował walkę po walce. Będzie też walka Dawid Ambroziak kontra Dawid Ozdoba. Kim jest ten Ambro cały? No, taki napakowany, wydziarany jak wszyscy dzisiaj, zaczesany jak wszyscy dzisiaj, wygolony po bokach jak wszyscy dzisiaj. Uczestnik programu Ex na plaży w MTV, taką informację znalazłem. Nie oglądam tego, takiego badziewia, że tam się prężą muskuły na plaży. Miał też jakąś epizodyczną rolę drugoplanową u Wegi, wystąpił w Kobietach Mafii. No, sądząc po wyglądzie, to grał na pewno jakiegoś tam bandziora, Dresa albo innego Sebiksa. No, a Dawid Ozdoba to jest ciekawa postać, notorycznie wyzywany od gejów ze względu na tlenioną grzywkę i taki troszeczkę faktycznie wygląd. Sympatyczny gość, ja tam go lubię, lubię Dawida Ozdobę, to jest ciekawy człowiek, dużo w życiu przeżył fajnych przygód, uprawia sobie sporty, ćwiczy sztuki walki od 20 lat, w tym samoobronę, jakieś Muay Thai chyba, co ciekawe jest polskim Chip and Dalesem, tak? Czyli się macha śmigłem przed panienkami. I to jest jego chyba sposób na życie i dzięki temu się ustawił, no ale pewnie może niektórzy z was go widzieli, kiedy pojedynkował się z Koksem, z hardkorowym Koksem na polskim KSW. No to tam dostał takiego strzała, że zrobił obrót o 360, w ogóle zakręciło nim jak szatan. No i, no ale walczył dosyć dzielnie. To jest, może być ciekawa walka. Zobaczymy, czy się zrehabilituje, czy się może zdefekuje. Na ringu, z bólu. Wszystko możliwe, wszystko możliwe. Ciekawą walką będzie też na pewno walka Michała Handke. To jest jakiś strongman polski. Oczywiście łysy, napakowany, ale zdziwiło mnie, że żadnej dziary nie ma. Jak to tak? Takie gołe ciało, bez tatuaży? Co to ma być? I on będzie walczył z Maksymilianem Wiewiórem Wiewiórką. To jest taki gość, który ćwiczy MMA, ale jest chyba waży 3 razy mniej od tego Michała Handke, przez co ten pojedynek określany jest jako walka Dawida z Goliatem. No i ciekawi mnie, jak to się skończy. Może się bardzo przykro skończyć. Pojedynek Ozdoby z Koksem pokazał właśnie, co się może stać, kiedy wyjdzie bardzo duży, ciężki jegomość. I będzie walczył z takim o połowę mniejszym od siebie. No, niby determinacja jest ważna, niby hard ducha, odwaga i wola walki i tak dalej, no ale nie oszukujmy się, ciężko jest wygrać z przeciwnikiem, który jest od nas 2 razy cięższy, z jakimś mutantem, który na nas sunie i tak wyglądała właśnie walka Koksa z Ozdobą. Po prostu on go ganiał, ten Koks, tego biednego Ozdobę po tym ringu. Ganiał go. No, co prawda podczas
konferencji Ozdoba twierdził, że to była taka strategia. Chciał wymęczyć tego hardkorowego Coxa, Burnejkę, żeby, no i prawie mu się to udało, ale w rezultacie został przez sędziego zdyskwalifikowany. Ozdoba za unikanie walki. No bo faktycznie, co to jest maraton? No, jakiś biegin na orientację? Co to ma być? Przypomina mi się trochę sketch, nie tyle sketch, co w Żywocie Briana była taka scena, gdzie gladiator gonił jakiegoś tam obszarpańca po arenie, tak biegali w kółko i w końcu padł na zawód. A ten taki mały, biedny obszarpaniec się cieszył, wiwatował, że wygrał i tam całusy publiczności sprzedawał. No, no, a on tylko biegał po prostu, spierdalał po tym ringu. Także może i tak być, może i tak być. Nie będzie walka z Maksymilianem Kolbe. Dobra, zobaczmy, co tu jest na tym. O, włączył się znowu ekranik. Znowu coś tu próbują. No, no, panowie... No, testują sobie napisy, runda 1. Wiecie co? Tak, no, bardzo dobrze, Boxdel. Pojawiło się na ekranie, bardzo dobrze. Open Broadcaster działa znakomicie. No, oczywiście są też i Labadziary, jedna z sióstr Godlewskich. Tylko nie wiem, czy to jest ta, która ma napompowane wary. O... W menu są na drugim miejscu, jakby to było coś najważniejszego. Jest karta walk, gdzie jest pokazane, kto z kim się pojedynkuje, a zaraz po tym jest Ring Girls, a dopiero potem Loża Szyderców i artyści, i VIP-y. Czyli Ring Girls są najważniejsze w ogóle. No, ostatnio stały jak takie kołki po prostu. Zanim się zaczęła konferencja, to one tak z 20 minut stały przed kamerą i nic nie mówiły. I to wyglądało dziwnie. Anna Aleksandrzak, Monika Godlewska i Monika Miller. Ta Godlewska, to nie wiem, czy to jest ta z napompowaną warą. Wszystkie mają wary napompowane. Te na górze mam na myśli, bo te na dole to nie wiem, też pewnie pompują. Wszystko napompowane musi być. Cyc napompowany, poślady napompowane, wary napompowane i dziubek. Tak. I selfiki. W ogóle część z tych gwiazd, no to nie oszukujmy się, są to takie gwiazdy, takie, no nie powiem jak ja, bo są popularni, no ale to jest taka popularność, że o, tam złapał mandarynę za cyca, tam zjadł frytkę frytce, albo widać mu było rów mariański podczas programu na TVN-ie. No wiecie, takie gwiazdy trochę, nie? No ale to są początki Fame MMA dopiero, więc może się jeszcze wybiją, może to będzie ich, może to będą drzwi do kariery. Godlewskie są niegodlewskie uwagi, tak twierdzi niepowtarzalny orgazm, a sądząc po pseudonimie, zna się na tych sprawach. No zobaczymy, co tam. Dalej coś testują, już się krzątają, światła jeszcze nie włączone, ciemno jak w dupie u Polaka, powiem tak, ciemno jak w dupie u Polaka. Czemu u Murzyna zawsze? Ciemno jak w dupie u Polaka, na przykład. Co? Może być? Kto tu jeszcze będzie walczył? Zobaczmy na kartę walk. Ciekawie się zapowiada też walka rycerska od twórcy w zbrojach z mieczami. Piotr Celej i Krzysztof Olczak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie znam tych jegomościów. Pewnie nikt ich nie zna, ale no, tu się prezentują. Widać, że rycerzyki mają tu pancerze. No, często się mówi, że takie uderzenie mieczem w hełm, no bo raczej na pewno będą mieli hełmy na 100%, no to jest naprawdę potężny cios, jakby was Tyson po prostu przypierniczył. Zobaczymy. Walki rycerskie czasami nie wyglądają zbyt widowiskowo, bo to tam nie ma jakichś, jak na Konanie Barbarzyńcy, że jakieś tam piruety zrobi, czy na jakiś... wiedźmińskie ciosy, po prostu się okładają tymi mieczorami i zasłaniają tarczami. Tak wygląda walka. No. Nie sądzę, aby sobie pomagali nogami, chociaż może jeden drugiego kopnie. Jak się nazywa ochraniacz na jaja? Suspensor? Chyba tak. Może ktoś podpowie.
Zenon pisze, słyszałem, że Leszek Sławuj Głódź będzie się pojedynkował z Aleksandrem Kwaśniewskim. Mieszane sztuki picia, wina mszalnego kontra wódka. Jajochron, podpowiada Orzech, że to jest ta słynna osłona na jajeczka. Suspensor. No, a rycerze się faktycznie kopią czasami, nie? To jest prawda. Dobra, puszczę jeszcze jakiś utworek. Mamy 10 minut do rozpoczęcia gali, więc możemy jeszcze się odprężyć. Ostatnia chwila.

Nocny kochanek, wielki wojownik i wielki sukces kasowy płyty. No, nieczęsto się zdarza, że jakimś artystom udaje się żyć tylko z grania, tylko z muzyki. No, zwykle trzeba dużo koncertować. No, ale taki jest właśnie skład Nocnego kochanka. Chłopaki dużo się angażują, imprezują, teledyskują, koncertują i tak dalej, a tymczasem zbierają się już ludzie, widzę, że jest widownia. Nadal ciemno, jak w dupie u Ruska albo u Niemca. Bo nie powiem, że u Murzyna, nie wolno. W dupie jak u Białego powinno się... Nie, no to bez sensu. U Białego w dupie przecież jest świetliście i jasno, co ja wygaduję, a nie czarno, jak w dupie u Murzyna. No, miałem nie mówić. No właśnie, zobaczymy, co tu się będzie działo się. No... Freakfighty, same freakfighty, czyli walki niezawodowych wojowników. Tu oczywiście wyjątkiem są Dawid Ozdoba. W sumie on jeden tylko chyba jest tutaj. No i ten, Wiewiór dopiero zaczyna, tam sobie amatorsko trenuje. Są to youtuberzy, są to celebryci, są to freakfighterzy, więc różnie może to wyglądać. Na konferencji ostro po sobie jechali, wyzywali się non-stop od ciot gejów i frajerów i cweli. Jak to wszystkie te nakoksowane dziki, zafascynowane kulturą więzienną i życiem ulicy i reprezentują biedę. Najlepszy to jest Daniel Magical, który reprezentuje biedę, a wyżebrał już chyba koło 600 koła. Na donate'ach. No, więc tak reprezentuje biedę. No jego przeciwnikiem jest Adrian Polak, ktoś, kogo się uważa za takie przeciwieństwo, czyli, nie wiem, z dobrego domu, ma hajs. Zresztą to widać na jego filmikach, że ładny domek, tam gdzieś się szlaja. No taki niezbyt lubiany typ, ponieważ jest bardzo pewny siebie, zadziorny, dumny i zaczepia innych i ciągle szczerzy ząbki i wyśmiewa innych, coś tam szura, sapie do innych i tak dalej. No cóż, raczej tylko, no tak, Co to? Nie ma żadnego dźwięku cały czas? Już 2 minuty zostały i widzę tylko obraz. Bez dźwięku. Spróbuję odświeżyć. O, powiększył się obraz na cały ekran w końcu. Boxdel chwalił się, że sukces komercyjny jest i że będzie druga gala, więc i wyglądało na to, że chłopaki są zadowoleni z wyników finansowych. A ja się cieszę, bo no, kibicuję każdemu, kto coś organizuje, coś robi. Lepiej jak ktoś coś robi, niż jak tylko niszczy, na przykład wyzywa, obraża i tak dalej. Więc fajnie, trzymam kciuki za jeszcze większy sukces finansowy. No zobaczymy, czy też będzie jakość rozsądna. Szkoda tylko, że są dwie tak różne jakości wideo, bo jest 360p i 1080p. A ja bym na przykład chętnie sobie obejrzał w 720p.

0: Czuję się nieusatysfakcjonowany. Dobra, przełączyłem na lepszą jakość. Jest silny.
1: Dobra.
0: O! Włączyli dźwięk w końcu. No, w punkt. Rychło w czas. No i dobrze, że usunęli na YouTubie. Co to? Dajcie zarobić chłopakom. Nadal możecie sobie jeszcze wykupić kod. Może zdążycie. 15 zł to nie jest majątek, to jest kilka piwerek. A ja też mam dzisiaj piwerko. Popijam sobie. Staram się nie pić, ale dzisiaj wyjątkowo jedno piwo dla kurażu. To dobrze na nerki robi. Oczywiście każdy z zawodników, jak przystało na tego typu imprezę, tak jak to zwykle bywa przy wchodzeniu na ring, będzie miał jakiś swój utworek muzyczny. Daniel Magical jest wielce zafascynowany Rockiem Balboa. Chyba się jakoś utożsamia, identyfikuje, bo też chyba siebie uważa za takiego, że zaczyna od zera. Pewnie mu włączą jakieś Eye of the Tiger, czy coś w tym stylu. Chociaż do niego bardziej by pasowało disco polo, w którym gustuje. Słucha z mamuśką cały czas disco polo, no to może jakiś boysów lepiej byłoby mu puścić. Albo inne tam figo fago polo. Rym cym cym, trala benz, miła ma, pokaż cyca. Coś takiego bardziej. Cały czas u niego coś leci. O, albo Abba Ojcze, faktycznie. On też u nich tam u Zwierzyńskich na Urzędniczej 9, jeśli dobrze pamiętam. No, dwa najbardziej znane pato adresy, czyli Urzędnicza 9 i Szkolna 17. No właśnie, mają tam papieża Jana Pawła II, obrazy i bardzo go zresztą cenią. To jest ich idol. Jakby mu tak barkę puścili, to by była niezła beka z tej barki. Niezła barka by była. O, coś tam się dzieje, coś się dzieje. O. Ładne oświetlenie, podoba mi się. Wszystko oświetlone na niebiesko. To też jest... Jakiś tam kunszt, jakaś tam sztuka oświetlić ładnie imprezę, nie? Można oświetlić tak, żeby dzisiaj wyglądało to jak amatorski film porno. O, artysta wyszedł. To duży deal, ufamy sobie, nie liczymy tych chwil. Życie jak film, gdy jesteś obok, to łatwiej jest mi. Z playbacku chyba śpiewa. Jest mi, naprawdę łatwiej mi. Też tak umiem. Okej, wśród artystów wymienionych tutaj mamy Malik Montana. Zna ktoś? Letni chamski podryw. Jakiś dwóch filutów tutaj w złotych trampkach. Nicki Queen. Jakaś labadziara w białych kozaczkach i w różowym... O Boże. I jakiś Margani. Też nie znam, nikogo nie znam z tych artystów. No też tacy chyba artyści, tak jak te gwiazdy, nie? Chcę więcej!

No chyba jednak nie playback, ale autotune jest. Bo ja ciągle chcę naprawić świat. Cały system, co w nas tkwi. A ja tu dla was nadaję nową galę MMA. Jeden drugiemu w

0: O czym jest ta piosenka, przepraszam? Tak nie mogę zrozumieć, chyba za mądra.
1: Halo, koszalni, jesteście tutaj, zróbcie hałas!
0: Dajcie suba!
1: Dobra, jesteście gotowi na dzisiejsze wydarzenie, na dzisiejszy wieczór, tak czy nie? Jeszcze jakiś mały hałas? Wszyscy są gotowi? O, tak w miarę. No to lecimy dalej z numerem.
0: Nikt się nie odezwał. Każdy pod nosem. Weź już nie pierdol. Weź już nie pierdol, bro. Chcemy walkę zobaczyć. Znaczy tak średnio to pasuje ta piosenka, nie? Do MMA. Liczą się tylko chwile, kiedy jesteś ze mną. Czuję się debilem, ale nie obchodzi mnie to, bo jesteś ze mną. Blisko tak. Nasrał mi na głowę

0: walki homoseksualistów, dobre.
1: A masz, ła! A weź! Ty, ci kopnę cię, zaraz będziesz miał. Co się szczypiesz? Co się szczypiesz? Torebką w łeb dam i pudrem po oczach będziesz miał.

0: biedy.
1: O, też reprezentuje biedę. Dzisiaj to jest bardzo modne. Czy jest tu ktoś bogaty w ogóle, kto ma pieniądze? Czy wszyscy reprezentujemy biedę dzisiaj? To jest bardzo trendy. Ja chyba też zacznę biedę. Ja i tak biedy.

0: mam na pewno.
1: Nie no, jakieś tam możliwości wokalne ma, no przynajmniej nie... nie wyje. Jakoś... taki wyjec trochę. No właśnie, gdzie oni są? Ja chcę walki. Czy ten utwór się kiedyś kończy? Dwie godziny później. Cały czas stoi typek.

0: Kochani, nie jesteście tutaj jeszcze z nami, czy już koniec? Halo, jakiś wielki hałas, to jesteście gotowi na te walki, Koszalin!
1: Witamy serdecznie wszystkich. Dobra. W Koszalinie, na hali widowiskowo-sportowej.
2: Ale wiecie, co jest ciekawe, że wszyscy do niego siedzą dupą, on z tyłu. A wszyscy dupą do niego i nie patrzą w ogóle na niego.
3: Witamy. Oj, i co będzie się działo? Będzie się na pewno działo. A cytując Macieja Nowowskiego, to będzie legendarne. A cytując Daniela Magicala, będą dymy, będą legendarne dymy.
1: Tak, panowie i panie, słuchajcie, kochani, będzie się działo. Na pewno dzisiaj wielu z was zobaczy youtuberów w klatce, w oktagonie. No powiem wam szczerze, nie miałem okazji oglądać youtuberów w oktagonie. Dzisiaj to się stanie, nie ma już odwrotu, mam nadzieję, że żaden z nich nie ucieknie. Klatka się zamyka i dojdzie do mnie.
2: Jak któryś z nich ucieknie, to będzie potem tak miał takie statystyki, że zero wygranych, zero przegranych, jedna ucieczka z ringu.
3: Mięśnie rozgrzane, teraz tylko wejść i je sprawdzić przeciwko sobie, jeden przeciwko drugiemu. Mamy kilka bardzo ciekawych pojedynków. Obok pojedynków MMA jest, co ciekawe, pojedynek rycerski. To będzie dopiero iskra.
1: Jak myślisz, Adbuster, czy rycerze zastosują jakieś techniki z MMA?
4: Witamy państwa bardzo serdecznie na pierwszej w historii gali federacji Fame MMA!
2: Fame MMA. Fake MMA. Na niby będą się bili.
1: Witamy wszystkich serdecznie.
4: Witamy państwa z dziką przyjemnością. Chwytak
5: oraz Arkadiusz Pan Pawłowski z grupy Kamerowani.
4: Czyli ten ziomek z kartonem na głowie.
5: I ten przemiły, jakże sympatyczny grubasek po mojej lewej stronie, tak.
4: Moi drodzy, dzisiaj przydarzy się tutaj coś naprawdę niezwykłego. Pokażą się tutaj ludzie, których śledzicie, których oglądacie, być może codziennie.
2: Pan Pawłowski,
4: rola, konferencja. Dzisiaj zobaczycie, jest wielce niecodzienna i gwarantuję wam, że w tej odsłonie nie zobaczycie ich bardzo długo. Kto wie, być może nigdy. Ta gala mogła się odbyć dzięki naszym wspaniałym sponsorom, którym chcielibyśmy w tym momencie podziękować, a są to...
5: Lwiwet, Hotpay oraz Lord Crushfield, czyli najbogatszy youtuber na świecie.
3: Ja nie wiem, skąd się ten Crushfield tam wziął.
4: PewDiePie poprosił Crushfield o drobną pożyczkę, tam 400 tysięcy...
5: złotych?
4: Funtów.
3: A to już wiemy. No,
2: o takich rzeczach tak się publicznie gada? Kto ile komu pożyczył? Ciekawe.
4: Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, że możemy tutaj być i chcemy w tym momencie na ring zaprosić bardzo ważną osobę, zaprosić jednego z głównych organizatorów gali Fame MMA, czyli... Powiedzmy sobie szczerze, sprawcę tego całego zamieszania. Przywitajcie go bardzo, ale to bardzo gorąco. Wojciech Gola!
3: Oj, Wojciecha Gole zapowiadają jak dobrego zawodnika MMA.
2: Wojciech Gola, to
1: jest... Wojtek ma już za sobą jeden pojedynek.
2: Uczestnik Worlds of Horror Shore.
6: Chciałem wszystkich serdecznie powitać w imieniu organizatorów.
2: Witam serdecznie wszystkich organizatorów, wszystko całą publiczność.
6: Wyrazić taki ogromny szacunek dla boksera,
2: szacunek,
6: który nie tylko trenował, ciężko się przygotowywał.
2: Już sobie w dupę włażą. Jeden organizator będzie wychwalał drugiego, no ale że nada.
6: Chciałem też podziękować naszym sponsorom.
2: Firmie no tak, ciągle sponsorzy tylko, najważniejsi.
6: Oraz Lordowi Crushfieldowi, który jest tutaj z nami na sali. Jest to początek... czegoś wielkiego.
2: Jaka animacja logosów 3D.
6: Ekscytującego.
2: Bez urazy, tak jak na Amidze trochę. Przepraszam cię, Etamien.
6: Możecie z nami tym uczestniczyć. Chciałem również podziękować wszystkim widzom, którzy są przed obiornikami i oglądają transmisję pay-per-view. Oraz wam, kochani.
2: Nie będzie górala.
6: Gale Fame MMA oficjalnie uważam za otwartą. I zapraszam na wielkie widowisko! Dziękuję bardzo.
3: A widowisko będzie wielkie.
4: Raz jeszcze wielki hałas, Wojciech Gola!
3: Wojciech Gola, a powiedz na Barbar.
4: Rozkręcamy tej imprezę.
2: Łabałbał.
4: Ale moi drodzy, myślę, że to należy, że to jest warte podkreślenia raz jeszcze. Ta gala odbywa się nie tylko dzięki sponsorom, nie tylko dzięki organizatorom, nie tylko dzięki osobom, które biorą w tym udział, ale przede wszystkim dzięki wam. Dzięki wam, osobom, które są tu dzisiaj z nami, dzięki osobom, które oglądają nas w systemie pay-per-view, więc w tym momencie, moi drodzy, zróbcie gigantyczny hałas dla was!
5: Zróbcie hałas!
2: Zróbcie hałas dla was. To takie na siłę trochę, nie? Taka próba cały czas. Jo, fajnie, zabawa, bydudymy, ojej, łapki w górę, krzyczymy, hałas. A gdzie treść?
5: To Michał Bogas Bogawski versus Sebastian Strolowany Nowak.
4: Więc powiedzmy coś na temat naszych zawodników. Bogas waży 124 kg. Sporo.
5: No, kawał chłopa. Strolowany waży 116 kg.
4: Strolowany jest wyższy o głowę, co powinno mu dać przewagę zasięgu. Powinien
2: dwa dziki.
5: Bogas powinien szukać walki raczej w klinczu, w zwarciu.
4: Zobaczymy, czy przemówi magia.
2: Już podpowiada.
4: Bogas jest z rocznika 94. Strategię. Mamy tu kogoś?
2: Znawca.
4: Z rocznika 94?
5: Mnóstwo.
2: 94? Co tam?
5: Za to
2: dzieci przyszły?
5: Niedawno przekroczył magiczną liczbę 100 tysięcy subskrypcji w serwisie YouTube.
4: No i to jest matematyka, którą ja szanuję. W przeciwieństwie do wielu innych zestawień na tej gali zawodnicy pokazywali sobie szacunek i wszystko ma się odbyć.
2: Szacunek, tak. Pluli na siebie tak i się wyzywali cały czas. I chcieli się już bić przed.
4: Klatka. Walka odbędzie się w formule MMA. Trzy rundy.
2: Animacja jak ze śmiechu warte. Zaczynamy. Dobrze to podsumowałeś.
5: Już teraz do nas zbliża się Michał Bogas Bogawski!
3: I za chwilę zobaczymy pierwszego zawodnika gali Fame MMA. Wychodzi Bogas!
2: Widzę, że trochę mało kamer mają. No dobra, jest następne ujęcie. Wychodzi grubcio. Dymy. Maszyna do robienia dymów jest. A i pokazuje, że mu gardło ci podleżne. To jest takie sztuczne, bo jak robisz się na good guy'a i jesteś w sumie sympatycznym gościem, i zaczynasz nagle coś świrować, pawiana, że cię załatwię, gardło ci podeżne. To jest sztuczne, nie? Nie jesteś sobą, tylko widać, że jesteś pozerem.
3: No i przy wyjściu było dużo ognia i dużo dymu, a scena wyjściowa aż ugięła się pod Bogasem. Ciekaw jestem, czy ring ugnie się pod jego ciałem. Oby nie, oby wytrzymał.
2: Też mnie ciekawi, czy oni wykupili prawa do tych wszystkich utworów dźwiękowych znanych, bo tam tu muzyka z Rockiego, tutaj coś. Na tych filmach motywacyjnych, gdzie się prezentowali po raz pierwszy na kanale YouTube'owym, no to wszystko jest opłacone. Nie wiem, aż dziwne, nie?
3: Jest to niewątpliwie zawodnik wagi ciężkiej.
2: Ciekawe, czy można gdzieś wejść na jakiś bank po prostu muzyczek i tam są takie znane utwory, powiedzmy. Chcesz mieć muzykę z filmu, nie wiem, Szybcy i Wściekli, nie? I sobie możesz wykupić.
4: Sebastian Strolowany Nowak!
2: Nie zesraj się. Ty ma jakąś muzykę z Tybetu.
3: Ciekawe, czy Strolowany też wyjdzie w rush guardzie.

0: akwatycznej aparycji potrafi być...
1: Ja nie muszę nic wykupywać, ja ten, ja jestem właśnie u fryzjera i sobie na komórce odtwarzam i do was dzwonię i komentuję.
0: Powiedziałeś sympatyczna aparycja, nie wiem, w którym miejscu ta sympatyczna aparycja być może zaprezentuje lepszą aparycję w pojedynku MMA, oby.
2: Już no, za moment się o tym przekonamy.
1: Już za moment pierwsza walka. No ciekawy jestem, jak to wyjdzie. Może wyjść trochę nieporadnie, ale jakiś tam trening mieli, przygotowania. Każdy miał własnego trenera, który go tam nauczył przynajmniej podstaw trzymania gardy, jak zachować się tam w parterze. To czy to będzie MMA, czy to będzie boks? Chyba MMA, bo widzę, że rękawice do MMA.
0: Widać nerwy.
1: No, możliwe, że Magical z Polakiem, mimo formuły bokserskiej, będą się też bili w rękawicach do MMA, to wszystko jest możliwe. No, się gimnastykuje tutaj, Kalanetics.
0: Obaj wyglądają, jakby woleli siedzieć.
1: Pokaż te rękawice jeszcze raz.
0: Obaj walczą w koszulkach. Mamy tutaj małą rewię mody. Oby nie skończyło się tylko na rewii mody. Oby był dobry pojedynek MMA.
1: No, mogliby zdjąć te koszulki, a nie... Zaraz jeszcze będą się bili w butach. Nie, no dobra, zdjęli buty. Okej.
0: Michał!
1: O, ten to ma stopę jak podolski złodziej. O! Animacyjka, tu się biją ścieniem.
2: No. Chyba podpatrywał techniki z gier komputerowych, ale
0: ruszyli.
2: Świat realny ruszyli jest inny niż gry komputerowe.
1: O, ruszyli ostro, od razu.
0: Na razie idą na
1: o, full fight, poszło proszę państwa. Unik.
0: Ale takiego tempa to oni nie wytrzymają długo. Za chwilę może być koniec walki, strollowany już jest zdezorientowany.
2: Strollowany wielki błąd,
1: zaczęło się ostro.
2: Plecami, nie wolno
1: no, widać już MMA, kopy są, low kicki.
0: No. Powtórzył ten błąd właśnie teraz, ale Bogas przyjął teraz na dziąsło.
1: Słaba troszeczkę garda, no ale żaden nie wykorzystuje i się nie próbuje przez nią przebić.
0: Że już się spompowali. Mówiłem,
1: byłoby
0: mówiłem,
1: to dosyć łatwe.
0: Trochę wolniej, że nikt im tego wcześniej nie powiedział. Bogas już troszkę wypompowany.
1: No nie było tego badania przeciwnika, nie było Bogas sprawdzania dystansu, tylko o, jakieś obroty, jakieś piruety, co to się dzieje?
0: Długo.
1: No, ktoś się śmieje tam.
0: Obaj mają na twarzy nerwy.
1: Już się zmęczyli chyba.
0: Już ciężko dyszą.
1: Zmęczyli się już po pierwszy dzień.
0: Strollowany też nie jest w najlepszej dyspozycji.
1: W drugiej minucie już wykończeni i przestali na siebie nacierać, tylko skaczą po ringu.
0: Usta otwarte. Ochraniacze na zęby już wysunięte.
1: Ja pierniczę, każe nada.
2: Wypadł ochraniacz na zęby.
0: Tak, oby wypadł, oby nie został wypluty. Coś mi się
1: wypadł mu ochraniacz, bo już nie daje rady i tak sapie.
2: Kombinowali, żeby złapać trochę tlenu w ten sposób.
0: Jeżeli to jest jedyna sztuczka, na jaką stać strollowanego, no to nie widzę tego pojedynku.
1: No, Bogas już wykończony.
0: Jest ucieczka, pojawia się ucieczka.
1: Strollowany już ucieka. Klincz.
0: Obojgu brakuje tlenu, ale
1: no, zaczynają się klincze. Już
2: no,
1: brakuje, kondycja wysiadła.
2: Wielkie, nie ma tu kalkulacji. Odpalili swoje wiatraki.
1: Chwila odpoczynku zawsze, nie? Dostajesz niestety trochę wiapę w tym klinczu, ale możesz odsapnąć przynajmniej.
0: Na 3 rundy umówieni. Jeżeli chcą je przeżyć, muszą zwolnić.
1: Za ostro ruszyli, no się wypompowali, no, ale nie spodziewałem się tak słabej kondycji.
2: No zaraz kibicom może się to nie spodobać. I po raz trzeci strollowany obraca się plecami.
1: O, Bogas z racji swojej
0: jest
1: tuszy.
0: Krew, ale coś mi się wydaje, że ta krew wynika raczej z wkładania.
1: Już zakrwawiony, wykończony, zasapany. Strollowany trochę lepsza kondycja, no ale to też są gabaryty takie, że trzeba naprawdę mieć dużą objętość
0: ciężko
1: płuc i kondychę,
0: oddycha,
1: żeby z dużą masą móc pląsać sobie dłużej po ringu.
0: Mają jeszcze do dyspozycji mnóstwo technik, których chyba nawet nie myślą o nich w tym momencie. Koniec pierwszej rundy, a w tym momencie to oni myślą chyba tylko jak nie umrzeć, jak dotrzeć do drugiej rundy.
1: Tak, na twarzy Bogasa widziałem tylko jedno, ja chcę do domu. Kiedy to się skończy? Jeszcze 5 sekund, muszę ustać.
0: Wymaga tutaj małej interwencji medycznej. Ktoś powinien mu tą krew wytrzeć.
2: No, myślę, że w minutę przerwy ogarną chłopaka. Chociaż widzę, no, nie mamy kamery.
1: Mimo wszystko Bogas wypadł trochę lepiej, myślę.
0: Ale czy on ogarnie samego siebie? Wątpię.
1: Ale zapłacił swoją ten, swoją...
2: No i mamy to, stało się. Pierwszy
1: zapłacił cenę za swoją wyrywność. Ma już mu jucha. I widać, leci z nohala.
0: Walka w życiu. Nie wyglądają, jakby byli bili się chociażby w szkole podstawowej. O.
1: Nie sprawdziłem, ile trwa runda. Chyba coś koło 5 minut.
0: Nie wyglądają nawet, jakby oglądali kiedyś galę MMA. No ale...
1: Tak, wykupiłem transmisję.
0: Dajmy im się wykazać jeszcze druga runda. A potem być może i trzecia.
1: No, nie sądzę, żeby ta chwila odpoczynku pomogła Bogasowi, który już zdycha. Myślę, że w tej rundzie już odpadnie albo się podda, co nie jest rzadkością wśród amatorskich fighterów. Oni po prostu się boją, że im zwieracz nie wytrzyma i wolą się poddać niż skompromitować. No, strollowany jakby bardziej pewny siebie.
0: Bardzo dobrze, że nie jest to 5 minut, bo...
1: No, więc mniej niż 5 minut.
0: Co mogłoby się dziać?
1: Pewnie 4 minuty.
0: Publiczność
1: runda druga.
0: Zastrolowanym. Jeżeli Bogas przetrwa to tempo, przetrwa tą nawałnicę mieczy, to być może zanotuje zwycięstwo.
1: On już nie ma siły gardy trzymać. Strolowany wygra, już...
0: Chyba zdali sobie sprawę z tego, że muszą zwolnić tempo, ale muszą też walczyć, bo inaczej...
1: Ma jeszcze zapas sił. O, Bogas ruszył ostro, przyparł do klatki.
2: No i mamy
1: strolowanego.
2: Klincz.
1: Znowu klincz. Ratują się klinczem, jest parter.
0: I o to chodzi.
1: No, w parterze może wygrać ten, kto ma większą masę, MMA, czyli Bogas.
0: Nie boks.
1: Bogas leży na strolowanym.
2: Strolowany założył
0: i będzie
2: gardem,
0: no, i już jest dosia. Tak. I to jest bardzo dobra wiadomość dla Bogasa.
1: Dosiadł go,
0: bo
1: jak
0: tym
1: to się
0: zapunktował.
1: Dosiadł.
2: No to proszę Państwa, to jest najlepsza pozycja, którą
1: ciężko będzie
2: zdobyć,
1: się wydostać strolowanemu
2: musi
1: z tego parteru.
2: Ręce i uderzać z góry, wykorzystać swoją przewagę.
1: Myślę, no walcz cepy, wryja.
0: Być ground and pound.
1: Co się czaisz?
0: Tak jest podjęta próba. Jest podjęta próba.
1: No.
0: Ale strollowany
1: nie wykorzystał.
0: Do jak no, on to zrobił,
2: no
0: jak
2: właśnie,
0: on tego
2: no tu jest, ja już zauważyłem, to jest brak...
1: Strollowany został w
2: parterze,
1: chciał się bronić. Dobra,
2: nogę,
1: wstali. Obaj
2: na
1: nogach.
2: Zamiast trzymać i kontrolować dalej dosiad. No
0: niedopuszczalny błąd. Niedopuszczalny błąd w dosiadzie.
2: Na własne życzenie stracił pozycję.
1: Nie wykorzystał Bogas tej przewagi w parterze.
0: Rusza strollowany.
1: Trzeba było spunktować po prostu strollowanego.
0: Czyżby poczuł zapach krwi Bogasa? Są zmęczeni, patrzą na siebie.
1: Ale zmęczeni już są. No.
0: Bogas nawet lekko uśmiechnięty, ale czy to nie jest uśmiech rozpaczy? Muszą coś robić, muszą działać, bo za chwilę posypią się upomnienia.
1: No, zaraz będzie żółta
0: mamy
1: kartka.
0: Mamy upomnienie za
1: będą tak stali.
0: Walki. Mamy obustronne upomnienie.
1: No i jest upomnienie od sędziego.
0: O. Znowienie walki.
1: Jednak kondycja
0: muszą pokazać
1: bardzo ważna jest.
0: Sędzia musi
1: nie tylko technika.
0: Punktować.
1: I na tym polegnie Magical. Właśnie na swoim braku kondycji. Zasapie się. Będzie po walce. Znowu klincz, znowu przyparcie. Do siatki.
0: Obalić.
2: Mamy obrócenie przy siatce.
0: Myślę, że Bogas jeszcze będzie próbował obalenia.
2: Uderzył w tył głowy, widziałem.
1: W tył głowy, ale to można
0: ale
1: walić w tył głowy. To się nazywa ciosy królicze, czy jakoś tak.
0: Jak na razie mi widzieliśmy...
1: No i przypieraj go. O,
2: pierwszy front kick.
1: Poszedł front kick.
0: Te kopnięcia też odbierają sporo tlenu.
1: No.
2: Dokładnie.
0: Na
1: miejscu strollowanego postawiłbym teraz na te front kiki. Parę front kików odebrałoby już całkowicie powietrze Bogasowi.
2: Tlenu niż uderzenie ręką.
0: Mamy klincz, mamy znowu unikanie walki, ale tym razem w klinczu.
2: Już troszkę chłopaki
0: koniec drugiej rundy, koniec drugiej rundy.
2: Tlen. No i tempo zwolniło. Na pewno dużo wolniej się już wszystko toczy niż w pierwszej rundzie.
1: No ale widać, że zależy chłopakom, widać, że się starają, widać, że dają z siebie wszystko, faktycznie. No takie były też zapewnienia u wielu zawodników, no, że dam z siebie wszystko, nieważne co będzie, ale dam z siebie wszystko. Tylko czy to wystarczy? Kurde, prawie mu gacie spadły i rowa było widać. Niestety ludzie otyli tak mają, że często im gdzieś te majty się obsuwają.
2: Miał dużą szansę zakończyć już ten pojedynek.
0: Myślę, że z tą masą mógłby nawet pokusić się o technikę zwaną brzucho-leo. Wystarczyłoby, żeby się na nim położył. Mógłby go po prostu zadusić swoją masą. A bywały takie pojedynki.
2: Mamy tu narożnik Bogasa.
1: Trenerzy podpowiadają strategię na następną rundę, trzecią. Bogas kontrastrolowany. Dwóch youtuberów sporych gabarytów. No i te gabaryty sprawiają, że już są wykończeni. Ale ruszyli ostro. Bogas zrzucił się na strolowanego. Przyparł go do siatki.
2: Mamy gardę, ten zapił gardę. Trolowany zapił gardę.
1: Obejmuje nogami. Bogasa stara się...
0: Nie spodziewałbym się.
2: Proszę bardzo.
0: O, chyba jakieś trójkąty nawet tutaj będą.
1: Ale tutaj erotyczne pozy, proszę państwa.
2: Wystarczy... Może przełożę jeszcze tą nogę. Yeah.
1: Wygląda to, jakby się bali mocno uderzyć, jakby bali się, że skrzywdzą drugiego człowieka za mocno i tak na pół gwizdka walą tymi łapami, jakby markowali ciosy. No nie jest to dobry nawyk, to jest pewnie coś, czego trzeba się oduczyć. Ja tam bym jebał się nie bał.
0: Tkwi w tej jak zabije nawet to co. Gardzie strolowanego, choć ona nie jest do końca aż tak ciasna, on ją rozpiera czasu do czasu i to jest moment, w którym Bogas powinien tak naprawdę podnieść pozycję.
1: No i duszenie.
2: Nic się nie dzieje, no jest zwarcie, jest odpoczynek. Żaden z nich nie
1: cyrowa. Żaden odpoczynek, no Bogas jest duszony przez strolowanego.
0: Podniesienie walki do góry, całkiem słusznie.
2: Myślę, że słusznie.
1: Dobra strategia, no trzeba jak najbardziej wymęczyć grupcia.
0: Teraz albo nigdy, to jest wszystko albo nic. Jeżeli teraz nic się nie wydarzy, to już nic się nie wydarzy.
1: Tak, też mi się wydaje, że to będzie ostatnia runda.
0: Mamy tam małą przerwę techniczną, jest mokra mata.
1: Specjalnie się zmoczył, żeby była mokra, żeby chwilę jeszcze odpoczął, jak będą czyścili. Dobra strategia, bardzo dobrze, że się zsikał. Z kim będzie walczył Ator? Cześć potrzeba.
0: Słychać zarówno...
1: Ator no z Gimperem, no, wiadomo, nie? Ale tam dzieci przyszło. Nowa rozrywka dla dzieci, naparzanie się po ryjach. Dobra, ja se muszę skręcić, bo się rozemocjonowałem, a jak się rozemocjonuję, to se muszę zajarać.
0: No, pora już kończyć tą przerwę techniczną.
1: Nieuczciwe jest takie robienie tak długiej przerwy technicznej, bo...
2: No myślę, że zbyt długo to trwa.
1: Jak ktoś już się zasapał i nie ma sił, no to jego wina, a nie, żeby odpoczywać będzie. Rzucił się Bogas na strolowanego znowu, o, bardzo taki wyrywny jest i waleczny, można powiedzieć.
2: No i mamy klicz, znowu mamy klicz.
1: Znowu się klinczują. O, jest partner! Strolowany przygwoździł do ziemi Bogasa i go okłada. Będzie chyba koniec walki. Leje go, naparza go po ryju. Ten próbuje się odwrócić, uratować jeszcze, wyjść z tego parteru. Z tego zwarcia. Ale już dostał... Ale co tak lekko go walisz? Mocniej, co ty go tak smyrasz?
0: Tak się nie bije nawet kotletów.
1: No, to się zgodzę. Co to jest? Wrestling?
0: Ani ładu, ani składu.
1: Co to jest? Sedes?
0: Strolowanego jest skuteczne.
1: No ale strolowany znowu siedzi na Bogasie i go okłada.
2: Czy to wykorzysta? Piękny dosiad.
1: Ten próbuje się zasłaniać, no ale... powinien trochę...
2: Ciosy dochodzą do głowy, ale widzę,
1: raz w łeb, raz w nery, to wtedy nie wiadomo, gdzie się zasłaniać, no, tak to się robi.
0: Koniec rundy, czy przerwanie?
2: Koniec rundy. Koniec walki. Nie udało się zakończyć tego pojedynku przed czasem, ani jednemu, ani drugiemu. Mają tu za sobą swój pierwszy raz w klatce.
1: A więc wygrał strolowany.
0: Ja nie jestem pewien wyniku. Pierwsza runda wyrównana, druga
1: tylko czy to był koniec rundy, czy koniec walki ostatecznie.
0: Dla strolowanego. Nie wiadomo, jaki będzie wynik, jaka będzie decyzja sędziów.
1: Ale runda zdecydowanie dla strolowanego. lepiej wykorzystał
2: oboje
1: okazję.
2: Za dużo nie pokazali.
1: No, technicznie bardzo słaba walka. To bardziej takie okładanie się cepy dwóch dzików i parcie na siebie. Myślę, że Bogac chciał wykorzystać swoją masę i po prostu przygwoździć oponenta.
2: Zawodnik, każdy człowiek, który wchodzi do oktagonu, należy mu się w jakimś stopniu szacunek, bo...
1: Pewnie, że tak. No, rozwalona kichawa u Bogasa. A strolowany jakby niedraśnięty. Chociaż też zmęczony, obaj bardzo zmęczeni.
0: Bogac wygląda, jakby oddawał zwycięstwo strolowanemu. Strolowany czuje się wygrany. Ale jak będzie? W rzeczywistości, za chwilę się dowiemy.
1: No, raczej jest pewne, że wygrał strolowany.
3: Zwycięzcą walki przez techniczny nokaut trzeciej
2: rundy. A to jest
3: rundy.
2: Nokaut.
3: Niebieski narożnik, Sebastian Strolowany Nowak!
0: A jednak nokaut. Można było to pomylić z końcem trzeciej rundy, ale jednak to był nokaut techniczny w wykonaniu Strolowanego.
1: No, ale dzielnie walczyli. Dzielnie walczyli.
2: Zbyt wyraźnie nie przerwał tego pojedynku, dlatego myśleliśmy tutaj, że to było zakończenie pojedynku przez gong.
4: Wielkie brawa na obu zawodników, kochani! Bogacz chce coś powiedzieć, damy mu?
5: Dzięki wszystkim za wsparcie. Był lepszy, ale wygraliśmy obydwoje, bo stanęliśmy tu, odeszliśmy od komputera i wytrzymaliśmy 3 rundy. Nikt nie uwierzyłby to, że wytrzymamy te 3 rundy. Daliśmy radę, Sebastian był lepszy, dzięki wszystkim za doping i sorry, że was zawiodłem.
4: Wielkie brawa, Michał Bogac Bogacki!
0: Nic się nie stało, Bogac, nic się nie stało, naprawdę, uwierz nam.
6: Czas na wywiad.
4: No Sebastianie, musisz wstać sobie tutaj, elegancko. No Sebastianie, pierwsza taka walka, no powiedz mi, spokojnie, tutaj sobie ustaw się tutaj. To, wiem, że nerwy, no ale wygrałeś, moi drodzy, chyba wygrał, zasłużenie, co? To teraz, kiedy już te nerwy opadają, powiedz, co czujesz?
7: Nie wiem, co powiedzieć.
1: Boli!
7: Niesamowite uczucie. Tym bardziej, że większość osób oczywiście stawiała na mojego rywala. Dziękuję wam wszystkim, kocham was!
1: No się nagadał.
4: Dziękujemy serdecznie. Raz jeszcze zwycięzca Sebastian Strolowany Nowak!
8: Wielkie brawa!
0: No, można powiedzieć, że Sebastian trochę strolował Bogasa.
1: Zapomniał dodać dajcie suba, łapkę w górę. No, można by takie gadżety sprzedawać, taka łapka w górę, nie? Z gąbki na łapę.
2: Na tej gali, na Fame MMA.
1: Zobaczymy, łapka w dół.
2: Co się działo dalej.
1: Na pierdole, co tam są? Wszyscy reprezentują biedę, wychowani bez ojca, mieszkają w ruinie, sztama z ziomałami.
4: Myślę, że to od bardzo dobrego pojedynku. Kochani, podobało się wam?
6: Od razu czuć wielkie emocje. No. Prawda?
4: Chcielibyście jeszcze zobaczyć Strolowanego w ringu?
1: Nie.
2: No nie było tutaj zbyt głośnych.
4: Nie dzisiaj, mówię ogólnie.
1: Jeden raz wystarczy.
4: Bo chyba nie wierzymy, że to się na jednej zakończy, szczególnie po takim pojedynku. A Bogaca chcielibyście jeszcze zobaczyć w klatce? Dobrze. Kochani, w takim razie już za chwileczkę kolejna walka. Bardzo się cieszymy, że się schodzicie, że jest was coraz więcej. Przypomnijmy, komu zawdzięczamy dzisiejszy wieczór, dzisiejszą cudowną galę. Naszym sponsorom, czyli...
9: LVBet, HotPay oraz Lord Rushi, czyli najbogatszy youtuber w galaktyce.
4: Tak jest. Moi drodzy, zbliżamy się już do drugiej walki.
1: Trochę nieprofesjonalnie. Nazwy sponsora się nie mówi do głosu, żeby nic nie dało się zrozumieć, tylko się wyraźnie mówi. Sponsor jest skurwiony, że nikt nie usłyszał dokładnie.
4: Co możemy powiedzieć o naszych zawodnikach? Maro waży 90 kg.
9: Lubo waży 99 kg, ma 185 cm wzrostu.
4: Mamy chyba jakieś bardzo napalone fanki Lupy, coś tak czuję, słyszę. Chyba doskonale wiedzą, że Lupa brał udział w takim programie telewizyjnym MTV, Ex na plaży. Walka została okrzyknięta przez Trypsona pojedynkiem dzików, także możemy się spodziewać naprawdę dzikiej akcji już za chwilę tutaj w oktagonie.
1: No, są dwa dziki, to fakt.
4: Podczas ważenia obaj zawodnicy byli niezwykle spokojni i skupieni, ale za chwilę pokażą pazur.
10: Tak, już teraz w naszą stronę kieruje się Worek Morowiczak!
1: Straszną ma jazdę na tępienie pedalstwa, bo na konferencji cały czas tylko spedalony, pedale spedalony. Tak powtarzał, aż go tam upomnieli później po tej konferencji ponoć, że za dużo już gada na ten temat.
11: Także widziałem go w akcji. Wy będziecie mogli go zobaczyć dzisiaj, jednak zawodowe MMA dużo różni się od tych bujek w klubie. To jest zupełnie inny poziom.
1: Chyba był gwałcony, jak był mały, tak mi się wydaje, bo jakąś straszną agresją pała do tych homosiów. No to tak bym stawiał na to, że był gwałcony, nawet sam powiedział w pewnym momencie, nienawidzę pedalstwo. No więc ktoś go skrzywdził, no przykra sprawa. Ale może się odegra teraz na ringu.
11: Przypominam, że waga tych zawodników...
1: Zamknie na chwilę oczy, uruchomi wyobraźnię i sobie wyobrazi, że ten jego przeciwnik to ten, co go zgwałcił kiedyś.
11: Mogą polecieć naprawdę fajne nokauty.
0: Ale dyspozycja Wilczaka całkiem imponująca. Zdjął koszulkę, żeby się pochwalić. No, ma czym. No i bardzo dobrze, powinno się walczyć raczej bez koszulek. Chyba, że ktoś ma coś do ukrycia.

0: tego co wiem, Marek mocno przygotowywał się do tego pojedynku. Wiele godzin, wiele hektolitrów potu spędził na macie.
1: Bardzo przygotowywał się Marek, nie jadł skwarek.
0: Zobaczymy, jak dzisiaj sprawdzi się to w oktagonie, w zawodowym pojedynku.
1: Tymczasem u nas niesamowita frekwencja, 24 słuchaczy. Pozdrawiam was i sponsorów.
2: Wilczaku widać, że ciężko nad sobą pracuje, a jak jego przeciwnik, jak zaprezentuje się jego przeciwnik? Zaraz się okaże.
1: No, wylasz dzik.
2: Też wygląda nieźle.
1: Z nory. No, zobaczymy, czy wyglądanie nieźle nie jest przypadkiem jedynym talentem tych panów. Jak sobie robiłem research na Google Images, to widzę, że same jakieś dzióbki robi na Instagrama. Prężą tyłki, aż im widać żyłki.
2: Myślę, że poziom organizacyjny dzisiejszej gali potrafiłby przyćmić niejedną wielką organizację, nawet wśród polskich liderów.
1: No, nie jest źle, nie jest źle. Są duże ekrany, duża hala, wszystko przygotowane tak jak na normalnej gali MMA, więc no, jak na taki amatorski w zasadzie projekt, to jest nawet miło i sympatycznie. Też tutaj jakaś sympatia z mojej strony w kierunku Boxdela, który zmienił trochę image, stał się taki bardziej stonowany, profesjonalny i to mi się podoba nawet. Ale mam tribala na dupie. Se rozchylę, żeby wszyscy widzieli, nie?
3: A więc druga walka wieczoru w czerwonym narożniku. Marek Maro Wilczak!
4: Co on powiedział?
5: Natomiast w narożniku niemieckim Łukasz Rupa!
2: Druga walka tego wieczoru, należy dodać. To nie jest walka wieczoru, to jest wstępna walka. Druga walka tego wieczoru na Fame MMA.
6: Pojedynek będzie również zakontraktowany na 3 rundy po 3 minuty. Myślę, że ci zawodnicy mogliby skoczyć na 5 minut.
2: No, oni już wyglądają, jakby wiedzieli, co robią. Jakby wiedzieli, co ich czeka.
1: Zaczęła się walka. O, low kick, front kick. O, ostro, ostro jadą. Dynamika jest.
6: Oboje są mocno pospinani.
1: Ręka, noga, mózg na ścianie, proszę państwa.
2: Ale podeszli do siebie dosyć.
1: King Bruce Lee, karate mistrz. No, ale się badają, sprawdzają zasięg. No to tak. Wygląda to konkretnie, poważnie.
2: Tak, nogi długi na długim dystansie. I pierwsze zwarcie w klinczu. Lupa wydaje się faktycznie troszkę spięty.
6: Muszą chłopaki wyluzować. Jest mocna spina. Zaraz może braknąć tlenu w mięśniach.
2: Słyszymy porady idące z narożnika, żeby szli do obalenia. Nie wiem, do kogo było to kierowane, ale myślę, że to jest dobry pomysł.
6: Dużo nóg uruchomili zawodnicy oboje. I Marek, i Lupa.
2: Oj, było tam coś doszło, lewy prosty doszedł.
1: No tak w praktyce dostajesz takie low kicki na udo, powiedzmy 4 i już ci nóżka nie pracuje. O, doszedł cios. Dostał w papę. Jakby to powiedział Andrzej Lepper.
6: Z wody u Marka.
1: Z wody chyba. O, i się przewrócił Marek.
6: Co tu się wydarzyło, proszę państwa.
2: Ciężki knockout.
6: Mamy ciężki knockout
2: na Marku Wilczaku.
6: Brawa, piękny debiut, piękna walka.
1: Dostał plombę i upadł.
6: No i tak jak mówiłem,
1: Marek,
6: ciężka waga,
1: co nie jadł skwarek.
6: Dynamiki i mogą
1: Wilczak,
6: no,
1: zły wilk. Wydzierany cały, to zły na pewno.
6: Bardzo zadowolony Łukasz.
1: No i co, już koniec? Knockout?
6: Nie dziwię się, też.
1: Co, no upadł, to zaraz stanie, nie?
6: Zakończono jego pojedynku.
2: Za chwilę zobaczymy to na powtórce.
1: Okej.
6: Okay. No Marek ewidentnie opuścił rękę.
1: Dostał sierpa, jednego w zasadzie i upadł. Ale to jest waga ciężka, no tutaj jeden cios potrafi zakończyć walkę.
2: Mega czysto, no i zakończył ten pojedynek.
6: Dostał jeszcze trzy mocne ciosy, zanim sędzia zdążył przerwać pojedynek.
1: No, dostał potem jeszcze na szczękę, jak już leżał.
2: Zakończony troszkę za późno. Troszkę późna reakcja sędziego, głównego, ringowego.
1: No to wygląda na to, że będzie koniec walki.
6: Marek już stracił, widziałem...
1: Trochę się tego obawiałem, że przy tej klasie zawodników to ta cała impreza może się zakończyć bardzo szybko, tak? Bo będzie po pół rundy na każdą walkę.
6: Markowi nic się takiego nie stało, że jego zdrowie nie cierpi. Mamy tutaj
1: no ale dobrze przynajmniej, że Bogas i Strolowany chwilę powalczyli. Bo to by był dramat, jakby się wszystkie walki tak szybko kończyły. No i chyba koniec. No, przy takich gabarytach, przy takich mięśniach, to tak się kończy często walka, niestety. Jak są umiejętności, to zawodnicy potrafią to przeciągnąć, no bo dobrze blokują, dobrze unikają ciosów. No a tak to... Jak nie mają wprawy, no to jeden cios kończy walkę i tyle. I to się często właśnie tak szybko kończy. Walki freaków niestety kończą się często bardzo szybko.
6: Na konferencji też okazywali sobie szacunek jeden drugiemu.
2: Łukaszu,
1: no jakby były walki, to byśmy Etama chyba wystawili, nie?
4: Tak właśnie to miało wyglądać. O to właśnie chodziło.
7: Powiedz mi, w jaki sposób przygotowywałeś się do tej walki i czy miałeś jakąś konkretną strategię, game plan, który się tutaj sprawdził?
4: Wcale się nie przygotowywałem.
7: Czyli rozumiem, że spędzałeś czas, jak w MTV, ex na plaży, tak?
4: Na przykład.
1: No to właśnie ze swojego przeciwnika zrobił już całkiem lamusa.
7: Spektakularnych nokautów. Co chciałbyś przekazać swoim licznym fanom, no i coraz liczniejszym, bo jestem przekonany, że po tej walce ci ich przybyło.
4: Chciałbym przede wszystkim podziękować mojemu przyjacielowi Damianowi, który mnie wspiera psychicznie. Jest ze mną, niestety nie mógł tutaj ze mną przyjechać. Ale siedzi w mojej głowie mojej dziewczynie, która tutaj jest ze mną, także mega wsparcie.
1: Siedzi w mojej, razie, w mojej dziewczynie, powiedzmy. Chcę podziękować mojemu przyjacielowi Danielu, który siedzi teraz w mojej dziewczynie.
6: Pierwsze zawodowe zwycięstwo w formule MMA, pierwsze przed czasem.
8: No i być może nie ostatnie.
7: Kochani, jak się bawicie?
1: Średnio w sumie.
7: Jest w porządku, Koszalin!
1: Najbardziej mnie interesuje walka Magicala z Polakiem.
7: To dopiero początek. Właśnie taki mamy mały plan, kochani. Z Chwytakiem sobie zaplanowaliśmy, że chcemy się dowiedzieć nie tylko, kto sobie poradzi dzisiaj najlepiej w tym oto oktagonie, ale także, która strona będzie najgłośniejsza, najmocniejsza. I właśnie w tym momencie to sprawdzimy. Zasada jest bardzo prosta. W momencie, kiedy kierujemy w waszą stronę mikrofon, robicie gigantyczny hałas. Tupiecie, krzyczycie, robicie co tylko chcecie, żeby być głośniejsi od innych. Przykładowo, jeżeli pokażę w waszą stronę, to robicie...
1: Co to jest, przedszkole? On się zachowuje jakby dzieci zabawiał w przedszkolu.
7: Dobrze, to może spróbujemy lewą stronę.
1: W ogóle śmiesznie wygląda, jak człowiek posiadający sporą tuszę wykonuje jakąś ekwilibrystykę, nie? I zaczyna coś tam pląsać, skakać, to wygląda tak paradnie trochę.
7: Dobrze, sprawdzimy jeszcze raz przód. Dobrze, odpadaj.
1: Spierdalaj.
7: Prawica, lewica oraz tył. Dobra, to teraz założymy jeszcze taką zasadę. Jak mikrofon jest na was skierowany, lecicie, jak mikrofon zabieram, to liczycie. 3, 4.
9: Jak to już szwajcarski zegarek. Pięknie.
7: Teraz prawa strona.
1: A, się nakręcił. No dobra, może tak się musi zachowywać debilowato trochę konferansjer. W końcu chodzi o zabawę, no a to ludzi bawi, że sobie pokrzyczą.
7: Doganiają was, tył!
1: Wszyscy bekamy w nocnym radio.
7: No,
1: walka Kononowicza to by było coś, nie? A z kim by się mógł bić Konon? Jak myślicie?
7: To tylko w holenderskim gazie.
1: Etam pisze, że pierdnął. No, nie umiesz się bawić. Miałeś beknąć, a nie pierdnąć. Zawsze popsujesz każdą zabawę. O, mikserek. Letni chamski podryw.
6: Adbuster, zamknąłeś siebie w swoim aucie? O, mam nadzieję. Zacząłem się bać o swoje radio.

jest propozycja, że Konon mógłby walczyć z Małyszem. No ciekawe. Tak by łaził Konon po tym ringu i nagle tak spada na niego Małysz w narty, ubrany tak na łeb mu spada. Skoczył skądś tam.

0: No Conan to by się rozpłakał chyba po tej walce.
1: Kochani moi, szanowni państwo, chciałem walczyć, się poślizgłem, ryj się rozwaliłem, wracam do mojego domku, gdzie przemyślę sobie wszystko, ja nie chciałem tu przyjeżdżać. Może święty!

0: To jest jakaś zżyna, była jakaś taka piosenka w stylu ktoś mi ukradł rower. Nie,
1: mamy pierwsze pytanie. Kto potrafi głośno krzyczeć?
0: Ukradli mi rower. Coś takiego było, nie? Jakaś przeróbka z Eminema.
1: Tak, ja wiem, o co chodzi, witam was serdecznie.
0: Tu jest tak, wśród tych artystów jest tak, że jeden zżyna od drugiego, a od tamtego, co zerżnął, jeszcze inny zżyna, a potem od tego, co zerżnął, od tego, co ukradł i co podpatrzył, to czwarty robi cover jeszcze z tego.
1: Co, dwie tylko? Trzy. Dla wszystkich dziewczyn, które lubią ćwiczyć, a później chodzić na galę, ja. Bam. Wszystkie laski ćwiczą w klubie fitness. Baby, ciśniesz, waga spadnie.
0: Smutno mi, bo mi ukradli dzisiaj rower.
1: Rower, Shanghai orbitrek. Baby, ciśniesz.
0: Jeśli ktoś go będzie widział, niech da znać.
1: Kiedy na siłkę, to wszyscy cię widzą i od razu czujesz się zejść o 5 kilo. Gdyby nie tapeta, byłoby 6, nie wiesz, że jesteś gwiazdą Elvis Presley. Już na wejściu wrzuć selfie na Insta. Hej, tu te koleżanki, hasta la pizza. Na wszelką wszelkę, wrzuć jeszcze jedno.
0: O, a tu Etamowi się udzielił nastrój erotyczny i marzy sobie o Weronice. No, fajna niunia ta Weronika. Fajna, taki naturales, nie? Nie dam jakaś... No, po prostu taka normalna, fajna, ładna, urodziwa dziewczyna. A nie jakaś taka na brąz w ogóle wypalona, jak z piekarnika by wyszła, napompowane warzyska, jakieś włosy ufarbowane. No, Weronika też ma ufarbowane, ale przynajmniej jakoś ciekawie, oryginalnie, na różowo.

0: Ej. Nie obrażajcie tu Weroniki. Chociaż jakby tak Etama wystawić i obrazić przed samą walką Weronikę. I nie, trzeba by mu powiedzieć wtedy, słuchaj, słyszałem jak tam podsłuchałem jak twój ten przeciwnik powiedział, że Weronika to tempa labadziara, ale tam wtedy tak by mu wydał, tak by się nabzdyczył, oczy przekrwione, do gardła by się rzucił, w ogóle przegryzł by krtani, był koniec, by już był po walce.
1: Miłego oglądania, ostrego mordobicia, do zobaczenia! Raz jeszcze, letni chamski podryw!
0: Ktoś tam zaklaskał, to rodzina chyba przyjechała.
1: Zobaczysz i posłuchasz. A ja. Przypominamy, to jest gala Fame MMA.
0: Ciekawe, czy Gocha przyjechała z Magicalem, będzie tam na trybunach.
2: Czyli ty i tak, czy ja.
3: Szmato pierdolona, w dupę ruchana! Dawaj, bo!
1: A już w tym momencie będziemy zapraszać na jaką walkę?
2: Kolejne starcie przed nami, moi gani. Krystian Krychowicz z Hubert Kenkoczak.
1: Tak właśnie, moi drodzy. Myślę, że ci, którzy widzieli, co się działo na konferencji, naprawdę chcą zobaczyć, żeby jeden, tudzież obaj, dostali za swoje. Przypomnijmy tylko, Krycha waży 79 kg.
2: Ken waży 90 kg.
1: Zawodnicy zdecydowanie nie darzą się szacunkiem. Ich konfrontacje były pełne wyzwisk i prób.
0: Ciekawe, ile waży Etam.
1: Rywala. Krycha zarzuca Kenowi zniewieściałość. No to jest mało powiedziane. Ken wskazuje na podobieństwo Krychy do Sida z epoki lodowcowej. Wojownicy zniszczyli nawet zabawki Kena i Sida podczas konferencji, żeby zajść sobie wzajemnie za skórę. Mój Boże.
2: Wilczek pochodzi z Sierpca, mieszka w Bydgoszczy.
1: A Korczak jest trenerem personalnym z Warszawy.
0: Sierpca, to będzie sierpy walił. Kurde, już po tym jednym piwie mnie już łeb boli. Ja już nie piję alkoholu.
1: Na 3 rundy, 3-minutowe w formule MMA. Czy jesteście gotowi na kolejną walkę? Doskonale. No to lećmy tak.
0: No słabe te owacje, nie?
2: W naszą stronę zbliża się Krystian Krychowilczak!
4: Oczywiście, że jesteśmy.
0: A taki był kozak, a jakiś na pianinku ma utworek. To on tak strasznie tego Kena, tego Huberta, Pretty Boya Korczaka nienawidzi, bo twierdzi, że on jest tak spedalony, że bardziej się nie da. Cytuję to z konferencji.
4: Rozliczą się dzisiaj w oktagonie, zobaczymy.
0: Bo on taki z ulicy jest. Ziomal. Krycha. Strasznie nienawidzi pedalstwa, nie? I zetrze ten uśmieszek pedalski temu pedałowi spedalonemu. Ale będą jaja, jak go ten gej. Bo on faktycznie tak wygląda, ten Hubert, jak taki gej trochę. Z jakiegoś gejowskiego klubu, coś w tym stylu. No to będą jaja, jak go rozłoży.
4: Przed galą chodził tutaj po hali bez koszulki.
0: Siwy cioty nam najebały. Ryj.
4: Widać, że lubi siebie, oby lubił też walczyć.
5: Na konferencji
0: w lewym narożniku, ważący 150 kilo, Etam! A w drugim narożniku, ważący 50 kilo, Krawiec!
4: 10 kilo mniej, ale myślę, że gdybym miał stawiać pieniądze, postawiłbym właśnie na niego.
5: A propos, możecie jeszcze stawiać LVB.
1: A jego przeciwnikiem będzie Hubert Ken Korczak!
0: No to ten ma bardziej jakiś taki srogi utworek, ten Ken piękniś, a ten co kozaczył i zgrywał twardziela z Bronxu, to ma jakieś pianinko, to jakaś pomyłka w ogóle.
5: Tak, widać,

0: A świruje pawiana, a świruje. Macha rękami, szczerzy się, podskakuje, biega, skakrze, podskakuje, aż zawału dostanie.
1: To jest odrobina aktorstwa. On wchodzi tutaj, pokazuje, że jest pewny siebie.
0: A byłyby jaja, nie? Jakby tak zaczął któryś tam świrować, podskakiwać, boksować, walczyć z cieniem, jeszcze jak wychodzi na ring i by tak kondycyjnie by się wypompował już przy tym świrowaniu.
1: Krycha cały czas mocno dogrzewa się tutaj w narożniku. Tak, podłoga aż wibruje.
0: Ja nie wiem, czy to tak sędzia sprawdza, czy on czegoś nie ukrył pod dziąsłami, czy co, jakby tak maca. A może to taki pretekst, może tam sami w ogóle homoseksualiści przychodzą i oni tak pod pretekstem, że tam sprawdzam, czy nic pod pachą nie schowałeś, to go tam smyra, tu go posmyra, tu go pogłaszczę, tutaj tu uszczypnie. Może tak jest.
1: Nie chcę zapeszać, ale myślę, że aparycja Kena to jego największy atut. No rzeczywiście, tutaj ciosy z techniką nie mają za wiele wspólnego. Chyba, że to specjalna zmyłka przed walką. Zobaczymy, co się okaże.
0: Ej, tam pisze, że było już takie coś, że odpadł przy samej tej prezentacji.
1: Zawodnicy w podobnym wieku, 24
0: lata. O, tu Łokieto. Szpanują.
2: Czerwony na różniku. Krystian Krycha Wieczak.
3: W niemieckim narożniku Hubert Ken Korczak.
2: Zaczynamy. Wielkie brawa dla obu zawodników.
1: W tym pojedynku również panowie zmierzą się.
0: Ten, co robi z siebie takiego męskiego mena, to ma żeńską ksywkę, Krycha. Pierwsza runda. O! Ken ruszył ostro.
1: Ale to może go zgubić.
0: Agresywnie, bardzo agresywnie. Przypiera.
1: Nie ma w ogóle gardy.
4: Oj, wyłapał tam.
1: Wyłapał.
0: Przybiera.
4: Ken ma dobrą szczękę, widać, jeszcze nie upadł.
1: Jeszcze dobrze, że to podkreśliłem.
0: Hubert atakuje Krystiana. No, teraz trochę spokojniej.
1: Pięknie klasnął o Udokena. Ken straszliwie odsłania się przy zadawaniu ciosów i to może być jego gwóźdź do trumny na tej gali.
4: Zauważyłem nawet, że Ken przy uderzeniach zamyka oczy. No nie może tego robić, bo traci przeciwnika z oczu.
0: No tak, to podstawa. Jak się bijesz, to nie zamykasz oczu, ani się dupą nie odwracasz.
1: No dobra, panowie się wybadali i troszkę jakby zwolnili tempo, ale to jest
0: całkiem zwolnili
1: walk takich zawodników, którzy debiutują i nie wiedzą, jak wystartować, żeby się nie spalić.
4: Oboje zawodnicy dobrze zbudowani, jednak Ken jest cięższy o 10 kilo, więc też pamiętajmy, że siła uderzenia...
0: Czy wygra Wydra, proszę państwa? Czy wygra Wydra?
1: Przewagę wagi i wzrostu...
4: Oj, trafił
0: o,
4: czysto.
0: Ken trafił Krychę ostro. No, złapał go za nogę. O.
1: Nie będzie.
4: Braku techniki w tym ciosie, bo dalej Krycha pozostał na nogach. Krycha ciosy Ken zły. Musi wyprowadzać bardziej z biodra. Nie może uderzać samą ręką.
0: Krysi chyba całe życie stanęło przed oczami i ma przed sobą widmo klęski z rąk geja.
4: Zapomina o gardzie, bardzo ryzykownie.
0: No, Krycha faktycznie się strasznie odsłania.
1: Trochę się o to zapominalstwo martwię.
0: No jednak obaj przeciwnicy dosyć masywni, dosyć dużą siłą, Krycha, myślę, dysponują i jeden cios może zakończyć walkę. Więc ja bym uważał. No już Ken taki, nie taki pewny siebie, a o, wymiana ciosów ostra. Chyba się nie lubią panowie. Widać, że spora determinacja i agresja.
1: I to troszkę Kena jakby przystopowało.
0: Ken jakby trochę stracił rezon.
4: Mamy jeszcze 20 sekund.
0: Na początku ruszył bardzo pewny siebie, a teraz... O.
4: Oboje wyłapali po jednym mocnym ciosie.
0: Cofa się Ken. Teraz raczej Krycha dominuje. O! Oj, Ken zarobił znowu.
1: Krycha
0: Kolejny cios, który ładnie wszedł. O, już po zakończeniu rundy jeszcze były ciosy, no ale sędzia się nie przyczepił. No pierwsza runda raczej dla Kena.
1: Przypominam, że ci zawodnicy naprawdę mocno się nienawidzą.
0: Krycha, myślę, zaskoczony nieco wojowniczą postawą przeciwnika.
1: Bardzo mocne wyzwiska. Jeden drugiego nienawidzi. Widać tą złość, szczególnie u Krychy. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale Krycha ma śmierć w oczach. Ma wielką agresję. Walczy z wielką agresją.
0: No trochę tak to wygląda, jakby jakiś skinhead się pojedynkował właśnie z gejem. No. Ale w takich sytuacjach zawsze, ja przynajmniej jakoś tam kibicuję temu, który powinien zostać ukarany za swoją butę, pewność siebie zbyt dużą, kozaczenie i tak dalej, więc ucieszę się, jak na krótko ogolony, biały, muskularny pan dostanie od tego geja bęcki.
5: No, Krycha już gotowe do drugiego starcia. Ken wygląda, jakby potrzebował jeszcze 2 minut odpoczynku. Widać przewagę kondycyjną, ale widać też przewagę mentalną.
0: Co oni bez ochraniaczy walczą na zęby?
6: Rusza do przodu.
0: Wydawało mi się, że Ken nie ma ochraniacza.
5: On w końcu przedrze się przez ten brak gardy Kena.
0: Okej, Krycha tym razem ruszył ostro. O, Ken trafił, trafił. Przyparł Krychę.
1: Łapy próbuje obalić.
0: Próba obalenia.
1: I kombinacja ręka.
0: O, ostra agresja jest kombinacja ciosów Krychy. Sierp, sierp, noga. O! O, zarobił.
1: Krycha właśnie przy ciosach opuścił.
0: Zarobił plombę. Krycha od Kena. A, klincz, klinczują się. Przyparcie do siatki, klincz, klincz.
1: No myślę, że klincz będzie przewagą dla Kena, bo jest... O!
0: W takim klinczu trzeba uważać, bo niespodziewanie wydaje nam się, że kończymy, że się uwalniamy, a tu dostajemy cios. O!
5: Jest zagrożony.
0: Ken w opałach. Znowu, o, chyba się skończy walka. Ken pada na ziemię. Krycha go punktuje. Lecą cepy.
5: Jednak agresja, którą ma w sobie Krycha, wygrała
1: do końca. Dumny ze swojego zwycięstwa.
0: Ale co tak, sędzia od razu przerywa walkę? No to...
5: Ale on to wygrał psychiką, on to wygrał twardą.
0: Nie powinno się tak przerywać walki, tylko kiedy jeden z zawodników na ziemię upadnie i dostanie parę ciosów. No bez przesady, co oni tak się boją? Boją się pewnie, że zabije jeden drugiego i że będą problemy z prawnikami potem i rodziną.
1: I walki ducha.
5: Tak, myślę, że tutaj wygrała psychika.
0: Za bardzo się ogólnie pieszczą ze sobą. Jedni się boją, że za mocno uderzą, sędzia jakby przewrażliwiony.
5: O, widać ten cios, który zachwiał Krychą. Mało brakowało, a to przeniosłoby się do parteru. No, ale jednak pod siatką Krycha dokończył to, co zaczął już praktycznie od pierwszej sekundy.
1: No i nie sprawdziło się. Ken na konferencji prasowej mówił, że oprócz tego, że ma piękny uśmiech, to potrafi jeszcze spuścić łomot. Nie tym razem.
7: Zwycięzcą walki przez techniczny nokaut w drugiej rundzie czerwony narożnik Krystian Krycha Wilca!
3: Wielkie brawa!
1: No mimo wszystko, mimo tej agresji na konferencji, gdzieś tam przybili sobie piątkę.
2: Tak, Krystian. W międzyczasie parę słów do kamery. Powiedz mi, no tutaj bardzo wyrównana walka. Przed walką miałeś bardzo złe mniemanie o swoim przeciwniku, obrażałeś go. Czy po tej walce, w której no, pokazał charakter, coś się zmieniło? Masz o nim lepsze zdanie?
8: Powiem szczerze,
0: że nie.
8: Pierwsza moja walka, nie pamiętam nawet co się działo. Z jego wymiany nic. Nic nie pamiętam z tego, co on tam robił. Zdania nie zmieniam. Z miasta wyjeżdżać nie muszę. A, co jeszcze bym powiedział? Zapraszam wszystkich na afterparty. Dzisiaj mam urodziny, to się napijemy.
6: Zobaczysz na powtórce.
8: To co, zaśpiewamy 100 lat, czy nie?
6: Bo przynajmniej jeden cios powinieneś pamiętać.
0: No, to pokazał klasę. Zdania o tym pedale nie zmienię. Nadal uważam, że jest, no, to jest tak spedalony, że już bardziej się pedalsko nie da być spedalonym. Ale zapraszam na chlanie wody, bo dzisiaj mam urodziny. Zaśpiewajmy dla mnie. 100 lat, 100 lat. No, typowy taki space on, można powiedzieć, nie?
4: No, piękny prezent urodzinowy.
6: Tak, chyba taki puchar sam bym przytulił.
0: Jak zdania nie zmieniłeś, to co podajesz rękę?
9: Zwycięstwo i zakończenie przed czasem. Specjalna atrakcja. Powiem szczerze, że bardzo pięknie nam się rozpoczął ten wieczór. 3 walki, 3 rozstrzygnięcia przed czasem. Nie wiem, czy tego się spodziewaliście, ale mam nadzieję, że jesteście zadowoleni i że no troszkę przeskakujemy te oczekiwania, które mogły być. Mam nadzieję, że tak jest. To jest Fame MMA Gala. Fame MMA trwa i jeszcze bardzo wiele przed nami, bo w tym momencie będziemy was zapraszać na niezwykle specjalną atrakcję. Także będzie walka, także będzie gruchot kości, także mogą być złamane nosy, ale powiem szczerze, że tutaj no artyleria będzie nieco cięższa. Dlatego, że
0: rycerzy.
9: Za chwilę przed nami walka rycerska!
0: O, i to jest coś ciekawego. Bardzo, bardzo to było pomysłowe, aby taką walkę zorganizować.
10: Nie możemy zapomnieć o Lordzie Kruszwilu, który jest...
0: Zakuci w stal wojownicy. Jest to prawdopodobnie najpopularniejszy lord. Prawdziwe miecze, no oczywiście odpowiednio stępione. Tutaj nie używa się raczej ostrej broni. Tak samo jak w odtwórstwie i pojedynkach na zlotach, na turniejach.
9: Potrzebujemy od nas energii! Czy jesteście gotowi na więcej?
0: No, wśród Wikingów to są, jest nawet coś takiego jak bohurt. To jest taka walka, gdzie wszyscy wychodzą w ogóle bez zbroi, gołe klaty i się napieprzają w ogóle ostro. To jest dopiero jazda.
9: 20 lat w branży, 15 lat po stronie Celeja.
10: Celej pochodzi z Gdańska.
9: Walka, i to jest bardzo ważne, moi drodzy, walka nie będzie pokazem. To nie będzie ułożona choreografia, która ma być efektowna. To będzie realne, brutalne widowisko. Pokaz umiejętności i pojedynek, w którym każdy z rycerzy będzie chciał udowodnić swoją wyższość nad przeciwnikiem. Więc naprawdę to będzie coś wielkiego. Tym bardziej, że o ile wiem, to nasi zawodnicy mogą się pocieszyć wielkimi sukcesami tak na scenie międzynarodowej.
10: Oczywiście. Polacy osiągają sukcesy w walkach rycerskich na poziomie międzynarodowym, a trzeba tutaj powiedzieć, że nie jest to prosty sport, dlatego że jedna zbroja, moi grani, waży około 25 kg.
0: Potwierdzam. Polska metalem słynie i rycerzami takoż.
9: No, w każdym razie oni już za chwilkę tutaj się pojawią i będą walczyć. Walka trzyrundowa. Każda runda po 1,5 minuty. No i niech się dzieje wola nieba. Przywitajcie ich bardzo gorąco. Myślę, że to jest coś naprawdę...
0: Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Sport, no ciekawe, uwagę. Ciekawe. Pierwszy raz coś takiego zobaczę w oktagonie.
9: Niespotykanego efektu.
0: Chociaż sam
9: bardzo gorąco.
0: Miałem przyjemność też w knajpie na przykład się naparzać na miecze. No i są to duże emocje. Powiem wam, że adrenalinka skacze, jak wszyscy wokół wrzeszczą, wiwatują.
6: No i pora na ten pojedynek, na który czekało sporo ludzi, bo to będzie coś totalnie...
0: Tutaj trzeba mieć kondycję, słuchajcie, naprawdę, żeby wytrzymać w ciężkiej zbroi, z tarczą, z mieczem. Wojownik MMA ma na sobie spodenki, rękawice, a rycerz ma na sobie ciężką zbroję. I no może nie ma tutaj jakichś... Myślę, że tu będą kolczugi. Zobaczmy, co oni są odziani w ogóle. Jest tunika, a pod tuniką...
6: Kto wie, być może inne organizacje podchwycą...
0: Wychodzi Piotr Celej, pierwszy z zawodników.
4: W tym pojedynku rycerze zastosują techniki z MMA, czy będzie jakieś duszenie, będą dźwignie, będą obalenia. Zobaczymy, co się będzie działo.
6: No, duszenie mieczem to byłoby coś.
0: No, wyszedł bez hełmu na razie. Widzę, że ma nagolenniki. Widzę, że ma tarczę, ma miecz. No, oczywiście w takim pojedynku nie wolno zadawać pchnięć. Można zadawać tylko cięcia. No, każdy miecz do walki jest ręcznie kuty. Jakaś metalurgia. To chyba Nocny Kochanek, no proszę. To co puszczałem przed retransmisją. Wielki Wojownik.
5: Wejścia mają bombowe. Obaj mają wejścia godne prawdziwych gladiatorów. Co prawda nie towarzyszą
0: Krzysztof Olczak,
5: koty, ale jakieś koty tam za nimi idą.
0: No to dzięki, jak masz miecz z brzozy wykuty, to nie wróżę sukcesów.
5: Ten zawodnik wygląda groźnie. Wygląda jakby miał przewodzić wielkiej armii Słowian.
4: Zawodnicy, widzę, okazali sobie szacunek. Zobaczymy, czy jakaś głowa poleci.
5: Przywdziali hełmy.
0: O, są jednak hełmy, no ciężko sobie wyobrazić taką walkę bez hełmu.
9: No i moi drodzy, tak, przywitajcie go bardzo gorąco oczywiście, no i za chwilę przygotujcie się na niezwykle brutalną rozrywkę ku uciesze gawiedzi.
0: O, pod taką zbroją jest jeszcze przeszywanica.
9: No, czy nie po to, to wszyscy przyszliśmy raz jeszcze.
0: Kaptur, widzę, pod hełmik.
9: Sportowa, wielkie brawa!
5: Zauważmy, że mają pełne hełmy. Pełne hełmy, twarze zasłonięte, są cali uzbrojeni.
0: No, w takim hełmie też troszeczkę ciężej się oddycha.
5: Ciosy.
4: No nieźle.
9: Czerwonym narożniku.
4: Zobaczmy wiek zawodników. 37.
0: No, kopalina też będzie. Wygląda to na prezentacji przynajmniej widać, że też nóg używają. Oprócz stali.
5: Zdobywa się z wiekiem. A miejmy nadzieję, że przynajmniej oni.
0: To czemu nie ma Giermka, tylko jakaś niewiasta? Wszak niewiasta niegodna, aby zbroję wojownikowi zakładać.
4: Jakąś różnicę na tlenie. Czy kondycyjnie jeden nie będzie odbiegał od drugiego?
5: No ja nie wiem, czy boję się o tlen też, zwłaszcza, że oni są zamknięci w hełmach. Czy oni tam cokolwiek widzą? Czy oni mogą oddychać? Czy oni cokolwiek widzą?
4: Myślę, że coś widzą.
0: No widoczność widzą. Jest jednak ograniczona.
5: Celi, no, kiwuje głową na boki.
9: Szczerze, może polecić krew, tutaj jest zagrożenie zdrowia i życia. Powiedzmy sobie szczerze, za każdym razem wejście do oktagonu wymaga wielkiej odwagi, a szczególnie kiedy tutaj jeszcze w grę wchodzą miecze, tarcze.
0: No, takie walki nie są jakoś mega spektakularne, to nie jest Hollywood, ale...
9: Nie możemy się doczekać, już za chwileczkę runda
0: zobaczymy.
9: Pierwsza sportowej walki rycerskiej.
4: Pojedynek będzie zakontraktowany na 3 rundy po 1,5 minuty.
5: No, jestem bardzo ciekaw. Wyglądają groźnie, wyglądają imponująco. I pewnie znają się na rzeczy.
4: Ktoś wspominał, że zbroja waży około 25 kg. Ciekawy jestem, ile jeszcze waży miecz i tarcza.
9: Tak? A ty jesteś rycerzem nocy twojej pani, czy Sławomira?
5: Przywdziewają nawet stalowe, zbrojone rękawice. No, bez dwóch zdań, walka będzie na noże, a raczej na miecze.
4: Powiem ci, że w jednym swoim pojedynku zawodowym MMA miałem sytuację, że jeden z zawodników przebrał się na ważeniu w gladiatora i wyciągnął miecz, ale nie używał go.
0: No, trochę trwa zakładanie rynsztunku rycerskiego. Te wszystkie klamry, kaptury, kolcze, przeszywanice, tuniki, na golenniki, rękawice, karwasze, karwasz twarz.
5: Miecze w dłoniach, zawodnicy już stoją naprzeciwko siebie, stuknęli się mieczami i za chwilę zacznie się pojedynek.
4: No i będzie ciachanko.
0: Okay, zaczyna się walka.
5: Ruszyli, oj.
0: Pierwszy cios, tarczę.
5: To nie jest
0: Olczaka. Olczak napiera na Celeja.
5: I kolejny. Wygląda to imponująco. Oj, zawodnicy są ciężcy.
4: Myślę, że zawodnik może mu odciąć nogę.
5: Są ciężcy i ich ciosy również są ciężkie.
0: No, wygląda to trochę jak taka szamotanina.
4: Proszę bardzo.
5: To zdecydowanie nie jest pokazówka. Te ciosy są naprawdę mocne. I obaj muszą na nie uważać.
0: No i kopią się panowie,
4: mamy
0: kopią
4: klincz,
0: się.
4: Mamy kolana. Co się dzieje?
0: No, a dostać skopa opancerzonym butem.
5: W żadną część ciała.
0: Czy na golennikiem.
4: Nie wiem, czy wolałbym dostać tym kolanem w czoło, czy mieczem w udo.
5: A obie zwarcie. Te techniki mieliśmy tutaj zaprezentowane. Idą zarówno kolana, jak i tarcze. Te ciosy tarczą wydają się bardzo groźne.
0: W zwarciu walka jest wyjątkowo nieciekawa, bo właściwie się tak przepychają bardziej.
5: Piękny low kick. Ta takim nagolennikiem stalowym? Oj, to musiało boleć.
4: Oj, zebrał.
5: I cios tarczą.
0: Cios tarczą, o, ładnie. To też, no, to często się używa. Cios tarczą to jest bardzo skuteczny cios.
5: Myślę, że tak i myślę, że tutaj nie
0: to jakieś półobroty a la Chuck Norris poszły nagle. No, charakterystyczne dla tych walk, koniec pierwszej rundy, charakterystyczne dla tych walk jest to, że szybko jakby wymiękają ci zawodnicy, kondycja jednak robi swoje, słaba kondycja. Na początku ruszają na siebie niczym, kurczę, na jakimś filmie Gladiator, a już w połowie rundy zaczynają się klinczować, stoją naprzeciwko siebie. No co to, jakieś takie markowanie ciosów tu widzę. No, rękawice muszą być. Jeden, wiem co to znaczy dostać żelazem po palcach albo kijem po palcach. O, to. Szybko zaczyna puchnąć paluch i już pomijając ból, który jest dosyć duży, to raczej się odechciewa walczyć.
5: Muszę wam powiedzieć coś, czego nasi widzowie.
0: Od razu wam powiem, to jest mit, że w takiej zbroi jak upadniesz, to nie możesz wstać. To jest bajka. Możesz.
5: Poczujemy też zapach krwi.
4: Możemy poczuć się troszeczkę jak w średniowieczu.
5: Ja już się trochę czuję. Nie wiem jak ty, Trypson.
0: O, mocny cios.
5: Poleciało drewno z tarczy oponenta Celeja.
4: Obrotowe ciachnięcie mieczem. Proszę bardzo.
5: I cios tarczą po tym obrotowym ciosie jeszcze takie, doszedł.
0: Nie wyglądają na jakieś super mocne te ciosy, no ale jednak starcia też wiem, co to znaczy dostać na przykład z całej siły żelazem w hełm. Rezonans jest taki, że no odczuwa się to dosyć mocno.
4: Nie odpuszczają jeden ani
0: wymiana
4: drugi.
0: Ciosów.
4: Wymiana jest ostra. Idzie cios za ciosem. Proszę bardzo, czy
0: tarcze
4: będzie
0: tarcze też idą w ruch.
5: Jest obalenie. Teraz
0: leży. Leży.
5: Nie wiadomo, jakie mają zasady, czy mogą punktować.
0: Piotr Celej.
4: Mamy stójkę, ale mamy sprowadzenie do...
5: No i niewątpliwy punkt dla Olczaka za to sprowadzenie.
0: Już mogłoby dobicie nastąpić w prawdziwej walce.
5: Na co dzień nie komentujemy.
0: Przeciwnik już leżący na ziemi jest dosyć łatwym celem. Można wyciągnąć misericordię i mu w oko wbić.
4: Bo nie wiedziałbym, jak zapisywać punkty.
0: Ciekawe, czy mają, mogliby mieć jeszcze misericordię do dobijania.
5: A obaj wyglądają na sympatycznych kolesi, którzy mają ogromną pasję do walk rycerskich. Niecodzienna pasja. Oj, tutaj ciężkie kolana Olczaka.
4: I znowu kolano mocne.
0: No, słuchajcie, walka wygląda trochę jak w MMA, no bo te chwycenie przeciwnika za głowę i kolanami walenie z kolanka. Swoją drogą też miałem nieprzyjemność dostać kolanem w nos.
4: Celej ciężko zdycha w narożniku.
5: Widzimy to na powtórce teraz. Widzimy te ciosy tarczą.
0: Nie, no jednak walczą mieczami. Ale też zaskoczyło mnie to, jak właśnie, no, że używają dużo tych nóg.
5: I tutaj mamy to.
0: Kopanina jest. A to faktycznie dostać z opancerzonego nagolennika, nawet w taki hełm, no to jest odczuwalne pewnie. Akurat nie dostałem nigdy w ten sposób ciosu.
5: Naprawdę imponujące.
0: Tak naprawdę ta walka nie ma prawa się zakończyć jakimś knockoutem, czy czymś takim. Powinno się taką walkę punktować. Każdy cios, który trafił w głowę, powinien być punktowany.
5: Szacunek przed trzecią rundą?
0: No, okazali sobie szacunek, klasa. To nie są sebiksy, to nie są dziki. Tylko to są rycerze.
4: Ostatniej rundzie.
5: Cóż za wyszukane techniki w tak ciężkiej zbroi. Myślę, że oni muszą dysponować ogromną kondycją. Ta zbroja nie jest lekka, ona musi być ciężka, no, żeby jednak... No właśnie.
0: No samo, same treningi w takiej zbroi pozwalają nabrać kondycji. No. Są nawet takie specjalne sposoby na trening, że ograniczamy dopływ tlenu, ubieramy jakąś maskę, no i to pozwala nam właśnie poprawić wydolność płuc, układu oddechowego.
5: Obaj prawdopodobnie zmęczeni, ale doszło do kolejnego zwarcia i kolejny cios tarczą w Celeja.
11: Yeah.
5: Tak.
4: Obrotowe ciachnięcie.
5: Ale zblokowane mieczem.
4: Olczak dużo stosuje technik obrotowych i obrotowe kopnięcie, obrotowe cięcie mieczem. I dźgnięcie tarczą. Myślę, że ta runda zdecydowanie dla Olczaka.
5: Ta runda i poprzednia chyba też. Sędzią rycerskim nie jestem, ale przyznałbym zwycięstwo Olczakowi.
4: Myślę, że Cele jest mocno zmęczony.
5: Koniec trzeciej rundy.
4: Mamy to.
0: Tak, moim zdaniem zdecydowanie Olczak wygrał na punkty, a właśnie w ten sposób powinno się oceniać walkę. W sytuacji, kiedy nie można przeciwnika dobić, nie można go ożenić misericordią na koniec w oko. Nie można mu zdjąć hełmu i pancerną rękawicą rozkwasić gęby na miazgę. No to jak to liczyć? Wiadomo, że te miecze nie przebiją tych ciężkich zbroi. Wiadomo, że cios tarczą w hełm też nie zrobi jakiejś wielkiej krzywdy. To jest tak naprawdę w tym przypadku walka na punkty i walka kondycyjna. No, inaczej się tego nie da oceniać. Zdecydowanie przewaga Krzysztofa Olczaka. Wygląda jak jakiś faktycznie Słowianin, bo ma jakieś dziwne, tak, dziwną fryzurę, dredy. Ciekawe, czy Słowianie nosili jakieś takie dredy.
4: Mieczami i tarczami na pewno nie było to lekkie starcie.
5: Tak jest, zwłaszcza, że Olczak wygląda na prawdziwego woja, a Celej raczej na redaktora na temat.
4: Nie wiem, czy zauważyłeś, ale zobacz, Celej ma przedarty nos.
5: Tak, tak, tak, ja go widziałem tutaj, tam, tak, myślę, krew, że... troszkę.
4: No, to kolano, powiem, mogło, to kolano mogło uszkodzić.
9: Zwycięzcą walki rycerskiej, decyzją sędziego, 29-23. Niebieski narożnik Krzysztof Olczak!
5: A jednak intuicja nas nie myliła. Była tam zauważalna przewaga Olczaka. Woja słowiańskiego.
0: Ładnie się też zaprezentował Olczak. Ma jakieś takie poszarpane giezło, czyli koszulę.
5: Młody gniewny będzie musiał wrócić.
0: Fryz jakiś taki też wojowniczy, dredy, brodzisko.
9: Ryja, dobremu koledze, tak sprawić, że nos złamany i tak dalej, i tak dalej. Pytanie do zwycięzcy.
11: Że to jest u nas w naszych walkach zawsze tak, że my liczymy szczerze, bardzo gorąco na to, że zbroja naszego przeciwnika jest dobrze zrobiona i że nic mu się nie stanie, i to wtedy pozwala nam reagować w pełni kontaktowo i się nie przejmować jego stanem zdrowia.
9: Rozumiem, że w takiej walce, w końcu to jest jakby sport, nie ma odpuszczania. Tutaj rzeczywiście każdy cios może być tym ostatnim, nie daj Boże.
11: No nie ma odpuszczania. Krzysiek na samym początku walki udało mu się zmieścić cios pod tarczę. Łokieć mnie teraz boli, mam nadzieję, że nic się nie stanie. Doskonale mnie rozbijał. Te jego długie ranty, długie rajdy, którymi mnie przypierał do siatki. Wspaniale to zrobiłeś. Gratulacje.
5: Wielkie brawo, moi grani!
9: I dla zwycięzcy jeszcze...
0: No tak, cios, który ma niby trafić w tarczę, a przechodzi pod nią, no to dobre było.
9: Może dla kogoś to nie robić takiego wrażenia do momentu, kiedy zobaczy to na żywo, kiedy zobaczy, jak te spiłowane fragmenty latały, jak wyglądacie teraz i ile z siebie daliście. I myślę, że nasza publiczność to naprawdę mega doceni.
0: Piotr z tym rozwalonym łokciem to już, no, był... osłabiony mocno.
11: Zależy nam wszystkim chyba na tym, żebyśmy przestali być postrzegani jako takie freak show, gdzieś właśnie występujący na jarmarkach, a rycerze, pójdę z Hanką popatrzeć, strzelę piwo. Ludzie, my jesteśmy naprawdę sportem. My staramy się robić to, co robimy full kontaktowo. Bawimy się też w bitwy grupowe. To wszystko jest sport. Nam zależy na tym, żebyście patrzyli na nas jak na sport. Dzięki.
9: Według mnie, chłopaki, nie tylko miecze macie ze stali, ale przede wszystkim macie jaja ze stali. Wielkie brawa! Krzysztof Olczak, Piotr Celej!
4: Powiem ci, że to był pierwszy pojedynek rycerski, który widziałem na żywo i miałem do tego okazję się pokomentować.
9: Jeszcze ma siłę, jeszcze ma energię.
4: Jeden pojedynek może być naprawdę ciekawy.
9: Moi drodzy, w tym momencie zaprosimy was na 15-minutową przerwę, a po przerwie jeszcze wiele emocji, występy artystów, oczywiście podwójny main event, Daniel Magical kontra Adrian Polak, no i oczywiście Boxdel kontra Guzik, moi drodzy, więc nie odchodźcie za daleko, już za 15 minut powracamy.
0: No chyba zostały te dwie właśnie walki, na które najwięcej osób czeka i te, które wzbudzą najwięcej emocji, czyli Daniel Magical kontra Adrian Polak. No i Boxdel kontra Guzik, czyli Michał Boxdel Baron kontra Jakub Guzik Szymański. Oni jakoś tam nie pałają do siebie wielką nienawiścią, ale widać, że jest zadra, jest między nimi jakiś tam dawny spór, który będzie dzisiaj wyjaśniony, jak to się mówi. Jeden drugiego wyjaśni, nie? Jestem mile zaskoczony komentatorami. Myślę, że dobrze się przygotowali i mają do tego dryk. Mają wprawę i odpowiednie umiejętności. No, ja to sobie dzisiaj tak z wami bardziej gawędzę, bawię się tutaj w jakiegoś komentatora. W ogóle się nie przygotowywałem, nie mam czasu na takie rzeczy, więc tylko sobie gadam. A faktycznie jeszcze Handke kontra Wiewiór, czyli walka Dawida z Goliatem. To może być też ciekawe. No, silny, napakowany strongman kontra malutki, kruchutki zawodnik, który może z kolei mieć przewagę techniczną, ma przewagę techniczną, bo trenuje MMA i wie, jak można przeciwnika na przykład obracać w parterze nogami, wie, jak można założyć dźwignię i różne takie. Ja tam się nie znam. Tak więc przed nami jeszcze trzy walki, a ja na moment się ulotnię, aby sobie przygotować kanapeczkę. Ale już niedługo do was wracam. A, tu piszecie, że cztery walki jeszcze. A, no faktycznie, no przecież jeszcze walka Dawida Ambroziaka z Dawidem Ozdobą. I to jest też coś, na co czekamy. Ciekaw jestem, jaką formę pokaże Ozdoba. No, niby Chip and Dale z Polski, niby też jakiś piękniś surfer i tak dalej z tlenioną grzywką, ale jednak trenuje te 20 lat sztuki walki, w tym samoobronę. Więc może być niezłe show. Z kolei Ambro, dosyć taki srogo wyglądający, były uczestnik programu X na plaży, wielkie osiągnięcie. No zobaczymy, zobaczymy. Dawid Ozdoba potrafi wpaść w berserka, co pokazał na ostatniej konferencji, kiedy rzucił się na Adriana Polaka i sprzedał mu buta w twarz. No prawie że, ponieważ ta noga tam jakoś strąciła czapkę, ale chyba nie doszła do samej twarzy, lekko go tam pyknął. Dawid Ozdoba co prawda opowiada, że to jest to, co się nauczył na karate, czyli jakiegoś wydłużenia, lekkiego ciosu, tam, że tam wyciąga stopę, palce wygina, no ale to takie gadanie. Okej, okay, jestem już z wami. W międzyczasie zdążyłem sobie trysnąć humorkiem, że tak powiem poetycko, oraz zrobić sobie kanapkę z salami, gdyby to kogoś interesowało. No a my czekamy na następną walkę. Wygląda na to, że jest jakaś dłuższa przerwa na ogarnięcie się, na złapanie oddechu. No może też dla was jest to chwila, żeby sobie właśnie zmontować jakąś kanapeczkę albo udać się za potrzebą. I nie mam tu na myśli, aby śledzić jednego z redaktorów Nocnego Radia. Gdybym ja komentował, to bym sobie kanapkę tam jak i tak bym mówił, proszę państwa, ale mu zajebał, proszę państwa, niesamowite, znowu mu zajebał, proszę państwa. No, cieszę się, że co po niektórym się podoba taka retransmisja. Znaczy, nie retransmisja, tylko komentarz. No, bo to różnie mogło wyjść. No, zawsze jakiś tam sposób na spędzenie sobie wspólnie tutaj wieczoru. W tym naszym towarzyskim radio, jak to niektórzy określają, Konon kontra Wałęsa. To by było dobre. Panie, kim pan jesteś, że pan stajesz na ringu przeciwko mnie? Przeciwko mnie, legendzie! Żadna legenda pan nie jesteś, bo pan jesteś Bolek, co zdradził i ja panu teraz tak przypierdolę w papę, że pan do domu że pójdzie z płaczem całe te... Kolejna propozycja, Ator kontra Potrzeba. No Potrzeba też ponoć ma spore gabaryty, ale czemu mieliby się pojedynkować w jedzeniu hot dogów? Nic mi nie wiadomo o tym, aby to był jakiś przysmak któregokolwiek z tych panów. No ale może o czymś nie wiem. To, która walka wzbudza największe emocje, no to widać po kolejności, po chronologii. No bo gwóźdź programu to jest coś, co się pojawia zwykle na końcu, a nie na początku. Więc też jestem ciekaw, jak się zakończy walka. No szczególnie walka Daniela Magicala z Polakiem, z Adrianem Polakiem. Chłopaki bardzo się nie lubią. W zasadzie to Magical tak pozuje trochę, że on tak tego Polaka nienawidzi. Znaczy, niby obraził mu matkę, Gochę. No, ale w zasadzie to Magical wolałby się pojedynkować z Rafoniksem, który jest jego tam takim większym wrogiem. W ogóle strasznie dużo jest takiej rywalizacji, nienawiści wśród tych youtuberów. Niektórzy podejrzewają, że dużo z tego jest ustawione, że ci ludzie nie są głupi aż tak bardzo i skumali, że to się sprzedaje, że widzowie tego oczekują, tej konfrontacji, tego dosrywania sobie, komentowania, co on, a co on mi, a co ja jemu zrobię. No, ale... Ale myślę, że nie, że jest w tym dużo takiej prawdziwej zawiści, że oni naprawdę się nie lubią, że ustawione z tego jest niewiele. Ostatnio jeden youtuber opowiadał o swoich doświadczeniach z Kononowiczem i Suchodolskim, bo tam u nich był, widział, jak to za kulisami wygląda. No i twierdził, że oni się umawiają trochę na te swoje kłótnie, na te swoje właśnie, ale myślę, że to jest bardziej na zasadzie takiej, że oni się umawiają wstępnie. No, zresztą, jak oni mogą się tam dogadać, jak oni ledwo co się wysławiają obaj, nie? I umawiają się tak ogólnie, no to ja tobie wtedy powiem, że ty jesteś głupi i całe te ogółem, a ty mi powiesz, żebym się walił na ryja. No i tak się umawiają, ale potem to się wymyka trochę spod kontroli i zaczynają naprawdę po sobie jechać. Jak już mówiłem wcześniej, możemy się spodziewać też drugiej edycji gali Fame MMA, ponieważ Boxdel zakomunikował oficjalnie, iż no, udało się odnieść jakiś tam sukces komercyjny. Widziałem też, że można było wykupić bilety na galę czy te kody per pay view w różnych, przeróżnych miejscach w internecie, no więc widać, że jest to dość popularna impreza. Nic się nie dzieje się na razie, jest przerwa. No, są spore koszty jednak przygotowania. Oświetlenie, oświetleniowcy, dźwiękowcy, sprzęt taki, owaki, same jakieś wydrukowanie mat, kurczę, koszulek, wszystkich tych gadżetów, opłacenie ekipy, artystów. Nikt w takiej imprezie nie bierze raczej udziału za darmo albo dla sławy. No więc myślę, że spora inwestycja, ale wszystko przygotowane dość profesjonalnie. A ja patrzę nawet na takie detale jak logosy, jak różne tam obrandowanie. Ciekawa rzecz. W sumie ciekawa sytuacja, ponieważ jeden z organizatorów, Boxdel, który też walczy, miał właśnie trochę opory, czy jego walka powinna być walką wieczoru, właśnie z tych względów, że jest także organizatorem. Więc trochę tak łyso, nie? Że jakiś przerost ego mam i tu ja organizuję, to ja najważniejszy. Ale może być zabawnie, kiedy jeden z organizatorów dostanie wciry po prostu, nie?
12: Podrywem!

To jest tak słabe, że aż w dupie szczypie. Co to jest ten letni chamski podryw? Straszna kiszka świętego Franciszka. Góral kontra Najman. No, obawiam się, że Najman mógłby znowu dostać bęski. Bo to jest jego właściwie specjalizacja. Dostawanie oklepu zawodowe.

Kurczę, jakie to jest wulgarne, jakie to jest prymitywne. Siadaj mała, opróżnimy moje jądra. Ej, to życie na wakę, baby. Kiedy mówią o kimś na mieście, to mówią o...

0: Forda, bo jak masz Forda,
1: to trochę taka muzyka jakby disco polo chciało udawać, że jest hip-hopem, nie? I to wszystko dostosowane do poziomu intelektualnego jakiegoś najgłupszego Sebiksa. Śmieszne jakieś stroje, bo tu mają dresy, dolarki wydrukowane jakieś.

0: paper. Yo, słuchajcie, Fame MMA, jak się czujecie? Zajęci są przerwą.
1: Chyba się nie czują.
0: Pay per view, zróbcie hałas!
2: To faktycznie podrywacze, że im się ma na wachę dorzucać baby. No to dziękuję. Bardzo szarmanckie, że jeszcze ma za benzynę płacić kobieta.

0: baby. Ej, dorzuć się na flachę, baby.
1: Ej, ej,
0: dorzuć się na flachę, baby.
1: Ej, dorzuć się na kompo, baby.
2: To na flachę czy na wachę?
0: Letni chamski podryw. Jaka jest atmosfera na hali? Ja ułożyłem wiersz.
1: Zaczyna być gorąco.
0: Ja ułożyłem wiersz. Lepsza by była atmosfera na hali, jakbyśmy się wszyscy bardzo dobrze. Słuchajcie, żeby rozluźnić atmosferę, zaproponujemy wam dobre jedzenie przede wszystkim.
1: Tłuste jedzenie.
0: Jedzenie z makaronem albo z ryżem.
1: I na pewno będzie w poniedziałek, a dzisiaj jest jeszcze z poniedziałku.
0: A co dzisiaj jest?
1: Sobota.
0: To coś się pokiełbasiło. Zapraszamy na dobrą, czerwoną zupę z rosołu. Słuchajcie, pomidorowa, hashtag mordobicie. Pasuje do MMA,
1: pewnie, co? Do krwi.

0: by Fight MMA Hałas! Znów pełnej w gazie jak wody w nagazie. 2 metry makarko tu będzie.
1: Jest tu komentarz, że to bardziej kabaret niż artyści, piosenkarze. No to może mam troszkę inne poczucie humoru.
0: I wiem, że teraz nie patrzysz, więc wybacz, przepraszam. Nie chciałem więcej żreć. Jutro ta

0: Zaczynamy, ma większy hałas, głośno!
1: Już małej w gazie jak serca w kanarze. Ostatni już dzień, że tą zupę i myśl mnie rozpiera, że jutro niedziela, nareszcie tym coś.
2: Publiczność jaka znudzona. Siedzą, zakrywają oczy, ktoś tam na komórce coś pyka paluchem. Mają w dupie chyba tych artystów. I się nie dziwię. Gdybym tam był zawodnikiem, to bym ich wyzwał chyba na pojedynek za niski poziom.
0: Marnować wszyscy! Jutro znowu będzie
2: tego, co prezentują.

0: Dzięki serdeczne. Życzymy wielkich emocji i wielkich walk dalej. Dobranoc.
1: Pozdrow.
2: Letni chamski podryw. Najlepszy towar eksportowy Kielc. Wielkie brawa.
3: Patrzę, to są jakieś dwa filuty. Jeden Kanton, drugi Anton. Czy to nie ma czegoś wspólnego z Nocnym Kochankiem może? Tak mi się jakoś skojarzyło trochę. Pop, hip-hop z Kielce. Maciej Piotrowski, Daniel Antonkiewicz. No nie, nie wiem.
2: No i naprawdę no cóż, wielkie, wielkie, wielkie emocje. Przed dłuższą chwilą mieliśmy okazję oglądać rycerzy. Powiedzcie, zrobili na was wrażenie? Zaskoczyli was? A to mnie osoba, nie, ja to mam w domu codziennie. Także no, spoko, no. Cokolwiek, kochani, tak czy siak, jeszcze wiele walk przed nami. Właśnie teraz, zanim przejdziemy do kolejnej walki, chciałbym was zapytać o wynik main eventów. Bo mamy dzisiaj dwie walki wieczoru i teraz... Chciałbym, żebyście, robiąc

0: Chyba to jest wszystko wyrównane, takie mam wrażenie.
1: Powiem szczerze, że z całej tej scenki najbardziej podobało mi się, jak pokracznie chwytak biega. To było urocze, ale już w tym momencie przechodzimy do rzeczy, które nie są urocze. Przechodzimy do brutalnych pojedynków. No i powiem szczerze, że ten to może być czarny koń dzisiejszej gali, bo jest to naprawdę nietuzinkowy pojedynek. Walka, w której zmierzą się...
0: Michał Handke versus Maksymilian Wiewiórka.
1: Tak właśnie, moi drodzy. Ja wiem, ja znam te reakcje. Michał waży 113 kg. Powiedzmy sobie szczerze, kawał dzika.
0: Wiewiórka waży 71 kg. Powiedzmy sobie szczerze, kawał wiewiórki.
1: Oczywiście, to prawdziwy pojedynek Dawida z Goliatem. Największa różnica gabarytowa na całej gali. Walki tego typu są naprawdę rzadkim widokiem. No a jeszcze rzadszym, kiedy taki mały 70-kilogramowy Japończyk kopnie takiego Boba Sapa 170-kilogramowego w skroń.
2: No, było trochę takich walk MMA, na przykład zawodnik sumo walczył z jakimś takim mikrym, maleńkim zawodnikiem Muay Thai.
0: Bo w wieku lat 13 już.
1: Wiewiórka mocno ustępuje rywalowi warunkami fizycznymi, ale ma nad nim przewagę doświadczenia. 4 amatorskie walki w formule MMA, w których może się poszczycić rekordem 3 zwycięstw i 1 porażki. Wszystko przez poddania. Walka 3-rundowa, po 3 minuty. Naprawdę ciekawy pojedynek.
2: No tak naprawdę, jakby mu się udało założyć jakąś dźwignię, wygiąć rączkę w drugą stronę, to dzik nagle zacznie kwiczeć, jak świnia.
3: No i jesteśmy już z powrotem. Marek Adbuster Hoffman jest ze mną.
2: Handke versus Wiewiórka. No widzę, że wszyscy obstawiają na Wiewióra.
3: Jesteśmy z powrotem i lecimy z kolejnymi emocjonującymi walkami. Pierwsza z nich po przerwie to będzie walka, na którą wszyscy długo czekali. Nie sposób tutaj uniknąć porównań do walki Dawida z Goliatem, ale należy zauważyć, że Dawid, ten mitologiczny, biblijny Dawid, nieco oszukiwał, bo on strzelił do Goliata z procy. Czy nasz Dawidek będzie miał dzisiaj czym strzelać? Zobaczymy.
4: Właśnie walka dostała miano walki Dawida z Goliatem. No rzeczywiście w historii kiedyś było tak, że mały, skromny pasterz o imieniu Dawid pokonał wielkiego olbrzyma.
2: Tak, faktycznie tak było i są na to dowody.
4: Olbrzym wchodzi teraz do klatki
2: w Biblii.
4: Zobaczymy, co się wydarzy.
3: No jest wielki, budzi szacunek, budzi nawet mój szacunek, bo warto zauważyć, że nie wszyscy o tym wiedzą, ale ja miałem z nim walczyć, ale niestety bardzo popularna wymówka, mianowicie kontuzja wyeliminowała mnie z udziału.
2: To było jeszcze w czasach, jak giganty żyły, jakbyście nie wiedzieli.
3: W trybie aktywnym.
4: No niestety, no są takie zdarzenia.
2: Ale Dawid miał procę od Boga, plus 5 do obrażeń, plus 10 do celności.
4: Bardzo chętnie zobaczę cię w oktagonie.
2: I strzelił.
4: Twoją walkę.
2: Między oczy Goliata. I mimo, że ten miał hełm, to ten magiczny kamień przebił ten hełm i jeszcze 10 wrogów powalił. Taka jest moc Jahwe, zwanego też diabłem pustyni.
1: Będzie lżejszy o 42 kg. Maksymilian Wiewiórka!
3: Wróćmy jeszcze na chwilę.
2: Run, Wiewiór, run!
3: Swój sukces zawodowy jako strongman święcił w moim obecnym mieście, w Zarzędzu, miał swój pierwszy.
2: Widziałem komentarze przed walką na Facebooku Handkę. No to tam znajomkowie pisali: ty weź wal z otwartej, bo inaczej go zabijesz, nie?
3: 21-letni Wiewiór, nie dość, że 41 kilo lżejszy, no to jeszcze 2 lata...
2: Ten Wiewiór to jest chudszy ode mnie.
3: Przepraszam, młodszy.
4: Powiem ci, że słyszę, przy jakiej muzyce wchodzi Wiewiór, to jest moja piosenka wyjściowa.
2: Chyba mniej przypakowany nawet.
4: Mój kolega nawinął ten kawałek na mój debiut. Powiem ci, że jak słyszę tą piosenkę, to czuję dreszcze, czuję taką adrenalinę, mam chęć wejścia do tego oktagonu. No jestem rozgoryczony, że mam taką długą przerwę między walkami, ale obiecuję wam, że jeszcze kiedyś tutaj wrócę. Chciałbym tutaj dzisiaj stoczyć jeden pojedynek.
3: Nie martw się, Trypson, powrócimy do oktagonu w blasku fleszy i w chwale.
4: Damy radę. Ale zajmijmy się dzisiejszym pojedynkiem. No, bardzo nieciekawy.
2: Ten sędzia to jakimś olejkiem smaruje tych zawodników jeszcze. Nie wiem po co.
4: Wiewiór ma w swoim...
2: Mówię wam, geje.
4: Na swoim koncie 3 amatorskie zwycięstwa w pojedynkach.

0: MMA z jedną przegraną.
1: Całkiem nie wiem, czy bym chciał, żeby mnie obcy facet tak macał i olejkami nacierał i mnie tam miział pod pachami.
0: Ale ta przewaga masy fizycznej, siły jest bardzo duża.
2: Podobno Wiewiór jest mistrzem KSW w kategorii do 30 kg.
1: Waga piórkowa, nie da się ukryć. No, bardzo interesujący pojedynek.
0: Zdecydowanie trzeba powiedzieć, że ten chłopak ma jaja. Widziałem, jak na ważeniu pewnie się
1: nawet dwa. Ale po tej walce może już nie mieć. Obawiam się tego. 19 lat ma ten Wiewiór. Handker 21. 114 kilo versus 74.
2: Ma szansę. On naprawdę ma szansę to wygrać.
0: No i ruszyli.
1: Runda pierwsza, ruszyli. Wiewiór się cofa. Handker.
0: Mamy próbę obalenia.
1: Chwycił. O, próba obalenia.
2: To nie może się udać.
0: Jest prawie za plecami, może się tam...
2: On musi zmęczyć Handkę, on musi go spompować.
1: Zwarcił zawodnicy. No i upadł Goliat na Dawida.
0: Aj, to może się źle.
1: I lecą cepy.
2: Jest próba balachy. Kolano na twarz, odwrotny dosiad, niecodzienna pozycja.
0: Dobrze, że jego twarz jest...
1: I usiadł Goliat Dawidowi na twarzy w ogóle dupą.
0: Czy Dawid wyjdzie spod Goliata?
2: Jest gigantyczna...
1: O, koniec walki. Zaraz Wiewiór będzie połamany.
2: Ale widać, duszenie jakieś. Dużo to kosztuje pod względem fizycznym.
0: Zblokowali się, ale siła tutaj, przewaga fizyczna. Aj, tu są mocne uderzenia.
2: Wow.
0: To może się źle skończyć.
1: Goliat się nie pieści z Dawidem.
2: Ma serce Wiewiór.
1: Młoty idą.
2: Nasza Wiewiórka na ryj. Ma serce lwa.
0: Wyłapał troszeczkę, ale cały czas walczy. Cały czas próbuje dojść do skrętówki.
1: No, próbuje skręcić tego Goliata, ale za mało siły w nogach chyba.
2: Legalne.
1: Za ciężkie to.
0: Są dozwolone, podobno tak. W tym pojedynku mamy dozwolone skrętówki.
2: Więc być może to jest jakaś szansa dla Wiewiura.
1: Masakruje ten Handkę, tego biednego Wiewiórkę.
2: Kilka cepów potężnych.
1: To trochę tak właśnie pojedynek. Kurczę, Krzysztof Kononowicz kontra Małysz.
0: Z taką masą zrobić wielkiego placka z głowy Wiewióry.
1: Albo Mariusz Pudzianowski kontra Adam Małysz.
0: Aj, znowu wyciągnął rękę. Aj, chyba
1: Walacha,
0: kolano
1: tak?
0: spadło na głowę.
2: Tak. Tak
1: ten próbuje tu Wiewiór coś technicznie zabłysnąć, no ale to na mocarza to ciężko. Kurczę, już jest ostro obitego tego ryja. Już nie wie chyba, gdzie jest i po co tam przyjechał, jak się nazywa.
0: Te ciosy teraz już nie są takie celne, nie są groźne. Aj, dochodzą do twarzy Wiewióra. Myślę, że każde uderzenie odczuwa naprawdę mocno.
2: Cała hala za Wiewiórem.
1: No zawsze wszyscy kibicują słabszemu.
2: Handkę już jest spompowany. Widać to po jego plecach. Już zaczyna trochę sinieć.
0: Dokładnie, te mięcho potrzebuje tlenu.
1: No jeszcze, myślę, że ma już wielką budlę. Jeszcze 44
2: duszenie,
1: sekundy do końca rundy. To obawiam się, że to,
2: oj, to też może się udać. To nie
1: trochę długo.
0: Żadna poprawna technika jeszcze nie jest założona. Ale tu całą masę się położył teraz. Na Wiewiórze, myślę, że...
2: Nie ma szans pod tego wyjść.
1: Gwałci tego Wiewiórkę. Biednego.
0: No i robi się groźnie. Lecą potężne bomby na głowę Wiewióra.
1: No widać, że nie pokazuje tylko
2: z techniką
1: prawdziwy pojedynek parterze, na śmierć i życie.
0: Na pewno jest duża siła, na pewno jest duża. Wielkie brawa dla Wiewióra, naprawdę dzielnie walczy. I widzę tutaj, Wiewiór czai się na balachę, czai się. No i mamy przerwę, zobaczymy. Wielkie brawa należą się dla obu zawodników.
2: Brawa dla Wiewióra, zwłaszcza, że Handkę jest poważnie spompowany. On przypomina troszkę Pudzianowskiego w jego pierwszych walkach MMA. Rusza się jak wódz z węglem i tak też wygląda. Amerykańscy komentatorzy okrzyknęli Pudzianowskiego mianem Red Balloon. Handkę troszkę tak teraz wygląda jak taki czerwony balonik. Ale Wiewiór też poważnie zmęczony. No ta walka w parterze, te próby ucieczki z dosiadu i próby obrony przed tymi młotkowymi ciosami jednak kosztowały go mnóstwo energii.
0: Myślę, że
1: no, może jeszcze kiedyś faktycznie dojdzie do walki tutaj proponowanej. Kolejna propozycja walki. Krawiec kontra Klot. Jest też potrzeba kontra Jan Dynamin. No proszę.
0: Zobaczymy, czy legendarny Dawid pokona Goliata, tak jak
1: 44 rundy, tak?
2: Się odwrócą. No właśnie, myślę, że po tej pierwszej rundzie nadal nic nie jest przesądzone. Nadal Wiewiór może to wygrać.
0: Może wygrać, natomiast na punkty przewaga jest Michała, ponieważ dużo ciosów doszło do głowy Wiewióra.
2: Tak, było balenie, był dosiad dwa razy, a to jest punktowane bardzo dobrze.
1: No, Wiewiór przede wszystkim się wypompował, starając się uwolnić z tego parteru, no.
0: Zobaczymy, czy...
1: Siadł mu na twarzy Goliat Dawidowi. Druga runda.
2: Cała hala zdaje się być...
0: Cała hala wstaje z miejsca.
1: Handkę widać, jest wypompowany.
2: I wszyscy za Wiewiórem.
0: Wielkie emocje.
1: Mamy Wiewiór mocno obity, ale zdaje się, że
2: oj,
1: zachował więcej sił.
2: Zakończyć się glebą Michała Handkę.
1: No i teraz...
2: Jeżeli będzie tak nieostrożny, to szybko wyląduje w parterze.
0: No już oddycha Michał.
1: Goliat
0: tutaj
1: naciera na Dawida. Dawid się czai.
2: Tak jest. I, to
1: i może
2: jest
1: zaraz wystrzeli z procy.
2: On może kondycją,
1: jak z procy.
2: Samą kondycją zniszczyć Michała Handkę.
0: Michał Handkę.
1: Nie wiadomo, jak tu podejść ręce takiego olbrzyma, no bo złapie cię za nogę.
0: No, już nie ma siły, nie ma siły.
2: Absolutnie
0: w
2: zero siły.
1: Rzuci się na ciebie, przyprze cię do siatki i już jesteś jego.
2: On to wygra. Wiewiór to wygra. Coś czuję, że Wiewiór...
0: Pięk, próba obalenia.
2: Ale ciężko jest obalić takiego byka.
0: O, takiego kloca jest ciężko balić. I znowu próba skrętówki, znowu nieudana. Znowu cały ciężar.
1: Mało siły.
2: Niekorzystne.
0: Małe serduszko Wiewióra.
2: Tak jest,
1: małe serduszko Wiewióra. Jak on się stara, taki malutki, pląsa. Małe, wielkie serduszko w małym ciałku.
2: Za wielki, żeby nasza Wiewiór na to pozwolił. On powinien go raczej męczyć w dystansie.
1: Tak myślę, jak walcz maleńki, walcz.
2: Dawid Ozdoba męczył hardkorowego koksa.
0: No tak, pamiętamy miano najsłabszej walki. Ochrzczonej.
2: No,
1: wcale nie była taka ta słaba walka Ozdoba dzisiaj kontra Koksu. Myślę, że Ozdoba wcale nie wypadł tak źle. No przegrał, ale walczył dzielnie. I to on rozwalił łuk brwiowy Koksowi. Wiele ciosów doszło ze strony Ozdoby.
0: Zdrowia kosztować naszego Wiewióra.
2: Te ciosy tak naprawdę nie muszą być silne.
1: No, Handkę wystarczy, że się położy na tym Wiewiórze i go przydusi ciężarem swojego ciała, to ten już nie może oddychać, biedaczek, Wiewiórek malutki.
2: Michał zmęczony. Michał nie ma pomysłu, co tam w tym parterze. No,
1: też bym chyba nie miał pomysłu.
2: Ale to jest w Tomi graj.
1: Sędzia interweniuje.
2: Bo im mniej pomysłów w parterze ma Michał, tym lepiej dla Wiewióra.
0: Powiem ci szczerze, że...
1: Nie wiem, jaka jest dobra taktyka takiego Michała właśnie maleńkiego na dużego.
0: Uderzać, podystansować.
2: Tak, właśnie, to jest dobra taktyka. Ale on sam to...
1: No, przypiera Handkę Wiewióra. Oj, gleba. Przerwana walka.
2: Przerwanie. Sędzia przerywa walkę po upadku. Po upadku na deski.
0: Tym razem przebieg historii jest inny niż kiedyś. Mamy zwycięstwo Goliata nad Dawidem. Niestety Dawid nie miał procy, aby ustrzelić kamieniem w czoło swojego Goliata.
2: Tak jest.
0: I dokończyć dzieła w parterze.
2: On tą procę miał. Tą jego procą były właśnie te małe pięści i kondycja lepsza niż swojego wielkiego oponenta. Tym mógł wygrać, ale walka potoczyła się inaczej. Ekipa medyczna weszła do oktagonu.
0: Miejmy nadzieję, że nie ucierpiał tutaj na zdrowiu Wiewiór, bo zebrał kilka naprawdę mocnych ciosów na głowę.
1: No, trochę to dziwnie wygląda, kiedy taki dzik rzuca się na dwa razy mniejszego od siebie, trzy razy lżejszego i z taką determinacją go okłada, nie? Tymi wielkimi, jak bochny chleba, piąchami. Coś w tym jest takiego... dziwnego.
0: Naprawdę serce, mały człowiek o wielkim sercu, to trzeba mu przyznać, serducho ma wielkie, wielkie brawa, wielki szacunek należy mu się za ten pojedynek.
2: Myślę, że obaj mogą czuć się tutaj wygrani.
3: A zwycięzcą w tej walce przez nokaut w drugiej rundzie, techniczny nokaut, zostaje Michał Handkę!
0: No i tak padały tu już porównania, że ten ci panowie obok siebie wyglądają jak ojciec z synem. No ale taki pojedynek dzisiaj był zakontraktowany. Oboje się na to zgodzili, oboje zgodzili się na takie warunki. No i mamy dzisiaj tego finału.
4: To ja myślę, że poprosimy Wiewióra do wywiadu, co? Chcecie? Chodź Wiewiór, super robota. Moi drodzy, wielkie brawa! Wielkie brawa, gratulacje.
2: Zasłużone brawa dla Wiewióra.
1: Mały Wiewiór, ale ma wielkie orzeszki.
4: Wszystko walczyłeś dzielnie jak lew. No myślę, że zanim zadam ci pytanie, to zasługuje na naprawdę ogromny aplauz! Powiedz mi, jaka była w ogóle twoja taktyka, przygotowywanie się na przeciwnika tak dużego?
5: Myślę, że moją taktyką było...
1: nie dać się zabić!
5: Albo sprowadzić, albo wkręcić się do tej nogi. Niestety na początku to się nie udało, sprowadzenie. I tak mnie obił tymi młotkami, że w drugiej rundzie mi się już tak kręciło w głowie, że naprawdę nie byłem sobą. Przepraszam was.
3: Wielkie brawa, moi drodzy!
4: Wiewiór, czy twoim zdaniem takie zestawienia, gdzie jest taka różnica, mają sens? Bo wiadomo, to jest bardzo atrakcyjne, ale czy jest to sensowne sportowo?
5: Tak, jak najbardziej. Uważam, że to są sporty walki. I tu nie chodzi o głaskanie się po głowie. Ja jestem wojownikiem i poszedłem się napierdalać z gościem 45 kg cięższym.
1: Nie no, szacun dla gościa.
2: Tutaj ogromne brawa szacunku. I nie bez
5: ale
2: powodu.
5: Zrobiłem to dla was, żebyście mieli widowisko.
1: Wyobraźcie sobie, że pędzi na was taki nakoksowany dzik. Ciekawostka jest taka, że tam się nie robi badań antydopingowych. Ponoć w ogóle na prawdziwym MMA nie ma nawet czegoś takiego jak testy antydopingowe, więc to nie jest boks. Więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby tam się jeden z drugim wspomagali nieźle. Może się jeszcze ten koks napompował jakąś, wniuchał jakiegoś spina w ogóle.
2: W swojej wadze.
1: Testosteron se wstrzyknął.
2: A może w końcu ze mną.
4: A może z tobą. Wielkie brawa dla dwóch wielkich wojowników.
2: Ile masz wagi dzisiaj?
1: No, co on mu oddał ten pucharek? Nie, obaj dostali pucharek. To znowu jak w przedszkolu, nie? Nie ma, że każdy dostanie prezencik. Masz. I ty dostaniesz czekoladkę, i ty dostaniesz czekoladkę.
4: Oczekiwania. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie, a już teraz przyszedł czas na kolejny pojedynek. Będzie to pojedynek dwóch Dawidów.
6: Tak. Dawid Amaro Ambroziak versus Dawid Surfer Ozdoba.
1: No, na tą walkę przyznam też czekam z niecierpliwością. 77 kg. Tak naprawdę dla Ozdoby jest to próba jakiejś rehabilitacji po walce z koksem. No, dużo ludzi go uważa za cieniasa, za geja. No więc powinien się pokazać teraz. A Etam tutaj pisze, że przy wyborach Mister Olympia, czyli to rozumiem kulturyści, zgadza się, no to tam też nie ma badań, kto sobie co tam wstrzyknął. A Etam wie, co mówi, bo przez pewien czas się zajmował kulturystyką.
6: Jest inżynierem dwóch specjalizacji.
4: Surfer ma także swoje studio tatuażu i prowadzi popularną grupę Chip and Dale'sów, ale myślę, że dzisiaj... Nie pójdzie w tango z przeciwnikiem.
1: Nie będzie machał śmigiełkiem dzisiaj.
4: Trzy rundy, każda po 3 minuty w formule MMA, a walczyć będą dwa Dawidy.
1: Tak naprawdę Ozdoba fajnie sobie żyje, no. Fajną bryką jeździ. Dobry samochodzik, fajne panienki, jest dalej singlem. Surfuje sobie, jeździ po świecie, każdy by tak chciał żyć. I ci, którzy się z niego tam śmieją, to często pewnie mu zazdroszczą trochę, nie? Że sobie fajnie żyje. A tymczasem zniknął obraz. To znaczy mam planszę. Usterki. Chyba mają, bo włączyli planszę i nie widać, co się dzieje. No, dziękuję bardzo. Za co ja płacę? Oddawajcie moje 15 zł.
2: Na plaży. Pewnie wielu z was to tam widziało. Zobaczymy, czy ciężko trenował. Z tego co wiem, ciężko trenował. Będzie miał dzisiaj sprawdzian swoich umiejętności. Bardziej ciekawie mnie, czy trenował Dawid Ozdoba, bo...
7: No, Dawid Ozdoba zapowiedziany przez...
1: No i co? I chyba sobie też muszę jedynie posłuchać, co tam się dzieje, tak?
7: On pracuje nad swoim wizerunkiem i na pewno Ambro nie przeskoczy Dawida Ozdoby pod względem pewności siebie.
1: Wojna!
7: choć wygląda na pewnego dosyć.
1: No fajnie, że nic nie widzę. No gdyby to kogoś interesowało, Boxdel zapewniał, że po transmisji na żywo będzie walka także dostępna potem w archiwum. Za darmo, z tego co zrozumiałem. No więc nic straconego, można sobie potem jeszcze obejrzeć już po imprezie. Dalej nic nie widać. No to wpadka, panowie. Niezła wpadka. Widać tylko planszę z zawodnikami, tą, która była wystawiona podczas różnych przerw i komunikat. Trwa przerwa, wracamy za chwilę. No, ładnie.
0: Dawid Ambro ostatnio też opowiadał o tym, że jego życie wcześniej wyglądało inaczej, że przestawienie się na zawodowe walki, na treningi, na przygotowania się do zawodowego pojedynku w MMA jest bardzo ciężkie. Opowiadał o tym, że bardzo dużo czasu spędza na macie.
8: Gdzie narodzik stoi? Nie ma. Gdzie narodzik stoi? Narodzik
1: stoi. No może faktycznie ktoś zdedosował obraz. No, albo się dowiedzieli, że ja tu chamsko nadaję, coś retransmituje dźwięk. No proszę, i mi wyłączyli obraz.
7: Zmienił w międzyczasie pseudonim na Surfer.
0: Też nie wiem skąd to się wzięło.
1: Dobra, spróbujmy F5. Dalej to samo.
7: No, co tu dużo mówi? No, wchodzi przy swojej własnej piosence. No, czego więcej spodziewać się po Dawidzie Ozdobie? Mimo, że no, jest to już lekko...
1: No, wygląda na to, że chłopaki mają też inne problemy techniczne. Na stronie pojawił się komunikat. Z uwagi na opóźnione potwierdzenie płatności kanałem PaveSafe Card, prosimy o skorzystanie z innych metod płatności. Zespół Fame MMA TV. O, wrócił obraz, na szczęście. Jest Dawid Ozdoba. Ktoś określił, że on wygląda trochę jak wyjęty żywcem z jakiegoś filmu postnuklearnego, bo ma zarost jako jedyny. Jakiś taki właśnie jest opalony mocno, jakby go słońce postnuklearne przygrzało. No i ma już swój wiek, on jest już coś chyba koło 40.
7: No właśnie, jeżeli on zdoba tym razem przegra, będzie musiał znowu przystać się do kogoś bardziej znanego i jechać na jego fejmie, przynajmniej do kolejnej gali.
1: No to tak nieładnie to podsumował komentator, że przystać się do kogoś znanego. Za takie same teksty Adrian Polak dostał buta na ryj, nie? Że się przystał niby Ozdoba do Magicala, bo tam się zakuplowali trochę. Daniel Magical był w odwiedzinach u Dawida Ozdoby, ponoć ma piękny dom Ozdoba. No, na machaniu śmigiełkiem można zarobić.
7: Przy własnej piosence. Dawid Surfer Ozdoba.
1: Na stronie jest błąd, bo napisali Sufer, a nie Surfer. Surfer się chyba inaczej pisze, nie? Nie Sufer.
7: Chyba tylko jego własne ego.
1: Tylko jak się pisze Surfer, aż sprawdzę. Surfer się pisze, a nie Sufer, zjadło R. No, tak więc, ale ogólnie strona dobrze przygotowana, może informacyjnie trochę słaba.
7: No właśnie, dlatego to jest właśnie ostatnia.
1: Dawidek się pięknie rusza, no dwóch Dawidów, zobaczymy co będzie.
7: Czy to się uda, zapowiadał efektowne duszenie na Dawidzie Ambroziaku? Czy mu się to uda? Sprawdźmy to!
1: Zgadza się. Ambro ma zostać uduszony. Zobaczmy, tak zapowiedział Ozdoba. Trenować, zaczęła się walka. O, przebili sobie piątkę. Ładnie, ruszy, ładny gest.
7: Ozdoba, luźno. Luźno, ale
1: front kick Ozdoby.
7: Dosyć mocno. Naprzeciw
1: poszedł na brzuszek. Front kick. O, teraz lewy tutaj zaczepny. Ustawia przeciwnika. Ustawia.
7: O, i zaczepił Ambrozia.
1: Lewą, żeby go zaraz prawą zdzielić. No i tak właśnie zrobił.
7: On tutaj jest najbardziej doświadczony ze wszystkich zawodników.
1: Tak wymiana ciosów. O, i Ozdoba pada. Dostał plombę, upadł. Parter. Stara się uwolnić z parteru. Ambro okłada Ozdobę. I duszenie, tak. Ambro, no i odklepał Ozdoba. Znowu najkrótsza walka, kompromitacja. No to Ozdoba wraca i chyba na plażę. Po dwóch sekundach duszenia już odklepał, co było trochę słabe, żałosne. I pokazuje, że tu mnie uderzył, tu mnie boli, tu mnie uderzył. O, do widzenia, panu już dziękujemy. Jestem zniesmaczony.
7: Wydrukuje sobie klatka po klatce i wytapetuje sobie całe mieszkanie. Naprawdę.
0: No zdecydowanie nie powinien już pokazywać się w oktagonie.
7: Bardzo szybki koniec. Wielkie gratulacje dla Dawida Ambro, Ambrodziaka. Zniszczył swojego imiennika. Sklepał go totalnie i jeszcze na koniec kopią duszenie. Nie można wygrać tego pojedynku.
1: Ozdoba właściwie niczym nie, się nie popisał. Po prostu wyszedł, ładnie się przedstawił, dostał plombę na ryj, upadł, został przygwożdżony, podduszony, odklepał momentalnie. Zero ducha walki. Popatrzcie, porównajcie sobie walkę Dawida z Goliatem, kurczę, wiewióra, nie? Jakiego pokazał ducha walki, nie? Wiewiór walcząc z Michałem Handke, ze Strongmanem, trzy razy od siebie silniejszym, czy tam dwa razy, o 40 kilo cięższym, no i walczył dzielnie, starał się, a Ozdoba, wracaj machać śmigiełkiem przed pięknymi paniami. No, śmiechy chyba słychać.
7: Tak jak właśnie powiedział Trypson, tak kończy się cwaniakowanie.
0: Żeby cwaniakować, trzeba mieć naprawdę mistrzowski poziom. Wtedy można
1: cwaniakować.
9: Przez duszenie zapleców w pierwszej rundzie zwycięzcą czerwony narożnik Dawid Ambrodziak!
0: Surfer odpływa w szerokie morza. Dawid notuje swoje pierwsze zwycięstwo zawodowe. Widać, bardzo zadowolony, dumny z siebie.
1: Ale Ozdoba też dostał ozdobny pucharek. Jeszcze sobie poskakał chwilkę. Dobrze, że ma dobre samopoczucie przynajmniej. Ja bym się chyba ze wstydu pod ziemię zapadł po takiej walce.
0: Nie wiem, patrzę teraz na Dawida Ozdobę, widzę bardzo zadowolony z siebie.
4: Bardzo szybka walka, ale też...
7: On będzie miał na to wytłumaczenie.
4: Tego, że idziesz na całość.
1: Tak, on zawsze ma wytłumaczenie. Stracił u mnie.
10: Co? Chodzi o to, że my wszyscy tutaj wygraliśmy, wszyscy, co są tutaj.
1: Tak, wszyscy oprócz ciebie chyba.
10: Słuchajcie, za wszystkich organizatorów robimy zajebistą robotę. To, że dostałem życie, troczy się dalej. Udało mi się pomóc Pawłowi. Zobaczcie na tą stronę, chłopak właśnie dostał 2000 na konto od jednego sponsora. Zajebiście, dostałem, trafił mnie, szacun dla niego, odrobił dobrze zadanie domowe. Muszę to zobaczyć, co zapomniałem za błąd. Chyba się znów zacząłem bawić na początku i dostałem nauczkę. Przepraszam.
1: Wygadany przynajmniej.
10: To, że dostałem, to był
1: przypadek. On jest całkiem niezłym wideoblogerem. Akurat dużo lepiej wypada jako wideobloger Ozdoba, bo ma dużo interesujących rzeczy do powiedzenia, jakieś ciekawe przygody. To, co on przeżył w Egipcie, nie? Tam był atak terrorystyczny i on był ciągany potem po komisariatach, chcieli mu zabrać nagrania z tego ataku, on nie chciał oddać, straszyli go, potem chcieli mu się włamać do pokoju, on tam się zabarykadował. No, jeśli to wszystko prawda, to facet naprawdę nie ciekawe ma życie.
10: Ja mu tyle kopów sprzedam, że ten... Po prostu teraz przepraszam. Chciałem w pewnym momencie łokcie użyć. Przypomniał mi się obronę, opuścił łapy. Dostałem, przepraszam, poszło, ale Polaka zjem na następnej gali. Nauczę go jebanego szacunku do ludzi, do świata!
7: Tak, tak, oczywiście na następnej gali będzie miał szansę
4: Dawid
7: się odegrać.
4: Dawid Rozdoba, niby tak, no, ale niby koduch, ale jednak...
7: Tym razem to był przypadek.
10: I mam nadzieję, że Dawid mi da rewanż. Bo wiesz, że to był taki farcik. Szacun dla ciebie. Polowaliście, widziałem, że polowaliście na to. Szanuję Dawida za to. Szanuję wszystkich, co walczą. Pamiętajcie, po to tu jesteśmy. Jeszcze raz dziękuję!
1: Jaki showman! A tymczasem na naszym czacie pojawił się inny zawodnik wagi ciężkiej, Kuba. Pozdrawiam.
4: No i zapraszamy jeszcze zwycięzcę także do wywiadu. Nie może się bez tego obyć. Od razu mikrofon do ręki, nawet nie pyta. Dobra, to od razu zaczynamy.
11: Tyle bym chciał powiedzieć, że nie wiem, od czego zacząć. Na pewno chciałbym podziękować moim sponsorom,
1: się rozpłaczę
11: mojemu narożnikowi, moim najbliższym za wsparcie. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyjechali.
1: Którzy we mnie wierzyli,
11: tak,
1: tym, co przyjechali, tym, co walczyli, tym, co we mnie wierzyli.
11: W połowie była moja siła, w połowie wasza.
4: Dawid, bardzo, bardzo pięknie rozpocząłeś, bardzo szybko rozpocząłeś swoją karierę w Fame MMA. Powiedz mi,
1: rzuciłeś się na przeciwnika niczym dzik na trufle, niczym świnia na trufle. Po
4: prostu szczęśliwy rozwój wydarzeń.
1: Dzika świnia.
11: Wiesz co, MMA jest takim sportem nieobliczalnym, że nie wiadomo na co trzeba się nastawić. Byłem nastawiony na 3 rundy, byłem przygotowany do walki na przełomie 3 rund.
1: Co on ma, swastykę wytatuowaną? Nie myślałem,
11: że skończę to w pierwszej i skończyłem.
4: Wielkie brawa, oczywiście, oczywiście. I ostatnie pytanie. Dawid, jakby zrobiłeś bardzo dobrą robotę. Czy ty także masz na przykład kogoś, tak jak tutaj poszło wyzwanie, czy jest ktoś, z kim chciałbyś się zmierzyć? Pamiętaj, to jest Fame MMA, to może być każdy. To może być Marcin Mroczek, Krzysztof Ibisz, to może być naprawdę ktokolwiek, ale może to być też ktoś, kogo już masz od dawna na oku. Z kim chciałbyś się zmierzyć w przyszłości?
1: Z Janem Pietrzakiem?
11: Nie wiem, nie zastanawiałem się nad kim...
12: Miejmy nadzieję, że nie zobaczymy Adama.
11: Z kim mógłbym się mierzyć w następnej walce. Nawet nie zastanawiałem się, czy taka będzie. Skupiłem się na pierwszej walce. Podjąłem wyzwanie, ponieważ to Dawid Ozdoba rzucił mi wyzwanie, żebym wszedł...
1: Przez chwilę na widowni pokazano jakiegoś gościa, co jest opatuloną, ma całą gębę, jakby jakiś talib.
11: Nigdy nie wchodziłem do oktagonu,
1: czy coś, jakiś terrorysta.
11: Aczkolwiek nigdy nie zawodowo. Więc
1: może jakiś gangster, nie chce twarzy pokazywać.
11: Jestem, wygrałem, bardzo się z tego cieszę. Aczkolwiek nie wiem, co będzie dalej, czy będzie moja kariera w sporcie, czy może po prostu wrócę do swojego życia i...
4: Tutaj będzie jeszcze?
10: Słuchajcie, brawa dla Dawida, bo powiedziałem mu wcześniej, że zbieram pieniądze dla Pawła Lubachy. Całą swoją kwotę, którą tutaj dostaję od Fame MMA, przeznaczam dla Pawła. Dawid o tym wiedział, powiedziałem, że idziemy na sportową bitkę, dlatego sobie nie dopierdalaliśmy, nic nie robiliśmy. Brawa dla Dawida, Dawidy są spoko. Jeszcze raz dziękujemy, Paweł, dla ciebie!
1: Tak, jedno było pewne przed tą walką, że wygra Dawid.
11: Ja też mam małą niespodziankę, wiecie co? Przyjechał tutaj z Łodzi mój fan. To, że ja wyszedłem, zawalczyłem, wygrałem, to nie jest aż takie wyzwanie. Mogę cię, Patryk, prosić tutaj? Nie wiem, czy się domyślam.
4: Jak się nazywa, Patryk?
11: Patryk.
12: Idzie,
11: co, nie kojarzę nazwiska nawet, pamiętam imię.
12: Będziemy go mieli.
13: Aha, mamy tutaj małą niespodziankę, jeszcze nie wiem, o co chodzi.
1: Pojawia się na ringu fan.
11: Chłopak, który trenuje w Łodzi. To jest dopiero zawodnik.
13: Na zakończenie.
11: Prawne ręce. Lewą mogłem znokautować, on ma tylko lewą sprawną.
1: Kurczę, jak wszyscy ludzie w Polsce są wydzierani teraz, nie wiem, tak teraz ogólny taki trend na świecie, że trzeba być całemu wytatuowanym? No, od stóp do głów ten wydzierany, ten już ma całą łapę, chociaż jeszcze młodzian to już ma całą lewą łapę w tatuażach.
11: I cały dochód z tego pójdzie dla tego chłopaka.
1: No, bardzo miły gest.
11: Dzięki.
1: Szanuję.
4: Ja chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że słyszałem, że Dawid Ozdoba powiedział, że dorzuca też swoje. Także będziemy mieli komplet rękawic tej walki. Powiedzmy sobie szczerze, że tutaj...
1: W rękę go pocałował tego chłopaka Dawid Ozdoba, jak kobietę. Już przesadzają trochę.
4: Na szczytny cel. Fame MMA to nie są tylko bezsensowne walki. Tutaj walczymy o lepsze jutro, także... Trzeba to naprawdę docenić.
1: Chłopak ma, nie wiem, chyba zatwardzenie rozsiane, czy coś takiego.
4: Raz jeszcze wielkie brawa!
13: No i tym gestem nadaliśmy sens, większy sens tej walce.
4: Wymienili się szacun mordeczko. No i o to chodzi, szacun mordeczko. Dobrze. Kochani, w takim razie jeszcze tylko pytanie do was, bo tak Dawid Ambroziak mówi, że po tym sukcesie no jeszcze nie wie, czy zostanie w MMA.
1: Kolejna propozycja tutaj fighterów. Czerniak, Zięba, Zagórski. No proszę. Jeden drugiego może, nie wiem, a jakby stanął w polu Magrawa jeden, to dostanie do siły plus. Drugi będzie miał w spodenkach ukryty orgonit.
4: Kochani, zbliżamy się do dwóch najważniejszych walk wieczoru. To będą nasze main eventy. Oczywiście doskonale wiecie, kto weźmie w nich udział. Nie wiemy jeszcze, jak to wszystko się rozstrzygnie. Czekamy. Za chwilę wystąpi kolejny artysta. Ale zanim to jeszcze będzie, moi drodzy, przed main eventem, chciałbym sprawdzić, czy pamiętacie, tak na początku zapoczątkowaliśmy taką zabawę, która strona jest głośniejsza. No i jakby zdecydowanie tutaj lewica i prawica walczyły o...
1: Daniel Magica może się nie zjawić, bo na przykład jakąś wymówkę. O, tu skręciłem sobie kostkę, nie? Nie mogę walczyć, nie? Po prostu strasznie chciałem, słuchajcie, kochani, chciałem, ale nie mogę, mnie boli, o.
4: Tak myślałem. Zero, tu, jakby pewne rzeczy.
1: Jak Daniel wygra, to Gocha się już w ogóle zesra.
4: Tutaj spodziewam się troszkę lepszych efektów. Doskonale. Prawica? Troszkę słabiej, więc sprawdzimy jeszcze raz prawicę. Tył?
1: No właśnie, masa tych wytatuowanych jego mościów wokół nas.
4: Dobrze, to wracamy do lewicy.
1: Sporo hajsu ludzie wydają na takie przyjemności, nie? Żeby pięknie wyglądać jak wojownik jakiś starodawny. No bo to taka moda jest właśnie, te fryzury też jakoś nawiązują do... No taka fryzura wojownika właśnie, że zostawia sobie tylko jakiegoś czuba na tej górnej części głowy. Po bokach się wygala. Taka moda, no. Każda epoka ma swojego idola i swoje trendy. Pewnie za 10 lat będzie to wyglądało jeszcze inaczej. Wszyscy będą już całkiem łysi i pozbawieni owłosienia.
4: Jak zaprosić was na występ artysty muzycznego, a będzie to kto? Oni wiedzą, oni czekają. Także moi drodzy, powiedzmy to na 3-4. Kto teraz wystąpi? Na lewicę zawsze można liczyć. Moi drodzy, przed wami! Przed wami Malik! Jeszcze jest niegotowy. To w takim razie jeszcze jest jedna osoba, z którą dzisiaj nie zrobiłem wywiadu. Chwytak. To jest dla ciebie pierwsza taka gala w roli anonsera, w roli konferansjera. Jak ci się podoba?
14: Bardzo mi się podoba.
4: A masz swój mikrofon, super, kontynuuj.
1: W ogóle mi się nie podoba. Ale też ciekawe, ten Chwytak, jakiś znany youtuber też, i on z kartonem na głowie występuje. To ciekawy imidż.
4: A ja myślę, że to nie jest moja zasługa. Ja myślę, że to jest zasługa super publiczności, która zebrała się dzisiaj w Koszalinie, którzy przyszli na Fame MMA. I powiem szczerze, uważam, że naprawdę to jest tworzenie historii. To jest tworzenie czegoś zupełnie innego. Wiele osób nie zdawało sobie sprawy z rangi tej gali, a myślę, że teraz, po tym jak zobaczyliśmy tak dużo fajnych rozwiązań, zobaczyliśmy nokauty, zobaczyliśmy rycerzy, którzy prawie urwali sobie głowy, zobaczyliśmy pojedynki Dawida z Goliatem, Dawida
1: nie
4: z Dawidem.
1: Zestraj się.
4: Wydaje mi się, że to jest coś naprawdę wartego uwagi. I mam nadzieję, że kiedy będzie gala Fame MMA 2, a myślę, że będzie, może całkiem niedługo, to wrócicie. Wy też, ludzie z pay-per-view. No to dobrze, w takim razie pytanie, czy jest gotowy Malik Montana?
1: O, tu nowe informacje. Tu mam. Dowiedziałem się, że ktoś tu ma dziarę dosyć dużą. Na 3/4 ręki. No, zapisujemy do kajeciku.
15: Maka, adwokat, ciekawe co powiedzą, że ich córkę robi ciapa. Wchodzę na sam szczyt, rady, jak po schodach ruchomy. Tata się nie dorobił, da za pomocę w rajku. Daj hajsu, daj bakną do szczura, ona chciała tylko lansu.
1: Takie polskie tupaki z małej miejscowości pod Gliwicami. No cóż, czekamy na kolejną walkę. Ciekawe, czy będzie to Daniel Magical kontra Adrian Polak, czy Boxdel kontra Jakub Guzik Szymański. Czemu oni tak mi głosami śpiewają?

miny robią, a tymi łapami wywijają. Ale to jakbym Tupaka widział, oni chyba podpatrzyli u niego takie jakieś charakterystyczne pozy, widzę. Ty siwy, a byśmy byli takie Tupaki polskie, to dobre było to? Life is a bitch, mówią life is a bitch.

0: to mordo to się tak spopularyzowało chyba po blok ekipie, nie? Nagle, kurczę, po tej blok ekipie wszyscy zaczęli do siebie wołać: Elo mordo! Ale jestem srogi, ale mi się jaja nie mieszczą.
1: Proszę dłonie, dziękując za błogosławieństwa, bo tacy jajka to kończą dwóch miejsca. Nie, nie, bo tacy jajka to kończą.

świecie. Wyobraźcie sobie, jak oryginalny byłby i jakie by w ogóle zdziwienie wywołał wśród widzów raper, który by wyszedł tak ubrany w jakiś sweterek, w normalne jakieś półbuty, takie eleganckie, w jakieś normalne spodenki, bez jakiejś czapałki, bez jakichś kajdanów pozakładanych. To by był szok, nie? Że tak wyszedł taki normalny człowiek, a nie jakiś szpanerek. A ci zawsze jakieś, tu jakiś flyers, tu jakiś flejtów, tu kajdan, tu jakaś czapała z jakąś blachą. Szpanerzy i pozerzy.

to można wytłumaczyć, czemu oni mają taki pęd właśnie do gromadzenia tych błyskotek, no bo oni to traktują jako tak, że tego im nikt nie zabierze, oni kumulują w ten sposób majątek, to jest jedyny sposób kumulowania majątku, jakim przychodzi do głowy, nakupować sobie złota, jak będzie wojna czy coś, to mam złoty kajdan, zawsze się komuś opchnie, no i tak po prostu taki biedak sobie właśnie w ten sposób rozumuje.

0: Malik Montana, proszę Państwa. Dziękujemy bardzo. Pojawiamy się za kilka minut po raz kolejny. Zapraszamy do oglądania kolejnej części. Tak,
1: tacy poeci, że aż im z pióra kapie. Te animacje jak ze śmiechu warte. No, mogę jakiegoś grafika wziąć normalnego. To chyba Bogdyl sam robił.
2: Na pierwszą walkę wieczoru!
1: Czyli są dwie walki wieczoru.
2: Tak jest, moi drodzy. A zmierzą się w niej?
3: Daniel Magical Zwierzyński versus Adrian Polak Polański!
1: No w końcu, na to czekałem.
2: Co trzeba wiedzieć o naszych zawodnikach? Magical waży 100 kg.
3: Polak waży 70 kg.
1: Pseudonim Tucznik,
2: różnica
1: zobowiązuje.
2: 30 kg pomiędzy nimi jest drugą największą na gali. Po handkę i wiewiórce.
3: Tak. Panowie bardzo się nie lubią i przy każdej możliwej okazji dochodziło do sprzeczek, dymów, także na ważeniu, co mogliśmy widzieć.
2: Daniel Magical oczywiście zasłynął ze streamowania swojego codziennego życia i stał się przez to niezwykle popularny.
3: Daniel pochodzi z Torunia, rocznik 1993.
2: A Polak ma na swoim koncie ponad 50 tysięcy obserwujących na Instagramie i w przeciwieństwie do Magicala ma do czynienia ze sportem. Zobaczymy, czy to mu dzisiaj pomoże pokonać Magicala. Będzie to walka trzyrundowa po 2 minuty w formule bokserskiej. Jest to walka bokserska, zwróćcie na to uwagę. Więc moi drodzy, bez zbędnego przedłużania zapraszamy na pierwszą walkę wieczoru!
3: Już teraz przywitajcie gorąco. To on, Daniel Magical Zwierzyński!
4: No i przyszła pora na tą pierwszą walkę wieczoru po krótkiej przerwie. Witają Was Marek Adbaster Hoffman i Paweł Trysz.
1: No nie, muzyczkę z Imperium kontratakuje sobie wybrał. No to brawo, brawo. No ale znany jest gust wybitny, muzyczny Daniela.
4: Postać ogromnie kontrowersyjna, lubiana przez setki tysięcy, ale też przez setki tysięcy nienawidzona. Która strona dzisiaj wygra?
1: Jest Brzusio.
5: Wchodzi przy piosence Dartha Vadera.
4: Tak jest, marsz imperialny Dartha Vadera.
5: Zobaczymy, czy będzie oddychał tak ciężko jak Darth Vader.
1: A teraz w gumisie, no to super, lepiej. Super. Zobaczymy, co się jednak dzieje. Coś w tym jest, co mówi Adrian Polak, że Daniel Magical to taki pajac jest. I czuję, że właśnie ta walka to będzie pajacerka też trochę.
4: Na wysokości nadgarstka i nie zakończy tego pojedynku.
5: Ale zobacz, zmiana klimatów, może skakać jak gumisz. Czyli może być szybki. O, i Rockiego też mamy.
4: No to już nazwałbym profanacją. Ale co kto lubi?
1: Profanacja Rockiego. Przypominałem sobie ostatnio Rockiego. To jest całkiem niezły film. Kiedyś chciałbym zrobić audycję o tym, jak Rocky wpływał na wręcz na polityków, na prezydentów USA, na stosunki Ameryki z Rosją. To jest bardzo ciekawe.
4: Adrian Polak-Polański stara się tutaj żyć zdrowo, żyć fit, być fit, uprawiać sport. Jedynym sportem siłowym uprawianym przez Daniela Magicala było chyba podnoszenie kielichów.
6: Przeciwnikiem będzie Adrian Polak Polański.
5: Chciałem tutaj jeszcze dodać szybko o Danielu, że no Daniel jest znany z nagrywania streamów pijanych i no jest to duża różnica, dalekie od sportu. No zobaczymy, Daniel zapowiadał, że nie pije, rzucił alkohol, że ciężko trenuje. No jednak zbyt długie w świecie alkoholu.
1: No raczej nie nic nie trenował. A Polak jaka poza, o idzie, a pozycja tu narciarza. Zaraz w ogóle Kamehameha wystrzeli Dragon Ballową albo tego Street Fightera jakiegoś tu. O, ale jestem srogi, ale jestem kozak. Strasznie aktorzą, to jest takie żałosne, to takie aktorzenie.
4: Wygląda o niebo lepiej.
1: Przede wszystkim Polak to sportowiec, no, a Magical pijak. Różnica kondycyjna ogromna jest. Mamy tutaj grubaska, bez kondycji, który nie, chodzi, nie biega, nie chodzi na siłownię, tylko trenuje mięsień piwny. No i mamy gościa zafascynowanego sportem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale po stronie Magicala na pewno jest determinacja i może zarzuci jakiegoś adrenaliny rusha i wpadnie w szał. No ale to nie oszukujmy się, to mu da ewentualną przewagę na 10 sekund.
7: Był bardzo pewny siebie, bardzo pyskował do wszystkich, bardzo rzucał się do wszystkich zawodników. No zobaczymy, jak ta jego złość i agresja przeniesie się na walkę w oktagonie.
4: Tak jest, zobaczymy. To będzie walka bokserska, to będzie pojedynek bokserski.
1: Widać, że Polak wcześniej sobie obejrzał wszystkie części krwawego sportu, Rockiego i tak dalej. Ale Magical też wyuczył się przed lusterkiem odpowiednich póz. Do kamerki, o tutaj udaje, że techniczny taki o.
8: Na rożniku niebieskim Adrian Polak Polański.
1: Jedyne co Magical miał wspólnego z walką to ewentualnie to że był bramkarzem przez jakiś czas, pracował jako bramkarz. Ale to bardziej jakąś swoją taką charyzmą naturalną myślę tutaj pracował niż umiejętnościami ochroniarza.
4: Nie chcę tego oglądać, niech oni już zaczną się bić.
7: Oślepłem, proszę Państwa, oślepłem.
1: Uważaj, Magical, żeby ci rów mariański nie wylazł.
4: Magical Zwierzyński wygląda na podenerwowanego.
1: No, jest nakręcony. Jest nakręcony.
7: Oboje zawodnicy się nie darzą sympatią. Od początku się mocno wyzywali, mają stare konflikty.
1: No, widać, że się nie lubią.
7: Stare, złe dzieje.
4: Runda pierwsza!
1: Zaczęła się walka. O, nawet sobie tutaj się pyknęli rękawicami. Magical próbuje zaatakować. Ciosy nie dochodzą.
4: Za szczelną gardą schowany Magical.
1: Polak bada. No, Magical ma większy zasięg ramion na pewno. No, powinien to wykorzystać.
7: Brakuje u Polaka.
1: Słaba garda, to w ogóle to się nie zasłania za bardzo. Magical. Adrian, ofensywa. A teraz odskakuje. No, widać, że z głową jakoś walczą w miarę. Nie idą na wariata.
7: Ciosów nie ma skrętów przy każdym ciosie, nie ma skrętu tułowia.
1: Chyba Polak O, Polak przewraca się, zarobił. No i tu MMA już prawie było, bo chciał go dopaść leżącego Magical, zrzucił się. No, widać, że furia jest.
7: Potknięcie czy nie potknięcie?
1: Czy to było potknięcie, czy to był cios? Ciężko powiedzieć.
4: Czyżby mała zmiana rozkładu sił?
1: Magical przed do przodu. Oberwał chyba w splot, bo coś tak się zawahał mocno. Takie jakieś cepy idą mocno. Brakuje techniki.
7: Się, czy Magical wypił jakiś kociołek przed walką? Czy może jakiś sok?
1: Magical.
4: No, bo sapie dosyć ciężko.
1: Magical napiera. O, Polak się coś zaczyna, jakieś piruety tu robić. Widać, że boi się takiego zbyt bezpośredniej konfrontacji z cięższym od siebie zawodnikiem.
7: Ale ucieka. Boi się wejść w ostrą wymianę.
4: Tak, stara się troszkę punktować z dystansu.
1: Boksują, no. Widać, że kondycja zaczyna powoli siadać u Magicala. Coraz bardziej zamaszyste są te ciosy. Coś chyba zasyczał, bo aż usłyszałem. Coś się zaczyna skłaniać. Kłaniać się zaczyna Magical Polakowi. No Polak widać, że po prostu tańczy na tym ringu. I dobrze się czuje. Cały czas. A Daniel już nie wie, gdzie jest jego narożnik.
4: Już wie, jaką strategię obrać na rundę drugą.
1: Taktyka była prosta, że Daniel się rzuca po prostu na Polaczka.
4: Daniel Magical łapie się, orientuje się w tym wszystkim.
1: Jakby ktoś nie wiedział, słynny kociołek to jest modny ostatnio sposób picia, że robimy miks takiego wielkiego drina w garze. Dajemy tam energy drinki, wódę, piwo, no i ludzie takie coś teraz piją. A co tu, jakiś gej wyszedł
7: takie wyjście i naprawdę nie będę w stanie komentować.
1: Z numerkiem.
7: Oślepnę na dobre.
4: Mamy tutaj po prostu nowe stanowisko. Były ring girl, teraz mamy bling boy.
1: Mamy ring boya, no naprawdę, wyszedł jakiś homoseksualny pan. No dobrze, no. Równouprawnienie mamy. No, odpoczywaj, odpoczywaj, Daniel. A tam motywują Polaka, nakręcają go. Spierdol go.
4: Białego ręcznika. Biały ręcznik jakby gotowy do rzutu.
1: No, faktycznie, już tam biały ręczniczek lata. No, coś tam widzę, jakieś pryszcze na plecach u Adrianka. Chyba coś sobie tam...
4: Polak nadal pewny
1: coś
4: siebie.
1: Było wstrzykiwane.
4: No, ma problemy z oddechem. Obaj mają problemy z oddechem.
1: O, rzucili się na siebie magika, ostro.
7: To może go dużo tlenu kosztować. Chyba liczy na mocne trafienie i knockout.
4: Tak, ale przez to się odsłania. Jeżeli Polak wykorzysta tą dziurę w gardzie
1: ciosy Daniela za bardzo nie dochodzą, mam wrażenie w ogóle.
4: Teraz weszło na tułów. Konkretnie weszło na tułów. Magikal to poczuł. Widać po nim.
7: Poczuł. Jest.
1: No, nie jest to pierwszy cios, który poczuł.
7: Próbuje to
1: przełamać. Znowu na szczękę zarobił. Nie są to mocne ciosy, no ale wykończy go Polak.
4: Oj, absolutny brak powietrza w tym momencie w płucach Daniela Magikala Zwierzyńskiego.
1: O, zarobił wiatę.
4: Musi to wykorzystać.
1: Dostał na szczękę już kolejne dwa ciosy.
4: Jeżeli nie był w stanie skończyć tego pojedynku w pierwszej rundzie.
1: No.
7: Podpiera się Magikal, podpiera się o własne kolana. Jest już wykończony tlenowo.
1: Daniel wykończony, słania się na nogach, a Polak oczywiście kondycja...
4: Przerwa, liczenie.
1: Jest, no jak on biega, ćwiczy.
4: Czy Magikal jest liczony? Czy będzie w stanie kontynuować pojedynek?
1: Daniel musi chyba nie wie, co zrobić. Bardzo chciałby wygrać, ale już widać, że się nie tego czuje. Walczy ale bardziej sam ze sobą niż z przeciwnikiem.
7: Nie, to już jest walka z
1: powinien wpaść w ten swój słynny berserk, którym tak się
7: ale
1: szczycił. Co to są za ciosy, jak w przedszkolu? Widać zupełny brak techniki.
7: Robi nieznane nam piruety.
1: Jakieś uppercuty tutaj wali. No to nie jest Mortal Kombat, Daniel. No wiem, że lubisz Mortal Kombat, ale... Magikal coraz bardziej ofensywny,
4: no, w każdym bądź
1: a Polak
4: razie,
1: coraz bardziej pewny siebie.
4: No, ogromna jak ogromna, w każdym razie.
1: Kolejny cios na brzuch.
7: Skutecznie go punktuje,
1: dostał
7: tak,
1: Magikal.
7: Skutecznie punktuje Magikala.
1: Przede wszystkim Polak już wygrywa na punkty, zdecydowanie.
4: Przed czasem. Chce wykorzystać to, że Magikal jest totalnie spompowany.
7: Ale nie wiem, czemu niepotrzebnie teraz odchodzi od rywala Polak.
4: Tak.
1: No Polak dziwnie odchodzi od rywala i jeszcze się odwraca do niego dupą. Może to sposób na pokazanie swojej pogardy dla przeciwnika, braku szacunku, takie odwracanie się dupą. Bo to raczej...
4: To będzie to dobra strategia.
1: Sposób na poniżenie przeciwnika.
4: Mamy tutaj coś w rodzaju reanimacji Magikala Zwierzyńskiego.
1: Widać po prostu, że Daniel Magikal jest osobą, która odbyła korespondencyjnie dwie lekcje boksu. Nie jest to sportowa dusza, raczej menel właśnie. Chociaż no, nie ukrywam, że moja sympatia jakaś tam... No, kciuki trzymam w każdym razie bardziej za Daniela, no chciałbym, żeby on wygrał, bo Polak wydaje mi się bardzo taki nieprzyjemny. Ma dużo pogardy dla innych ludzi i zawsze kibicujemy temu, kto właśnie jest w opozycji do tego, który... No trochę jak ten zając i żółw, nie? Ten wyścig zająca i żółwia. Zając był pewny siebie, odpoczywał sobie, a żółw konsekwentnie parł do przodu. Mimo, że nikt na niego nie stawiał, w końcu wygrał.
7: Różnica jest też między rękawicami. W MMA używamy mniejszych rękawic, więc ciosy też są silniejsze. Mocniej czuć te ciosy. W dużych rękawicach jest większa amortyzacja. Ale też można sobie zrobić krzywdę. Oj, został trafiony, ale
4: Zwierzyński pokazuje dostał na
7: pokazał, że
1: Daniel obrywa właściwie raz po raz. Próbuje się zasłaniać, nie bardzo mu ta garda w ogóle wychodzi. Ma odsłonięte właściwie cały przód twarzy, splot słoneczny. No, ale teraz próbuje jakieś młynki tutaj trzaskać. To już jest desperacja.
4: Wstydu oszczędź. Polak powinien to skończyć elegancko, tak jak eleganckim sportem jest boks.
1: Polak nie chce tego skończyć. Polak chce upokorzyć Daniela.
9: Walczy ze sobą, chce pokazać charakter.
1: Na razie mu to niestety wychodzi.
9: Mimo braku umiejętności chce pokazać to serce.
1: Widać, że samym sercem właśnie nie zawsze się da wygrać.
4: Jeden na łuk brwiowy. Prawy łuk brwiowy Magicala spotkał się z błękitną, turkusową pięścią Adriana Polaka.
1: Daniel się już słania.
4: Jaki będzie tego finał? Czy będą deski? Czy będzie knockout?
1: Zaraz odklepie.
4: Polak zgłasza pretensje. Polak zgłosił kolano, ale sędzia nie zgadza się z tymi pretensjami. Walka będzie kontynuowana.
9: No nie może się tak zachowywać. Odwrócił się. Magical się odwrócił plecami. No nie
4: to,
9: może
4: to jest
9: tak
4: dyskwalifikacja. To jest dla mnie dyskwalifikacja. Tu powinno być przerwanie walki.
1: Daniel już się zachowuje jest troszkę liczenie, faktycznie jak klaun. Słania się na tych, na kratach, na klatce.
4: Będzie wyliczone.

0: Jeden cios tam
1: nera, ryj, brzuch, no, o, obrywa.
0: Bardzo słaby, nie zrobił większego wrażenia. Oj, i teraz tutaj dostał kolejne ucho Magikala.
2: Może się to jeszcze skończyć nokautem.
1: Strzel go w ucho.
0: I myślę, że się skończy nokautem technicznym. Po prostu Daniel Magikal nie będzie.
1: To nie jest walka, to jest parodia już teraz. Sędzia powinien przerwać. I przerwał.
2: No absolutnie.
1: Chyba, nie.
2: To jest pojedynek bokserski. Nie wolno używać kopnięć żadnych. Magikal przewraca się.
1: Przewraca się, leży. Zaraz się rozpłacze jeszcze i zesra.
0: Koniec w bardzo słabym stylu.
1: Bardzo słabym.
0: Nie stanie się podnieść.
1: On nie ma siły wstać.
2: Nie będzie w stanie się podnieść i wyjść o własnych siłach. Będzie potrzebna pomoc.
1: No, zawiodłem się na Danielu. Myślałem, że
0: jest absolutnie wykończony.
1: Lepiej wypadnie.
0: Mimo, że to były rundy dwuminutowe, to dały absolutnie popalić Magikalowi. Jednak treningi z kielichem w ręku nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
1: No, tak jak zgadzam się, potrzeba, no faktycznie.
2: Ze sportem nic wspólnego nie miał ten pojedynek. Bardzo kiepsko to
1: myślę,
2: wyglądało.
1: Że Polak był dużo ale, lepiej przygotowany, ale pracował całym ciałem. Robił i uniki, i garda w porządku, i odpowiednio swoje siły jakoś racjonował.
0: Jest już powodem do oddania.
1: Daniel był w tym wszystkim jakby zagubiony. To widać, że wszedł na ring pierwszy raz i wydawało mu się, że wszystko załatwi hartem ducha, że będzie jak Rocky, że dostanie 100 ciosów na ryj, a będzie krzyczał tam, Adrian! Adrian! I wygra w końcu. No niestety, to nie jest bajka. Życie to nie film.
3: Jednogłośną decyzją sędziów 30-25.
1: Też nogi mu się plączą temu Będzikarowi.
3: Wygrywa Adrian!
1: Sędziego się opiera się na sędzi.
2: Potwarł się o sędziego, już naprawdę tam kiepsko z ustaniem przy werdykcie. Ale proszę bardzo, jednak ten szacunek został okazany.
1: Teraz szacunek, a wcześniej jechali po sobie. To taki właśnie dresiarski sposób, nie? Pierw po kimś jechać, naparzać się, robić oborę, a na końcu po wszystkim, o, czy szanuję,
4: no. Potrafią docenić starania drugiej osoby.
1: No zaraz zebleje jeszcze.
4: Warte wielkich braw. Chciałbym też szokolwiek.
1: Polak jak się patrzy, jakby się modlił do Boga.
4: Bo to było jego wyzwanie. Dlatego słuchajcie, wyzwani rządzą. Jeżeli jeszcze nie subujecie naszego kanału na YouTubie, to zapraszam. I też ogromne gratulacje dla chłopaków. Tutaj naprawdę Daniel pokazał niesamowity charakter. Tak samo Adrian. Wytrzymali do końca.
1: Już charakteru niewiele pokazał.
4: Myślę, że nie spodziewaliście się tego, że Daniel wytrzyma do końca. Daniel, oddaję ci mikrofon.
1: Za tą walkę dałbym 3 złote właśnie.
4: 3 rundy, 3 tygodnie treningu.
1: Nie wiem, no ponoć trener zalecał super. Właśnie Magicalowi, żeby wybrał boks i ponoć bardzo dobrze zrobił.
4: Mama Gosia, Jaca, Sonia, pozdro.
1: Mama.
4: Słuchajcie, 3 tygodnie i 3 rundy wytrzymałem. 8 kilo prawie schudłem, trenuję. Super, ja się bardzo cieszę. Myślałem, że Polak w 30 sekund skończy, a tu 3 minuty. Gratulacje, Adrian. Dziękuję wszystkim widzom moim, mojej dziewczynie, bratu. Dzisiaj after, kociołek!
2: No i tak, widać jednak, że ten sport
4: moi drodzy,
2: nie wyciągnął go ze
4: Daniel
2: swojego alkoholizmu.
4: Ja już wiem, co on powie, więc oddam mu mikrofon.
0: Ale troszkę wyszedł z twarzą.
4: Wyzywam cię na
2: pewno pokazał charakter.
4: Na drugiej gali, YouTube Shore, żartowałem. Fame MMA! Mam nadzieję, że nie schurzysz. Przyjeżdżałeś do mnie 4 lata. Ja przyjadę do ciebie. Adrianowi nie dałem rady, ale ciebie zabiję. MMA wtedy może być. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Zesrasz się chyba.
4: Daniel, chodź tu jeszcze
1: ostatnie. Rafonik te też jest sportowiec akurat.
4: Tu, proszę do kamery, elegancko tutaj stanę. Powiedz mi, co tam było z tym kolanem na końcu? 3 tygodnie boksu się nie nauczę. Po prostu się obudnik mały we mnie włączał już.

0: Dlatego kolejna gala MMA.
1: Wielkie brawa, Daniel Magical. Wytrzymał 3 rundy, pokonał sam siebie, nie dał rady Adrianowi Polakowi. Chodź Adrian, teraz pogadamy z tobą. Raz jeszcze. Daniel Magical, wielkie brawa.
2: Ale popatrzcie, jednak sport wyzwala mimo wszystko w ludziach jakieś takie dobre odruchy, bo na koniec zawsze są się, tam się uściskają, coś, nawet jak mieli kosę, nie?
1: Nie stronimy. Czy utrudniało ci życie no to, że publiczność była jednak mocno za Danielem?
3: Słuchaj, no Daniel ma dosyć większą publiczność ode mnie i nieważne, czy miałbym ich dużo, tych wrogów, czy mniej, on zawsze będzie miał więcej tych fanów, no bo ma jednak większą popularność niż ja. Powiem tak, ale jeżeli chodzi o betowanie, czyli w grę wchodziły pieniądze, to wszyscy raczej na mnie obstawiali, bo było 80% na mnie.
2: Dla Adrianka zawsze pieniążki najważniejsze.
3: Danielowi za przygotowanie do tej walki. Powiem teraz szczerze, to przy wszystkich, że zaskoczył mnie. I jestem bardzo, naprawdę bardzo zaskoczony tego, po tym, co pokazał po dzisiejszej walce. Także wielkie brawa dla Daniela. Halo, brawa dla Daniela, halo! Chciałem bardzo podziękować mojemu całemu teamowi, który mnie wspiera. Połowa jest tam na scenie, połowa jest pod sceną. Dziękuję wam chłopaki, dzięki wam dziewczyny, gdyby nie wy, podejrzewam, że psychicznie byłoby ze mną gorzej. Bardzo chciałem serdecznie pozdrowić moją mamę, mamusiu, jeżeli to oglądasz, kocham cię bardzo serdecznie i jak wrócę do domu, to ci uściskam. Chciałem również podziękować wszystkim organizatorom za zaproszenie mnie tutaj. Co mogę dalej powiedzieć? Lecę dzisiaj w melanż.
1: Elegancko, ale zanim polecisz w melanż, ostatnie pytanie. Znamy już plany Daniela, znamy już pomysły Daniela na kolejną walkę. Adrian, zwyciężyłeś. Myślę, że możesz teraz wybrać kolejnego przeciwnika. Kim byłby twój kolejny przeciwnik wymarzony?
3: Bystrzak, bydlaku, pokaż się tutaj na następnej gali Fame MMA. Rozjebie cię.
1: A więc poszło wyzwanie. Mamy kolejne dwie potencjalne walki. Raz jeszcze.
2: O, Bystrzak.
1: Daniel Magical, Adrian Pola.
2: Kolejny patostreamer, który z gromadką żuli starszych od siebie, tak na około 20 lat każdy, chleje wódę. No i też się nieźle dzięki temu ustawił. Jest bardzo pewny siebie i zadziorny też. No takie dwie zadziory, jak się spotkają na ringu, może być ciekawie.
1: Dobrze.
0: W ciągu 2 lat cały alfabet pojedzie. Od A do Z poleci.
1: Raz jeszcze, Daniel Magical.
0: Dziękuję, Boxdel. Wygraj to! Ło!
1: Bardzo słusznie, bo właśnie teraz... A nie, nie, nie, jeszcze zanim przyszedł czas na drugą walkę wieczoru, mamy dla was coś jeszcze. Kto wystąpi?
4: Malik Montana!
1: Wielkie brawa!
2: Dobra, to niech sobie śpiewa tam w tle. No cóż, w zasadzie można było się tego spodziewać, że wygra ten, kto trenuje. Wygra ten, kto biega, kto zajmował się już trochę walkami, sportem. Kto się tym... Po prostu jakoś w to bardziej wszystko zaangażował. Daniel to taki lekkoduch. On sobie pomyślał, a rozwalę go swoim sercem i swoim duchem walki i wszyscy są za mną, mnie zdopingują, będę taki Rocky, dam z siebie wszystko. Też z tym Rockim to jest ciekawostka, nie wiem, czy zauważyliście, ale Rocky wszystkie ciosy blokuje twarzą. Chyba dopiero, nie wiem, w Rockim 5 on zaczął w ogóle gardę trzymać, coś blokować, te ciosy, a wcześniej zbierał je wszystkie na ryj. To jest ciekawe, nie? No i ostatnia walka została. Boxdel versus Guzik. Czyli Jakub Guzik-Szymański kontra Michał Boxdel-Baron. No, jak mówiłem, będzie ciekawie, jeśli jeden z organizatorów tej gali dostanie w pierdy. No, może być zabawne. Tutaj chyba jak takie dziewczyny, które się ubrały w tą samą sukienkę na imprezę i bardzo ubolewają, to podobna sytuacja tu była, bo widzę, że Boxdel ma bluzę jakiś T-Bull Sports identyczną, jak... Sebastian strolowany. I to nie są żadne bluzy oficjalne, nie jest to żaden sponsor, więc chyba po prostu się w tym samym sklepie ubierają. A tu widzę ciuchy patriotyczne. Też się pojawiają, bardzo modne. No, ktoś, kto wpadł na pomysł, żeby sprzedawać te wszystkie koszulki z husarzami, z orłami, z złymi wilkami uskrzydlonymi w hełmach i biało-czerwonych, no to miał dobrego czuja.

0: Strasznie prymitywna ta społeczność, nie? Tych różnych raperów, fighterów, youtuberów, hajsowników. Właśnie hajsy, trzepać hajsy, zbierać suby, to wszystko i robić dzióbek do Instagrama. Właśnie Idiokracja 2 zbliża się wielkimi krokami.
1: Mieli, cała ośka zapierdala. Słuchajcie, od pucy buta do milionera. Walczymy o lepsze życie.
0: No, obawiam się, że ci wszyscy, którzy retransmitowali streama piracko, wideo, no to mogą nieźle teraz beknąć. Boxdel wydaje się być bardzo cięty. No ogólnie obaj organizatorzy, Wojtek też, zapowiadali, że będą ostro ścigać i wyciągać konsekwencje tych, którzy piracą. Ja to trochę rozumiem. Włożyli w to dużo serca, w tą imprezę. Jaka by ona nie była, co kto sobie tam nie myśli o tych walkach dzików w klatce, no to jednak należy się jakiś tam szacunek dla tych, którzy coś robią, organizują, starają się. Są troszkę takimi prekursorami tutaj, pionierami, bo nie było, nikt wcześniej nie zrobił czegoś takiego jak walki youtuberów. Ciekawa rzecz. No a 15 blaszek to nie jest majątek też, nie? To nie jest, to nie są cztery dyszki, a tyle trzeba, zdaje się, płacić za KSW. Czyli kompromitacja sztuk walki. Względnie kurewsko sprzedana walka. Już się chwaliłem kiedyś, że walka Pudziana z Butterbeanem to jakby z mojej, moja koncepcja, mój pomysł to był, bo podrzuciłem tego pomysła organizatorom. Po prostu wysłałem maila, że można by zrobić taką walkę. Musisz patrzeć na maniery, jak rozmawiasz. Ale nie wiedziałem, że Eric Butterbean jest już taki stary. Czasem

0: Tak jest.
1: Dzisiaj na dobrą sprawę każdy, jak to się mówi, frajer może się nauczyć w ten sposób gadać, tak, językiem ulicy, albo poczytać sobie o gwarze więziennej i zarzucać tymi właśnie cwelami, tymi wszystkimi innymi i udawać jakiegoś git człowieka, a tak naprawdę może być jakimś zwykłym cieniasem.
2: Oraz Lord Crushfield, czyli najbogatszy youtuber. Skończyły mi się pomysły, bo przecież wszechświat, już powiedziałem wcześniej, co jest więcej? Wszędzie najbogatszy.
3: Tak, tak, tak. Wymyślimy na następną galę, na pewno będzie jeszcze coś zabawnego.
1: No, gdyby prawo było faktycznie egzekwowane jakoś tak konkretnie, to można by tu się do wielu rzeczy przyczepić podczas tej gali.
2: Michał Boxdel Baron versus Jakub Guzik-Szymański.
3: Co można powiedzieć o naszych gwiazdach? Boxdel waży 115 kg.
2: Guzik waży 100 kg.
3: Obaj zawodnicy byli bardzo spokojni i rzeczowi w zapowiedziach przed galą. Nie pajacowali, nie wyzywali przeciwnika, jednocześnie byli bardzo pewni swojej wygranej.
2: Boxdel jest bardzo pewny swojego zwycięstwa, ale Kuba będzie chciał udowodnić, że to Guzik prawda.
3: Boxdel to jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów. Zgromadził ponad 1,3 miliona subskrypcji, plus ponad 300 tysięcy obserwujących na Instagramie i prawie 180 tysięcy fanów na Facebooku.
2: Guzik, rocznik 1993.
3: Znany streamer, ale już teraz zapraszamy na walkę wieczoru. Będzie to walka w formule MMA. 3 rundy po 3 minuty i to już będą ostatnie 3 rundy i ostatnie, być może 9 minut gali Fame MMA 1 w Koszalinie, więc przygotujcie się na totalną rozróbę. W walce wystąpią.
2: Moi grani, przywitajcie serdecznie. To właśnie on już nadchodzi. Michał Boxdel Baron!
4: I jest i on. Ten, dzięki któremu cała ta gala doszła do bytu. Ten, dzięki któremu gala Fame MMA przechodzi powoli, powoli do historii. Przed nami walka wieczoru. Michał Boxdel Baron versus Guzik.
1: Baron, bardzo szlachetne nazwisko takie, szlacheckie, Baron.
5: Dużo złego napięcia między nimi, także na pewno eksplodują w oktagonie. Jakiś czas temu Guzik rzucił wyzwanie na swoim streamie.
1: No, duży ten Boxdel. Taki klocuch.
5: Nagrał przyjęcie wyzwania, no i długo nie musieliśmy czekać do realizacji tego pojedynku. Właśnie dzisiaj.
1: Jak mówiłem, spodobało mi się to, że tak właśnie nie pajacował, kulturka, no ale też skoro jest organizatorem, to jest to też pewna odpowiedzialność. Trzeba zachować jakiś imidż odpowiedni, a nie pajacerkę odstawiać i świrować pawiana.
4: Czy dzisiaj będzie zaprezentowany wysoki poziom sportowy? No to się za chwilę okaże. Michał Boxdel Baron już przygotowywany do walki wieczoru. Ale będzie się działo.
5: No Michał Boxdel jest również współorganizatorem gali. Miał wiele obowiązków. Podobnież przestał nagrywać, poświęcił się treningom, poświęcił się realizacji gali. Przestał nagrywać swoje streamy, aby odnieść sukces w dzisiejszej walce.
1: No, przestał nagrywać, bo mu zbanowali kanały. No,
4: on nie może tego przegrać.
1: Czy to Rafoniksowi, sorry, nie wiem.
4: I chyba doskonale o tym wie, że tutaj tylko zwycięstwo wchodzi w grę. Zostaje w Rashgardzie. Nie zdejmuje koszulki.
1: No, wygląda na dosyć przygotowanego, zwinnego. Dobrze się rusza. Już po samych ruchach można poznać. Chociaż czasami może być to mylące. Na przykład Daniel Magical świetne pozy i gesty. Wszystko przed lusterkiem trenował. Ale też widać było, że porusza się bardzo nieporadnie. Jak trenował biegi, to tak jakby bieg do Biedronki po bułki trochę to wyglądało.
0: Jakub Guzik Szymański!
4: Jakub Guzik Szymański za chwilę pojawi się na scenie wejściowej.
1: Chodzę w todze, na jednej nodze. Jak mi staniesz na drodze, to cię ugodzę.
4: Uniwersum Zwierzyńskich. A z tego uniwersum, z którego wywodzi się Daniel Magical, ale nie tylko on. Z uniwersum, z którego wywodzą się gwiazdy pewnego określonego formatu, którego nie będę tutaj nazywał, bo nie ma potrzeby.

0: Dobra, dobra, to następnym razem zrobimy sobie wieczorek poezji, no.
1: Obaj zawodnicy wzięli mocno do siebie tę walkę, mocno przygotowywali się do tego wydarzenia. Mamy potwierdzone informacje, że jeden i drugi ciężko trenował.
2: Pojedynek zakontraktowany na dystansie 3 rund po 2 minuty każda w formule MMA. Więc wydaje mi się, że nie będą szli na wyniszczenie.
0: A jak macha rękami, zaraz odfrunie chyba.
2: Raczej skupią się na technikach rodem z mieszanych sztuk walki.
0: Ciosy karate ćwiczyłem z bratem.
2: Obaj wielcy, obaj ciężcy, obaj bardzo szerokie plecy. I obaj lekka nadwaga. Ale to nie walczy, nadwaga nie walczy, walczy charakter i walczą pięści.
3: To jest ten moment. Druga walka
1: ciężka, może być.
0: O, przeżegnał się guzik.
1: Mocne uderzenia, ale mogą też się rozpompować. Zobaczymy, co się będzie działo.
3: Boxdel Baron.
0: Boxdel jest taki bardziej wyluzowany, guzik napięty, aż mu zaraz guzik wystrzeli, taki napięty.
2: Guzik tuż przed walką przeżegnał się, na co Boxdel skwitował to gestem, jakby chciał powiedzieć, to ci nic nie da, chłopie. Oktagon zweryfikuje i żaden Bóg tutaj nie pomoże.
0: A Boxdel na to, Bóg wybacza, ja nigdy.
1: Na modlitwę już za późno, zaczynamy.
2: Tak jest. Jeszcze mała poprawka techniczna.
1: Tam mamy coś wylane chyba.
2: Tak, to jest chyba pot Magikala.
0: Daniel się zesrał.
2: Sekundy,
0: no zobaczymy, co to będzie.
2: Rozpoczęcia pojedynku wieczoru.
1: Oboje skupieni.
0: Się bardzo nie skupiajcie, bo wam żyłka pęknie.
2: Poszli,
0: o, dobra. Boxdel naciera.
1: Mamy low kicka.
0: Poszedł.
2: O. Boxdel kopie. High kick, low kick. Jakby odrobił
0: lekcję. Clinch.
1: Guzik wybiera.
0: Tarmoszą się.
1: I obrócił go Boxdel. Mamy za
2: jest pressing do siatki. O,
0: ładnie. Przycisnął.
2: Mamy kolana, oby te kolana kolanko. Nie zeszły pasa, bo przed chwilą była taka sytuacja.
1: O. No i mamy kolana w klinczu. Kolano
2: tak,
1: w uda.
2: Jest, obijanie ud, tak, tak, tak.
1: Powiem ci, że takie...
0: No takie kolano w klinczu właśnie raz obrywałem.
1: Miałem okazję dostać parę razy.
2: Oj, boli, boli. Potrafi wywołać się bolesny skurcz uda. Czyżby publiczność za guzikiem? Prawego sierpa przyjął na dziąsło guzik. Boxdel wyluzowany. Przynajmniej się stara.
0: No, doping jednak dużo, dużo daje.
2: I jest sytuacja pod siatką. Nie, odkleili się. Idą w środek oktagonu.
1: Zmiana, guzik atakuje.
2: Tak, Boxdel w lekkich opałach. Teraz to on jest poddany pressingowi.
0: Znowu zwarcie.
1: W gorszej pozycji jest teraz Boxdel.
0: Boxdel chyba sapie już.
1: Jest to niekorzystna pozycja w MMA. No o, i pięknie teraz go obrócił.
0: Znowu obrócił pięknie Boxdel. Widać, że ma opanowane kilka technik przydatnych.
2: Tak, kolana przy siatce. Kolana
0: tu
2: przy
0: kolanko,
2: siatce,
0: ale na bioderko.
2: Game changer. No i teraz weszło parę ciosów fajnych. Pod gardę guzika.
0: Te ciosy Boxdela jakieś nieporadne pięknie, troszkę takie.
1: Po gardzie, ale odchodzi już od siatki, ucieka, nie dał się zagonić. Chyba się zorientował, że to nie jest dla niego bezpieczna pozycja.
2: Tak, i nie wiem, czy zauważyłeś Tripson, ale obaj zwolnili tempo.
1: No tak, tak jak myśleliśmy, przy takich kilogramach szybciej kończy się ten tlen.
0: No niestety.
2: Tak, zapomnieli już trochę technik, ale no... Brak kondycji potrafi wyczyścić pamięć z każdej techniki bokserskiej i MMA.
1: Kondycja spada, odpalają się wiatraki.
0: Tak, dokładnie. Jak nasz...
2: i middle kick wszedł na żebra guzika.
1: Guzik to się zatrzymuje, to może to jest koniec.
2: Klepie. Guzik klepie walkę i Delty wygrywa.
0: O, Boxdel zrobił ten gwiazdę jeszcze. Jest gwiazdą, zrobił nie gwiazdę wiem, i jest gwiazdą.
1: Guzik, dlaczego się zatrzymał? Myślał, że będzie zatrzymanie walki.
0: No i przegrał. Chyba ledwo mu zwieracz trzyma.
2: Poczuła to bardziej niż po ostrym melanżu.
0: Spodziewałem się, że Boxdel wygra.
1: Zdecydowanie.
0: No i to by było na tyle. Bardzo no szkoda trochę, że walka nie trwała dłużej.
1: Mocne kopnięcie albo mocne uderzenie. Skurcz wątroby jest bardzo mocny.
2: To potrafi ściąć.
0: Tak, cios na wątrobę to jest naprawdę strasznie bolesny.
2: Taką sytuację mieliśmy przed chwilą. I tu mamy powtórkę.
1: Zobaczmy powtórkę. Jest low kick.
2: Low kick i teraz będzie poprawka.
1: 3, 4, 5, 6 ciosów.
2: Piękny. Tak, to było to. To było to.
0: No tak.
2: To był koniec guzika.
0: Dostał middle kicka na wątrobę i to go już wyłączyło.
1: Ała, nie wiem co tam chciał pokazać guzik. Może chciał pokazać jakieś nielegalne kopnięcie. Zdecydowanie to było jak najbardziej legalne kopnięcie.
2: Chciał po prostu pokazać, że go boli, a tego absolutnie nie powinien robić.
1: Dokładnie, powinien to ukryć, nie pokazywać swojego bólu.
0: Tak, no nie, katolik przegrał. Etamie, przykro mi. Bóg nie pomógł.
1: Koniec tego pojedynku.
2: No i Boxdel wyjdzie tutaj ze zwycięskim.
0: I guzik wyszło z tej wygranej. No, widzę tutaj rozorany ryj chyba Boxdela. Też. No, aparat tlenowy chyba poszedł w ruch. A świruje.
4: Zanim poczekamy na oficjalne rozstrzygnięcie.
2: Guzik musi dojść do siebie. Musi zregenerować się na tyle, żeby być w stanie ustać do werdyktu.
0: No, taki cios takiego niedźwiedzia to naprawdę jest... No, chyba ma problemy z zachowaniem przytomności. Nie wiem, co takiego jest w tym ciosie na wątrobę, ale to tak też słyszałem od tych, co pracowali jako ochroniarzy, że to potrafi momentalnie wyłączyć nawet silniejszego z gry.
4: Jakub Guzik Szymański!
0: Dlatego chroncie swoje wątróbki.
1: Boxdel tutaj jeszcze pokazuje jakąś walkę z cieniem, pokazuje, że ma energię, że ma jeszcze siłę walczyć.
4: Tak, z i przyszedł czas na oficjalny werdykt. Zwycięzcą przez techniczny knockout w pierwszej rundzie uderzenia w parterze Michał Boxdel Baron! Czerwony narożnik się cieszy, a nagrodę wręczy nikt inny jak jeden z naszych sponsorów Lord Crushville oraz Stu.
0: No, zobaczymy tego najbogatszego youtubera zaraz. Lorda Crushville'a.
2: Odebrany pas od Lorda Crushville'a.
0: Który to w końcu?
4: W tym momencie krótka chwila dla fotoreporterów. Jak najbardziej.
0: Czyli sam ten pas zorganizował, sam go zaprojektował i dostał go na końcu. Gratulacje.
2: Pojedynek niewątpliwie emocjonujący, ale tych emocji już dosyć na dzisiaj. To
4: no
2: była
4: i zapraszamy.
0: Ja zrobię teraz ten konkurs na najlepszego nadającego w nocnym radio i sobie też przyznam, dostanę nagrodę i wejdę potem na antenę. Nie spodziewałem się, kochani. Prawda? Dziękuję, że doceniliście nocne radio, to także wy. Dziękuję.
5: Która była przy dość dużej publiczności. Przepraszam, że będę mieć łamiące słowotok, ale no, za dużo emocji trochę. Powiem wam tak, to co trenowałem z trenerem przez jeden miesiąc ostatni, to mogę tak z własnego doświadczenia powiedzieć, że w klatce zapomniałem jakieś 70%, więc tutaj potem liczyła się tylko mocna głowa.
0: A to jest zabawne, bo ten pas tej nowej, młodej federacji Fame MMA dostaje ten, kogo się z góry określi, że jest zawodnikiem, który bierze udział w walce wieczoru, tak? Bo nikt wcześniej, pas jest jeden. No to sam siebie faktycznie wytypował jako tego, kto będzie walczył o ten pas i go wygrał. Super.
4: Mówisz, w klatce może wydarzyć się absolutnie wszystko.
5: No, uderza mocno. Miał mocne uderzenie, nie ukrywam, że trochę mi żuchwa lata, że nie umiem przygryźć, no ale wiadomo, Jakieś 24 godziny będę się z tym męczyć, szkoda, bo chciałem coś zjeść. Ale ogólnie chciałbym może...
0: No właśnie, zróbmy, może przegram z Etamem. Każdy wystawi, co ma najlepszego. A teraz krawiec będzie udawał Wałęsę, a Etam zmywanie garów.
5: Zwykły trener, tylko bardzo ojciec przez ten miesiąc, za co mu bardzo dziękuję. Chcę podziękować Meduzie, mojej dziewczynie, Magdzie, moim rodzicom, no i trenerowi jeszcze jednemu, który przygotowywał mnie na początku, Adrianowi Gorelowi, też nie chcę o nim zapomnieć, bo przygotowywał mnie przez ten pierwszy czas. Dziękuję wszystkim, dziękuję Bogasowi. Szkoda, że nie potoczyło się po jego
0: mojej myśli. Mamie, że mnie urodziła, brata, że mnie bił i się dzięki temu twardy zrobiłem. Wujkowi, który mnie gwałcił, przez to nabrałem hartu ducha i stałem się agresywny.
6: To był twój debiut w klatce jako zawodnika, ale to był także twój debiut, tak jak powiedziałeś, jako współorganizatora. Projekt Fame MMA, już tak naprawdę ta gala się kończy. Co możesz powiedzieć o tej gale i co możesz powiedzieć przede wszystkim o przyszłości tego projektu?
5: Przyszłość federacji oczywiście jest z oficjalnych informacji świetlana. Na pewno będziemy robić drugą galę, jestem przekonany, prawdopodobnie w Warszawie. Nie będę tutaj dawać jakichś oficjalnych informacji na razie, bo wszystko będziemy przygotowywać, ale cieszę się, bo tworzymy biuro i już naprawdę na takiej
0: pełnej... Cieszę się.
5: Na pełnej piździe, za przeproszeniem, zaczniemy tutaj ładnie robić tą federację.
0: Na pełnej piździe, za przeproszeniem.
5: Myślę, że nam się uda.
6: To w takim razie ja już totalnie bez przeproszenia gratuluję. Świetna robota. Michał Boxdel Baron, drodzy państwo!
0: Ale może być też tak, proszę państwa, że za przeproszeniem chuj z tego wyjdzie, z tej drugiej gali. To też tak może być, za przeproszeniem.
6: No i od tego chciałem właśnie zacząć. Tutaj parę tych pierwszych cepów, które poszły na twarz Boxdela, zostawiły ślad. Co poszło nie tak?
7: Na samym wstępie chcę wszystkich bardzo przeprosić. Wszystkich, którzy tu przyszli, wszystkim, którzy mnie kibicowali. Włożyłem mnóstwo ciężkiej pracy. Najgorsze jest to, że bałem się, że wykończy się kondycyjnie, a tak naprawdę nie kondycja mnie zniszczyła, a kontuzja lędźwia. Jeszcze rozmasowywałem sobie to na rozgrzewce. I niestety to kopnięcie, które trafiło w to lędźwie, spowodowało, że niestety spadłem na matę. No i co to nie poradzę.
0: Walka właśnie, myślę, to była, lędźwia, wiąca. Przepraszam, nie wątroba. Wątroba tak bardziej z tyłu jest.
7: Trochę polało, myślę, że byście zadowoleni. I wszystkich jeszcze raz bardzo przepraszam. Tych, co tu przyjechali, mi kibicowali, tych przed komputerami.
0: Polskie lędźwia.
7: Bo niestety zawiodłem sam siebie, was wszystkich, ale pozdrawiam ciepło.
0: Idę się zabić.
6: Wielkie brawa, Jakub Guzik-Szymański. Myślę, że to była naprawdę walka godna main eventu. No i mamy dwóch wojowników. Raz jeszcze wielkie brawa, Boxdel, Guzik. Dali, myślę, bardzo fajną walkę. No i co mogę powiedzieć? Fame MMA 1 zbliża się ku końcowi. Cudowna publiczność. Bardzo dużo walk kończących się przed czasem. No myślę, że to jest takie...
0: No dobra, to by było na tyle. Nie będziemy przedłużać. Dzięki wszystkim, którzy przyszli. Dziękuję też mamie, bez której bym się nie urodził i nie byłoby tej dzisiejszej retransmisji.
6: Podziękować i się pożegnać. Te gale prowadzili...
0: Prawie 40 osób. No to miło, żeście się poschodzili pod koniec. No i mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Teraz się spotkamy ze mną na pewno w poniedziałek. Sorry, że nie wrzuciłem tego ostatniego nocnego Marka, ale po prostu coś, mam jakiś kryzys teraz. Wrzucę jeszcze w ten weekend.
6: Dziękujemy.
0: No nie podlizuj się tak.
6: Polubcie nas na Facebooku, śledźcie nasze poczynania i już niedługo.
0: Turlaj się, grupa. Dobra. Okej. Okay.

Mam was przeprosić? Właśnie nie przeproszę. Gówno. Gówno dupa siki. Właśnie nie przeproszę. A za co w ogóle? No nie wiem. Tak z grzeczności? Po prostu.

0: chyba strasznie chcecie Etama, już, już idę, już będzie wasz kochany Etam zaraz, być może. No, to ja faktycznie dziękuję, przepraszam, dziękuję za wszystko, a przepraszam, że żyję. No i na zaś, tak jak mówi Orzech tu, na zaś, przepraszam. No, no a to była gała, tak, to była gała, wielka gała, wielka gała to była. No, wielką gałę to pokazał niestety Polak Magicalowi, co mnie nieco zasmuciło, bo teraz będzie już w ogóle się zrobi pewny siebie. Taki kozaczek. Kozaczek, narcyz i w ogóle jeszcze mu dojdzie megalomania pewnie teraz jeszcze. No a Daniel to w sumie zapije smutki pewnie. Kociołka se zrobi, zapije smutki i wynajdzie jakieś dobre wytłumaczenie tego, że tak się stało, że się poślizgnął na przykład na czymś, na skórce od banana, nie wiem. Także to by było na tyle. Dzięki, że byliście. I do usłyszenia następną razą. Cześć.
1: No i witam was. Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Jest dzisiaj wtorek, 20 lutego roku 2018. Wita się z wami z tej strony Krzysiek Maczyński, Well by Dieter, prowadzący tę audycję, która się nazywa Proste Zwierciadło i jest to jej odcinek, zwykle nie podaję numeru, ale dzisiaj wyjątkowo podam 75. A porozmawiamy sobie dzisiaj, no jak zwykle w tej audycji, w różnych formach tutaj przedstawiam wam rozważania, czasem wywiady prowadzę, czasem dyskusje, debaty zaproszonych gości o różnych tematach, ale generalnie obracających się wokół idei wolności. I dzisiaj właśnie będzie na sztandarach wolność, a także twórczość, kultura, sztuka, a dokładniej literatura fantastyczna, tworzona przez takiego autora, części z was zapewne już znanego, który się nazywa Terry Goodkind i jest otwartym adherentem, przyznaje się do tego, że się inspiruje w swojej twórczości i że w życiu się kieruje taką wolnościową odmianą myśli filozoficznej, takim kierunkiem, który się nazywa obiektywizm i zapoczątkowany został przez Ayn Rand w XX wieku, zresztą też autorkę książek beletrystycznych oraz filozoficznych oczywiście. I o tym będę rozmawiał dzisiaj na żywo przez godzinę z kawałkiem, tak na takiej długości się spodziewajcie, z gościem, którym jest Paweł Tałajczyk. Witam cię, Pawle, serdecznie.
2: Cześć, witam.
1: Tak, Paweł jest publicystą, pisze między innymi na portalu obiektywizm.pl, promującym obiektywizm, jak sam nazwa wskazuje, działaczem wolnościowym, członkiem stowarzyszenia Koliber, podróżnikiem, no i wielkim fanem właśnie Terry'ego Goodkinda, jego twórczości i znawcą. Tak, ja nie jestem znawcą, natomiast no, jako dziennikarz będę się tutaj starał wydobyć tak najciekawsze kierunki, o które można by tutaj, zagadnienia, które można by omówić, związane właśnie i z Goodkindem od strony artystycznej, jego książkami, i też od strony filozoficznej. A ponieważ jest to odcinek na żywo, to wy, drodzy słuchacze, też możecie tutaj wziąć jak najbardziej swój udział, do czego gorąco was zachęcam. Możecie na antenę zadzwonić, zadać jakieś ciekawe pytanie lub wypowiedzieć jakąś swoją refleksję po lekturze czy przed lekturą, czy też komentarz. I można to zrobić Skype'em. Dzwonicie wtedy na użytkownika kontestacja.com na Skype'ie. I do niego jest też podłączony numer telefonu, więc możecie też z telefonu zadzwonić. Podaję numer 222-195-321. Jeszcze raz, jakby ktoś nie zapamiętał, 222-195-321. Tak więc podczas całej audycji możecie, drodzy słuchacze, dzwonić, a nawet jest to tym bardziej wskazane, że jest to jedna z kategorii konkursu, jaki tutaj jest związany, albowiem dzisiejszy odcinek odbywa się pod patronatem wydawnictwa, które tłumaczenia na język polski dokonuje właśnie książek Goodkinda i wydaje je po polsku i można je kupić. I jest to wydawnictwo Rebis. I pod patronatem właśnie wydawnictwa Rebis dzisiaj rozmawiamy. Wydawnictwo to także postanowiło ufundować 12 książek, które są dla Was do wygrania. I oprócz tego mamy też trzech, jeszcze zanim z wydawnictwem żeśmy rozmawiali, pojawili się trzej indywidualni fundatorzy, w tym i pomysłodawca, czyli też fan twórczości Good Kinda, Grzesiek Wesołowski, pozdrawiam, ufundował jedną książkę, Jacek Welblacha jedną oraz Wódz, też taki stały słuchacz o takim pseudonimie, jedną, tak więc w sumie jest 15 książek dla 5 osób, bo będą to pakiety po 3 książki, tomy od 1 do 3 najbardziej znanej serii Good Kinda, zatytułowanej Miecz Prawdy. Tak, więc jedna z kategorii konkursu to jest taka, że spośród dzwoniących takiego szczególnie ciekawe pytanie czy wypowiedź po prostu wybierzemy subiektywnie całkowicie i dostanie ta osoba taki zestaw. O innych kategoriach powiem pod koniec. A tymczasem przejdźmy może do tego, co można powiedzieć o samym Good Kindzie. Właśnie, co to za człowiek jest? Kiedy on zaczął pisać? Co go skłoniło do tego, żeby właśnie taki gatunek, taką tematykę podejmować?
2: Wiesz co, ja zacznę od pewnego cytatu, który jest dedykacją do 11 tomu. Pierwotnie miał być ostatni, brzmi on. Mojemu przyjacielowi, Markowi Mastersowi, człowiekowi wielkiej inwencji, determinacji i dokonań, jest ucieleśnieniem tego, o czym piszę, że jedna osoba dzięki radosnemu umiłowaniu życia, cywilnej odwadze i silnej woli pozbawionej nienawiści może wpływać na wszystkich, którzy ją znają, szlachetnością ludzkiego ducha. I jako, że jest to literatura wolnościowa, to chciałbym powiedzieć, że nie jest to seria, która nam powie o tym, jak będzie w akapie. Jest też to poradnik o tym, jak wprowadzić akap, czy ludzie mogą się truść, czy nie, czy w ogóle podatki są zbrodnią, czy nie. Jest to natomiast seria, która pokazuje nam działania pewnego człowieka, który nawet kiedy zostaje wciśnięty w najgorsze możliwe warunki, w sytuacji pozornie bez wyjścia, w jakimś stanie takiego uwięzienia, jest w stanie mimo wszystko wykrzesać jakąś iskierkę nadziei z siebie, tak żeby mieć siłę, która siła taka, która emanuje z tej osoby, może wpływać też na inne osoby i tym sposobem dać im motor do działania. To można powiedzieć, jest to dla wolnościowców coś, gdzie możemy w ogóle sprawdzić, dlaczego akurat jesteśmy wolnościowcami.
1: Myślę, że powiedzmy słuchaczom, bo słucha nas pewnie trochę nowych ludzi, którzy nigdy nie słuchali, co to jest ten AKAP, o którym dwa razy wspomniałeś. Jest to mianowicie skrót od słowa anarchokapitalizm, czyli takie połączenie anarchizmu, czyli ładu bezpaństwowego, anarchii, z kapitalizmem, czyli z wolnym rynkiem. To znaczy nie ma państwa, nie ma żadnego monopolu na przemoc, który by nas do czegoś przymuszał, ale obyczaje są takie, że szanujemy prawa własności i możemy dobrowolnie zawierać transakcje, jakoś się tą własnością czy jakimiś usługami wymieniać. Na warunkach dowolnych, takie jakie sobie ustalimy.
2: Tak.
1: Tak, więc w takim razie zadam Ci następne pytanie. Kto jest głównym bohaterem, a kto jest głównym antagonistą tej serii? To znaczy, bo tutaj Good Kind inspiruje się filozofią Ayn Rand, podobnie jak u Rand jego bohaterowie są wielcy, epiccy, nawet przerysowani w dużym stopniu, można powiedzieć. No i ich charaktery, ich również rozwój, ich taka podróż wewnętrzna, nie tylko zewnętrzna po tym świecie, ale i wewnętrzna, no obrazuje pewną naukę pewnych prawd filozoficznych, które uznaje za właśnie prawdziwe Good Kind i chce nam je w ten sposób, można powiedzieć, jakoś przybliżyć w takiej artystycznej formie. Więc jakbyś mógł od tej strony tutaj zachęcić.
2: Głównym bohaterem to na pewno jest Richard, który jest, zaczyna w zasadzie jako skromny leśny przewodnik i tak naprawdę pomimo, że później nieraz nie zachodzi ratować świat, to cały czas tak naprawdę tęskni do tego życia prostego przewodnika. O nim to zaraz jeszcze pewnie dużo opowiem. Natomiast jeśli chodzi o głównego antagonistę, to wielu ich jest. Pod koniec 15 tomu, bo w ogóle pierwotnie miało być 11 tomów, ale potem powstały jeszcze następne. Nie wiem, czy taki był zamysł autora na początku. Myślę, że myślę, że akurat fabuła tak trochę jak się ją czytało, to miało się, odnosiłem wrażenie, że ona była trochę na bieżąco tworzona. Był antagonista zwany Hanisem Arkiem, natomiast on tak naprawdę dopiero w tych ostatnich częściach, jak wspomniałem, był takim pierwszym, jest Ral Posępny.
1: Tak, Darken Ral, czyli ojciec Richarda Cyphera, czy też Rala, bo on tutaj podobnie jak Harry Potter też jest wychowywany przez innych rodziców niż jego prawdziwi rodzice i to się okazuje dopiero później, że jest z rodu, który właśnie jest magiczny, tak? Jest dużo magii, o czym pewnie jeszcze będziesz tutaj mówił. No i taka dość ciekawostka, powiem, że w adaptacji filmowej przerobili tego Darkenrala, czyli po polsku Rala Posępnego, z jego ojca na brata. Taki dziwny zabieg został dokonany w tej adaptacji.
2: Czekaj chwilę, czy coś przerywa?
1: Nie, wszystko jest w porządku, mów.
2: Dobra. Pierwszym takim antagonistą jest Ral Posępny, który w zasadzie poprzez to, że zabił ojca Richarda i znaczy zabił tego przybranego ojca Richarda i włączył szkatuły Ordena do gry, przez co zapoczątkował to wszystko, że Richard w ogóle podjął się obowiązków poszukiwacza prawdy i postanowił wyruszyć w bój przeciwko niemu. Natomiast później od trzeciego, w zasadzie od końcówki drugiego tomu do 11. Takim głównym wrogiem Richarda jest Imperator Jagang i myślę, że w zasadzie on i jego ideologia dowodziła armią, która nazywa się Imperialnym Ładem. Myślę, że to ich może w świecie takich wartości obiektywistycznych, to można by ich tak naprawdę uznać za takiego największego antagonistę. Jako kogoś, kto był taką największą antynomią. No byli ludzie, którzy dążyli do z jednej strony do wyplenienia magii ze świata, natomiast z drugiej sami sobie przyznawali tę możliwość posługiwania się magią, aby zrealizować swoją misję.
1: Za chwilę chętnie się ciebie dopytam o tę magię, ale w tej chwili zadzwonił do nas słuchacz. Mamy słuchacza, który co więcej dzwoni do nas z wideo. Słuchaczu, nie dzwoń z wideo, to jest radio. Czy się słyszymy?
3: Słyszymy się, słyszymy, słuchawce. Bartosz, no to z tej strony.
1: Witamy cię, Bartoszu, na antenie. Co nam powiesz, czy masz jakieś pytanie lub refleksję?
3: Nie, tylko odnośnie antagonistów i na zachętę do przeczytania wszystkich tomów. No mogę powiedzieć, że w grande finale opowieści Richard Rall każdego jednego socjalistę, komunistę i wszystkie inne odmiany lewactwa pełzającego po ziemi zidentyfikował oraz fizycznie oddzielił i usunął ze społeczeństwa. So to speak. To tak tylko na zachętę dla wszystkich, którym miła jest taka idea, prawda, helikoptera.
1: No tak, to tak od razu pierwsze moje skojarzenie było, że jeżeli sobie pewni ludzie na przykład dają prawo do używania magii, a chcą ją wyeliminować z powszechnego użytku przez zwykłych ludzi, znaczy zwykłych, no tych przynajmniej, co potrafią nią władać, no to od razu się kojarzy dokładnie to, co robią władze państwowe. Też sobie przyznają różne uprawnienia, różne wyjątkowe przywileje, na przykład noszenie broni, no co prawda sami tego nie robią, przeważnie tylko ich ochroniarze, podczas gdy my, no, mamy to albo bardzo ograniczone, albo wprost zakazane. Podobnie z posiadaniem złota, z emitowaniem pieniądza. No, ale dobra, więc Bartek, powiedz mi, czy to jest jedyna rzecz, którą chciałeś powiedzieć, czy jeszcze chcesz jakieś pytanie dodać?
3: Tak, na dzień dobry tylko. Pozdrawiam.
1: Okej, to możesz zadzwonić jeszcze raz później. Pozdro.
3: Cześć.
1: Tak, no więc o magię właśnie chciałem się ciebie zapytać, bo światy, w których istnieje magia, albo ta magia jest tam po prostu tak dla, stworzenia, powiedzmy, żeby było o czym pisać, powiedzmy. No i chyba tak jest na przykład, nie oglądałem, ale w recenzjach serialu Gra o Tron tak jest, że tam ta magia z biegiem czasu rozwiązuje coraz więcej rzeczy, coraz bardziej no, zwroty akcji polegają na wyciągnięciu magicznej sztuczki z kapelusza. A przeciwne zjawisko jest we Władcy Pierścieni Tolkiena, gdzie no, magia jest jako element świata i służy do zarysowania pewnego tła akcji, ale jednak przełomowe rzeczy dzieją się poprzez interakcje bohaterów, czy poprzez przemianę bohaterów, a nie w sposób taki, że o królik z kapelusza. Jak to jest i jaka jest natura magii obecnej w świecie opisanym przez Gutkinda?
2: Znaczy, zacznę od tego, czym jest w ogóle magia w fantastyce, bo myślę, że fantastyka daje w ogóle o tyle też fajny manewr, że można wykorzystać magię jako pewną metaforę do czegoś. Znaczy, tak jest w wielu seriach. Nie wiem, czy w Harry Potterze chyba tak nie jest. Natomiast zazwyczaj ona jest czymś, co tam się jakoś rozgrywa, ale też jest takim dopełnieniem. Według mnie... można oczywiście interpretować na wiele różnych sposobów. Jakby to tak najszybciej ująć. Zacznę od tego, że przez każdy z tych 11 tomów przewija się jakaś myśl przewodnia, którą autor nazwał prawem magii. I tak naprawdę to jak się o tym słyszy na zewnątrz, albo jak się zobaczy okładkę pierwszego tomu, który nazywa się Pierwsze Prawo Magii, może naprawdę mieć jakieś mieszane uczucia. Natomiast prawda jest taka, że to są po prostu pewne przemyślenia. W oryginale w ogóle te prawa magii też nazywają się Wizard's Rules. I tak, jeśli chodzi o takie najbardziej metaforyczne znaczenie magii, to jest to taka, osobiście uważam, że jest to taka sztuka życia. Tak naprawdę jak też Ayn Rand na przykład przedstawiała ludzi jako bohaterów swojego życia, to tutaj to jest przedstawione tak, jakby ludzie byli artystami swojego życia. To jest także na przykład pierwszy antagonista w ogóle, Rad Posępny, to w przeciwieństwie do następnych, to był, można powiedzieć, że z jednej strony był okrutny, natomiast był takim swego rodzaju artystą. On po prostu lubował się w magii i swego czasu po prostu przesadził.
1: Czy mamy połączenie? Czy się słyszymy? Bo nagle tak urwałeś. Pawle, zrobimy mały teścik. Powiedz mi, czy tobie działa połączenie z internetem dobrze. A tymczasem zadzwonił się do nas na antenę słuchacz. Jest to słuchacz o pseudonimie Potrzeba 19. Czy się słyszymy my?
4: Tak, my się słyszymy tutaj. Pawła niestety zerwała. Ja akurat tutaj miałem pytanie bardziej do Pawła. Nie wiem, czy poczekamy na ponowne połączenie, czy jak to zrealizujemy, jak uważasz?
1: Próbuję go przywrócić tutaj, aczkolwiek jeśli się nie uda, to znaczy, że mu pewnie internet zerwało i wtedy zatelefonujemy do niego, po prostu dołączymy go tak, że zadzwoni mój telefon i mam nadzieję, że nie wyłączył, nie schował gdzieś głęboko. Call failed, taki mam napis.
4: Mu się rozładowało, no trudno.
1: W związku z tym... pozostaje właśnie opcja telefoniczna. Wydobędę numer, który mam do niego i go tutaj zaraz dodam. Teraz to, co słyszycie, to jest, jak wklepuję tenże numer. I ja wam go oczywiście nie powiem, aczkolwiek jeżeli macie czułe jakieś metody, tak, Potrzeba, ty masz, ty to potrafisz zrobić po tym, jak ja stukuję, to z dźwięku tych klawiszy odgadnąć, przeanalizować, poddać to oprogramowanie odpowiedniemu analizującemu, które powie, co to jest za numer. Tak, więc czy ja dobrze go wpisałem, bo nie chce mi się go jeszcze raz potem przepisywać. Dobrze. Mam nadzieję, że w nowej wersji Skype'a też ta komenda działa. Tak, więc dodaliśmy go i teraz trzeba podnieść No i w tej chwili powinien mu dzwonić telefon. I w ten sposób, skoro mu chyba padło łącze internetowe, dokończymy po prostu ten odcinek.
5: O?
1: Cześć, Paweł. Czy udało nam się połączyć z tobą telefonicznie?
2: Udało.
1: Ty, to wyłączam telefon, bo chyba już się udało Skype'em przywrócić. No, to w takim razie słuchacz, który zadzwonił, czyli Potrzeba 19, ma do ciebie pytanie.
4: Witam serdecznie prowadzącego Bajta, witam serdecznie ciebie, Pawle. Miałbym taką prośbę, żeby wprowadzić Terego Goodkinda dla osób, które są w jakiś sposób ideologicznie związane z fantastyką, za jaką ja się, za taką osobę sam się prywatnie poczuwam oczywiście, natomiast nie do końca gra ze mną ta koncepcja wolnego rynku i chciałbym, żeby jako osoba, która zna się na tym, żebyś mnie, krótko mówiąc, skusił do tego, żeby się z Goodkindem zapoznać, bo przyznam szczerze i tutaj z ręką na sercu, Goodkindzie słyszałem, natomiast nie zapoznałem się z jego twórczością wcześniej, głównie ze względu na to, że strasznie zwracano uwagę na jego aspekty wolnorynkowe, ze względu na jego aspekty wolnościowe i tutaj właśnie jakbyś zechciał skusić tych właśnie troszkę umiarkowanie sceptycznych słuchaczy, którzy wychowali się na Wiedźminie, którzy wychowali się na Tolkienie, którzy wychowali się, nie wiem, na Zajdlu czy Lenie, żebyś, jeżeli pozwolisz, żebyś dał jakiś taki punkt odniesienia, który moglibyśmy później, wiesz, który by nas zwyczajnie zachęcił z pozostawieniem tej otoczki wolnorynkowej. To jest moje pytanie, ja się w tym momencie będę rozłączał i przełączam się na odsłuch. Dziękuję bardzo, dzięki wielkie za audycję, dzięki wielkie sponsorom, dzięki wielkie Pawle, że zechciałeś do nas dołączyć i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Tak, więc tak naprawdę te wydźwięki wolnorynkowe to też nie są tam aż jakieś takie mocne. To zaczyna się w prosty sposób taki, że po tym, kiedy Richardowi zamordowano ojca, widzi, że tropi go jakaś chmura, potem ratuje jakąś tajemniczą kobietę, która później okazuje się, że odgrywa w ogóle jakąś bardzo ważną rolę i ratuje ją z rąk czterech ludzi nasłanych przez Rala Posępnego i zaprowadza ją do swojego znajomego czarodzieja i ona mówi, że przybyła w tym celu, że Ral Posępny włączył szkatuły Ordena do gry. I tutaj może zacznę od tego, czym są te szkatuły Ordena. Bo to jest taki pierwszy, myślę, taki aspekt fantastyczny. W tym to jest takie... Szkatuły Ordena polegają na tym, że osoba, która je zgromadzi wszystkie, musi stosować się do zaleceń z pewnej instrukcji zwanej Księgą Pisania Mroków. I tak, kiedy otworzy jedną z nich i tę właściwą, to będzie pełną władzę nad magią, tak zwaną magię życia i śmierci. Natomiast jeśli otworzy pozostałe dwie, jedną z nich, to sama umrze. Natomiast jeśli otworzy drugą fałszywą, to oznacza to śmierć dla całego świata. I tutaj zaczyna się wejście Richarda w rolę poszukiwacza prawdy. Pierwszym jego ten tak naprawdę i wtedy tak naprawdę nie myślę o niczym innym, jak się też zaczyna drugi tom, o tym, żeby jego misją jest wtedy to, żeby nie dopuścić do tego, żeby Ral Posępny zdobył tę władzę nad magią. A potem to ma to oczywiście swoje konsekwencje też, ponieważ Richard z racji, że jest niezaznajomiony z tym światem magii, tak naprawdę on tę wiedzę cały czas zdobywa na bieżąco. To często jest coś takiego, że tak naprawdę nieświadomie, pozbawiając się jednego problemu, uruchamia kolejne.

0: magii. W twardym systemie magii chodzi właśnie o to, że za magii jest jakiś kosz. Wiemy, jak ona działa, ma jakieś konkretne bardzo zasady i wiemy, co się można spodziewać po bohatera korzystający z tej magii. A w miękkim systemie magii jest właśnie tak, że nigdy nie wiemy, co potrafi czarodziej, a czego nie potrafi czarodziej. I właśnie dla osób nieznających Kutkina, jak na przykład w ogóle go jeszcze nie czytałem, do którego systemu jest bliżej w tych książkach i czy główny bohater w ogóle często korzysta z tej magii, on się na nic dobrze zna, czy się na nic słabo zna?
1: To jest ciekawe pytanie, ponieważ Richard, jak się tam okazuje w trakcie, jest czarodziejem z najpotężniejszym darem od 3000 lat, natomiast nie umie się nim posługiwać. Jest tak zwanym czarodziejem wojny, to o jego aspektach też później powiem. I co ciekawe, to tak naprawdę jego dar ściśle związany z magią, na przykład, że potrafił kogoś uleczyć, czy takie, ciężko mi teraz podać jakiś przykład, na przykład spowodował raz jednym ruchem ręki unicestwienie armii nadbiegającej ku niemu, to robił impulsywnie, jakoś to w jego przypadku to był dar, który się uruchamiał tylko w razie nagłej potrzeby. I w jego przypadku to, nie wiem, czy tam jeszcze jesteś, Faraday? Łukasz?
0: Tak, jestem.
1: Powiedz mi jeszcze raz, ten miękki czy ten twardy to jest ten, w którym główny bohater zna się na magii?
0: Twardy to jest ten, w którym główny bohater zna się na magii.
1: Mhm. To tutaj głównego bohatera bym zaliczył do tych raczej miękkich, natomiast jest to osoba, która cały czas poznaje magię, natomiast w praktyce i tak cały czas nie wie, jak się nią posługiwać. To jest w pewnym sensie takie coś, może być takie trochę fatum, które nad nim ciąży, ale z drugiej strony też mu pozwala bardzo oryginalnie myśleć. Przez całą serię tak naprawdę on jest osobą, która najbardziej nienawidzi proroctw. I jak się pod koniec okazuje, słusznie, ponieważ jest taka koncepcja, według której proroctwa były w ogóle elementem świata śmierci w świecie życia, to mogę o tym też opowiedzieć zresztą, bo to też była ciekawa koncepcja. Nie wiem, czy odpowiedziałem ci na pytanie.
0: Ta magia ma jakieś twoje zasady, że na przykład jak powie to i to, coś się stanie to i tamto, czy jest po prostu taka reakcja, że jak zrobi konkretny X, to zadziała się Y, czy po prostu ten Y jest zawsze nie wiadomo. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi.
2: Myślę, że warto tutaj też wprowadzić takie fundamentalne właśnie w tym cyklu, w tej serii Good Kinda, rozróżnienie na magię addytywną i subtraktywną.
1: Tak, i tu też warto zaznaczyć, że Richard jako pierwszy od 3000 lat urodził się z darem magii subtraktywnej. Byli też czarodzieje i czarodziejki, które korzystały z magii subtraktywnej, natomiast to nie były osoby z darem, tylko osoby, które, jak to się nazywało w książce, zaprzedały się opiekunowi zaświatów. I był też opisany motyw, jak Richard był uczony, jak korzystać z daru. Bo z tym, jak pytasz, czy czarodziej coś tam rzuca ręką, chodzi ci o to, czy on jakoś dociera wewnętrznie u siebie w umyśle do tego, jak się tym posługiwać i robi. I wie, co robi, tak?
0: Tak, o to mi chodzi.
1: Więc Richard w zasadzie w przypływie chwili tylko wiedział, jak to robić, bo nawet był taki motyw w drugim tomie, że Richard był uprowadzony do tak zwanych sióstr światła. To były czarodziejki, które uczyły mężczyzn korzystać ze swojego daru. Natomiast Richard, jak się okazywało tam w trakcie lekcji, tak naprawdę był osobą, która się nie nadawała do tych lekcji, bo jego dar funkcjonował w zupełnie inny sposób, niż tam go próbowały uczyć. Próbowały go uczyć, żeby zasięgnął do głębi swojego umysłu, ale tam nic mu nie wychodziło. Zresztą tam też było wspomniane, że on powinien być uczony przez czarodzieja, a nie przez czarodziejki i siostra, którego tam ściągnęła, w sensie siostra światła, czarodziejka, nie jego siostra, która tam ściągnęła, to później była mocno wkurzona, jak się dowiedziała, że

0: ma dziadka, który jest czarodziejem i on może go nauczyć. To tak naprawdę to też, że był sprowadzony do tego pałacu, to był efekt matactw przełożonej tych sióstr, która wtedy mocno była za tym, żeby kierować się proroctwami.
1: Mhm. Okej. Okay. Dziękuję ci bardzo za odpowiedź, ja się przenoszę na odsłuch. Dzięki wam bardzo. Pa.
0: Cześć.
2: Cześć, Łukasz. Tak, no a powiedz może, bo w sumie nie wiem, czy słuchacze to wychwycili, jaka jest różnica między tą magią addytywną a subtraktywną?
0: Magia addytywna służy do tego, żeby coś tak naprawdę, można powiedzieć, że fizycznie robić na podstawie tego świata. Czyli na przykład coś zwiększyć. Było na przykład podany przykład, jak poprzez zwiększanie ciśnienia w jakichś przedmiotach można było doprowadzać do wybuchu. Albo na przykład zapalić ogień, jak często czarodzieje używali czegoś takiego jak kula ognia czarodzieja. Natomiast magia subtraktywna to w naszym świecie to przede wszystkim służyła do tego, żeby coś usunąć. Ale też na przykład ten pałac światła też był oparty na magii subtraktywnej, bo tam był element zaświatów, ponieważ w zaświatach nie było czasu. I dzięki temu był tam mocno spowolniony upływ czasu, przez co niektóre w tej książce akurat były wymienione dwie takie postacie, dożywane blisko 1000 lat. A tam było normą, że ktoś żył 500-600 lat. Później...
2: Tymczasem zaraz zapytam się ciebie, zapamiętam to, że mam cię zapytać co później, a tymczasem dajmy głos słuchaczowi, który telefonem się do nas dodzwonił, żeby tutaj nie czekał i go nie kosztowało. Witamy cię na antenie.
3: Witam jeszcze raz, Bartosz. Chciałem nawiązać do tego rozróżnienia między magią twardą, powiedzmy, a magią miękką. No więc z mojego odbioru całej serii powieści, magia w świecie Goodkinda jest, nawet bym powiedział, tak w 70-80% tą magią jedną, jednak twardą, opartą na bardzo mocnych zasadach. Większość użytkowników magii, z którymi mamy do czynienia w całej powieści, w powieściach, posługuje się tą wersją zdecydowanie opartą na pewnych schematach, tkają sieci, używają do czynienia magii, nazwijmy to symboli. Ona ma bardzo sztywne zasady, choćby sam symbol Grace, który jest bardzo takim mocnym znakiem używanym w wielu zaklęciach. To, co się wielokrotnie przewija i jest nawet osią jednej z książek. A sam Richard wykorzystuje tą magię na sposób kreatywny, ponieważ bardzo mało o niej wiem, tak jak z tym przysłowiowym, prawda, nikt mi nie powiedział, że tego się nie da zrobić, więc zrobiłem. To 30% pozostawiłbym dla wykorzystania magii przez Richarda, a generalnie świat jest oparty na tej magii dosyć twardej jednak. Ona jest częścią rzeczywistości, nie jest jakąś siłą, która sobie istnieje i nie rządzi się żadnymi prawami, tylko jak najbardziej ma bardzo sztywne prawa. Ma ten koszt, między innymi przeciwieństwa swoje, prawda? Czyli subtraktywna, adatywna magia czarowników i czarnoksiężników, nie wiem, czy dobrze pamiętam.
0: Czarowników.
3: To się dokładnie tak nazywało, prawda? Więc no, ta magia jednak jest dosyć twarda w tym świecie.
0: Tak, tak.
3: Richard zresztą też w pewnym momencie zaczyna rozumieć tę symbolikę, prawda? On na początku jest takim totalnym noobem, no, ale później w miarę nauki, rozwoju, prawda? I tych wszystkich historii, w których bierze udział, no dosyć dobrze rozumie też symbole i no, z powodzeniem ich używa.
0: Tak, pytanie było natomiast o głównego bohatera, bo to co powiedzieć, że w 70% jest twarda, a w 30% miękka, to poprzednie pytanie było o samego głównego bohatera. Tak, tak, to jest akurat prawda,
3: nie,
0: że
3: jasne.
0: Podlega tam sztywnym regułom. To z tym oczywiście się jak najbardziej zgadzam. I Richard też w miarę trwania fabuły nabiera coraz większej wiedzy, natomiast też nigdy nie jest jakimś tam... też nie jest... Nie staje się nigdy osobą, która profesjonalnie wie wszystko, jak kiedy akurat ściśle magią się posłużyć. On bardziej posługuje się intelektem w celu zrozumienia magii. Zrozumienia tego, jak powinien działać.
3: No tak, tak. To się zgadza. Tylko no, mówię, no, bardziej skupiłem się na tym aspekcie, czy w samym settingu ta magia jest taka no, właśnie miękka czy twarda, to w settingu jak najbardziej bym powiedział właśnie tej opcji twardej.
0: Tak.
3: To by było na tyle. Dzięki.
2: Dzięki też za cenne uzupełnienie. Tak, więc możesz wrócić do swojej, do kontynuacji, znaczy kontynuować poprzednią myśl o tym, jak to jest z tą magią addytywną i subtraktywną.
0: Później jeszcze pojawił się wątek taki, że w tomach po 11, ponieważ od 1 do 11 to jest właściwy cykl Miecza Prawdy, natomiast potem to jest cykl, który się nazywa Dzieje Richarda i Kajan, ale de facto jest jego też przedłużeniem.
2: No to, to właściwie tutaj Wikipedia polska i angielska się różnią. Angielska podaje, że tych tomów jest właśnie 17 i jeszcze nawet ten powstający obecnie tą serię Kroniki Nikki, chyba tak to się mówi, a nie z włoska Nicci, tak? Nikki przez 2C, też zalicza do tego, podczas gdy w Polsce jest to tak podzielone, że jest 11, a potem są wymienione takie książki i mini takie serie, które no, nie są częścią właściwej serii, ale są z nią powiązane, dzieją się w tym samym świecie, rozwijają jakieś wątki poboczne, na przykład właśnie Nikki to jest jedna z bohaterek, która właśnie no, poświęcona jest bardziej jej przygodom, te co obecnie powstają. Sam Gutkain zresztą się wypowiadał, że chciał już to zakończyć, no ale stwierdził, że zamiast jednej książki i na zakończenie, ponieważ cała seria jest taka epicka, no to zakończenie też musi być epickie i tak na bieżąco właśnie wpadło mu do głowy, że może napisać coś, co kontynuuje to i jakby zamyka pewne rzeczy, no ale samo w sobie jest taką serią trzech książek.
0: Jeśli chodzi o to przedłużenie, jako dzieje Richarda i Kailan, czy to zaraz też może wiem. Zresztą temat, jeśli chodzi jeszcze o to zastosowanie tej magii subtraktywnej, to było też stosowanie takiego elementu zaświatów, że później wychodziło, tam oczywiście zapisów, które Richard odnalazł, że stosowana była ona do w przypadku ciał zmarłych, żeby spowolnić proces gnicia. A w tamtych częściach też wychodziło na to, że oprócz tych magii, które znaliśmy, one się harmonijnie układały właśnie według tego Grace, które było opisane. Natomiast istniała jeszcze takie jak czarna magia i to w ogóle często nawet były wskazówki w tych książkach, że ona opiera się na chaosie właśnie i służyła właśnie do tego, że potem dzięki temu, że te ciała nie gniły, one były bez duszy i dzięki czarnej magii one były ożywiane i też później działy się różne takie cuda, że ożywiano zmarłych, to myślę, że w pierwszym i właśnie w tym 15 tomie, jeśli już traktować te kolejne jako rozszerzenie tej serii, jest pewna mocna wskazówka, dlaczego w ogóle powstały te kolejne części. Bo na początku myślałem, że to może jednak trochę naciągane po to, że sobie po prostu chciał dorobić kolejne części, natomiast teraz myślę, że jednak logicznie jest pewno, nie jak to dobrze określić, jest czymś wskazanym, że powstały te kolejne, ponieważ część 11, podobnie jak pierwsza, kończy się otwarciem szkatuły Ordena, natomiast w drugiej części, po pierwsze właśnie ona ma swoje negatywne skutki i w pierwszej jest wspomniane, że każde otwarcie tej szkatuły rozdziera zasłonę za światami i można powiedzieć, że po 11 nastąpiło takie mocniejsze rozdarcie, przez które zaczął się proces takiego zlewania świata, żeby ze światem zmarłych.
2: Tak, tutaj na czacie Grzesiek poprawia, że wymawia się rzeczywiście z włoska Nicci, tak? To jednak w takim razie błędnie szukałem tego, ale nie znalazłem samego Gutkinda mówiącego, to znalazłem jakiegoś fana robiącego unboxing książki, no i tam właśnie wymawiał Nikki. No ale Nicci w takim razie, jak twierdzi inny znawca. No, rozmawiamy dużo tutaj o samym świecie przedstawionym, a Czy mógłbyś tak więcej trochę powiedzieć? No, robimy dużo spoilerów, no bo to też czasem trzeba, prawda? Trudno omawiać książki bez powiedzenia przynajmniej części tego, co w nich jest. Ale czy moglibyśmy tak bardziej teraz przejść do tej części ideowej, to znaczy w jaki sposób w tym świecie, a zwłaszcza w postaciach, w ich dziejach, w tym, przez co przechodzą, przygodach, jak też i przemyśleniach i przeżyciach wewnętrznych, które też są opisywane, no bo tym się różni literatura od obrazu, od ekranu, że to jakby bardziej się to przedstawia i pozostawia do wyobrażenia sobie resztę, tą, co oczami byłaby widoczna, czy uszami słyszalna czytelnikowi. Słowo jest bardziej no, symboliczne takie. Tak jest ciągiem literek, które no, generalnie konstrukcja świata pozostaje do, jako zadanie dla wyobraźni czytelnika dużo bardziej niż w jakiejkolwiek innej formie no, dzieł artystycznych. Tak więc jak to jest właśnie z tym obiektywizmem, z tymi poglądami Gutkinda, czy on to przemyca jakoś tak mocniej niż Rand, czy słabiej, czy i można powiedzieć, że on jest taką męską i 21-wieczną, no zaczął w sumie w latach 90. już, ale współczesną wersją Rand, Rand 2.0, czy może jakieś istotne tutaj zmiany i innowacje prowadził zarówno, gdy chodzi o samą myśl, samą filozofię, którą przekazuje, no jak też o właśnie formę, o sposób, w jaki to ubiera w szaty fabuły i wkłada, wlewa w swoje postaci.
0: Wiesz co, jeśli chodzi o samo porównanie, czy Gutkind to kolejna Rand 2.0, ja bym tego tak nie porównywał. Ja bym powiedział, że Gutkind to po prostu Gutkind. Jeśli chodzi o już o porównywanie przekazu, na pewno jest, tak powiedziałbym, że jest nieco inne rozłożenie akcentów w jego książkach niż u Rand. Na przykład takie aspekty polityczne to są dopiero polityczność ściśle w ujęciu wolnościowym, to są dopiero nieco później poruszone. Tak myślę, że najbardziej to też często jest znamiona tych przesłanów w szóstej części. I myślę, że tak jeśli chodzi o filozofię postępowania tych postaci, to tak właśnie część pierwsza i szósta nam dają najwięcej do, znaczy najwięcej nam mówią na ten temat. W części szóstej mamy już takiego déjà vu Richarda, który jest w tym świecie i chcąc nie chcąc został uprowadzony do stolicy Imperium Komunistycznego. Teoretycznie może użyć swojej magii przeciwko swoim oprawcom, ale w praktyce nie może, ponieważ został odpowiednio zaszantażowany. Nie będę już tam spoilował dokładnie jak. Natomiast w tak perfidny sposób, żeby jednak nie używał tej magii zarówno przeciwko swoim oprawcy, jak też w ogóle jej nie używał. To też może być takim sygnałem do tłumienia w ogóle życia w nim. Więc Richard wynajduje tam sposoby, jak żyć bez magii. I myślę, że
2: czy nas zerwało? Czy my się słyszymy nadal?
0: Słyszę.
2: A, to kontynuuj, bo tak przerwałeś, że myślałem, że znowu nas rozłączyło. Ale proszę, mów.
0: I jest osobą, która właśnie znalazła się w pozorze w takiej sytuacji bez wyjścia, w takiej pułapce. Ale znajdując tam pracę, gdzie musi tam gdzie jego pensja jest tam przekazywana sobie nawzajem przez różne komitety, zaczyna robić od zera interesy, potem odkłada sobie pieniądze i co najważniejsze, potrafi odnaleźć taki promyk nadziei, że mimo wszystko nadejdzie jakieś, że mimo wszystko coś się da zrobić. Wie, że jeśli użyje swojej mocy, jeśli na przykład zabije swojego pracę, to przepadnie to, co jest dla niego najważniejsze. Dlatego stara się w jakiś inny sposób do tego dotrzeć.
2: Zadzwonił do nas kolejny słuchacz także telefonem, tak więc witamy, co nam powiesz?
4: Cześć, Grzesiek z tej strony. Dzwonię akurat z telefonu, bo tak mi wygodnie w tej chwili. Natomiast dzwonię w momencie, kiedy rozpoczęliście temat szóstego tomu. Szósty tom akurat w moim przypadku był tomem, który był kluczowy, bo od szóstego tomu bardzo dużo się zmieniło w moim życiu, bo to był tom, który bardzo ukierunkował mi, powiedziałbym, że nawet ideologicznie. Przeczytałem to wiele lat temu i od szóstego tomu, do szóstego tomu dla mnie przez pierwsze pięć tomów, tak na dobrą sprawę, Miecz Prawdy był dla mnie fajnym cyklem przygodowym. Ja zacząłem czytać Good Kinda nie ze względów ideologicznych, tylko ze względu na to, że obejrzałem serial, serial był lekki, bardzo lekki. Książki okazały się znacznie lepsze, natomiast serial był takim lekkim, przygodowym czymś fantazy i w serialu nie było tych ideologicznych rzeczy wszystkich. Natomiast jako osoba, która była wychowana w pewnym stopniu na książkach Tolkiena, osoba, która czytała Pieśń Lodu i Ognia, osoba, która potem czytała Roberta Jordana i wielu, wielu innych pisarzy, którzy się specjalizowali w tym epic fantasy, w który się również wpisuje Terry Goodkind, rozpocząłem czytanie Miecza Prawdy i na początku traktowałem to jako typową przygodówkę, bo tutaj też warto zauważyć, że oprócz tego aspektu ideologicznego, który w bardzo mocny sposób ukazuje się w tej szóstej części i co tutaj pewnie Paweł za chwilkę będzie kontynuował, te wątki związane z tą szóstą częścią, która jest taka przełomowa i która tak na dobrą sprawę jest takim, ja mówię, że to jest atlas zbuntowany w wersji fantazy, to szósta część w dużej mierze, natomiast książki Terry'ego Goodkinda również są ciekawą przygodówką. To jest, owszem, tutaj pojawiają się opinie, że jest to literatura w dużej mierze dla ludzi młodych i owszem, tak jest. Natomiast jest to o tyle cenne, dlatego też w ogóle był pomysł i idea taka, żeby przedstawić tego pisarza, ponieważ dla młodych ludzi często literatura Ayn Rand czy pisarzy, powiedzmy, autorów filozoficznych, którzy piszą ciężką literaturę, oni może nie są dobrym początkiem dla młodych ludzi, a taki Terry Goodkind, który wprowadza w świat fantazy ludzi, młodych ludzi, którzy bardzo często czytają fantastykę, oglądają filmy, które są na kanwie książek fantazy, to może być dobry początek, żeby również sięgnąć później po nieco bardziej dorosłą literaturę. I owszem, Terry Goodkind jest dobry, moim zdaniem, bo tak ze mną było, jest dobrą literaturą dla młodych ludzi, ponieważ przekazuje bardzo fajne wartości. Nie tylko wartości wolnorynkowe, czy wartości innego typu, tylko bardziej takie mówi dużo o indywidualizmie, o tym, o takich cechach, o prawdach życiowych, które potem gdzieś procentują nam w życiu, o tym, co jest, co może być ważne w życiu, o tym, że wolność jest kluczowa, że warto się sprzeciwiać zniewoleniu, że za pewnymi atrakcyjnymi na pierwszy rzut oka rzeczami często się kryje zniewolenie dla nas i o tym mówi też literatura Goodkinda, ale to jest również fajne przygodowe fantazy, więc ja tutaj chciałbym też polecić cykl Miecza Prawdy nie tylko jako kolejną książkę ideologiczną, ale również coś, co można potraktować jako lekką literaturę na wieczór, która przy okazji przemyci coś głębszego, coś ważniejszego, bo ja akurat pierwszych 12 tomów, które łącznie miały, o ile pamiętam, około 5 do 6 tysięcy stron, przeczytałem w 3,5 miesiąca. Przeczytałem to jednym tchem. Mój ojciec przeczytał cały cykl w 1,5 miesiąca i książki typowo ideologiczne, filozoficzne, ciężko jest, które mają tak dużą objętość, jest ciężko przeczytać w tak krótkim czasie. A literatura Goodkinda jest, oprócz tego, że ma te ideały gdzieś zaszyte, to również jest fajną, przygodową powieścią, która opowiada losy ciekawego bohatera, który w pewnym momencie już zaczyna być w pewnych elementach wręcz zabawny. Natomiast też powiem, co jest fajnego w Mieczu Prawdy, takiego nie tyle związanego w ogóle z kwestiami ideologicznymi. Jest fajne to, że ja i pewnie wiele osób, które biorą się za jakąś książkę, szczególnie fantasy, oczekują, że książka zaserwuje nam bohatera, z którym będziemy mogli się identyfikować na wielu polach. Dlatego się często mocno angażujemy w jakąś literaturę, w jakieś książki, w jakiegoś autora, dlatego że on nam serwuje bohatera, z którymi możemy się łatwo identyfikować. I Richard Rahl jest takim autorem, jest takim bohaterem, z którym możemy się dosyć szybko zidentyfikować i możemy z nim przebrnąć kilkanaście kolejnych tomów bez większego problemu. Ja na przykład, dla mnie problemem była Pieśń Lodu i Ognia, gdzie bardzo długo nie mogłem znaleźć tego bohatera, który dla mnie byłby kimś, z kim mógłbym się identyfikować, a jak już takiego znalazłem, to on zginął, po prostu to go zabili, tak? I dlatego Pieśń Lodu i Ognia mnie męczyła z tego względu, że jak już kogoś polubiłem, no to oni go zaraz zabili, tak? I tutaj akurat Terry Goodkind nam pokazuje na samym początku, że to jest główny bohater, on będzie przez cały cykl i bawcie się razem z nim i poznawajcie razem z nim jakieś jego ideały, które będą dla niego ważne przez cały cykl.
2: Ja się może tak ustosunkuję. Znaczy, wiadomo, to nie jest takie, jakby to wyobrażali sobie, jak sobie często pewnie wyobrażają ci, co nie czytali, czy to Rand, czy innych autorów, jak właśnie Goodkind, którzy no, mają poglądy wolnościowe, to oni pewnie sobie wyobrażają, że tam jest tylko wolny rynek, prawda, nie narzekaj, synek, tylko zarabiaj hajs, tak? Natomiast jest to oczywiście też o odpowiedzialności, konsekwencji, stałości, pewnej determinacji, również o wartości poszukiwania prawdy i prawdziwych wartości, a nie dawaniu się zwieść, ponieść łatwo jakimś impulsom, które się okażą destruktywne. Co do tego, czy Rand jest dla starszych czytelników, no przynajmniej w Stanach nie, w Stanach to młodsi ją także i czytają. I wydaje się, że serial, oprócz tego, że no, nie wszystko da się przedstawić, co się da napisać, nie wszystko da się przedstawić w filmie, no i vice versa zresztą też. Oprócz tego, że poczyniono też pewne adaptacje, gdy chodzi o fabułę, tam już mówiłem, zmieniono Rala Posępnego z ojca na brata, to również pewne rzeczy, które da się sfilmować, pominięto i to chyba zwłaszcza takie, co są trochę mniej dla dzieci. No na przykład występuje tam pewien pedofil, który chełpliwie się przyznaje z takiej bohaterce, którą schwytał w niewolę do swoich niecnych czynów, jednak zostaje z użyciem magii pokonany, a następnie zostaje na nim wykonana kara śmierci i to kwalifikowana, mianowicie poprzedzona taką torturą, że zostaje wykastrowany i zmuszony do zjedzenia swoich jąder. No więc no, gdyby to w serialu ukazano, to automatycznie chyba byłby od 18 lat.
4: Najprawdopodobniej, natomiast serial na podstawie, czyli nie nazwałbym tego nawet ekranizacją Miecza Prawdy, bardziej serialem na podstawie, z tego względu, że bardzo wiele wątków się różni. Nawet mnie w dużej mierze zaskoczyło to, jak bardzo, najpierw obejrzałem serial i potem sięgnąłem po książkę i zaskoczyło mnie to, jak mocno odbiega wiele wątków, odbiegają konstrukcje postaci. Natomiast serial też trzeba pamiętać, że serial był tworzony przez Sama Raimiego, który odpowiadał, z tego co pamiętam, między innymi za takie hity jak Herkules czy Xena, więc tutaj też można było się spodziewać pewnego stylu po tym serialu i on faktycznie ma ten styl herkulesowy, tak bym go nazwał. Natomiast serial nie jest, myślę, że nie jest tutaj dobrym. Serial jest czymś zupełnie innym, tak? Serial jest czymś zupełnie innym niż książka i nie jest. Na pewno jeżeli ktoś chciałby po dzisiejszej audycji poznać twórczość Terry'ego Goodkinda na podstawie serialu, to nie jest to dobry wybór. Natomiast serial jest tak lekki, tak zabawny i taki niezobowiązujący, że też można jak najbardziej go obejrzeć, ale raczej nie spodziewając się tutaj niczego specjalnego. Książka jest zdecydowanie lepsza, zdecydowanie postaci są znacznie bardziej pogłębione przez autora i wiele wątków jest znacznie ciekawszych. Pomijając również oczywiście takie wątki, które w serialu się nie znalazły, chociażby ze względu na grupę docelową, wiekową.
2: Uspokójmy może Koczko Dana, to jest nick słuchacza na czacie. tam jest naprawdę, to jest epicka fabuła, bardzo dużo jest z niej wątków i wcale tutaj nie zdradziliśmy nawet drobnego kawałeczka ich. Prawda, Paweł?
0: Pewien kawałeczek został zdradzony, ale myślę, że i tak warto przeczytać.
2: Tak, jest jeszcze dużo rzeczy, których nie wiecie, więc Koczko Dan tutaj pisze, że za dużo tych spoilerów. No, może rzeczywiście jest ich dużo, ale to dlatego, że no, uniwersum jest obszerne i trzeba się na czymś oprzeć, a jest to i tak to, co zostało wyjawione, jest to mały wycinek zaledwie całości tego, co tam ciekawego w warstwie fabularnej nawet samej można odnaleźć.
4: Okej, okay, to ja będę, tutaj oczywiście przerwałem troszeczkę wątek i tak na parę minut się wbiłem Pawłowi w wypowiedź, natomiast chciałbym z powrotem naprowadzić, bo już tutaj Paweł rozpoczął ten bardzo ciekawy wątek szóstej części tej walki Richarda ze swoimi wrogami w taki sposób, który w tym tomie akurat w znaczący sposób odbiega od całości. Oczywiście no tutaj bez spoilowania, co jest zarzucane, natomiast tutaj zostawiam was z tym bardzo ciekawym wątkiem szóstej części.
2: Tak, więc dzięki Grzesiek za bardzo tutaj cenne wypowiedzi rozszerzające naszą rozmowę. Cześć. No i wróćmy rzeczywiście do szóstego tomu, jak to tutaj ktoś stwierdził, nie wiem czy nie Bartosz, który dzwonił, stwierdził wcześniej w komentarzach na wydarzeniu na Facebooku, że warto przeczytać pierwsze pięć po to, żeby dojść do szóstej, dla samej tylko szóstej, dla samego zrozumienia i tak, tej perełki, jaką on stanowi, ten tom.
0: Tak, ja zresztą też widziałem w internecie, że statystycznie szósta część ma najwyższe oceny. Ale wracając do tego, o czym mówiłem.
2: Wyłącz radio, słuchaczu. Zadzwonił się do nas słuchacz, ale wyłącz radio, bo słychać tam u ciebie. I mów teraz.
3: No znowuż Bartosz, już przeczyłem. Odnośnie tej szóstej części i walki Richarda z wrogami. To tak naprawdę on tam nie walczy. On się wycofuje wręcz z walki. Tutaj też nie chciałem za bardzo spoilerować. I no,
2: tytuł jest znamienny, Nadzieja pokonanych.
3: Tak, robi za takiego Howarda Rocka z... Kontynuuj, proszę.
0: Chciałem powiedzieć, że do tego właśnie chciałem przejść. Właśnie chciałem się wrócić najpierw do tego, jak to Richard siedział sobie w leśnej chatce i wyprowadził się z Kejlan, swoją żoną, w swoje rodzinne strony, z dala od Imperium Dahary, którym sam zarządzał, był Lordem Ralem, tak przy okazji, toczył wówczas walkę z Imperialnym Ładem i wtedy też nachodziły go takie przemyślenia, że ta walka z armią, która liczebnie jego armię wielokrotnie przewyższa, jest bez sensu, dopóki ludzie sami z siebie nie będą chcieli tej wolności. I jakby przestaje na jakiś czas zarządzać tymi wojskami i mówi, że ludzie muszą sami się zbudzić ku wolności. No i tutaj nagle takie cyk, został uprowadzony i tam w zasadzie tak następuje coś, co przepowiedział na samym początku książki. On od zera uczy ludzi, dlaczego warto być wolnościowcem. On tak naprawdę przekazuje ludziom jakąś siłę, można wykrzesać z życia. I ostatecznie nawet skłania do tego swojego oprawcę. I to w zasadzie jest konieczne do tego, że oprawca zdejmuje z niego, zdejmuje pewien czar, który go więził wcześniej. Ja nie powiem dokładnie, na czym on polegał. Myślę, że sama koncepcja tego, jak to w ogóle zostało rozegrane, było jest dosyć ciekawa. I dochodzi do tego, że Richard zostaje oskarżony też między innymi o to, że spekuluje, że podburza ludzi do walki z władzą i dostaje nakaz wybudowania rzeźby. Ale
3: no tutaj mamy właśnie też takie motywy, prawda, ze źródła troszeczkę w tym porównaniu z Rand, prawda, z tymi zaczerpnięciami od Rand, czyli Atlas w tym, co pokazuje, jeżeli chodzi o system, który funkcjonuje w Imperialnym Ładzie, i to, co robi Richard, prawda, czyli no, wie, po części pracuje tak jak Roark w Kamieniołomie, prawda, no, z drugiej strony tworzy jednak to swoje dzieło, które no, ma być odbiciem jego wartości, prawda. To finalne dzieło, które jest pokazane wszystkim ludziom, które wywołuje tą iskrę rewolucji, prawda, to jest, no jest takim wielkim dziełem Rorka w źródle. Więc tutaj też tak mi się, nie tylko Atlasem, ale także źródełkiem się ta szósta część bardzo, bardzo zgrywa.
0: Powiem ci, że też jakby tak nawiązać akurat też do Atlasa, to myślę, że te okładki są do siebie dosyć podobne. Na okładce Atlasa jest Atlas, który podtrzymuje glob. Na okładce szóstej części, która zresztą widziałem, że została użyta w grafice wydarzenia facebookowego do tej audycji.
2: Tak, dzięki Mariuszowi, który jest autorem tej grafiki.
0: Podziękowania. Jest dwóch ludzi i jakby ta rzeźba jest ukazaniem potęgi ludzkiego ducha, bo Richard, kiedy wykuwał swoją rzeźbę, to był nawet otoczony rzeźbami, których celem było właśnie ukazanie brzydoty człowieka, brzydoty ludzkiego żywota. A Richard powiedział, znaczy nie powiedział, wtedy postanowił, nie, pokażmy ludziom, że życie może być piękne, i postanowił włożyć w to maksimum estetyki, a pod spodem akurat było ciekawe, jak ludzie zobaczyli ten pomnik i było jego kiedy było jego odsłonięcie, pod spodem dodał napis: wasze życie należy wyłącznie do was, powstańcie i przeżyjcie. No,
3: to proste nawiązanie do randowskiej przysięgi, prawda? Okej, dzięki, przełączę się na odsłuch, pozdrawiam.
2: Dzięki jeszcze raz za tutaj wkład, Bartek. No właśnie, bo Paweł, ty na obiektywizm.pl zacząłeś taki cykl artykułów, nie wiem, czy ich miały być trzy, czy planowałeś więcej, poświęcone trzem właśnie pierwszym tomom i prawom magii w nim zawartym, i tam to analizujesz od strony takiej właśnie bardziej filozoficznej, zgadza się?
0: Tak. O trzech prawach, natomiast planuję o tych wszystkich prawach. Do tomu 10, one są ponumerowane. Natomiast w tych częściach od 12, czyli w tej niby, one dalej są, natomiast nie mają swoich numerów. Jest ciekawy aspekt w tomie 11. Jest 11 prawa, ale one są nienazwane z kolei.
2: Wiesz co, możesz mówić troszkę wolniej, bo teraz się zaczęło trochę rwać, trochę się jakoś nam połączenia pogorszyła i... No i nie wszystkie słowa, które mówisz, są słyszalne. A tymczasem zadzwonił do nas Jacek Welblacha, więc Jacku, czy masz jakieś pytanie, jedno, a może i dwa nawet? Jacku, czy się słyszymy? Chyba nie słyszymy się, bo przynajmniej ja nie słyszę Jacka. Ani Pawła, co jest już o tyle niepokojące. Jacek, czy ty masz włączony mikrofon? Bo ani szumu, nic, zupełnie nic od ciebie nie ma. Dobra, Jacek się rozłączył i pewnie idzie ogarniać się technicznie, więc kontynuujmy i spodziewam się, że zadzwoni ponownie. A tymczasem właśnie, mówiłeś o swoich artykułach w publicystyce nawiązującej, analizującej przesłanie książek Goodkinda.
0: Każdy z tych praw dotyczy jakichś, czy to prawdy życia, bardziej ogólnych takich o decyzjach podejmowanych w życiu, czy to na przykład...
2: Wiesz co, Paweł, słuchaj, Paweł, powiem ci tak, że niestety rwiecie tak mocno, że przejdziemy na telefon po prostu. Zadzwonimy do ciebie telefonem, dobra? Bo tutaj coś, twój dostawca internetu jednak, no, warto go zmienić może.
0: Dobra.
2: Tu cię rozłączamy i dzwonimy telefonem. A tymczasem Jacek się pojawił i chyba już go słychać.
5: Jacku, dobry tak, wieczór, czy mnie słychać?
2: Słychać cię bardzo dobrze. Tylko poczekaj chwilkę, albowiem przyda się gościa dzisiejszego przywrócić tutaj, a już przy użyciu innej technologii. I właśnie to usiłuję w tej chwili zrobić. Aczkolwiek Skype bynajmniej tego nie ułatwia, bo z wersji na wersję jest coraz wolniejszy i trzeba czekać, jak się coś kliknie. Ja właśnie teraz czekam na jego reakcję, na moje tutaj działania. Czy ty czytałeś, powiedz mi w czasie, czytałeś Good Kinda książki, a może serial oglądałeś?
5: Nie, natomiast będę miał pytanie związane z Ayn Rand, jak pewnie się niektórzy domyślają.
2: A, no to tak, zdecydowanie. No, pojawił się Paweł, ale Skype'em znowu. Paweł, powiedz coś, czy cię dobrze słychać teraz?
0: Słychać mnie?
2: No, chyba cię słychać dalej bardzo źle. Spróbuję cię jednak telefonem dodać, ale mów póki co tak, jak jesteś. A właśnie może posłuchaj pytania, bo Jacek w sumie ma pytanie.
5: Ja mam pytanie dotyczące porównania książek Terego z Atlasem Zbuntowanym, Ayn Rand, który bez wątpienia jest książką, która poruszyła mnie dogłębnie i nawet jak niektórzy wiedzą, rozumiem ją zdecydowanie szerzej i głębiej niż tylko pomnik postawiony wolnemu rynkowi czy pomnik postawiony indywidualizmowi, bo to jest książka w gruncie rzeczy mówiąca o niezmąconej sile woli. I pytanie jakby związane z tym, dlaczego ja w ogóle sięgam po tego typu książki. Czy czytając jeden z tomów napisanych przez Terego przeżyję wewnętrzny katarzis? Czy ta książka mnie zmiażdży? Czy nie będę w stanie po niej spać? Czy jak po pewnej fantastyce postapokaliptycznej będę musiał średnio co 3 godziny przestawać czytać, żeby się nie poryczeć? Czy ta książka wywoła jakieś problemy moje emocjonalne z samym sobą i czy w ogóle takie ustawianie jej, i tutaj troszeczkę tak zadziornie się zapytam, ustawianie jej obok genialnej Ayn Rand jest uzasadnione twoim zdaniem? Dziękuję, to jest jedno takie rozbudowane pytanie ode mnie. Pozdrawiam, cześć.
2: Cześć, Jacek.
6: Cześć. Jakby przyjął. Słychać?
2: Słychać.
6: Dobra. Także jakby przechodząc do tego, czy stawianie Good Kinda obok Rand jest uzasadnione, na pewno jest to inny typ książki, ponieważ jak mówię, mamy u Good Kinda nieco inne rozłożenie akcentów. Sam autor Good Kind się też uznaje za obiektywistę, natomiast myślę, że w paru wątkach można by się zastanawiać, czy jest akurat takim randowskim. Jeśli chodzi o pewną jakość, to momentami przyznam, że skopiował niektóre motywy od innych twórców fantastyki, natomiast jeśli chodzi o przemyślenia tam zawarte, to myślę, że jest to książka, po którą przynajmniej warto sięgnąć, bo nie, zwłaszcza jeśli sięgamy po nią pod takim kątem filozoficznym, ponieważ skłania ona do... Myślę, że do wielu przemyśleń.
2: Tak, no to w takim razie wróćmy może do 6. tomu, tak? No bo czy już omówiliśmy go w całości, czy jeszcze jakieś wątki filozoficzne z nim związane należy poruszyć? No bo myślę, że on jest najbardziej godny takiego zareklamowania pod względem filozoficznym.
6: Zresztą wydarzyło się tam jeszcze coś takiego, że nastąpiło wyburzenie tej rzeźby, ale tak naprawdę...
2: Nie chcesz spoilera za dużego robić, tak?
6: Słucham?
2: Nie chcesz spoilera za dużego robić.
6: Jakby... chodzi mi o to, że ta rzeźba już sama w sobie została zniszczona, to już nie miało znaczenia, ponieważ ona sama w sobie była tylko pewnym dopełnieniem wizji. To ważne było, że ta wizja została przekazana ludziom i już nieważne było, czy ta rzeźba istnieje jeszcze, czy nie istnieje. Myślę, że też tutaj była pokazana taka swego rodzaju oddolność, tak samo jak w pierwszym tomie czarodziej, który mianował poszukiwaczem, mówił, że to nie jest tak, że mówię, o, tutaj masz miecz prawdy, zostajesz poszukiwaczem, tylko to jest tak, że w zasadzie poszukiwacz prawdy sam się ustala, on sam się ogłosi, a to, że dostanie sobie miecz, to jest tylko dopełnieniem tego, że ma sobie pewną, z jednej strony dociekliwość świata, ciekawość, a z drugiej strony, że też chce jakoś zarazić złu, które istnieje wśród nas. Tutaj też warto było mówić, jak funkcjonuje sama koncepcja miecza prawdy. Otóż działa on na takiej zasadzie, nie wiem, czy mnie słychać?
2: Słychać cię.
6: Słychać, tak?
2: Tak, kontynuuj.
6: Funkcjonuje on na takiej zasadzie, że jest w stanie zniszczyć wszystko pod warunkiem, że osoba, która się nim posługuje, jest absolutnie pewna tego, że powinna zniszczyć tę osobę. Znaczy, że ten miecz powinien zadziałać, że powinien zniszczyć to, co akurat niszczy. Natomiast jeśli pojawił się cień wątpliwości, to było nawet opisywane w książce, jak to miecz się zatrzymywał tuż przed celem. I wiąza się w nim tak zwany słuszny gniew związany z mieczem prawdy. To znaczy, normalnie w przypadku zabicia zwykłą bronią, to człowiek miał jakieś wyrzuty sumienia. Natomiast w przypadku miecza prawdy trzeba było wolić tak zwany magiczny gniew. To znaczy, coś, co pozwalało, że był pewny swoich racji, to, że jakby użyciem miecza przypieczętował je, pewnemu takiemu gniewowi, który pozwalał mu działać, to pomogło mu to zrównoważyć wyrzuty sumienia, które by go mogły dręczyć. Było pewne odstępstwo od tej reguły, natomiast nie wiem, czy mogę spoilerować.
2: No wiesz, to ty jesteś tutaj znawcą, który wszystko przeczytał i ma przemyślane, więc powiedz tyle, żeby pomimo tego, że ludzie to będą wiedzieć, co powiesz, i tak się im przyjemnie czytało. A co jest jednak potrzebne do... Co jednak jest potrzebne do tego, żeby...
0: Tak?
2: Żeby powiedzieć to, co chcesz tutaj powiedzieć. No, ty jesteś bardziej kompetentny w rozeznaniu tego, ile słabo ujawnić niż ja, więc śmiało, decyduj. Czy jesteś tam, czy wszystko nam działa?
0: Jestem. Tylko za poprzednim razem to... Głośnik mi się wyciszył. Natomiast wiadomo, że w przypadku gniewu takiego słusznego, to można wyrządzić krzywdę osobie, która coś zawiniła. Natomiast tutaj też był pokazany pewien przykład, jak to się mówi, że klinga miecza mogła zbieleć. I poszukiwacz mógł zabić osobę, która sama w sobie nie była winna, ale jakby powiedzieć, stanowiła zagrożenie. Można tak powiedzieć w przypadku, ciekawej też dosyć koncepcji Mord Suite. To to były kobiety, które były... brane do niewoli przez poprzednich ralów, lordów ralów i były uczone na to, żeby tresować ludzi. Posługiwały się takim tak zwanym agielem, czyli prętem, który służy do zadawania mocnego bólu i działał w taki sposób, że Richard też poprzez to, że nie znał się na magii, to się też oddał w niewolę takiej Morsid, ponieważ użył przeciwko niej swojego gniewu i jakby ta koncepcja Morsid w ogóle opierała się na tym, że mogły wziąć w niewolę każdego, kto użyje przeciwko nim swojej mocy. Natomiast on wzbudził też pewną ukrytą moc miecza, że zrozumiał pewien obłęd w jakimże Morsid i jakby potrafił im to przebaczyć, ponieważ one same sobie też nie były temu winne. One były niewolnicami tak naprawdę. I dzięki temu zabił Morsid, która go więziła. I nie czuł przy tym gniewu i czuł przy tym litość, ale płacił przy tym wyższą cenę. Jakby odczuwał przez to też wyrzuty sumienia później.
2: No jasne, to w takim razie ja mam jeszcze takie pytanie tutaj też powiedzmy ogólniejsze, bo jak już wcześniej powiedziałem, Ayn Rand w swoich bohaterów tak nawet przerysowuje i ich cechy są wyolbrzymione, czy to ich negatywne, ale zwłaszcza pozytywne, zwłaszcza tych bohaterów pozytywnych są po prostu takimi super bohaterami i to jest podatny, grunt amerykański jest na to podatny, amerykańscy czytelnicy, widzowie również to lubią, generalnie odbiorcy kultury masowej, komiksy o super bohaterach, Superman, prawda, Batman różny i inni, to są właśnie głównie amerykańscy i w przypadku na przykład Supermana oni nawet w pewnym momencie przedobrzyli, bo o ile ten Superman w swoich początkach, no to był w stanie swoją siłą zatrzymać pędzącą lokomotywę, czy wskoczyć na budynek, ale w latach 80. on stał się takim już właściwie bogiem, no bo potrafił połykać bombę atomową i chronić ludzkość przed skutkami jej wybuchu, czy też w kosmosie sobie przesuwać planety. No i te historie stały się już wtedy nudne, no bo jest jakiś problem, no, Bóg, który ma moc magiczną, nieskończoną, wygrywa, no, bo po prostu, bo ma taką moc, coś robi, co zmienia całkowicie reguły, znaczy wbrew temu, co normalny człowiek byłby w stanie, bo ma nadziemskie takie moce. Więc dlatego też wymyślili wtedy kryptonit w latach 80. właśnie dla Supermana, że ten kryptonit go osłabia i dzięki temu znowuż on musi się zmagać z takimi autentycznymi wyzwaniami, w których niekoniecznie z góry wiadomo, że stryknie palcem i wygra i staje się to ciekawsze. I tutaj takie opinie czytałem, że dzieje się podobnie z Richardem Rallem, głównym bohaterem po 6 tomie, że on tam właśnie jest, no, stwarza wszechświaty, zmartwychwstaje kilka razy. Czy to jest coś, co jest pisane tak typowo pod amerykańskiego czytelnika już, czy jednak jakoś to uratujesz w oczach również te dalsze po 6 tomy przed takim zastrzeżeniem wobec naszych słuchaczy?
0: To jeśli chodzi o krytykę, że to jest kolejna taka powieść o superbohaterach, to rzeczywiście to jest moment tutaj przesadzone. Akurat jeśli chodzi o... uściśliłbym, że on zmartwychwstaje raz. Tam oprócz tego to kilka razy też przebywał w zaświatach, natomiast nie umierał fizycznie w tym świecie. Jeśli chodzi o wybronienie, to mógłbym to wybronić w ten sposób, że Richard jest po prostu pewną koncepcją autora jako takiej osoby, która jest też jakby jeden z jego przydomków, jest, nie wiem czy przydomków, czy określeń bardziej, jest to, że jest kamykiem w stawie. Jest kimś, kto, jak wiadomo, że jak wrzucimy kamyk do stawu, to jest takie plum i tak wokół woda jest zaburzona falami. Tak jak normalnie pojedyncza osoba może sobie zaburzać statystyki. Był kimś takim. Według mnie tak, natomiast myślę, że był w tym też jakiś świadomy zamysł autora. Natomiast momentami można rzeczywiście mieć też dosyć trochę tego, że to wszystko jest skupione na jednej postaci, że jedna postać tak naprawdę jest, tak naprawdę staje się wzorem dla wszystkich. Natomiast, jeszcze też co ważne, on sam sobie cały czas ma później te pragnienia do powrotu do skromnego życia. On tak samo jak jest w ogóle na początku tej szóstej części Nadziei Pokonanych, to on po tragicznych wydarzeniach, które były też spotkane w poprzedniej części, przeniósł się wraz ze swoją żoną i ze swoją jedną osobą z gwardii przybocznej w swoje rodzinne strony, do Heartlandu, i wybudował sobie domek w górach. I tak naprawdę to było życie, za którym on tęsknił. On tak naprawdę już miał wtedy dosyć tej walki z imperialnym ładem. I jakby to była przedstawiona taka bardziej swojska część tego bohatera. To było jednak w nim takie dążenie cały czas do normalności. To można powiedzieć, że on był jakby na amerykańskie seriale, by to powiedzieć, że rzeczywiście takim super bohaterem, ale tutaj jednak był takim super bohaterem nie z wyboru. To po prostu było tak, że to się działo, on po prostu można powiedzieć, że odpowiadał, bo odpowiadał na jakieś takie wyzwania w celu poszukiwania prawdy, w celu dania światu sprawiedliwości. Tak bym to bardziej powiedział. Natomiast to, co powiedziałeś o tych zarzutach, to one są w dużej części trafione.
2: To jeszcze tutaj ostatnie, bo myślę, że już tak prawie półtorej godziny, więc będziemy powoli zmierzać ku końcowi. Ostatnie pytanie z przygotowanych przeze mnie pochodzi z czata od Magdy. Magda pisze, że nie lubi fantastyki tak ogólnie, ale że coś w tym jest i może by przeczytała, ale potrzebuje takiego jeszcze zachęcenia, więc jakbyś taką czytelniczkę, no właśnie wiem, że już nie nastoletnią, chociaż też w wieku, no powiedzmy, młodszym ode mnie, a jednocześnie właśnie lubiącą czytać, ale niekoniecznie rozmiłowaną w fantastyce, bo dla takich to już wcześniej reklamowaliśmy, jakbyś mógł zachęcić tego typu grupę docelową?
0: Myślę, żeby nie łamać się pewnymi opisami, które mogą momentami być denerwujące, zwłaszcza w późniejszych częściach, jak to autor lubi często przypominać, co się działo wcześniej, ale bardziej wątkami filozoficznymi. Myślę, że tym jak to za pomocą pewnych koncepcji, jak to w fantastyce bywa często magia, że zostały przedstawione pewne metafory z naszego życia normalnego. Do tego, jak ważne jest szukanie prawdy. Dla mnie szukanie prawdy jest antagonizmem do takiego przysłowiowego, jak to się określa czasami, bucyzmu. Nie, że biorę z góry wszystko za pewnik, ja wiem wszystko o tym świecie, tylko jednak czasami warto wyruszyć świat, wyjść z piwnicy i poznać go takim, jaki jest naprawdę. I naprawdę się w to zgłębiać, ale jednak według pewnych zasad, wszystko też z rozumem.
2: Tak, myślę, że to jest cenne podsumowanie, ale to jeszcze nie koniec, bo zadzwonił do nas słuchacz i właściwie dzwoni jeszcze jeden słuchacz, więc tych dwóch słuchaczy jeszcze tutaj sobie weźmiemy. Jednego już mamy i dzwoni telefonem, więc witamy cię telefonie.
7: Cześć, z tej strony Magda.
2: Cześć.
7: Ja mam właśnie, tak jak wspomniał Baititer, rzeczywiście nie jestem fanką fantastyki, i bierze się to z tego, że ja nie do końca rozumiem, czemu służy taki zabieg, żeby dodać do rzeczywistości jakieś rzeczy nierzeczywiste. Czyli czemu tego samego nie można pokazać na świecie, który my znamy, tylko trzeba dodać coś, co nie jest rzeczywiste i czego być może przez to nie możemy odnieść na nasz świat, i nie możemy się z tym utożsamić.
0: Ja myślę, że to jest po prostu pewien taki artystyczny zamysł autora, ale to, że nie można tego przenieść na nasz świat, to no, wprost na przykład takiego magicznego miecza to nie przeniesiemy. Natomiast tutaj te koncepcje magiczne są tylko, nie wiem, jakby to powiedzieć, są

0: tam nie było akurat nic z magią, żeby czegoś z magią używał. Tam nawet pamiętam, jak tam mówili na ulicach, że podobno jest tam gdzieś jakiś Lord Ral, który jedzie do nas z odsieczą i da nam wolność. I myślę, że to jest ważne, bo tak naprawdę w nim to że miał dar magii, to było pewnym dopełnieniem. Pewnym jego dopełnieniem. Tak naprawdę to siła charakteru głównie przeważyła nami i taki, można powiedzieć, taki otwarty umysł. Gdzieś w jednej części nawet było wspomniane, że często to pociąg do inteligencji świadczy o naszym charakterze.
1: To ja może dopowiem do tego, że no, magia jest elementem mechaniki świata, prawda? Takie prawa rządzą w tym świecie stworzonym przez autora, przez wielu autorów, zarówno dzieł książkowych, jak i filmowych, jak i słuchowisk, seriali i tak dalej. No i tym się trzeba umiejętnie posługiwać. Ja tutaj podawałem przykład Tolkiena, który też tworzył światy magiczne, ale ta magia była tam w tle, ona nie wyskakiwała jak ten królik z kapelusza, żeby rozwiązywać problemy, a nawet im dalej w fabułę, tym rzadziej, a tym większe znaczenie miało tych poznanych już bohaterów, ich charakter, czy ich jakieś przemiany wewnętrzne. Natomiast ja powiem, że dużo bardziej ja osobiście od fantastyki, czyli fantazy, wolę fantastykę naukową, czyli science fiction. I tam też często ludzie, którzy tego gatunku nie lubią, zarzucają, że tam są tylko jakieś roboty, co się strzelają, albo w kosmosie jakieś statki, czy leci się i cały czas trzęsie, bo coś się dzieje, coś się psuje, albo nas ostrzeliwują i są strzelanki w kosmosie, albo właśnie roboty, albo jakieś niesamowite stwory, tak, efekty specjalne, albo nawet w książkach, że są właśnie takie rzeczy i że to jest prymitywna lektura dla tych, co się chcą takim czymś ekscytować. Tymczasem, jednak w rękach wprawnego autora takie sposoby budowy świata, mechanizmy, sposoby budowy mechaniki świata, jakie dostarcza fantastyka z magią, czy też nauka nieistniejąca obecnie, czy istniejąca, ale technologia nieistniejąca obecnie, co często ma miejsce właśnie w science fiction, umożliwia w łatwy i taki zręczny, przemawiający do niektórych, zgadza się, to jest pisane pewnie dla tych wychowanych na Harrym Potterze, czy na Tolkienie ludzi, czy na Terrym Pratchettie chociażby, ale głównie, chociaż nie tylko, natomiast umożliwia właśnie takie fantastyczne, i to już mniejsza z tym, czy magia, czy nauka, jak zresztą powiedział Arthur Clarke, autor książek science fiction, każda wystarczająco zaawansowana nauka jest, technologia jest nieodróżnialna od magii. Niezależnie od tego, którą z tych rzeczy weźmiemy do naszego świata, jeżeli się zręcznie nią posługuje autor, jest w stanie z dużo większą niż w innych gatunkach, w jakichś powieściach historycznych, czy romantycznych, czy komediach, z łatwością stworzyć takie sytuacje, gdzie z dużą intensywnością, z takim natężeniem jest w stanie pokazać z bliska przeżycia właśnie wewnętrzne, tudzież interakcje bohaterów, doprowadzając ich do różnych granic, do pewnych dylematów fundamentalnych dla nas, dla naszej kondycji ludzkiej, wpisanych po prostu w samo przeżywanie człowieczeństwa. Pewne też archetypy, które w innych gatunkach są obecne w sposób taki bardziej klasyczny, przerobiony już, stają się toposami, tropami, tak, to pokazanie ich w sposób bardziej współczesny do wyzwań współczesności, czy przerobiony na modłę taką oryginalnie poruszającą wyobraźnię odbiorców, w przypadku fantastyki raczej to drugie, bo przyszłości takiej z magią nie będzie, z nauką bardziej rozwiniętą może będzie, to jest nieraz bardzo oryginalne i artystycznie też, myślę, warte docenienia. To znaczy, jeżeli ktoś, powiedzmy, weźmie choćby motyw przewijający się przez tysiąclecia naszej kultury z bajek Ezopa na przykład,

0: nawet jakiś, i go albo przedstawi wprost, albo wywinie na jakąś lewą stronę, tak, w takiej właśnie konwencji w świecie, w którym rządzą prawa, czy to magii, czy też obecne są technologie, których my nie znamy.
1: Ja się bym chciał też dodać to, co no w zasadzie to już mówiłem wcześniej, to jest też ciekawe, że główny bohater, Richard, to im bliżej początku, tym bardziej jest pokazane, jak on nienawidził tak naprawdę magii. Dla niego tak naprawdę to wszystko było brzemieniem. On nie chciał tego wszystkiego. Dla niego to po prostu był element misji, której się podjął, i pod koniec pierwszego tomu on liczył, że to już się skończyło raz na zawsze i teraz będzie wiódł szczęśliwy żywot. I jakby tutaj ze strony no, głównego bohatera też jakby same te koncepcje fantastyczne były bardziej obciążeniem.
0: Zadzwoniło w międzyczasie dwóch słuchaczy jeszcze telefonem. Tak, ale jeden z nich to chyba jesteś ty, Paweł. Dobra, Magda, powiedz, czy satysfakcjonują ci odpowiedzi, czy chciałabyś jeszcze jakoś się odnieść, czy też dopytać, dodać jakieś swoje pytania?
2: Tak, chciałabym dopytać, jak bardzo nasze światy się różnią? W sensie świat przedstawiony w tych powieściach, a nasz, oprócz magii, czy jeszcze są jakieś różnice, czy to jest taki świat jak nasz, tyle że dodatkowo występuje magia?
1: Powiedziałbym, że to jest taki świat no, jak nasz, tylko chyba myślę, że w innej epoce bardziej, plus do tego mamy też idee na przykład komunistyczne. Komunistyczne w zasadzie przemieszane z takimi quasi-religijnymi. Natomiast, bo pytasz o aspekt społeczny, tak?
2: Społeczny, polityczny.
1: To w aspekcie takim społeczno-politycznym to można powiedzieć, że to jest jak nasz, ale tak kilkaset albo więcej lat wstecz. Tak, na przykład w świecie, w krainie, w Heartlandzie, w którym wychował się Richard, to na przykład jego brat był rajcą i tam były tam rady rajców. Obok były Midlandy, które były w ogóle luźną konfederacją przez cały czas. A jeszcze dalej było takie inne państwo Dahara, które wcześniej składało się z różnych takich krain i dopiero jeden z rajów, dziadek Richarda, zjednoczył je wszystkie pod swoim panowaniem. I to bardziej za rządów Rala Posemnego można powiedzieć, że to się bardziej przerodziło w tyranię. Natomiast później jak Richard objął rządy, to stworzył z tego też swoje Imperium Dahary, to bardziej bym powiedział, że są takie koncepcje, które historycznie u nas funkcjonowały, bo jeśli chodzi o porównanie jakiejś demokracja, republika, to myślę, że to nie za bardzo by znalazło przełożenie. Natomiast bardziej w takim negatywnym kontekście, jeśli chodzi o takie czasy teraźniejsze, ponieważ była armia zwana Imperialnym Ładem, to takie coś jakby armia, która jest jednocześnie komunistyczna, ale jednocześnie powołuje się na względy religijne, że chcą wyplenić magię z tego świata, że wszyscy byli szczęśliwi pod rządami Imperialnego Ładu, że tutaj cierpieli na tym świecie, a później żyli w blasku Stwórcy. To już w ogóle takie przemieszanie wszystkiego. Naraz, ale to myślę, że taki całkowicie odpowiednik Imperialnego Ładu to chyba też nie istniał w historii. To tak jakby odpowiadając na pytanie, to tak społecznie to jak nasz świat, ale to takie kilkaset lat wstecz.
2: Okej, dzięki.
0: Dzięki Magda, to rozłączamy Magdę, a odbieramy słuchacza, który dzwoni telefonem. Witamy Cię, słuchaczu dzwoniący telefonem. Jesteś na antenie.
3: Cześć, to znowu ja, Grzesiek. Ja chciałem się trochę odnieść do kilku wątków, które zostały poruszone. Pierwszy tak niechronologicznie, bardziej od tyłu bym powiedział. To kwestia odpowiednika Imperialnego Ładu. Ja odniosłem wrażenie, że Imperialny Ład jest takim mocnym odwołaniem do komunizmu. Z tego względu, że oprócz całego ustroju społecznego, to również ta walka z religią, tak? Czym magia była w książkach Terry'ego Guskinda takim odpowiednikiem religii w pewnym sensie. I Imperialny Ład nie tylko próbował narzucić swoje społeczne jakieś zwyczaje wszystkim, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, walczył, tak jak komunizm, tak? Druga rzecz, walczono z religią, która, z magią, która była takim odpowiednikiem religii w świecie realnym, tak? I kolejna rzecz była taka, że było brzydko. Imperialny ład był po prostu brzydki. Te rzeźby, o których wspominano, też one były brzydkie. One pokazywały, że człowiek jest nikim, jednostka jest niczym i tak na dobrą sprawę jedynie, co może człowiek zrobić, to schylić kark i samemu wejść pod but imperialnego ładu. I to było takie, moim zdaniem, bardzo silne nawiązanie do komunizmu, do nie tylko do komunizmu, ale generalnie do jakiegokolwiek ucisku państwowego, takiego zorganizowanego ucisku państwowego. I było to dosyć mocne nawiązanie, moim zdaniem. I druga kwestia, tutaj chciałem poruszyć dwa wątki jeszcze. Jeden wątek dotyczący technologii. W całym cyklu Miecza Prawdy jest w jednym z tomów dosyć ciekawie w formie pewnych wizji, w formie proroctw, jest nawiązanie do tematu technologii. I tutaj jest ciekawy wątek taki, że większość książek bądź takich cykli fantazy jest w domyśle rozgrywana w jakimś świecie alternatywnym, ale w czasach, powiedzmy, średniowiecznych bądź późnośredniowiecznych. Tak jest zawsze w domyśle. Te stroje podobne, ta broń podobna i tak dalej. I w cyklu Miecza Prawdy Terry'ego Goodkinda również mamy wrażenie, że jest podobnie, natomiast jest wątek jeden, który jest, można go dosyć łatwo przeoczyć, ale jest jeden wątek, który pokazuje, że tutaj jest inaczej, jest pewna niespodzianka. I warto dlatego też czytać uważnie, bo autor takie ciekawe, nietypowe wątki gdzieś wplatał w treść i były odniesienia do technologii takie dosyć ciekawe. Co później, warto też zaznaczyć, że Terry Goodkind oprócz Miecza Prawdy napisał też kilka książek, które były tak dookoła. Jedną z tych książek była Reguła Dziewiątek. Reguła Dziewiątek to jest książka, która rozgrywa się w normalnym, takim naszym, bardzo realnym świecie. Nie ma w nim w ogóle magii. Nie ma w nim niczego, co jest w świecie, w którym rozgrywa się cykl Miecza Prawdy. Jest człowiek, który żyje w obecnych czasach, są samochody, ludzie chodzą do pracy i jest wszystko tak, jak my wychodząc codziennie z domu widzimy. Jest to bardzo podobny świat. Natomiast dzieje się coś, co jest fajnym odniesieniem do całego cyklu Miecza Prawdy i do tego, co się dzieje pod koniec cyklu Miecza Prawdy. Więc to jest też taki kolejny fajny wątek, który powoduje to, że nie tylko ciekawa przygodówka fantazy, nie tylko coś ideologicznego, ale również są wątki, które autor zrobił bardzo niestandardowe. Ja tam zaobserwowałem wątki, których nie widziałem, nie zaobserwowałem w zbyt wielu takich popularnych cyklach epic fantazy, do czego się jak najbardziej zalicza cykl Miecza Prawdy Terry'ego Goodkinda, tak? Więc dlatego też warto przeczytać. Nie tylko ze względu na to, że to jest przygodówka, nie tylko ze względów ideologicznych, ale również dlatego, że autor zastosował kilka fajnych zabiegów, które pobudzają wyobraźnię, bo te wątki, które on poruszył tam, te wątki takie bardzo niestandardowe, na tyle mocno poruszają wyobraźnię, że pomimo tego, że podczas audycji parę rzeczy zostało zaspoilowanych, natomiast są takie wątki, które powodują, że nie do końca wiemy, jak to się może skończyć i nie do końca wiem, jak to może pójść i jest ciekawie i nie jest to jakby liniowe, że mamy, że wiemy, że będzie wielka bitwa na końcu, że będzie to, tamto i tak dalej. Tylko autor fabułę po prostu wplótł w wątki, które mogą spowodować to, że książka, że cała fabuła obróci się o 180 stopni i będzie coś niesamowicie niespodziewanego. Dlatego też polecam Terry'ego Goodkinda jako literaturę taką popularną, nie tylko do karmienia się kwestiami ideologicznymi.
1: Tak, w nawiązaniu do tego, co tutaj Grzegorz powiedział, to rzeczywiście na samym początku, nie wiem, czy to ktoś dzwonił, czy to ty powiedziałeś, że Richard wybrał, którzy to są ci komuniści i rzeczywiście tak było, że stworzył dla nich świat równoległy i tam była jeszcze też pewna skaza wcześniej w tym świecie, w którym był Richard i on tę skazę przeniósł do tego świata równoległego. Ona polegała na tym, że tworzyła niszczenie pamięci na temat tego, co było wcześniej i tak naprawdę po prostu w ich świadomości przestał być pamiętany ten świat, w którym żył Richard. I ja akurat, jeśli chodzi o regułę dziewiątek, to jej nie czytałem. Natomiast wiem, że ona jest właśnie przedłużeniem tego równoległego świata, który jest stworzony przez Richarda. I tak, jeśli chodzi o to, co powiedział Grzegorz, to też się podpiszę pod tym, że tam jest dużo takich niestandardowych rozwiązań. Ja sam jak to zaczynałem czytać, to muszę przyznać, że cały czas trafiałem na coś, co mnie zawsze zaskakiwało jakoś. Natomiast jeszcze nawiązując do tego imperialnego ładu, pewne sprostowanie się należy, ponieważ ja powiedziałem, że to był armia komunistyczna, ale też taka quasi-religijna, ponieważ quasi-religijna nie w tym znaczeniu, co powiedział Grzegorz, że w nawiązaniu do magii, natomiast w tym, że powoływali się na stwórcę i życie w jego blasku. Natomiast było tak, że przynajmniej główny imperator, imperator Jagang, on sam w to wierzył. On w sytuacji, kiedy został już uwięziony i wiedział, że zginie, to nawet oczekiwał od swoich przeciwników, że zginie w torturach, bo liczył, że zostanie zapamiętany jako właśnie ten, który zginął jako jakiś męczennik. I to też było ciekawe, że nie dali mu zginąć jako męczennik, tylko po prostu jednym ruchem umysłu jego jedna czarodziejka, która też była dawniej u niego na służbie, go po prostu zabiła. Taki był koniec imperatora.
0: No tak, to w takim razie, Grzesiu, powiedz, czy jeszcze chciałbyś rozwinąć jakiś wątek, czy na tym tutaj koniec twojej wypowiedzi.
3: Na tym koniec mojej wypowiedzi i bardzo dziękuję za wpuszczenie po raz drugi na antenę.
0: Tak, więc dzięki, ciekawie było, więc warto było jak najbardziej. To cześć. Tutaj w międzyczasie dzwonił słuchacz telefonem na numer kończący się na 043, więc teraz cię mogę odebrać, jeśli zadzwonisz. I mogę też odebrać słuchacza, który dzwonił nie telefonem, bo takich dwóch tutaj w międzyczasie się zakolejkowało. Moi drodzy, zanim ktoś z nich zadzwoni, co myślę, że za chwilę nastąpi, to w ogóle cieszy, że tyle słuchaczy dzwoni. Pewnie tych książek się spodziewać się w nagrodę, ale myślę, że nie tylko. Myślę, że część z was to są ludzie autentycznie zainteresowani, a ci, co nie są jeszcze, to część z tej części stanie się autentycznie zainteresowana właśnie twórczością autora, o którym dzisiaj mówimy, a jest nim Terry Goodkind, a rozmówcą moim jest Paweł Tałajczyk, znawca właśnie jego twórczości, także publicysta, no i wolnościowiec, tak, działacz, kolibrant. Dzwoni do nas, słuchajcie, Wódz. Więc Wódzu, witamy cię na... źle, czekaj. Odebrałem go w taki sposób, że wstrzymałem Pawła. Ja go tu po prostu dodam, bo to czasem na Skype'ie, wiecie, dziwnie działa.
1: O. Już wrócił połączenie.
0: Tak, dobrze jest. I Wódza też już mamy, więc Wódzu, masz głos.
4: A dobry wieczór, witam gościa, witam słuchaczy. Ja mam takie pytanko. Twórczość Terry'ego Goodkinda nie jest mi znana w ogóle. Dopiero usłyszałem o nim tak naprawdę w związku z tą audycją. Natomiast przeczytałem jeszcze jakby troszeczkę na ten temat. Faktycznie ilość przeddanych jego książek robi na mnie zdecydowanie wrażenie. Jeżeli te dane są fakt autentyczne, czyli około tam 20 chyba 5 milionów sprzedanych książek, jak dobrze kojarzę, no mówi to samo za siebie. Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz, ponieważ jest on przedstawiany właśnie faktycznie jako pisarz, który mocno czerpie z dorobku filozoficznego Ayn Rand. Rozumiem, że to w jakiś sposób przedstawia się w działaniach postaci, natomiast nie do końca wiem, jak, chociaż rozumiem oczywiście zabieg z punktu widzenia literackiego, gdzie właśnie ta magia ma za zadanie jakby symbolicznie przedstawić pewnego rodzaju problemy. Natomiast nie do końca mi się po prostu to składa jakby w całość z samym obiektywizmem, bo Ayn Rand generalnie odrzucała wszelkiego rodzaju mistycyzm, szczególnie religijny, tak? Chociaż no, w gruncie rzeczy jakby w naszym świecie magia i religia to jest to samo, tak? To znaczy to kapłani posługują się magią, robią jakieś rytuały i tak dalej.
0: W różnych religiach jest różnie.
4: To wszystko ma ten sam korzeń, tak? Szamański, magiczny, nie. Kiedy zdecydowanie tak. Ale to nie ten, nie myślę, że nie będziemy tutaj podejmować tej dyskusji, bo nie czas, nie miejsce, ale zastanawiają mnie właśnie jakby dwie rzeczy. No, Ayn Rand podjęła się swojej filozofii karkołomnego i nie do końca jeszcze udanego, aczkolwiek to jest młoda filozofia i cały czas, mam nadzieję, jednak będzie rozwijana. Podjęła się karkołomnego zadania wysnucia, co zresztą mi się najbardziej bardzo w tym podoba, wysnucia zasad moralnych z fundamentu, na jakim ona tak stawia rozum. Pytanie moje jest oczywiście, w tym systemie, czy w tym świecie fantazji, który stworzył Gutkind, magia oczywiście może być nauką, może być ścisła, może być jakby tamtejszym odpowiednikiem fizyki. Nie wiem, jak to wygląda. To jest jakby pierwsze pytanie, faktycznie. To ono już się pojawiło w jakiś tam sposób wcześniej. Drugie pytanie jest jakby, jak to się ma też właśnie z kwestią religii w świecie Gutkinda. Ona tam jest obecna już w jakiś tam sposób, bo o tym wspomniałeś w jednym słowie, ale czy tam na przykład kapłani też dysponują jakimiś magicznymi mocami, czyli nie wiem, jak w Diablo na przykład spotka się tam Max z kapłanem, prawda, i tę ognistą kulkę, tę niebieską kulkę, czy to na przykład wygląda w ten sposób, tak? Zresztą tam w tych światach fantazy tam te profesje maga, kapłana na się powszechnie przewijają. I jak to się ma do właśnie tego fundamentu obiektywizmu, jaki jest rozum, to znaczy w jakie postacie obejmują rozumem ten rzeczywisty mistycyzm, który tak naprawdę w fundamencie obiektywizmu jest jakby odrzucony. I to jest jakby moje główne pytanie. W jakiś sposób Gutkind zdołał inkorporować mistycyzm do świata opartego o, w którym bohaterowie powinni się kierować rozumem, przy czym bardzo jest ważne moim zdaniem to, że rozum w znaczeniu Ayn Rand ma charakter filozoficzny, czyli to nie jest tak zwany chłopski rozum, tylko jest to rozum przez wielkie R. Dziękuję.
0: Dzięki Wudzu za pytanie.
1: Tak, ja muszę powiedzieć, że to jest chyba taka jedna z większych różnic między Gutkindem a Rand. Aczkolwiek u Gutkinda później też pojawiają się akurat wątki antyreligijne, czego ja osobiście nie popieram. Ja akurat dla ścisłości randystą nie jestem. Natomiast jeśli chodzi o takie ścisłe nawiązania do Ayn Rand, też musimy pamiętać, że jest to jakby jego wizja artystyczna, tam tak naprawdę to co tam oficjalnie wiadomo, tak, że poza tym, że są różne tam religie, są różni kapłani, to jest tam dosyć luźno zarysowane. To na przykład nie jest tak, że główni bohaterowie są zwolennikami któreś z nich, tam jest bardziej tak, że jest wiadomo, że jest jakiś stwórca tego świata i jest opiekun zaświatów. Tam się nie opiera na wierze. Tam to jest bardziej element tego świata taki wiadomy. Jako że magia pochodzi właśnie od nich, to a wszyscy tam wiedzą, nie wszyscy wiedzą, ale wszyscy wiedzą o magii tam i też nie wszyscy wiedzą o magii, dobra. W każdym razie jakby tam magia jest czymś wiadomym. To nie jest tak, że to jest jakaś to nie jest coś, do czego jak coś szamani dochodzą metodą prób i błędów, ale coś, co było wiedzą czarodziejów, przekazywano im tam z pokolenia na pokolenie. Natomiast jeśli chodzi o taką zorganizowaną magię i o kapłanów, to takim najlepszym przykładem to byli tak zwani błotni ludzie. W ogóle w Midlandach, jak mówiłem o tej krainie, ona była taką luźną konfederacją różnych wielu krain. I właśnie jedną z nich była kraina błotnych ludzi. I mieli coś takiego jak Narada Widzących i było to spotkanie, przy którym dochodziło do wywoływania duchów i jakby w książce to było przedstawione jako coś, co działo się autentycznie. To w drugim tomie nawet Richard przez to naraził się na spotkanie z duchem Rana Posępnego i ponownie rozdarł zasłonę za światami. Także to tam też było potwierdzeniem tego wszystkiego. Chociaż też Siostry Światła go próbowały później przekonać, że to pewnie zażyłeś jakiś mikstur i miałeś halucynację, ale prawda jest taka, że później też w jednym tomie Richard wszedł za świat i właśnie z nich wyszedł dzięki tej razie widzących, więc jakby to u nich to było poparte czymś. Nie wiem, czy to było akurat wiarą czy wiedzą. Tam nie jest też do końca podane, kiedy były magii, kiedy ludzie zaczynali się uczyć do końca tej magii. Tam jest po prostu w tym, że mamy pewien punkt, w którym poznajemy Richarda i mamy miejsce, gdzie w historii wiadomo 3000 lat temu, czasy Wielkiej Wojny, kiedy byli potężni czardzieje, natomiast nie wiem, co się tam działo jeszcze kilkanaście tysięcy lat wstecz, jak przebiegało tam stworzenie świata, jak czarodzieje uzyskiwali swoją moc.
0: No tak, chronologicznie też te tomy nie wszystkie są po kolei. Tam jest jeden taki tom, który opisuje, cofa się przed wszystko i opisuje stworzenie świata. Podobno, że zrobił Tolkien. On później napisał Silmarillion, który właśnie, gdzie opisuje właśnie stworzenie Śródziemia i całego tego świata. Mieliśmy słuchacza przed chwilą telefonem, który zadzwonił, no i chciałem ci dać dokończyć myśl i potem do niego przekazać głos, no ale niestety się rozłączył. Słuchaczu, jeżeli słyszysz to, co mówię, zadzwoń jeszcze, dzwoni właśnie jeszcze raz, jakby mi czytał w myślach. Więc witamy cię na antenie, słuchaczu. Udało się nam połączyć.
5: Tak, jeszcze raz Bartosz, chciałem nawiązać, bo temat lubię, do wcześniejszego pytania na temat, jak się ma ten obiektywizm Rand i rzeczywistość, która odrzuca ten mistycyzm do tego, co zrobił Gutkin. Więc tak jak rozmawialiśmy o magii, która jest według mnie dosyć sztywna, tak samo jej istnienie w tym świecie jest rzeczą tak naturalną, jak u nas grawitacja, co gdzieś w którymś z tomów przy jednym z potworów, który z innego świata, prawda, z zaświatów się przedostaje do naszego, jest nawet powiedziane, że jest po prostu siłą, tak jak grawitacja właśnie, w samej książce jest to wprost wspomniane. Sam świat Gutkinda jest podzielony na takie rzeczywiste mniej więcej trzy aspekty, czyli jego zaświaty, ten środkowa płaszczyzna egzystencji i domena stwórcy. I one po prostu istnieją w tym świecie. Tutaj nie ma żadnego rozdźwięku między... Nie trzeba w nie wierzyć, one są. Są podzielone zasłonami i są pewną mocą. Tak jak u nas, prawda, nauka, tak w świecie Gutkinda nauka pozwala strzelać z pistoletów, prawda, do siebie, tak w świecie Gutkinda ludzie, którzy posiadają broń, no mogą rzucać w siebie, prawda, niebieskie błyskawice, czarne błyskawice. To jest też to, co odróżnia tą całą serię od wielu innych pisarzy high fantasy, że da się poczuć, że ten świat rzeczywisty jest spójny. Zresztą jedno z ważniejszych praw magii mówi, że możesz się podporządkować wyłącznie władzy rozumu, prawda? Dlatego to jako uzupełnienie i też właśnie zachęta dla tych, którzy niekoniecznie kochają klimaty fantazy, no mogę powiedzieć, że ten świat jest bardzo spójny właśnie pod tym względem. mimo że jest rzucanie fireballem, latają smoki, to ma to swoje uzasadnienie w ich rzeczywistości.
0: No tak, dużo tutaj na obronę tej magii, prawda, na apologię magiczności świata poświęciliśmy uwagi tutaj i z Pawłem, i z słuchaczami dzwoniącymi. No, myślę, że to jako taki ogólny zestaw refleksji, nie tylko w odniesieniu do twórczości Good Kinda, ale też do całego gatunku można tutaj...
5: Tak.
0: Słuchajcie... Więc tak, ja powiedz, Bartek, masz jeszcze jakieś pytania czy spostrzeżenia?
5: Nie, już nie przeszkadzam, pozdrawiam, do usłyszenia.
0: To cię w takim razie rozłączam, a dodaję kolejnego słuchacza, który się do nas dodzwonił po raz pierwszy dzisiaj. Jest to Michał, więc witam cię, Michale, na antenie.
6: Cześć. Ja chciałem słowo o samym domu wydawniczym Rebis. Nie jestem wprawdzie opłacony, żeby go reklamować, ale chciałem zwrócić uwagę, że tutaj nie znałem tego wydawnictwa. Czytałem wcześniej jakąś książkę, ale jestem kolejny raz mile zaskoczony tymi treścią tych książek, które wydaje dom wydawniczy Rebis, bo wiem, że wydaje też książki Wiktora Suworowa, byłego szpiega radzieckiego, który ma bardzo wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia, który udało mu się uciec, przestać służyć Związkowi Radzieckiemu i ma wiele ciekawych historii stamtąd, jak funkcjonuje ten system, funkcjonował. I w sumie taka refleksja mnie nachodzi, że generalnie osoby, którym udało się uciec z ZSRR, mają wiele ciekawego do powiedzenia i wydaje mi się, że Ayn Rand chyba też była zbiegiem, znaczy nie wiem jak to dokładnie to polegało, ale chyba
0: tak, uciekła z latach 20. zdążyła zobaczyć pierwsze owoce właśnie bardzo gorzkie nowych porządków wprowadzonych przez bolszewików.
6: Tak, tak. Także tutaj jest na pewno plus kolejny. To tyle, dziękuję.
0: No, dzięki za to dopowiedzenie, tak, z powiązanego tematu. Michał? Zaraz, bo mi tu uciekło. Aha. Okej, dobra. No to, drodzy słuchacze, tak na koniec powiem, że no trwa konkurs, przypomnę, trwa konkurs i to między innymi dlatego dzisiaj, chociaż mam nadzieję tak sobie no tutaj kadzę, nie? Że nie tylko dlatego dzwonią, ale zadzwonienie, to znaczy spośród tych, którzy dzwonili, wybierzemy jedną osobę, która dostanie zestaw trzech książek, trzy pierwsze tomy właśnie serii Miecz Prawdy, Terry'ego Goodkinda, zostaną wysłane na podany przez tę osobę adres. No i zrobimy to, myślę, jeszcze no, na przełomie lutego i marca się z tym wyrobimy i ogłosimy. Natomiast oprócz tego były też inne kategorie, bo takich zestawów do wygrania jest 5 i są nadal. Jedna z kategorii to była za udostępnienie, czy to na Facebooku, czy gdzieś indziej, czy u siebie na profilu, czy w jakiejś grupie, czy na fanpage'u, w no, wydarzenia, które zapowiadało ten odcinek. I ta kategoria została też już zamknięta, no bo już trwa. Natomiast są jeszcze trzy kategorie inne, o których chciałbym teraz powiedzieć. Mianowicie, gdy ten odcinek zostanie opublikowany, a nastąpi to już wkrótce, no myślę, że nie już w dzisiejszej dacie, tylko w jutrzejszej, zostanie opublikowany w archiwach radiów Kontestacja, Nocne Radio i Enklawa, w których na żywo lecimy, to tam można go będzie oczywiście słuchać, polecać innym, do czego zachęcamy jak najbardziej. Można też będzie tam pisać komentarze, no więc liczymy na ciekawą dyskusję w komentarzach, no i komentatora, który na którymkolwiek z tych radiów w archiwum, w komentarzach będzie najbardziej godny w naszym uznaniu nagrodzenia, też takim zestawem nagrodzimy. Jak również za udostępnienie po prostu linka do odcinka, też na którekolwiek, na stronę odcinka, w którymkolwiek z trzech radiów, bądź też można ten odcinek za darmo pobierać, rozpowszechniać, jeżeli wrzucicie go gdzieś u siebie, na przykład na kanał YouTube, czy na SoundClouda, czy na swojego bloga, czy cokolwiek tam macie, no to wówczas także i oczywiście wtedy dajcie nam znać, żeście to zrobili, będziecie uwzględnieni w konkursie. Na te dwie kategorie czas jest na przystąpienie do konkursu w tych kategoriach do za tydzień, czyli 27 lutego włącznie. A kategoria ostatnia, przypomnę w ogóle, fundatorem 12 z tych 15 książek jest wydawnictwo Rebis, a po jednej są stali słuchacze Grzesiek, który tutaj dzwonił, Wódz, który tutaj dzwonił i Jacek Blacha, który też tutaj dzwonił. No i oni nie startują, tak. No. Więc o tyle macie większe szanse. Natomiast kategoria piąta wiąże się z tym, że Paweł ma dla was tutaj w trakcie tak powiedział, że będzie zostawiał takie kruszyny chleba, takie wskazówki pewne na temat tego, jaka jest odpowiedź na pytanie, które wam teraz zada. I kto odpowie poprawnie, liczy się zarówno czas, jak też trafność odpowiedzi na to pytanie. Możecie zadzwonić z odpowiedzią telefonem lub Skype'em. Możecie też napisać na Skype'ie do nas odpowiedź. SMS-y nie dochodzą, więc no to trzeba zrobić Skype'ie wtedy. Natomiast dzwonić można telefonem, a jeżeli tego nikt nie zrobi, bądź uznacie, że macie lepszą odpowiedź niż ta, co padnie, no to wtedy można to też zrobić e-mailem na pytania@kontestacja.com na taki adres. Również tutaj ta kategoria jest do 27 wtorku lutego włącznie. Tak więc, Paweł, czas na pytanie konkursowe.
1: A więc, zacznę od tego, że chciałem trochę bardziej też rozwinąć temat kłamstw i rozplątywania z nich prawdy, ale z racji, że w pierwszym tomie są one przedstawione jako takie, taka jedna z głównych sił napędowych zła, to też warto powiedzieć, że jest pewna seria, w której odpowiednik zła osobowego nazywa się inaczej ojcem kłamstw. Jest, Ma kilka różnych przydomków, ale jeden z nich to jest właśnie ojciec kłamstw. Oprócz tego jeden z głównych bohaterów tej serii nazywa się Rand i często to akurat wychodzi na minus mieczowej prawdy, ale są zarzuty, że Goodkind pewne wątki fabularne mocno oparł na tej serii. I jeszcze jedna taka, oprócz tych dwóch wskazówek ścisłych, to jeszcze jedna taka z takich ściślejszych, że cykl ten składa się z 14 tomów, z czego ostatnie 3 zostały napisane po śmierci autora przez kogo innego. Wystarczy podać tego głównego autora, który zapoczątkował to wszystko i serię, nazwę tej serii.
0: Tak, więc możecie to zrobić jeszcze teraz, jak zdążycie, a możecie też e-mailem później.
1: Jeszcze jedna rzecz. Tak jak Richard był takim kamykiem w stawie, to tam też funkcjonowało pewne określenie w tej serii, do której teraz nawiązuję, że byli czymś, wokół czego się skupia wzór. Przez co jest oplatany wzór. Nadają taki bieg historii. To też pewna wskazówka.
0: Okej, okay. No myślę, że wskazówek było naprawdę dość. Wierni fani to już by nawet bez tych wskazówek pewnie odpowiedzieli. Natomiast, no, czas, po 2 godziny ponad minęły, naprawdę na kończenie, więc czy chciałbyś jakieś podsumowanie powiedzieć, po którym się pożegnamy?
1: Ojejku, na podsumowanie to... Jest naprawdę dużo tematów, które mi umknęły, albo gdzieś tam schodziliśmy na inny temat. Jeśli tak miałbym powiedzieć, co jest dla mnie takim najważniejszym przesłaniem, to tak mówiąc książkowo, to oddolność takich wszystkich poczyn. Wiadomo, że wszystko z czegoś wynika i jakby nie... Myślę, że świat wolnościowy nie ruszy też się jakoś zbytnio, jeśli będziemy cały czas siedzieć w piwnicach. To według mnie nie reprezentuje dużej wartości ktoś, kto zajmuje się tylko tematyką, powiedzmy, wolności, A też w normalnym świecie jakoś nie żyję. Dla mnie jakby wolność jest dopiero konkluzją tych... tej całej, no, naprawdę duża afirmacja życia jest przedstawiona w tej serii. Taka no, naprawdę umiejętność radosnego czerpania z życia. Radosnego, ale jednocześnie też rozumnego. Pamiętajmy, że taką ważną podstawą to jest też umiejętność poszukiwania prawdy, ciekawość świata, nie przejmowanie tak zapewnić czegoś, co nam się najpierw tylko wydaje, że jest prawdą. Warto często zweryfikować pewne tematy czasami, czy ktoś na przykład nas nie okłamuje, albo czy nie podlegamy temu, że uczucia czasami rządzą rozumem, albo potrafią zastąpić rozum. Pamiętajmy, że prawda jest czymś, o co warto walczyć zawsze. Dziękuję.
0: Dzięki tutaj za bardzo ciekawy występ poświęcony książkom Terry'ego Goodkinda. Przypomnę, gościem moim był w tym odcinku audycji Proste Zwierciadło Paweł Tałajczyk, publicysta, podróżnik, kolibrant, znawca twórczości tego autora, który pisze książki fantastyczne z tego gatunku właśnie, a inspiruje się w nich filozofią, do której się otwarcie przyznaje, mianowicie obiektywizmem, czyli takim wolnościowym kierunkiem, nurtem filozoficznym zapoczątkowanym przez Ayn Rand. No i tego, co powiedziałeś w podsumowaniu ci, Pawle, życzę jak najwięcej, a także wam wszystkim, drodzy słuchacze, prowadziłem ten odcinek i całą tę audycję prowadzę ja, czyli Krzysiek Maczyński, Wellbite Eater. Dobrej nocy tobie, Paweł, jeszcze raz dzięki i wam wszystkim
1: też. Jeszcze bym mógł coś dodać. Ja też bym chciał powiedzieć, że pomimo, że autor Woodkind się inspiruje obiektywizmem, to ja sam też nie jestem takim stricte zwolennikiem filozofii obiektywizmu. Tak też między innymi ze względu na wątki religijne, znacznie bliżej mi do Goodkinda niż do samej Rand. I także z tego względu, że nie ma w nim takiej nachalności. I także przez to, że idee wolnościowe są taką bardziej konkluzją. Cześć!
0: Cześć! Śledźcie Pawła na obiektywizm.pl, gdzie publikuje. Czytajcie książki wydawane przez wydawnictwo Rebis, a także słuchajcie audycji Bite Itera kłaniającego się wam nisko we wtorki zazwyczaj o godzinie 21:00. Cześć!

Dobry wieczór. Cześć wszystkim. Witam was jak co tydzień w piątkowy wieczór w audycji, w której sobie rozmawiamy o przeróżnych rzeczach. Teraz akurat postanowiłem nagrać drugi odcinek audycji Dysk Pełen Wspomnień. Jako że ostatnia audycja, pierwsza część tego cyklu spodobała się chyba, sporo lajków, to znaczy więcej niż zwykle, sporo odsłon, jak na nasze nocno-radiowe standardy. No i komentarze też były raczej pozytywne, więc pomyślałem, że można jeszcze trochę poszperać po starym dysku. No i udało mi się wykopać naprawdę niezłą kolekcję różnych dżingli nowych zupełnie, to znaczy tych, których nie było ostatnio. No i niezłe tutaj są ciekawostki. Będą różne fragmenty, krótkie rozmów, będą też takie moje bardziej autorskie dżingielki. A oprócz tego możemy zahaczyć o temat jakiś ogólnie wspominkowy. W sumie

wygląda na to, że wraca moda na rzeczy retro, na rzeczy, które już były, na różne starsze technologie nawet też. Starzy bohaterowie powracają. Nawet jak dziś, no, musiałem znów stary komputer włączyć, podłączyć, tak je przełączam. Raz ten. No, ale nowy jeszcze nie jest do końca skonfigurowany pod nadawanie. To nie jest takie proste, jak się okazuje, bo na przykład szablony z OBS-a sobie poprzerzucać, nie? OBS ma tą wadę, że no nie ma najlepszego zarządzania tymi szablonami. Nie potrafi ich na przykład zamknąć w jednym pliku, żeby sobie potem jakoś to zaimportować i żeby to się rozpakowało na dysk, tylko jak szablony mam porobione tak, że ten plik z tego dysku, tamten plik z innego, to ciężko. No, zmieniają się ścieżki plików przede wszystkim, no. Inna liczba partycji, to się wszystko kiełbasi. Po prostu je eksportujesz. No, ja nie umiem tego zrobić. Twierdzisz, Zenonie, że się da właśnie tak wyeksportować? No, to będę musiał sprawdzić. Eksport to JSON. No, ale przepraszam, JSON to jest tylko zapis właśnie tam ścieżek, tak? No, to taki format zapisu ścieżek do plików, ale nie wyeksportuje ci, nie skompresuje ci na przykład do jakiegoś zipa wszystkich plików, których używasz i żeby to potem zaimportować, tylko musisz je poprzegrywać i te pliki różne graficzne muszą mieć te same ścieżki, nie? Nie przypuszczam, że też się... Nie no, może akurat jakieś tam widżety Tipli czy coś, to może się jeszcze wyeksportuje. No zobaczymy. Otwierałeś tego JSONa. I co? I tam są też pliki graficzne w JSONie. Tak? To ciekawe. Myślałem, że to jest inny format. No ale dobra, zobaczymy. No, w każdym razie, jak uruchomiałem nowy, jak podłączyłem nowy komputer, to zanim mi się jeszcze tam AdBlock, bo ten komputer już jest taki zamulony, że tam uruchamiam przeglądarkę i jeszcze AdBlock nie zaskoczył i się reklama wyświetliła. I wyświetliła mi się reklama wydawnictwa. To jest takie wydawnictwo... wydawnictwo, już wam mówię... Kurczę, no, tu było gdzieś. Chodzi o to wydawnictwo De Agostini. O, De Agostini, kolekcja De Agostini. To jest wydawnictwo, które wypuszcza takie różne w częściach publikuje jakby pisemko, w którym są elementy do poskładania czegoś. Można sobie coś kolekcjonować i powolutku to składać. Tym razem jest to słynny DeLorean. DeLorean DMC. Tu 12. DMC 12, DeLorean. No, samochód z powrotu do przyszłości. Słynny, najsłynniejszy chyba wehikuł czasu w historii kinematografii, a jednocześnie samochód kultowy, który można sobie dzisiaj wypożyczać. Można sobie go wypożyczyć na specjalną okazję. No i różni artyści sobie go wypożyczają do teledysku. No, on jest po prostu kultowy. Ten DeLorean, na pewno wszyscy go kojarzą. Charakterystyczne, otwierane do góry drzwi. Już dawno nieprodukowany. To w ogóle to podobno nie był najlepszy samochód. Tak sobie się sprzedał, nie był najlepszy. Chociaż przy projektowaniu go brali udział ludzie odpowiedzialni na przykład za Lotusa Esprita, czy tam Esprita. Nie znam się na samochodach, nie wiem, jakie on ma osiągi, ale on był dziwny, bo on na przykład ma nielakierowaną
makaroserię z nielakierowanej stali, takiej szarej, ale odpornej na korozję. Piotr pisze dobry, że dobry, ale to nie wiem, czy się wita, że dobry, czy pisze, że ten DeLorean dobry. No, czy dobry, czy niedobry, na pewno kultowy. No i powracają takie rzeczy. No, ja takiego, takich gazetek bym sobie nie kupował, bo to kupować i składać to przez rok, nie? I wydawać pieniądze cały czas, kupować kolejne części. Bez sensu trochę. To może dla dziecka bardziej. No, wolałbym sobie kupić gotowego, albo jak już miałbym coś takiego składać, to popularne jest teraz, wiecie co, takie majstrowanie, takie budowanie różnych rzeczy z blachy, z puszek. Bierze się puszkę, walcuje się jakoś tą blachę, żeby ona się wyprostowała, żeby no, się ją, tą puszkę się tnie i chodzi o to, żeby stworzyć płaski kawałek właśnie blachy. I na tą blachę nakleja się taki blueprint, który sobie jakiś tam ściągacie z internetu i wycinacie te elementy, tak, że macie je powycinane z blaszek. Ja dostałem coś podobnego od Tomisia, dostałem takiego szturmowca na przykład z blaszek do poskładania. No i jak się odpowiednio te blaszki wytnie według tego blueprinta, to można sobie z nich przeróżne rzeczy potem poskładać samemu. Można, i to jest, wydaje mi się, ciekawsze rozwiązanie, bo bardziej takie wymagające pewnych umiejętności, no bardziej to jest nasze, nie? Niż kupienie gotowych takich elementów sobie i to jeszcze kupowanie ich po trochu. Bez sensu trochę. Tak więc nie wróżę za bardzo sukcesu tutaj nowemu wydawnictwu De Agostini. No bo zmieniły się trochę czasy. Właśnie dziś jest na YouTubie bardzo dużo takich tutoriali i znaczy może nie tyle tutoriali, co pokazówek. Ktoś pokazuje, jak sobie z blachy, takiej właśnie z puszek, ze zwykłych puszek buduje sobie nagle jakiś samochód ktoś, nie? Świetna sprawa, świetna sprawa. No. I w ogóle masa takich powrotów. Dzisiaj czytam, że Henry Cavill będzie grał główną rolę w nowej ekranizacji kultowego hitu z lat 80. Highlander, który no, u nas to było pod tytułem Nieśmiertelny. Tak, będzie. To ma być prequel. To nie jest reboot, to nie jest remake, to jest prequel. Tak to oficjalnie nazwali. Akcja się będzie rozgrywać w XVI wieku, bodajże. Jeszcze tutaj sprawdzę. Tak, XVI wiek. No, nasz Góral, no bo Highlander to Góral. Highlander, are you sorry? To, czyli Góralu, Góralu, czy ci nie żal? No i powraca bohater też kultowy, MacLeod, Connor MacLeod. Bardzo lubiłem ten film, to znaczy pierwsza część była najlepsza. Dwójka, zgodzę się tutaj, też w komentarzach się to pojawiło, no cieszy się mniejszym jakimś takim szacunkiem. Głośnie sobie trochę podkładzik. No, mogę być dzisiaj trochę oklapły, bo nadal nie piję alkoholu, całkowicie zerwałem z alkoholem z przyczyn zdrowotnych. Człowiek się sypie. No, trzeba trochę się powstrzymać. Nie piję energetyków, nie piję kofeiny ogólnie. Nie? Dopóki się nie przebadam, dopóki nie sprawdzę, co tam się dzieje, czy to serce, czy płuca, to unikam energetyków, alkoholu, fajek trochę mniej, więcej trochę ruchu i powiem wam, że czuję się znakomicie. Tak, i muzyka Queen. Muzyka Queen, tak jak tu Wandast pisze, w pierwszej części na pewno była, w drugiej nie, chyba już nie, prawda?
DMC to taki polonez z otwieranymi drzwiami do góry. Też mi się skojarzył z polonezem, bo to też jest taki kwadraciak. I też mi się skojarzył z Poltkiem troszeczkę. No. Właściwie ten samochód stał się kultowy dzięki filmowi głównie i jemu zawdzięcza swoją popularność. Zenon tu pyta, jak jest z Dublińskim. No, dostałem, bo sprawdziłem. Wysłał ładnego donejcika. Dostałem stóweczkę. No, Dubliński postanowił jednak rozdzielić kaskę tam na kilka. Ja to szanuję, jakby nie mam żadnych tutaj pretensji, co nie będę jakimś tutaj roszczeniowcem, będę się awanturował. Mi dać, mi wszystko dla mnie. No. Bardzo doceniam tą stówkę, to jest bardzo zacny donajcik i się cieszę. Jak już tu się pytasz, Zenonie? Czy jeżdżę więcej rowerem? No w moim przypadku nie trudno by było jeździć więcej, bo wystarczyłoby, żebym raz na niego teraz wsiadł, to już bym jeździł więcej. No muszę się przeprosić z tym rowerem. Zobaczymy. Nie wiem, tutaj za bardzo nie ma gdzie jeździć. No mam po ulicach jeździć tym rowerem. Mi się źle jeździ po ulicach, bo się boję, że mnie jakiś samochód zahaczy czy coś. I ciągle jeżdżą te samochody, to te ulice są dosyć wąskie i co ja mam tak cały czas przy krawężniku? No po prostu jakoś nie ma tutaj za bardzo dobrych miejsc do jeżdżenia. Jakichś takich ścieżek rowerowych nie ma niczego. Tu akurat Środa Śląska trochę słabo wypada. Także Henry Cavill zrezygnował z roli Wiedźmina, zrezygnował, jak się okazuje, też z roli Supermana, ale jest na tyle popularny, że zaraz dostał kolejną rolę i wcieli się w kolejnego kultowego bohatera. No, to ma... Szczęście mu dopisuje, można powiedzieć, nie? Fakt, że ma dobre warunki fizyczne do grania tych bohaterów, ale no jest na pewno wielu innych, którzy też by się sprawdzili. Nie wiem, czy Cavill nie jest najlepszym Supermanem w sumie, nie? On bardzo dobrze zagrał tego Supermana. Taki właśnie trochę harcerzykowaty, taki skromny, dobrze go zagrał. Dobrze. Wiedźmina w sumie też. Cavill woli figurki Warhammera malować. No to tak, on lubi takie rzeczy? To ciekawe. To nie wiedziałem. Wiedziałem, że lubi prozę Sapkowskiego. Wiedziałem, że grał w Wiedźmina i że chyba lubi gry, ale że figurki do bitewniaków maluje? No to ciekawe. Jakie jeszcze są powroty? Bo tak dzisiaj właśnie powroty, retro, wspomnienia. No to podobno płyty CD mocno wróciły do łask. No i stało się z nimi to, co się pewnie z różnymi rzeczami dzieje. To znaczy one niby znikły, a tak naprawdę zmieniły trochę swoje znaczenie. Bo ludzie dziś kupują te płyty, często nie mając w ogóle odtwarzaczy CD nawet. Robią to w celach takich albo kolekcjonerskich, albo żeby uhonorować, w jakiś sposób docenić danego artystę. I to jest fajny gest. I też w sumie, jak ma się taką płytę, to jest często cacuszko, jak jest ładnie wydana, jak w środku jest atrakcyjna książeczka, jak jest ładnie, jak jest ładny nadruk na płycie, nie? Jakieś jeszcze może bonusiki. No to taka płyta. Czemu nie? Zawsze można też użyć jej trochę w takiej formie dekoracyjnej. Jak ktoś lubi sobie fajnie mieszkanko urządzić i mieć jakieś właśnie płyty, plakaty, książki,
No to płyta się tutaj

0: wózku urodzony po prostu, no. Fajnie, fajnie. Wow. Dziękuję ci, moja droga. Krawcze, pytanie i prośba. Pewnie, Piotrze. Piotr pisze tutaj, że jakaś jest zrzutka dla sąsiadki i udostępnić. Tak, jak wkleisz mi na Skype'a, to chętnie na czata wkleję. Nie wiem, czy to przyniesie jakiś efekt, bo wiesz, no... No, ale liczę, że tak. Lukniemy od razu na tą zrzutkę, zobaczymy, o co chodzi. Jakaś potrzebująca osoba, tak? Może na jakiś wykop dać, albo w jakiś inny sposób, bo tutaj to wiesz, no to może nie być dużego efektu, ale... Zbiera na ściągnięcie zwłok syna, powiesił się pod pracą w Danii. Zbiera, by zaciągnąć zwłoki do Polski. Ojejku. Ach. Masakra. Przeżyć coś takiego, nie? Najgorsze, że ten świat jest pełen takich smutnych, bardzo tragicznych sytuacji. Spotykają ludzi. No, niech się cieszą ci, którzy sobie w miarę spokojnie żyją, bo to... No, dla matki taka sytuacja to jest kataklizm totalny. No, a ściągnięcie zwłok z innego kraju to faktycznie są bardzo duże koszta. Także, no, wracając do tematu, wracają różne rzeczy. Też rozwinął się, myślę, mocno rynek kolekcjonerski. Nie spodziewaliśmy się w sumie, pewnie nie tylko ja się nie spodziewałem, że tak cenne staną się niektóre stare graty. Wydawało nam się, że stare graty nic nie warte, gdzieś to się rozdało, gdzieś zakurzone, się zniszczone zostało, nie? Czy wyrzucone na śmietnik, a dzisiaj fortunę warte. Dużo rzeczy przegapiliśmy. Bitcoiny albo jakieś właśnie starocie wartościowe, ale na antenie jest Zenon. Witam Zenona, cześć. Nie słyszymy się chyba, masz mikrofon wyciszony. No patrzcie, jaki nieogarnięty człowiek. No, mikrofonik ma wyciszony i nie umie odciszyć. Jak nie on, jak nie Zenon.
1: No. O, czekaj, wiesz co, jakimś cudem cię nie słyszę.
0: No, ja cię słyszę, miałeś... Halo.

0: No, co za nieogar. Odciszył sobie i rozłączył się od razu, coś powiedział. No, przypominam, że dziś będą puszczane różne dżingle. Jeszcze chwilkę czekam. Jeszcze z 10 minut poczekam. Może pogadam z Zenonem chwilę.
1: Nie w tym problem, Krawiec, nie w tym problem, że ten, że... O,
0: no czek. Jesteś... No.
1: Teraz się słyszę. Wiesz co, Skype mi przełączył głośnika, nie? Po prostu.
0: Ja widziałem, że po prostu miałeś ikonkę mikrofonu przekreśloną, no.
1: To dziwne, bo jak dzisiaj robiłem audycję, wszystko działało. Przelogowałem się z jednego użytkownika na drugiego, nagle się wszystko poprzełączało w cholerę, no Skype jest po prostu super, nie? No, wiesz co, to ja tak stwierdziłem, że zadzwonię, zanim właśnie puścisz te wszystkie fajne retro jingle. No, nie wiem, czy ta młota na retro się kiedykolwiek skończyła, szczerze powiedziawszy, widzę, że ona się ma świetnie w dalszym ciągu. I no, ja też tam parę gier amigowych opchnąłem za całkiem niezłe pieniądze za Amiga 432. Niekiedy kwoty spokojnie, takie fajne, trzycyfrowe były.

0: Więc myślę, że ten można to obserwować i jakoś tam jechać, nie? Z tematem. Trochę.
1: A powiesz, zdradzisz, jaką miałeś najcenniejszą rzecz, którą sprzedałeś
0: Nie
1: ze
0: pamiętam
1: starości?
0: dokładnie kwoty, ale to był The Lost Vikings, więc tam
1: Co?
0: była konkretna kwota. Pierwsza gra Blizzarda współczesnego, powiedzmy. No.
1: Ale też w sumie do trzymania takich różnych starych rzeczy, to trzeba mieć warunki. Trzeba mieć mieszkanie też albo jakąś
0: Tak.
1: piwnicę dużą. Jak ktoś ma małe mieszkanko i piwniczkę malutką, to jest ciężko sobie zagracić mieszkanie. To właśnie Etam, nasz kolega radiowy, sobie zagracił całe mieszkanie i ma tam pochowane w szufladach, pod łóżkiem, w pawlaczach i tak
0: A to
1: dalej.
0: wiesz, Energik sobie na przykład wynajmuje takie storage house'y po prostu, nie? Takie, wiesz, magazyny, jak to masz w tych amerykańskich dokumentalnych serialach, że tak powiem, nie? No, zwyczajnie tam ładuje, to wszystko jest przechowywane, jakoś pewnie jeszcze ubezpieczone i tak dalej. No ja niestety, że tak powiem, przypuszczam, że to właśnie kuzyn mnie opierniczył, ale miałem też niektóre fajne pecetowe tytuły. Między innymi American McGeeLee's 700 chyba jest wart. I co? Oryginalne, fajnie, wszystko pięknie, dobrze. No i przypuszczam, że mój kuzyn sobie kiedyś przyjechał, jak mnie nie było do mojego domu rodzinnego i po prostu opędzlował prawie wszystkie gry, nie? Które miałem. I chuj, i teraz szukaj tego cwaniaka. No. Więc straciłem tam ładną kwotę, aż mi się słabo robi. Jak sobie pomyślę o tym, to dzisiaj. I mam traumę. Taką dosyć sporą traumę.
1: Tymczasem wkleiłem wam na czata linka do tej zrzutki. No, kobieta, przypominam, chce sprowadzić zwłoki syna, który tragicznie zginął, zabił się, powiesił i trzeba zwłoki sprowadzić do kraju. Jak ktoś się czuje na siłach, żeby rzucić parę groszy, to zachęcam. No.
0: Super, po prostu na klimat to wpłynęło, nie? Znaczy każdego szkoda w ogóle,
1: No
0: nie?
1: tak, no ale wiesz.
0: Ale wiesz, ale że tak powiem, no niekoniecznie, to dobrze robi na dynamikę audycji.
1: Nocne radio jest raz wesołe, a raz smutne i wiesz, różnie bywa.
0: To jak jesteśmy może przy smutnym klimacie, to ja pragnę, no ktoś to musi zrobić, to musi, to jest takie, wiesz, taki pozycja obowiązkowa, nie? 1 września, czego mamy dzisiaj rocznicę, nie? Tego, jak Niemcy we współpracy z Rosją zaatakowały Polskę. Tak wam tylko przypomnę.
1: Radziecki podły taki sposób w sumie, nie? Tak
0: No.
1: ni z gruchy, ni z pietruchy trochę.
0: To było tak, to raz właśnie, że Niemcy się świńsko zachowali i przez to, że tak świńsko zdradziecko i nagle się zachowali, to dlatego ci wielcy nasi sojusznicy nam nie przyszli na pomoc. Generalnie jest prosta zasada. Jak chcesz dyletanta historycznego idiotę łatwo poznać, no to to jest. To jest, ten kretyn ma tendencję do porównywania sytuacji geopolitycznej do 1939 roku, 1 września, nie? Albo 1939 roku. I tak masz tych różnych pułgłówków typu Sykulski, ten Maciak i reszta tych wszystkich zdradzieckich onuc, ale też na przykład ten głupek, dyletant Bartosiak, nie? Którego tak Piotr Napierała punktuje. Co ja też zresztą razem z nim w zasadzie robiłem. No po tym poznasz głupka, że sytuację geopolityczną porównuje do 1939 roku. A jak to było? No było tak, że po prostu szybko zaatakowali, tak jak powiedziałeś, nagle zdradziecko na partyzanta i w zasadzie wszyscy się trochę mieli takie spuszczone gacie, nie? Nie zdążyli się ogarnąć, żeby coś sensownego zrobić. A oficerowie Wojska Polskiego byli tak twardogłowie, tak głupi, poza nielicznymi wyjątkami, naprawdę. No, to ku trzeba, tak? To trzeba powiedzieć. To jest jedyny koleś, który troszeczkę wiedział, jak w tych
1: Kto,
0: warunkach
1: kto,
0: należy
1: kto?
0: walczyć. Ku trzeba się nazywał
1: Ku
0: ten koleś.
1: trzeba, to
0: Tak. Ku
1: ku trzeba
0: trzeba.
1: 19.
0: No i ten. I tam jeszcze ktoś by się znalazł, nie pamiętam, to Jacka bym sugerował posłuchać, ale generalnie strasznie dali dupy, wybitnie i spowodowali to, że szlak trafił niepodległość tego kraju, nie? Ja, to jest dla mnie niepojęte, jak można w ogóle ich czytać na apelu jakichś tam żołnierzy, wiesz, święto Wojska Polskiego, to są ludzie, którzy przegrali kraj. Jak można jakiegoś rydza śmigłego, czy innych takich, wiesz, już mniejsza o większość, jako czcić jak jakichś bohaterów. Są ludzie, którzy przegrali kraj albo uciekli, nie? Nawet. wiesz, ten słynny Undruk niemieckiego pochodzenia, polski admirał nie uciekł. Na przykład. Miał ten honor. I była ta sytuacja, że jak Niemcy do niego przyszli i chcieli go, żeby służył w Kriegsmarine najzwyczajniej, to kazał adiutantowi przekazać, że no zapomniało mu się, jak się mówi po niemiecku. Więc nie wie, co do niego mówią. No, także jednym z oficerów wyższych Wojska Polskiego, który miał najwyższy honor, o ile nie najwyższy, w tamtej sytuacji był Niemiec. To też taka dosyć zabawna historia. Ten, jak mu tam jest, papieżak wel nigdy więcej wojny pisze, kurwa, ale dlaczego obrażasz ludzi, którzy myślą inaczej niż ty, pajacu? Uważasz się za najmądrzejszego, bo kiedyś srałeś Sławojce, a teraz masz ładny, biały, amerykański kibel. Nie srałem Sławojce, a poza tym trochę się znam na historii i wiem, że analogia do 39 jest najbardziej błędna. Chociażby z tej prostej przyczyny, że my wojska sojusznicze już mamy teraz na polskiej ziemi, w tym momencie, tak? Po prostu. A nie mieliśmy tego w 39. Tu już jest ten moment, w którym to wszystko leży i kwiczy.
1: Też zostałem zbeształany dzisiaj, tym razem przez Janko, muzykanta, który napisał, że tyle mówię o chłopeckach, a sam jestem chłopeckiem, nie czytaty, nie pisaty, tylko się na obrazkach zna. W sumie trochę racji w tym jest, no, mam duże braki w wiedzy, no, ale żebym jakimś tam chłopeckiem durnym był, chłopeckiem durnym to się aż tak bardzo nie czuję, myślę, że przesadził trochę, no, ale każdy ma prawo do krytyki tutaj.
0: A jeszcze tak korzystając z okazji, jakby to Jola kiedyś słuchała. Jolu, ja wkleję ten komentarz tego, jak mu tam było, Korasa, tak, 68, bo chyba go nie zauważyłaś, ostatnio go zwyzywałaś i powiedziałaś, jakie jego pokolenie jest głupie, złe i w ogóle. To ja przypomnę, to pokolenie ciebie utrzymuje teraz. Wkleję ten komentarz i tam sobie kontynuuj z tego polemikę. Ja nie mam obowiązku z każdym na antenie podejmować dyskusji, tak? Możemy czasami sobie na przyjemniejsze tematy porozmawiać, albo jeszcze raz to przypomnę, po prostu nie wchodzić w konflikty, tak? Zwyczajnie. Tyle.
1: Coś się ostatnio zakotłowało trochę znowu, ale to normalne. Ja już straciłem jakąś wiarę w to, że może być inaczej, bo to w sumie taki jest świat, że ludzie się kłócą ze sobą o różne rzeczy. Gdyby było tak słodko pierdząco i byśmy się tu wszyscy zgadzali i w ogóle by nie iskrzyło, nikt by nikogo nie nazwał tak czy owak, no to ciężko sobie wyobrazić nawet taką sytuację. Byle tego za dużo nie było i żeby za bardzo po kimś tam nie jechać zbyt obelżywie.
0: Wiesz, w ogniu dyskusji wykuwają się poglądy, jak Krzysztof M. ma zwyczaj mówić i słusznie. Natomiast czasami trzeba po prostu wpuścić, tak? Ja wiem, że byłem bardzo upierdliwym dziadem w tej materii, ale nawet ja w pewnym momencie odpuszczałem i ogólnie polecam, nie? Bo problem jest taki, że jak ktoś cały czas non stop pierniczy i tak już dla samego pierniczenia szuka najgorszej, jakiejś pomniejszej bzdury, żeby się tylko uczepić, żeby ten oponent udowodnić, że jest zły, no to chyba to już nie jest dyskusja, nie? Bo nie chodzi o to, żeby ta druga strona, żeby ją pokorzyć, tylko żeby dojść do jakiejś prawdy finalnie. No.
1: A przypominam, że jutro o 22 jest, też może być gorąco, bo będzie audycja z prawej strony mapy Jacka z Australii. Już ukazała się zapowiedź. Ciekawa zapowiedź, bo taka klimatyczna. Jacek się trochę bawi radiem i zrobił taką ciekawą zapowiedź. No, więc może być gorąco też. Będzie prostowanie szabli jutro o 22. Wpadnijcie.
0: No, ja raczej się nie pojawię, ale liczę, że ja tu sobie da radę spokojnie. I myślę, że to będzie jakiś przyczynek do dyskusji, się okaże, czy ona jest w ogóle możliwa z niektórymi osobami. No bo z wieloma nie jest zupełnie, że tak powiem, nie? Działa zasada zakrzyczeć i tak dalej, nie? Tak jak to widziałeś z przypadkiem tego Petra u Czosnka, tak? Jak był między innymi przez tego kolesia, który reklamował Sykulskiego i ruch przyjmowania w dwunastnicy Rosjan, tak? No, więc taki był spokojny, tutaj tak ładnie a jak przyszło, to się okazało, że trzeba zadziobać Ukraińca, bo wypada, stado wymaga.
1: I huzia na juzia wszyscy. A ja w ogóle nie wiedziałem, że tam zadzwoniła też osoba pewna. Mogę zdradzić? Kto?
0: A to, że Marcins?
1: No.
0: No mówiłem przecież nawet, jak ostatnio dzwoniłem, że Marcin zadzwonił.
1: Aha,
0: wiesz.
1: Aha.
0: I to było tym bardziej śmieszne, że tak, myślę, że wojska sojusznicze w Polsce są po to, żeby wywieźć paru bankierów. Tak, Hektorze, Lekterze, na pewno siedząc przy samej granicy wezmą z Warszawy i z dużych miast będą ewakuowały bankierów. Tak, tak, z całą pewnością, tak.
1: I na pewno tylko bankierów wiadomej nacji.
0: Tak, tak, tak, tak. Czekaj, no ja Marcin, wiesz, ja też nie wiem, czy mogę wszystko powiedzieć, ale Marcin, jak tam gadał rzeczy o prawie, to wiesz, wie co mówi, nie? Akurat to jest ten, to jest człowiek, który te tematy dobrze ma przemyślane i nie gadał bzdury, nie? W żadnym wypadku, więc to było tym bardziej śmieszne, że no chłopaki byli kilka poziomów wyżej niż te pigmeje intelektualne, które do nich tam sapały i to było słychać, nie? Najlepsze jest to, że te rzeczone pigmeje były jeszcze przekonane, nie? Tak, o, słychać twoje kłamstwa, widzicie jak gada, jak się kompromituje, nie? Takie teksty leciały co chwilę.
1: Jacek też już został w komentarzach tam pod zapowiedzią nazwany Downem z kolei. Downem. Ja nie wiem, ile osób z zespołem Downa jest specjalistami świetnymi od sztucznej inteligencji na przykład, nie?
0: No. Światowej klasy po prostu, trzeba to powiedzieć, najzwyczajniej w świecie otwartym tekstem, nie? Więc może, nie? Ja pamiętam, że z Jackiem się kiedyś, chyba z Jackiem się pokłóciłem, jak coś to mnie poprawcie, o to, że są osoby z trisomią, czyli z zespołem Downa, które mają IQ powyżej setki, coś takiego, nie? I wyszło na moje, ale są osoby, tak? Ale ja nie wiem, czy tam te 100-120 starczy, żeby być takiej klasy specjalistą ze sztucznej inteligencji jak Jacek. Zresztą, tak jak powiedział w tej zapowiedzi, używa tam sztucznej inteligencji, żeby co nieco wyjaśnić i dojechać tych różnych tam inteligentów.
1: Ciekawe, jakiej sztucznej inteligencji będzie używał Jacek. Możliwe, że nie jakiegoś tam gotowca na stronce, na przykład, nie jakiegoś czata GPT, tylko jakiejś bardziej zaawansowanej.
0: Nie gotowca na stronce, no co ty.
1: Na przykład jakiejś, którą sobie sam stworzył we własnym zakresie.
0: Nie wiem, czy taką, której sam stworzył, ale na pewno nie gotowca. Ja też z tej sztucznej inteligencji korzystam. I też swoją drogą do tego, żeby dać pstryczka w noc takim właśnie inteligentom. Ale to mniejsza, nie wiem, czy Jacek powie.
1: No różnie z tą sztuczną inteligencją bywa. Jak już dawno doszliśmy do tego, że niesamowicie zmyśla. I to pewnie będzie kontrargument, że jak ta sztuczna inteligencja coś podpowie.
0: Ta jest taka, że nie zmyśla. Tak? Po prostu nie zmyśla. Nie. Z racji tego, do czego jest używana, nie zmyśla. Zwyczajnie.
1: Ciekawe.
0: Coś tam może zmyśli faktycznie. Jak dzisiaj używam, to widziałem, że coś się zmyśliło, ale to nie jest takie, to jest dosyć ewidentne. Tak? Nie jest tak, że wpuści się to w malinę jakoś. I zawsze możesz zweryfikować, więc spoko. Ale nie wchodźmy w szczegóły, nie będziemy tutaj się rozbrajać i tak dalej. Jeżeli ktoś wie, jak używać sztucznej inteligencji, to zdecydowanie Jacek i myślę, że tutaj jak najbardziej będzie fajnie jutro, będzie zajebiście.
1: Żeby tylko nie skończyło się na temacie okrągłej, płaskiej, wklęsłej komórkowej ziemi, bo to już było, mam nadzieję, że inne tematy też jakieś się pojawią do prostowania.
0: Tu wiesz, tu się pojawia taka sytuacja, że Gosia pyta, czy chcesz z tobą pogadać. Gosiu, zadzwoń, to pogadamy teraz.
1: Dawaj, Gosia, zapraszam serdecznie na antenę.
0: Po prostu dajcie mi święty spokój, naprawdę. Bo wczoraj u Etama słowem się do ciebie nie odzywałem, a ty litania i twój małżonek do mnie waliliście non-stop pod jazdę. A słowem się do was nie odezwałem. Ludzie, to jest chore. To jest po prostu chore. I tyle. Dobra, Starfish wyszedł w predpremierze, może o czymś przyjemniejszym. Nie wiem, czy widziałeś. Jestem bardzo ciekaw twojej opinii jako grafika przede wszystkim.
1: No nie, ja jeszcze nie widziałem.
0: Otóż to jest dobre, bo Starfield wychodzi 6, czyli Skyrim w kosmosie, 6 września, ale jak ktoś kupił wersję taką dla bogaczy, premium, coś tam, stratatata, to już ma teraz dostęp i teraz fajnie widać na moim Discordzie, kto jest kasiastym graczem i w to ładuje dużo kasy, nie? Bo zaraz chłopaki zaczęli gadać o tym. No o, ten na Xboxie, ten na kompie. No i muszę powiedzieć, że tak, z dobrych wiadomości jest... Gosia, dzwoń tutaj. I tyle. Ja nie będę rył sobie głowy, żeby wszyscy słyszeli i tutaj tego wrzoda publicznym przycinamy. To jest moja propozycja.
1: No, dawaj Gosia, no ty kiedyś mówiłaś, że połączenie słabe, no jak będzie słabe, no to trudno, no ale może będzie dobre. Skype i tak kompresuje tak, że nawet z kiepskim połączeniem się da dodzwonić. A czasem lepiej sobie pogadać głosowo niż pisać, bo to jest inna rozmowa wtedy trochę jak się głosowo, więc może i przyjdzie taki, może powinien przyjść taki czas, że sobie pogadacie głosowo na przykład na antenie.
0: Ja chcę na antenie, żeby później nie było, bo wiesz, tak to można, nie? Nawet gdybym gadał na privie jakimś cudem, to bym nagrywał i później to upublicznił, więc sorry. Nie, mam już dosyć, po prostu. Nie chce mi się. Ja wiem, jak wy mi koło dupy robicie, bo niektórzy ludzie jakiś czas temu się rozpruli, którym ten i wyszły wasze rzeczy, które mnie obrabiacie i no to jest kurde absurd, nie, co wy wysyłacie. I tyle. Nie chcę cię odblokowywać. Po to was mam zablokowanych, żeby z wami nie gadać. Dobra, wracamy do Starfielda. To jest jakaś chora sytuacja. A ja mogę prosić ten... Dobra, mogę prosić moderację, żeby ich na chwilę wyciszyć, bo tak się nie da. Strasznie mnie to dekoncentruje. Przepraszam. To już nie jest kwestia dyskusji, to jest po prostu jakieś nękanie.
1: Dobra, to zróbmy tak. Gosia, apeluję i proszę i w ogóle całe te, żeby już zakończyć ten temat komentowania Zenona i jak będziesz ty i Tomu dalej będziecie pisali, to będę to wyciszał.
2: 10 złotych.
0: Dziękuję. Dziękuję. Dobra, to wracając do Starfielda. Jestem bardzo ciekaw twojej opinii w grafice, jak to wygląda według ciebie. Na Ultra sobie nie pograsz HD, Full HD, niestety. Nie wykorzystasz też, przynajmniej na chwilę obecną, tej sytuacji z tym, znowu jakiś ten.
1: Michael, dzięki, zadychacza, zadziobać Ukraińca, huzia na juzia, wszyscy Żydzi nasi są, sok z malin i gumi jagód, nie ma to jak sztuczna inteligencja i płaska ziemia, dajcie spokój Zenonowi, bo to jest po prostu chore, oto słowo krawcze. Że niby ja tak mówię, tak? Że przedrzeźnia mnie Michael chyba, czy coś, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem.
0: Ja też nie wiem. Nie ma frame generatora, z tego nie skorzystasz. Podobno jest jakaś opcja, żeby sytuację zrobić. Będzie na premierę 6, tak? Będzie DLS-3, ale jak zapłacisz w Patronie, chyba tam 25 zł, coś takiego minimum. Więc tylko płatny i u jakiegoś modera to nie będzie tak dobre jak w Cyberpunku. Ale jak oglądałem, jak to wygląda, to środowisko jest fajne, wszystko jest pięknie, dobrze, ale postacie wyglądają no tak paskynowo, nie? To jest poziom PlayStation 4. Więc nie no, słuchaj, jest centralnie obrażanie mnie teraz już leci.
1: Tak?
0: No, znowu śmieciarz, tak? No, sorry, tu, wiesz, dobra. Ja to nawet dostaję po dupie za to, że pierogi lubię sobie polepić. Byle się dostać do mnie, nie?
1: Wyciszamy Tomu. Zresztą Tomu, wiesz, ja też już jestem trochę zmęczony, bo żegnałeś się z radiem i pisaliśmy. Ja nie zdradzam zbyt, wiesz, co tam, co pisałeś, tak dalej, ale no tak ogólnie, no pożegnanie, po raz który to. I przychodzisz i zaczyna się znowu. O, Zenon, ty chuju. No wiesz co, no to jest żałosne trochę, co robicie w tym momencie, nie? I nie wiem, jutro znów dostanę maila, że odchodzicie i nie ma waszej zgody na kłamstwo i niszczenie i tak dalej i odchodzicie, no i ile to razy już było takich, ile było takich sytuacji. Jest to męczące po prostu już dla mnie. W ogóle nawet mnie wasz konflikt nie interesuje za bardzo w sumie. Nie wnikam kto, co, komu, bo mam to w dupie, ale nie chcę awantur, nie chcę jakiegoś obrzucania się gównem już. Jak chcecie być, proszę bardzo, nadal przeze mnie jesteście mile widziani, ale nie będę tolerował jakichś awantur tutaj ciągłych. Ze strony Zenona też, będę też Zenona stopował trochę i Po prostu ludzi to nie interesuje. Czy wy sobie zdajecie sprawę, że 99% słuchaczy nie wie w ogóle, na czym polega wasz konflikt? Tak naprawdę w dupie to mają, nudzi ich to. No, ty, Gosia, tu napisałaś, że ale nudy. To właśnie to są nudy, wyciąganie waszych konfliktów na forum publiczne. To są dla ludzi nudy. I nawet nie chcecie zadzwonić i głosowo pogadać, więc tym bardziej, no, słabo to wygląda trochę, tak? Że nie możemy się doprosić, żeby w końcu zadzwonić i załatwić to, jak cywilizowani ludzie, głosowo pogadać. Więc... No.
0: Nie wiem, wiesz co, ja mam wrażenie, że po prostu tutaj się zaczyna akcja za każdym razem, jak ja coś złego Rosji powiem. Tak zwyczajnie, bo to jest jedyna prawidłowość, którą widzę. Nie? Jak ty to powiesz, no to jest o, ho, ho, krawcunia, coś tamtego, albo się to puszcza mimochodem, ale jak ja powiem, to jest zaraz wielkie oburzenie, nie? Po prostu bulwers ogromny. Więc to trochę wygląda tak, jakby, wiesz, jakby mnie trzeba było zakrzyczeć, bo ja jestem ten zły i nieprzejednany, ale jak ty powiesz to samo, no to się zakłada, że ty jesteś taki do urobienia jeszcze, nie? Najpierw tego trzeba zakrzyczeć, a tamtego się już później urobi. Tak to wygląda z mojej perspektywy, nie? Ale pieprzyć to naprawdę, serio.
1: Jeszcze jedną rzecz dodam. Zenon, jaki by nie był, bo on też nie jest święty i tak dalej, ale ja u niego widzę jakąś chęć rozwiązania tutaj sprawy. Sam dzisiaj też się przyłączył do apelu. Dzwońcie, to pogadamy i tak dalej. No, a z waszej strony chyba nie ma tej chęci, żeby w ogóle tą sprawę załatwić, nie? Za bardzo. Żeby się jakoś dogadać, żeby jakoś w końcu tutaj... No, ale dobra, zostawmy.
0: Wiesz, po prostu idźmy w swoją stronę, tak? Jeżeli cały czas są tylko jakieś dostrywki, no to możemy się po prostu ignorować, tak jak się z Michałem Orzełkiem ignorujemy, nie? I mimo, że mam z nim dużo bliżej, w różnych tematach się zgadzamy, no to jednak z racji tego, żeby nie było już siekiery, to siedzimy cicho, nie? Jedyna interakcja nasza była to z tym kwestii tego, że tam niby to miałeś dostać z tej akcji kasę, ale wyjaśniłeś, jak jest, dla mnie sprawa jest zamknięta, wszystko w porządku robi Orzeł i niech mu tam idzie jak najlepiej w jego audycji. I tyle.
1: No i też chyba nie Zenon zaczął dzisiaj, tak? Tylko wy przyszliście na czata i jakieś tam komentarze, że o, ten znowu ten śmieć tu jest, czy coś w tym stylu, nie? No to wy zaczynacie. I to tak często jest, że to od was się zaczyna, a Zenon co, ma siedzieć cicho i uszy po sobie? I... No też to ma znaczenie, kto zaczyna. No ale my już myślę, że skończymy temat.
0: Jezus Maria, Gosia, nie chce mi się z wami, nie będę dzwonił, bo nie chcę wami w interakcję wchodzić. Jeżeli publicznie to wyciągasz i to jest publiczna sprawa, to publicznie zadzwoń. Ale prywatnie ja nie chcę mieć z tobą żadnej interakcji, ani z tobą. I tyle. Prosta jak konstrukcja cepa.
1: No i ciach bajera. Wracamy
0: Dobra.
1: Do
0: Wracamy
1: tematu.
0: Do Starfielda. Więc tak, grafika postaci jest do kitu, nie? Mimika jest słaba, to nie ma startu żadnego do Baldura. Jeszcze dzisiaj oglądałem, wyskoczył mi taki bardzo fajny, kolorowy NPC, który się tam tyczy tego backgroundu Mroczna Rządza. Fenomenalnie dalej Baldur wygląda graficznie, a ten Starfield... Słabo. Oglądałem, jak to chodzi na różnych sprzętach. Oczywiście chodzi lepiej na AMD, co nie jest przypadkiem, bo AMD sponsorowało Starfielda. Okej, okay, ale jednocześnie jest po prostu sekowane Nvidia, która dominuje na rynku PC-towym, nie? Czy to jest gra, która będzie system sellerem dla AMD? Dorzucajmy ją co prawda do kart AMD, ale nie sądzę, bo nie widzę u ludzi, którzy teraz grają, u ekipy u mnie na Discordzie, a są też ludzie, no, którzy za pieniądze gry recenzują, tak, i czytacie też ich recenzje w różnych miejscach, no to nie widzę, żeby były jakieś ciężkie zachwyty, nie? Tutaj mam od jednego z redaktorów filmik, jak się wchodzi po drabinie, no to jest szczytowe osiągnięcie tego silnika Frostbite, tak, dobrze pamiętam, z Fallouta 4 Obliviona i tak dalej, pamiętającego jeszcze Morrowinda silnika graficznego.
1: No, wszystko wskazuje na to, że nie będzie to cyberpunk. Nie będzie to tak okazałe i lśniące i no nie będzie to taka uczta dla oczu. Swoją drogą dziś zabiłem Adama Smashera.
0: O, to jesteś dalej niż ja. Sorry, Creation Engine, pomyliłem. Frostbite to Mass Effect. O, no, jak
1: no,
0: tam?
1: No, przeszedłem całego cyberpunka. Wiesz co, on jest jednak źle zbalansowany, bo z Adamem Smasherem miałem mniejszy problem niż z jakimiś cyberdresiarzami przez część gry, nie?
0: Mówiłem. Ostatnio gadaliśmy na ten temat.
1: Mógłbym
0: nie?
1: go... I kolejny błąd to jest wymyślanie jakichś z dupy broni, na przykład jakiś legendarny klucz do kół. Swoją drogą ja mogłem tego Adama Smashera, tego największego złodupca, zabić właśnie jakimś legendarnym kluczem do kół, nie? No, to jakiś... To farmazon już jest jakiś. A poszlachtowałem go kataną, biegałem tak dookoła niego i go ciach, ciach, ciach, ciach i go w 10 sekund go zarąbałem i już.
0: Boże, to jest po prostu jakaś... A miałeś chociaż tego Santewistana włączonego, czy Kerenzikowa? Bo teraz nie wiem, który tam jest, nie pamiętam.
1: Nie wiem, te umiejętności też są kiepskie, bo jeśli drzewko umiejętności polega na tym, że dostajesz tam bonusy do krytyków i tam plus 2% do krytyka i tu plus następne 1% plus do krytyka, no to takie mało ciekawe, no to miałem tam przypakowaną tą postać, no ale z tą moją kataną to ja wszystkich tam tnę. Słuchaj, te roboty z Militechu, to tak, jeb, nie ma i nie ma robota, nie? Potem podbiegam, idzie jakaś taka cała grupa jakichś wypasionych cyborgów, strażników, a ja podbiegam i ich tą kataną, jeden, drugi, trzeci, czwarty i nie ma całego oddziału. W ogóle cały ten świat rozwalam tą moją kataną. No bez sensu to się zrobiło. I trochę mnie też wkurzyło w Cyberpunku, że on jest taki na siłę smutny. Ciągle upada na kolana ten bohater i ten biochip mu nawala i te glicze. I tak co chwilę, ja już mówię, no kurwa, ja chcę skończyć tą grę, a nie upadać na kolana co 10 metrów. I ten smutek, ta gorycz i tak dalej, no wiesz...
0: Jeżeli chodzi o katanę, no to z dupy to jest trochę sytuacja, no bo tam było coś takiego jak Kendachi Mono katana, czyli z jakiegoś tam ultrakryształu, super ostra rzecz zrobiona i ona miała to do siebie, że z racji tej swojej niesamowitej twardości i ostrości bardzo często mogła się pokruszyć, nie? Więc jak ci tam jakiś krytyk wchodził, to po prostu byłeś bezbronny, nie? Bo ci się rozpękał ten miecz, ten power sword albo katana, nie? Albo wakizashi. Takie tam były te opcje. A tutaj tego nie ma, nie? Tutaj lejesz po prostu ile wleże. No więc ten balans jest złamany. No tak jak mówiłem wcześniej w ostatniej audycji, największą bolączką cybera jest to, że on jest taki skalowalny, zamiast być właśnie taki mega śmiertelny.
1: Ludzie trochę marudzą, że o tych grach chyba gadamy.
0: Wiesz co, trochę straciłem rezon, bo miałem jeszcze parę innych tematów, a tutaj po prostu zostałem wybity, nie, z rytmu kompletnie. I muszę powiedzieć, że też faktycznie jakoś niekoniecznie mam ochotę dzwonić. Jak to ma tak wyglądać, to jest, wiesz,
1: daremne. Nie, no wyluzuj majty trochę. Nie ma co się denerwować i tak. Może później będziesz miał ochotę jeszcze pogadać, to zapraszam, chyba że jeszcze
0: no, może raczej nie, może następnym razem, albo nie następnym razem. Powiem ci tylko tyle, jak będziesz miał czas, zobacz sobie jak wygląda ten Starfield, jestem bardzo, bardzo ciekaw twojej opinii, możesz spokojnie zobaczyć jak to wygląda, jak to będzie wyglądało na twoim sprzęcie Bardzo, bardzo jestem ciekaw twojej opinii. A tak z wiadomości jeszcze może na chwilę się spróbuję odbić, ale szczerze powiedziawszy jednak chyba nie mam energii. Sorry, po prostu mnie ta sytuacja najzwyczajniej w świecie wymęczyła całkowicie do zera. Nie lubię takich numerów, chyba się zestarzałem i mam tą fazę, którą ty jakiś czas temu miałeś. Że już męczą mnie konflikty po prostu.
1: Męczą i jak widać, że rozwalają audycję trochę, bo koncentrujemy się na jakichś sporach tutaj i komentujemy to, wiesz. I się trochę człowiek wybija.
0: No. Dobra, słuchaj papieżaku, ze mną musisz być twardy, a nie miękki. Muszę być taki, jak mi się podoba. Jak chcesz kontynuować ten temat o tym Sykulskim i tym innym, to ten temat mogę podjąć, ewentualnie napisz go, słuchaj, na dole w komentarzach. A ja tym wszystkim mądralom, którzy gadają, że o, jak tak popieracie Ukrainę, to idźcie, zapiszcie się na wojnę tam, żeby walczyć, to właśnie tak wam uświadomię, bo niektórzy macie problemy z myśleniem logicznym. Po to się tą Ukrainę tam popiera, czy ona jest taka, czy siaka, właśnie po to, żebyśmy nie musieli iść na wojnę. Im bardziej Rosja będzie osłabiona tam przez Ukraińców i ukraińską krew, tym jest mniejsza szansa, że jakakolwiek polska krew będzie musiała być przelana. No, o tym pamiętajcie. Trzymajcie się i cześć.
1: Trzymaj się, dzięki. Hej, hej.
2: Fajran?
3: Jaki fajran? Jeśli tu mamy 44 kołki do strzelenia, a potem jedziemy na Ursynów. Tam mamy 444 rodziny w jednym bloku, po 44 klatki w jednej desce, 44 mieszkania w jednej klatce jest.
1: Słuchamy jeszcze słuchacza. Słuchamy słuchacza. Jak ja to ładnie to powiedziałem. Słuchamy słuchacza. Witaj, Blacho.
4: Witam, witam. To teraz jakaś audycja, czy to jest afterek?
1: Nie, to jest film. To jest film, w którym bierzesz udział właśnie. Jesteś głównym bohaterem tego filmu.
4: Jakiego kurwa filmu?
1: Ślady zębów na kaszance. Rosyjski kryminał. Znany druga część filmu o tym, jak Szczerbaty przegryzł kraty. Nie wiem, czy oglądałeś taki film, takie filmy.
4: Nie, ale ja poabonuję sobie taki miesięcznik dla gospodyń domowych Pusty Gar.
1: No właśnie, ktoś się ostatnio pytał, czy jakieś dżingle z Blachą. No to na przykład taki. Można było sobie głos Blachy przypomnieć. Kultowego wręcz dzwoniącego. Bo Blacha do przeróżnych audycji dzwonił. No, no to co, jedziemy z dżingielkami. Wspominałem ostatnio o takim nagranku, no bo temat abonamentu się pojawił. Temat abonamentu. Podobno listonosze nieźle kapują teraz, bo 6 tysięcy spraw jest w ogóle, że ludzie się sądzą o abonament, nie? I to zawdzięczamy listonoszom, czyli jednak znalazło się sporo chętnych. Pamiętam, jak za PO było dokładnie tak samo. Myślę, że troszkę też celem tych audycji wspominkowych, jak dla mnie przynajmniej, jest pokazanie, że za PO było prawie, że to samo, co za PiSu, tylko że ludzie już o tym zapomnieli, bo się kojarzy, że PO takie fajne, kolorowe, Donald. Posłuchajmy.
5: Rok 2013.
1: Tutaj się wtrącę. Kiedyś mnie Kotkiewicz poprawiał, że właśnie nie mówi się 2014, 2014. Bardzo często ten błąd popełniałem.
5: Nikt nie chce już płacić abonamentu telewizyjnego.
6: Panie, a po chusteczkę mnie to dziadostwo.
7: Nie oglądam TVP, proszę pana, bo nie jestem katolikiem. Dziękuję.
8: Proszę pana, nie oglądam, bo jestem katoliczką i mam dekoder telewizji Trwam. Szczęść Boże.
5: Nawet dzieci.
9: Nie oglądam, bo na jedynce są bajki tylko 15 minut, a na Cartoon Network cały dzień. I ja wolę Himena niż misia Pierdziuszka.
5: Ściągalność abonamentu stale spada.
10: Panie prezesie, stoimy na skraju bankructwa.
11: Dzwoń do Mira, Rycha, czy tam innego naszego bambaryły w Sejmie. I załatw to.
5: Kontrowersyjna ustawa.
8: Panie pośle, sugeruje pan, aby listonosze kontrolowali, czy obywatele płacą abonament RTV, tak?
10: Tak. Z tej racji musimy też zadbać o to, aby pracownicy poczty mieli takie same uprawnienia na broń jak policja i wojsko.
12: Proszę o spokój, proszę o spokój.
5: Młode małżeństwo nie spodziewa się, że kupno telewizora sprowadzi na nich nieszczęście.
8: Kochanie, myślisz, że to poczta?
7: Tak, listonosz zawsze dzwoni dwa razy.
10: Poczta Polska!
11: No proszę, trzy małe świnki są w domu, a nikt mi nie otwiera.
13: Ukryj telewizor i dzieci.
11: W takim razie, w imieniu Poczty Polskiej, z upoważnienia rządu, sprawdzę teraz, dlaczego nie płacicie abonamentu.
5: Listonosz 2. Abonament. A ty zapłaciłeś.
1: No właśnie. A ty zapłaciłeś. No tak mi się przypomniało, dzisiaj też czytałem o tym abonamencie i wyobraźcie sobie, że nawet zadzwoniłem w tej sprawie do Neti, żeby zapytać się o jedną ważną rzecz. No bo tak, w pakiecie muszę wziąć telewizję, nie oferują oni samego internetu, co ciekawe, więc trzeba tą telewizję wziąć i ja tego w ogóle nie używam. Leży sobie ten dekoder gdzieś w szufladzie i spytałem się, czy tam jest TVP. No jest. No to teoretycznie powinienem płacić, tak? Skoro mam TVP, to powinienem płacić za TVP. Chociaż właśnie niekoniecznie, bo płaci się za telewizor jakby. Masz telewizor, czyli na pewno oglądasz TVP, płać. Ale niekoniecznie, jeśli masz kablówkę i wykupione to TVP w pakiecie. Tak to wygląda. Pani oczywiście nie bardzo potrafiła, nie orientowała się i tak dalej, ale poprosiłem, mówię, no niech pani powie szczerze, jak to jest. Były takie sytuacje, że ktoś się do was zgłosił o takie informacje, czy ten krawiec ma to TVP, czy nie, czy go ścigać. No nie orientuję się, nie z tego, co z wiedzy, jaką posiadam, nie było takich sytuacji. No ale wiecie, tam się nie dowiesz, nie? Nie dowiesz się za bardzo.
13: No, słuchaj,
14: no, ja, i to był jej błąd, nie?
13: No, dobra.
14: A to chyba tu też, nie?
13: To tak, tak. No, słuchaj, ja cię szanuję, ale już będziemy kończyli.
14: Ale czekaj. Ja nie lubię być rozłączany, ja mam tutaj też czerwony przycisk.
13: Ale nie, bo właśnie, że ja cię rozłączę. Tu mamy.
14: A właśnie, że ja się sam rozłączę. Ja ciebie rozłączę.
13: Ale co ty tak się opierasz, że sam?
14: Bo ja cię rozłączę. Bo jestem opornym człowiekiem.
13: Mnie? Mnie rozłączysz?
14: Tak, ciebie. A co ty mnie?
13: Co ty se możesz tam rozłączać?
14: A ty myślisz, że co możesz? Wiesz. Co? Bo ty masz radio, to co? To już jakiś wielki FIFA rapa?
13: No tak, kurde, a co? To jest moje radio, to jest
14: dobra, no to twoje radio, no to ty masz wielkie radio i co? I już?
1: Będę wyciszał teraz wszystkich, którzy będą jakąś awanturę tutaj kontynuować, wyzywać się, kłócić o coś. Mam już dosyć tego. Mam dosyć. Będę. Na razie wyciszam tymczasowo, ale jak ktoś będzie tak uporczywie, upierdliwie to kontynuował, to w końcu będzie banik. I nieważne kto, nieważne jak zasłużony i tak dalej. No. A słuchajcie, a na pewno dla niektórych mogą być ciekawe te nagranka, gdzie coś z Klodem na przykład robimy, to coś takiego może. To było w

0: Jestem Coca-Cola. Nie byli ze świętym Mikołajem. Czy są w tym studiu jacyś grzeczni nadający?
1: Są, są, święty Mikołaju, witaj.
2: Na 10 zł.
1: Czy kola, kola ją, przepraszam.
0: O, no właśnie. To jak nie nazywasz toż? Ja jestem Coca-Cola, a nie ten święty klęczący. No, także domyślasz się pewnie, w jakim celu się tu zjawiam.
1: Czy coś masz w prezencie?
0: Oczywiście. Oprócz Coca-Coli smacznej, zdrowej, mam dla ciebie wspaniałe prezenty, Klodzie. Ale najpierw powiedz mi, ale szczerze, czy nadawałeś regularnie?
1: Starałem się jak mogłem, chyba tak. To słuchacze powinni ocenić, ale no nieskromnie powiem, że tak.
0: O, czy przygotowywałeś się do każdej audycji sumiennie?
1: Także się starałem, myślę, że sumiennie.
0: A czy tropiłeś spiski przez cały rok?
1: Starałem się i tropiłem.
0: A powiedz Coca-Colajowi, kogo lubisz bardziej, Alexa Jonesa czy Billa Hicksa?
1: Zawsze myślałem, że to jest ta sama osoba, więc obu naraz.
0: Ho, ho, spryciarz. Widzę, że wiesz to i owo, ale czego się spodziewać po autorze najpopularniejszej audycji o spiskach w sieci.
1: No dziękuję, dziękuję.
0: Mam zatem dla ciebie wspomniany prezent. Sięgamy do worka. O, my tu mamy, grzebiemy. O, to aparat fotograficzny, a nie, to dla księciunia. Skarpety dla Pichonta. O, dla kapitana jakiś worek tu z ziołami. O, jest! Najnowsza książka Davida Icke'a po polsku. Proszę.
1: Wow. Dzięki. Ludzka raso, powstań z kolan. Najnowsza książka Davida Icke'a po polsku. No dziękuję bardzo, nie spodziewałem się tego.
0: Oho, widzisz, powstań z kolan, to Mikołaj się przyzna tutaj do grzechu. Zaglądnąłem do worka, oglądałem, trochę zaciekawiło mnie to właśnie, to powstań z kolan. Mylą mnie czasami z tym, właśnie z tym klęczącym. Powstań z kolan, to fajny tytuł. Tak, a na koniec jeszcze jedno najważniejsze pytanie dla ciebie, Klodzie. Czy piłeś dużo Coca-Coli?
1: Niestety muszę z przykrością powiedzieć, że piłem.
0: O, to bardzo dobrze. Coca-Cola jest zadowolony. W takim razie dostaniesz jeszcze jeden prezent. Została mi tu jedna rzecz. O, już wszystkie rózgi też rozdane, bo Coca-Cola i odwiedził polityków po drodze. Ale tu jeszcze coś mi zostało. Wysypiemy. O.
3: Co się stało? Gdzie ja jestem? Klot? To ty?
1: Witaj, gościu. No,
3: cześć, cześć. Kurde, ale mam guza, ty nie wierzysz, co się stało.
0: O, zostawiam ci to i Coca-Cola będzie się już żegnał. Także bywaj, Klodzie. Do zobaczenia za rok.
1: Bywaj, Coca-Colaju. Do zobaczenia za rok.
0: Bywajcie. ho, ho, wio fantuś, wio sprajtek.
4: Stare czasy, stare czasy. To było w ogóle nagrywane na żywo, nie? No tak głupawo, to musiałem jakoś wymyślić, bo potem z Klodem prowadziliśmy audycję, no to też krawca z worka Mikołaj wytrząchnął. No i prowadziliśmy sobie dalej audycję. No to były takie czasy, widzicie, gdzie jeszcze ze sobą gadaliśmy i różne rzeczy nagrywaliśmy. Znalazłem też w ogóle audycję porno Kloda. To co ciekawe, może wam dzisiaj puszczę kawałek, ale to jest ciężki kaliber, to jest ta audycja porno. I nie wiem, czy robić to Klodowi, bo słuchajcie, a tymczasem dawno niesłyszany na antenie Kotkiewicz. Cześć. A, i nie słychać. Coś ma popsute. Tak długo nie dzwonił, że się rozregulował. Halo. Widzicie, tacy zawodowcy dzisiaj dzwonią. Kotkiewicz, Zenon, tacy radiowcy, a nie umią. Tak na kanale Czosnka tak słyszałem, że tak się mówi. Nie umią. No. A, się Skype zawiesił. To wina Skype'a. Prędzej. No, to musimy tu się rozłączyć. Jeszcze na chwilę. O.
5: Waldusiu, w życiu to trzeba tak robić, żeby zrobić, a żeby się nie narobić. Rozumiesz?
6: No to wiesz, co będzie najlepiej? To będzie najlepiej nic nie robić normalnie, nie?
4: No i to jest moja dewiza właśnie. Dziękuję Karynie za dyszkę. Właśnie nic nie robię, a pieniądze dostaję. To jest ciekawe. Gosiaczku, pysiaczku, no zostawcie już tą Gosię. Czas na luźne majty. Zenek na prezydenta. Pozdrawiam Sandritę, moją kochaną. O, dzwoń. A! Kurde. Dzwonił. O, dobra, jest. Teraz się powinno.
7: Raz, dwa, trzy, pięćdziesiąt.
4: Raz, dwa, trzy, pięć. Witam, raz. Witam.
7: Okej, okay, dobra, teraz mnie słychać. No niestety, no trochę czasu minęło, ale tego dżingla z Coca-Colajem bardzo kocham, bo kiedy słyszałem go pierwszy raz w Teorii Chaosu, to po prostu skręcało mnie z żenady, że dorośli faceci mali na tak durny pomysł, że to się po prostu nie klei, dupa a kupy. Kompletnie bez sensu, jakiś fantuś, jakiś sprite, już tutaj jakiś kompletnie losowy Coca-Cola, czekaj, odebranie tej rozmowy, a, bo ty pewnie dzwonisz. Nie wiem, czy mnie jeszcze słychać?
4: Dobra. Słychać, tam, dobra, tak, próbowałem.
7: Nic nie klikam, nic nie dotykam. Natomiast tak, to ze wszystkich dziwnych rzeczy, ale tak pozytywnie dziwnych, tak, to była jedna z najdziwniejszych rzeczy, takich najdziwniejszych doświadczeń radiowych, o których kiedyś właśnie też mówił Jacek Blacha. No ale żeby za bardzo nie przeciągać, chociaż na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić bardzo szczególną uwagę, ponieważ dzisiaj, słuchajcie, chwalmy Pana, padły wiekopomne słowa z kozich ust, który powiedział, że nie chce konfliktów i myślę, że bardzo, bardzo dobrze, bardzo by warto to było zapamiętać, zapisać sobie w kalendarzu i zobaczymy, ile wytrzyma. No offense, znamy się trochę.
4: Wiesz co, na razie nieźle mu idzie nawet, on się uspokoił trochę, ten Zenon, ci powiem. Bo on jak był taki czas, że się awanturował strasznie, to chyba mu to siadło na zdrowie i lekarz mu zabronił się awanturować.
7: A wyobraź sobie sytuację, przychodzi Zenon do lekarza, a lekarz mówi, no proszę pana, ja słyszałem pana wczorajszy telefon do nocnego radia. No, musimy zwiększyć trochę tutaj tableteczki, tutaj podwójna doweczka, może jakiś miesiąc albo dwa turnusu. To by było coś, no.
4: Albo jak wyzdrowieje, to lekarz powie mu, no, może pan znowu się awanturować. I on się znów zacznie awanturować przy każdej możliwej okazji. Przejdzie mu.
7: Albo wiesz, zamykają go w pośrodku zamknięty. Mogę chociaż zabrać mikrofon? Nie, mikrofon będzie miał pan tylko od 14 do 16 i w towarzystwie kuratora.
4: Tak, taki ośrodek, gdzie cię oduczają awanturowania się i specjalnie go obrażają. Tak, ty kurwa, pajacu, śmieciu. A Zenon, w ogóle mnie to nie rusza.
7: Ty, ale to by było całkiem dobre. Tam gdzieś, nie wiem, w Stanach, z tego co wiem, istnieją nawet takie specyficzne kursy, takie anger management, tak, zarządzanie gniewem, gdzie faktycznie, tak samo jak robisz sobie odwyk od, nie wiem, heroiny, alkoholu, od innych substancji, tak sobie robisz odwyk od gniewu. I to są, wiesz, też pozamykane placówki, w których no, po prostu gdzieś tam wracasz do swojego jakiegoś wspólnego punktu.
4: Ja kiedyś też byłem strasznie awanturujący się, bez krawata i w ogóle awanturujący się, i przeszło, nie? I potrafiłem się o takie zupełnie jakieś błahe sprawy wykłócać i to tak, że wiesz, po prostu furia i piana na gębie, nie? I nie chcę cię znać, wypierdalaj. I przeszło w pewnym momencie, się zestarzałem.
7: Wiesz co, jest takie piękne polskie powiedzenie, że walczysz coś z uporem godnym lepszej sprawy, tak? I mi się wydaje, że bardzo często próbujemy jakoś, nie wiem, wbić się w ten głupi punkt, tak? I właśnie z uporem godnym lepszej sprawy robimy nie do końca fajne rzeczy. No ale dobrze się z tego jakoś w pewien sposób ogółem odzwyczaić.
4: No, tak jak sobie o wspominkach gadamy, to twój pseudonim poprzedni się narodził, zdaje się, w teorii chaosu, chyba, nie?
7: To znaczy, on był na potrzeby teorii chaosu, natomiast on ma zupełnie inne źródło, bo jeżeli sobie poszukasz nagrań z polskich stacji numerycznych, to tam znajdziesz jedno takie nagranie, hen chyba z, nie wiem, 2004 albo 2006 roku, mniej więcej te czasy, gdzie właśnie padają słowa z radia, koleś, wiesz, koleś z radyjkiem takim bardziej profesjonalnym, nagrywa sobie te rzeczy i padają słowa potrzeba 19, potrzeba 19, potrzeba 19, przyjmijcie telegram, czekać. I bardzo mi się spodobał ten taki zmechanizowany głos, a potem wiesz, kilka cyfr wygłoszonych, jakiś właśnie kod dziwny, i bardzo mi się to spodobało, zresztą też wykorzystałem to w pewnej sławetnej audycji. Więc no, stąd się to wzięło, tak? Tutaj nie ma za bardzo żadnego sekretu, ale to nie są aż tak bardzo dawne sprawy. W ogóle ostatnio się tak zastanawiałem, ty stary, wiesz, że już jest prawie 10 lat, odkąd my się w ogóle znamy? Za rok będzie.
4: No, kawał czasu.
7: Nie?
4: No, my w ogóle, jak tak popatrzeć na doświadczenie radiowe, to myślę, że jest lepsze, większe, bogatsze niż u wielu tych, co się uważają za jakichś tam profesjonalnych radiowców, nie? No bo znaczy, wiesz, jakieś tam Many czy Beksińskie, z całym szacunkiem dla nich, ale czy oni poprowadzili tyle audycji, co my?
7: Myślę, że trochę poprowadzili, natomiast coś zupełnie innego jest, kiedy sam sobie siadasz przed mikrofonem, masz absolutnie nieskończoną bibliotekę dźwięków, którą możesz puścić, jesteś sobie sam w profesjonalnym studio, no i jeszcze leci ci z tego zupełnie, wiesz, kasa po prostu za czas, że tam siedzisz na dupie i puszczasz pioseneczki, tak, także no to jest trochę inna historia. Ja pamiętam, jak nas kiedyś Łysy pochwalił, że my mamy takie przetrenowane stałe fragmenty gry, tak, kiedy jeszcze prowadziliśmy Nocnego Marka, że powiedzmy jeden gdzieś tam, nie wiem, poszedł siku, gdzie sobie na Skype napisaliśmy, tak, a drugi w tym czasie kontynuował rozmowę, tak, że słuchacze kompletnie się nie połapali, że przez chwilkę pewnego jednego z współprowadzących nie było. I mieliśmy też, i to jest o tyle fajne, że to wyszło nam całkowicie organicznie, bo bardzo rzadko, jeżeli chodzi o Nocnego Marka, bardzo rzadko się na cokolwiek umawialiśmy. Tam chyba na palcach jednej ręki można policzyć audycje, w których faktycznie zbudowaliśmy jakiś scenariusz. Zazwyczaj to było, nie wiem, albo że rzucamy pomysł, albo każdy przychodził ze swoim workiem i się dogadywaliśmy, się docieraliśmy. Chociaż też z drugiej strony, to jest o tyle fajne, Ja się zastanawiam, ilu jest takich gównoradyjkowców, którzy po tych, nie wiem, 9, za chwilkę 10 latach współpracy dalej ze sobą rozmawiają, jak kumple, nie?
4: No, a żeby było zabawniej, to poznaliśmy się w sumie i zawiązaliśmy współpracę, zaczęło się od tego, że cię zwyzywałem od pedofilii, bo myślałem, bo cię wziąłem za kogoś innego.
7: Tak, tak, tak, i groziłeś mi prokuraturą.
4: Ty po latach się... Ale ty wygląda na to, że ty wtedy niby wszystko pięknie, ładnie, ale gdzieś tam miałeś z tyłu głowy plan, żeby zniszczyć radio, ale potem ci przeszło.
7: No tak, to jest całkowita prawda. Dokładnie tak było. Spodobało mi się tutaj. Zresztą nie bez powodu pierwszy odcinek Bez Litości został usunięty i nikt nie ma jego kopii, nawet ja. Ponieważ tam było kilka takich, nie wiem, takich mrygnięć, kilka takich, nie wiem, można powiedzieć nawet call to action do mojego stada, że słuchajcie, tutaj już jestem, nie? Już jestem w środku, słuchajcie, za chwilę ich rozpierdzielimy. Ale mi się spodobało i tutaj zostałem i bawię się absolutnie znakomicie.
4: No i przez długi dość

0: Poszedłem, wziąłem sobie paluszki. Nawet wtedy kłamałem. Przepraszam, krawiec. No ale skoro mamy taki wieczór szczerości, no to chyba czas najwyższy wyznać prawdę. To nie była kanapka, to były paluszki. Przepraszam, że cię kłamałem, krawiec. Dobra, nie przepraszam za rzeczy, których nie żałuję.
1: Myślę, że każdy radiowiec ma coś, czego żałuje. Jakąś audycję, którą by chętnie skasował. Ja taką mam, ale nie będę mówił, bo znajdziecie jeszcze ją gdzieś. Ona nie jest to dostępna na moich serwerach, tylko u kogo innego. No dobra, się przyznam, jak wieczór szczerości jest, to była audycja, w której dziękowałem Panu Bogu za to, że mnie uzdrowił, i u Martina Lechowicza nagrałem taki świeżo upieczony chrześcijanin. Ja go po latach poprosiłem, żeby to skasował, ale nie chciał. Gnojek.
0: Myślałem, że to była ta audycja, w której się uwaliłeś, poszedłeś spać i potem odłączyłeś kabel sieciowy od komputera.
1: I został chyba sam wtedy Klot, bo to chyba była nocna jazda.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Kupa różnych historii jest, nie? I dzisiaj na pewno to się pojawi, bo teraz będę tutaj dżinglami was obrzucał. A co do Coca-Cola, mi się bardziej podobało chyba, jak u Kloda wstąpił we mnie Jan Paweł II z apelem do Karaczana. Tam. Ale słuchaj, co ciekawe, oni potem przestali dzwonić i mówić, co Jan Paweł II robił małym dzieciom, tak jakby stał się cud.
0: Znaczy nie do końca. Też Michał się zrobił trochę bardziej odporny, trochę szybciej zaczął rozłączać. Wtedy, to był mniej więcej ten czas, gdzie nie było szansy za bardzo, żeby z nim pogadać. Był taki jeden bardzo piękny telefon, gdzie koleś opowiedział naprawdę piękną historię. Przez 10 minut cały czas mówił, opowiadał, budował pewną historię i na samym już tak budował, że istnieje coś, taka odwrotność teorii spiskowej, czyli coś, o czym wszyscy wiedzą, ale nikt do tego się nie przyzna, tak? W odróżnieniu od tego, że nikt o tym nie wie, a każdy o tym mówi, bo taka jest mniej więcej teoria spiskowa. Na tym mniej więcej to polega, że wszyscy, że nikt o tym nie wie, a ktoś tutaj mówi, a tutaj jest taka historia odwrotna, że wszyscy wiedzą, a nikt o tym nie mówi i tak wiesz. I już cała historia, wszystko zbudowana, no i w pewnym momencie koleś otwiera karty, no i ta teoria spiskowa brzmi tak, że niestety Jan Paweł II pierdolił małe dzieci.
1: O, to i dziękujemy.
0: Wiesz, i już taki przyśnięty, tak jak ty w tym momencie, tak już taki przygotowany, że ta cała historia gdzieś do czegoś zmierza i taki punchline na sam koniec, tak? To było naprawdę piękne. Jeden z najlepszych trollingów teorii chaosu, jakie kiedykolwiek słyszałem.
1: A jak ci się widzi My Light na przykład?
0: Wiesz co, kiedy go pierwszy raz zobaczyłem, ten w ogóle bardzo mi się podoba ta sceneria, taki wiesz, retro, tutaj sobie przejeżdżają te wszystkie takie zwektoryzowane grafiki, tutaj ładnie czcionka dobrana, audycja audiowizualna, wiesz, czegoś oczekuję od audycji audiowizualnej, a tu się okazuje, że chuj dupelika mi nie kupa, tak? No i co? No i słyszymy dokładnie to samo, co słyszymy w teorii chaosu, tylko mniej walimy na Żydów, mniej chwalimy Hitlera, mniej robimy bardziej kontrowersyjnych rzeczy, które YouTube by zbanował. I tyle, tak? To jest kolejna instancja dokładnie tego samego, tak? Więc okej, pomysł fajny, wykonanie beznadziejne. I tak powiem ci szczerze, tam sobie poprzewijałem i tak w sobie nic. No tutaj Oczełek zadzwoni, tam zadzwoni ten żywiec z Pawła, czy tam ktoś inny, tak? No i wiesz, no ciągle dokładnie to samo. Tak samo sam mógłbyś, nie wiem, zrobić luźne gadki, nie? Luźne skarpety, luźne majtki, luźna koszulka, luźny pasek od zegarka i nie wiem, no i nazywać to różnymi audycjami. Nie, robi dokładnie to samo i nie ma w tym absolutnie żadnej wartości dodanej.
1: No i potwierdziła się w sumie nasza teoria, że głównie trolle słuchają, no bo skoro dzwonią głównie trolle, na czacie też widać, że tam se mrygają do siebie i się śmieją, to tak, taka trollerska audycja dla troli, robiona przez troli. No, też jakiś wynalazek. Klot zawsze chciał coś jako pierwszy zrobić. Pierwszy w Polsce to zrobił. Pierwszą w Polsce audycję dla troli, nie?
0: No to nie.

0: Nie byłaby pierwsza audycja dla troli, powstawały całe rozgłośnie radiowe. No ale jest to pewien ewenement, tak? Tym bardziej, że Szuria jest całkiem taka, wiesz, taka plastyczna i bardzo dobrze wsiąka, tak? Ile jest kanałów, choćby ten Czosnek nawet, tak? Który wziął się zupełnie znikąd, przejął ekipę od Szabla. Zresztą tam się pod Szabla podszywał i będę tak twierdził, bo nie bez powodu na samym początku, tak, że to był Szabel Live Shoty i potem zaczął robić swoje lajty. A miał z tym jakiś pewien pomysł, tak, robi. Jest to kompletnie, to jest kompletnie chaotyczne, tego się nie da słuchać na żywo. Tylko właśnie, wiesz, żebyś mógł sobie przewinąć tego DJ-a Dziekana, przewinąć sobie tego, nie wiem, Wacława z Normandii, czy jak on się tam nazywa, żeby przerzucić te rzeczy, żeby przewinąć do dymów, tak? Ale ma jakąś tam słuchalność, tak? Może nawet nie ma tych donatów, może kiedyś te donaty wprowadzi. Nawet nie wiem, czy ma, czy nie ma, ale to tak sobie go słucham na wyrywki, ale słuchaj, no znalazł sobie dobry punkt. Okej, dobra, stary, baw się, zobaczymy, jak to dalej wyjdzie, tak? Baw się, to jest twoja droga. I chodzi mi o to, że naprawdę bardzo łatwo wypłynąć na Szuri, bo to bardzo dobrze pracuje. Bardzo dobrze współgra z ludźmi, którzy, wiesz, czegoś szukają, czegoś są nie do końca pewni i chcą czegoś takiego słuchać, tak? Zresztą sam sukces nocnego radia też dokładnie na tym polega, że to są rozmowy autentyczne, że to nie są rozmowy w jakiś sposób wyreżyserowane, żeby ludzie, którzy do ciebie dzwonią, nie są wyselekcjonowani na podstawie jakiegoś no, operatora, który najpierw zapyta, a co pan by chciał powiedzieć na antenie i w jaki sposób? Proszę tutaj się przedstawić. Tylko wiesz, tylko te rozmowy są zwyczajnie autentyczne i to jest bardzo duża siła nocnego radia, którą doceniam do tej pory i będę jeszcze bardzo długo doceniał. I to jest coś, czego ludzie zwyczajnie, którzy lubią słuchać rzeczy, będą poszukiwali. I
1: No.
0: na Shuri bardzo, naprawdę bardzo łatwo się wybić.
1: Dokładnie, dokładnie. Bo też ci ludzie, oni sami siebie często reklamują i tworzy się taka sieć, nie? No. I promują się wzajemnie. No, mi się nie podoba trochę w tych kanałach, że zbyt często się korzysta z materiałów innych po prostu i godzinami się puszcza różne rzeczy z innych kanałów. To jest trochę takie nie fair do końca. Też ludziom to się chyba nie do końca podoba, bo jak wchodzę sobie na ten kanał Czosnka, widzę, że leci jakiś tam Wojtuś z Normandii, Pojeb, to 10 osób tego słucha, nie? A jak jest coś na żywo i ludzie gadają, to nagle się zrobi 100. No więc wnioski są oczywiste.
0: No tutaj Misiu Kolorowy pisze na czacie, że u Szabla oprócz oficjalnych teorii spiskowych są też autorskie. Nazwij jedną, co jest autorskie od Szabla. On nie ma teorii spiskowych mainstreamu zachodniego, ale on też czerpie całymi garściami z Rusnetu i nie wydaje mi się, żeby Szpadel wymyślił jakąkolwiek osobistą, prywatną teorię spiskową.
1: No, w każdym razie wkłada jakąś czasami pracę, że tłumaczy na przykład te ruskie jakieś filmy, nie? To już jest jakaś praca, więc tutaj jakiś tam plusik.
0: Czy się do no, okej, wykonał pewną pracę, tylko czy wiesz, czy warto było? Słuchaj, Rosja to przede wszystkim stan umysłu, tak, gdzie istnieją wręcz całe firmy, które nazywają się podobnie jak uniwersytety, tylko po to, żeby spróbować zalegalizować pewną hipotezę, pewną szurię, którą wiesz. Rozumiesz, możesz sobie założyć nawet jednoosobową działalność gospodarczą, która będzie się nazywała, dajmy na to, Uniwersytet Warszawiański. Nikt ci nie zabroni. To po prostu tak działa, tak? I możesz jako Uniwersytet Warszawiański zacząć wydawać pisma, zacząć wydawać jakieś tam jakieś filmy, robić wykłady, robić, wiesz, robić panele. I to wszystko, wiesz, to się wszystko sprawdzi, tylko że jeżeli byśmy sobie wzięli, nie wiem, losowego kolesia z Belgii, który nie do końca wie, czym jest Warszawa i nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że pomnik Adama Mickiewicza i Adam Mickiewicz to ta sama osoba, To kiedyś mój kolega Litwin zapytał, czy, bo tutaj był pomnik Adama Mickiewicza, to zapytał mnie, czy, pomnik, czy pan Adama Mickiewicza to był jakiś kuzyn Adam Mickiewicz, bo mamy taką piękną właściwość odmiany nazw własnych i imion i nazwisk, bardzo rzadką wśród języków świata. Więc z takim uniwersytetem warszawiańskim można by było naprawdę zrobić niesamowitą karierę za granicą. Jeżeli ktoś nie zna rdzenia tego języka i sobie zobaczy, że to jest uniwersytet moskiewski, dajmy na to, albo nie wiem, tam jakaś Roskosmos, dajmy na to, nawet możesz sobie tak nazwać firmę, i wychodzą z tego pewne dane. No, Roskosmos opublikował, tak? A nagle sprawdzasz, że Roskosmos to jest firma jakiegoś kolesia w Wołgogradzie. I tyle, nie musisz sobie cywil zdawać sprawy z tego.
1: Okej, okay, psycho, strasznie chcę z tobą porozmawiać, to spełniam życzenie. I tutaj dzwonię, odzwaniam, łączę. No i teraz nie będzie odbierał, tak? No, jest, jednak jest. No, cześć, psycho.
2: Cześć, widzę, że zablokowany jestem u ciebie, to ktoś inny do mnie zadzwonił, tak?
1: Nie, ja cię dołączyłem.
0: Bo będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków, amen.
1: No, chciałeś z Kotkiewiczem coś tu zamienić, dwa słowa.
2: Tak, tak, na temat tego nowego kanału YouTube'owego My Light. To nie podoba ci się w ogóle ta intencja, czy o co chodzi?
0: Znaczy, ona za bardzo mnie nie obchodzi, tak? Bo świat jest, w ogóle YouTube jest pełen dużo bardziej wartościowych materiałów, świat jest dużo bardziej rozwinięty, żebym tracił czas, żeby po raz kolejny słuchać dokładnie tego samego, co słyszałem już, nie wiem, w roku 2012 z ust tego samego osobnika. Okej.
2: Okay. Ale to właśnie, ale to jest właśnie całkiem inna konwencja. Tutaj chodzi bardziej o to, że można trollować, można sobie głupoty opowiadać. To nie jest teoria chaosu, tylko taka bardziej luźna audycja.
0: Luźna audycja będzie wtedy, kiedy on mnie odbierze.
2: No dobra.
1: Na pewno cię odbierze. Tak samo
0: aż
1: jak mnie.
0: Aż słuchajcie, aż obiecuję i to przysięgam, że uroczyście żegnuję coś niedobrego, zadzwonię ze swojego konta przy najbliższym MyLajcie. Zadzwoni i zobaczymy, czy faktycznie można trollować. Stawiam dychę, krawiec, i zakładam się, mogę się założyć z tobą o dychę, że mnie nie odbierze. I podejrzewam, do tego zakładu nie przyjmiesz, bo to byłby idiotyzm.
1: No nie, to ja stawiam, że cię nie odbierze.
0: I... Ale to może z psycho się załóżmy, to będzie nam dwie dychy wisiał.
2: Nie, poczekaj, bo ty będziesz dzwonił ze swojego konta, a zadzwoń z jakiegoś tam telefonu, numeru. Wtedy cię odbierze, bo nie zna tego numeru.
0: Nie, zadzwonię ze swojego konta. Jeżeli można trollować, no to powinien mnie odebrać. Jeżeli prawdą jest to, co mówisz.
2: Okej, mnie tam odbiera, nie wiem. A zauważyłeś, że on na jednym tym streamie zarabia więcej niż chyba Teoria Chaosu przez cały rok? To mu się udało akurat.
1: Tak, tak, tak, no.
0: Okej, no niech sobie zarabia, no. Szczęść mu, Panie Boże, no.
1: Pewnie.
2: No i dobrze, ale mi się podoba właśnie ta luźna konwencja, że każdy może dzwonić. Tylko żeby nie mówić tej słowa na S, broń Boże, na D, na G i na jakieś tam jeszcze, co wymienił.
1: Na K.
2: Na H.
1: Na P.
2: Nie, no, może, tylko
0: czekaj, na
2: A, niektórych spraw nie można poruszać.
0: Czekaj, na K, na H to będzie ten, na K to katolicyzm, na H to chrześcijaństwo, tak?
2: Nie, o Żydach nie można mówić. Widziałeś, że mu zdjęli ostatnią audycję z rowerka, bo jakiś donate przyszedł. Żydzi do gazu i kurwa, zaraz spadła audycja.
1: To też może, żebyś tutaj nie powtarzał, co? Też takich
2: słów. A no nie, to ja mówiłem o Rzymianach, przepraszam. No to... A tutaj nigdy nie spadła chyba za takie słowa, nie?
1: No, chciałbym wierzyć w to, że ostatecznie ktoś tam sprawdzi, jaki był kontekst i tak dalej, ale wcale nie musi tak być i to, że powiedziałeś teraz to zdanie, może sprawić, że wiesz, że będzie źle tutaj.
2: No dobrze.
1: Że dostanę strajka.
2: No powiedz YouTube'owi, że przepraszam, bo to było wyrwane z kontekstu.
1: No, gdybym był Klodem, to powiedziałbym, że specjalnie chcesz zniszczyć to radio i tą audycję, że dogadaliście się z Klodem. No.
2: Tak było. Tak było, tak było. Dobra, chciałbyś jeszcze coś potrzeba dodać?
0: Do MyLighta?
2: Pan Kotkiewicz.
0: Do MyLighta niewiele, bo tylko kawałek oglądałem, bo nie wiem, nie poruszyło mnie to w jakikolwiek sposób.
2: No, mało oglądałeś. A te piosenki ci się podobają? To tam te dżingle, znaczy dżingle, te wstawki elektroniczne na początku. To jest kurde fajne. Jednak.
0: No nie? Się, słuchaj, no bawi się. Okej, okay, niech się bawi. Mi nic do tego. Nie zamierzam mu przeszkadzać.
1: No ja też nie.
2: A zrobiłbyś lepiej? A zrobiłbyś lepiej, Kotkiewicz?
0: Tak. Tak, gdybym się chciało, tak.
1: Tak, robił lepiej swego czasu. A wiecie co, w ogóle zdałem sobie dzisiaj dopiero sprawę, tak nagle mnie naszło, że całe Radio na Fali to w ogóle nie miało kanału na YouTube nawet i nie było żadnych audycji na YouTubie. Myśmy tylko mieli MP3 na serwerze. To taka ciekawostka.
2: Nie, no, chyba na żywo było coś nadawane, nie? Cały czas. Nie, że na YouTubie, tylko na żywo było takie radio.
0: No, ale to też były inne czasy, tak. Ten YouTube wtedy nie był aż tak bardzo popularny jak teraz.
2: No, dokładnie.
1: No i zepsuła się znów strona Nocnego Radia. Muszę do Glena się odezwać, bo się nie aktualizują audycje. Ostatnia audycja, która jest najaktualniejsza, to jest audycja o gównie. I na tym koniec.
0: Przypadek?
1: Shit happens.
2: To nie tak dawno, to jakieś 2 tygodnie temu było, nie?
1: No ale już powinny być nowsze audycje, a jest... Ktoś se wejdzie, zobaczy, co to jest to Nocne Radio. Co my tu mamy? Audycja o gównie.
2: No, taki poważny temat. A Kotkiewicz, a ty robisz coś oprócz... W ogóle, czym ty się zajmujesz? Jakimiś tam podcastami czy czymś? Bo kiedyś mówiłeś, że coś nagrywasz tam na... Nie wiem.
0: Znaczy się obecnie tym się nie zajmuję, bo współcześnie scena podcasterska polska za bardzo mi się nie podoba, więc też sobie czekam z wejściem. Wcześniej się odbiłem od tego, że się zrobił z tego bardziej biznes, budowanie własnej marki. Teraz z kolei też polska scena podcasterska ma gigantyczny problem z plagiatoryzmem. I jeżeli sobie posłuchasz jakiegoś, nie wiem, jakiegoś większego polskiego podcastu, który na YouTubie będzie miał ponad 100 tysięcy wyświetleń, to są ludzie, którzy po prostu czytają książki, czytają fragmenty książek i w jaki sposób ja miałbym się przebić przez ludzi, którzy są w stanie tydzień w tydzień zrobić godzinę materiału, co nawet jeżeli podcasting byłby tylko jednym moim wyłącznym zajęciem, nie byłbym w stanie tego zrobić, nie byłbym w stanie tego dostarczyć, bo czasami przygotowanie do, może akurat nie sprawdzama, bo sprawdzama robię bardziej z pasji i bez litości, miało bardziej tutaj sens, gdzie przygotowanie takiego odcinka to wymagało ode mnie przeczytania kilku książek, zrobienia z tego pewnej syntezy, wypunktowania sobie tego, zrobienia pewnego scenariusza, pewnego pomysłu, co zajmowało dosłownie tygodnie, tak? Jeżeli bym to nawet skompresował, no to niestety bym się wypalił. A tutaj wychodzi ci, no nie będę tutaj wywoływał przez nazwiska, ale nie wiem, podcasty True Crime polskie bardzo w tym królują, że ludzie tydzień w tydzień są gotowi wypuszczać kolejne materiały. I tam wiesz, w komentarzach im ćwierkają, jakie zajebiste opracowania, a z tyłu stoją wydawnictwa i z tyłu stoją autorzy książek, którzy są po prostu czytani, rozdział po rozdziale. I no tak, chciałbym, tak, żeby sobie trochę uspokoiło, tak, bo też to nie jestem w stanie z tym konkurować, a fajnie by było, że materiał, na który poświęcę, nie wiem, kilkadzieści godzin mojego czasu, żeby dotarł do więcej niż tam 20 moich kolegów i tam 50 innych.
2: No, rozumiem. Ale tak z pasji nie masz jakiejś tam... Z pasji, żeby nie robić tego tak profesjonalnie, tylko jakieś tam normalnie...
0: Z pasji to jako tak właśnie.
2: Czy jego?
0: No, swojego.
1: Albo robisz takie kanały jak Sprawdzam na przykład.
0: No właśnie o tym mówię,
2: właśnie
0: tak?
2: Właśnie mówi, że nie robi już, bo za dużo trzeba przeczytać. Za dużo godzin poświęcić, żeby to oglądało 500 osób, powiedzmy, nie?
1: Ciężko się dzisiaj tak? wybić na YouTubie po prostu trochę i tyle. Jak nie stoi za tobą duża kasa, YouTube się tak wyspecjalizował w promowaniu jakby tych, no w zarabianiu po prostu. Masz hajs, masz duży kanał, który robi kilka osób, ten ci składa filmy, ten ci zafundował sprzęt, ten zainwestował w reklamę, a tak jak jesteś takim małym żuczkiem, to se możesz nagrywać i masz 100 odsłon, 500 odsłon. Właśnie, no. Niestety. Ale to widać też u tych twórców, którzy kiedyś mieli milionowe odsłony. Martin Lechowicz miał kiedyś właśnie po milion odsłon tak dalej. Nagrał sobie piosenkę, jakoś milion. Dzisiaj nagra piosenkę i będzie miał taką oglądalność jak ja, nie? Czy kontestacja, której się nie udało wskrzesić zupełnie, okazało
3: no
1: się,
3: to
1: że...
3: No może niech Martin się nauczy większej ilości akordów niż 3. Nie, słuchaj, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale te wszystkie jego piosenki brzmią dokładnie tak samo.
2: Nie, ja się z tym nie zgodzę właśnie akurat, bo akordy miał różne i teksty miał fajne. A nie wiem, ostatnio coś chyba nie nagrywa w ogóle żadnych piosenek. A kontestacja, to trzeba stwierdzić fakt, że odkąd Hubert się dołączył do tej inwestycji, to chyba szoruje pod niej już całkiem.
1: No, nie wiem, z czego to do końca wynika, bo robią w sumie to, znaczy, no nie zupełnie to, co kiedyś, bo kiedyś były i telefony, i społeczność się budowało, a dzisiaj postawili na po prostu na nagrywanie wideo, nie, i na publikowanie. No, a też a propos, Zenon wcześniej napisał, że na kanale przy mikrofonie najpopularniejsza audycja z największą ilością odsłon to jakiś szurski temat. Właśnie. No co potwierdza też, że najłatwiej się wybić dzisiaj na spiskowych tematach ezoterycznych, spiskowych, alternatywnych.
2: No też nie.
3: No tutaj bym się kłócił, bo to nie jest ważna ilość odsłon, tylko przyciągnięcie uwagi, tak? Bo zazwyczaj jak sobie klikniesz w taki film, zobaczysz sobie statystyki, to widzisz, ile czasu ktoś to oglądał, tak? No i w takich szurstkich tematach jest, że tutaj nagle masz pełną uwagę, no i w ciągu dosłownie, nie wiem, minuty nagle ci spada do 2 czy 3%. Więc to, że ktoś kliknął, nie znaczy absolutnie nic. Nie przyciągnąłeś uwagi, nie przyniosłeś kolejnego subskrybenta. Po prostu trafiłeś, tak? Tak samo jak w historii Nocnego Radia, z tego co pamiętam, to bardzo dobrze się klikały spoilery wszelkiego rodzaju, gdzie, wiesz, gdzie ludzie sobie szukali i myśleli, że to będzie po prostu film pokazany, a to było rozmowa o filmie, no i też ten spadek był bardzo, bardzo duży. Też pamiętam jeden odcinek Bez Litości, nazwałem The Sims, przepraszam, gdzie też przyniosło to bardzo dużo kliknięć i bardzo mało uwagi.
2: Aha, w ten sposób.
1: Ale też nagrałem parę takich spoilerów, które mają po na przykład o Bruce Lee, czy o serialu Pitbull, bo to jest na przykład o serialu Pitbull spoiler ma 11 tysięcy, nie? Bruce Lee ma 5 tysięcy. Ale najlepsza jest walka o ogień, mówisz, która ma,
2: wiem,
1: chyba tam
2: walka o ogień.
1: 40 tysięcy, czy 50, czy tak. 60.
2: Tak. No tak, tylko... Ty opowiadasz.
3: No tak, tylko że jak sobie tam przyjedziesz, to zauważysz, że ktoś włączył i nagle odpadł.
1: Możliwe. No, bardzo dużo hejtu zebrałem na cda.pl, bo powrzucałem tam trochę audycji i ludzie liczyli, że to jest film, a to audycja o filmie i ty chuju jebany, chuj ci nam na matkę, kurwo, śmieciu. I same takie z góry na dół i tych komentarzy dostałem tam setki po prostu, nie? No i tak mnie wyzywali, że dałem sobie spokój z tym cda, bo nie będę ciągle odbierał takiego hejtu, no.
2: Bo zły tytuł dałeś po prostu. Powinieneś dać, nie wiem, no, Nocne Radio i recenzja walki o ogień albo coś o ogień.
1: No nieważne. Kij z tym. Dobra, panowie, to co? Jeszcze chcielibyście coś powiedzieć? Czy lecimy dalej z dżingielkami?
3: Wiesz co, chciałbym przejść do tematu audycji wreszcie, nie?
1: To dawaj.
2: Pełen wspomnień.
3: Dysk pełen wspomnień to po pierwsze, to jest coś, że nam się bardzo przestrzeń zmieniła. O, i właśnie po pierwsze i najważniejsze, kupujcie dyski i róbcie backupy. I to jest absolutnie najważniejsze, co chciałem na samym początku pół godziny temu w tym telefonie powiedzieć. Kupujcie dyski, róbcie backupy, najlepiej miejcie dwa dyski do zrobienia takiego backupu, bo jeżeli jeden dysk pierdolnie, to będzie różnie, przypomina mi się historia mojego serdecznego przyjaciela, który ze dwa lata temu nagle siadł mu dysk talerzowy, na którym miał zdjęcia swoich nowonarodzonych dzieci, miał w ogóle całe archiwum swojej rodziny, no i nagle ten dysk padł. No i co? No i gówno. No i wszystko stracił. No i tyle. A więc coś, co można kupić dosłownie za 200-300 zł w dowolnym elektromarkecie, co mogłoby być waszym urządzeniem, które wam zachowa te wspomnienia przez jakiś sensowny czas. Okej, dyski nie są wieczne, ale jeżeli go podłączasz raz na kiedyś, tylko po to, żeby zrobić backup, raz na miesiąc, dajmy na to, nawet u mnie to nie jest tak, że backupuję rzeczy najważniejsze, backupuję absolutnie wszystko, bo nie wiem, co za 5 lat będzie dla mnie najważniejsze. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli bym coś z tego stracił, no to wtedy byłby problem. I miałem kilka takich sytuacji, że na przykład przypadkowo usunąłem jakiś plik, albo coś mi się przypadkowo straciło, albo nawet dysk w laptopie mi siadł. Nawet się nie spociłem. Podpinam dysk backupu, przywracam i mam to. To naprawdę nie jest drogie, to jest 200-300 zł. Backupujcie swoje wspomnienia.
2: Dobra, Kotkiewicz, poczekaj. Bo w tym temacie właśnie. A to nie jest tak, że jak ja robię sobie telefonem zdjęcie, to mi się od razu gdzieś w chmurze Google zapisuje, bo ja tak chyba mam.
3: No jeżeli masz tak ustawione, to tak.
2: No to po co mi dysk do tego jeszcze potrzebny?
3: No nie wiem, bo na przykład miałeś w 2014 roku portfel Bitcoina i sobie kupiłeś za 20 zł 0,20 Bitcoinów, które teraz jest warte 40 tysięcy złotych?
2: Ja tyle to nie kupiłem nigdy bitcoinów, ale zdjęcia jakieś tam, to wszystko jest w chmurze zapisane. To po co mi jeszcze dysk kupować do tego i gdzieś
3: uarchiwanie? Na wszelki wypadek.
2: Bo pendrive'a sobie mogę kupić, no to wszystko mi się mieści.
3: No jeden chuj, tak?
2: Pendrive'y po kilka giga. A ciekawe jaka to ma trwałość, bo nawet nie wiem. Znaczy nie. Wiekową trwałość, o to mi chodzi. Znaczy, po iluś tam latach się. No czy po iluś latach tam to już się może zepsuć tak, że nie odczytasz tego, tak jak kiedyś dyskietek magnetycznych?
3: No podejrzewam, że jest to jakieś 10 lat.
2: Aha, to wystarczy, bo ja już nie będę tyle.
3: Nie zamierzasz tyle żyć.
2: Nie.
3: No właśnie, a druga rzecz, ile nam się zmieniła przestrzeń. Ja sam pamiętam, jak z bratem sobie budowaliśmy komputer i wtedy kupiliśmy taki zajebiście wielki dysk jak na tamte czasy. Komputer kosztował 3,5 tysiąca złotych. Sam komputer miał szaleńcze 350 MHz MDK6.2, podkręciliśmy na 420 i miał szaleńcze 6,2 GB pojemności. Ja ten dysk mam, ja się go boję podłączyć, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jak go podłączę, to może się w nim coś zepsuć, bo komputer się nie wyłącza, bo się on wtedy psuje. Jestem ciekaw, co tam wtedy chomikowałem.
1: Jak wyjeżdżałem,
2: ja mam kilka takich dysków właśnie, ale zewnętrznych i kurde, nie o to chodzi, że się boję podłączyć, tylko kabel mi do nich gdzieś zginął i nie mam kabla odpowiedniego, żeby to połączyć.
3: No to pójdź sobie do MediaMarktu i ukradnij.
2: Nie wiem, czy są w ogóle takie modele, bo to jest sprzed 10 lat ten kabel, znaczy ten dysk.
1: Jak wyjeżdżałem do Irlandii, to przydzwoniłem o płytę lotniska dyskiem, takim wyjętym i go rozwaliłem. Po prostu już nie chciał działać i straciłem kawał dorobku, łącznie z portfolio, które bardzo by się przydało przy poszukiwaniu pracy.
3: A do Irlandii wjeżdżam tak, jeb dyskiem o podłogę.
1: Bo w reklamówce go miałem i tą reklamówką tam, jeb.
2: papież jak przyjeżdżał do Polski, to całował ziemię, a ty pierdolnąłeś dyskiem o asfalt, tak?
3: Papież nie całował ziemi, papież wyciągał dane, które krawiec stracił na tym lotnisku.
1: Zlizywał je.
3: Absorbował.
2: Chodzimy na złe tematy. Jeszcze nie było dzisiaj u papieżu?
3: Było.
2: A, już było, no tak, pamiętam.
1: Tu mam jeszcze jakieś dżingle papieskie, chyba.
3: A druga rzecz, której w sumie najbardziej żałuję i mam nadzieję, że kiedyś to odzyskam, to tutaj mrygając do obecnej miniatury, którą masz na YouTube, kasety. I kasety audio. Był kiedyś taki rok, bodajże to był 92, kiedy w bardzo krótkim czasie wydały się najbardziej popularne albumy Metallica, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, Black Sabbath. Coś jeszcze, kurde, było. Motorheada, gdzie dosłownie w ciągu kilku miesięcy, i to było na jesień, wyszły te wszystkie albumy. Jakbym zajrzał do tej swojej kolekcji, do tych kaset, które są naprawdę cholernie zmęczone, to podejrzewam, że zastałbym tam coś, co by się świeciło wręcz złotem.
1: A taka jeszcze ciekawostka. Widzę, że pod audycją Jacka komentują takie osoby, których bardzo długo tutaj nie widziałem, nie słyszałem. Na przykład Przechodzimur skomentował tutaj. To jest ciekawe, że są tacy słuchacze, którzy się po prostu do mnie chyba nie odzywają po prostu, ale jak widzą, że jest Jacek, to nagle się objawiają w ogóle, kurczę, po latach, nie? Ale to spoko, to fajne też. Jacek przyciąga takich, którzy go pamiętają, lubią, szanują, a mnie niekoniecznie na przykład. I bardzo dobrze.
3: No słuchaj, różnica podstawowa jest taka, że Jacka, ciężko znaleźć osobę, która by Jacka lubiła. No i z drugiej strony też ciężko...
1: Lubiła? To,
3: która by nie lubiła. I z drugiej strony ciężko znaleźć osobę, która by cię lubiła, tak?
1: Mnie? Ja jestem dość lubiany, kurwa.
3: No tak... Tak z przymusu trochę, nie? Tak?
2: Chyba nie, potrzeba...
1: Chyba
2: potrzeba,
1: ty jesteś znaczy, nielubiany
2: Kotkiewicz,
1: bardziej.
2: Kotkiewicz chyba o sobie chyba mówisz.
1: No właśnie. Odezwał się ulubieniec tłumów.
3: Słuchaj, zawsze tłumy do mnie przychodziły z pochodniami.
1: No i z widłami, nie?
2: A Kotkiewicz, a ty będziesz jutro ten dzwonił do audycji Jacka?
3: A nie wiem, zobaczymy, bo nie wiem, gdzie jutro będę wieczorem.
2: Ja też właśnie nie wiem. Ja bym z chęcią słuchał na tym, na żywo, ale właśnie nie wiem. Jutro o 9:00 to nie wiem, co będę robił. Sobota.
3: O 10:00.
2: No dobra, 10:00.
1: O 22:00, no. Przypominam, nie 21:00, 22:00. To może być ciekawa audycja, bo z jednej strony będą dzwonili racjonaliści, ludzie kochający naukę, a z drugiej wielka szuria, istoty z siódmej gęstości i różne takie magowie.
3: Prowadziłem wystarczająco dużo audycji sceptycznych, żeby wiedzieć, że żaden szur nie zadzwoni.
1: Tak mówisz?
2: Słucham.
3: Oczywiście.
2: Słucham. Tu już wszyscy są nastrojeni, nie bój się.
1: Nabuzowani.
2: I od czotka, i od szabla.
1: No, ja też bym stawiał raczej na to, że będą dzwonić. Może to jest... To są bardziej tacy śmiali, wiesz, spiskowcy i alternatywni chyba. I zaraz tam będą się telefony urywały wręcz, myślę. Ale no, zobaczymy.
2: Jacek będzie bronił oblężonej twierdzy w swojej szurskich teoriach.
3: Słuchaj, ale on mieszka w Australii, więc tutaj to nie jest oblężona twierdza, on ma dostateczną fosę dookoła siebie, żeby się nie musiał czegokolwiek bać.
2: Nie o to chodzi, tylko ze swoimi szurskimi teoriami się będzie musiał obawiać, bo tu będą argumenty niepodważalne. Ja już mam kilka przygotowanych na pierwsze oki.
3: A to wiesz co, to jeszcze tutaj poruszę jeden temat i za chwilę sam się przewietrzę. Pamiętam, jak jakiś czas temu, krawiec, gadałeś z Gabrielem odnośnie... No właśnie, to jest ten fantastyczny model, że przyjmujesz poglądy człowieka, z którym rozmawiasz, tak? Gdzie Szabel był w stanie, nie powiem, że cię przekabacić, ale na chwilę zacząłeś się z nim zgadzać pod kątem tego, że Polska pod okupacją Związku Radzieckiego faktycznie się zelektryfikowała, się bardzo zdeanalfabetyzowała,
0: I że wiesz, że tutaj właśnie Szabel przedstawiał, że to dzięki Związkowi Radzieckiemu to wszystko zaistniało. Tylko że jeżeli sobie spojrzymy na całą Europę, wówczas w tym czasie to się po prostu działo, tak? Że uczyliśmy się czytać, uczyliśmy się pisać, doprowadzaliśmy prąd, doprowadzaliśmy kanalizację, budowaliśmy różne rzeczy i gdyby tego Związku Radzieckiego nie było, prawdopodobnie też byśmy byli, choćbyśmy byli pod okupacją, nie wiem, Rumunii, dajmy na to, albo pod własną. Więc no, to jest też, można każdą historię przedstawić na kilka różnych sposobów, że coś mamy dzięki komuś, albo że coś mamy dlatego, że to był naturalny rozwój naszej cywilizacji jako świata.
1: No, ale to jest trochę takie mówienie, co by było, gdyby, no, gdyby babcia miała wąs. Nie wiemy, co by było.
2: Ja wiem.
1: I nie to, że się zgadzam z jakoś... Już, cicho, psycho, teraz ja mówię. Bo ja mam takie przekonanie, że zindustrializowali trochę, wiesz, telewizja się pojawiła, jakieś fabryki budowane i tak dalej, no to takie mam przekonanie, to nie jest tak, że Szabel przekabacił, nie? Ja też tak uważam, takie mam przekonanie, no tak mi się wydaje.
0: No ale wiesz...
2: Mogę ja teraz?
0: Nie możesz. W Norwegii telewizja pojawiła się 10 lat później, 12 lat później niż w Polsce. A gdzie Norwegia jest teraz, a gdzie jest Polska? Gdzie była w roku 89?
2: Ale czego to dotyczy?
0: Dotyczy to tego, że to są pewne naturalne procesy, które dotyczą całego świata i nie są zależne od naszego aktualnego okupanta.
2: Dobrze, mogę teraz ja powiedzieć moją teorię?
0: Teraz możesz.
2: Dziękuję. Powiedzmy, że Polska tam wyszła z wojny, Związku Radzieckiego nie było, wszystko wróciło tak, jak było przed II wojną światową. I teraz zostaje feudalizm, tak jak był przed wojną. Chłopi żyją, pańszczyźniani, w swoich wioskach. Nikt się nie stara, żeby się polepszyło ich życie, ponieważ nikomu na tym nie zależy, tylko jakimś tam grupom szlachciców, żeby być coraz bardziej bogatymi. I o to chodzi, że niewolnictwo by było w Polsce do tej pory. Może nie. Rozumiesz mój tok myślenia?
0: Nie.
2: Nie?
0: Nie.
2: Nikomu nie zależałoby, jakby był feudalizm, nikomu by nie zależało nad rozwojem wsi, biednych miast. Po prostu komunizm prowadził rozwój gospodarczy w Polsce.
0: Świat się globalizuje. I to jest proces. To jest proces, którego nie do końca jesteś w stanie zatrzymać. To po prostu istnieje. To jest pewne zjawisko, które jest. I bardziej ci się opłaca, nie wiem, eksportować, importować na cały świat, niż tylko, nie wiem, z jednym sąsiednim państwem, które będzie takim twoim dobrym wujkiem, a ty będziesz jego wasalem.
1: W Związku Radzieckim ten progres był, myślę, większy. To znaczy zaskoczył może trochę świat, tak? Że był on po prostu, nie było to coś tak jak u wszystkich, tylko po prostu Rosja bardzo duży skok wykonała, znaczy Związek Radziecki. No to ja to przyrównuję do Polski.
2: Też. Oczywiście, że tak. Z takiej biedy, co tam było za cara, czy za kogoś tam i biedy to może nie, ciemnoty, to nagle przeskok w czasach komunizmu, że industrializacja wsi, miast, zamiast chłopów pańszczyźnianych i to przyspieszyło rozwój technologiczny w całej Rosji i w całej Zjednoczonym Związku Radzieckim. To popchnęło do przodu, bo tak cały Zachód by liczył na to, że wschód Europy będzie takim spichlerzem Europy, że to będzie tania siła robocza. Do tej pory może tak jest w pewnym stopniu. Dziękuję za uwagę, cześć.
0: No podstawowy problem jest taki, że Zachód trochę bardziej, trochę wcześniej i trochę skuteczniej dokonywał pewnych zmian. Wystarczy sobie pojechać do Niemiec i zobaczyć, jak, nie wiem, porozmawiać sobie na stacji benzynowej z typkiem, który jest w byłym NRD i z typkiem, który jest w byłym RFN. W jaki sposób oni się komunikują, kto zna jakie języki, w jaki sposób, nie wiem, jak wyglądają wsie, jak wyglądają miasta. To naprawdę nie jest takie trudne. Niemcy bardzo dobrze pokazują te granice
3: Polsce mamy coś takiego, że widać zabory. Tak się trochę czasami śmiejemy, że widać właśnie zabór pruski, zabór rosyjski. Tego trzeciego nikt za bardzo nie identyfikuje, natomiast w Niemczech bardzo dokładnie to widać. I jeżeli sobie pojedziemy na zachodnie Niemcy, jeżeli sobie spojrzymy, nie wiem, na strukturę kolejową, która w zachodnich Niemczech, w byłym RFN, jest naprawdę niesamowicie imponująca wobec byłego NRD, gdzie jest to no, taka Polska, że tak powiem, i to Polska zachodnia, która nam się wydaje imponująca, a taka wcale nie jest. Więc to, że Rosja nam coś dała, to nawet nie chce mi się o to uruchamiać. Nawet mi się nie chce.
4: Zatkało, no dobrze, kakao?
2: Moje jest całkiem inne. Nie mówię, że Rosja, tylko ogólnie komunizm, że nam dał dużo dobrego.
3: Tak, wpierdol.
2: Niektórym wpierdol, niektórym wolność.
3: A komunizm dał komukolwiek wolność?
2: Tak.
3: Komu?
2: Wolność przed imperializmem.
3: Zajebista wolność. Dam ci wolność przed wolnością, mój drogi.
1: Ja myślę, że szczególnie ci chłopi rozkułaczani, co im zabierano wszystko, cały dorobek, to bardzo dużą wolność poczuli. Uwolniono ich od majątku ich po prostu.
2: Jacy chłopi ukułaczani? Chłopi dostali ziemię dopiero za komunizmu. Wcześniej to byli niewolnikami tam u swojego pana, pan Siedzianego.
1: No ale to tacy chłopi, co nie mieli nic, a ci, co coś mieli, tam wiesz, tam 10 krów, to byli uznawani za burżujów już i kułaków i się im to zabierało po prostu, bo to już były pany. Jak już miał 10 krów, to już był pan i trzeba było go zniszczyć.
2: Nie, no już nie przesadzaj, że 10 krów.
1: Tak tam było.
3: Tak, za 5 zabijali.
2: Dobra, możliwe,
3: nie,
2: że tak
3: nie,
2: było.
3: Nie, panowie, kurde, bądźmy przez chwilkę poważni. Przypomnijmy sobie czasy wielkiego terroru Stalina, tak? Terroru, który wyrżnął całą inteligencję, gdzie wyobraź sobie, nie wiem, Krawiec, Psycho, ktokolwiek z was, że jesteście władcą wielkiego imperium, wielkiego narodu. I co? I nagle pojawia się skądś zagrożenie. Nieważne, czy to wyimaginowane, czy nie. Nagle pojawia się skądś zagrożenie, że ktoś gdzieś tam z zewnątrz chce nas zniszczyć, tak? I na przykład, nie wiem, kontrabasistka, która grała przed chwilą koncert w Paryżu, wraca do Rosji, no i jej cała rodzina zostanie wyrżnięta i jej cały majątek zostanie przejęty przez państwo tylko i wyłącznie dlatego, że pojawiła się nas po zachodniej stronie tej żelaznej kurtyny. Ilu ludzi... I to mnie przeraża, że to, co zrobił Stalin, to jest wyrnięcie najbardziej inteligentnych osób, które tworzyły kulturę, które tworzyły świat, które tworzyły sztukę, które tworzyły politykę, które tworzyły przyszłość tego świata. I my dzisiaj mamy spadkobierców tego, tak, że zamiast potomków Puszkina mamy potomków chłopków roztropków, którzy gdzieś się w pewnym momencie w ZSRR pojawili na dobrym stołku, bo akurat byli właściwie urodzeni, ale nie właściwie na podstawie wykształcenia, doświadczenia, drzewa genealogicznego, tylko urodzili się na wsi i dobrze by było pokazać takiego, nie wiem, Jurija Gagarina, który pochodził ze wsi i który był super fajnym chłopkiem, który do czegoś doszedł. To był jeden, jedyny przypadek na milion innych przypadków, tak? Wszyscy byli po prostu wyrżnięci od spodu do spodu. Cała inteligencja, jak sobie przypomnimy Katyń, to jest pikuś wobec tego, co Stalin zrobił wobec własnego narodu. Jeden z największych zbrodniarzy w historii świata. I przy nim Hitler to naprawdę typ, o którym byście zostawili swoje dziecko na weekend.
1: O,
3: to właśnie Rosja, to właśnie Stalin był największym zbrodniarzem na naszym kontynencie w historii całego świata.
1: Bo to był przygłup i paranoik. I to taka wybuchowa mieszanka troszeczkę. Odgardził
3: mi się podoba to...
1: inteligencją w ogóle gardził. On nie lubił inteligentów za bardzo.
3: Najbardziej mi się w całej historii Stalina podoba to, w jaki sposób zmarł. Bo przez kilka dni nikt nie odważył się zajrzeć do jego pokoju, żeby sprawdzić, co się z nim dzieje, jeżeli tam nie wychodził. I zmarł bardzo boleśnie.
0: prawdopodobnie uduszony własnymi żegowinami i bardzo, kurwa, dobrze.
1: Amen.
2: No. Amen. A teraz co robią imperia światowe? Nie mówię o tam Rosji, tylko powiedzmy o Ameryce. To samo. Tylko, że siłą pieniądza i siłą nabywczej.
0: No okej. Okay. No wiesz co, nikt nie zabija za to, że mam magistra.
2: No nie. Zabija za to, że ktoś nie chce sprzedawać ropy w dolarach.
0: Nie wiem. Nie czuję ciśnienia z tego powodu.
2: No dobrze.
1: Dobra, panowie, bo strasznie się rozgadaliśmy na polityczne tematy, znowu właśnie, ta Rosja, a ja właśnie, chciałem właśnie, trochę krawiec, popuszczać krawiec, różnych wspominkowych dżingli. Musisz tak przerywać cały czas?
2: Bo pan mi przerywa, jak ja panu nie przerywałem. Chciałbym zmienić temat w ogóle na inny i ja się woli będę ewakuował, bo za niecałą godzinę będzie lepsza audycja na innym kanale.
1: Może już nie podrzucaj tematów, co? Bo tak jak mówię, chciałbym popuszczać trochę nagranek, a ty będziesz mi teraz podrzucał temaciki kolejne do dyskusji, tak?
2: Nie, no mówię, żeby zmienić temat. Nie mówię, że ja będę zmieniał, tylko żebyś ty zmienił.
1: Nie będę żadnego tematu, już. Chcę popuszczać trochę rzeczy po prostu.
0: Psycho, rozłącz się, krawiec już prawie popuszcza. Ja też dziękuję. Krawiec, popuszczaj. Nie wstydź się. Tylko do butelki, żeby tam, wiesz, bo będzie ślisko. Dobra. Trzymajcie się i do usłyszonka niedługo.
1: Do usłyszonka. Cześć, cześć.
2: No, nara mordeczki też spadą.
1: No to nareczka. Hej, hej. Nie dzwońcie teraz na antenę, bo nigdy, ja tu mam... Dziesiątki, kurczę, nagrań, a nic jeszcze prawie nie puściłem.
4: Proszę mówić do rzeczy, o co się panu rozchodzi, albo wypierdzielać i uj, no.
5: Nie wierzę w to, że jakiekolwiek gwałty miały miejsce w samoobronie. Nie wierzę, że jakakolwiek seks-afera była w samoobronie. W takim układzie, dlaczego ja zostałam ominięta?
6: Nie, no to jest test na Karaczan niestety. Ja tam, nie wiem, chciałem zdradzić, że ja też tam się udzielałem przez dłuższy czas, ale to tak między nami tylko.
7: No dobra. No teraz już wszyscy wiedzą akurat. Wszyscy wiedzą, tak. Między nami na antenie.
6: Zawsze uważam, że szokowany, że Karaczan.
7: Jednym z tych wiśniaków był właśnie Klot.
6: Dziękuję.
1: I krzyczał tam, co JP2 robi z dziećmi.
6: Odkłada do łóżeczka.
7: Dokładnie. A tak po katolicku, tak właśnie po watykańsku. Oni tam zawsze tak.
6: Oh my god, dobrze, że to się nie nagrywa.
1: No, nie wiem.
7: Nie wiem, nagrywa się. Prawda.
1: Słuchaj, raz, że służby nagrywają, dwa, że piraci.
7: Dokładnie. Ale...
1: No właśnie.
7: Znaczy ja w ogóle się zastanawiam, co w ogóle stało się, bo historia się bardzo mało łaskawie obeszła z Romkiem niejakim. Jakiś był minister edukacji chyba.
1: Roman
7: G.
1: Roman i Wszechpolacy.
7: I właśnie, co się stało z Romanem, bo takie rzeczy się w Polsce działy. Rewolucja jest, młodzież na ulicę wychodzi, cenzurować internet chcą. Takie rzeczy się dzieją, panie. A Romek co?
1: Nie licz na Romana.
6: Kosi kasę, bo on teraz z Platformą współpracuje i liczy pieniądze.
7: Platfus
6: a
7: jest?
6: Jakże? Platfusa a jakże złapał.
7: A co on robi tam przy Platfusach?
6: No, jest prawnikiem Platfusów.
7: Aha. Znaczy Romek jest... To dosyć oryginalne, ciekawe.
6: No, tak bywa, no niestety.
1: Ja słyszałem, że Roman doznał uszczerbku w walce o media publiczne, zwane posępnym czerepem u nas. I Roman, taki bohater właśnie też w futrzanych gaciach, on mało kto wie, że on ma miecz, dzięki któremu ze zwykłego takiego prawnika i polityka zmienia się w Romana. To jest miecz chrobrego. On go wyciąga do góry i krzyczy: Bóg, honor, ojczyzna! I wtedy zamienia się w Romana, który walczy z gejem, masonem i Żydem, którzy chcą opanować telewizję publiczną. i przychodzi do nich i w ostatniej chwili nadciąga Roman i mówi Think again, evil one. A wtedy tam właśnie ten Mason mówi: geju, otwórz nam wrota do telewizji, do mediów publicznych zwanych posępnym czerepem, opanujemy je. A Roman mówi: nie tak prędko, złoczyńcy. I taki głaz wielki podnosi i rzuca w nich. To jest i zgniata.
6: Żyda Masona i geja, tak?
1: Tak. Ja sobie tak to wyobrażam.
7: Na potęgę KPN-u!
8: Eksperci dowodzą, że zażywanie marihuany prowadzi w ciągu paru tygodni do fizycznego i moralnego wyniszczenia organizmu i kończy się śmiercią. Jeśli po raz pierwszy poczęstują cię marihuaną, nie daj się skusić. Odmów. Trawka.
9: Panie Bubel, dzień dobry. Ja jestem Mordechaj Blumstein z Kamienica TV. Ja się chciałem zapytać, gdzie pan będzie mieszkał?
10: Ja?
9: Tak,
10: w Polsce
9: pan.
10: Mieszkam.
9: Tak, no ale ta kamienica będzie moja.
10: No to będzie problem.
9: No właśnie.
10: Będzie problem. Jeżeli legalnie, to nie mam nic przeciwko temu, ale podejrzewam, że będzie nielegalnie.
9: No właśnie, ale to naprawdę, ja chciałem panu znaleźć coś nowego.
10: Co takiego? Jak to?
9: Jakąś na przykład ulicę?
10: Weź się pan odpierdol, dobra?
9: Ale no pan.
10: Do kamery powiedzieć.
9: Panie Bubel. No.
10: Odpierdol się.
9: Ja panu proponuję.
10: Odpierdol się.
9: Naprawdę.
10: Ja pana nie zaczepiam.
9: Ja też pana nie zaczepiam.
10: No, spierdalaj pan, no.
9: Dziękuję.
11: Kochane dzieci, znajdujemy się właśnie na ulicy Dziada. W tym oto miejscu nasz umiłowany wódz Lech Kaczyński wypowiedział do atakującego go postkomunisty słowa: odejdź, stary człowieku.
1: A właśnie, jeden z moich największych sukcesów, jakichś takich komercyjnych, nie wiem, jeśli chodzi o odsłony, o liczbę wyświetleń, no to była strona Nieliczna Romana, ale to już mu mówiłem, nie? Tylko przypominam, bo to i w TVN-ie o tym mówili, na gazeta.pl, news numer jeden, nie wiem jak to się stało, ale efekt był taki, że chyba, nie wiem, tam z 2 miliony osób tą stronę zobaczyło, serwery się pozapychały i tak dalej. I to też taka ciekawostka, bo to chyba jedyny przypadek, gdzie ktoś użył postaci polityka do reklamy czegoś. Czujecie? W tym przypadku to była szkoła językowa. I normalnie tam był Giertych, taki rysunkowy i tak dalej. To bardzo odważny pomysł był i okazało się, że w dziesiątkę.
12: A czy papież lubi małe dziewczynki z warkoczykami?
13: Z warkoczykami albo bez warkoczyków.
1: Kiedyś też więcej śpiewałem, różnych pioseneczek było trochę. To taka jedna chyba będzie teraz jedna z bardziej udanych pioseneczek.

0: Szanowni Państwo, najwyższy czas, aby stąd wypierdolić was.
1: Komuch Żyd.
0: Rusek Szwab.
2: I pedał, co ma HIV.
1: Tak.
0: Do mnie gliniarz jeden zwrócił kiedyś się per pan bardzo dobrze, że z roboty wyleciał ten han.
3: Bardzo dobrze, księże arcybiskupie, bardzo dobrze.
0: Mandat mi wlepili, gdy na pruty jechałem.
1: Prezydentow.
0: Choć tłumaczyłem, że kwaśnych jabłek najadłem się.
2: Skandal.
0: Te ataki wściekłe na kościółek święty nasz.
1: Sataniści, tak.
2: Pogonimy wkrótce was. Tak jest, nie ma.
4: Bo to nasz kraj. Nas katolików jest was tu raptem kilka procent. Za to nas bez liku.
0: Panie.
3: Proszę Państwa, za Hitlera było bardzo miło, fajnie, git. Bo debilem i niepełnosprawnym wtedy nie był nikt. Dziękuję bardzo.
1: Tak, i pejsartych też nie było.
2: I pedałów. Ręki pedałowi nigdy nie podaje się. Bo zarazić HIV-em wnet może takicie. Nie, nie podam ręki. Nie zachwiona. Do widzenia.
1: Tak.
0: Myli państwo, gejów nienawidzę. Syna zaprawują mnie, a on, panie chory, na pomroczność jasną jest.
1: Będziemy się modlić za niego. Tak.
5: No, stare czasy, stare czasy. A to wszystko gdzieś tam było oparte na jakichś wydarzeniach, na wypowiedziach, no bo Wałęsa naprawdę kiedyś oświadczył, że geje deprawują mu syna. Naprawdę. Jakby mało zdeprawowani byli, nie? Ci jego synowie. Także, a no, tam był chyba prezydent Kaczorowski, bo on, świętej pamięci, tak? On zginął w katastrofie. Też było coś takiego, że on się tłumaczył, że się kwaśnych jabłek najadł, jak go zatrzymali. Któryś z tych pasibrzuchów, katabasów, też była sprawa, że zażądał wydalenia z policji jakiegoś policjanta, co się zwracał per pan. To wszystko jest... wszystko jest jakby... Wszystko nawiązuje, nie? Do jakichś tam wydarzeń, wypowiedzi.
6: Wie pan co? I to jest kurwa skandal!
5: Ciekawą kategorią są też dżingle sponsorskie. Trochę ich znalazłem, różnych, gdzie nawołuję do tego, żeby wpłacać. Części bym się nie odważył dziś puścić, bo takie bezczelne trochę były, ale tu jakiś taki znalazłem.
7: Ja tak idę sobie i kurwa jem kanapkę. Marzę o życiu w dalekich krainach, tam gdzie ludzie kurwa nie są sknerusami i na audycje wpłacają czasami. Więc dzisiaj sobie tak siedzę i pierdolę, a mimo to wszyscy mnie słuchają, ale na audycję nie wpłacają. Kurwa, ktoś jedzie, dobra, nie będę śpiewał, się głupio patrzą na mnie, kurwa.
5: No faktycznie tak bywało, że zdarzało się coś nagrywać na powietrzu jeszcze wtedy. No a dziś się człowiek zestarzał, zdziadział, bo tu piszecie, że może bym wykrzesał z siebie taką kreatywność jak dawniej. No ciężko. Zdziadziały, stary, zmurszały, spróchniały człowiek.
8: I tak się to wszystko kończy, babka. No i co? Biegał, skakał, podskakiwał, tego śmo, tamto, tego, tu, tam, tego. Jak kręcił się jak gówno w przerębli, no i co? I dostał zawału, dostał.
5: Miło też nawet wspominam swoje telefony do odwyku Martina Lechowicza. Tam to był taki w zasadzie trolling troszeczkę, bo ja byłem wtedy... Potem znów na ateizm przeszedłem, z chrześcijanina na ateizm i potem dzwoniłem i tak se podśmiechujki jakieś tam robiłem. Nie wiem, czy to się kwalifikuje tutaj, lilie polne. Nie wiem, jaki to okres jest, ale coś takiego jeszcze znalazłem.
9: Cześć,
2: ścieżki pana bardziej poplątane niż makaron, który jadłem nad ranem. Lilie polne od Martina obejrzałem i na oczy przejrzałem. Pan jednego nauczył dawać, drugi nauczył się brać, a trzeci śmiać mać. Innemu pan wyjął kija z tyłka, to nie pomyłka. Współpraca na jego chwałę popłaca i pana cieszy bardziej niż śpiew kleszy. Gdy świątynię z innymi budujesz, pana tym radujesz. Cegły, złoto i drewno mniej go cieszą na pewno. Prosiłem potwora o makaronu wora. Cały się zgrzałem, gówno dostałem. Walić potwora, niech się schowa do wora. Jeśli Bóg istnieje, to dzięki ci Boże. Ale jeśli nie daj Boże Boga nie ma, to chroni nas Panie Boże. I zaprawdę powiadam wam, nie jedzcie trucizn. Urzędu skarbowego unikajcie, odwyku słuchajcie. Walić ZUS-a, lepiej do Jezusa. Walić urzędasa, obciąć mu kutasa. Walić ministra, aż mu wylecą kletki z tornistra. Godzina szósta, Panie biorą w usta.
5: O, temu panu już dziękujemy. Jeszcze jeden odwykowy jakiś dżingielek tutaj jest.
9: Czy wtedy mówisz tym językiem, co to wszyscy nie mówią, tym szabadaba? Coś tam?
10: Tak.
9: Tak? To teraz by było bez jaj. To myślisz, że większość ludzi sobie po prostu wmówiło, że ma dar języków? Ci, co mówią, uważam, tym szabadaba?
10: Trochę tak, ale

0: jednym z drugim. Wszyscy udają, że mają dar języków z rozpędu, a nikt nie ma, ale jaja by były.
1: Ciekawie.
0: Nie, no nie wiem, czy tak jest, ale to teraz, by było śmieszne.
1: Teraz tak sobie jak siebie słucham, to myślę, że ten, to myślę, że to jest język jakiś taki afrykański.
2: Bana dla Obama, nie bania od rana, lepiej banana. Nie mama i mama, rodzina, tata i mama, manna z rana. W radio Bahama mama, ta mama ma jak ta lala. Tata mama, dzieci bez mała, mały ma bala, maja jak gra futbala. Mała ma lale, będzie mama bez mała. Mama lata, dama mama, tata Boga wychwala. Bez Obama, banana dla Obama.
3: No. No, podsyłajcie fajne rzeczy, a nie smrakloki.
4: A jak podeślecie coś nieśmiesznego, to nie chcemy się z wami gadać. Ewentualnie to wypierdalać.
5: No ja nie wiem, nie, może to nie jest dobry wieczór dla Lindy dzisiaj już. No. Już wystarczy tych karabinów.
3: Teraz przechodzimy na pazurę. Boguś no. Boguś,
5: słuchaj,
3: no.
5: a Violettę umiesz, krawiec, a Violettę umiesz? To cię zażyłem, prawda? Nigdy cię stary nie zapytał, czy umiesz Violettę.
3: Villas?
5: No oczywiście. A umiesz
3: Violettę? Kochaj mnie!
5: No, nie umiesz.
3: Twoją.
1: A Elvisa umiesz?
3: Radio na fali. Nie, to Elvis.
5: Radio on wave.
1: A Axla Rosa?
6: Don't you cry, don't you cry tonight.
5: To jest strato gęstość, powiedz mi, w której jesteś gęstości, człowiek.
3: A pamięta ktoś audycję Super After Party na przykład?

0: I znowu nastał ten czas, kiedy rusza Super After Party, ale nie takie właśnie zwyczajne to jest After Party, tylko to jest Super After Party. Witamy słuchaczy, witamy mężczyzn, kobiety, tych, co sobie zmienili płeć. Witamy katoli oraz gości z siódmej gęstości. Witamy białych, czarnych, sinych, a także tych w czarno-białe pasy. Witamy gości z Kasiopei i tych, co są przejazdem z Aldebarana. A będą do was mówili Krawiec i Klod. Klodzie, czy jesteś ze mną? Halo, Włodku, halo. Klodzie Durczoku, czy jesteś ze mną?
1: Jestem jak najbardziej. Klod Durczak z tej strony. Witam wszystkich słuchaczy.
0: A ja nazywam się Krawiec Lis i będziemy dla was dzisiaj wyszydzać, zalewać was gnojówką, szambem z internetu. I co jeszcze będziemy robili, Klodzie Durczoku? No, ta audycja to było coś podobnego trochę do nocnej jazdy w sumie, to super after party. To ukazało się trochę odcinków, z 20, może z 30. A co do śpiewania, to czekajcie, tu mam jeszcze inne piosenki. Ale z Martinem Lechowiczem też mieliśmy kilka odcinków pojebajki. To był ciekawy eksperyment. Tylko to jest dosyć długie nagranie, to może zostawię na później. Tutaj też inne, dłuższe takie nagranie. Okej.
2: Jest taki temat. Kuzynka i jej mąż poprosili mnie o przypilnowanie przez kilka dni dzieciaka, bo wyjeżdżają na długi weekend. Zgodziłem się, kurwa, bo widziałem już wcześniej tego ich małego mamlasa, rozpuszczonego, kurwa, jak dziadowski bitch, bez kitu. No i postanowiłem zająć się wychowaniem dzieciaka i zrobić z niego fajtera, bo obawiam się, że jak tak dalej pójdzie, to może wyrosnąć pedał. Ale od czego jest wujek?
0: A teraz zapraszamy państwa na program Wujek Chujek.
3: Wujek, chujek.
2: Uczy i wychowuje, kurwa. Ten ich dzieciak jakiś zdzieciniały jest. A już ma 4 lata, kurwa.

0: w jego wieku należałem już do podwórkowych oddziałów specjalnych i rządziłem w piaskownicy, kurwa. Następna sprawa. Zabawki. Ja w wieku 4 lat bawiłem się, kurwa, patykiem. Wyjebałem więc wszystkie pedalskie klocki, misie, kurwa, i tak dalej. Zmajstrowałem też karnego jeżyka, według mojego pomysłu. Mój karny jeżyk...
1: Wszystko złoto. Buziaczki.
2: O, proszę bardzo. No kurde, dla takiego dżingla, aż mi się słowa mylą z wrażenia. Stówę dostałem. No chodzi właśnie, żeby robić, a się nie narobić. Więc puszczam stare jakieś nagrania i pieniążki lecą, się zgadza. Dzięki, Fryderyk. Kurde, Fryderyk tutaj wymiótł w ogóle. I Fryderykowi się podoba. Słuchajcie, jak takiemu sponsorowi zacnemu się podoba, to ja już nie mam pytań i będę puszczał i dalej puszczam.
0: Jest najeżony gwoździami, kurwa, i zrobiony z nieheblowanej dechy. Kara musi być sroga. Mnie napierdalali za młodu i wyrosłem na prawdziwego fajtera, kurwa. A Hitler i Stalin jednego i drugiego stary napierdalał jak psa i jak daleko zaszli. Tak więc za nieposłuszeństwo będzie kara. Karny jeżyk. Następna rzecz. Podstawa to odpowiednia szama. Teraz będą krwiste stejki, kurwa. Bez surówki, bo pedał wyrośnie. Samo mięcho, kurwa. Żeby miał siłę do fajtowania. Po takim posiłku chłopak jest gotowy na trening. Dobrze, lewy praw się.
3: No, co kurwa? Kochnę ciebie.
0: Dajesz.
3: Ty krawiecie jeba.
0: Dobrze. Dynia.
3: Jesteś się bawić serwem?
0: Lej frajera.
3: To kurwa. Kurwa.
0: Low kiki, low kiki, kurwa. Dobrze. Po treningu dzieciak idzie w kimę bez szemrania. Normalnie to bym małemu nie czytał książek, bo pedał wyrośnie od tego, ale w sklepie dla fajterów, oprócz dziecięcego worka treningowego i dziecinnych rękawic MMA, nabyłem też drogą kupna bajki w wersji MMA. Najpierw jednak sprawdziłem półkę z bajkami dzieciora, czym to go karmią starzy. Co to kurwa jest? Jakaś pedalska nuta, kurwa.

0: pedalska tęcza, kurwa, mówiłem. Pedał wyrośnie. Nie, stop, kurwa, nie będzie śpiewania. Nie ma. Ale co to jest w ogóle? Lato muminków, kurwa. Ja tu mam lepszą bajkę. Kupiłem w sklepie dla fajterów, audiobooka, kurwa. Bajki MMA, kurwa. Dobra, teraz kładziemy się grzecznie, zamykamy oczy i włączamy porządną bajkę, o.
1: Za siedmioma ringami, za siedmioma federacjami była sobie kraina fajterów. W tej oto krainie mieszkał też sobie stary, ale jary Pudzia Netto. Był to napierdalacz nad napierdalacze. Pudzia Netto był jednak bardzo samotny podczas swoich sparingów, bo nie mógł znaleźć godnego siebie sparing partnera. A to rozszarpał na kawałki mocarnego Boba Sapa, także ten nawet nie sapnął. A to wdeptał w ziemię Erika Butterbeana. Po tych wydarzeniach nikt nie chciał walczyć z mocarnym Pudzia Netto. Pewnego dnia nasz fighter postanowił zmajstrować sobie z drewna manekina, na którym mógłby trenować spokojnie obalanie, walkę w parterze, sierpy, low kicki i inne techniki. Pudzia Netto nazwał chłopca Najmanokio. Mijały kolejne dni treningów, ale Pudzia Netto nadal nie miał godnego siebie przeciwnika. Drewniany Najmanokio nie oddawał ciosów, bo był jedynie martwym kawałkiem drewna. Na szczęście dzięki znajomej wróżce udało się ożywić drewnianego ludzika prawie za frajer. Teraz Pudzia Netto mógł napierdalać w twardego jak dąb Najmanokia mocarnymi jak pręty zbrojeniowe goleniami. Tak, że w pobliskim lesie z drzew spadały gruchy. A Najmanokio blokował, uciekał, a nawet klinczował. Sęki fruwały, drzazgi latały, a śruby wypadały. Pudzia Netto stale kleił potrzaskanego Najmanokia i nadal był przygnębiony, gdyż ruchy i ciosy drewnianego chłopca były jakieś takie drewniane. Pewnego dnia do wróżki ponownie przyszedł Pudzia Netto i poprosił, aby ta użyła lepszego zaklęcia ożywiającego, tak aby Najmanokio był zrobiony z kości, mięśni i ścięgien. Wróżka posłuchała prośby naszego fajtera i od tamtej pory sparingi stały się ciekawsze. Najmanokio stał się bardziej sprężysty, giętki, zaczął pracować więcej nogami, a uniki wychodziły mu jak nigdy. Nie minął tydzień, a wróżkę znowu nawiedził Pudzia Netto i ku zdziwieniu czarodziejki zażądał przywrócenia Najmanokia do stanu poprzedniego, czyli zamienienia go z powrotem w żywą, drewnianą kukłę. Tak też się stało.
2: Pudzia Netto, dlaczego zamieniłeś mnie znowu w drewnianego Najmanokia? Kumple na dzielni znowu wołają na mnie: ty kołku.
0: To ich połam, tak jak cię uczyłem. A zamieniłem cię z powrotem w drewnianego, bo teraz szybciej mogę cię naprawiać. Odrobina kleju, gwoździ i pokrzyku.
2: Ty to masz łeb, Pudzia Netto.
0: Mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku, Teraz wiem, kurwa, że z chłopaka nie wyrośnie pedał. Pobudkę zaplanowałem na 6 rano. Idziemy do piaskownicy sprawdzić, jakie rezultaty przyniósł mój trening. Pamiętasz, mały, czego cię uczyłem? Albo dają ci samochodzik, kurwa, albo grabkami w łeb, piachem po oczach, gleba.
3: Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana.
4: W temacie rzucam wam jeszcze drugi link. Zobaczcie. I może komentujcie, co jest widziane na filmiku, tak?
5: Dobra, to ja przynajmniej... włączam. Dzięki. I będę komentował dla słuchaczy.
6: Do pani mówię. Co ten pies tutaj narobił? To pani pies tutaj nawrócił. Proszę pani, ja tutaj chodzę i widzę, co się dzieje.
5: Jest pani z psem i podwórko i pan się zdenerwował. Nie, ja pani to... Dziadek wziął kup sztala do łapy i rzucił w babę, w twarz jej rzucił tą kupą. Proszę państwa, znowu podniósł ją i znowu rzucił w babę. Kupa się odbiła, baba ucieka, wpadła w tą kupę, wdepnęła, koniec filmu. Dobre, fajne, ale super, słuchajcie. Naprawdę i z morałem takie, bo baba wdepnęła w końcu w tą samą kupę, co jej pies zrobił, czyli taka karma, gówniana taka karma ją dopadła.
7: No widzicie, takie mądre różne newsy też omawialiśmy z Klodem swego czasu. Już za chwilę puszczę wam może tą audycję porno, to był bardzo ciekawy eksperyment. O, tu różne komentarze, od takich, że to takie pierdolenie o niczym i nie da się słuchać i Lechita sobie idzie, bo nie będzie takich głupot słuchał. No, co innego, gdyby było o Lechitach, to może by Lechita posłuchał. No, ale też, że zdrowszy był chłopak, nie miał zwiechy i nie jąkał się. Jąkałem się, tylko ja się zawsze trochę jąkałem. I się zawsze trochę jąkam. Tyle, że no to są często dżingle, w których, no, które się trochę inaczej nagrywa. Jak się zająknę, to mogę sobie jeszcze raz nagrać na przykład, nie? Albo po prostu, nie wiem, miałem dobry humor. No to były jeszcze czasy, gdzie byłem przed różnymi wydarzeniami, które mi zryły beret. Jakieś niefajne sytuacje, nie? No, młodszy, nie wiem, zdrowszy. No, nie wiem, co powiedzieć... jak to skomentować. A co tam? Zjem sobie jeszcze przed snem jedno jabłko z Tesco od Disneya. Ha.
0: Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że owo zwykłe na pozór jabłko z Tesco od Disneya.
8: A co to?
0: Nie było tak naprawdę zwykłym jabłkiem z Tesco od Disneya.
9: Witaj, Krawcze!
0: Było to magiczne jabłko z Tesco od Disneya.
7: Niesamowite. No dobra, to posłuchajmy tej audycji porno w Radiu na Fali. Tutaj szacunek może dla Kloda za odwagę, za taki, że taki eksperyment zrobił. To była trochę taka reklama. Myślę, że Klod chciał pokazać, że RNF to jest coś takiego innego, odważniejszego, że są kontrowersje, nie? I no, Klod zawsze ciągnęło go do tego, żeby zrobić coś właśnie jako pierwszy, nie? Żeby się wyróżnić. No, nie wiem, czy wytrzymacie, bo to tak się to dziwnie słucha trochę dzisiaj. Co ciekawe, nie jest wykluczone, że po tej audycji Becia, która była partnerką tutaj radiową przy nagrywaniu tej audycji z Klodem, no to mogło to wpłynąć na rozpad związku Martina i Beci. Bo Martin mógł się wkurzyć, że jego kobieta coś takiego nagrywa. No to posłuchajmy może.
10: Porno na fali. Odcinek pierwszy. Na podstawie scenariusza Pełne usta Andrzeja C.
11: Dom. Gdzieś w centralnej Polsce.
10: Jak zwykle wracam zmęczony z tej samej poronionej pracy. Wezmę kąpiel, a potem tylko sen.
12: Czekam na Jacka. Leżę na łóżku z rozwartymi nogami dla niego. Już mam specjalnie długą koszulę, którą on uwielbia. A pod nią nic. Nagość. Czuję się silnie podniecona. paluszki, które trzymam między nogami, są wilgotne, ale skrywa je moja nocna koszula. Kochanie, czeka na ciebie mokra cipka.
10: Czemu nie mam ochoty na seks jak kiedyś? Przykro mi, Asiu, ale nie powiem tego. Będzie ci przykro. Jestem podnięty. Ech.
12: Kurwa. Znowu jestem zdana na siebie. Wiem. Podłożę mu poduszkę pod głowę. Druga poduszka pod jego głową zmusi go, by patrzył na mnie.
10: Asia całuje moje bezwładne ciało, schodzi w dół. Patrzy mi się w oczy. Widzi moją niemoc. Zaczyna całować mojego członka.
12: Przykrywam i wezmę jego męskość do ust. Łatwiej jest mi go pomieścić, gdy on nie ma wzwodu. Nie odrywam swoich pełnych ust od jego podbrzusza. Jednocześnie językiem zabawię się z nim. Jestem pomiędzy jego nogami, a rękoma zaczynam wędrować po jego ciele. Tak, moje usta zaczynają się powoli wypełniać. Lecz póki mam jeszcze trochę miejsca, nie odrywam warg od nasady jego członka. Palec jednej dłoni zagłębia między swoimi udami, by go zwilżyć. Nic nie mów. A może dotknę palcem jego ust. No to jazda teraz. Wiem, że go to kręci. Nie mieści mi się już w ustach. Zwilżę mocniej jego czubek własną śliną. By wykonać kilka szybkich ruchów ustami, dosiądę go tyłem w pozycji najeźdźca. Zaczynam galopować. Jedną ręką trzymam moje falujące piersi, a drugą podpieram się na jego brzuchu.
10: Przykładam ręce do jej bioder. Zatrzymuję ją. Przerywam, by moje libido trochę opadło. By przedłużyć jej doznania, dam jej maksimum satysfakcji. Kontroluję się, mając na uwadze to, co było w książce, którą ostatnio czytaliśmy. Asiu, już nie będę taki szybki. Wiem, że nie panując nad sobą, nie dawać mi więcej przyjemności. Znowu zaczyna wykonywać miłosne ruchy. Zaciska pośladki mojej męskości. O cholernie napięte mięśnie. Lekko wzdryguje, zaciskając zły mojej głowy. Gdy wraca do rzeczywistości, nie wychodzą z niej. Prostuję jej ciało na sobie i przewracam się ramię z nią do pozycji słoń. Zaczynam powoli, coraz szybciej, szybciej i głębiej. Wykonam jeszcze kilka głębokich ruchów bioder, osiągnąć kompletną pełnię. Bezwładnie opadam na jej ciało. Przewrócę się razem z nią do pozycji. Tak, pozycji łóżeczka.
12: Łóżeczka.
11: Tak zasypiają, nie rozdzielając się w jedności.
10: To był pierwszy odcinek audycji Porno na Fali. Realizacja Claude Monet dla Radia na Fali. Po więcej wrażeń zapraszamy na www.radionafali.com. Radio na Fali jest tylko dla osób dorosłych. Skontaktuj się z najbliższymi i im też o tym opowiedz.
8: Zatkało kakao?
0: No właśnie.
13: Hello, welcome to Skype call testing service. After the beep, please record a message. Afterwards, your message will be played back to you.
14: Potem, bo ja mam opory przed modleniem się w kiblu.
15: A ja bardzo lubię się modlić w kiblu.
14: No dobra, wiem, mówiłeś wiele razy, ale ja mam opory i sobie tak myślałem. Skoro umysłem mi jest się głupio modlić w kiblu, to może w duchu będę mógł się modlić w kiblu. Bo ducha to tam chyba nie interesuje, czy akurat robi kupę, czy akurat nic nie robi. I no, nie czy sądzisz, że jeżeli modlę się duchem, to całkiem okej jest, jeżeli modlę się w kiblu?
15: Ja wiesz co, ducha się pytaj, nie mnie. No co, czemu się mnie pytasz?
14: Poczekaj, zapytam się, Krzysiek, czy uważasz, że coś jest źle, że się modlisz w kiblu? I teraz mam czekać, aż mój duch mi odpowie, tak?
15: Wiesz co, nie wiem, bo to są takie... To się czuje ja trochę. Nie czujesz?
14: Nie.
0: Ja jak się modlę w kiblu, to czuję właśnie.

Było też tak, że Skała napisał i zaśpiewał piosenkę o Radiu na Fali. To było po tym, jak został wyrzucony w sumie przez Mapeta i Kloda bardziej niż przeze mnie z RNF-u za to, że się zżygał na antenie podczas audycji rockowej. No to ja tam broniłem, mówiłem, że jak rock, rockmen i tak dalej, to żyganie na antenie jest jak najbardziej spoko, no ale chłopaki się nie dali przekonać. Ja myślę, że to bardziej poszło o to, że krytykował po prostu. No zarówno Klot, jak i Mapet no, byli bardzo drażliwi, jeśli chodzi o krytykę jakąś tam, czy dyskusję z tymi, z nieprawomyślnymi. No i ten Skała był trochę taką drzazgą w dupie

0: Om spratsten, den negativne viben spratsten, den negativne viben spratsten, den negativne viben.
1: Hail to the king, baby.
2: No, to jest dla nas wielkie uznanie, że tacy ludzie także słuchają, którzy są z zupełnie innej bajki. No, którzy słuchają na przykład telewizji w USA, czy jakiś Bolsat, czy tym podobne. No, także fani jakiejś tam Baby Jagi i tego Biblera, czy tam nie wiem, jak tam się on nazywa, Bimbera, tak? Bimber. Ciekawe, czy on wie, jak Bimber się robi, ten Bimber cały.
3: Justin Bimber. No tak, Bimber. I Baba Jaga zwiastująca schyłek cywilizacji, koniec, czyli Baba, nie, jak było? Lady Baba, Gaga Baba Jaga, Jaga Gaga? Nie pamiętam właśnie.
2: No, tak trochę tak ładna właśnie, jak Baba Jaga.
4: Takie radio to my se sami możemy założyć.
5: Kurna, tatuś, to je to normalnie.
4: To je co?
5: No, żeby my se normalnie radio węzeła zrobili, nie?
6: Pinocheta wspierał i w ogóle.
3: Mamy słuchacza na antenie. Witaj, Blacha.
7: Tak, ja mam trzy słowa do Cookmana. Cookman, chciałem ci w audycji pomóc, a teraz po prostu odpierdalasz jakieś szopki na czacie. Weź się ode mnie, odpierdol. Ty z Martinem Lechowiczem się zabawiałeś do niedawna, a teraz wszystkich opluwasz.
6: Chłopie, napisałeś na czacie, że gówno są te twoje...
7: Skończyłem.
3: Blacha, ale no już Blacha uciekł.
6: Ja co powiem, Blacha napisał na czacie, że ma w dupie moje strategie, które tutaj ciekawie na przykład skomentował AK-47, że są ciekawe i Chodyn do mnie pisze. Ni z muchy, ni z pietruchy, zaczął po prostu, zaatakował mnie. Dlatego ja oddałem. To jest
8: to dobra, to przejdźmy może dalej do tego, na czym skończyliśmy, bo tutaj off-topic się robi.
9: Czat. 10 zł. Mnie się podoba powrót do przeszłości, bo wtedy nie znałem numer CRNF. Pozdrówa.
3: No proszę. Czat jest zadowolony. No. I chyba nie on jedyny. No to słuchamy dalej. Dobra, następny temat... O, ktoś dzwoni telefonem. Halo?
10: Halo?
3: Dzień dobry, witamy.
10: No witam. Rozmawiam z tym dziennikarzyną głupawym z Radio na Fali?
3: No tak.
10: Tak. Słuchaj no pan. Ja jestem skromny, chociaż wcale nie muszę. A pan się śmiejesz, że Wałęsa zarozumialec, że to, że tamto?
3: Nie.
10: A ja, panie, nogę w drzwi komunizmu wsadziłem. Zwrotu historycznego dokonałem. O 360 stopni, panie.
3: No tak, ale...
10: Mnie za wykłady płacą miliony. A pan, ile dostałeś od tych swoich podejrzanych sponsorów?
3: No w sumie...
10: 20 zł, panie? Ludzie, jeśli jeszcze raz, panie, usłyszę jakieś śmichy, chichy... Panie, na antenie, to panie, przyjadę się do was, w mordę dam, normalnie w mordę panie dam, na ziemię obalę, panie, ja już nie takie rzeczy obalałem.
3: Ja rozumiem, ale...
10: Komunizm obaliłem, to was nie obalę, panie, ludzie, Jan Paweł II sam mi pomagał, panie, jak Batman i Robin byliśmy, panie. A tu dziennikarzyna, jeden z drugim, będzie teraz się śmiał. Że Bolek, że to, że tamto.
3: Tyle, że...
10: Gdzieś ty był, jak ja obalałem. Szacunku trochę dla bohatera, panie. Tak więc zamknij pan jadaczkę, łaskawie, bo jak się zdenerwuję, to zniszczę to radio. Tak jak zniszczyłem komunizm. Do widzenia.
3: Do widzenia.
11: Ludzie.
3: Sam prezydent mnie... Zjebał.
12: Zatkało, kakao?
5: Kurde, no co? Kurde, no co jest, kurde?
11: to się krew poleje, mówię, a nie za chwilę na pewno.
12: Pani mówi, ale to jest specjalna robota.
11: Tu jest wizjonerka, która miała przy okazji w kwietniu i modlić się do lipca, bo w lipcu ma się przydzielać
12: krew. Mówiła, tak?
11: Tak. Ewa, jak mówię, pani, wie pani, nie czuje tego napięcia, które jest.
12: Czuję.
11: Wrzut pęknie.
12: Pęknie, tak.
11: Ale to jest specjalna robota, żeby wytłuc połowę
12: społeczeństwa. Tak, bo za dużo nas jest.
11: Za dużo, tak.
12: Jak kaczki.
2: Mam newsa.
3: Dajesz.
2: Czytam. W Łodzi 25-latek złamał penisa podczas seksu. I jeszcze gazeta pyta się ironicznie, jak to możliwe? Tak to! Jak wam pornografię wciskają do ręki, zakazują seksu, no to macie potem łamane penisy.
3: Ty złamany... No, to tak się mówiło kiedyś.
2: Ciekawe, czy bolało.
3: No właśnie, co tam jest do złamania?
2: Ja myślałem, że to się nie łamie, ale jest. Medycznie jest możliwość złamania penisa. I po prostu Polacy już są tak przestraszeni seksem wszystkim, że potrafią łamać penisy podczas seksu.
3: Gdyby kózka nie ruchała, to by penisa nie złamała.
13: No fajnie było wszystko, kurwa, wchodzę do windy, frajer wchodzi, kurwa, 90-letni prawie ten Józek, kurwa, z psem, a pies wali kupę. No kurwa, czujesz to?
3: Narkotyki, nie ruszam.
2: Narkotyki są do dupy.
3: Zażywasz, przegrywasz.
14: Radio na fali, zero ściemy.
15: Wrocław zakupił nowe oświetlenie dla całego miasta.
16: Dla całego miasta, to widzieliśmy, ja miałem to sfotografować, ale lenistwo się jakoś...
15: Myśmy wtedy zapomnieli o tym powiedzieć, ale nas to bardzo zaskoczyło, że całe nowe oświetlenie, czyli wszystkie choinki na gwiazdkę,
16: tak, i wszystkie ulice
15: były w tych trzech kolorach. Fiolet, granat i taki żółty-złoty.
16: I złoto-żółty właśnie. Taki komunikat szedł z Wrocławia, bo jak wiecie Państwo, Wrocław jest epicentrum świadomości dla Ziemi, a Ziemia dla Wszechświata. Wratislavia, czyli że wrota światła.
3: Ja to zawsze wiedziałem, że Wrocław jest centrum Ziemi, a Ziemia centrum Wszechświata. Wszystko się zgadza, wszystko zaczyna się układać. Ja nawet czuję teraz, jak w środzie mieszkam pod Wrocławiem, w Eś, to czuję, że to promieniuje ta świadomość. Taki świadomy się cholera czuję. Dobra, to chyba by było na tyle. Nie będę już tutaj... mam jeszcze sporo dżingli, ale to są już takie dżingle jakieś tutaj, jakiś Korwin, jakieś coś, jakieś mniej ciekawe. No tutaj się starałem Pietrzaka jakoś niby udawać, na przykład o...
17: Witam Państwa, mówi krawiec Pietrzak. Oj działo się, oj działo. Czytam z kartki, bo mam już wszystko w dupie, a najbardziej Tuska, bo to kawał chuja. Nadal nas buja, z Mirem, z Dzirem i Rychem na spółę. Jak sobie zrobi przerwę w kopaniu gały. Dziękuję Państwu.
3: No, to tak a propos tego, że się na PiS uwziąłem. Jak było PO u władzy, to jechałem po PO, no.
18: A jak ja przekonam Chińczyków, to tu będę miał całą batalię sputników z Chin.
3: A to jest dżingiel, który oznacza, że można dzwonić. A więc jak ktoś ma ochotę jeszcze pogadać, to proszę bardzo, proszę bardzo.
19: A sprząta pan w domu?
20: Nie, oczywiście, że nie.
19: A dlaczego nie? Bo to nie jest naturalne zajęcie mężczyzny?
20: Proszę panią, gdyby Newton sprzątał w domu, to by nie wymyślił prawa powszechnego ciążenia. No. On musiał leżeć pod jabłonką, prawda, i myśleć o różnych tam rzeczach. Miejsce Grodzkiego jest w cyrku między kobietą z brodą a murzynem z takim 20-calowym.
21: You must got, kurwa, some code because I not give you, kurwa, this PC, kurwa.
22: When
0: Don Crow, przyłapany przez tajnego agenta na sprzedaży marihuany, mógł mieć nadzieję na niski wyrok. Była to jego pierwsza kolizja z prawem, a marihuana nie ważyła nawet 30 gramów. Ale ława przysięgłych nie dopatrzyła się żadnych okoliczności łagodzących i wydała wyrok 50 lat więzienia. Dla 25-letniego Crowa, który właśnie wrócił z Wietnamu, był to prawdziwy dramat. Byłem przekonany, że walczę za moją ojczyznę w obronie moich kolegów. To przykre, wracasz do kraju i dostajesz 50 lat za sprzedaż odrobiny marihuany.
3: Ciekawe, czy w Stanach dalej takie kary są, że 50 lat dostajesz, kurwa, za 30G. Nie takie ilości się miało.
1: Na początku naszych czasów, w zamierzchłych czasach, kiedy człowiek jeszcze nie wiedział, co to ogień, było mu zimno.
22: To prawda.
3: A to jest pojebajka. Z Martinem nagrywaliśmy.
1: I jedzenie było niedobre.
22: I kobiety były, puszczały się dużo też.
1: Bo im też było zimno i musiały się do kogoś przytulić tam.
22: Tak było.
1: Ale trafił się jeden szczęściarz, który pewnego dnia rozpędził się niechcący, biegnąc z góry, biegł coraz szybciej i nagle przywalił łbem o skałę, aż iskry poszły.
22: Nawet niektórzy twierdzą, że przypieprzył.
1: Tak. I po czym...
22: A dlaczego to szczęście?
1: No, już mu tłumaczę. Szczęście było dlatego, że iskry spadły na ściółkę suchą i rozpalił się ogień.
3: Przypominam, że jest to bajka całkowicie improwizowana i wymyślana w czasie rzeczywistym. Wszystko to się na wyspie działo, oczywiście.
22: Przypomnijmy, że ściółka miała na imię Danuta i była znaną dziwką też wśród tamtejszej ludności.
1: Trzeba wam
22: stara, więc i sucha, dlatego się zajęła.
1: Tak. A trzeba wam też wiedzieć, że ten, co przywalił tym łbem o skałę i wywołał ogień, rozpalił pierwszy ogień, to był niewidomy właśnie też, dlatego przywalił.
22: To wyjaśnia tak, dlaczego.
1: Tak, czyli był to człowiek, którego jednocześnie los pokarał, sprawiając, że był on niewidomy. Los, oczywiście łamane przez Pan Bóg, łamane przez Józef Stalin, łamane przez Kim Jong-un.
22: No ale w tamtej akurat grupie społecznej, o której mówimy, Bogiem był, przypomnijmy, jeżozwierz. Jeżozwierz, jego wielki posąg stał na środku tego miasta i oddawali mu cześć z buraków.
1: Tak, i mieli taką specjalną kamienną książkę, która miała jedną stronę. To była taka pra księga. I ta księga miała właśnie jedną kamienną, grubą, jebitną, z ciężką jak...
22: Bardzo jebitną.
1: 100 ton ważyła ta księga i na tej księdze mieli wypisaną księga, tak, jedną rzecz.
22: Księga jeżozwierza też.
1: Widzicie? Było to mianowicie...
22: Dupa?
1: Nie.
22: Nie będziesz srać przy ludziach? Przykazanie?
1: Nie? Tak.
22: To?
1: Tak. Nie będziesz srać przy ludziach. No ale jak nie srać przy ludziach, jak jest ciemno?
22: Ja przypomnę, ja tutaj wtrącę, że dokładne słowa brzmiały: przekręty każdy, kto sra przy ludziach.
1: Tak, i takie prawo narzucił książę tych pra smoluchów, małpoludów takich, bo to nie był człowiek, to był taki małpolud, który wyewoluował z Adama, to znaczy, nie, przepraszam, on z kosmosu. Nie wiadomo do końca.
22: Skąd. Ale wierzyli, że pochodził od jeżozwierza.
1: Tak, jeżozwierzem było to, co wyryte było też na kamiennej księdze i tym, co było wyryte na kamiennej księdze, był właśnie jeżozwierz.
22: No przecież powiedzieliśmy już, że przeklęty każdy, kto sra przy ludziach.
1: Tak, tylko co do tego ma jeżozwierz?
22: No bo oni wierzyli w jeżozwierza. To było ich bóstwo przecież. Pochodzili wszyscy od jeżozwierza. Starego, tak, kosmicznego jeżozwierza.
1: Czyli stary, kosmiczny jeżozwierz, który nakazywał nie srać przy ludziach.
22: Ten sam, tak, tak, to on.
1: I to właśnie napędzało w ludziach pęd do postępu technologicznego, do zdobywania nowych umiejętności, do polepszania warunków swojego życia.
22: I tak głosi jedna teoria, ale ja się z nią nie zgadzam, bo jak sobie przypominamy, to szczęście tylko i przypadek sprawiły, że niewidomy szczęściarz przypieprzył w suchą, jak jej na nazwisko było. Ściółka.
1: W suchą skalistą.
22: Ściółkę, przepraszam.
1: Aha, w suchą, no tak, w Danuta. Suchą skałę. Skała też była sucha, no bo iskry by inaczej nie poszły.
22: To w skałę, tak, ale... Aha, to zajęła się pani Ściółka, przepraszam.
1: To widzisz, bo to było na skalę budowane i widzisz, to były takie dwa prądy się zrobiły. Jedni wyznawali zasadę, że w życiu trzeba dążyć do tego, żeby nie srać przy ludziach, czyli trzeba mieć luksusowy apartament, kibel taki oddzielony od innych i tak dalej, a drudzy poszli w kierunku płomiennej ściółki i losu,
22: tak,
1: który sprawił, heretycy, że stało się ciepło i ludzie się zaczęli przytulać do siebie bardziej, mimo że było ciepło, a wcześniej jak było zimno, tylko się przytulali.
22: Pierwsza grupa, religijni jeżozwierzowcy, taka była, konserwatystów, tych, o których wymieniłeś ich, oni właśnie dbali o to, żeby wszystko robić, co mówi Księga Jeżozwierza, nie stać znaczy przy ludziach, a drudzy, tak jak ty mówisz, heretycy, no zaczęli chyba z nimi, właśnie kiedy pierwszy raz pierwsza wojna wybuchła?
1: No tak, to musiało o coś im pójść. Jaki tu jest konflikt? Kosmiczny, podsumujmy to.
22: No to jest tak jeżozwierz, tutaj wiara w jeżozwierza i porządek we wszechświecie, który streszcza się słowami nie sraj przy ludziach.
1: Ani też na innych to zostało rozszerzone potem, nie sraj na innych.
22: To była wiara już zreformowana, kościół zreformowany jeżozwierza. I druga, no drudzy postępowi, którzy chcieli palić ogień, rypając się głową w skałę i zajmując suche panie, które zaczynały...
1: Skwierczyć.
22: Prawda tego. I tak, do pierwszej wojny doszło, zdaje się, kiedy?
1: Kiedy ktoś... sprofanował w brzydki sposób świętą ściółkę, srając na nią, i to było tym bardziej karygodne, że złamał też swoje zasady, bo srając na świętą ściółkę, srał także na innych. Natomiast wtedy tamci w odwecie podpalili świętą księgę jeżozwierza i
22: dokładnie
1: doszło do wojny.
22: Nie inaczej wybuchła wojna. Epicka, bym powiedział nawet. Tak jak ta muzyka.
1: To był koniec ludzkiej cywilizacji. Jak zwykle poszło o gówno.
22: O gówno, tak. Zawsze gówno jest sednem wojen.
1: Jest zawsze jeszcze... ktoś spali coś, widzisz, spaliło się.
22: Wszystko. I sucha baba też jest sednem wojen.
1: I to właśnie jaki z tego wniosek? Jakiś morał by się przydał. Nie teraz.
22: Morał jak morał. No w końcu było tak, że wojna się potoczyła. Jak już się wyrżnęli, jak to zwykle bywa u głupich ludzi, to podpisali wreszcie pokój ci, co zostali. Dużo ich nie było, ale na neutralnym gruncie, na wyspie świętego... Jakiego to było?
1: To był święty Jebnięty. Nie,
22: to chyba ten nawet, tak. No, już nie pamiętam, to najstarsi ludzie tylko pamiętają nazwę świętą przy Najświętszej Wyspy.
1: Tak, starożytni Rosjanie.
22: Chyba nawet. I tam podpisali pokój. Pokój, obiecując sobie, że o gówno walczyć już nie będą. Nikt.
1: Tak, to porozumienie zostało tak jakby uwiecznione. W takim symbolu to była płonąca kupa.
22: I potem zbudowano też taki wielki monument z napisem, że już nigdy nie będą walczyć ze sobą, z obietnicą. I tak się skończyła historia pierwszej wojny religijnej w tamtym świecie.
4: Dzisiaj akta! Jutro stan wojenny! Dzisiaj akta!
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczów Radia na Fali. Radio na Fali was rozwali. Tak jak właśnie ja rozwaliłem komunizm. Żebyście mi o tym pamiętali. I radio słuchali.
7: Nie, no nie pretenduję do roli wieszcza czy roli proroka. To wie pan, no przyjdą wybory prezydenckie, albo prezydent będzie gdzieś leciał i to się wszystko zmieni.
23: Komputery, szmery, inne bajery, kosmiczne reptiliany, magiczne talizmany, zapraszanie gości z siódmej gęstości, narkomani z kosmosu i teorie chaosu.
24: Teorie chaosu. Wiedz, że coś się dzieje.
13: Co do konopi, no to na pewno trzeba walczyć z marihuaną, ale czy marihuana jest z konopi? Chyba nie.
25: Nie i koniec. Znaczy, chcecie legalizować marihuanę, wybierzcie innego premiera, innego i inną partię polityczną.
26: Zalegalizować marihuanę? No, w żadnym wypadku. W żadnym wypadku.
27: A komu to potrzebne?
26: A dlaczego?
27: Dlaczego?
28: Nie muszę, nie chcę i nie będę.
29: Pana marihuanę. I co,
30: zapali pan? Karaniu, to jest problem, żeby zapalić marihuanę.
29: No to nie pan zapali.
30: To nie jest marihuana. To jest zwykły papieros.
28: Nie muszę, nie chcę i nie będę.
13: No i zapoznałam fajnych Polaków, dziewczyny, chłopaki, żeśmy pracowali, było git. A że w Holandii jest krajem takim, wiesz, do przodu. Poszliśmy do normalnie w każdym kiosku, sklepie spożywczym, w aptece czy monopolowym. Poszliśmy, no i kupiliśmy sobie tego, trawa gratis, kurwa i git. I lecimy.
31: Cześć, to jest Gacjan. Jestem przeciwny legalizacji marihuany. To są... niedobre dla zdrowia ludzkiego rzeczy i po prostu jestem przeciwny legalizacji marihuany. Pozdrawiam wszystkich i na razie cześć. Bye, bye.

0: i wszyscy śpiewają. Riki tiki, fiki miki, wytyki do Ameryki. Świetny humor, dobra zmiana, a teraz jem se banana. Hop, siup, bęc i fiku miku na patyku. Bum, tralala, skacze fala, wszyscy mnie słuchają, bo to niezłe bajo jajo.
1: Ty pojebie, kurwa, się zamknij tam, kurwa, nie bajo jajo, ty pierdolony chamie.
2: A ten Turek, to ja wiem, o kogo chodzi, no proszę pani. On będzie, ten Turek będzie, proszę pani.
3: Przepraszam najmocniej. Pani jest tu kierowniczką? Kurczaka podaje sprzątaczka brudną ścierką.
2: Ja tu jestem kierownikiem.
4: Przede wszystkim pani po chamsku wyrwał tego kurczaka!
3: Jako korpus delicti.
5: Ścierkę mi wyrwał, moje narzędzie pracy.
4: Panie kierowniku, ukraść chciał mi tego kurczaka!
5: No pewnie, bo po co by wyrywał? To złodziej!
4: I pijak, bo każdy pijak to złodziej!
3: No, niech pan sam osądzi, czy to jest w porządku?
6: Uspokój się, Kaziu.
3: Brudna ścierka, proszę pana.
2: Od tego jest ścierka, żeby była brudna.
3: Proszę pana, podstawowe zasady higieny...
2: Proszę pana, podstawowe zasady higieny są takie, że jak się wchodzi, to się puka.
7: A oni w tym obozie to mizerną kondycyją.
8: Jak mizerną? Toż to była cała turecka potęga!
7: No też mnie potęga, no to przecież 3 ochmacone szkapy, 12 chudej piechoty, no.
8: A nasz hetman, to gdzie?
7: No gdzie, no nasz hetman tu stał, całą swoją potęgą, ale jakoś nie chciał się ruszyć i wysłał awansem Turczynom taki szczodry basarunek, żeby się przesunęli.
8: Panie, w tym miejscu to pomnik stoi dla upamiętnienia, jak hetman z husarią ruszył i Turczyna rozgromił. O, tak, a żadnego basarunku nie dawał.
7: Dawał!
8: Ale taki!
7: Kurde, co jest?
9: No, to przypominam sobie ten odcinek, to był ten, w którym Ferdek się strasznie mądry zrobił, bo dostał cegłą w głowę. Się strasznie mądry zrobił. Na historii się znał. No, to był właśnie teraz ten moment, gdzie znowu się wkurzył na niego inny historyk, bo się nie dogadywali i znowu mu cegłą w łeb przyłożył. No i Ferdek wrócił do stanu poprzedniego. Dobra, chyba tyle, jeśli chodzi o dżingielki, które dzisiaj przygotowałem. Trochę tego było, nie?
10: Let's rock.
11: Voice module online. Audio functionality test initialized. Designation Liberty Prime.
9: No, dobra. To zaczynamy, myślę, już taką afterową trochę część audycji bardziej. Można dzwonić. Pamiętajcie, że kto pierwszy, ten lepszy i niekoniecznie mogę mieć ochotę odbierać na przykład 5 osób naraz, nie? Nadal uważam, że to jest właśnie przyczyna tego, że są dymy, chamstwo, kłótnie. Jak się odbierze nawet ludzi na poziomie 10, to oni mogą nagle się zacząć żreć ze sobą i się za łby wezmą i jeden drugiemu będzie chciał nosa odgryźć. O, co tu piszecie? Bo tu było pytanie, co będzie się jutro działo. No jutro będzie audycja Jacka. Aha, no tak. Jutro audycja Jacka z prawej strony mapy. Będzie to audycja pod tytułem Prostowanie szabli. Prostowanie szabli. No więc można się domyśleć, o co chodzi. Zapraszam wszystkich do dzwonienia, także ludzi alternatywnie myślących, żeby dyskutowali z Jackiem. Ale pamiętajcie, że Jacka to się raczej nie uda na przykład sprowokować, żeby się wkurzył i zaczął tam bluzgać. On jest bardzo opanowany. To jest bardzo opanowany człowiek i bardzo kulturalny. I myślę, że jak ktoś zacznie dymić, to tylko sam kiepsko wypadnie, bo ułatwi zadanie Jackowi. No bo to będzie na pewno mocno konfrontacyjna audycja. Ostatnie audycje przekimałem i miałem nadzieję, że dzisiaj coś będzie, a tu dupa. No to też jest normalne, że się wszystkich nie zadowoli. I nie każda audycja jest dla wszystkich. Dzisiejsza audycja była dla tych, którzy chcieli sobie się pośmiać na przykład. Dla ludzi z poczuciem humoru. No chyba, że no, zawsze można powiedzieć, a co tu było śmiesznego, Krawiec. To wtedy bardzo chętnie bym się dowiedział, co śmieszy taką osobę, która na przykład oświadczy, że dzisiaj nawet wara nie dygła. To w ogóle była żenada. Ciary tylko przechodziły po plecach i totalna rzeżuncja, cringe i w ogóle no, dziadostwo. To chętnie bym się dowiedział, co bawi kogoś, kto tak uważa. No, a audycja była dla tych, którzy mają ochotę się pośmiać i powspominać sobie, może bardziej to po prostu, powspominać sobie dawne czasy, czasy Radia na Fali jeszcze. No, gdzie takie rzeczy sobie nagrywaliśmy, różne. Okej. Okay.

No, dawniej, kiedy było więcej nadających, a był czas, że tych audycji tutaj z 10 różnych było w nocnym radio, to zawsze mogłem powiedzieć, no są różne audycje. Nie lubisz słuchać Krawca, to sobie włącz kogoś innego. No a dzisiaj trochę, no, mniejszy wybór jest. Jest Anulka, jestem ja. Czek Tulek zrezygnował z nadawania, ale nadal jest jakby tutaj w redakcji i może kiedyś wróci, a może coś nagra sobie tak okazyjnie, tak jak Jacek się zjawił teraz, nie? To może Czek Tul coś nagra. No zresztą nagrywał w taki sposób trochę, jak składał na przykład mój komputer. Tak. Nie, to nie są kasety pana Krawca. Nie są. A na takich kasetach magnetofonowych można zaskakujące rzeczy znaleźć czasem. Bo kiedyś tak było, że się dużo nagrywało magnetofonem. I niektórzy nagrywali. Kiedyś znalazłem kasetę w takim zakurzonym pudle, gdzie były nagrania poprzedniej właścicielki tej kasety. Nie wiem, w jaki sposób ona się dostała w moje ręce, czy ktoś mi dał, czy coś, ale tam gdzieś. Po głównej części, nie pamiętam, czy tam była muzyka, czy coś innego, ale po tym nagle zaczęła lecieć bajka, którą po prostu jakaś dziewczyna opowiadała swojemu, nie wiem, młodszemu braciszkowi czy siostrzyczce, siostrzyczce, ale trudne słowo, nie? Siostrzyczce swojej, albo braciszkowi. No bo jakiemuś dziecku w każdym razie. I opowiadała dosyć długo bajkę, też taką improwizowaną, że tam idzie sobie jabłko, tralala, jestem sobie jabłko. Potem pan Tłuczek się pojawiał, coś tam wymyślała, jakieś głupoty. Ja byłem zdziwiony, co to w ogóle jest, nie? Kto to jest? Nie wiedziałem nawet, kim jest ta osoba. A to były jeszcze czasy, kiedy za bardzo nie było żadnych audycji w internecie, żadnych YouTubeów. I takie coś znalazłem dziwnego, nie? Dziwna sytuacja. No, seks taśmy z radia na fali. Oh. Etam dzisiaj nadawał właśnie. Ponadawał trochę. Etamistrz. Chyba nie za bardzo się poczuł zachęcony donatami. Chyba tylko ja.

Przypominam, CzekTool ostatnio wkleił tutaj linka, to znaczy zorientował się, że ktoś stworzył nowe radio na fali, tym razem pod adresem PL, w domenie PL, i to jest radio, gdzie puszczają disco polo. No to trochę taka krzywa sytuacja, nie? Że ktoś sobie tworzy radio na fali i tam jakieś pierdoły lecą, jakieś bajerfule. I prowadzi to jakaś zakręcona pola. Może się odezwę. Bieszczad chyba podobną sytuację miał, też taką kasetę jakąś dorwał, gdzie też jakieś bajki były nagrywane. A, tu dostałem linka też. O, w ogóle tak, pierwsza sprawa, zapraszam na kanał Dark Side of the Earth. Dark Side of the Earth. Wkleję wam linka. To jest, jeśli lubicie na przykład rocka gotyckiego albo metal gotycki, może bardziej rocka gotyckiego, to zajrzyjcie na kanał. Na pewno wam się spodoba, bo to jest cały kanał poświęcony właśnie temu tematowi. Pojawiła się tam Maja Konarska, wokalistka dawnego zespołu Moonlight, i tam nas zareklamowali. No to wypada się odwdzięczyć tym samym, nie? I to nawet chyba więcej niż raz tam było wspomniane o nocnym radio. To trochę zaskoczenie. To mi z kolei Ania dzisiaj podrzuciła. I fajnie. Ja lubię reklamować innych, a jak ktoś nas zareklamuje, to jeszcze lepiej. To jest młody kanał, więc przyda się trochę subów. No ale to raczej dla tych, którzy lubią gotyckie właśnie klimaty. Rock gotycki. Swoją drogą Moonlight to był chyba pierwszy zespół, który grał muzykę tego gatunku właśnie, z którym się zetknąłem. Rock gotycki. Rock gotycki jest fajny, jest taki melancholijny, mroczny, teksty traktują zwykle o różnych takich mrocznych aspektach życia. Cierpienie, bóle egzystencjonalne. No i ogólnie ta muzyka, ten gatunek powstał jakoś w latach 60. I był trochę taką chęcią może powrotu do dawniejszej nieco poetyki, wrażliwości takiej. No, ja bardzo lubię. Lubię też metal gotycki, na przykład Theater of Tragedy. Krawiec, a znasz mapę metalu? Nie znam. Wiem tylko, kto to jest zdrajca metalu. To Nocny Kochanek nagrał piosenkę Zdrajca metalu. Kurtkę kupioną, coś tam, jak to było? Kurtkę skórzaną kupioną na raty oddałeś matce na szmaty. No. Zdrajca metalu. Tam się Michał Wiśniewski pojawia gościnnie. Pamiętam, zaraził mnie taką lepszą muzyką kolega, który się znał na muzyce, fajnych rzeczy słuchał, no to dał mi Moonlighta i bodajże Ankh i jeszcze chyba było Liquid Tension Experiment. Mi się to, wszystkie trzy kapele mi się bardzo spodobały. No, a pierwsza przygoda z metalem to bodajże Moonspell. Lord Pandemonium, Moonspell. Na jednej stronie był właśnie Lord Pandemonium, na drugiej Moonspell. Pierwsza płyta Under the Moonspell. Mi się to bardzo spodobało, bo strasznie mroczne. Mroczne, szatańskie. No, przez część życia byłem metalowcem i trochę takim pseudo-satanistą, można powiedzieć. Tak, gdzieś tam fascynował mnie ten mrok. Biblię szatana się czytało i tak dalej. Map of Metal, żeby wpisać w wyszukiwarce.

0: Okej.
1: Okay. Dobra. Dostałem tu ciekawe info. Kostrzewski nagrał audiobooka Biblii Szatana, ale nie słuchałem nigdy. Listy z ziemi fajne czytał. Z metalu to tylko Metallica, pisze Psycho i chyba trochę troluje, bo to... Znaczy, no nie, no... Metallica, no... To bardziej taki hard rock, nie? Zawsze był dla mnie niż... To nawet ciężko nazwać heavy metalem w sumie, nie? Liquid Tension jest świetny. Na basie szyje tam Tony Levin z King Crimson.

Wkleję wam jeszcze raz tutaj linka do zrzutki. Matka zbiera pieniądze na to, żeby ciało syna z Danii sprowadzić, który się powiesił. Bardzo smutna historia. Jak macie parę groszy, to nawet nie wpłacać dla krawca, tylko tam na przykład wpłacić dyszkę, dwie, czy na ile kogo stać, nie? Jak kogoś stać, to stówę.

0: z metalu, tylko złoto i kadm i ołów, tu piszecie. O, także byłem metalowcem. Chodziłem sobie w glanach, w czarnych bojówkach, w czarnej skórze i w czarnym podkoszulku. Długie włosy zostały do dzisiaj, ale to bardziej z powodu, że mi się strzyc nie chce. A Biblię Szatana może sobie posłucham. Audiobooka faktycznie. Albo poczytam. No. A z newsów deepfake'i zaczynają się różne pojawiać. Myślę, że może się teraz dużo deepfake'ów pojawić jeszcze przed wyborami. Pojawił się deepfake Mateusza Morawieckiego. Na przykład jakiś. Coraz lepsze są te deepfake'i. Niedługo sam się zajmę tym. Zacznę wykorzystywać te tensory na karcie i spróbujemy... Chcę się tego nauczyć po prostu. Chcę się nauczyć, jak podrabiać głosy. A może uda się połączyć talent do parodiowania, jeszcze przepuścić to przez AI i wyjdzie toczka w toczkę. Już naprawdę nieźle podrobiony czyjś głos, nie? No, ale na pewno nie będę tego używał w sposób taki niemoralny, żeby kogoś tam oszukać, że ktoś coś powiedział, nie? To raczej tak myślę o twórczości jakiejś po prostu satyrycznej. Czarne podniebienie. Tak, coś było u Kononowicza, tak? Że warmianin z czarnym podniebieniem. W komentarzach ktoś napisał pod audycją Kononowicza, do Jacka skierowany był wpis, czy warto było rozchodzić się z żoną, żeby się knurem opiekować, czyli wynikałoby z tego, że Jacek, że żona nie wytrzymała tego zainteresowania, no to można się w sumie domyślić, nie? Jakby, to do dziewczyn mówię, jakby wasz facet całe dnie spędzał z Kononowiczem i go gdzieś tam woził, jeździł, a do domu przyjeżdżał zjeść, poruchać i wyspać się, to chyba żadna kobieta by tego nie wytrzymała. Tam w ogóle się ostro kotłuje. Barney z kolei zaproponował zawieszenie broni, zakopanie topora wojennego wszystkim innym kanałom, bo te kanały tam walczą ze sobą, na rzecz rozwalenia, żeby jakby łączyć siły i walczyć z tymi, z którymi naprawdę trzeba walczyć, czyli oczywiście Sradek i Kosno. Ci zostali tam wymienieni. Te szony zaraz zrobią ustawę, że za fake film grozi 100 lat stryczka. 100 lat stryczka, to dobra. No i pierw cię wieszają, potem jeszcze cię poćwiartują, rozrzucą na cztery wiatry. No. Na pewno coś takiego przygotują. Oni by najchętniej zabronili wszystkiego i karali za wszystko w ogóle. Tylko pytanie, na ile im pozwolimy? Na jak dużo? No, ja się całkiem nieźle czuję. Niby śpiący jestem, to człowiek by się napił tej kawki albo energetyka. To jednak trochę pomaga. Ale ogólnie samopoczucie jest lepsze bez tych energetyków, bez alko. Zastanawiałem się dzisiaj, czy nie kupić jakiejś flaszki, jakiegoś winka czy coś, ale halt. 100 lat stryczka albo 15 złotych grzywny. Tak, to oczywiście nawiązanie do Konona. Że kara 25 lat więzienia albo 200 złotych grzywny, nie? Do wyboru. A Konon się kończy. On ma chyba już coś w rodzaju demencji.
1: coraz głupszy jest, nie? On zawsze, on oczywiście nigdy nie był tytanem intelektu, ale już jakby coraz głupszy się robił, coraz okropniejszy we współżyciu. No i chyba coraz gorzej, coraz ciężej mu się ruszać i tak dalej. Też będę się badał teraz. No, na zasiłek nie mam co liczyć za bardzo, bo raczej nie zdobędę różnych zaświadczeń, gdzie pracowałem. Co ciekawe, w wielu firmach w sumie pracowałem, nie? Ale ciężko jest to zdobyć. Gdzie ja mam teraz dzwonić? Co, mam dzwonić do jakiejś firmy, co jej nie ma od 10 lat? Czy co, mam za granicę pisać maile, żeby mi wysłali, czy co? Więc mogę liczyć tylko na ubezpieczenie, bo to podobno dają każdemu i nie trzeba mieć żadnych zaświadczeń. Znaczy ja po prostu przyjdę i w razie czego powiem, nigdzie nie pracowałem. W dupie byłem, gówno widziałem i nigdzie nie pracowałem. Jestem obibokiem, skoro mam coś przynosić, no to uznajmy, że nigdzie nie pracowałem. I proszę mi chociaż to ubezpieczenie dać. Zresztą jakoś tak się brzydzę brać pieniądze od państwa. Nigdy nie brałem żadnego zasiłku pieniężnego, nic takiego. No raz tylko od tej Unii Europejskiej, ale to nie jest państwo polskie. Ja się brzydzę najbardziej brać od polskiego państwa pieniądze jakoś, nie wiem. Od polskiego rządu, z polskiego budżetu, od polskich podatników się jakoś brzydzę. No właśnie, tutaj Wiesław pisze, że kawa jest zdrowa, ale oczywiście nie ta rozpuszczalna, tylko taka normalna. No, ekspres mam niby. No właśnie, trzeba sobie parzyć kawkę, bo to jednak nie jest tak łatwo wytrzymać długo przy mikrofonie. Trzeba się trochę wspomóc, nie? Fajki niby coś tam dają, tak ożywiają człowieka jakby na chwilę. Ożywiają, pobudzają, tyle że to tak się jara i fajka, i fajka, i fajka. No i to też się odbija na zdrowiu. Tak naprawdę piję wodę mineralną. To sam jestem sobą zaskoczony. Też dopuszczam taką możliwość, że te bóle w klatce piersiowej, co miałem, teraz mi troszeczkę to zeszło, że one się wzięły od kaszlu. Po prostu strasznie kaszlałem, bo się okrutnie przejarałem po prostu, nie? Bardzo miałem ostatnio taki okres, że dużo jarałem. No i po prostu tak sobie przepaliłem te płuca, bo wiecie, ten dym, ta żywica i to po prostu gdzieś tam osiadło i strasznie kaszlałem, ale tak po prostu się zanosiłem tym kaszlem i po prostu mogłem sobie nadwyrężyć te płuca, coś tam się naderwało, nadwyrężyło, nie wiem, ale to tak zgaduję, no dopóki się nie przebadam, to nie będę wiedział. A może być tak, że pójdę do lekarza i dowiem się, że nowotwór, że rakowski. Też tak może być. Nawet już sobie czytałem o eutanazji, jak to jest. I a, tu mi Kotkiewicz podpowiada, że można świadectwo pracy z nieistniejącej firmy z ZUS-u otrzymać. A widzicie, to może jakoś, tak nie wiem, zasiłek brać. No brzydzę się jakoś. Wolę od was brać. Tak naprawdę to trzeba się więcej za robotę wziąć i tyle. Dzisiaj takie czasy, że nowotwory, udary, zawały, ciśnienie, kłopoty z ciśnieniem. No, z różnych pewnie rzeczy to wynika. Żyjemy może mniej zdrowo niż kiedyś. Jemy bardziej chemiczne rzeczy z większą domieszką różnych substancji przeróżnych. Cześć, kosmonauto.
2: Cześć, kosmonautu. Ja o tym zasiłku chciałem ci powiedzieć, za co ty chcesz zasiłek wziąć?
1: Jak za co?
2: Dla bezrobotnych?
1: No tak.
2: Myślisz, że to tak o sobie pójdziesz i dostaniesz zasiłek dla bezrobotnych?
1: No nie tak o, tylko trzeba pokazać te świadectwa pracy, tak? I to na jakiś czas tam...
2: Nie. To tak nie działa. To możesz do emerytury sobie nazbierać tych świadectw pracy. W Polsce, żeby zasiłek dostać, to musisz mieć przepracowany rok przez ostatnie 18 miesięcy i wtedy ci się należy zasiłek w wysokości jakichś, nie wiem, na rękę to chyba 700 zł będzie.
1: A, widzisz, takie buty.
2: No nie ma tak, że wszystkie sobie świadectwa pracy z całego życia weźmiesz i nawet z zagranicy i dostaniesz zasiłek. To nie ma tak hopsiup, panie. To każdy by tak sobie mógł robić.
1: A ty jesteś teraz na zasiłku na przykład?
2: Nie jestem. Ja teraz pracuję. Ale ostatnio byłem, tylko że ja miałem przepracowane tam rok przez... No przez półtora roku musisz rok przepracować, wiesz?
1: Aha. No widzicie, no to z czegoś się dowiedzieliśmy, jak to jest, to już wiemy. No to nie jest tak łatwo, faktycznie. Ale ubezpieczenie zdrowotne to każdy chyba dostaje, nie? Tak po prostu.
2: Tak, jak się zarejestrujesz w Urzędzie Pracy, to masz od razu ubezpieczenie zdrowotne i to nie ma z tym problemu żadnego, nie? Właśnie to jest dobre, że jak jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy, wtedy do lekarza masz za darmo. I no, o to chodzi, nie?
1: No to jest nawet cenniejsze niż jakiś tam zasiłek, bo zasiłek to przez jakiś tam tylko czas dostajesz też, nie? To nie jest tak, że w nieskończoność.
2: Tak, to nie jest tak, że zależy też od stażu pracy, jaki przepracowałeś i to może być chyba do 2 lat, tego co się nie mylę, może się mylę, zasiłek ci może przysługiwać, ale to już chyba taki najdłuższy, a tak to z rok możesz dostawać tylko.
1: No... A to, trochę się boję, że będę czekał na wizytę u lekarza rok, nie? Tak jak to się mówi. Może tak być, że się nie doczekam, że prędzej zdechnę, niż się doczekam na wizytę jakąś u lekarza. Zęby też bym se chętnie wyleczał, bo mam już w bardzo złym stanie. Po prostu mnie nie stać na dentysty. To strasznie drogie jest, nie? I wiesz...
2: Tak. W NFZ-cie 1 i 2 ci mogą wyleczyć. Więcej ci nic nie przysługuje. W takim ubezpieczeniu społecznym. Naprawdę.
1: No tak, jakoś tak jest. No. Nie wiem, czy 1 i 2, ale jakoś tam do 3 właśnie, czy coś, nie? Ale ciekawe, czy na przykład czyszczenie zębów masz z NFZ-u.
2: No co ty?
1: No co?
2: To wyrywanie tylko.
1: Nawet ci nie wyczyszczą, nie? Tych zębów z osadu, z kamienia, nic. Tylko...
2: W NFZ-cie może i ci wyczyszczą, ale będziesz musiał poczekać. Nie wiem, nie znam się, bo nie byłem nigdy w NFZ-cie u dentysty, chyba w szkole, w podstawówce. Ostatnio co byłem u dentysty takiego nieprywatnego, to... Może ci wyczyszczą za 5 roku, jak się zgłosisz.
1: Tak naprawdę to trzeba coś zacząć w końcu sensownie zarabiać, jakieś konkretne pieniądze i sobie pójść jak normalny, cywilizowany człowiek, zapłacić, wyleczyć, zrobić wszystko ładnie, pięknie i już. I tyle.
2: O widzisz, tutaj ktoś napisał miś Barnaba, że... Włącznie. Ale ciekawe,
1: możesz powtórzyć, co napisał miś Barnaba, bo cię na chwilę przerwało.
2: Że NFZ do 4 włącznie. Aha. Tylko. A nie wiem, czy to jest leczenie kompleksowe, czy tylko jakieś tam... No co, można wyrwać tylko chyba do 4. To są te tak zwane siekacze. To tam kanałowego nie zrobisz w siekaczach, nie?
1: Akurat to częściej się psują te zęby tam z tyłu, nie? A nie te z przodu.
2: Właśnie.
1: No, specjalnie tak zrobili. No, widzicie, jak to jest, nie?
2: A czekaj, bo... Poczekaj. KGB pisze, że 2 razy w roku jest czyszczenie kamienia na NFZ. To ja nawet nie wiedziałem.
1: To widzicie, jednak dobrze robi tutaj zbiorowa wiedza. Zawsze się możemy tu spotkać i ktoś coś wie i powie, nie? Czyli czyszczenie też 2 razy do roku. No to nice.
2: No ja polecam ogólnie krawiec.
1: Myć zęby.
2: Nie ma działalności gospodarczej. Nie, myć zęby to tak, swoją drogą, ale jak nie masz działalności gospodarczej, to zarejestruj się w Urzędzie Pracy. Przynajmniej coś ci się stanie, jakiś wypadek, to masz podstawowe leczenie za darmo, nie? Nawet jakiś COVID.
1: A można
2: COVID
1: być
2: albo...
1: A można być bezrobotnym, pracując gdzieś tam na umowę o dzieło od czasu do czasu?
2: Nie, to już całkiem co innego jest. To już nie możesz być bezrobotnym wtedy. To jest najgorszy typ umowy.
1: No to przerąbane, no to ja nie mogę w takim razie.
2: No widzisz, umowa o dzieło to jest najgorszy typ umowy, bo ty musisz sobie wtedy sam składki opłacać, żeby mieć dostęp do lekarza.
1: No to chuj, po prostu się muszę się z kimś tam dogadać, żeby mnie zatrudnił, normalnie pracować sobie zdalnie dla jakiejś agencji i niech mi dadzą zatrudnienie, żadne umowy o dzieło, bo... Albo, no nie, a chociaż nie, jak już mnie zatrudnią, to już będę miał kasę, to sobie pójdę sam i zapłacę. Więc o kant dupy rozbić, jak wszystko, co z państwem związane. I zawsze miałem to przekonanie, że wszystko, co państwo ci oferuje, co państwowe, co wyprodukowane przez państwo, jest kiepskiej jakości, jest do dupy, śmierdzi i w ogóle lepiej tego nie tykać. I nie działa.
2: No właśnie nie. Śmierdzi, nie działa. No właśnie nie, kurde, chcę ci wytłumaczyć. Jakby nie było Państwowej Służby Zdrowia, to byś musiał płacić za leczenie, nie wiem, no 100 tysięcy na przykład za jakąś tam operację czegoś. A tak to masz w NFZ-cie za darmo. Musisz na to czekać pół roku, ale masz za darmo, nie?
1: To jest też ciekawe, że zęba ci już tam dalej z tyłu nie wyleczą.
2: Bo dentystów nie ma, brakuje dentystów.
1: Zęba ci nie wyleczą, ale chemioterapię, która jest kosztowna i różne takie zabiegi, operacje, za którą bym normalnie zapłacił tam 100 tysięcy dolarów rumuńskich transferowych, to już tak. To kolejna cecha. To, co związane z państwem, to musi być popierdolone i bez sensu też zawsze.
2: Nie, to ma sens właśnie, bo... Ból zęba, jak ci wyrwał zęba, to ci nie zagraża życiu żadnemu, nie? Twojemu życiu ci nie zagraża. Ból zęba.
1: Zagraża.
2: Wyrwiesz, to
1: też.
2: Wyrwiesz.
1: Znaczy, po obsuty ząb zagraża, tak? Bo mogą ci się te bakterie, ten syf, może ci się dostać do krwobiegu i podobno nawet można mieć właśnie z sercem kłopoty, jak masz popsute zęby.
2: Dobrze, to idziesz i wyrywasz go i tyle, już ci nie będzie zagrażał. To już wtedy musisz czekać na przeszczep. Jaka klinika prywatna ci zrobi to, nie wiem, za pół darmo. Znaczy nie, no za pół darmo to nie. Za darmo w ogóle. Tylko musisz czekać na to. A w prywatnej ile byś musiał wydać? I też byś musiał czekać na dawcę organów tak zwanego. I byś musiał wydać, nie wiem ile serce kosztuje teraz. Może u Chińczyka taniej jakoś.
1: Bo tu pisze jeszcze Wiesław, że trzeba kombinować i trzeba się po prostu dogadać z kimś, żeby cię zatrudnił na 1/8 etatu, coś mu tam zabecalować i masz zatrudnienie i masz ubezpieczenie zdrowotne, nie?
2: No tak, jak masz jakiś inny dochód swój na czarno, to pewnie, że się opłaca takie rzeczy robić.
1: To ja się dogadam zaraz tu. I jutro się do ziomeczka zadzwonię, mnie zatrudni na 1/8 etatu i już.
2: Tylko, że on za ciebie też będzie musiał składkę zdrowotną płacić.
1: No i ZUS cały, nie?
2: Mhm.
1: No to jest koszt jednak. To musiałbym mu to wszystko zwrócić, a ja w życiu nie takich pieniędzy nie będę miał. Ile teraz ZUS? Ile jest teraz ZUS?
2: Nie wiem. Trzeba by spytać jakichś przedsiębiorców, którzy mają firmy. Może ktoś napisze na czacie.
1: No nie, to też ciężko. Ale czekaj, ale no to on płaci ZUS i 1/8 pensji jakiejś tam minimalnej, no to wychodzi trochę kasy, nie?
2: Nie mam pojęcia, jak to teraz jest, bo te przepisy się zmieniły ostatnio i jakieś 9% chyba jest. Zresztą chuj wie, nie wiem. Niech ktoś powie, jak to jest ten, co zatrudnia jakichś tam pracowników na 1/8.
1: Czytam sobie tutaj. Pełne składki ZUS w 2022 dla przedsiębiorców bez ubezpieczenia chorobowego wynoszą 1316 zł i 54 grosze. Plus składka zdrowotna 2023 a z ubezpieczeniem chorobowym 1418 plus składka zdrowotna. Kupa hajsu.
2: Miesięcznie?
1: Tak.
2: Czy rocznie, bo ja nie wiem.
1: No miesięcznie. No. Kupa hajsu. Półtora, jakby się chciał dogadać z kolegą, to on musi za mnie półtora klocka zapłacić, nie?
2: No.
1: No to wcale nie jest tak prosto się dogadać.
2: No nie jest.
1: Nie ma co kombinować, trzeba normalnie się gdzieś na zdalną zatrudnić, na pół etatu się zatrudnię, to będę miał połowę czasu na radio jeszcze, bo na cały etat to bez sensu, to już, nie, już bym nie miał siły. Nie jestem aż tak pracowity, żeby kurwa tyrać i jeszcze coś jeszcze nagrywać. To by mi się już nie chciało.
2: No, a może ktoś tu będzie miał na czacie lepsze pomysły, jak to wszystko zrobić tak, żeby nie trzeba było płacić za te ZUS-y, tak jak wcześniej mówię, żeby zarobić, ale się nie narobić. A ktoś jakiś.
1: No to ja wpadłem na pomysł, radio założyć. Wtedy otworzyć. Można zarobić i się nie narobić. A tu dołączył do nas Dubliński, niespodziewanie. Michał, cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Projekt 28 tak zwany, tak?
3: Tak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Chciałem powiedzieć, że bardzo mi się dżingle podobały. Ogólnie bawiłem się naprawdę zacnie.
1: No to miło.
3: Poprzednie. No, naprawdę kozak.
2: Który najbardziej?
3: Szkoda, że tego nie spieniężyłeś, krawiec. Naprawdę, bo to... Majstersztyk, powiem ci, majstersztyk. Takie rzeczy to puszczali w radiach kiedyś, dawno, dawno temu. I te wszystkie skecze radiowe nie były aż tak zabawne jak te twoje. Naprawdę. No mówię szczerze, nie?
1: No, nice, ja się bardzo miło.
3: Dużo radia osłuchałem. I znam różne jakieś tam... starodawne, powiedzmy, jakieś audycje, które latały tam w radiach. Tytułu ci nie powiem, ale na przykład, nie wiem, Studio 202 chyba było, czy 402, tam Rewiński występował chyba, ktoś tam jeszcze.
2: To 102, dokładnie.
3: Dawno to było, no ale to są dżingle naprawdę na tym poziomie, człowieku. To pełny profesjonalizm, autentycznie. To nie wstyd by było tego puścić gdziekolwiek, w jakimkolwiek radiu, autentycznie. No, może w Radiu Maryja to nie. Ale tak poza tym, to naprawdę ja jestem pod generalnie gigantycznym wrażeniem i myślę, że powinieneś wrócić do tego, stary. No, nic mi się tak w radiu bardziej nie podobało nocnym autentycznie niż to. Majstersztyk. Gratulacje, naprawdę.
1: Nice. Miło usłyszeć. No to były takie dobre czasy, no. Ale też, no... To są takie no, lepsze rzeczy wyłuskane, ale większość audycji w Radio na Fali to nagrywaliśmy tak, jak tu sobie nagrywamy. No. A może nawet gorsze to było, bo mniej doświadczenia było. Więc to są takie rzeczy wyłuskane w sumie też. Nie? I to tak może wyglądać, że ale to było radio wtedy, takie były skecze, jingle. A to był jakiś tam fragmencik, nie? Tego.
3: Ale to były dobre rzeczy ogólnie. Powiedz mi, Radio na Fali to kiedyś było emitowane chyba w Radiu Paranormalium, z tego co pamiętam, tak?
1: Nie, no co ty. Radio na Fali było samodzielnym tworem.
3: Bo ja kojarzę tego kapitana Tomka, słuchaj, i ja kojarzę jego głos, ale z Radia Paranormalium.
1: Możesz kojarzyć, no, on tam się pojawiał gościnnie, ale pewnie mogą mieć niektórzy takie wrażenie, bo Teoria Chaosu leciała jednocześnie w Radiu na Fali i w Paranormalium u Iweliosa, nie?
3: No, ale nie, myślałem, że właśnie ten kapitan Tomek tam leciał. Też o Klodzie to nie mówmy teraz, ale no, kapitanie Tomku. Właśnie myślałem, bo znam ten głos na pewno, wiem, że słyszałem go, nie? Bo tam puszczałeś jingle. To znam na pewno.
1: Kapitan Tomek dobre audycje miał. On, ja byłem w tych czasach bardzo nierówny, to znaczy nagrywałem śmieci, jakieś rzeczy żenujące, czasem się dało dupy, wiesz, a on nagrywał, on nie miał takich wyskoków, bo ja oscylowałem między czymś bardzo fajnym, a wiesz, a kiepskim i żenującym, a on trzymał się jakby równo, nie? To też, to właśnie to jest ta różnica, nie? On trzymał się równo. Jakby.
3: A co to za lata były?
1: A, no gdzieś tam okolice 2012.
3: Aha. No, no to nieźle, nie? To jak na 2012, to naprawdę, człowieku, dobry klimat to ma w ogóle. Wiesz, te żarty są takie, jakby to powiedzieć... Ha, kurczę. One wprowadzają w tak na chwilę w taki świat fantazji, rozumiesz? Tam jest coś takiego, że się myślami gdzieś tam odjeżdża w jakieś fajne miejsce, gdzie jest śmiesznie, nie? Nie wiem, jak to opisać. Jest coś w tym, naprawdę. I generalnie, nie wiem, czy kojarzysz, ale Plama był kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu na TVN-ie leciał taki tam Rewiński, nie, kto to prowadził? Tak, Rewiński i Piasecki. I sobie siedzieli i gadali i sobie żarty takie różne robili.
1: Tak,
3: z polityki
1: tak,
3: głównie.
1: Tak. Bardzo, bardzo dobry.
3: No, no to to jest ten sam poziom, nie wiem, czy zauważyłeś. Nie? To jest ta sama półka.
1: Jak lubisz audycje, jak lubisz różne audycje satyryczne, słuchowiska, no to powtórka z rozrywki, z Pamiętnika Młodej Lekarki, Kocham Pana Panie Sułku, Rodzina Poszeprzyńskich, ale też nie tylko dla Orłów, gdzie wiesz, gdzie się pojawiała cała plejada późniejszych gwiazd, oni tam zaczynali jakby, nie? W tym Nie Tylko dla Orłów. Nawet tam można usłyszeć Monikę Olejnik na przykład, nie? Jak nagrywa satyryczne audycje. Wojciecha Mana, no kupę tam znanych różnych już teraz. Tak.
3: Mam to wiadomo, mam to jest bardzo znany, mam to we wszystkim brał udział, tak naprawdę. Te szanse na sukces, te swoje komiczne, jak to się nazywało? Za chwilę dalszy ciąg programu, tak? Dobrze pamiętam?
1: Tak, też było, tak.
3: To tak.
2: Materna do Mana jeszcze był taki program, nie?
3: O, tak samo też było, no. To kozackie rzeczy, no. Już takich nie robią, szkoda, nie? Bo to było takie półprofesjonalne, półamatorskie, ale jak na tamte czasy, bo to były jakie czasy? To były 90. lata, to jak na tamte czasy, to naprawdę im to kozacko wychodziło, wiesz, no. Maksimum możliwości wykorzystywali chyba, jakie no
2: teraz,
3: były dostępne na tamte czasy.
2: Teraz by w TVP takie coś nie przeszło, na pewno, na 100%.
3: No w TVP nie, ale w TVN-ie już, człowieku, wiesz, takie żarty były na przykład w... O, jak to się nazywało? Szymon Majewski, o, tam też robili takie szopki, wiesz, z polityków normalnie i bezczelne tam były też żarty niektóre, takie naprawdę, wiesz, chamskie, nie? Za które można by było teoretycznie stację pozwać.
1: Tak, tak.
2: No. No. A to były inne czasy były, teraz jest poprawność polityczna. Nie można o niektórych...
3: ja myślę, że teraz byś mógł dalej, w TVN-ie byś mógł dalej puszczać.
2: Nie, ale na przykład o pedałach byś nie mógł powiedzieć coś tam kurwa złego, albo o murzynach, nie? W TVN-ie. To już by było bardzo
3: złe. Znaczy, jeżeli to by było oznaczone, że to jest tylko program satyryczny i nie ma na celu nikogo obrazić i tak dalej, to myślę, żeby przeszło.
2: Nie, nigdy.
3: No ale nie będę się spierał o to, ale wydaje mi się, że wiesz, dobra, można by było, nie mówię, że o pedałach musisz od razu, wiesz, jakieś niepoprawnie polityczne rzeczy robić, no ale jak wiesz, polityk to jest jednak, no, osoba publiczna, tak? I wiesz, i z niego można łacha targać, jakby nie było, wiesz, za takie zarobki, jak on żyje za państwowy, no to jeszcze trudno, żeby się polityk na społeczeństwo obraził, że se z niego jaja robią, no. Z każdego se robią jaja, także...
2: Wiesz, Dobliński, tylko że wtedy to się robiło ze wszystkiego jaja i jakoś nie wywalali nikogo z telewizji, nie? A teraz
3: i dalej to... powinno tak być, i dalej powinno no, tak być, że można sobie robić
2: powinno
3: żarty,
2: być.
3: Że ludzie mają,
2: powinno być,
3: wiesz,
2: ale poczucie tak
3: humoru.
2: Nie ma. Ale już tak nie ma właśnie. Coś powiesz złego o Żydach, kurwa, cicho, bo nazwijmy tę audycję.
1: No też...
2: O kimkolwiek powiesz coś złego, to...
1: No dzisiaj strasznie w tych dżinglach też padło dużo takich słów, które może algorytm... Ja tutaj na psycho zbeształem, a w tych różnych nagrankach ile było różnych rzeczy. No więc trzeba trochę uważać może. Tutaj też kabaret Olgi Lipińskiej, jasne, świetna. To klasa. Za chwilę dalszy ciąg programu, no właśnie. I Koc, komiczny odcinek cykliczny.
3: No, to jest kozak, to jest klasyk, no.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo za donaty Don Vito, który tutaj tylko duszka wkleił. Nie wiem, to taki tajemniczy trochę donate, dzięki Don Vito. I Retrogierki, który pisze, żeby się tam nie stresować, tylko korzystać, żeby się zainteresować w pupie, czyli w Państwowym Urzędzie Pracy. Sam się w pupie zarejestruj.
2: Może w pipie, kurwa, jeszcze.
1: W pipie, w pupie, no.
2: Państwowy Inspektorat Pracy jeszcze lepiej. A właśnie, poczekaj, pipa. Dubliński, a jak to u ciebie jest tam w Dublinie, w Irlandii z zasiłkami dla bezrobotnych? Trzeba przepracować ileś tam lat, czy miesięcy, dwa żeby lata. Dostać zasiłek?
3: Dwa lata.
2: Taki minimalny zasiłek złotych. Wynosi.
3: Jesteśmy no dwa lata, mówię ci, że dwa lata musisz przepracować, żeby dostać zasiłek.
2: No i jaki jest minimalny zasiłek?
3: 200 euro tygodniowo. Około.
2: To dobrze. To w Polsce za...
1: Co?
3: Ja w ogóle nic nie słyszę teraz, coś mi przerywa, no, nie wiem, czy to mnie przerywa, czy psycho.
1: Nie, to psycho od czasu do czasu tak zrywa troszeczkę.
2: A, to chciałem powiedzieć, że w Polsce masz 200 euro za miesiąc, na miesiąc za przepracowane...
3: No wiem, no ale to i tak na gówno wystarcza, bo w Irlandii jest bardzo drogo.
2: No widzisz. No to nie opłaca się po zasiłek jechać do Irlandii. Mhm.
1: Ja mam sponsorów, co ja się przejmuję.
3: W ogóle ten, ja chciałem tutaj o tych audycjach pogadać, a nie, kurde, schodzić na jakieś te zasiłki. A ty, psycho, kiedy dostaniesz zasiłek?
2: I no kiedy mam dostanę, bo już... Musi... Na razie nie dostanę, bo do pracy poszedłem znowu od wczoraj.
1: No, bo psycho chce trochę popracować, żeby znów się załapać na zasiłeczek.
3: Na zasiłek, no.
2: Dokładnie. Pół roku pracy, pół roku zasiłku.
1: No i dobrze, też tak można, nie?
3: No i się nie klei już gadka.
2: No nie klei się. To jeszcze jakie audycje wspomnisz?
3: No bo ty, psycho, zawsze przy coś takiego powiedz, nie wiem, dziwnego... wtrącasz różne dziwne rzeczy do rozmowy, trolujesz bez kitu.
2: Nie, ja nigdy w życiu.
3: Tak, czemu nie dzwonisz, nie trolujesz teraz ludzi? Dzwoni, troluj ludzi.
2: A to wiesz co, to mam kwestie techniczne takie, że nie mogę teraz. Mhm. Długo by o tym opowiadać. Jakby dzisiaj Klot nadawał, to bym do niego zadzwonił, a widzisz, znowu z puszki ma, bo ma problemy z serwerem.
3: Co, nie daje Klot? Jak nie nadaje? Ja to zaraz sprawdzę. Jak nie nadaje?
2: Nie nadaje, na jutro przeniesiona jest ta audycja, bo problemy z serwerem.
3: Nie, bo Klot słucha dzisiaj nocnego radia.
2: A możliwe.
1: Może sobie słucha, tym bardziej, że jak był odcinek taki wspominkowy, no to on bardzo ceni sobie ten czas i ten okres i to radio na fali. To było coś. Nie to gówniane, trollerskie. Już nawet nie będę nazwy wymawiał. Nocny ściek, tak?
3: No ale to było coś, szczerze mówiąc, jeżeli wiesz, miałeś jakąś tam współpracę z kilkoma różnymi innymi radiami, mniejszymi, większymi, internetowymi. Wiesz, była jakaś kolaboracja i nagle to wszystko się urwało, no to rzeczywiście, to
1: ale jaką...
3: kiedyś to można wtedy powiedzieć, że kiedyś to było, nie?
1: Ale jaką współpracę z innymi radiami mniejszymi?
3: No miał na przykład z Paranormalium, nie?
1: No to tylko Klot. Miał.
3: Nie wiem, ja słyszałem to hiperprzestrzeń, to się hiperprzestrzeń nazywało, tak?
1: Mapet Tomek prowadził hiperprzestrzeń, dokładkę, substancję i syntezę. Cztery audycje.
3: No.
2: I w Paranormalium było retransmitowane, albo nie wiem, jakoś tak, że pamiętam, że hiperprzestrzeń też tam leciała. Paranormalium.
3: No, ale chodzi o to, że jakieś tam, wiesz, coś tam, jakieś korzyści z tego płynęły, nie? Jednak mimo wszystko.
2: Skąd?
1: Czy ja wiem, czy jakie korzyści?
2: Gdzie korzyści? Kto? Iwaliusz ci zapłaci? Ten Żyd?
3: No nie, no ale zasięgi na przykład.
2: To dla Paranormalium pewnie były zasięgi.
3: Ja nie mówię od razu o kasie, ale nie no, zasięgi, w sensie, że za pośrednictwem Paranormalium audycja trafiała dalej, poza, wiesz, poza... No poza niszę, do której nadawała, nie?
2: No wiesz, chyba to tak nie działało, chyba to tak nie działało, bo te audycje nie były na YouTubie nadawane jeszcze i nikt nie wiedział, gdzie tego szukać za bardzo, bo tam też nie było za bardzo informacji, kto to, skąd to...
3: Ale co ty gadasz, radio Paranormalium to od zawsze miało po paręset słuchaczy naraz. To jednak jest tak. Zasięg.
2: Tak, Radio Paranormalium miało zasięgi, tylko że te audycje, które retransmitowało, to no. Nigdy nie wiadomo było, kto to nadaje. Akurat czyje to jest. Czyja
3: no
2: to
3: nie
2: jest
3: no, audycja. Było mówione, że taka audycja słuchacie w takim, a takim radiu przecież. Co ty mówisz, Psycho?
2: Możliwe, a ktoś tego szukał wtedy? Po prostu się włączało na noc i się słuchało. Nikt nie patrzył, kto to nadaje.
1: Czektul pisze...
3: No, okay, może tak było, może ja się nie znam.
1: Czektul pisze, nie no, RNF było takim hubem pomiędzy Szurią, Śmiszkami i Kontestacją. Dobre to było i wszystko bez kija w tyłku. Wszyscy młodzi, pełni sił i chęci. No, dużo w tym prawdy. Chociaż... Nocne Radio też jest w pewnym sensie trochę takim hubem.
2: Tak między Szurią a Szurią.
1: Między Szurią a Szurią? No jak to? No między
3: Szurią
1: właśnie...
3: a Szurią.
1: I jutro macie przykład audycji, która będzie, do której może będą dzwonili mości Szurowie i wykłócali się o coś z racjonalnym, sceptycznym, naukowym Jackiem, nie? I tak u nas często... jest. Tutaj no, Nocnic tutaj, pisze, tak. Że upaleni. Młodzi pełni chęci i upaleni. No tak, w sumie to też prawda. Ale to też się niewiele zmieniło, przynajmniej w moim przypadku od tamtego czasu.
2: Zresztą, Krawiec, powiedz mi, wtedy w tamtych czasach Radia na Fali, to żeście tam patrzyli na jakieś zasięgi, kto tego słucha, ile osób, czy tak sobie życie nadawali?
1: Nie, raczej nie.
2: Bo z tego i tak nie było profitów, im więcej osób słucha, nie? Tylko tak dla fanów. Chyba na tym to polegało, tak mi się wydaje.
1: Wiesz, żeby patrzeć na statystyki, analizować, to trzeba mieć kogoś, kto czuje te rzeczy. Tutaj w Nocnym Radio zawsze Kotkiewicz na przykład był taką osobą, która zwracała na to uwagę, analizowała, sprawdzała co i jak, nie? No, tak jak ostatnio Kotkiewicz podpowiedział, że na stronie... Nocnego Radia, ale na stronie, nie na kanale, są całkiem niezły ruch jest tak naprawdę, nie?
2: Okej, to teraz pytanie do Projekt 28. Kiedy będzie następna audycja? Bo ty tak niezapowiedzianie zawsze robisz. Nie będzie jakiejś stałej godziny?
3: Jeszcze nie wiem. Problem polega na tym, że jakbyś oglądałeś ostatni stream, czy nie?
2: Nie, ostatniego nie oglądałem właśnie, mam do nadrobienia.
3: Gdybyś obejrzał ostatni stream, to byś wiedział, kiedy będzie kolejna audycja.
2: Aha, no to dobrze.
3: Także zachęcam tutaj, wykorzystam sobie to okno tej... Pierdolę, to się nazywa Window of Opportunity. I zapraszam tutaj do obejrzenia. Zamknij się. No, przepraszam, Psycho. Zapraszam do obejrzenia ostatniego streama. Wtedy się dowiecie, kiedy będzie następny i ten.
2: Okej.
3: Okay. Tyle.
2: Czekamy na i polecamy kanał Projekt 28. Klej tam.
3: Tak, link. Projekt 28. Dokładnie.
1: No, Michał tam sobie robi przeróżne rzeczy, co mu przyjdzie do głowy. Raz sobie robi pranki telefoniczne, raz sobie gra w grę, raz hazard, raz rozdaje pieniądze, a innym razem jeszcze coś innego. Taka...
3: Raz rozdaje pieniądze. No tak, tak, także zapraszam i do obejrzenia ostatniego streama, wtedy się dowiecie wszystkiego, bo to tak wiesz. Tak to już jest. Nie będę zdradzał, co tam się dzieje, spoilerował. A jak chcesz przypomnieć, kiedy kolejny odcinek, to musisz obejrzeć, no niestety.
2: Dobra, jaki tytuł ma ten stream, bo jest...
3: No ostatni live, jak wejdziesz na kanał, to ostatni live, który okay. tam jest.
2: Okej, okay, bo ostatnio to za dużo, wszyscy w ogóle nadają naraz. Nie, ostatnio to nie. Ale tak.
3: Jak to, jak wszyscy nadają naraz?
2: Nie, nie, chodzi mi o to, że ja nie mam czasu oglądać wszystkiego na żywo i potem się zbiera tego wszystkiego i nie wiadomo kogo oglądać, bo nie ma czasu, brakuje, wiesz?
3: No, no, rozumiem.
2: To ty jesteś teraz pierwszy w kolejce, zaraz po Krawcu, jak skończy. Żeby obejrzeć, dla mnie, pierwszy w kolejce. Mówisz, że ciekawy, to spoko.
1: A Don Vito,
3: ja nie mówię,
1: Don Vito w ostatnim donejciku, kolejnym tutaj, dzięki zadychaczka, pisze, jesteśmy w szambie po szyję. No, zależy, jak na to spojrzeć.
3: Można powiedzieć, mamy wspaniały widok od szyi w górę. Też z tej perspektywy tam spojrzeć.
1: A jak już jesteś po szyję w szambie, to już się nie przejmujesz, że się ubrudzisz też za bardzo, masz luzik, wolność.
2: Może, możesz się przejąć, że to szambo jeszcze wyżej pójdzie i wtedy już nie będziesz miał czym oddychać.
3: Wizir wtedy zakupię. Przyniesie mi go pan Heiser. Wizir wszystko wybierze. Nawet szambo z garnituru.
1: Swoją drogą straszna śmierć, tak wpaść do szamba i się utopić w gównie, nie?
3: No, mając świadomość, co to jest szambo, tak naprawdę, miks, kurwa, błe. Nie. To jest miks wszystkiego, co, kurwa, ja powiedziałem. No nie ma gorszego gówna, trudno sobie wyobrazić. Naprawdę.
1: A niektóre dzieci tak giną. Było trochę takich śmierci, że dzieci właśnie wpadały do szamba. No bo dziecko, aha, jak to dziecko, tam gdzieś biega, skacze, zagląda, no i były.
2: Są i takie padło śmierci. Do kanału jakiegoś, nie?
1: Do szamba na bum. Przykład.
2: No bo jak kanał odkryta jest, studzienka, to tam szambo płynie, nie? I wpadło nagle w strug. Fajny temat jest na sobotni wieczór właśnie. Żeby o szambie pogadać.
1: Dziecko wpadające
3: a
1: do szamba...
3: A będzie na antenie nocnego radia?
1: No, nocne szambo, witamy. No, a to dziecko wpadające do szamba, to zawsze był trochę taki mój argument za nieistnieniem Boga, bo tak sobie nie potrafiłem tego jakoś pogodzić, że ten Bóg nad wszystkim czuwa i steruje i wszystko się dzieje z Jego woli, no to to dziecko, co wpada do szamba i ginie, to też z Jego woli.
3: No tak, na to wychodzi, no.
2: Nie, właśnie nie, bo Bóg dał wolną wolę dziecku i nie musiało tam iść do tego szamba.
3: No to jest, jeżeli dał wolną wolę dziecku, to zakłada jego brak kontroli wtedy.
2: Dał wolną wolę dziecku. Możesz iść do szamba, albo możesz zostać świętym.
3: Człowieku, dziecko się bawi, kurwa, wpada do szamba i się topi, a ty z tego debatę tutaj jakąś... wiesz, robisz.
2: Mogło iść na lekcję religii, a ono akurat wolało się pobawić. Dziecko wolało iść sobie gdzieś tam polatać po jakichś tam ulicach, zamiast pójść na lekcję religii.
3: A ty mi nie rób teologii, człowieku, z tego, że się dziecko utopiło. No to nie jest wina. To jest na pewno bardziej wina wszechmogącego Boga, który mógł, a nie zaniechał tego, niż tego dziecka. W takim razie.
2: A co ty myślisz, że Bóg to sobie tak wymyślił, że wszyscy będą jednakowo chodzić i wszyscy będą szczęśliwi? On dał tylko możliwość.
3: Jeżeli się twierdzi, że jest się jakimś tam super przechujem, a się gówno robi, no to nie wiem.
1: Jak zdarza się taka bardzo tragiczna, bezsensowna śmierć, to księża zawsze na pogrzebie gdzieś opowiadają tą samą historyjkę, taką mają dyżurną swoją, wyciągają z rękawa, o tym, z której jest morał taki, że Bóg wiedział, że jak to dziecko by dorosło, to by grzesznikiem było i on je wziął wcześniej do siebie na przykład. Coś takiego, takie pierdolamento jakieś.
3: Bo to mały Hitler był tak naprawdę, mógł być z tego. Także dobrze się stało. Dobrze się stało, że się dziecko utopiło.
2: Nie do, może dla dziecka akurat było dobrze, bo Bóg wiedział, że w przyszłości może zostać jakimś mordercą. No, lepiej, że się utopiło i poszło do nieba od razu.
1: I powtarza dokładnie tą historię. No, psychozy.
2: No a jak?
1: Powinieneś być księdzem, no, byś ludziom takie kity żenił i jeszcze by ci płacili tam po tysiaczka, tu tysiaczka za jakieś hawla, bla, bla, bla, tu za pomachanie rączką, 500, wiesz, żyć nie umierać. Ja żałuję, że księdzem nie zostałem.
2: Jeszcze masz szansę przecież, to i przed tobą potworem.
0: Właśnie się nawróciłem, kochani, przemówił do mnie Pan Jezus. I powiedział, rzuć to radio, zostań księdzem. I zostaję księdzem.
1: Przypominam, że Kotkiewicz o mało co nie został księdzem. Miał takie plany, gdzieś tam był w seminarium.
2: Ja nie wiem, czy mówię, że do końca to, co on mówi.
1: Myślisz, że troluje? Myślisz, że troluje?
2: Ja myślę, że ściemniał trochę. Ale to
3: a może
2: nie mam
3: był w seminarium na dniach otwartych na przykład, tylko były dni otwarte w seminarium, no i sobie poszedł zobaczyć, jak tam, wiesz, wygląda, wiesz, jak, co to za tam, nie wiem, uczelnia, nie? Jakie tam obyczaje panują i wszystko i wiesz, później mógł powiedzieć, że tak byłem w seminarium, tak, właśnie wracam. Mógł.
1: Bóg, halo? Bóg nie pomógł.
3: Już myślałem, że dostałem bana za śmianie się z tego, że Kotkiewicz był w seminarium.
1: Może on był w sanatorium i pomyliło mu się.
3: No, albo w sanatorium był, wiesz, i po prostu, no. Ktoś się przejęzyczył, nie?
1: Nie no, w tym nie ma w sumie nic niezwykłego. No, wiele osób ma różne plany, potem to się zmienia. No, mógł mieć taką chęć, takie... Mu się wydawało, że to jest dobry pomysł.
3: Całkiem na poważnie mówiąc, tak wiesz, bez żartów, to słyszałem już w życiu parę takich historii, że ktoś tam chciał być księdzem, miał niby powołanie, poszedł do seminarium i jak sobie tak zdał sprawę z tego, czym to jest, jak to wygląda, czym to pachnie, to stwierdził, że jednak nie. Że bardzo dużo ludzi właśnie zrezygnowało już po tym, jak się dostało. Nie?
1: Tam się często... Tam się często paskudni ludzie tam się często pchają. A to jakiś kryptogej, co się boi przyznać i idzie tam, bo liczy, że tam będzie takie życie, że będą sobie tam z innymi chłopakami pod kołderką coś robić, albo jakiś pedofil, albo za kasą. Masa takich tam musi być. No wiadomo, że między nimi się zdarzają prawdziwi jacyś spoko ludzie, którzy mają i powołanie i tak dalej, ale myślę, że to jest jakaś 1/3 max, tak bym stawiał.
3: No, chyba ciężko jest trafić na takiego księdza, takiego naprawdę z powołaniem. Ja myślę, że to będzie nawet może 1/10, nie 1/3. Szczerze powiedziawszy, tak.
2: A ilu znasz księży?
3: No właśnie, kilku znam. To znaczy, znam, wiesz, nie jesteśmy kolegami, no ale coś tam poznałem, no i wiesz, no też nie trzeba być, jakby to powiedzieć, ksiądz nie musi być księdzem, żeby widać było, jakim jest człowiekiem. To też, to, wiesz, to też nie jest tak, że to jest sułtanna i on nagle święty jest, nie? Tylko widać, kto jest człowiekiem przede wszystkim, wiesz, nawet jak tą sułtannę zdejmie. Nie wiem, czy ale rozumiesz,
2: mówisz, że znasz... Rozumiem. Znasz kilku księży?
3: No nie, no znam jeden. Jeden mnie uczył, nie wiem, religii w szkole albo próbował, drugi tam coś tam też w przedszkolu na przykład czy coś. No nie wiem, no co, znam księży. No. Nie wiem, co rozumiesz przez znać księży. No, no tak, żeby znasz, z nimi tam... księżmi pijesz wódę, że co, że piję wódkę z nimi i se gadamy do wcipy różne, kurwa, tamskie.
2: Kurwa, poczekaj, na ten... nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to tak normalnie, jakbyś znał księdza jako kolegę. I ilu znasz takich księży?
3: Tak to nie znam. Nie koleguję się z takimi ludźmi.
2: A nie masz żadnych kolegów, którzy... Byłych kolegów, którzy zostali księżmi? Nie masz. To poznałeś później.
3: Znam gościa, co był w seminarium właśnie i później mówi, że... Ale nie będę tu cytował, co powiedział, bo nie chcę, ale zrezygnował. Nie?
1: Ja się w życiu, no gdzieś tam z parę razy miałem okazję tak siąść i pogadać, no wiecie, jak się przy stole gada, czy na weselu, czy gdzieś tam w luźniejszej atmosferze z różnymi księżmi i stwierdzam, że to są ludzie... tacy intelektualnie słabi. Z nimi jest ciężko jakoś pogadać mądrze, ciekawie. Oni mają wbite jakieś swoje tam regułki, Pismo Święte znają, ale to są często tacy prości bardzo ludzie. Nic ciekawego tak jakby, nie? Że ksiądz to powinien być ktoś. To powinien być intelektualista tak naprawdę, nie? Ktoś, kto potrafi z ludźmi rozmawiać, ma w sobie trochę z psychologa, jest oczytany, ma porównanie, może z tobą... To powinien być ktoś, kto może z tobą pogadać o innych religiach na przykład i się na tym trochę zna. A nie, że...
3: Tak, by... to biorą człowieku do Watykanu na atasze jakichś tam dyplomatycznych od razu, a takich zwykłych księży, co na wsi, na parafii, gdzieś do jakiejś małej miejscowości wezmą i wyślą i z takimi masz do czynienia na co dzień tak naprawdę. Tam myślę, że oni od razu, wiesz, jak przychodzisz, patrzą na ciebie, widzą, jakim jesteś człowiekiem, oni już będą wiedzieć, że no ciebie to tutaj tam parafia w Zebrzydowicach Kłodzkich jakiś tam, wiesz, miejscowość 1000 mieszkańców, tam będziesz miał, nie? A ten 3 języki zna, słuchajcie, na komputerach się też biegle tutaj posługuje się komputerem, 3 języki zna, ten wygadany, elokwentny, inteligentny, no z tego to można tam w górę popchnąć.
1: Oni po prostu sprawiają często wrażenie tylko, że są mądrzy, bo oni się uczą po prostu ładnie przemawiać i uczą się jak... To jest tak jakbyśmy to przetłumaczyli na język gry RPG. Ma 10 charyzmy, a inteligencji i wiedzy już malutko, nie? Ale tą charyzmą nadrabia i robi efektowną pauzę. Głos zmienia. I tak, i tutaj dominanta, tu coś wykrzyknie, tu ściszy głos. Tu coś zacytuje, co się na pamięć nauczył. No właśnie. Księża to są bardzo często, najczęściej ludzie z wiosek, po prostu, którzy no, mieli do wyboru albo zostać gwiazdorem disco polo, albo zostać księdzem, no, bo są na przykład gejem, ale w tej swojej wsi nie mogą się przyznać, że są tym gejem, bo by ich tam z sztachetami roznieśli, no to zostają księdzem albo disco polo.

0: To jest gej?
1: Nie wiem, ale
2: Zenek
1: myślę, że
2: Martyniuk
1: dużo
2: to
1: jest
2: jest
1: tam.
2: gej? No to ty.
1: No
2: On
1: ale.
2: mi nie wygląda.
1: Ale jaki hetero facet się ubiera w jakieś fikuśne, kolorowe fatałaszki i takim głosikiem śpiewa, no? I pląsa.
2: Wiesz, to zależy, ile pieniędzy byś za to dostawał, stary. Jakbyś zarabiał tyle, co Martyniuk, za to samo, to też byś tak tańczył i śpiewał. Wiesz, że on ma siana i wszystkiego, jaki on ma fame. Podobno Martyniuka to człowieku w Chinach gdzieś tam zaprosili na jakiś koncert, wiesz, i tam przyszło tych
0: Fake.
2: Chińczyków miliony, nie? Tam
0: Ten
2: się
0: fake to
2: chwalą
0: już
2: ci,
0: jest.
2: wiesz, raperzy,
0: Ten
2: że tam
0: fake
2: Stadion
0: jest już.
2: Narodowy wyprzedali, nie? A wiesz, a takie imprezy podobno Zenek Martyniuk w Chinach obsadza i to nawet w nie tych największych miastach, bo tam wiesz, w Chinach takich miast, gdzie masz milion ludzi, to jest tam, nie wiem, ze 100 może, albo z 200, nie? Także tam naprawdę duża publika przychodzi i podobno on w tych Chinach, tam w Azji ogólnie, to człowieku, te Chińczyki, wiesz, polskiego nie znają, a niby znają jego piosenki na pamięć, nie?
0: No pewnie, że znają, jeszcze
2: Taki tam
0: śpiewają
2: fame jest.
0: tutaj na koncertach. Tak.
2: No.
1: No, ale to
2: Kurwa.
1: raz, że nie Martyniuk, tylko Bayerful, a dwa, że to się okazało fejkiem, że oni są w Chinach tacy popularni. No niestety.
0: Wiadomo, przecież
2: Jak
0: to.
2: fejkiem?
0: Jak fajkiem? Przecież Chiny to Chiny, nie?
1: No tak wyczytałem, że to jest fake. No nie wiem, to sobie sprawdźcie, zweryfikujcie, jak chcecie.
2: No to teraz mnie
0: Znane.
2: zaskoczony jestem, bo ja czytałem właśnie inne rzeczy, ale też czytałem tylko. Nie byłem osobiście na koncercie w Chinach, żeby móc potwierdzić, ale czytałem tylko.
0: A byłeś w ogóle na koncercie Bajafur kiedyś?
2: Nie. Ale
0: No,
2: kiedyś pójdę.
0: nie stać cię na bilety.
2: No nie, podobno po prostu wiesz, no. Blask, który bije od pana Martyniuka, wiesz, jest dla mnie zbyt ostry i obawiam się, że wiesz, no nie jestem godzien po prostu tam przyjść na jego koncert jeszcze.
0: A poczekaj, a w Irlandii jakie zespoły polskie tam grywają? W Dublinie czy tam gdzieś obok?
2: Raperzy głównie.
0: A na przykład, którzy teraz są najbardziej
2: O
0: znani,
2: ja.
0: bo ja nie wiem. No
2: No nie
0: Popek to
2: wiem,
0: na pewno, tak?
2: kiedyś był na przykład, nie wiem, Ostry był, Molesta, kto tam jeszcze był, Pich, no różni raperzy, no ogólnie.
0: Ale ostatnio, tak?
2: Głównie.
0: Którzy są najmodniejsi?
2: Ostatnio to nie wiem.
1: Pan Japa.
2: Pan Japa.
0: No, dobry był.
2: Dokładnie, pan Japa jest czeku najlepszy. Chwili
0: Rap
2: obecnej.
0: pana Japy, kurwa, to niezapomniane są.
2: Pan Japa został ostatnio wpisany do kanonu polskiego rapu razem z Rychem Czeją i traperami z Nadwisły.
0: I z kim jeszcze?
2: Traperzy z Nadwisły.
0: A, no tak, to też zacne było.
2: Kojarzysz traperów z Nadwisły?
0: No jak nie, mieszko, mój koleżko.
2: No.
1: Oni teraz jakoś powrócili i czy chcą powrócić? Też się natknąłem dzisiaj dosłownie na
2: No
1: artykuł o tym.
2: czułem, że Tede już na nich disa nagrywa. No, naprawdę.
1: Tak?
2: Dis. Raperzy nad Wisły. To rozwali polską scenę ogólnie. Glam rap, jest taka strona glam rap, to na glam rapie już się nie mogą, wiesz, doczekać tam na komentarze pod newsami.
1: No ci traperzy z Nadwisły, czyli Grzegorz Wasowski. Na pewno
0: I ten
1: Wasowski.
0: drugi, ja też nie pamiętam, jak
1: No,
0: się nazywa.
1: i ten drugi, no właśnie. Grzegorz Wasowski, Sławomir Szcześniak,
2: Sześniak, no.
1: Lucyna Malec i Andrzej. Kurwa, nowe okulary by mi się przydały.
0: No to oni występowali w tym komicznym odcinku cyklistem, tak?
2: Teraz pomyliłeś
1: Wotruchem.
2: krawiec. Traperzy z Nadwisły to jest tylko Szcześniak i Wasowski, a tą resztę, co wymieniłeś, to jest ekipa Dyskoteka Szarego Człowieka.
1: No są
0: No tak.
1: na Wikipedii są wymienieni ci wszyscy, bo wiesz, bo zespół to często są też ludzie, którzy gdzieś z tyłu stoją i pomagają z czymś, nie? Na przykład, albo nie
2: Dokładnie
1: wiem,
2: tak.
1: albo

0: coś innego tam zajmują się jakąś tam samą oprawą dźwiękową czy coś. Tak naprawdę oni zawsze byli bardzo słabymi raperami. To był tak nieudolny rap. Taki rap jak...
1: Właśnie najlepsi byli, co ty mówisz? Znaczy to... Jak jacy nieudolni raperzy, gościu, to byli najlepsi raperzy, jacy są w ogóle. Oni ukształtowali, człowieku, moje dzieciństwo, co ty gadasz? Jacy słabi oni byli, co ty gadasz?
0: Znaczy nie mówię, że oni byli niefajni, czy że to nie było zabawne, czy że nie było pomysłowe, bo to było bardzo spoko, ale jeśli to oceniać, wiesz, po prostu klasa rapu, no to wiesz, no to daj spokój. No to...
1: Super, przez to, że było takie, a nie inne, to było super, no.
2: To było zajebiste po pierwsze i po drugie to, kurwa, było dobre technicznie.
0: Tak, a po świetne.
2: To... Pewnie, że tak.
0: Tak, doskonałe.
2: Teksty mieli zajebiste akurat.
0: Ale rap dobry technicznie to nie jest tak, że śpiewasz tra-ta-ta-ta-tra-ta-ta-ta-tra-ta-ta-ta-tra-ta-ta-ta-tra-ta-ta-ta-tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-
1: prawie zaprezentowałeś technicznie, tak naprawdę.
2: No, poczekaj, mordo, bo to nie chodziło, nie chodziło o to, żeby było dobre, tylko, kurwa, to miało właśnie być prześmiewcze. To po pierwsze. To nie było tak na serio wszystko nagrywane.
1: To nie miało być prześmiewcze.
0: Znaczy, to miało być prześmiewcze, ale nie jeśli chodzi o styl i jakość rapowania. Bo ty sugerujesz, że jakby oni chcieli, to rapowaliby jak zawodowy raper, tak? Który ma flow, który tam potrafi zmieniać tempo i tak dalej. To było takie, wiesz, no to w kategorii humor, no. Ja to doceniam.
2: Przyjrzyj się, które to były lata, jak wtedy wyglądał polski rap. Ogólnie.
0: No to dobra, niech ci będzie. To była taka klasa rapu jak Leroy i inni w tamtym czasie, tak?
2: Nie, no Leroy był lepszy, ale nagły atak spowacze to było, kurwa, dwa razy niżej poziom. Nie wiem, czy ktoś pamięta w ogóle nagły atak spowacze.
1: No jasne.
2: No i co? Kto był lepszy? Mi się zdaje, że...
1: Nie, no, ale raperzy z Nadwisły to byli dla zgrywy, wiesz, o co chodzi, dla żartu.
2: Wiadomo, że o to chodzi.
1: A ty porównujesz nagły atak spowacza, który był prawdziwym zespołem takim, wiesz, stricte rapowym jednak.
2: Ale znaczy jednak stricte. Traperzy byli lepsi. Lepsi byli traperzy, kurwa, niż nagły atak spowacza, jak dla mnie.
1: Znam wiele ludzi, którzy nie podzielą twojej opinii.
2: No trudno, pewnie z Poznania wszyscy.
0: To było fajne, bo pomysłowe po prostu, żeby łączyć historię z rapem, na wesoło to zrobić. To są bardzo dobrzy satyrycy i nic nie mam, jakby doceniam, tylko no to nie równajmy tego z zawodowym rapem, bo to jest kategoria humor i robili to ludzie, którzy nie doskonalili się w tym przez lata. Nie to było ich jakby... Nie to było sednem tego, co oni robią. Oni to sobie dodatkowo zrobili jako projekt jakiś, nie? I już.
2: Wtedy nie było polskiego rapu zawodowego. To były początki.
0: Tak? No nie wiem, a zespoły takie jak Molesta czy coś, taki hip-hop, to co? To nie są te lata?
2: Nie, to już...
1: No to są właśnie te lata. Początek lat 90.
2: No to dobra, ale oni też zawodowo tam nie śpiewali, nie? Tylko... Pierwsza Molesta, to powiesz, że to było jakoś tam zajebiście. Albo
1: na tamte
2: pierwszy
1: czasy
2: slamca,
1: to było zajebiście wykonane.
2: A pierwszy Slams Attack, pamiętasz?
0: Slams Attack to jest Peja, tak?
1: Pierwszy Slams Attack.
2: No, pierwszy Peja z Icemanem.
1: No, pamiętam. Przecież
2: to było, przecież to było taka żenada.
0: Tak?
2: A do tej pory tego ludzie słuchają. Dobra, co my tu o rapie gadamy?
1: Nie no, można gadać, ale nie wiem, co powiedzieć.
0: Tutaj Wiesław Paleta proponuje battla MC Krawiec kontra DJ Orzeł.
1: Nie. No. Nie to... teraz na pewno.
0: Michał, ty może... głupi siusiaku. Zaraz cię wezmę i powieszę na haku.
2: Ja mogę zdisować was obu, tylko nie na freestyle, tylko tak sobie muszę przemyśleć.
1: No, to możesz sobie, o.
2: O, to...
1: Palcem trafić. Nie będę teraz rapował, bo jestem na zewnątrz. Nie będę darmo, bo mi sąsiedzi śpią.
2: A wewnątrz lepiej?
1: Szanuję sąsiadów, że śpią.
2: Co taka cisza, kurde? Radio nie lubi ciszy.
0: To lubi.
1: To zaśpiewaj coś. Dobre.
2: Ja?
1: No.
2: Ja nie umiem. Ja nie umiem. Może teraz o czymś innym pogadamy, bo już tyle czasu. Powiedz mi, Dubliński, ogólnie, a nie wiem właśnie, to chciałem się zapytać. Może ktoś inny ma propozycję?
0: Zawsze wymyślasz te pytania z dupy, zrzucasz nimi właśnie. jak z akcesonem z
1: rękawa. Żeby przedłużyć specjalnie, nie?
0: No.
2: Nie, no.
1: No pytaj, psycho, masz jedno pytanie.
0: Ale okej, to zróbmy tak. Psycho ma jedno pytanie, może zadać dowolne, ale będziesz musiał na nie odpowiedzieć, Dubliński.
1: Jeżeli to jest pytanie jakieś, nie wiem, prywatne czy coś, to nie.
0: A co się tak zapina?
2: Pytanie jest prywatne.
1: No rzuć pytanie, zobaczymy, czy odpowiem.
2: A dlaczego ja?
1: No ty chciałeś.
2: To było pytanie.
1: Dlaczego? Dlatego, że ja tak zadecydowałem.
0: No to ja się, to ja mam do ciebie pytanie. Czy lubisz robić kupę?
1: Nie.
0: Nie, okej. Okay.
1: Jakoś nie należy to do moich ulubionych zajęć.
2: A co lubisz robić?
0: Ciężkie cholera pytanie, co lubisz robić. Ja nie wiedziałbym, co powiedzieć. Ale
1: lubię być lubiany.
0: O, czyli jesteś atencjuszem.
1: No nie, no taka kreatywna odpowiedź.
2: A jeśli uznasz, że ktoś cię nie lubi, to jakie masz uczucie do niego?
0: Smuteczek.
1: Ambiwalentne.
0: Ja cię nie lubię. A na przykład.
1: Trudno, mam to w dupie.
2: No właśnie. A ty dużo ludzi lubisz? Tak ogólnie? W ogóle co to za pytanie, kurwa, kto to zadaje?
1: Ciężkie pytanie, nie wiem, zależy, co to znaczy dużo.
2: Ja wyjebane mam na to.
1: To twoje pytanie, dobra, psycho, to ja spadam w takim razie, bo jak ty tak przedłużasz po trolecku, to...
2: Nie, to teraz do Krawca pytanie jakieś zadajmy. Krawiec? Żyjesz?
1: Ja mam pytanie do Krawca. Czy krawiec goli się pod pachami?
0: Tak.
2: O.
1: No, nie spodziewałem się.
0: Jeszcze jak? Tak, gole się. Myślę, że każdy powinien to robić. No, gdzie, co mam sobie, warkoczyki pozaplatać pod pachami? Czy co?
2: A ty, Dubliński, golisz się pod pachami?
1: No gdzie?
0: A w miejscach niesfornych się strzyżesz?
1: Nie.
0: Nie? To tak nie. Jak etap.
1: Nie, dobra, zmieńmy temat, nie chcę odpowiadać dłużej na takie pytania. Niebezpiecznie robi.
0: Tam, słuchajcie, się przyznał, mi w to aż ciężko uwierzyć, że on się nigdy nie golił w miejscach niesfornych. To co tam się musi dziać?
2: Słuchaj, krawiec, u Etama to może inaczej jest, ale nie każdemu tak włosy długie rosną jak jemu albo tobie.
0: Chyba każdemu rosną. A co, a znasz jakieś przypadki, że komuś przestają rosnąć? Wyrosną tylko trochę i przestają już rosnąć?
1: Napromieniowany jak jesteś.
2: Dobra,
0: przerwimy
2: ten temat.
0: Jak z Czarnobyla przyjechałeś, to ci nie rosną. Albo po chemioterapii.
1: No tak.
0: No każdemu rosną. Higiena wymaga, żeby raz na jakiś czas przystrzyc.
2: No ja się nie wypowiadam na ten temat. Jestem etamistą chyba w tym momencie.
0: Etam opowiadał, że raz w szpitalu wylądował i go ogolili. Tam. Bo musieli się tam jak gdzieś ogolili? Dostać, bo nie mogli się tam dostać, żeby mu cewnik założyć czy coś i musieli go ogolić tam, bo nie mogli się przedrzeć przez ten busz. I on bardzo był zły chyba i ubolewał, że go tam ostrzygli.
1: No dobra, widzę, że audycja schodzi na takie tematy, w których nie chcę dłużej partycypować, dlatego
2: ja
1: ten,
2: też chyba nie.
1: Żegnam się i pozdrawiam. A ty psycho zostań, ty sobie tam będziesz trollował kolejnych ludzi, będziesz zadawał jakieś głupie pytania.
2: Nie, dajmy szansę innym po prostu.
1: Ja no, też dajmy szansę innym. Dobra, no to do usłyszenia. No, żegnam cześć. Się na razie.
0: Cześć, hej.
2: Ja też się żegnam. W razie czego krawiec mogę zadzwonić jeszcze później?
0: Ile mam czasu na odpowiedź? Mogę zadzwonić do przyjaciela? Koło ratunkowe? Mogę ci jutro odpowiedzieć na to pytanie?
2: Nie tak, wiem. Po 22.
0: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam na tą chwilę. Nie wiem, muszę się zastanowić.
2: Dobra, spokojniutko. Dobra. Zrób ankietę, czy psycho ma jeszcze dzwonić jako ostatni, czy już nie.
0: No to ludzie na pewno powiedzą, że tak, jak najwięcej, bo cię lubią cię.
2: Nie, pewnie więcej.
0: Lubią cię, ja sam tego nie rozumiem, nie wiem za co cię lubią, ale cię lubią. No. Nie wiem, o co im chodzi. Ale są różne zboczenia.
2: Dobra.
0: No dobra. No to trzymaj się.
2: No cześć. Buziaczki, misiaczki, cześć.
0: No to nie do mnie, buziaczki. To trzymaj się. Cześć. Tu Christopher wcześniej pisał, że dane z Instytutu właśnie tam danych z dupy, że ksiądz równa się gej. To wielkie tu mądrości krawca, bzdury gada. Uprzedzony i tak dalej. No przepraszam, faktycznie, no ja myślę, że tak pół na pół, geje i pedofile. Zwracam honor. Co tu jeszcze? Włosy rosną tam, gdzie mają rosnąć. No tak, no tak, naturka, nie? Są takie przypadki, są tacy naturalsi, którzy uważają, że ma rosnąć i rośnie i nie wolno z tym nic robić. Ale to jest niehigieniczne, się pot tam zbiera i tak dalej. Zresztą moda się też chyba tutaj zmienia trochę, nie? Kiedyś to jakieś tam owłosienie łonowe, to właśnie takie bujne, to było coś. A dzisiaj to raczej nie. W drugą stronę. Etamowi też wspomnianemu się nie podobają takie kobiety wydepilowane. O, jemu to się kojarzy z jakimś kurczakiem czy z czymś. No.

kurczę, ja dzisiaj nie będę tak, tak do bladego świtu siedział, nie chcę już tak siedzieć do rana, potem się źle czuję, po prostu choruję, już nie mam sił za bardzo na takie maratony. Myślę, że 5 godzin i styknie i będę się katapultował. Nie no, z tymi księżmi przecież wyszła cała książka Sodoma, tak, gdzie jest opisywane to lobby gejowskie w Watykanie. Sam ksiądz Kakaowe Oko, czy jak mu tam, to przedstawia jako problem, jako wielki problem, realny problem i coś, co Kościół psuje po prostu od środka. Właśnie to bardzo silne lobby gejowskie. Nie jest żadną tajemnicą, że w seminariach też ci klerycy to często tam dochodzi do kontaktów i okazuje się, że tam sporo się zjawiło tych gejów właśnie. Jest to realny problem Kościoła katolickiego i jest to coś takiego, co mało komu się spodoba, bo nikt nie lubi zakłamania. To już wolimy takiego normalnego geja, który mówi, tak, jestem gejem, żyję sobie po gejowsku i tak dalej. I nie mam z tym problemu, niż takiego, który psioczy na tych gejów, atakuje ich i to jest dla niego w ogóle jego święta misja, walczyć z gejostwem, krytykować i Pan Bóg się gniewa i tak dalej. Czynny homoseksualizm, nie, to grzech. I on o tym pierdoli cały czas, a sam jest tym gejem. No więc to strasznie to jest takie wtedy zakłamane, a nikt nie lubi zakłamania, nie? No i stąd taki też stosunek do Kościoła. No ale coraz mniej ludzi się tym interesuje, tym Kościołem katolickim. Ja myślę, że naturalna kolej rzeczy to jest to, że to będzie więdnąć i obumierać. Coraz mniej młodych ludzi chce chodzić na religię. Po prostu to są mało ciekawe też zajęcia. To są potwornie nudne. Młodzi ludzie są trochę bardziej światli dzisiaj i też nie wierzą w te mity różne. Kto dzisiaj będzie wierzył w te różne dziwne opowieści, które przeczą same sobie, często są niespójne ze sobą. Bóg się jawi raz jako czysta miłość, raz jako jakiś despota krwawy, mściwy, który nasyła jednych na drugich i lubi zapach palonego mięsa. Ja wiem, Adam Protestant by tu nam wszystko wytłumaczył, ale mnie nie do końca przekonuje jego argumentacja, bo to chrześcijaństwo ma to do siebie, że zawsze można wybrnąć jakoś i tłumaczyć po swojemu, nie? To jest bardzo elastyczne. I co? Ja mam uwierzyć, że człowiek został zrobiony z gliny, z piachu, jakaś pierwsza żona Adama, Lilit, nie? No to są co prawda apokryfy, ale na przykład u rabinów to też jest uznawana ta żona Lilit. I wyobraźcie sobie, jakim miodasem był ten Adam, ten pierwszy człowiek, że on się pokłócił i ta Lilith została wygoniona, bo ona chciała być na górze i on też chciał być na górze. Się kłócili o to, jak uprawiać seks. Ja mam wierzyć w takie rzeczy jakieś? Brać to na serio?

0: Biblia to nie Kościół katolicki. No jasne, no dlatego bardziej szanuję tych chrześcijan, którzy po prostu bazują na Ewangeliach, a swoją wiarę bardziej dla siebie zachowują. Wolę protestantów od katolików, bo protestantyzm nie jest taki debilowaty, nie jest taki głupi i przesączony jakąś nienawiścią, nietolerancją do wszystkiego i wszystkich. Jakieś ciągłe zakazy, tego nie wolno, tamtego nie wolno. Myślę, że pastorzy to są normalniejsi ludzie, chociażby z tego powodu, że mają żony. I nie kurwią się, nie ciągnie ich do małych chłopców, na przykład do dziewczynek, nie wykorzystują dzieci po prostu, bo siłą rzeczy żona cię trzyma krótko, pilnuje cię i też masz ten seks i cię tak nie ciągnie, żeby se szukać gdzie indziej i nagle, żeby ci odpierdoliło, nie? Kościół katolicki jest dla mnie zdegenerowany, zepsuty, gówniany, śmierdzący i jak widzę, to uciekam. Nie lubię i nie szanuję. Precz z nim. Ale chrześcijan ogólnie szanuje. Dopóki im coś nie odpierdzieli i nie zaczynają innych terroryzować i swoją wiarą. Księża to są najczęściej po prostu patafiany. A co sądzę o islamie? To już w ogóle, nie? To jest taki archaizm, coś co nie współgra w ogóle ze współczesnością. No i totalnie konserwatywna, skostniała religia, która bazuje na dawnych mitach zupełnie. Znaczy, teoretycznie islam jest spoko, bo tam jak was ktoś będzie chciał przekabacić na islam, to wam tak go przedstawi, że się zakochacie, nie? Wspaniała religia, to są właśnie ci soul people. Tam jest prawdziwa duchowość i tak dalej. Tylko, że potem okaże się, że to nie do końca takie piękne. Ale z katolicyzmem też tak jest. Często biorą na jakieś tam oazy młodych ludzi, zakonnice i zaczyna się od grania na gitarze przy ognisku, Bóg jest miłością, społeczność tu fajnie z innymi, a potem nagle jak wejdziesz w to już na serio i po prostu klepniesz, tak, zaklepany, wchodzę w to, jestem w tym, składam tam przysięgę kapłańską, coś tam, dostajesz święcenia, to nagle się okaże, że to jest gówno i że rządzi kasa, seks i władza i do tego się to sprowadza, no. I nagle się okaże, że należysz tak naprawdę do największego biura nieruchomości na świecie, nie? Witam Aleksandra, cześć.
1: Halo, cześć. Ja w ogóle z góry przepraszam za siebie, ale jakieś pół godziny temu wziąłem tabletkę nasenną, więc mogę być chaotyczny i mogę nagle zniknąć po prostu bez przyczyny, jakby jawnej przyczyny. Ale.
0: A przepraszam, przepraszam. A po co ty wziąłeś tabletkę nasenną tak właściwie?
1: No jakby ci to powiedzieć. Może usnąć po prostu.
0: No ale jak słuchasz radyjka sobie tutaj, to radyjko fajnie usypia, nie trzeba tabletki. No dobra, to nieważne.
1: No tak się że właśnie nie to wiesz. Tym bardziej, że tak. Przepraszam ci bardzo, ale one są bardzo użyteczne w moim przypadku, tak, robię to. Więc mogę bełkotać w pewnym momencie. Możesz mnie wyłączyć, jak nie będę miał pretensji, jeśli po prostu mnie usuniesz w trakcie mojego bełkotu, na przykład. Albo
0: nie, spoko luzik. Myślę, że nie będzie tak źle. A powiedz, nie jesteś przypadkiem oddalony od mikrofonu jakoś teraz mocno, bo tak cię nie najlepiej słychać, szczerze mówiąc.
1: Tak. No, niestety testuję nowe słuchawki. Wygląda na to, że test jest negatywny. W sensie wynik testów.
0: No, to chyba takie słuchawki jakieś za 5 zł. Z Biedronki czy coś. Nie najlepsze.
1: No, za 99. No.
0: No to powinny być dobre za 99. To za, to zróbmy, tak. Dobre.
1: Mówisz?
0: No
1: znaczy, powinny... One się sprawdzają w momencie, kiedy rozmawiam przez telefon. A nie? Chyba, że to mój głos już jest taki gdzieś tam, wiesz, z oddali, nie? Że ja już jestem w studni, a jeszcze... Przepraszam, kurczę.
0: No wiesz, nie ma tragedii, tylko po prostu zwróciłem uwagę na to, że wcześniej było cię lepiej słychać, a teraz mało, że... No właśnie, mało, że słabo słychać, to jeszcze łącze siada. Łączę ponownie tutaj, no. Słabe połączenie sieciowe. Właśnie, to jest ten problem.
1: Jeśli nie słychać.
0: No...
1: Tak, słabo. Czyli u mnie jest słabe, tak?
0: Tak, słaby masz internet, znaczy słabe połączenie i jeszcze no chyba nie najlepsze te słuchawki do rozmawiania na radyjku, więc to tworzy taką, wiesz, nie najlepszą...
1: Tak. No, miałem tyle mądrych rzeczy do powiedzenia. Niestety muszę odejść, ponieważ siła wyższa. Także no, trzymaj się.
0: No to cóż, no, do następnego. No. Trzymaj się. Wiesz, znaczy, taki...
1: Nie puszczajcie się, chyba że warto. No.
0: Dobra. No to do następnego. Trzymaj się, Aleksander. Hej.
1: No.
0: Nie najlepsze było połączenie, bo tak co jakiś czas rwało, to ja już, wiecie, już mam trochę doświadczenie i wiem, że to się nie naprawi cudownie nagle, nie? Wszystko, więc trochę byłaby męczarnia tutaj, bo i przerywa, i nie najlepszy dźwięk, więc... Jednak jak się dzwoni do radyjka, trzeba mieć w miarę ten internet przyzwoity, najlepiej nie jakiś tam Bluetooth, to mogą być słuchawki Bluetooth na przykład. One się nie nadają właśnie do dzwonienia do radia, bo będzie przerywało, będzie tam kiepski dźwięk. No.

Ziemia jest płaska. Pisze, moja mama jest świadkiem Jehowy. To świadkinią może. Całkiem spoko u nich wyglądają wykłady i ceremonie. Ceremonię? Świadkowie Jehowy się wydają spoko czasami, bo może komuś zaimponować ich jakby znajomość Biblii, które potem się okazuje, że to jest może i niezła znajomość, tyle że to jest dziwna interpretacja czasami, nie? Na przykład taka bardzo dosłowna. Tam, gdzie inny chrześcijanin potraktuje coś metaforycznie, to świadek Jehowy będzie traktował dosłownie, jak z tym przelewaniem krwi. I u nich jest sekta troszeczkę, czyli jak pedofilia, która też się pojawia u nich, się pojawi, to oni mają taki prikaz, że nie wynosić tego poza swoją sektę, siedzieć cicho i takie dziwne zasady, że musi być tam 10 świadków, kurde, żeby... No, to mi się przestało to podobać. A jak jeszcze poznałem takich świadków Jehowy, bo kiedyś złapałem jazdę i zacząłem ich zapraszać i gadać, to nagle się okazało, że kobieta na przykład rzuciła całą swoją rodzinę dla zboru, nie? Bo mąż nie podzielał i nie wierzył i tak dalej. Są też mściwi w takim sensie, że jak ktoś odchodzi od świadków Jehowy, to ma przegwizdane, bo tam na przykład nachodzą go albo zakazują kontaktu w ogóle z tą osobą, staje się ta osoba takim banitą. I to też nie jest fajne, więc raczej ode mnie kciuk w dół. Zresztą czemu miałbym nagle świadków Jehowy tutaj jakoś cenić wielce? Ja ewentualnie cenię chrześcijan takich wolnych, nie? Którzy nie tworzą jakichś wielkich kościołów. No, do protestantów mam trochę sympatii, bo się potrafią tutaj na przykład godnie zaprezentować, tak jak Adam Protestant. On zawsze mówi, można się z nim oczywiście w wielu rzeczach nie zgadzać, można nie podzielać jego, można jego zdania, można go uznać nawet, że błądzi i tak dalej, ale on jest kulturalny. Widać, że nie jest to głupi człowiek. Widać, że to jest dla niego ważne, to naprawdę, że się tym interesuje. Są jakieś plusy, nie? No i przynależy do kościoła, który moim zdaniem jest zdrowszy niż kościół katolicki pod wieloma względami. Chociaż protestanci na przykład ostro mordowali czarownice różne swego czasu. Mieli pierdolca na tym punkcie, nie? I czarownice tam mordowali. Co się wytyka katolikom, a protestanci właśnie tutaj byli mieli bardzo dużą jazdę.

no nie uznają transfuzji krwi, bo potraktowali właśnie na serio, bardzo dosłownie to o przelewaniu krwi. A prawdopodobnie to znaczyło po prostu, żeby nie przelewać krwi, w sensie nie zabijać na przykład, nie? A nie, że nie mieszać ze sobą krwi, bo w starożytności nie było niczego takiego, jak mieli mieszać krew. Nie było transfuzji chyba, nie?

0: Violetta pisze, wchodzisz do świadków z Jezusem, a zostajesz urobiony w Jehowie. Jehowa. To te pieniądze, tak? Jehowa, może o to chodzi. Jehowa. Grzesiu zadzwonił. Cześć, Grzechu. Słyszymy się?
1: Siema, cześć.
0: Cześć, siemanko. Jak tam leci?
1: Hej. Spoko. Wiesz co, nakłoniłeś mnie do telefonu swoim błyskotliwym pytaniem do Aleksandra. A po co wziąłeś tabletkę nasenną?
0: No i dodałem, że niepotrzebna jest, bo radio fajnie usypia. Dużo osób zasypia przy radyjku. A poza tym, jak postanowił, że sobie słucha radia, to po co? To co, ma problem z zaśnięciem i słucha se radia? No tak, coś mi się tu nie kleiło po prostu. Nie zrozumiałem do końca.
1: Spoko, to dokładnie to rozumiem. Znaczy rozumiem. Rozumiem właśnie ludzi, którzy z czasu do czasu niestety muszą wziąć coś na sen, bo Bozia tobie oszczędziła bezsennych nocy. Pewnie się nie zgodzisz ze mną, bo każdy ma bezsenne noce, ale to
0: ja nie mam. Nie mam i nigdy nie miałem. Serio, stary.
1: Okej. Okay. No, więc stąd to pytanie. Bo wiesz, jakby gumić spytał drugiego gumisia, który nam ucieka przed tym królem, którego, czy tam całą gwardią. Gumisiu, po co zażyłeś sok z gumi jagód?
0: No tak. No rozumiem, że może się głupkowate to pytanie faktycznie wydawać.
1: Spoko. Chciałem ci powiedzieć, że no, naprawdę, jeśli organizm nasz się trochę przeciwstawi przeciwko nam, jako takim, że nie możemy sobie jakby w tym cyklu kołodobowym żyć, nie? To takie tabletki są naprawdę Bożą łaską, czymś super i możemy sobie ten cykl kołodobowy wyprostować dzięki nim i to jest zajebiste, fajne. No chociaż też można przesadzić z nimi, jak z wszystkim, i też sobie pojebać trochę życie.
0: Tak, więc, można przesadzić z tabletkami nasennymi. Niektórzy to robią, nie? Żeby jak mają dość życia.
1: No i to jest taka zuda, że tak, okej, dobra, tutaj to sobie będę siedział do czwartej, tu se usnę, wezmę tabletkę, tak, i się napił taki pięć puszek coli. Tak, jeszcze czegoś, tak, wódki czy whisky do tej coli i potem się chce wstać nagle na dziewiątą. Nie? No, okazuje się, że nie. Albo może zadziałać przez jakiś czas. Na dłuższą metę organizm się upomni o swój sen, taki zdrowy sen. Więc też chyba ten, kto grał Jokera w tym Batmanie u Nolana, jak on się na H nazywa.
0: Heath Ledger, tak?
1: Tak, właśnie, on zmarł z powodu przedawkowania, no po prostu przez nadużywanie, nieodpowiednie branie tabletek ponoć, więc czemu o tym mówię w ogóle? No bo to jest fajna rzecz, ale trzeba konsultować z lekarzem. Jak nam zostanie za dużo nawet tych tabletek po recepcie, to lepiej wywalić niż kurwa zatrzymać dla wszelki wypadek, bo nie, lepiej takich rzeczy nie mieć w domu. Ale jak mieć, to konsultować z lekarzem na bieżąco, to chciałem powiedzieć.
0: No, Aleksander ponownie do nas dołączył. Co, masz nowy mikrofon czy coś?
2: Wiesz co, wziąłem stare słuchawki. Ja nie wiem, czy mnie słychać teraz, czy nie.
0: Jest troszeczkę lepiej, jest lepiej. Tak? No, zobaczymy, jak z łączem będzie jeszcze, nie? Ale jakby lepiej cię słychać, wyraźniej troszkę.
2: Okej. Dobrze. Znaczy, fajnie, że zadzwoniłeś i mówisz o tych tabletkach, ale to mi się troszeczkę komponuje z tym takim ruchem osób, które starają się neutralizować przekaz dotyczący na przykład chorób psychicznych typu Depresja. Ja się leczę na depresję. Owszem, przyjmuję leki antydepresyjne i również przy okazji na tym etapie potrzebuję też leków nasennych. I wydaje mi się, że to jest takie strasznie demonizowane w pewnych środowiskach. Pomyślałem sobie, że no, że dobrze będzie zahaczyć na temat, no tyle. Jakby, przepraszam, ja czuję, że zaczyna mi wchodzić, więc naprawdę ja
1: parę usypiałem po tabletki, też miałem depresyjne epizody, też miałem od lekarza przepisane tabletki, bo mam nadzieję, że od lekarza, Marza, nie kupiłeś gdzieś na chińskim serwerze.
2: Nie, no oczywiście, że
1: nie, jasne. No to właśnie o to chodzi, to chciałem zaznaczyć, żeby używać zgodnie z przeznaczeniem i...
2: Ale wiesz, chodzi o to, że w pewnych środowiskach i zauważyłem, że właśnie są osoby, które słuchają tego radia na przykład, nie? Które są takie ekstremalnie w ogóle anty wszystko, co farmaceutyczne, czy nie wiem, no to, co ja nazywam uzasadnionym naukowo, empirycznie i tak dalej, udowodnionym, z góry negują ze względu na to, że to jest pewnie jakiś spisek. Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że po prostu pewne zjawiska istnieją i po prostu są z pewnego punktu widzenia, oczywiście, że ja zawsze biorę pod uwagę kontekst i oczywiście zanim poszedłem do psychiatry po pomoc, to szukałem i korzystałem z różnych innych sposobów. Tymczasem poznając fizjologię człowieka, to w jakiś sposób funkcjonuje neurochemia mózgu, to w jaki sposób te wszystkie te rzeczy działają, to jest też element poznania samego siebie. Nie? Jeśli ja widzę efekt w postaci po prostu poczucia na przykład, nie? Po miesiącu brania pewnej substancji, przepraszam, ale tutaj kot mi się buntuje, jeśli czuję efekt pod tytułem aha, czyli jednak nie trzeba konstruować sobie na poziomie intelektualnym sensu życia po to, żeby w ogóle chcieć żyć, tylko...
1: Także nie wszystko mentalem możesz zrobić, tak? Nie wszystko mentalem, że o wstawę
2: to,
1: i piątej, tylko po prostu ja brałem te inhibitory wzrotne serotonin na przykład i też po 3 tygodniach po prostu okazało
2: no
1: się, że
2: to,
1: chce mi się z ludźmi rozmawiać i to mi nie przeszkadza i
2: tak, ale wiesz, to jest tak naprawdę powrót do normy, tak? Normy, no. czyli tego, że jakby to jest podstawowy poziom w ogóle chęci funkcjonowania w świecie. Nie?
1: Tak.
2: I jeśli to istnieje, jeśli przyczyna jest na poziomie fizjologicznym, no to nie ma powodu, żeby nie brać tych tabletek. Po prostu, bo one nie powodują, że jak niektórzy mówią, zmienia ci się osobowość, tylko one powodują, że zwyczajnie masz na przeciętnym poziomie neurotransmitery w swoim mózgu, no i tyle.
1: Tak, chociaż myślę, że to się zmienia, bo jeszcze 10 lat temu to był temat trochę bardziej w miastach większych, pewnie w takich pracach korporacyjnych, to było nawet pewnie w dobrym tonie mieć psychoterapeutę, się o tym rozmawiało przy kawie, spoko.
2: No, ale
1: gdzieś tam na wiosce, tam na przykład do psychiatry chodzi, no to już takie nie jest czymś chcesz rozmawiać z sąsiadami.
2: Ale do dzisiaj. Ja na przykład niestety swoją matkę cały czas namawiam na to, żeby odwiedziła jednak...
1: Jeszcze gdzieniegdzie do dzisiaj niestety, tak. To
2: jest... Tak, tak, tak. Moja matka jest w ogóle z małej wsi. I ona przeżywa w ogóle straszne historie w sobie i w momencie, kiedy ja jej mówię, że to jest kwestia, próbuję jej wytłumaczyć, tak? Tak, wiesz, łopatologicznie, po prostu, na czym to wszystko polega. Najlepsze jest to, że ona jest pielęgniarką, jest wykształcona, ona wie, o co chodzi w ogóle w fizjologii człowieka. A tymczasem, na tym takim podstawowym poziomie, kiedy ja jej mówię, słuchaj, to, że teraz odczuwasz lęk, to, że tobie się wydaje, że świat wygląda tak, a nie inaczej i w ogóle tutaj, a nigdzie indziej są zagrożenia i tak dalej, to może być wynik tego, że po prostu twój mózg odbiera na tym i tym poziomie w ogóle w taki sposób, tak? Czyli czysta neurochemia. A ona mówi...
1: Czyli ty musisz, sorry,
2: coś absurdalnego. Pielęgniarce,
1: wykształconej pielęgniarce o takich sprawach. No to teraz to powiem ci, że z leczków zleciałem.
2: Tylko wiesz, właśnie w tym rzecz, to jest to, o czym ty prawdopodobnie chciałeś powiedzieć. To znaczy osoby, które po prostu wyrosły z pewnymi przekonaniami, niezależnie od tego, jaką wiedzę na poziomie intelektualnym przyjmują, na poziomie emocjonalnym, czy takim czysto poznawczym, takim wiesz, podskórnie, nie takim bezpośrednim, po prostu pozostają z tymi przekonaniami. Jeśli ona mi kiedyś powiedziała, po co mi, nie wiem, ja jej tam podsyłałem książki psychologiczne różnego rodzaju. Ja nie muszę tego czytać, ponieważ ja to wszystko intuicyjnie znam. Ja wiem, jak jest.
0: Paweł Kukiz pisze na czacie, tabletki nasenne nie są na depresję. No ale jak człowiek ma depresję, to może nie móc zasnąć.
2: Ale ja również
0: zasnąć.
2: Biorę tabletki antydepresyjne.
0: Jak ktoś ma depresję, to może nie móc zasnąć po prostu i potrzebne mu są tabletki nasenne.
1: Do funkcjonowania jako takiego sen jest niezbędny i to jest jeden z pierwszych procesów, który trzeba unormować jako tako. Czy mieć w zanadrzu, może nie, że codziennie, tak? Tylko mieć w zanadrzu, że przychodzą gorsze dni i żeby się nie rozlecieć w kawałki, no trzeba ten normowy jakoś tak unormować, a dodatkowo są inne rzeczy na depresję, ale to fakt, to nie są tabletki nasenne na depresję tak po prostu, tylko wspomagają jakieś tam...
2: Nie, w ogóle tak naprawdę gdybym ja sam na przykład nie przeżył epizodu depresyjnego, takiego ekstremalnego, ja nie miałbym pojęcia, jak złożony to jest proces, bo ja dopiero później to przeanalizowałem, w ogóle na czym to polega i które myśli, które emocje, które przekonania, których jakby byłem absolutnie pewien w danym momencie, że absolutnie nic nie ma sensu. Tak? Jakby byłem pewien, że jedynym sposobem na uwolnienie się z tego cierpienia, w którym jestem w tym momencie, z tej pustki strasznej w ogóle, z tego mroku, jest po prostu unicestwienie siebie, tak? Jakby ja jestem źródłem wszelkiego zła, które odczuwam i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, jak wygląda depresja, chociaż nie wiem w sumie, czy wiadomo dla wszystkich.
1: No neuroprzekaźniki, serotonina, dopamina, wszystko jest po prostu...
2: Dokładnie, w momencie,
1: 10-krotnie
2: kiedy
1: zmniejszone i podejrzewam, że... Przepraszam, że narządzę, ale... nawiążę do składki, którą krawę dwa razy ktoś słuchaczy podesłał, że w Holandii biedny człowiek się po prostu powiesił, bo podejrzewam, że też miał na takim poziomie te neuroprzekaźniki, w jakim ludzie mają depresję. No może gdyby się w jego towarzystwie tam nie śmiali depresji, może być poszedł po pomoc i to jest też ten skutek takiego. Idź se pobiegaj, nie ma depresji.
2: No właśnie, to jest pierdolanie człowieka, który nigdy tego nie doświadczył, nie? Ale słuchaj, to co jest najważniejsze w ogóle, to jest depresja pojawia się u osób, które są ekstremalnie wrażliwe od zawsze. To znaczy jakby jest moim zdaniem, tak mi się wydaje, że potrzebna jest pewnego rodzaju wrażliwość na starcie. I też taki nawyk podważania w ogóle swojego sposobu myślenia na zasadzie, czy ja aby na pewno mam rację, jeśli chodzi o pewne rzeczy. I teraz pytanie, co jest przyczyną, a co skutkiem, tak? Czy na przykład rodzisz się po prostu z pewnym potencjałem do postrzegania rzeczywistości i siebie w tej rzeczywistości w taki, a nie inny sposób, a później musisz sobie z tym radzić. Na pewno jakiś tam...
1: No tak, to jest jeden, że jesteś obarczony już nawet w prenatalnym...
2: Tak, a później jeszcze dodatkowo te traumy po kolei.
1: W brzuchu mamy już można, jak mama ma określone nerwice czy jakieś inne ekstremalne zachowania, no to już...
2: Tak, już pomijamy w ogóle kwestię tego, jakie masz traumy w tym życiu i jeszcze dodatkowo epigenetykę, czyli to, co niesie...
1: Tak,
2: a poza tym całe, to, co niesie... w swoim pokoleniu jakby od swoich przodków. Oczywiście, że tak.
1: Tak, i dalej pierwsze dwa lata, jeśli to dziecko, które nie będzie tego pamiętało, ale nie czuło się bezpiecznie w środowisku, bo na przykład nie było rodzica, zostawał same, na długie godziny płakało czy coś, no to się wszystko odbija, później wychodzi. Tak.
2: Znaczy dobra, bo teraz mówimy w ogóle o tym, zmierzałem do tego, istnieje pewien potencjał, żeby po prostu zapaść na tę chorobę, ale tak naprawdę, żeby poczuć dokładnie na czym polega ta depresja, w sensie depresja, ta kliniczna depresja, czyli ten ten moment, w którym autentycznie po prostu masz low absolutnie wszystkich współczynników, wiesz, które powodują, że masz ochotę żyć, nie? Które powodują, że odczuwasz jakąkolwiek przyjemność z czegokolwiek. Po prostu. I to nie chodzi o interpretację na poziomie intelektualnym, że coś jest do dupy albo coś nie ma sensu, tylko po prostu autentycznie tu i teraz jesteś w takim roku, jesteś tak przerażony, że chcesz nie istnieć, nie? Tak naprawdę jak wiele czynników musi się złożyć na to, żebyś tak się poczuł? Wiesz, o co mi chodzi?
0: Na pewno depresja częściej dotyka ludzi inteligentnych, bo oni bardziej rozkminiają rzeczywistość, bardziej analizują, bardziej się przejmują, bo a człowiek taki bardzo prosty, to on często nie ma nawet czasu, żeby się czymś przejmować. On ma na przykład, jak nie jest intelektualistą, tylko jakimś tam robotnikiem na przykład, to on ma więcej pracy fizycznej, która sprzyja temu, żeby tej depresji nie było, bo rozładowujesz napięcie, stres, po prostu
2: no tak, ale właśnie
0: pracę.
2: To jest odpowiedź też na pytanie, dlaczego tak dużo osób w środowisku robotniczym się na przykład zaklewa, nie?
1: Albo wiesza tak po prostu, że już fajnie sobie wszystkim piwo stawiał i nagle się powiesił i go nie ma.
2: Nie
1: zgodzę się z tym. Tak samo mamy potencjał na depresję właśnie i u robotników, ludzi inteligentnych. Chociaż
2: tak,
1: ludzie
2: tak,
1: inteligentni...
2: Tak, bo depresja dotyczy absolutnie wszystkich klas społecznych. W ogóle to masz rację. Tak.
1: Ludzie inteligentni potrafią to sobie jakoś dłużej zamaskować na zewnątrz. Może o to... potrafią...
2: Albo wiesz co, nawet nie na zewnątrz.
1: Lepsze wymówki po prostu. Mogą chodzić na terapię 10 lat i mieć niesamowite wymówki, że nic im nie jest na przykład.
2: Ale nie, samym dla siebie. Wydaje mi się, że to o to chodzi. Na przykład mój dziadek, dlaczego ja mówię, wspominam i analizowałem w ogóle w swoim życiu epigenetykę. Tak jak wspominałem, w ogóle moja mama pochodzi z mojej wsi i ona jest typowym DDA, ponieważ mój dziadek, który doświadczył oczywiście jakby najgorszych stron wojny, został alkoholikiem. Alkoholikiem i takim czynnym i hardkorowym. Nie?
1: DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików. Tak,
2: tak. I on w ten sposób, to był jedyny sposób, ja wiem, że to był mądry człowiek, ja pamiętam go jako dzieciak, myśmy tam jeździli w ogóle na święta do pewnego momentu, kiedy miałem jeszcze, nie wiem, 6 lat, to była chyba ostatnia taka wspólna wigilia całej rodziny i to był naprawdę wielki stół zestawiony, to było święto autentycznie. I on był wrażliwym człowiekiem do pewnego momentu. On był człowiekiem takim ekstremalnie w ogóle zaangażowanym emocjonalnie w relacje, dopóki właśnie nie dochodziło do momentu, kiedy go odcinało. Nie? I ja jestem pewien, przepraszam cię, tylko dokończę tą historię, bo wydaje mi się, że to jest istotne. Od mojej mamy dopiero po latach dowiedziałem się, że on był świadkiem, jak Ukraińcy, bo oni zostali przesiedleni w ogóle oczywiście, oni pochodzili spod Kijowa. On był świadkiem jako mały chłopiec tego, jak jego siostrę Ukraińcy wywlekli z krzaków, on się chował w tam, krzakach pobliskich. Po prostu zabili ją, ona była w mocno zaawansowanej ciąży, rozprolili brzuch, wyjęli ten płód, roztrzaskali o drzewo w klimacie totalnej radości, nie? Jakiejś takiej po prostu, nie wiem, uczty z tego, że robią to, co robią i on cudem uszedł z życiem, po prostu go nie znaleźli. Wydaje mi się, że to jest trauma, której po prostu człowiek nie jest w stanie przerobić, jeśli nie ma warunków do tego. A nawet jeśli ma warunki, to ciężko, nie? I to się niesie w ogóle w tym pokoleniu, ja wiem o tym. I teraz pytanie w ogóle, czy ja jako człowiek, który dopiero po latach, dopiero szukając w ogóle tak naprawdę źródeł, nie wiem, jakichś swoich takich niepokojów, odczuć ekstremalnych, które teoretycznie nie mają źródła w ogóle w moim życiu jako takim. Dopiero udało mi się dogrzebać do tego, co mogło być przyczyną w ogóle pewnych mechanizmów u mojej matki, co przeszło na mnie na zupełnie nieświadomym poziomie i tak dalej, no.
1: I potem dziwić się, że dziadek nie miał wrażliwości do jakiejś tam, nie wiem, wnuczki czy przeciotki, której tam na przykład piesek zmarł i coś I się dziwi, że dziadek nie podzielał jej wrażliwości, nie? Jak on takie rzeczy widział na oczy. I no, no, ale jest bardzo trudna sobie, relacja w takim przypadku.
2: Jak ja
1: nawet sobie nie mogę
2: musi
1: wyobrazić,
2: być.
1: Jak, co ten człowiek czuł. To straszne rzeczy, o których teraz tutaj powiedziałeś, to są straszne rzeczy.
2: Wydaje mi się, że w ogóle jeśli chodzi o kwestię mechanizmów obronnych i to, w jaki sposób ludzie faktycznie funkcjonują, nie pamiętając, co powoduje ich zachowaniami, nie? Które są złe, bo on nie był ostatecznie dobrym człowiekiem i jakby spowodował kolejne zło. No. Ja nie wiem w sumie, od czego zaczęliśmy, ale jeśli chodzi o tą depresję...
1: Czekaj, jeszcze wiesz co, dwa pokolenia, dwa, trzy pokolenia wstecz, ludzie nie mieli szans wyjść z tego kręgu traumy. Zresztą nie wiem, czy ktoś, kto widział taką bestialską śmierć swojej siostry, w ogóle ma szansę. Może pewnie ma, ale to trzeba mieć charakter, warunki właśnie.
2: Tak, ale
1: to nie było po wojnie warunków, bo był stalinizm i było, kurwa, PRL, prześladowania. Tam nie było warunków do czegokolwiek. Za tego młodszego PRL-u, z naszej perspektywy, też nie było warunków. Jeszcze kilka minut temu, kilkanaście, mówiliśmy o tym, że na wioskach, też pochodzę z wioski, nie fajnie się patrzy dla kogoś, kto chodzi do psychiatry, nie? Chociaż to się zmienia, ale jeszcze tak. Są ludzie starej daty, którzy tak kręcą nosem i tam zaczynają swoje opowiadać, tak, po ludziach, jak to się mówi. Więc my tutaj się borykamy z problemami, a co dopiero nasze pokolenia nie mieli szans przerobić tych traum. To jest też straszne.
0: Może to syćko przez te atomy, że wariota mamy. No tak.
1: Dobra, zamówiliśmy teraz chyba już konkret, nie?
2: Tak, tak, tak. No ja przepraszam, ale jakby... Ja w ogóle zadzwoniłem
0: Luzik.
2: Czymś zupełnie
0: bardzo
2: innym.
0: Bardzo dobrze, można o wszystkim mówić, ja nie podzielam tutaj, bo zawsze na czacie się znajdzie ktoś, kto powie, a to o tym już nie gadajcie, a nudy. Nieważne, co to będzie, czy będę puszczał zabawne jingle, czy zadzwoni ktoś z poważniejszym tematem, zawsze się znajdą niezadowoleni akurat, bo liczyli na coś innego, ale ja jestem zdania, że o wszystkim sobie tu możemy gadać.
1: Dokładnie, też powiem wam tak, że słuchałem tego radia, innych rzeczy i w takiej depresji bardziej i nie udzielałem się na czacie, nie udzielałem się głosowo, a jednak takie rozważanie, że ktoś się podzielił jakąś rzeczą, którą przeżył, niekoniecznie to było takie hopciup do przodu, tylko no takie swoje, bardziej emocjonalne, no to mi pomagało gdzieś na duszy, więc komuś może też pomoże, a nie jest tutaj na czacie, więc nie, tak. To znaczy nie moje pierdolenie, tylko ogólnie rozmowa o różnych rzeczach pomoże, o to mi chodziło. Niekoniecznie właśnie na siłę zabawnych.
2: No, ja wiem, o co ci chodzi, ale też nie zdziwię się, jak zostaniemy zrzuceni teraz brutalnie, mniej lub bardziej. Dajmy miejsca tym, którzy nie wiem, mają charyzmę na przykład i pomysły na to, jak zabawić ludzi.
0: Nie, to nie chodzi o to, żebyśmy się tu zabawiać i bawić tylko. Ale tak też jest taka sytuacja, że będziemy kończyli audycję już. Nie odbieram. Nie, bo jestem śpiący, już po prostu ledwo co patrzę na oczy, bez kofeiny.
2: Ja
0: bez...
2: się nie dziwię. Ja też.
1: A propos psycho,
2: to mi weszło tak, że ja będę odchodził. I dziękuję za możliwość wypowiedzenia się i w ogóle.
0: Nie odchodź. Nie odchodź. Żyj.
2: HGW, co będzie? Tymczasem.
0: No i coś tu chyba się połączenie skiepściło. Tymczasem, co? Tymczasem się już nie dowiemy.
2: Skończyłem na tymczasem, tak?
0: Tak.
2: No wyobraź sobie, że ta tabletka działa w ten sposób, że mam zaburzoną pamięć krótkotrwałą i nie wiem, co mówiłem przed chwilą. Także odejdę, po prostu odejdę, ale to w taki sposób odejdę bardzo przyjemny. z opcją powrotu, także trzymajcie się wszyscy, dziękuję za możliwość wysłuchania tych wszystkich rzeczy. Właśnie.
0: I pamiętaj, trzymaj się. Idź sobie, pobiegaj, to ci przejdzie.
2: No. W stronę światła. Ja będę biegł w stronę światła.
0: Nie, właśnie jak zobaczysz to światło, to w drugą stronę biegnij.
2: Jezu, zawsze mnie uczyli inaczej. Fucking hell. Dobra, zrobię notatki. Zrobię notatki i dam wam znać, jak było. Trzymajcie się.
1: Spoko.
0: Trzymaj się, cześć. No to co, Grzesiu, kończymy, nie?

0: zespół inteligentny.
1: Czy jesteś robotnikiem?
0: No co, nie jestem?
1: Od kiedy ty jesteś robotnikiem?
0: No co robię no, w robotach takich dla robotników? No to przecież nie jestem inteligencją. W każdym, w tym, jako jeśli chodzi o klasy społeczne. No to tak odpowiem psychotobie, że chodziło mi o ludzi, którzy tak no po prostu mają, są inteligentni i potrafią swoje ten wytłumaczyć, jak to się nazywa było słowo na to, że potrafią wszystko wytłumaczyć ci ludzie, tak? O, na przykład Pod nocnym aniołem oglądałeś z Więckiewiczem ten film?
1: Tak, o alkoholizmie film.
0: Właśnie. I on był bardzo inteligentny i jakie on tam sobie wymówki konstruował, że on był troszkę jak pod takim, jak troszkę wyżej, jak ci zwykli tam, kurde, tam alkoholicy, nie? Niby. A jednak okazało się, że każdy z nas jest taki sam. Ale on sobie dłużej te, znacznie dłużej te właśnie wymówki konstruował. O to mi chodziło.
1: Może to jest złe słowo. Inteligentny, nieinteligentny, po prostu można podzielić ludzi na prostych, właśnie prosto myślących i skomplikowanych ludzi, bo artysta to zwykle jest człowiek skomplikowany, jego dręczą różne myśli. Raz ma wenę, raz nie ma. On się musi światu przyglądać bardzo uważnie i go analizować, bo to jest część jego jakby jego pracy, jego jestestwa. No i o to bardziej mi chodzi. A też nie mówię, że tacy i tacy nie mają depresji, a tacy mają, tylko że częściej i rzadziej, nie? Po prostu.
0: No może, no właśnie, może to złe słowo. Inteligenci, robotnicy, nie tylko właśnie ludzie skomplikowani, prości. Okej, to ja się będę żegnał, jeszcze tak powiem, że gratuluję ludziom, bo tutaj na czacie pisali wcześniej, co mówiliśmy o tematach ciężkich, że obarczali o to alkohol. Ja się zgadzam, teraz jestem po dwóch drinkach i nie jestem z tego dumny. A to ludzie pisali, że ja nie piję 10 lat, już nie przewinę, kto tak pisał. A ja 4 lata, a ja tam troszkę i wszyscy sobie gratulowali, że jednak świat jest lepszy bez alkoholu i chyba w tą stronę też będę zmierzał właśnie. Także pozdro i ten. Dobrej nocy.
1: No pozdrówka, trzymaj się.
0: Hej, hej. Hej.
2: Nie wierzę w to, że jakiekolwiek gwałty miały miejsce w samoobronie. Nie wierzę, że jakakolwiek seks-afera była w samoobronie. W takim układzie, dlaczego ja zostałam ominięta?
3: Kurde, no co jest?
1: Kończymy, kurde. Audycję. Dziękuję bardzo za słuchanie, telefony, komentarze, mecenasing. Dziękuję za mecenasing. Nie ma takiego słowa, ale niech będzie. Mecenasing. I pamiętajcie, jutro o 22:00 audycja prostowanie szabli. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jacek będzie będzie tłumaczył różne rzeczy i ma się posługiwać też sztuczną inteligencją. Przy tym to jest ciekawe. A że jest specjalistą od tych spraw, to może to ciekawe, co z tego wyniknie. No dobra, to do usłyszenia. Trzymajcie się.

0: jest nie poniedziałek. Jest różowa poświata. Więc co tu się odpierdziela? A nie, to nie ten prowadzący, nie ta audycja, przepraszam bardzo. Witam serdecznie, krawiec przy mikrofonie, nocne radio, luźne gadki, jak w każdy piątek o 21:00, dajcie suba i dzwoneczek. Dzisiejszym tematem będzie, ale o tym za chwilę. Patrzę, co tu się dzieje na czacie. Witam, witam, o zdrowie pytam, ludzie się schodzą. W ogóle, słuchajcie, dzięki za wszystkie takie komentarze, miłe życzenia, w ogóle, jak rodzinnie. Ta wielka rodzina nocnego radia, kochani. Kupujcie cegiełki, to bez was nie damy rady, tak. No, ojciec Rydzyk zaapelował, żeby otworzyć kieszenie swe. Serca, znaczy się. Serca i kieszenie otworzyć, no. Wy też otworzyliście kieszenie dla mnie i serca. Dziękuję za miłe słowa, za upominki, za donajciki, za wszystko, za życzenia. No a dziś tak zaproponowałem w sumie konkretniejszy temacik, na pewno na początek audycji. Tak mnie dzisiaj naszło, bo jednak chyba, ja to się chyba faktycznie filmem interesuję trochę. Nie działa stream? Jak to? Musi działać. Działa, działa. Nie ma nic. Nic nie ma nie, panie. Nic nie ma nie. Pan w błąd nie wprowadzaj, bo pan szkodzisz. Pan niszczysz. Pan jesteś od Kaczyńskiego. Pan niszczysz, tylko potrafisz. No. Nie, ale może faktycznie, no, Szurburu by tak nie trollował. Pisze, że nie działa stream. Chciałbym odpowiedzieć jak rasowy informatyk, a u mnie działa. No to nie wiem, napiszcie, czy działa, czy nie działa. Może coś się faktycznie skiepściło. Na pewno na radiu działa. Mam tutaj informacje. Na radyjku nie działa. No właśnie, na radyjku powinno działać. Zobaczymy. Może się wykrzaczył. No właśnie, na radyjku powinno działać. No i działa. Jednak. No. Spróbuj sobie, panie Szuruburu, tam F5 wcisnąć. Czasem coś może nie zaskoczy, nie wiem. No. A jak nie zaskoczy, to mu Niko walnie między oczy. No właśnie, bo dziś tak analizowałem sobie życiorysy dwóch panów, których widzicie na ekranie. A właściwie dwie ikoniczne postacie, Niko i Neo. Tak nawet trochę podobnie brzmi. Niko, Neo, Nao, Nuo. No. Niko, Neo. Ten z lewej to oczywiście Steven Seagal. 70-letni już aktor, choreograf walk, producent już dzisiaj oczywiście, no jak wszyscy, którzy są tak znani w branży, no to coś swojego otwierają. Miłośnik sztuk walki, ludzie, którzy go znają, mówią, że to jest taki geek, nerd sztuk walki troszeczkę. On się tylko tym interesuje praktycznie. Czyta książki, a jak coś pokrewnego go zainteresuje, to powiedzmy filozofia wschodu na przykład, nie? Albo dzieje samurajów. To, no, ma pierdolca. To jego życie, można powiedzieć, sztuki walki. A konkretnie aikido, aikijutsu. Właściwie źle kiedyś mówiłem. Mówiłem aikijutsu, aikijutsu. Jednak się mówi aikijutsu. Czy można już wysyłać donaty? Czy można? Zapytuje Tomisiu zniecierpliwiony. Nie! Proszę jeszcze poczekać chwilę. Bo ja się rozproszę. No, Tomisiu, coś tego. Tu jeszcze pisał, że zapomniał wysłać. A co to jest Jamie i Bushmilka? Bushmik. No, nieważne. Nie piłem ani tego, ani tego. No. W Steven Seagal. No, będę omawiał tutaj i porównywał troszkę życiorysy, bo dla mnie to po prostu są dwie skrajnie różne postawy życiowe, dwie ikony filmu. Tak skrajnie w ogóle też różnią się ich historie życiowe, nie? Doświadczenia, podejście do życia, do współpracowników. W ogóle to, co ich spotkało, jakie decyzje podejmowali, to jakby tak skojarzyło mi się, że to są dwie strony mocy. Niech każdy już sobie sam oceni, która strona jest jasna, a która ciemna. Ja oczywiście mam tutaj zdecydowanie swojego faworyta do jasnej strony mocy. Pewnie się domyślacie i pewnie większość się domyśli. Może jakieś wnioski z tego wyciągniemy. No, Keanu Reeves nie bez przyczyny na stronach mu poświęconych jest opisywany jako filantrop, także filantrop. No bo faktycznie nigdy nie żałował pieniędzy na cele charytatywne, zasłynął tym, że oddawał dużą część swoich pieniędzy na przykład ekipie odpowiedzialnej za efekty specjalne. No widać, nie wynagrodzono ich jakoś super. Przy pierwszym Matrixie chciał i niezłe pieniądze im oddał, nie? Zbierał pieniądze na leczenie siostry. Sam jest właściwie schorowany, ma usuniętą śledzionę, Keanu Reeves. Nie każdy wie, w 88 miał wypadek motocyklowy. Krawiec, a kiedy ostatnio byłeś w kurcze pieczone? To jest właśnie to pytanie, które należałoby zadać. A dalej piszecie, że na radyjku stream wydupiło. No, ja widzę, że jest. Dziwne. Może u niektórych działa. No jest. Okej. Okay. Nie wiem, czemu u niektórych nie działa. Może przez chwilę nie działało. Dobra, nie rozpraszajcie mnie głupimi pytaniami niezwiązanymi z audycją i zawracaniem gitary, że coś nie działa, a jednak działa, sorry. Poczekać chwilę, wcisnąć F5, a nie od razu z piskiem. Krawiec! A radio nie działa! Zrób coś! No, poczekać chwilę, spokojnie! Nie nerwowo. No. Także o Stevenie Seagalu nie wiadomo mi nic, aby jego życie było tak trudne jak Keanu, którego żona zginęła w wypadku samochodowym też. Został sam. Znaczy w każdym razie bez żony. Steven Seagal oczywiście jak przystało na gwiazdora, czterokrotnie żonaty. To i tak nie wiem, czy to jest wysoki wynik, jak na gwiazdę Hollywood. Może 10-krotnie żonaty. No. I no bo wiecie, to żadna niegodna, nie? Bo to naprawdę, jak ktoś jest tak wspaniały jak ja, Steven Seagal, to ja muszę mieć w ogóle najlepszą kobietę na świecie, nie? Będę sobie raz się rozwiodę, drugi, dziesiąty, aż w końcu znajdę godną, nie? No, historia Keanu wygląda trochę inaczej, tak bardziej ludzko i smutno właśnie, no. Nie miał wielkich podbojów. No, pierw był związany z jakąś tam Jill Schollen, potem Sofia, no i trzecia żona, która zginęła w wypadku. No. Jest leworęczny. Dla odmiany założę się, że Steven Seagal jest praworęczny. W ogóle to, co wcześniej mówiłem o Keanu, że on potrafi się podzielić pieniędzmi i to dosyć dużymi, zrezygnować ze swojej garzy, no to Steven Seagal z kolei zasłynął tym, że nie oszczędzał zdecydowanie, delikatnie mówiąc, swoich kaskaderów w filmach. To znaczy, no, rozmazywał ich tam nieźle po ścianach, nie? I nieźle rzucał nimi o sufit. No więc i się skarżyli, czyli tacy twardziele, kaskaderzy, nie? Którzy są przyzwyczajeni do urazów. Wiecie, dla kaskadera, dla wrestlingowca to not big deal, nie? mieć jakieś krwawe siniaki, stłuczenia, rozcięcia. Często na planie się maskuje takie różne rany. Po prostu się specjalnie pokrywa je jakąś taką substancją, potem wiatraczkiem się to zasusza, nie? Robi się taką skorupkę, żeby ukryć te różne kontuzje, które występują na planie. No, a to nawet przyglądałem się choreografii walk w takich filmach jak Nico i innych ze Stevenem Seagalem, czy tam Liberator. Czy na przykład w pół do śmierci, nie? Piękny tytuł, taki charakterystyczny dla filmów z lat 90., 80., w pół do śmierci. Na zabójczej ziemi, w morzu ognia. Chyba wszystkie filmy widziałem ze Stevenem Seagalem. Był kiedyś bardzo popularny. Właściwie miał być trochę takim następcą Clinta Eastwooda. Takie były plany. Szukano aktora, który będzie też brutalny. Clint Eastwood zawsze był brutalny, czy jako Brudny Harry, czy inni. No więc... słuchałem też wywiadu z człowiekiem, takim miłośnikiem sztuk walki też, który prowadzi swój kanał na YouTubie, i on się wypowiadał o Stevenie Seagalu, jaki to jest człowiek, bo sporo czasu z nim spędził, coś razem pokręcili, jakieś programy i rozmawiał sporo z tym Seagalem. No i mówi, że raz, że jest to taki geek sztuk walki, strasznie się tym interesuje, całe dnie spędza na treningach. No, dobry jest, dobry. I... No i proszę, już mnie tu rozpraszają. I... Cześć, Gumball, mam nadzieję, że coś w temacie Stevena Seagala.
1: Nico, albo... my cousin, I can't believe it, you made it here. Good to see you, my cousin, welcome to America.
0: No ale to chyba tutaj nawiązujesz do GTA 4, tak? Do GTA 4,
1: ale,
0: tam
1: ale
0: był też Nico.
1: Bardzo pasuje. Uważam, że Steven Seagal grałby świetnego Romana.
0: Romana? Nie no, Roman to był przecież ten taki grubaskowaty kuzyn naszego Nico. To znaczy, no teraz to faktycznie mógłby zagrać, chociaż za stary jest, no bo to już, on ma już 70, ludzie się dziwią, że on już nie jest tak piękny, bo faktycznie kiedyś był, ja tam się, wiesz, nie jestem specjalistą od męskiej urody, ale wydaje mi się, że był przystojnym bardzo facetem, no a dzisiaj to wygląda trochę jak karykatura samego siebie, ale to spotyka wielu aktorów, no Mickey Rourke strasznie go operacje plastyczne zniszczyły, jakby wydaje mi się, że ludzie nie widzą tego, że to są jednak mimo wszystko zwykli ludzie i no, starość nie radość, starość nas trochę deformuje. Starość właśnie na tym polega, że nam się karykaturyzuje nasza jakby twarz, stajemy się karykaturą. Wyolbrzymia, jak mieliśmy duży nos, to będziemy mieli jeszcze większy. Jak tutaj była jakaś bruzda, to ona się uwydatni i tak dalej, nie? Ale to never mind. Wiesz, tak porównuję dzisiaj sobie dwie postawy życiowe Keanu Reevesa i Stevena Seagala. No wiadomo, że Steven Seagal za Rosją jest, że z Putinem się zna, że u niego bywa, że przyjął obywatelstwo rosyjskie. Co nie powinno nas w sumie tak bardzo dziwić, bo on ma korzenie rosyjskie. Jego ojciec był ruskim Żydem, uwaga.
1: Tak, tak, ale jest pewna różnica pomiędzy Stevenem Seagalem a Keanu Reeves, bo jak dobrze wiesz, Steven Seagal zawsze chciał się pokazać jako taki nakoksowany typo i to nie tylko w filmach, ale poza nimi. Czyli wszędzie, gdzie on się pojawia, to ma ten pas czarny Aikido, magnata, jeszcze nakoksowany troszeczkę był. On nigdy się dobrze wysławić nie mógł. Jego wypowiedzi były takie bardzo wolne i odpowiadał bardzo długo. I on zawsze się próbował w ten sposób pokazywać, taki twardziel, który wiesz, musi bardzo powoli mówi, po prostu taki twardy i w ogóle. A Keanu Reeves nigdy nie oszukiwał, kim jest. On zawsze mówił, że on jest aktorem.
0: Właśnie.
1: I on wiedział, że on gra w kiczach. On nawet nie ukrywał tego, na przykład, że John Wick to jest kicz, ale to jest dobry kicz. To znaczy, wiesz, to ma być kino akcji, bez żadnych tam fabularnych pierdół, to ma być strzelanie, nawalanie i wszystko w jednym. A właśnie Seagal zawsze myślał, że to jest takie więcej, że to jest, wiesz, on jest tym panem.
0: Wiesz co, nie ze wszystkim się zgodzę, co powiedziałeś, to znaczy bardziej polegam na tym, co mówili ludzie, którzy gdzieś tam obcowali właśnie z Seagalem i go opisywali jako człowieka i oni mówią, że on naprawdę w życiu tak się wysławia, tak się wypowiada, tak się zachowuje jak w filmach i wyszło na to, że on w filmach był bardzo naturalny, czy grał właśnie Nico, czy Storma. To on jest taki, tak się zachowuje po prostu, taki ma ściszony głos, więc on nie udaje, nie? To, że tam pas założył czy coś. I poruszyłeś jeszcze jakieś rzeczy, ale wyszły mi z głowy. Aha, że skromny jest Keanu, tak, tak. To też się potwierdziło, że on na przykład nie unika takich odpowiedzi, że a to może głupoty gadam, a to sam już chyba nie wiem, co mówię. A z kolei Seagal jest odwrotnością. On jest bardzo arogancki, ustawia ludzi po kątach, ma bardzo dużo wymaga od wszystkich. I wiesz, i to jak traktuje ekipę też. No on tych kaskaderów to tak wymęczył, że potem się publicznie skarżyli, że on ich po prostu napierdalał, nie? Tak z całej siły po prostu byli poturbowani. A z kolei Janu przychodzi i mówi, dam wam część swojej garzy, nie? Bo dobrą, strasznie dobrą robotę zrobiliście i oddaję pieniądze, nie? Więc też znów taka odwrotność.
1: Mi się bardzo podobało, jak było pytanie, to było w trakcie wywiadu, tam robili ten nowy Matrix, kurde, jak on to się nazywał, ten nowy?
0: Ale z Keanu film?
1: Tak, tak, tak. Keanu,
0: ten, John Wick? Masz na myśli może?
1: Nie, Matrix, ten nowy.
0: Matrix, ten taki trochę nieszczęśliwy po polsku tytuł, Matrix Rezurekcje.
1: No,
0: Matrix
1: Jezus Chrystus,
0: Roraty,
1: Rezurekcja.
0: Tak. Matrix Roraty, no.
1: Roraty, dokładnie. To jest problem z tym, znaczy nie problem, bo był wywiad i babka rzuca takie pytanie o cyberpunka, że tam zrobili go postać Keanu. I on się pyta, o, a można mieć seks?
0: No, Keanu, znów podkreślę swoją heteroseksualność, ale jednak no Keanu też jak był młody, to dość chyba przystojny był. I mam taką teorię, że obaj panowie pochodzą z takich bardzo, jakby to powiedzieć, mają w sobie krew różnych jakby narodów raz, no. No bo tak, Keanu to w ogóle miał ojca pół Chińczyka, pół Hawajczyka. Gdzie tu było? Czekaj. Tak, pół Chińczyka, pół Hawajczyka, mającego także portugalskie korzenie. A matka Angielka z kolei. Więc można by tak brzydko powiedzieć, że jest takim totalnym mieszańcem, no to nieładnie brzmi, ale tacy ludzie są, tacy aktorzy mają często bardzo nieszablonową urodę, bardzo ciekawą urodę, ciekawe rysy twarzy i to sprawia, że fajnie wyglądają, ciekawie. Steven Seagal, no też tutaj ojciec rosyjski Żyd.
1: Wolę go jak był młody, mimo że on ma teraz tą brodę i takie, ten jak bardziej, jak twardziej wyglądał, bez zarostu, tak nie wiem, to bardziej mi to wyglądało.
0: On wyglądał jak twardziej, bo on był jakiś taki, wiesz, taki chudy byk, bardzo wysoki, wiesz, te ciemne takie włosy, ta kitka, no i wiesz, i takie, i to spojrzenie takie, że on jak łamał nogę, to jakby tak...
1: Wiesz, miał takie spojrzenie Azjaty jeszcze delikatne, wiesz, taka nuta była w nim tego.
0: Może,
1: to fajnie współgrało.
0: Może on coś ma, jakąś kapkę faktycznie, no bo to może gdzieś tam z Rosji, tam też skośne oczy, no nie wiem. W każdym razie, no też w sumie to, jak się dowiedziałem, że on ma te rosyjskie korzenie, to tak zrozumiałem trochę, czemu do tej Rosji go ciągnie. Bardzo się długo starał o obywatelstwo. To, co powiedziałeś też chyba, że Seagal jest farmazoniarzem, a Keanu jest szczery i nie fantazjuje na swój temat, a Seagal z kolei takie fantazje rozpowiadał, że...
1: Polecam
0: tam...
1: wywiad z nim, jak był o tym właśnie, gdzie zdobył Taekwondo. Paston powiedział, że tam spotkał gościa, co mył naczynia i on mył te naczynia w jakiś super sposób i on go zapytał, ej, naucz mnie Aikido. Także wiesz, tam były niezłe opcje z nim. Polecam naprawdę te wywiady, można się nieźle pośmiać. On palił w chuj wszędzie, ale przynajmniej śmieszny był.
0: On tak, Steven Seagal opowiadał, że pracował dla CIA, czego CIA nie potwierdziło, no, no ale no, w sumie no, nawet jakby pracował jako, może pracował jako konsultant jakiś, ale tak, opowiadał, że chronił jakiegoś, wiesz, nie wiem, prezydenta Egiptu, kurde, ten, księcia Monako i w ogóle wszystkich tam ochraniał dygnitarzy na świecie. Jakieś takie niestworzone rzeczy. Okazało się też, że właściwie trochę spękał, trochę osrał zbroję albo narobił w nachy, jak to się mówi swego czasu, bo była impreza u Sylwestra... No, u Sylwka była impreza. No i... Van Damme też tam był. I w pewnym momencie o coś tam się pokłócili. Steven Seagal powiedział, że on to by wszystkie gwiazdy, te pseudogwiazdy kina sztuk walki to rozpykał. Na co...
1: No to właśnie był ten wywiad chyba.
0: Van Damme odpowiedział, że to proszę bardzo, możemy się sprawdzić na zewnątrz. I Steven Seagal nie podjął rękawicy, mimo że drugi raz potem miał to zaproponowane, bo znowu się gdzieś tam, bo on się tam strzelił fochan na to i wyszedł po prostu. Potem znów się pojawił, znów mu Van Damme zaproponował, no to dawaj, dawaj. A ten nie, nie. No więc tak trochę słabo, nie?
1: No tak, no ja ci jeszcze powiem tu takie dwie rzeczy. Czy zauważyłeś to, że filmy z Seagalem na początku strasznie dużo tam, znaczy może nie on, ale one były takie raczej, że on gdzieś tam ruszał się, coś robił, nie? One były takie dynamiczne, a te pierwsze filmy z Keanu, no były też dynamiczne, ale mniej. I z czasem te filmy z Keanu stały się już takie właśnie typu John Wick, że cały czas jakieś bieganie, coś robienie, a te filmy z Seagalem to praktycznie siedzi na dupie, jak w tym Snajperze albo w innych tych. To praktycznie nic się dzieje, on siedzi na dupie i gada.
0: Tak, jako mentor, nie? On teraz się pojawia jako mentor. Też mi się tak średnio podobają te Johnny Wicki, bo to jest taka, znaczy... Wiesz, można popatrzeć po prostu na rozpierduchę. Tam jest cały czas rozpierducha.
1: No, i, no się,
0: i bardzo brutalne, krwawe walki praktycznie cały czas. Okej, okay, jest to jakiś pomysł na film, ale no wiesz, no dla mnie ikoną jest Neo z Matrixa. Dla przeciwwagi dałem Neo dzisiaj i wiesz, no można też tak na to popatrzeć. Steven Seagal dał światu bardzo brutalnego bohatera, który się rozprawia, łamie kości i tak dalej, jakby wypromował mocno przemoc, można powiedzieć. A Neo, no to wiesz, to takie film, który dał, znaczy film Matrix dał ludziom tak do myślenia, no jakby tego nie oceniać, to był to wyjątkowy film pod tym względem, że no ludzie się zaczęli zastanawiać nad tą symulacją, Matrixami, wiesz, i to czyli taki głębszy troszeczkę film akcji, a tutaj taka czysta brutalność, nie, i epatowanie przemocą.
1: No, fakt. To jeszcze do kolejnej rzeczy przejdę, bo za chwilę jeszcze się rozłączyć, jak chcę poruszyć jeszcze jeden temat. A chodzi o Rosję znowu, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale Steven Seagal w Rosji to jest po prostu gwiazda, ale taka po prostu, wiesz, jak u nas, nie wiem... Nie wiem, Żebrowski, kto u nas jest taki bardzo popularny?
0: Bardziej chyba. No wiesz, Żebrowski no. Nie pojawia się z dudą i nie skandują na jego cześć. Steven Seagal teraz w Rosji niedawno powiedział, że jest 1000%owym Rosjaninem, coś takiego i tam i 100% rację ma Rosja, jest 100% za Rosją i 1000% jestem Rosjaninem, na co były wielkie owacje i u boku Putina chyba żadna gwiazda na świecie nie stoi obok prezydenta, wiesz, nie sławi go, nie jest maskotką kraju, tak jakby, nie?
1: I to wręcz. Drugi raz, bo przecież paszport od niego dostawał, wiesz, tam uścisk dłoni prezesa, siema gitara, potem do tego na Białorusi, bo zapominam zawsze jego Łukaszenko i co, on też tam arbuza dostał, fajne rzeczy, a przecież 8-7 lat wcześniej to robił treningi dla, nie wiem jak to dla Polski, nowicjusz, policjant taki asystent, że nie jesteś policjantem, ale teoretycznie możesz mieć broń, no bo w USA wiadomo, że broń. W namieci tam dawał trening tym ludziom, co zrobić w sytuacji, kiedy na przykład jest napad na szkołę i tam ich...
0: Z tego co wiem, Seagal dostał jakby takie honorowe członkostwo czy to, nie wiem, czy policja, czy szeryf, tam w Stanach to jakoś chyba nie jest to samo, szeryf i policja, nie? Jakoś to są dwie różne instytucje chyba, tak? No w każdym razie został szeryfem honoris causa jakby. Trochę podobnie jak Chuck Norris, który został honorowym strażnikiem Teksasu, no z racji słynnej roli.
1: No tak, on miał tę opcję. Kurde, tak jeszcze myślę nad Seagalem, bo przecież on teraz, nie, jest taka maskotka Rosji, to czemu nie zrobią właśnie Keanu Reevesa maskotką USA? On będzie tak promował patriotyzm, jak było w latach 40., 30., wiesz, jak były te filmy disneyowskie, jakieś inne rzeczy, no róbmy to samo, tylko z USA.
0: Wiesz, może po prostu dla człowieka tej klasy, co Keanu, takiego spoko gościa, bycie maskotką, by się nie zgodził na to, żeby robić z siebie błazna pajaca i być aparatczykiem czyimś, czy maskotką. A Steven Seagal mu to odpowiada taka rola. Cieszy się, że jest kimś, że jest poważany w tej Rosji, że jest tam gwiazdą. No, odpowiada mu to. Wyciąga rękę niczym JP2 do wiwatującej ludności, ale to też popatrz, nie wiem, czy może to nawet nie w tym samym czasie było. Steven Seagal popiera brutalną Rosję, najeźdźce, jakby po stronie zła trochę się opowiada, a Keanu Reeves wspiera wolny Tybet, co powoduje, że w Chinach jest oczywiście już persona non grata i nie będzie Johna Wicka tam.
1: Nie. Wolny Tybet, wolny Hongkong. Dla mnie to oczywiste rzeczy. W ogóle uważam, że ci ludzie w Hongkongu mają lipę, bo żyli sobie całkiem fajnie, a teraz nagle wchodzi im komunizm. I ja wiem, że znajdzie się wielu obrońców komunizmu, no ale tym ludziom w Hongkongu jednak się to nie podoba. I mimo wszystko oni mają lipę.
0: Jak ktoś wyraźnie chce być wolny, być odrębny, to powinno się wspierać takie inicjatywy. No nie bez powodu tworzy się jakaś, wiesz, taka chęć, żeby być czymś odrębnym, jak Hongkong. Fajnie, no i Hongkong. No, bardzo wiele dobrych filmów z Hongkongu oglądałem w życiu. No czyli cały czas mamy jakby tutaj, jak dla mnie, dwa bieguny, no bo jeden się opowiada za ofiarą, za zaatakowanym, za gnębionym, drugi się opowiada za atakującym, za oprawcą, za najeźdźcą. Jeden dba o swoich ludzi, im sprzyja i pomaga, drugi wykańcza swoich kaskaderów. Jeden jest zarozumiały, apodyktyczny, arogancki trochę. No chociaż ci, co go bronią, twierdzą, że Seagal no, ma prawo taki być, bo jest super specjalistą i w ogóle i zna swoją wartość, ale jednak no taki jest. Wiesz, no gdzie nie popatrzeć, to mamy różne, nie? Seagalowi troszeczkę w życiu jakoś tak poszło, on tam miał lekkie problemy ze zdrowiem, zaczął ćwiczyć, wyjechał do Japonii, tam ćwiczył, wrócił i został od razu gwiazdą. I tak wygląda jego życiorys troszeczkę, nie? A życiorys Keanu to jest taka bardzo smutna historia, wiesz, bardzo dużo przeżył ten człowiek, nie? Nieszczęść.
1: No tak, on miał tam dużo problemów, już nie pamiętam dokładnie, ale coś chyba z rodziną było.
0: Jego żona zginęła w wypadku samochodowym, jego siostra była bardzo chora, zbierał pieniądze, grube miliony musiał zebrać, żeby pomóc. No wiesz, miał ciężki wypadek, maśledzione, usuniętą, więc dużo różnego tam rzeczy w życiu jakoś spotkało, pewnie sporo więcej.
1: A może ja coś powiem tak jeszcze na ukradkiem, troszkę zmienię delikatnie temat, ale w pewnym sensie zahacza o Keanu Reeves, bo jest związany z cyberpunkiem. Dla niewtajemniczonych cyberpunk Edgerunners wygrało nagrodę najlepszego anime.
0: O!
1: 2022. Jest anime współtworzone przez Polaków, więc teoretycznie pierwsze anime, które w ogóle było robione w pewnym sensie, no, współtworzone przez Polaków wygrało nagrodę, więc całkiem dobrze wchodzimy w biznes.
0: No, ale to jednak jak dla mnie, no to skoro całość tej animacji zrobiło japońskie studio, a Polska była producentem.
1: No, ale scenariusz pisali.
0: No to dobra, to może być w takim razie, no. Bo to jest w sumie dobre anime, ja z przyjemnością oglądałem. Wiesz, dla mnie zawsze dobry film to jest taki, do którego po prostu mogę wrócić i jeszcze raz sobie obejrzeć od nowa. I tak było w tym przypadku, nie? I tutaj kciuk w górę zdecydowanie. Bardzo więc duża dynamika. Na początku mi się styl graficzny średnio podobał, ale potem się z nim przeprosiłem i tak myślę, kurde, no dobre, dobre, takie pstrokate, dynamiczne, wiesz, odjechane.
1: Właśnie, ten styl jest dynamiczny, ale nie będę tutaj specjalnie wchodził w anime, bo zaraz ktoś tutaj się oburzy, no, ale mówię, no, bardzo fajne rzeczy się dzieją właśnie dzięki, jak to się mówi, Keanu Reeves, bo w pewnym sensie on jest tym promotorem cyberpunka, uważam, że on jest taką twarzą tej, teraz w tym momencie, tego uniwersum. On raczej zostanie z nim, to znaczy może on nie zostanie w kolejnej grze, ale gdzieś on będzie jednak kojarzony z tą grą, tak jak, prawda, z Far Cry'em nadal jest kojarzona postać Vassa.
0: No, Vass był genialny, nie? To była najciekawsza chyba, najciekawszy z tych czarnych charakterów w serii Far Cry. No, a czyli znów, Keanu zawsze buntownik, no bo i Silverhand, no Silverhand to jest taki antyrządowy, antykorporacyjny, anarchista, buntownik, no gdzie mu tam do władzy się gdzieś garnąć, to jest Rockman, a Steven Seagal, no to trzyma z władzą, nie? I w mundurze się pokazuje, i w mundurze gra, i jest jakby trybikiem systemu, bo zawsze jak nie gliniarz, to agent, no to taki, wiesz, znów przeciwwaga zupełna.
1: No tak, on był zawsze takim nabojem sprawiedliwości, Steven Seagal. Chyba nawet kiedyś taki film, ale nie wiem, czy Stevena Seagala, Nabój Sprawiedliwości. Ktoś może potwierdzić, zamentować?
0: Jaki tytuł, Nabój Sprawiedliwości?
1: No nie, naprawdę, coś takiego kojarzę, nie wiem, teraz coś w głowie. Ale no tak, Steven Seagal zawsze gdzieś tam był jako policjant. Ja widziałem film gdzieś tam na TVN-ie, leciał trochę przez jedno oko widziałem, leżałem sobie. Widziałem na iPadzie TVN i patrzę, że Steven Seagal i tam gra jakiegoś strażnika w więzieniu i on mówi: zostawcie mi tych więźniów ze mną, ja sobie z nimi poradzę. Zamiast zamknąć ich, nie wiem, zrobić cokolwiek, oni odgrywają scenę, jakby ci więźniowie, nie wiem, byli uzbrojeni każdy w karabin AK-47. Także to faktycznie nawet z takich trywialnych sytuacji, no ja wiem, że zdarzają się bójki w więzieniach, ale bądź co bądź, to jednak strażnik ma broń, a nie więźniowy, więc to nie jest takie proste, żeby coś więźniowie zrobili. I to pokazywali, jakby Bóg wie, co to było.
0: Można też powiedzieć, że zupełnie różne są ich role pod tym względem, że Keanu zawsze dostaje ostre bęcki, prawie że ginie już, ale odżywa, bo z ostatkiem sił jest taki, no, bardzo jest zawsze bardzo pokiereszowany i wszyscy go ostro leją, ale on dzięki silnej woli i umiejętnościom jakoś daje, a Steven Seagal z kolei jest niezniszczalny, przecież jak, nie wiem, czy w jakimkolwiek filmie go ktoś chociaż raz trafił, chyba nie.
1: No to fakt, on nigdy prawie nie dostawał w pierdziel, to zawsze on spuszczał w pierdziel, a jakby jakieś sytuacje, to tylko dlatego, że no nie wiem, coś się zbliżało. No ale były takie postacie, które też nie miały lipy, no przecież Stallone, prawda, no to tam gdzie on grał, to kurwa on, wiesz, chodził z tym karabinem, napierdzielał wszystkich, to też nie jest tak, że to tylko jakby...
0: No nie zupełnie, chyba zły przykład, bo Stallone to często cierpiał, ale przecież był tam,
1: no,
0: gdzieś
1: rodzi,
0: dręczony, no więziony, torturowany i syndrom pourazowy ma i jak se przypomni, jak go tam dręczyli w celi. A no to też, to tak jak Neo, no zupełnie gdzie mu, to mógłbyś Chucka Norrisa ewentualnie tu zestawić z Seagalem, bo Chuck Norris też rzadko obrywa.
1: Właśnie Steven Seagal, jak porównywał się do kogoś, to była jedyna osoba, którą w sumie w pewnym sensie jakby jeszcze szanuje, bo gdy był wywiad, to on nie stwierdzi, że on jest słaby, tylko że on już jest stary. Więc w pewnym sensie tak stwierdził, że według Seagala w tym prime'ie Chucka Norrisa, no to Chuck Norris by spuścił w pierdziel Seagalowi, ale prawdę mówiąc, to w sumie większość tych by spuściła mu w pierdziel, bo Steven Seagal nie ma umiejętności według mnie, on tylko, no, udaje dobrze.
0: No, znaczy, no jak może nie mieć umiejętności ktoś, kto całe życie trenuje sztuki walki i
1: widać, że... Aikido to jest sztuka walki, bądźmy
0: szczerzy. Aikijutsu, czyli takie ofensywne aikido, bo ale on preferuje takie bardzo tradycyjne aikido, on nie uznaje współczesnego, nie podoba mu się, że czyli jest, wychodzi tu z niego jakiś taki konserwatyzm. Czyli tu mamy konserwatystę, a tu mamy takiego nowoczesnego, bo Keanu zawsze się z nowoczesnością kojarzy, nie? Jakieś komputery, matrixy, cyberpunki, gra w science fiction, bohatera, wiesz, w przyszłości, a Seagal zawsze stąpa po ziemi, nie pokazuje się w żadnym